0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Hiszpania toruje sobie drogę do wymarzonego Mistrzostwa Świata, pokonując w 1/8 finału Portugalię 1-0 i żegnając legendarnego Cristiano Ronaldo, komentują wieczorny mecz hiszpańskie media. W ćwierćfinale Hiszpania zmierzy się ze zwycięzcą meczu USA-Belgia, który właśnie się rozpoczyna. Wśród środków przekazanych Ukrainie były pociski rakietowe do systemu Patriot, poinformował szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej ogłosił początek procesu odtajniania listy przekazywanego sprzętu. Podkreślił, że nie wpływa to na zdolności obrony powietrznej Polski.
1: Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Przekazywanie sprzętu Ukrainie przez stronę polską zawsze odbywało się pod egidą NATO, powiedział generał rezerwy dr Jarosław Kraszewski, były dyrektor w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że ewentualna luka w uzbrojeniu jest wypełniana.
2: Jesteśmy dość ważnym graczem, jak nie najważniejszym na flance wschodniej w tej chwili. I te procedury powinny być znane najważniejszym osobom w państwie. To się nie odbywa tak na zasadzie, że premier czy minister obrony narodowej wstał rano i mówi, ja przekażę sobie kilka patriotów Ukrainie. Niech to rozluźni sytuację, a i też poprawi, czy podniesie poziom bezpieczeństwa strony ukraińskiej. Absolutnie tak nie było.
0: Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął ujawnianie danych o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Wynika z nich, że najwięcej sprzętu trafiło za wschodnią granicę w latach rządów PiS za prawie 15 miliardów złotych. Około 3000 osób musi dziś opuścić teren w rejonie ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuacja mieszkańców rozpocznie się rano i zakończy o godzinie 8:30. Dla ewakuowanych wyznaczono miejsce schronienia w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej 2. Dla osób wymagających przewozu zapewniony został transport MPK z przystanku Legnicka, młodych techników do miejsca ewakuacji. W czasie akcji wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu oraz okresowe zamknięcie ulicy w rejonie akcji. Badania nie wykazały zagrożenia rtęcią w Bobrze na Dolnym Śląsku. Urząd Wojewódzki informuje, że wyniki nie wskazują na zagrożenie dla zdrowia ludzi. Bezpieczna jest też woda z lokalnych wodociągów.
3: Nie potwierdziły się także informacje o martwych zwierzętach w pobliżu rzeki. Woda na tym odcinku Bobru nadal może być mętna, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
4: Woda przy zaporze miała barwę ciemnobrązową, jednak im dalej od zapory jest jaśniejsza.
3: Zakaz korzystania z rzeki nadal obowiązuje jednak na odcinku od zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Sanepid podkreśla, że decyzję tę podjęto na podstawie badań mikrobiologicznych, a nie wyników badań na obecność metali ciężkich. Przyczyną zanieczyszczenia rzeki były osady ze zbiornika, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
5: To jest to, czego się potem boimy właśnie przy wszelkich takich działaniach związanych ze spuszczaniem wody, bo wtedy te osady są uruchamiane.
3: Masowe śnięcie ryb w Bobrze zauważono na początku ubiegłego tygodnia po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice w czasie remontu ponad stuletniej zapory. Poniżej obiektu odłowiono ponad 20 ton martwych ryb. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Psi problem na Podhalu. Po zamknięciu schroniska w Nowym Targu trzeba znaleźć nowe miejsce dla ponad 270 czworonogów. Problem dotyczy ponad 40 gmin, które podpisały umowy ze schroniskiem. Powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję o zamknięciu placówki na wniosek właścicielki.
6: Gminy, z terenu których psy trafiały do zlikwidowanego schroniska, mają jeszcze 1,5 tygodnia na zabranie zwierząt. Biały Dunajec musi znaleźć miejsce dla 22 psów, mówi wójt gminy Marcin Gandera.
7: Pracownicy dzwonią do schronisk po całej Polsce, by zorientować się, czy ktokolwiek będzie chciał jeszcze przyjąć te psy. Na chwilę obecną niestety odzew jest negatywny.
6: Podobny problem ma wójt Kościeliska Roman Krupa, który szuka

0: Szuka miejsca dla czterech psów.
1: Każdy ze schronisk jest zajęty.
0: Samorządowcy liczą, że znajdą się chętni do adopcji, co byłoby najlepszym finałem kryzysowej sytuacji w schronisku, przede wszystkim dla zwierząt. O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali sami właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole policji i powiatowego lekarza weterynarii. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Po kontroli w schronisku w Nowym Targu przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Weterynarii w ubiegłym tygodniu pracę stracił powiatowy lekarz weterynarii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy lokalnie opady deszczu, a temperatura od 11 do 16 stopni. We wtorek też będzie padać. Na południowym zachodzie i południu możliwe są też burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie i południu.
3: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Czas podsumowań w magazynie Saldo. Wspólnie z naszym ekspertem prześledzimy wydarzenia i stopy zwrotu na rynkach w pierwszym półroczu 2026 roku. I choć wszystkich danych makro jednak nie znamy, to jednak wiele można już teraz powiedzieć o pierwszych dwóch kwartałach. Wszystko mamy na wykresach. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Kamiński z domu maklerskiego Oanda TMS. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Są takie momenty w pracy analityka i można je zanotować w kalendarzu, kiedy przychodzi taki moment podsumowań, refleksji. Na pewno to są końcówki kwartałów, ale też końcówka półrocza, czyli dwa kwartały naraz. Co możemy powiedzieć o tym pierwszym kwartale? Zacznijmy może od warszawskiej giełdy. Działo się dużo, ale jednak ten zielony kolor per saldo mamy.
5: Mamy zdecydowanie. Można powiedzieć, że to było to kolejne dobre półrocze na warszawskiej giełdzie, ponieważ zakończyliśmy te pierwsze pół roku z wynikiem ponad 15% zysku na WIG-u, natomiast WIG20 zyskał około niespełna 13%, 12,7%. Jak porównamy to z rokiem poprzednim, czyli w pierwsze półrocze 2025 roku, no to widzimy, że jest to nieco słabszy wynik, ponieważ w zeszłym roku WIG20 zyskał niespełna 30% w pierwszym półroczu. No a szeroki WIG miał bardzo podobny wynik, około właśnie 28%, co pokazuje, że nieco słabiej te obecne półrocze od tego samego pierwszego półrocza poprzedniego roku, ale cały czas jesteśmy na plusie, czyli idziemy po prostu w dobrym kierunku, jak to można powiedzieć w telegraficznym skrócie.
4: I zaznaczmy, że takie stopy zwrotu inwestorzy biorą w ciemno. To jest naprawdę dobry wynik, dwucyfrowy wynik. Za każdym razem robi wrażenie.
5: Oczywiście, że tak. Robi wrażenie, tym bardziej, że inflacja na całe szczęście nie jest dwucyfrowa, w związku z tym nie stanowi ona jakiegoś większego problemu, właśnie gdy ją porównamy z tymi wynikami. Natomiast oczywiście pamiętajmy też, że te wyniki związane są zarówno w tym półroczu, jak i w pierwszym półroczu poprzedniego roku z ogromną zmiennością na rynku. Tak naprawdę w zeszłym roku zapowiedzi ceł ze strony Donalda Trumpa wywołało ogromne zamieszanie na rynku, mocniejsze tąpnięcie, korektę na światowych giełdach, także i na giełdzie w Warszawie. Natomiast w tym roku atak USA razem z Izraelem na Iran również tutaj stanowił ogromne wyzwanie dla inwestorów. No i pytanie właśnie, czy ta inflacja, czy te rosnące ceny ropy w związku z zamknięciem cieśniny Ormus nie spowoduje kolejnej fali światowej inflacji. No i faktycznie widzimy, że ta inflacja nieco podbiła, aczkolwiek już ceny ropy spadają. Więc cały czas żyjemy w takim trybie podwyższonej ogromnej zmienności i też masy obaw, co z jednej strony tworzy szanse, ale z drugiej strony też powoduje, że inwestorzy stają się nieco bardziej pełni obaw. W związku z tym, czy za chwilę po prostu te stopy

0: zwrotu jednak nie runą.
1: Ale zwróćmy uwagę też na jedną rzecz. I to mogliśmy zaobserwować zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku. Przypomnijmy, 2025 rok, 2 kwietnia, słynne te tabele z cłami Donalda Trumpa.
0: Liberation Day.
1: Liberation Day. I wtedy spadły notowania wielu giełd, ale w ciągu 2-3 tygodni udało się ten dołek zasypać i znowu byliśmy na plusie. Tutaj też mieliśmy delikatną korektę na granicy lutego i marca, ale też udało się nadrobić te straty. Dość szybko te szoki takie geopolityczne, można powiedzieć, udawało się nadrobić inwestorom. Z czego to wynika?
0: To wynikało z pewnego oswojenia się inwestorów z sytuacją. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy ogłosił Donald Trump z tymi swoimi właśnie tablicami cła właściwie na wszystkie kraje, prawie że na wszystkie kraje na świecie, to rynek bardzo mocno się tego obawiał. Natomiast następnie one zostały wstrzymane na kolejne 90 dni. Zaczęła się cała procedura w negocjacji, rozmów i to wszystko powodowało, że inwestorzy byli nieco oswojeni z tą sytuacją i wszelkie oznaki uspokojenia tutaj w geopolityce powodowały bardzo mocne wzrosty na akcjach, tudzież indeksach i taki pewnego rodzaju hurra optymizm. I myślę, kiedy się oswajają inwestorzy z tą sytuacją, no to kolejne szoki właśnie w postaci następnych wystąpień i informacji o kolejnych wprowadzanych cłach już nie wywołują tak mocnych reakcji. Natomiast właśnie w przypadku obecnych w niedawnej wojny w Iranie, mamy sytuację, gdzie był to oczywiście pewnego rodzaju szok. Jeszcze większym szokiem było następnie zblokowanie ciśniny Ormus, wzrosty cen ropy na świecie, co spowodowało też między innymi obawy o inflację i następnie informacje o chęci porozumienia ze strony Stanów Zjednoczonych. Potem pojawiały się informacje dementujące ze strony Teheranu. Natomiast w momencie, kiedy pojawiały się informacje, które potwierdzała jedna i druga strona, no to w tym momencie już pojawił się tak zwany hura optymizm i widzieliśmy, że tak stopniowo właśnie ci inwestorzy się oswajali z tymi sytuacjami, ponieważ musimy tak spojrzeć na te wszystkie wydarzenia jak na bardzo długi film, który ma wiele zwrotów akcji, bo jeżeli spojrzymy to tylko pod kątem był atak i to wszystko, no to w tym momencie ciężko tak naprawdę znaleźć ten punkt odniesienia, w którym momencie doszło do jakiegoś sensownego przełomu. Natomiast jak spojrzymy na to w sposób linearny, no to wówczas zobaczymy, że faktycznie tych zwrotów akcji było wiele. No i koniec końców teraz wraz z mocno spadającymi cenami ropy, rynek właściwie już w pewien sposób sam siebie przekonał, że ta sytuacja jest już w pewien sposób zamknięta. Te wojny między USA a Iranem i też ostatnio same wypowiedzi Donalda Trumpa, też przedstawicieli Białego Domu, sugerujące, że bardziej w pewien sposób krytykują Izrael bardziej niż Iran pod kątem właśnie tutaj jakichkolwiek ewentualnych działań przeciwko reżimowi w Teheranie, no pokazuje, że faktycznie USA bardzo silnie chce i wręcz można nawet powiedzieć potrzebuje tego rozejmu, chociażby z politycznych powodów.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt, ale też chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na możliwe projekcje i prognozy. Bo gdyby ktoś w styczniu pomyślał o tym, że zaraz będzie zamknięta cieśnina Ormus, zaraz będzie wojna na Bliskim Wschodzie, to tutaj te prognozy poszybowałyby w górę, bo tak, ropa naftowa pewnie tutaj w prognozach by się pojawiło i $200 za baryłkę w przypadku giełd, długotrwały zjazd, jeśli nie poważna korekta albo zmiana trendu, a tutaj się okazało, że te zwroty akcji, o których pan wspomniał, zdecydowały o tym, że nie było tak źle.
0: Nie było tak źle, ponieważ jak spojrzymy na Stany Zjednoczone, to tym, co napędzało cały czas napędzało tę hossę, była sztuczna inteligencja i nakłady na sztuczną inteligencję, rosnący capex, rosnące nakłady inwestycyjne związane tutaj z największymi spółkami, ale też także oczekiwania co do rosnących cen pamięci, które też napędzało chociażby wzrosty akcji firmy produkujących półprzewodniki, między innymi takie właśnie jak Micron Technology, etc. To wszystko powodowało, że ten rynek właśnie bardzo dobrze i silnie sobie radzi, aczkolwiek on był bardzo mocno skonsolidowany i cały czas jest mocno skonsolidowany, gdzie tak naprawdę ta cała hossa opiera się właśnie na jednej, można powiedzieć, branży. Z kolei w przypadku Polski mieliśmy o tyle ciekawą sytuację, że jedną tutaj właściwie z największych firm na naszej giełdzie, największą kapitalizacją jest Orlen, który tak naprawdę zyskiwał w momencie, kiedy te ceny ropy szybowały na coraz wyższe poziomy. I też między innymi właśnie te rosnące ceny ropy, ale także oczekiwania, że być może też RPP będzie zmuszone podwyższać stopy procentowe, też napędzało hossę na bankach, które zresztą pokazywały też bardzo dobre wyniki marżowe, wyniki za ostatni kwartał.

0: I w zarówno banki, jak i spółki surowcowe, też także pamiętajmy, że również KGHM mocno zyskał też chociażby na rosnących cenach miedzi, srebra. To wszystko spowodowało, że te ceny właśnie głównych indeksów zyskiwały na wartości. Więc w przypadku USA mamy bardzo silnie skonsolidowany rynek wokół sztucznej inteligencji, co napędza tę hossę, a w przypadku Polski no, mieliśmy na tyle ciekawie zdywersyfikowaną tą pulę największych naszych spółek, które akurat zyskiwały w takich niepewnych dosyć czasach.
1: Lubimy się porównywać do innych i w tamtym roku to świetnie wypadało, kiedy patrzyliśmy na stopy zwrotu na warszawskiej giełdzie i byliśmy liderami, jeżeli chodzi o Europę, tutaj niekwestionowanymi. Świetnie to wyglądało. A jak w tym roku?
0: No, a w tym roku, tak jak właśnie tutaj też przed chwilą pozwoliłem sobie nieco powiedzieć, ponad 12% WIG20 w pierwszym półroczu zyskał, MW40 15%, SWIG80, no tutaj już trochę gorzej, 3,4%, co jest dosyć niewielkim wynikiem w porównaniu z pierwszym półroczem 2025, kiedy zyskał niespełna 20%, no i WIG szeroki indeks zyskał 15,7%, podczas gdy zeszłym roku, przez te pierwsze pół roku 2025 roku udało mu się zyskać ponad dwa razy więcej.
1: To porównajmy właśnie te dane, świetnie, że pan je przytoczył, do innych giełd. Czy tutaj Warszawa wypadła lepiej, gorzej, podobnie?
0: Warszawa, jeżeli chodzi o szeroki rynek, wypadła bardzo dobrze, aczkolwiek też nie tak dobrze jak chociażby amerykański Nasdaq. Mhm. Amerykański Nasdaq w tym roku zyskał około 20%.
1: Niesamowite.
0: Właśnie gdy WIG w niewiele ponad 15%. S&P zyskało 9,5%, natomiast DAX, no tutaj niewielki zysk, około 1%.
1: Z Nasdaqiem też się wiąże bardzo ciekawa historia, bo on na początku w marcu zaczął tracić w momencie, w którym rzeczywiście rozpoczęły się działania zbrojne, a potem pod koniec marca on wystrzelił. Ten wykres naprawdę wygląda imponująco i zachęcam Państwa, jeżeli ktoś ma dostęp w tej chwili do internetu i ma jakieś ulubione źródła, gdzie można przejrzeć wykresy, to widzimy tę zmianę. To jest rzeczywiście tylko i wyłącznie ta sztuczna inteligencja, czy coś innego się nałożyło, że ten technologiczny indeks faktycznie no, ma za sobą trzy fantastyczne miesiące.
0: Jeśli chodzi o tutaj kwestie związane z AI, czy z sztuczną inteligencją, oczywiście to w pewien sposób napędza te wzrosty, ale także pamiętajmy, że oczekiwania względem decyzji FOMC, czyli amerykańskiego Banku Centralnego, Banku Rezerw Federalnych, to wszystko też jakby powoduje w pewnego rodzaju właśnie wzrosty, ale też i napięcia na tych indeksach technologicznych. Przypomnę Państwu, że właśnie wzrost cen ropy powodował wzrost oczekiwań odnośnie wyższej inflacji między innymi w Stanach Zjednoczonych, co powodowało też wzrost oczekiwań do podwyżki stóp procentowych. Mhm. I paradoksalnie w momencie, kiedy ceny ropy straciły na wartości, tutaj rynek dalej spodziewa się chociażby jednej podwyżki stóp procentowych w tym roku, ponieważ cały czas mamy do czynienia z inflacją, chociażby mierzoną tutaj preferowanym przez Fed wskaźnikiem PCE na podwyższonym poziomie 4,1%. Przypomnę, że target w Fedu wynosi 2%, czyli mamy dwa razy wyższy odczyt niż zakłada to Fed w swojej prognozie. Co wszystko powodowało, że cały czas oczekiwania pozostały na obecnych poziomach, ale jednocześnie ostatnia publikacja, raport danych pracy z USA, który wskazał, że w czerwcu pojawiło się nowych miejsc pracy jedynie o 57 tysięcy, a rynek spodziewał się mniej więcej dwa razy większego odczytu, to spowodowało też, że gdzieś te oczekiwania odnośnie podwyżki zaczęły się nieco hamować. Czyli w tym momencie, jeżeli rynek miałby spodziewać się jednak pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie, ewentualnie powrotu do obniżek, ale to myślę, że to trochę czasu jeszcze musi minąć, to w tym momencie to dodatkowo też napędza tutaj wzrosty na Nasdaq, ponieważ niższe stopy procentowe działają na korzyść spółek technologicznych, które korzystają chociażby z kredytu. Im niżej są oprocentowane te środki, tym większą marżę mogą uzyskać spółki technologiczne. Natomiast ewentualna podwyżka stóp procentowych, czy to 25 punktów bazowych, czy też kilka razy o 25 punktów bazowych, powodowałoby, że te spółki mogłyby mocno stracić marżowo, a tym samym cały indeks mógłby stracić na wartości.
1: Dwucyfrowej stopy zwrotu z pewnością mogą nam pozazdrościć Niemcy, bowiem jak spojrzymy na ten wykres za pierwsze półrocze, to on jest taki bardzo mocno spłaszczony, z jednym wyjątkiem. W marcu mieliśmy dość głębokie spadki. Udało je się nadrobić, ale tak mozolnie to szło. I tak na dobrą sprawę pod koniec czerwca dopiero Niemcy zaczęli wychodzić na plus. No i tutaj

0: i teraz wystrzał. Niektórzy mówią, że to taki efekt końcówki półrocza i tak zwane dekorowanie okien, ale w lipcu też mamy dalszy ciąg wzrostów. Co możemy powiedzieć właśnie o tych giełdach zachodnioeuropejskich, szczególnie tutaj o Frankfurcie, bo tutaj stopa zwrotu za rok nawet to jest raptem 7%, a za półrocze ten wynik jest jeszcze mniejszy.
1: Tak, jeśli chodzi o niemiecką giełdę, to ona w ostatnim czasie, ostatnie pół roku, no nie radziła sobie najlepiej. Jak przypomnę sobie pierwsze półrocze 2025, to mieliśmy tam dwucyfrowy wynik rzędu około 20%, ale akurat to pierwsze półrocze 2025 było specyficzne, ponieważ wraz z tym mocnym tąpnięciem na giełdach w kwietniu, wraz z tutaj informacją o w przełożeniu, przesunięciu właśnie tych ceł na kolejne 90 dni w kwestii otwarcia na jakieś rozmowy, to wszystko powodowało, że te indeksy zyskiwały na wartości. Natomiast widzimy tutaj, że obecnie giełda niemiecka też mocno uzależniona od chociażby całego też sentymentu do krajów europejskich, też sentymentu do sektora obronnego. Pamiętajmy, że też takie chociażby spółki jak Rheinmetall są niezwykle tutaj istotne dla właśnie indeksu DAX i to wszystko powodowało, że ten wykres, czy też właściwie szeroki indeks na niemieckiej giełdzie znajdował się tutaj przez dłuższy czas pod kreską. I to oczywiście powodowało też szereg też problemów właśnie tutaj związanych z oczekiwaniami co do dalszych poczynań. Między innymi związane też z Europejskim Bankiem Centralnym oraz tym, że rozpoczął podwyżkę stóp procentowych i jest szansa, że może w najbliższym czasie również zdecyduje się na taki krok, aczkolwiek biorąc pod uwagę spadające ceny ropy, być może jednak pozostanie w tak zwanym trybie wait and see, o czym często też sama pani Lagarde często
0: wspomina. Poczekamy, zobaczymy.
1: Dokładnie, słynne polskie powiedzenie.
0: Okej, to teraz mamy jeszcze trochę czasu do końca naszej audycji, więc nie mogę nie zapytać o ropę naftową, która powiedzmy sobie od czwartku, piątku zaparkowała na takim poziomie. No w przypadku ropy WTI to jest 68 dolarów z kawałkiem, w przypadku ropy Brent to jest 72 dolary. Czy to oznacza, że na dłuższy czas ropa dotarła do dna i teraz czekamy na jakieś informacje, jakiś przełom, coś się musi wydarzyć, żeby ta ropa była jeszcze tańsza? Mało ciągle nam. Dobrze by było, gdyby czarne złoto było tańsze z punktu widzenia kierowców. Jak pan to ocenia?
1: Zawsze oczywiście im będzie tańsze, tym będzie lepsze dla kierowców. Natomiast też pamiętajmy, że w przypadku właśnie poszukiwania dna na tej ropie, no to dno nigdy nie jest tam, gdzie się spodziewamy. Ja przypomnę taką sytuację raptem sprzed 6 lat, kiedy był taki moment, w którym ropa była kwotowana na wartościach ujemnych na chicagowskiej, właściwie na nowojorskiej giełdzie NYMEX, co wynikało właśnie z tego, że była tak silna właśnie była wyprzedaż, że giełda stwierdziła, że może też zacząć właśnie kwotować w wartościach ujemnych. Czyli można było tak naprawdę kupić ropę i dotrzymać za to środki. To trwało oczywiście raptem przez chwilę, ale mieliśmy ogromną zmienność rynkową i tak samo w przypadku obecnej sytuacji na rynkach wydawać by się mogło, że możemy tam się nieco zatrzymać na dłużej. Faktycznie czekamy na jakąś informację, co dalej, ponieważ z jednej strony porozumienie USA z Iranem też nie rozwiązuje wszystkich problemów i cały czas co chwila dochodzą do nas informacje odnośnie tutaj jakiegoś braku porozumienia, jakiegoś też braku przełomu i no niestety jest to taki instrument, na który będzie zawsze oddziaływały różnego rodzaju takie sygnały. W związku z czym jakby się pojawiły jakieś informacje o kolejnych problemach, być może znowu jakiś pojawiłby się zator w rejonie ciśniny Ormus, to ta ropa mogłaby nieco zacząć zyskiwać. Aczkolwiek biorąc pod uwagę ostatnie też wydarzenia oraz to, jak szybko ta ropa zeszła do obecnych poziomów, wydawać by się mogło, że bardziej ta presja podażowa jest silna na tej ropie i ona mogłaby jeszcze zejść niżej. Aczkolwiek też nie stawiałbym wszystkich pieniędzy na tą jedną kartę, że będzie szło tylko w dół. Bardziej spodziewałbym się jakiejś stabilizacji, czyli możliwego lekkiego odbicia, lekkiego zejścia i gdzieś to 70 możliwe, żebyśmy zobaczyli na dłużej. A to, czy ropa będzie, czy benzyna będzie tańsza dla kierowców, też wiele zależy od właśnie dolara amerykańskiego. Pamiętajmy, że ta ropa jest
0: kwotowana drogi.
1: W dolarach. Jest obecnie dolar drogi. No i tak naprawdę dopóki gdzieś te oczekiwania się nie uspokoją względem właśnie podwyżki tych stóp procentowych, a też przypomnijmy, że Kevin Warsh nowy przewodniczący Fedu, nowy przewodniczący FOMC, pokazał się od strony takiego człowieka, który udziela nieco takich lakonicznych odpowiedzi i raczej tutaj nie będziemy słyszeli jakiegoś długich wykładów, elaboratów odnośnie prognozy co do podwyżki bądź obniżki stóp procentowych, czy też ogólnie poziomu neutralnego stóp procentowych, tylko pewnie z kolejnego posiedzenia na kolejne będziemy słyszeć

0: nowe informacje, na co zwraca uwagę, etc. Czyli tutaj również wszystko się może wydarzyć i cały czas gdzieś będziemy żyli w pewnego rodzaju zawieszeniu. Aczkolwiek to, że oczekiwania inwestorów patrząc na kontrakty terminowe na 30-dniową stopę Fed na giełdzie chicagowskiej, dziś zatrzymały się właśnie na jednej podwyżce w tym roku, pokazuje też, że rynek nie spodziewa się jakiejś mocniejszej, jakiejś nowej serii podwyżki stóp procentowych, więc gdzieś ewentualnie jedno bądź żadne podwyżki stóp procentowych powinno uspokoić sytuację, ten dolar powinien gdzieś nieco zacząć się uspokajać, stabilizować i możliwe, że to spowoduje właśnie wraz ze spadającą ceną ropy, że ci nasi rodzimi kierowcy zobaczą niższe ceny na stacjach.
1: Krzysztof Kamiński, dom maklerski Wanda TMS, analityk, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Tomasz Wypych, Salon 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Spoglądamy na Bliski Wschód. Trzech synów Ajatollaha Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy duchowego Iranu, który zginął w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem, modliło się przy jego trumnie podczas państwowych uroczystości pogrzebowych. W tych uroczystościach nie brał jednak udziału Mojtaba Chamenei, następca ojca na stanowisku przywódcy duchowego Iranu. O tej nieobecności za chwilę powiemy, ale spójrzmy najpierw na samą uroczystość pogrzebową. Ona odbywa się kilka miesięcy po tym, jak Chamenei został zabity. Ta przerwa wynika z faktu, to przesunięcie wynika z faktu, że trwała wojna USA i Izraela z Iranem?
4: To po pierwsze. Po drugie, to jest też wykorzystane do celów politycznych i mobilizacji społeczeństwa, dlatego że tak naprawdę Iran nie wiedział, z jaką mocą zaatakują Stany Zjednoczone. To było wszystko takie, przepraszam za słowo, na dwoje babka wróżyła. Iran mógł się ugiąć, zostać pokonany przynajmniej na tyle strategicznie, żeby nie dał się bronić i wtedy no, ten pogrzeb odbyłby się znacznie wcześniej, żeby się mobilizować. W tej chwili my widzimy, że no, mimo wysiłków Stanów Zjednoczonych Iran całkiem dobrze się trzyma. W związku z tym pogrzeb został wykorzystany do podtrzymania mobilizacji społeczeństwa, do wzrostu takiego zaangażowania ludzi pod flagą Republiki Islamskiej i do pokazania tego, że my się po prostu nie damy. Tak to jest wykorzystane. Tam charakterystyczne jest to nie tylko kto uczestniczy, ale też kto zginął, bo po raz pierwszy, to jest, przypominam, kraj islamski i szyicki, zdarzyło się, że wystawiono trumnę prawnuka najwyższego przywódcy, taką malutką, żeby wstrząsnąć opinią publiczną i pokazać, że Amerykanie to jednak jest ten szatan i to zło wcielone. Ja rozmawiałem z Irańczykami, z Persami, którzy rzeczywiście nawet jak są przeciwni obecnym władzom, to są też przeciwni Stanom Zjednoczonym, są obłożeni tym, co się stało i ten pogrzeb rzeczywiście jest tak wykorzystany, żeby pokazać integrację społeczeństwa. Jeśli mogę jeszcze jedno zdanie powiedzieć.
3: Oczywiście.
4: Proszę sobie wyobrazić też, co się działo pomimo tego, że zarówno Irak, jak i Iran w większości są szyickie. Tam jednak jest spór graniczny, ale ten kondukt pogrzebowy, tak to nazwijmy, przejdzie również przez Irak. I tam jest absolutna pełna zgoda i porozumienie sił sunnickich, czyli tego drugiego odłamu islamu, że nikt nie będzie tego atakował. Oni przejdą przez święte miasta w Iraku i dojdą do świętego miasta w Iranie. Tak, tak to wyszło.
3: Czyli ta uroczystość może też mieć swego rodzaju charakter integracyjny.
4: Tak, nam się obu źle mówi na ten temat, bo to jest jednak pogrzeb, prawda? My jesteśmy w innej kulturze wychowani, ale zdecydowanie jest to po prostu integracja. To jest mobilizacja społeczeństwa, to jest zjednoczenie pod flagą, pod wspólnym celem, który jest od lat dla Republiki Islamskiej Irańskiej jednoznaczny.
3: O tych celach jeszcze dziś porozmawiamy, ale zostańmy przy samej ceremonii. Jak ona się odbywa? Jak przebiega?
4: To jest po prostu jakby powierzenie, utrwalenie tego, bo oni wierzą, że ta dusza już jest u Mahometa, u proroka, utrwalenie tego wszystkiego i to, co jest charakterystyczne u szyitów, to jest to, że oni wierzą, że następca był Bogiem po prostu, że miał taką boskość w sobie. W związku z tym to jest pokazanie, że ta boskość, która jest w tej ceremonii pokazywana, spływa teraz na pozostałych uczestników, stąd obecność ich synów. Tam jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli moglibyśmy dojść do tego, dlatego że nieobecność na starszego syna powoduje to, że różne są plotki i spekulacje, to jest istotne. Część obserwatorów uważa, że on jest tak ranny, że nie jest w stanie mówić. Część uważa, że w ogóle nie żyje. Jest jego wypowiedź. Część obserwatorów uważa i analityków, że ona jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. A on jest tak naprawdę kluczem do sprawy, dlatego że w tej całej hierarchii władzy on został po prostu namaszczony na tego następcę. I to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Ta ceremonia jest po prostu taką, przepraszam, za słowo klasyczną ceremonią islamską, oprócz tego, że to będzie wielka, gigantyczna demonstracja polityczna. Ona też została poprzedzona, o tym się nie mówi, bo też do tego wykorzystano.

0: to na tę ceremonię pogrzebową, wielką czystką, która została przeprowadzona w Iranie, tam wykonano kilkadziesiąt, mówi o kilkuset wyrokach śmierci na uczestnikach demonstracji wcześniejszych. W związku z tym reżim pokazał zęby, przykrył to wszystko w tej chwili tą ceremonią pogrzebową. W przeddzień na cześć też najwyższego przywódcy zbombardowano kilka baz amerykańskich w Kuwejcie. Amerykanie są absolutnie bezradni wobec tego i tak to się wszystko kręci dosyć smutno.
1: Irańska telewizja państwowa pokazała Mustafę Mejsama i Masuda Chameneich. Mocztaby, jak wspomnieliśmy, nie było. Jak funkcjonuje kraj w sytuacji, w której nie wiadomo, czy najwyższy przywódca żyje, czy jest ciężko ranny?
0: My sobie musimy jedną rzecz wyobrazić. To jest troszkę taka analogia do tego, jak jest Al-Kaida. Wydawało się krajom zachodnim, że zabicie Osamy Bin Ladena, czy Ibn Ladena, jak niektórzy mówią, spowoduje upadek Al-Kaidy. To nie jest tak. Iran nauczony przez wiele lat, poprzez sankcje, ale też takie kinetyczne działania Stanów Zjednoczonych i Izraela, ma przygotowanych następców. I to wygląda w tej chwili tak, że i od poziomu jakiejś dowódcy baterii przeciwlotniczej, przez dowódcy brygady, czy dowódcy gwardii islamskiej, tam są następcy. Oni wchodzą automatycznie i z urzędu. Przepraszam, że ja tak brzydko mówię, ale to jest dokładnie to samo, co się dzieje w Hezbollahu. Zabity przywódca wchodzi następnym. W związku z tym kraj jest bardzo dobrze przygotowany. Druga rzecz, my pamiętajmy, że ten kraj jest po pierwsze bardzo hermetyczny. W związku z tym tam nie ma szansy, żeby jaką pomoc przekazać. Nie wiem, choćby tak jak to było za Solidarności, że ulotki sobie drukowali. Trzecia rzecz, pamiętajmy jednak, że od rewolucji wprawdzie minęły 46-47 lat, ale to był jeden z niewielu oddolnych ruchów. I tam jest duża grupa społeczeństwa, zawsze o tym powtarzam z analitykami, która jest przekonana co do tej rewolucji. Tak po prostu jest. W związku z tym jakby liczenie na to, że reżim się przewróci z powodów politycznych, to było błędnym liczeniem. Druga rzecz jest taka, że te uderzenia ze względu na to, że Ameryka nie mogła sobie pozwolić na zbombardowanie, nie wiem, elektrowni wodnych, wodociągów, gazowni, czegokolwiek, infrastruktury cywilnej, ona tak naprawdę nie była skuteczna, jeśli chodzi o złamanie społeczeństwa. Tam zbombardowano spektakularnie jakiś najwyższy, największy most, to wszystko się wydarzyło. Mało tego, te uderzenia w ośrodki władzy, które były też ulokowane, to jest charakterystyczne dla Iranu i też powtarzam, Hezbollahu, gdzieś w okolicy osiedli mieszkaniowych, powodowało, że ginęli niewinni ludzie też. No, też błędne zbombardowanie, chcemy wierzyć, że błędne zbombardowanie tej szkoły, gdzie tych dzieci tyle zginęło, to spowodowało wszystko, że być może ajatollahowie są naszymi wrogami, myślą sobie Irańczycy, ale na razie wróg, który bardziej zabija, to jest ten z Ameryki.
1: Ale ja też pytam o perspektywę społeczną. Zastanawiam się, czy Irańczycy nie zadają sobie pytania, gdzie jest Mujtaba? Co się z nim dzieje? Dlaczego się nie pokazuje?
0: Pewnie sobie zadają, ale przywództwo jest dalej utrzymane, więc to są takie pytania. Jak myśmy się zastanawiali, bo to jest dokładnie to samo, jak była ta, w cudzysłowie niestety już się okazuje, rewolucja irańska parę razy. Wszyscy liczyli, że młode społeczeństwo się wyzwoli i tak dalej, nic się takiego nie wydarzyło. To jest naprawdę islamskie społeczeństwo i ten islam, który nam się wydaje taki nowoczesny, to jest wersja lajtowa tego, co robi Republika Islamska.
1: Te uroczystości pogrzebowe potrwają kilka dni do czwartku, jeśli pamięć mnie
0: chyba tak, ja nie pamiętam,
1: nie myli. W tle pojawiają się też wypowiedzi w rodzaju, że ktoś pojawił się na uroczystości, żeby też dać wyraz swojemu gniewowi i że liczy na zemstę wobec USA. Tych kilka dni może wpłynąć na jeszcze bardziej na nastroje Irańczyków?
0: Tak, jest w ogóle ta teoria, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ma być taki kontrolowany przez władzę, ale komunikowany i kontrolowany wypływ gniewu po prostu narodu irańskiego, który może spowoduje to, że nie wiem, kilku zbuntowanych oficerów odpali rakiety, chociaż tego nie trzeba było robić, albo kilku zbuntowanych oficerów jednak coś zrobi złego w cieśninie Ormuz.
1: Aż tak?
0: Aż tak, dlatego że to jest świetna okazja tak naprawdę, bo to jest gniew ludu, to jest gniew ludzi, którym naruszono wiarę, tak? Podstawowy system wartości, wiadomo, to jest wiara, w związku z tym władza z tego możesz korzystać. To oburzenie jest naprawdę bardzo duże, bo też weźmy, szanowni państwo, panie redaktorze, taką prostą rzecz pod uwagę, my o tym nie mówimy. Tam też zginęli krewni, przyjaciele i rodzina po prostu zwykłych ludzi. No to też trzeba wziąć pod uwagę. Tam bardzo dużo osób zginęło, tak? Jeśli się przypomina, ta historia jest dosyć żywa, bardzo żywa. Wojnę iracko-irańską, to jest żywa historia w Iranie, to przecież ta gwardia tak naprawdę obroniła przed Irakiem, który zaatakował, przypomnijmy, Iran, państwowość irańską. Więc to nie jest takie jednoznaczne, proste. Tam błędem jest to, że my przykładamy taką zero-jedynkową układankę, tak? Że jak my przyjdziemy ze sztandarami demokracji, to Irańczycy czekają na te sztandary, bo oni chcą też przyjąć w ogóle na koniec chrześcijaństwo. Trochę przesadziłem, ale tak to wszystko wygląda. To nie jest tak. To jest kraj z wielką kulturą, z wielkim dorobkiem cywilizacyjnym, matematycy, fizycy, nie będziemy sobie tego opowiadać, czy fantastyczni lekarze, i to jest dumny naród po prostu.
1: Chociaż mogłoby się wydawać, że w ostatnich latach Zachód doszedł już do słusznych wniosków, jeśli chodzi o eksportowanie demokracji i o fakt, że to nie zawsze jest oczekiwane, to po pierwsze, i po drugie,

0: nie zawsze jest skuteczne.
1: To jak już pan zaczął, to jedno zdanie, jeśli mogę. To proszę zobaczyć rzeczywiście, że Zachód doszedł do tego wniosku, ale Stany Zjednoczone do tego wniosku nie doszły. I to absolutnie fantastycznie widać nawet teraz na ulicach, dlatego że jak się zobaczy, to tam się pojawiły po raz kolejny, po wielu latach po raz nowe samochody francuskie. Zaczęto je produkować i importować, bo jednak biznes był ważniejszy. Stany Zjednoczone dalej brną w tą izolację, która tak naprawdę donikąd prowadzi.
0: Skoro już wspomniał pan o oczekiwaniach, czego chcą Irańczycy?
1: Irańczycy tacy, trudno mi odpowiedzieć, Irańczyków, ale chcą po prostu normalnie żyć. Część rzeczywiście chce żyć w takim tradycyjnym systemie, ale oni chcą po prostu, żeby nie było szalejącej inflacji, żeby ten pieniądz miał wartość, żeby mogli sobie gdzieś pojechać, coś zrobić. Na pewno nie chcą takiej wszyscy autorytarnych rządów, to na pewno.
0: Ale normalnie to znaczy bez ajatollahów? Czy niekoniecznie?
1: Niekoniecznie. Tam taka wersja lajtowa, wie pan, to co się wydarzyło w Chinach, nie? Taki soft komunizm, który jest. Taka wersja byłaby do zaakceptowania. Natomiast problem polega na tym, że jak się policzy urzędników, Gwardię Rewolucyjną i tych wszystkich ajatollahów i ich rodziny, to jest mniej więcej 10 do 12 milionów ludzi. I to są ludzie żywotnie zainteresowani utrzymaniem status quo. Oni rzeczywiście, państwo pewnie zwrócili na to uwagę, ja tak z obowiązku przypomnę, trochę odpuścili 2 miesiące temu, kiedy zaczęły się te naloty amerykańskie. Ta policja obyczajowa została wycofana. Kobiety nagle chodziły sobie swobodniej. Natomiast ponieważ no, reżim się nie załamał, to wróciło to wszystko. A Irańczycy to jest bardzo ciekawe, mądre i fajne społeczeństwo, które po prostu chce normalnie żyć. I wydaje się, że szansa była na to, natomiast jest absolutnie zaprzepaszczona kilka lat temu, gdyby rozsądnie wesprzeć te ruchy rewolucyjne, które tam były w Iranie. Nie tak jak mówił poprzedni prezydent, że broń dostarczą, tylko po prostu na zasadzie jakichś tam wyborów demokratycznych można było cokolwiek wywalczyć.
0: Czy myśli pan, że te ostatnie miesiące jakoś znacząco wpłynęły na relacje Iranu z USA i pogłębiły, nazwijmy to delikatnie, niechęć Irańczyków do wielkiego szatana, do wielkiego diabła?
1: Ja nie chcę być Kasandrą, ale moim zdaniem został wykopany równie do zasypania w tej chwili. O ile były do tej pory taki, ja przepraszam za słowo, taki trochę taniec godowy uprawiany między Ameryką i Stanami Zjednoczonymi, oni się tolerowali, nie lubili, ale jednak, to w tej chwili te granice zostały przekroczone. No to, co powiedziałem na początku, atakowanie amerykańskich baz gdziekolwiek, to było w ogóle święty graal, nie do zrobienia. To się po prostu regularnie dzieje. To, co my osiągnęliśmy, panie redaktorze, szanowni państwo, no, 3 miesiące temu statki pływały przez cieknie Ormus, tak? Teraz być może będą pływać, o ile zapłacą i Iranowi haracz, prawda? Stany Zjednoczone powiedziały, że jest to niemożliwe. Wczoraj jest decyzja Gwardii Rewolucyjnej, która przesunęła siły specjalne, z nim się trzeli, czy irańskie, do cieśniny Ormuz. I to nie ma żartów, dlatego że po pierwsze żaden kapitan takiego tankowca nie zaryzykuje walki. Po drugie gospodarka nam runie tak naprawdę. Daleko wspomnieć, że gaz tam bierzemy, co miało być naszą fantastyczną dywersyfikacją, a zweryfikowało nas bardzo brutalnie geopolityka. W związku z tym dużo czasu upłynie. Według mnie przy tej obecnej władzy amerykańskiej nie ma żadnej szansy na porozumienie. Tym bardziej, że, jeśli mogę jeszcze tak, wydaje się, że prezydent Reagan został podwójnie, prezydent Trump został podwójnie upokorzony, ponieważ no, przegrał to starcie, a on miał wystąpić i w Chinach jako taka osoba silna. No i mamy 250 Stanów Zjednoczonych, które jednak taką potęgą i basta nie są. To jest kraj, który w tej chwili nie potrafi zarządzać więcej niż jednym kryzysem, a i to robi nieskutecznie.
0: Czy dziś Irańczycy doszli do momentu, w którym są przekonani, że być może wbrew własnym oczekiwaniom udało im się jednak, jeśli nie powstrzymać Amerykę, to chociaż bardzo wyraźnie dać sygnał oporu?
1: Moim zdaniem są przekonani o tym, że udało im się powstrzymać i powiem jako taki analityk przez małe A, uważam, że mają rację. Dlatego, że w zanadrzu jest coś takiego jak plemiona Huti, bojownicy różnie nazywani w Jemenie, którzy mogą zablokować drogę przez kanał Suezki. I Irańczycy bardzo wyraźnie dają sygnał, że na razie nie korzystają z tej opcji, ale jeśli chcecie, to proszę bardzo. I Ormus, i wyjście na kanał Suezki możemy wam zablokować. Zresztą widać po reakcji Stanów Zjednoczonych, bo przecież to jest, jak sobie historycznie przypomnimy, no to reakcja w Afganistanie po World Trade Center była miażdżąca. W tej chwili co się wydarzyło, tak? Irańczycy strzelają, wbrew deklaracji prezydenta Trumpa, ta armia się wcale nie załamała, wystrzeliwuje rakiety, produkuje rakiety. Powtórzyło się to, co się powtórzyło z Palestyny, kiedy się okazało, że Irańczycy przez lata magazynowali tego sprzętu tyle, że sobie mogą postrzelać. W związku z tym tak to wszystko wygląda. No, jest dalej lotnictwo, są rakiety, są siły morskie, wszystko jest, nic nie utracili tak naprawdę.
0: No, ale te kilkumiesięczne ataki chyba jednak na kondycję gospodarczą kraju wpłynęły.
1: Gospodarkę to zniszczyły sankcje tak naprawdę. Natomiast proszę też sobie wyobrazić, że są osoby, które są przyzwyczajone już do życia w takiej trochę biedzie. Pan redaktor młodszy ode mnie, ale ja pamiętam, jak się tam żyło za komuny. Jakoś było ciężko, ale weseli też byliśmy, dawaliśmy radę. To obaj pamiętamy. I to jest mniej więcej ten

0: sam mechanizm. Podstawowe rzeczy są do kupienia, do zrobienia i ludzie tak żyją, będą dalej żyli. Zresztą jest całkiem niezła ta propaganda, informacja i narracja, że to nie jesteśmy my winni, my chcemy dla was dobrze, ale ten szatan izraelsko-amerykański nam to wszystko robi. Nie?
1: Paradoksalnie Trump pomógł ajatollahom?
0: Zdecydowanie pomógł. To jest takie absolutne szaleństwo, dlatego że zawsze tak jest, że to się taką władzę wzmacnia, jeśli się atakuje. Trzeba było ją podgryzać po prostu od spodu, od wewnątrz, tak? Pokazywać, jakie może wyglądać życie. Pokazywać, czym jest wolność, jakieś transfery finansowe robić, a nie atakować. No, no proszę sobie wyobrazić, jakikolwiek kraj, który nawet jest rządzony, daleko szukać, Argentyna, no. Rządziła dyktatura w 78 roku, bitwa o Falklandy, Malwiny, ludzie się zjednoczyli, zatopiono krążownik jeszcze z młodymi marynarzami, wszyscy kochali dyktaturę, tak? Jest dokładnie to samo tutaj się dzieje, to jest zwykły mechanizm. Smutne jest to, że Ameryka po raz kolejny czegoś takiego nie rozumie, absolutnie, no.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za wyjaśnienie pewnych bardzo istotnych mechanizmów. Tomasz Wypych, Salon 24, dziękuję serdecznie.
0: Jeszcze dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Mamy dziś do wyboru dwa zestawy. Szpital Południowy i Ukraina, od którego zaczynamy.
3: Ukraina, szpitala mam trochę dosyć.
1: Tak. Do niego jeszcze wrócimy, bo sprawa nabiera rumieńców. I cały czas pojawiają się nowe informacje, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, tutaj też niestety nie dzieje się dobrze. Wiemy, że rząd planuje odtajnienie informacji dotyczących wsparcia militarnego dla Ukrainy z lat 2020. Do dziś, do roku 2026. Gdyby pan był na miejscu ministra obrony narodowej, też by pan tak postąpił?
3: To jest decyzja polityczna, raczej na poziomie premiera. Tak bym postąpił, bo gro tej pomocy, i to było zupełnie oczywiste, płynęła w pierwszych miesiącach wojny. I było dla mnie zupełnie oczywiste, nie jestem wyborcą PiSu, ale było dla mnie zupełnie oczywiste, że rząd Mateusza Morawieckiego robi wszystko, co trzeba. Należało Ukrainę wtedy wesprzeć całą mocą. Moim zdaniem nadal należy ją wspierać całą mocą, ale teraz autorzy tamtych posunięć teraz się wycofują z tego. Teraz uważają, że ponieważ zmieniły się poglądy polityczne, społeczeństwa, opcje, to trzeba się z tego jakoś wycofać. Skandaliczne są słowa premiera Morawieckiego, który wtedy wysyłał broń, że dlatego, że oni dają krew, a my dajemy broń. Nic się nie zmieniło od tamtej pory. Tylko on teraz uważa, że nie, jakiś tam szmer, zdaliśmy stare czołgi za tą krew. To nam się to opłacało. To nie jest godne polityka polskiego.
1: Czy nastroje się zmieniły, czy jednak one zmieniają się pod wpływem pewnych impulsów, także politycznych? O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale jeśli chodzi o to odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z ostatnich lat, to w tle pojawiają się pogłoski dotyczące przekazania przez stronę polską pocisków do systemu Patriot. Zastanawiam się, czy to jest dobry moment na tego rodzaju gry polityczne, bo to jest czysto polityczna rozgrywka, ale z drugiej strony za naszą wschodnią granicą cały czas trwa wojna. I nawet jeśli nie zostaną odtajnione żadne informacje natury operacyjnej, to jednak po co aż tak bardzo ewentualnym przeciwnikom ułatwiać funkcjonowanie?
3: Nie pierwszy raz stajemy wobec takiej sytuacji, że Putin nie musi tu wysyłać żadnych agentów, nie musi robić żadnego białego czy czarnego wywiadu. Wystarczy, żeby poseł jakiejś partii zadał pytanie poselskie po prostu. Ile tam mamy wojska, czy tam, co tam budujemy na granicy, i musi dostać odpowiedź po prostu. Już dużo takich odpowiedzi dostał. No. Teraz te rakiety powinniśmy przekazać i przekazujemy. Z tego co wiem, to nie jest taki mechanizm, że my z magazynu wyciągamy nasze rakiety i wysyłamy do Kijowa. Że to jest taki, powiedzmy, centralny europejski magazyn. I tam się poprzez Unię Europejską przesyłamy te rakiety. Przesyłaliśmy to z kwietnia, jest informacja. Przesyłaliśmy z zapewnieniem, że w razie, gdyby nam były potrzebne, to inne kraje nam je dostarczą po prostu. Czyli to jest dosyć czyste i przejrzyste. Ale no nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której polski poseł czy polski polityk naraża polską armię na niebezpieczeństwo utraty zaufania po prostu. No. Najprościej rzecz ujmując, zaufania.
1: Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich tygodni, ma pan wrażenie, że ktoś przeprowadził badania

0: Znaczy zlecił badania, z których wyszło, że politycznie może być opłacalne podsycanie negatywnych komentarzy na temat Ukrainy, na temat Ukraińców.
1: Tak, to znaczy nie wiem, pewnie tych badań już było pełno, ale to po prostu to widać, widać w internecie, czy no na ulicy może jeszcze nie, ale tak, że nastroje antyukraińskie są, no są bardzo widoczne i się nasilają po prostu. Czyja to jest wina? Myślę, to jest sprzężenie zwrotne po prostu. Myślę, że wielu ludzi nie lubi Ukraińców po prostu. Wielu polityków wchodzi w tę narrację. A na pewno byśmy się zdziwili, jakbyśmy się dowiedzieli, jak ogromny wpływ na to mają Rosjanie ze swoimi botami, ze swoimi trolami.
0: Inna sprawa, że ukraiński prezydent też tam nie ułatwia funkcjonowanie, prawda? No bo jego decyzje, nawet jeśli wewnętrznie są zrozumiałe i wewnętrznie mu się opłacają, to jednak rzutują na relacje dwustronne.
1: Tak, to na pewno. Przy czym wydaje mi się, że żeśmy za ostro zareagowali. Że można to było bardziej dyplomatycznie zrobić, jeśli można, to takie zapomniane słowo w stosunkach międzynarodowych jak dyplomacja. Można było wezwać ambasadora, na przykład naszego ambasadora wezwać na konsultacje, wezwać ambasadora Ukrainy w Warszawie i obarczyć go surową notą. Można było to wszystko dyplomatycznie załatwiać. Uważam, że do tej eskalacji napięcia no rzeczywiście załatwiły ją obie strony. Obie strony, przy czym nasza strona jest jakby silniejsza. My mamy spokojne granice, my nie przelewamy krwi. A oni jednak krwawią.
0: No tak. Ma pan wrażenie, albo wychodzi pan z założenia, że ten temat będzie powracał w najbliższych miesiącach w polskiej polityce, że on się stanie dla pewnych ugrupowań bardzo istotnym paliwem politycznym?
1: Tak, tak. Znaczy wkurza mnie, że tak powiem. Ograniczenie, ale to też moim zdaniem to też są wpływy Rosji, że wielosetletnie stosunki polsko-ukraińskie w tej chwili ograniczyły się do Wołynia, wyłącznie do Wołynia. Pewnie, że nie potrafimy, szczególnie w takiej sytuacji zaostrzenia konfliktu, trudno nam o jakąś taką empatię i zrozumienie, że z punktu widzenia Ukraińców, którzy nawet jeśli wiedzą coś o Wołyniu, to nie zdają sobie sprawy z ostrości, z bestialstwa tamtego konfliktu. Natomiast wiedzą doskonale, jak UPA walczyło z Sowietami. I oni jak patrzą na ukraińską powstańczą armię, jak ją fetują, to myślą raczej o latach 45-50, nie wiem, 3-4, kiedy tam ostatnie oddziały zostały wytępione przez Rosjan. To była cała dekada walki. Tu już mieliśmy Związek Radziecki, już mieliśmy mocarstwo, już cała ta Europa Środkowo-Wschodnia została wzięta pod but sowiecki, a Ukraińcy jeszcze walczyli.
0: No tak, ale myślę, że akurat to jest kwestia w relacjach polsko-ukraińskich, której przypudrować się nie da.
1: Jeśli nie
0: powróci teraz, to powróci
1: nie
0: za
1: da,
0: rok,
1: nie
0: za
1: da.
0: Pięć,
1: tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mogłoby się wydawać, że stosunki polsko-ukraińskie ograniczają się do Wołynia, a w związku z tym, jak się fetuje ukraińską powstańczą armię, to właśnie za Wołyń. Nic podobnego.
0: No, ograniczają się chyba nie tylko do Wołynia, bo pojawiają się też inne kwestie. Był taki moment, kiedy Polska dla strony ukraińskiej była swego rodzaju wzorem. Po przemianach polityczno-społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej Ukraińcy patrzyli na Polskę z pewną zazdrością, być może nawet, i chcieli pewne rozwiązania ustrojowe kopiować. Więc to pole było znacznie szersze, ale żeby skutecznie rozmawiać, to trzeba też mieć jakąś konkretną politykę. Ma pan wrażenie, że polska strona ma koncepcję, jak budować relacje z naszymi sąsiadami na zachodzie i na wschodzie?
1: Nie. Nie. Zaczęło się rzeczywiście, nawet wiem od kogo, był taki działacz opozycyjny, a potem polityk Marek Karp, założyciel Ośrodka Studiów Wschodnich na Koszykowej. W tej chwili ogromna, wspaniała instytucja. Marek zginął kilkanaście lat temu, ale on był pomysłodawcą nawiązania

0: szybkiego nawiązania stosunków dyplomatycznych z Ukrainą. I Polska była pierwszym europejskim krajem, który nawiązał stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. I to był taki pomysł właśnie na, no na przyciąganie się, na współpracę, na likwidowanie barier. No to się potem rozpłynęło.
1: A dziś aktualny dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Wojciech Konończuk, mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, cytat, jestem zaskoczony stopniem nastrojów antypolskich w Ukrainie, zajmuję się stosunkami dwustronnymi od 20 lat, ale nigdy wcześniej niczego podobnego nie widziałem. Koniec cytatu. To zamykając ten wątek, widzi pan jakieś światełko w tunelu?
0: Na razie nie. Na razie nie, bo to jest, da się robić takie sprzężenie zwrotne. Ukraińcy, którzy tutaj u nas mieszkają, których przyjęliśmy z otwartymi ramionami, już mają tutaj coraz gorzej, już powoli odbiera im się wszelką pomoc. Dzieci ukraińskie, które chodzą do polskich szkół, no nie mają w tych szkołach za dobrze. Nie skarżą się specjalnie, ale są tam obce i no nie we wszystkich szkołach są doceniane i są traktowane tak, jak powinny być, jako goście.
1: To tak, to prawda, ale są to zjawiska społeczne, które można przewidzieć, bo to się już zdarzało w historii, więc
0: no
1: wystarczyłby jakiś może sensowny plan, jakieś pomysły, jakieś odpowiednie podejście? No bo liczyć na to, że samo się rozwiąże i że Polacy wiecznie będą rozentuzjazmowani, to jest jednak polityczna naiwność, przepraszam.
0: Jasne, ale to też trzeba zauważyć, że ta cała pomoc, ta ogromna pomoc, jakiej udzielaliśmy Ukraińcom tutaj, to w ogromnej mierze to była sprawa obywateli. Obywateli i obywatelskich instytucji nazywających się NGO-sami, prawda? To była taka pomoc ludzka. Jeśli chodzi o pomoc państwową, czy rządową, czy samorządową, zawsze była bardzo ograniczona. A teraz jest jeszcze bardziej.
1: Zamykamy tę kwestię, przechodzimy do tematu, którym pan jest już chyba zmęczony, ale on jest bardzo istotny i cały czas pojawiają się nowe, często bulwersujące informacje. Szpital Południowy, Warszawa, afera lokalna z jednej strony, ale też problem ogólnopolski, problem systemowy, czyli pewnego rodzaju niedomagania opieki zdrowotnej. Czy myśli pan, że jutro Ministerstwo Zdrowia przedstawi jakieś pomysły, które zrewolucjonizują opiekę zdrowotną? Bo jutro mija termin ultimatum postawionego w piątek ministerstwu przez premiera.
0: Nie sądzę. Myślę, że to będzie takie działanie PR-owe. Tylko nie wiem, w którą stronę. Czy to będzie tak, że ministerstwo przedstawi jakieś projekty i premier pochyli się nad tym, powie, no, interesujące.
1: Wdrażamy.
0: Róbcie to, wdrażamy. Tak.
1: Czy wdrażajcie.
0: Wdrażajcie. Albo dojdzie do wniosku, że, no, że trzeba wymienić konie w tym zaprzęgu. No i powie, no nie, niestety, musimy nowe otwarcie ogłosić. Trudno to powiedzieć, tym bardziej, że to jest w ogóle tak rzeczywiście tak PR-owo ustawione, no, ultimatum.
1: To jest gra na czas, bo nawet jeśli
0: premier swojej ministerce stawia ultimatum, no dobrze, no.
1: No ale to wygląda na twardą zagrywkę. Premier jest zdenerwowany, zniecierpliwiony, no tak. Nie toleruje bulwersujących zachowań i sytuacji, w związku z tym wymaga reakcji.
0: Wie pan co? Ja mam swój prywatny pomysł, jakby to rozwiązać.
1: Aha.
0: Wydaje mi się, że i premier, i prezydent Trzaskowski za miękko poddają się opinii pisowsko-konfederackiej, tak ogólnie rzecz ujmując. Układ taki, w którym wyrzuca się tego lekarza, radę nadzorczą szpitala, całą tą dyrekcję szpitala się wyrzuca. I tak wyrzucać po kolei, w nadziei, że ludzie dojdą do wniosku, no tak, to jest odpowiedni szczebel na wyrzucanie. Nie. Po prostu ci, którzy żądają krwi, to nie zatrzymują się aż na Tusku przecież. Także pozbycie się dyrekcji szpitala, a następnie tych wiceprezydentek, w tym Renaty Kaznowskiej, która tam filarem była zawsze, od 30 lat była filarem w Urzędzie Miasta, było moim zdaniem prywatnym, bo niepotrzebne. To już był moment, w którym prezydent powinien stanąć w prawdzie i powiedzieć twardo, rzeczywiście był złodziej,

0: są nieprawidłowości, trzeba to rozwiązywać, ale nie będzie nam opozycja meblowała naszych struktur. O coś takiego. Ja bym tak to postawił, dlatego że takie wyrzucanie to jest taka sytuacja, w której karmisz głodnego, a on się staje coraz bardziej głodny. No.
1: Ale może
0: wyrzucamy wiceprezydentki, to powiemy, jak to wiceprezydentki wyrzucił? Sam się powinien.

0: Powtórka programu.
1: Roch Kowalski, mówię Państwu. Dzień dobry.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Na początek komentarz krajowy, profesor Wojciech Rafałowski, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Ostatnie 24 godziny zdominowała dyskusja o przekazaniu amunicji do patriotów w Ukrainie. Tak poinformował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Rząd zapowiedział ujawnienie wszystkich donacji na rzecz Ukrainy. I tak się zastanawiam, na ile to jest dyskusja merytoryczna w pańskiej ocenie. Rzeczywiście o tym, co przekazujemy i co tracimy na tym, co przekazujemy, a na ile to jest po prostu próba dalszego grania na tym sporze, czy też na napięciach polsko-ukraińskich, że to dla niektórych jest polityczne złoto.
3: Czy dyskusja o tym, co jest przekazywane, co nie jest przekazywane, jaki jest tego efekt, jest warta odbycia dyskusja, szczególnie, że no, w tej chwili widzimy bardzo dobre, znaczy korzystne strategicznie dla Ukrainy efekty wojny, prawda? Widzimy, prawda, chociażby niedawne uszkodzenie terminalu naftowego w Petersburgu, więc widzimy, że to działa i Ukraina jakby przejmuje inicjatywę, można by powiedzieć, w tej wojnie. Więc widzimy, że to akurat przekazywanie tych zbrojeń powoduje, jakby daje strategiczną przewagę, jest efektywne. Więc to myślę, że akurat wywołanie tej dyskusji w tym momencie, kiedy Ukraina ma wyraźne sukcesy, to wydaje mi się, że dla tych, którzy uważają, że to jest coś złego, to przekazywanie, no to moim zdaniem to niespecjalnie wybrzmi tak, jakby chcieli. Druga sprawa jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej rządziło, a teraz przypuszcza ten atak, samo też przekazywało, znaczy rząd Prawa i Sprawiedliwości też przekazywał rozmaite rodzaje uzbrojenia Ukrainie w ramach podobnych procedur, więc problem jest taki, że tworzy się tutaj wrażenie moralności Kalego. To znaczy, jeżeli my coś robimy, to coś robiliśmy, kiedy byliśmy u władzy, to był to sukces, a w tej chwili, jeżeli ten rząd robi to samo, no to uważamy to za porażkę i zdradę. Mhm.
1: To w takim razie uda się jeszcze wzniecić w jakiś sposób to oburzenie na przekazywanie pocisków do amunicji do patriotów, czy to będzie taki pusty polityczny przebieg?
3: Oburzenie wśród własnego elektoratu PiSu jak najbardziej. Mhm. Znaczy, ponieważ ten elektorat jest bardzo silnie związany ze swoją partią i robi generalnie to, co ona uważa i to, co mu mówi, że ma myśleć. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest kwestia, którą wygrywa się wybory. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich miesiącach przyjęło strategię, którą stosowała kiedyś Koalicja Obywatelska i to błędną strategię, ponieważ Koalicja Obywatelska mówiła wtedy odsuńmy PiS od władzy, a potem się zobaczy. I w tej chwili jest PiS robi podobną rzecz. To znaczy nawet w tej rozmowie, która była przed chwilą, było słychać ten wątek musimy odsunąć Tuska od władzy, ale nie ma tego, co zamiast.
1: Nie ma żadnych propozycji.
3: Jest propozycja, prawda. Musimy ich rozliczyć, prawda? To się pojawiało, ale rozliczenia to jest coś, co jest ważne dla własnego elektoratu, ale nie dla tego elektoratu, który może łatwo zmienia zdanie. Znaczy, elektorat, który decyduje o zwycięstwie wyborów, potrzebuje nowych pomysłów i nowej inicjatywy. Gdyby teraz PiS na przykład wyszedł z propozycją poważnej, dobrze przemyślanej reformy opieki zdrowotnej, czyli odpowiedział na kryzys, prawda, na aferę, która się wydarzyła w Szpitalu Południowym i pewnie w innych miejscach w Polsce, to byłoby coś. Natomiast samo mówienie odsuńmy Tuska od władzy, a potem się zobaczy, to nie jest metoda na zwycięstwo. Wyborcze.
1: Właśnie jestem bardzo ciekaw pańskiej analizy strategii radzenia sobie z kryzysem wokół ochrony zdrowia, czy bardziej szczegółowo wokół Szpitala Południowego. Tej strategii, którą przyjął premier Donald Tusk i w ogóle przyjęła Koalicja Obywatelska. To znaczy na początku, to moja teoria, hipoteza, na początku premier próbował grać na przeczekanie tej afery, na to, aż ona się rozejdzie po kościach, a kiedy okazało się, że no niestety cały czas ciekną kolejne wątki, to potrzeba było już zdecydowanych kroków i stąd najpierw, no, przerzucono odpowiedzialność na Rafała Trzaskowskiego, tak? To on podejął decyzję o dymisjach. No i teraz jest to ultimatum dla minister zdrowia, to ultimatum, którego termin upływa jutro po prostu. Czy to była skuteczna strategia, czy dobrze ją interpretuje, jak pan na to całe zarządzanie kryzysowe patrzy?
3: Czy dynamika rozwoju tej sytuacji jest dosyć typowa, to znaczy pojawia się sprawa, na początku jest próba bagatelizowania, a potem narastają działania, bo odkrywane są kolejne wątki. To znaczy nie popełniono zasadniczego błędu polegającego na tym, że uznaniu, że tam nic się nie wydarzyło.
1: Nie zlekceważono.
3: Nie było zlekceważenia od początku. I tutaj tego pierwszego błędu, który czasem się pojawia u różnych sił politycznych, które popadają w tego rodzaju sytuacji w Polsce, za granicą, bo to jest taki schemat rozwoju skandalu, gdzie się mówi, że nic się nie wydarzyło, to jednostkowa sprawa, prawda? Nie, tego nie było. I to było dobre posunięcie. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, że trzeba było od razu po prostu wszystkich od góry do dołu odwołać, że prezydent Trzaskowski się powinien podać do dymisji. Co więcej, w tej chwili są

0: sondaże mówiące, że większość Polaków uważa, że Rafał Trzaskowski powinien się podać do dymisji.
1: 51%.
0: Zgadza się, jest taki sondaż, tylko przypomnę, to jest sondaż ogólnopolski, a nie sondaż w Warszawie. A mimo wszystko ja uważam, że prezydent Warszawy, wybrany przez warszawiaków, powinien ewentualnie rozważyć dymisję, jeżeli to warszawiacy mu to będą mówili. Więc tutaj trzeba rozdzielać jedno, trochę jedno od drugiego. To warszawiacy mają władzę nad tym, powinni mieć władzę nad tym, co się dzieje w Warszawie. Oczywiście sprawa przez to, że jest ma ogólnopolski profil, ogólnopolski zasięg, no to reakcje mają znaczenie. I tutaj widać, że strona rządowa, strona samorządowa w tym przypadku, przyjęła strategię takich ograniczonych rozliczeń, ale ograniczonych konsekwencji, natomiast na dosyć wysokim poziomie, no bo to są jednak dwie wiceprezydentki Warszawy, które... No
1: szczególnie Renata Kaznowska to znacząca postać w warszawskim samorządzie.
0: Tak, bardzo znacząca postać w różnych obszarach. To nie tylko, bo ona nie odpowiada wyłącznie za zdrowie, ale całą maszę różnych dziedzin, między innymi chyba budownictwo.
1: Znaczy to w ogóle można powiedzieć, że była taką pierwszą wiceprezydentką Warszawy, zaraz po Rafale Trzaskowskim.
0: Zdecydowanie bardzo wpływową, więc to jest znaczący gest. Oczywiście problem w tym, że dymisje nie rozwiązują problemu. Znaczy one rozwiązują problem wtedy, kiedy ktoś zrobił coś złego i można go za to usunąć. Natomiast to nie jest problem wyłącznie pojedynczych osób, prawda? Tego pana, który nabił ten 1,5 miliona, prawda? To oczywiście ich się usunęło, ich usunięto od razu i to dobrze. Natomiast w tej chwili widzimy, że problem jest bardziej systemowy. Znaczy tutaj przy okazji tej sprawy wyszły rozmaite sprawy systemowe i to daje okno na przeprowadzenie reformy opieki zdrowotnej.
1: To stąd to ultimatum dla minister zdrowia? Dlatego do jutra ma przedstawić pomysły?
0: Myślę, że tak. To znaczy dobry minister zawsze ma pod ręką jakiś projekt reformy, bo wie, jakie problemy są. Więc to nie jest tak, że ona w piątek powiedziano, że ma zrobić reformę, a w środę musi przedstawić projekt.
1: Znaczy... No nie wiem, Judyta Wadoła dzisiaj pisze w Gazecie Wyborczej na jedynce, że minister Sobierańska-Grenda dzwoni po ekspertach i prosi o pomoc w przygotowaniu tego pakietu.
0: Akurat ekspertów chętnych doradzaniu rządowi jest całkiem sporo, prawda, w różnych dziedzinach. Ten rząd akurat ma duże zaplecze eksperckich, którzy mu chętnie powiedzą. Oczywiście będą mówić niesprzeczne rzeczy często, no ale rolą ministra, która sama też jest ekspertką, nie zapominajmy, to nie jest osoba stricte polityczna, tylko osoba, która powinna się na tym znać, która powinna wyciągnąć te ważne wątki i móc do środy przygotować ogólny plan reformy opieki zdrowotnej. I ważne jest moim zdaniem, żeby nie wpaść tutaj w pewną pułapkę urynkowienia tego obszaru, bo on, rynek w obszarze opieki zdrowotnej zwykle powoduje różnego rodzaju patologie, które potem są no, bardzo oburzające, no bo powoduje, że pewne, no, że logika kosztów staje się dominująca, a nie logika potrzeb, prawda? I znowu potem się dowiadujemy, że leczenie jest bardzo drogie, że został pozostawiony bez opieki, więc tutaj trzeba bardzo uważać z taką próbą, a wiadomo, Koalicja Obywatelska jest partią prorynkową, no więc może mieć tendencję, żeby pójść
1: ciągoty w tę stronę, tak, tak, zdecydowanie. A myśli pan, że to ultimatum, panie profesorze, że to ultimatum, ono się pojawiło po to, żeby rzeczywiście dać czas minister Sobierańskiej-Grędzie? Czy jej dymisja jest już przesądzona? Czy to było szczere ultimatum?
0: Ja wierzę w szczerość tego ultimatum. To znaczy, rzeczywiście, tu chodzi moim zdaniem bardziej o pokazanie tego, że premier traktuje sprawę serio. Znaczy, to jest bardziej teatr ultimatum.
1: No bo właśnie, przepraszam, że wejdę w zdanie, bo zastanawia mnie, przecież na pewno można było, bo to była skorelowana akcja, najpierw konferencja Trzaskowskiego, potem konferencja premiera Tuska, że można w sumie było przygotować już na piątek jakieś rozwiązania, że z jakiegoś powodu premier dał jeszcze te 4 dni.
0: Tak, znaczy na pewno pan redaktor widział wielokrotnie nagłówki w mediach, Tusk się wściekł. Tak. Prawda? I to strategiczne wściekanie się Tuska jest, nie wiem, czy jest produktem dziennikarskim, czy jest produktem PR-u rządowego.
1: No już teraz jest też jakiś mitem po
0: prostu. Mitem, tak. Widzimy tutaj, znaczy to jest po raz kolejny, Tusk się wściekł tym razem na ministrę zdrowia i powiedział jej: odejdziesz, jeżeli czegoś nie wymyślisz. Więc to jest taka próba pokazania, że Tusk rzeczywiście zarządza tą sprawą. Bierze się pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Tu nie ma wyjścia. Ale wydaje się, że to jest taka próba zrobienia tego, pokazania. Tutaj Tusk twardą ręką powiedział: macie rozwiązać ten problem i ten problem, no, zobaczymy, co zostanie dostarczone. Być może już było wstępnie wiadomo w piątek, że coś będzie. Trzeba dopracować, zrobić dobrą konferencję prasową, zrobić odpowiednie
1: oprawy. A jak nie, to się pójdzie w strategię dobry car i źli bojarzy.
0: Można też tak zrobić.
1: To chciałem pana jeszcze zapytać na koniec naszej, znaczy na koniec, no ale już zbliżamy się do końca, bliżej do końca niż dalej, o te wszystkie pogłoski dotyczące rekonstrukcji rządu, ale w kontekście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Bo także dzisiaj nasza rozmowa z Krzysztofem Piątkowskim z Koalicji Obywatelskiej. Ja mam takie poczucie, że przygotowywany jest powoli grunt pod to, żeby w jakiś sposób podziękować za współpracę Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Były już i takie sugestie.

0: z naszym bezpieczeństwem, a nie z polityką.
1: Pan minister premier Kosiniak-Kamysz uznał, że to, co zostało przekazane kilka miesięcy temu, bo myśmy ostatnio nie przekazali dużo rzeczy, to można to ujawnić. Takie przekazanie, takie powiedzenie może też pokazać siłę, jaką dysponuje Ukraina. Myśmy uzupełnili te braki w dużej mierze. Już w tej chwili uzupełniliśmy i mamy też gwarancję innych, że uzupełnimy.
0: Nasze prawo do informacji, panie profesorze, to jedno, a... Otwarcie puszki Pandory z otwarcie puszki Pandory z takimi informacjami, bo za tym się pojawią pewnie kolejne oczekiwania i roszczenia i prowokacje i wymagania i tak dalej, to drugie. Myśli pan, że powinniśmy wiedzieć, co przekazali my wszyscy, co Polska przekazała Ukrainie w latach 2022-2026?
2: Myślę, że wiedza ta... jak traktowana jako wiedza powszechna, nie jest bynajmniej niezbędna, to będzie przydatne historykom za lat może kilkadziesiąt. Dlaczego nie jest niezbędna? Bo w tej chwili toczy się gra, a w trakcie gry nie pokazuje się przeciwnikowi kart. Ale bardziej ponure jest to, iż mimo tych kilku lat doświadczeń nadal nie wypracowano w obrębie polskiej klasy politycznej pewnego zbioru wartości, który nie podlega ujawnianiu, którym nie szermujemy w trakcie bieżącej konfrontacji politycznej. Nie wyłączyliśmy strefy bezpieczeństwa i strefy najbardziej wrażliwych stosunków międzynarodowych, poza doraźną grę polityczną. Świadczy to wręcz o pewnym wynaturzeniu polskiego sposobu prowadzenia polityki, by nie powiedzieć wprost, że o szaleństwie.
0: No i teraz panie marszałku Krzysztofie Bosaku i panie ministrze Mariuszu Błaszczaku, to wszystko dzieje się, bo Mariusz Błaszczak też oczywiście były minister obrony narodowej, pozwala sobie na ostre komentarze. I to wszystko się dzieje w sytuacji, w której Stany Zjednoczone ostrzegają Polskę przed planowaną przez Rosję zbrojną prowokacją na polskim terytorium. To się ma stać z terytorium Królewca albo Białorusi. W grę wchodzi atak na infrastrukturę krytyczną, albo wtargnięcie wojsk z Białorusi lub właśnie obwodu królewieckiego. No właśnie, tragiczny, panie profesorze, zbieg okoliczności, a może nie zbieg okoliczności.
2: Z taką ewentualnością w zasadzie należy się liczyć co najmniej od kilku lat i ja wyobrażam sobie, że te przecieki medialne nie powinny stanowić dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żadnego zaskoczenia. Ja w swojej naiwności wyobrażam sobie, że w odpowiednim ministerstwie, na odpowiedniej półce leżą odpowiednie teczki z przygotowanymi procedurami na takie sytuacje, że państwo polskie na rozmaite scenariusze jest po prostu przygotowane. Ale być może jestem po prostu naiwny. Natomiast ewentualność rozmaitego rodzaju prowokacji o mniejszej lub większej skali, mniej lub bardziej brutalnych, z tego rodzaju rozgrywkami, biorąc pod uwagę, kim jest nasz oponent, no z tym należało się zacząć liczyć od kilkudziesięciu miesięcy.
0: No to taka uwaga jeszcze do prezydenckiego ministra pana Marcina Przydacza, o którym Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, mówi, że po prostu ordynarnie kłamie. To jest kolejna osoba, myślę o ministrze Przydaczu, który sugeruje jakieś polskie działania w sprawie patriotów. Ale przecież, panie profesorze, są do tego gremia, są do tego miejsca, są do tego tajne... objęte procedurą, objęte klauzulami spotkania, nie wiem, czy komisji sejmowych, czy innych, żeby takie sprawy sobie powyjaśniać po prostu.
2: Jakieś 4 minuty, 5 minut temu mówiliśmy o tym, że jednym z nierozwiązywalnych problemów w polskim systemie politycznym jest to, że wiodące siły nie porozumiały się w sprawie zbioru zagadnień, tych najbardziej witalnych z punktu widzenia interesów państwa.

0: Później czasami pojawiały się komunikaty o jakichś wzmożonych ruchach wojsk, jakichś inwestycjach infrastrukturalnych, na przykład wzdłuż granicy z Estonią bądź też z Finlandią, co by mogło świadczyć o przygotowaniach. Ale w gruncie rzeczy no, każda armia, przynajmniej znajdująca się w stanie wojny, tak jak armia rosyjska, no, musi się przygotowywać do różnych operacji, do różnych wariantów. Niekoniecznie każdy z nich zostanie zrealizowany.
1: Jak pan rozumie, panie profesorze, zmianę narracji Kremla? W 2022 roku, w lutym, Kreml mówił i sam Putin o specjalnej akcji, operacji wojskowej, której celem była denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy i ochrona mieszkańców samozwańczych Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych. Teraz Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, używa pierwszy raz, zdaje się, od 2022 roku słowa wojna. Skąd ta zmiana?
0: Znaczy, oficjalni spikerzy słowo wojna używali od czasu do czasu, czy też tacy nieoficjalni spikerzy, czyli propagandyści na specjalnym statusie, im wolno było mówić w określonym kontekście, że to już jest naprawdę wojna i tak dalej. Pieskow tutaj użył sformułowania ważnego i to pani trafnie na to uwagę zwróciła, że rozpoczęliśmy specjalną operację wojskową, a przeszliśmy do wojny. I to jest pewna, że tak powiem, diagnoza, opis sytuacji poprawny. Tylko no spóźniony o kilka lat. Ale wydaje mi się, że to jest reakcja na rosnące, zmieniające się nastroje w Rosji, nastroje społeczne też, ale także nastroje w otoczeniu samego Putina. Ludzie są już coraz bardziej wojną zmęczeni i chyba priorytetem dla wszystkich jest, jak tę wojnę zakończyć. Putin wszystko wskazuje na to, że nadal żyje w przekonaniu, że on tę wojnę może wygrać. A Pieskow jest spełni w reżimie putinowskim rolę, no jakby to powiedzieć, anestezjologa. On usypia, uspokaja, mówi, że wszystko jest pod kontrolą i to jest taki sygnał, że Putin zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja naprawdę. I jeśli wam się wydaje, że on żyje w świecie iluzorycznym, to jesteście w błędzie. Putin wie, co się dzieje naprawdę. I właśnie
1: no tak, tylko panie profesorze, dla kogo jest to komunikat? Czy to jest komunikat dla Europy? Bo Pieskow wspomniał o tym, że zachodnia Europa i niestety Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. Tylko czy to jest informacja dla nas, te słowa o wojnie, czy dla samych Rosjan zmęczonych konfliktem, którym zaczyna brakować nie tylko paliwa, ale też internetu?
0: No, anestezjolog.
1: No, o ile Pieskow usypia, o tyle Zacharowa budzi tak. Często, prawda? Nie wiem, czy
0: no
1: on...
0: tak, nie, no potem wybudza, tak.
1: No tak, ale to Zacharowa, nie Pieskow.
0: Zajmuje się pacjentem, no pacjentem są Rosjanie w tym wypadku tej specjalnej operacji politycznej, którą przeprowadza Putin od kilku lat na żywym organizmie. Nie, to raczej jest komunikat dla otoczenia Putina, szeroko rzecz biorąc, dla społeczeństwa. Putin miał parę razy ostatnio parę razy takich wystąpień nieudanych, które świadczyły o tym, że on żyje w jakimś świecie iluzorycznym. Udzielał wywiadu dziennikarzowi, któremu zawsze ostatnio udziela wywiadu, to jest jedyny, którym od czasu do czasu udziela wywiadu i patrzył intensywnie za jego plecy i tam czytał z ekranu jakieś, w żargonie profesjonalnym to się nazywa konserwy, jakieś stare informacje i tam czytał nazwy miejscowości, które armia rosyjska zdobyła już w listopadzie, grudniu zeszłego roku i to brzmiało po prostu humorystycznie. I wydaje mi się, że Pieskow chce tutaj uspokoić nastroje, żeby Rosjanie nie byli przerażeni tym, że Putin w ogóle nie wie, co się dzieje i żyje poza czasem kompletnie.
1: To jeszcze...
0: Ja bym ten sygnał w ten sposób rozumiał.
1: To jeszcze, ponieważ dziś rano minister Sikorski mówił,

0: A propos tych wywiadowczych doniesień, czy jak pan mówi, prasowych, bo zdaniem ministra Sikorskiego to samo świat mówił przed inwazją Rosji na Ukrainę. Przypomnijmy sobie te poranne słowa ministra Sikorskiego.
1: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Pamięta pan, kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska. Przypominam, każdy może sobie kupić broń w sklepach z bronią. Nie wiemy, co się za tym kryje. Oczywiście, dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód, także na Polskę. I to jest powód, dla którego pomagamy Ukrainie. Natomiast jest zdolna do prowokacji. Jeśli przedstawiciele władzy rosyjskiej mówią, że tego nie będzie, to mogą a. kłamać, b. mogli odstąpić od zamiarów w świetle naszych ostrzeżeń.
0: Tyle minister Sikorski, ale chcę pana jeszcze zapytać, czy ma to jakikolwiek, albo może mieć związek ze szczytem NATO w Ankarze, w którym mają paść deklaracje o wzmocnieniu sojuszu, o większym ciężarze pomocy Ukrainie, także ze strony Stanów Zjednoczonych. Może to jest jakaś reakcja?
2: Generalnie rzecz biorąc, sens potencjalnej prowokacji rosyjskiej jest taki, to znaczy, żeby zniechęcić kraje Zachodu w ogóle albo konkretne państwa do udzielania pomocy zbrojnej Ukrainie. No i taki byłby ewentualnie racjonalny zamiar takiej prowokacji, tak, jeśli by o prowokacji była mowa. Tylko że rozdzielajmy dwie rzeczy. Informacje publicznie przekazywane i to, co politycy wiedzą. Szef CIA był w Rosji w 22 roku w listopadzie, rozmawiał wtedy z Putinem i Putin mu powiedział wyraźnie, że oni zaatakują Ukrainę. Więc politycy o tym, że wojna jest wysoce prawdopodobna, wiedzieli.
0: Niepotrzebny był żaden specjalny wywiad, prawda, skoro
2: no,
0: to tak
2: wywiad
0: wyglądało.
2: Był potrzebny, żeby to potwierdzić, tak, no bo Putin może różne rzeczy mówić, że może i dezinformować, no więc, ale to była sprawa w miarę jasna i oczywista i on to zadeklarował, tak, coś takiego w tej rozmowie, co potem, o czym potem pisano w prasie amerykańskiej, że dwa lata później. I zresztą i Bernd z Putinem rozmawiali o pewnych możliwych scenariuszach postępowania obu stron, gdy wojna z Ukrainą się zacznie. Znaczy Putin obiecywał, że nie będą grozić użyciem broni jądrowej, a Amerykanie obiecywali, że pomoc dla Ukrainy będzie ograniczona. No i tak mniej więcej tak się sytuacja rozwinęła. Więc w tym wypadku i też dzisiaj ważne jest to, informacje są faktycznie przekazywane i do jakich mają dostęp decydenci polityczni. Obserwując tak bardziej uważnie i intensywnie rosyjską scenę polityczną, ja sądzę, że to nie Putin może sprawiać wrażenie, że nie jest zorientowany w sytuacji, realnej sytuacji, ale wydaje mi się, że to jest nieprawda i on po prostu w pewien sposób gra, udając, że wierzy tam, że poszczególne miejscowości zostały zdobyte, a myślę, że ma szczegółowe informacje chociażby od kontrwywiadu wojskowego, że tak nie jest. I to jest raczej to kwestia pewnej gry politycznej niż po prostu wiedzy bądź niewiedzy konkretnych polityków.
0: Tylko przed kim Putin udaje? Ile jest prawdy w tym, panie profesorze? Że jego otoczenie, mówiąc delikatnie, ma dość tej sytuacji i tego, że ta wojna trwa nie dwa tygodnie, tylko już tyle lat.
2: No, część pewnie, zapewne otoczenia, być może nawet większa część. No, jest wielu zainteresowanych, tak? Jest wiele instytucji zainteresowanych kontynuacji wojny. W taki czy inny sposób beneficjentów, ściśle ekonomicznie, ale także instytucjonalnie, tak? Bo

0: jeśli wojna trwa, no to wróg jest wszędzie, a w takim razie rośnie rola i znaczenie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ale są też na przykład takie bardzo ciekawe, szczątkowe sygnały, które rzadko docierają do opinii publicznej. W czasie tej trwania wojny, to już jest piąty rok przecież, Putin po raz kolejny zwiększył liczbę etatów Federalnej Służby Ochrony, a Federalna Służba Ochrony to jest służba ochrony Putina, tak? To jest prawie wyłącznie zajmuje się jego osobistą ochroną. To znaczy, że on...
1: Że on się boi, czegoś obawia. Po prostu. On się boi. Mhm.
0: I wie, że jest możliwe. Jakie zagrożenia? Zagrożenie dla niego może wyjść tylko z otoczenia, tak?
1: No tak, ale o takim scenariuszu, jak rozmawialiśmy o tym kilka lat temu, to było tylko w sferze, powiedziałabym, fikcji, jeśli nie filmu, a teraz jest to bardziej prawdopodobne, bo kto może sobie pozwolić, albo jak długo jeszcze ci, którzy na tym tracą, czasem ogromne pieniądze, mogą sobie pozwolić na taki, a nie inny rozwój sytuacji?
0: No, wydaje mi się, że Putin, który zaczynał jako nowicjusz polityczny, ale bardzo szybko zdobył duże doświadczenie, które też być może wynika z jego wcześniejszej pracy. I on potencjalnych rywali czy konkurentów eliminował systematycznie. No, 20 parę lat pozbawiał armię charyzmatycznych dowódców inteligentnych, wykształconych i dbało o to, żeby przynajmniej wyższy korpus oficerski generalicja była na niskim poziomie. No i ma efekty tego, ale takie, że to dowództwo popełnia dużo błędów, ale ma taki efekt także, że armia raczej jemu nie zagrozi. Więc on sobie cały czas zdawał sprawę, że są potencjalni rywale do władzy. Reforma szkolnictwa wojskowego, która została kiedyś zainicjowana i została przerwana, jej celem było podniesienie poziomu szkolnictwa wojskowego tak, żeby wykształcić całą kadrę oficerów dobrze wykształconych i posiadających nie tylko wąskie zawodowe wykształcenie, ale także dobre wykształcenie ogólne, została zniszczona, zablokowana, no po to, żeby nie powstała konkurencja dla Putina, no bo inteligentny generał ma za sobą silną armię, tak? I to jest potężna instytucja, która może zmienić władzę. Także o tym sobie Putin zdawał sprawę. Powtórka buntu Prigożyna w dosłownym tego słowa znaczeniu jest raczej niemożliwa, bo to był cały zbieg okoliczności nastąpił, bardzo specyficzny, że do tego buntu doszło, że on uzyskał takie ograniczone wsparcie, a potem
1: no, poza tym
0: właśnie...
1: historia samego Prigożyna może powstrzymać kolejnych, prawda? Zresztą tak. Łatwo się było domyślić, co go może czekać. Ale też chcę pana jeszcze zapytać o te zmasowane ataki Rosji, zwłaszcza na Kijów. Myśli pan, że to jest jakaś demonstracja siły, której nie ma? Albo która słabnie?
0: Kończąc wątek z Prigożynem, chciałem tylko jeszcze dodać, że tego typu nastroje w armii nadal są. Nie jest możliwa powtórka w tej formie, ale społeczeństwo buzuje. Nastroje społeczne są, duży jest niepokój społeczny także w armii. A bunt Prigożyna na tym się opierał. Te zmasowane ataki na Kijów, no ja wiem, czy to jest, no, można oczywiście powiedzieć, że to jest substytut, odpowiedź na ataki ukraińskie i substytut braku możliwości osiągnięcia zwycięstwa, tak, w wojnie z Ukrainą. No, co do istoty, są to ataki terrorystyczne, tak? Bo to jest terroryzowanie ludności cywilnej. Czy terroryzm jest dowodem siły czy słabości? No, sam akt terrorystyczny jest użyciem siły i trzeba ją mieć, nią dysponować, umieć się nią posługiwać. I to Rosjanie niewątpliwie robią. Natomiast w ogóle jest efektem słabości, znaczy niemożności osiągnięcia swoich celów w żaden inny sposób. Znaczy to się próbuje to osiągnąć terroryzowaniem ludności cywilnej. No cel jest tutaj w miarę oczywisty, to jest złamanie nastrojów społecznych. I wydaje mi się, że Putin ciągle liczy na to, że...

0: że jeszcze jeden, jeszcze kolejnych 10 czy 100 zmasowanych ataków i jakaś zmiana sytuacji nastąpi. Wydaje mi się, że takie jest w ogóle racjonalne wyjaśnienie jego postępowania, że on ciągle liczy na to, że przełamie sytuację na swoją korzyść. Właśnie atakami terrorystycznymi na ludność cywilną, no i pełznącą, ale jednak trwającą ofensywę rosyjską. Na różnych odcinkach frontu, ale także przede wszystkim w Donbasie.
1: No tak, a ewolucja stanowiska Stanów Zjednoczonych, czy Donald Trump, czy w ogóle Stany Zjednoczone wycofały się z negocjacji między Rosją a Ukrainą, bo już wiedzą, że Ukraina nie jest na straconej pozycji w tym konflikcie?
0: No, jeśli by wierzyć retoryce Trumpa z początku jego kadencji, kiedy on rzeczywiście mówił, że użył tego sformułowania, że nie, wobec Zełenskiego, że nie ma kart w rękach, to może on rzeczywiście wierzył w to, że Ukraina jest na straconych pozycjach. No, na pewno tu sytuacja się zmieniła, inaczej wygląda, no tylko pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone nigdy nie przerywały wsparcia dla Ukrainy, oni tylko zmienili zasady tego wsparcia, no przyjmując za punkt wyjścia swoją wiedzę o korupcji w Ukrainie, znaczy przyjmując zasadę żadnych pieniędzy. No bo te mogą zniknąć.
1: Musimy kończyć, panie profesorze. No to tak.
0: I pod własną, i pod ścisłą kontrolą, i ona trwa nadal. I te ataki ukraińskie bez wsparcia amerykańskiego też by były niemożliwe.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Włodzimierz Marciniak, był ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie dla państwa.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
4: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
4: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
4: I na stronie polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
4: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
8: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
9: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
8: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
9: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
8: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
9: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
8: i Michał Strzałkowski.
10: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zaczynamy od informacji sportowej. Stany Zjednoczone przed momentem przegrały z Belgią w 1/8 finału Mistrzostw Świata 4-1. Cztery bramki zdobyła Belgia. Zwycięzca zagra z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Portugalię 1-0 i awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. A portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo potwierdził po przegranym meczu z Hiszpanią, że był to jego ostatni mundial, ale nic nie wspomniał o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Rozpoczynający się dziś w Ankarze szczyt NATO ma m.in. pokazać Rosji, że nie udały się jej zabiegi mające na celu rozbicie jedności sojuszu, uważa generał rezerwy Jarosław Kraszewski. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że w kontekście zapowiadanych rosyjskich prowokacji nie możemy patrzeć na NATO jedynie przez pryzmat artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
1: Żeby artykuł 5 był w pełni realizowany, państwa członkowskie muszą zrealizować artykuł 3, czyli osiągnąć zdolność do tak zwanego broń się sam. Podejrzewam, że z taką misją przyleciał tam prezydent Stanów Zjednoczonych, który dokonał tak zwanego podsumowania, nie chcę powiedzieć sprawdzenia, kto ile do tej pory wydał i zamierza wydać, i to będzie mobilizowanie tych, którzy najmniej wydają, do tego, żeby jak najszybciej dołączyli do czołówki, bo jednak na to powinno być jednej prędkości, a nie jak się okazało.
0: Polskę będzie reprezentować silna delegacja. W jej skład wchodzą m.in. prezydent Karol Nawrocki, szef MON i MSZ. 26 tysięcy złotych za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki wystawiała szpitalom powiatowym spółka neurochirurgów działająca w kilku województwach. Wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Nieprawidłowości badają NFZ, prokuratura i CBA.
2: W małych szpitalach powiatowych, między innymi w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim, lekarze neurochirurdzy, z którymi umowę zawarła placówka, w soboty seriami mieli wykonywać po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ sprawozdawali czterokrotnie droższe procedury, a setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. Lekarz ze spółki neurochirurgów miał zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniów. NFZ po kontroli nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,5 miliona złotych. Podobną działalność badano też w szpitalu w Miastku. Sprawą zajmuje się NFZ, prokuratura oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Możliwe wyłudzenia oszacowano na prawie 13 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Nie można przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje co do wypadku w stolicy. Autobus linii 186 wjechał w przejście podziemne w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując wszystko po drodze. Według relacji kierowcy autobus miał problem z hamowaniem, mówi rzecznik MZA Adam Stawicki.
3: Nie ma czegoś takiego, żeby można było sterować autobusem z zewnątrz. Nie ma czegoś takiego. Autobus jest w 100% kierowany tylko i wyłącznie przez kierowcę autobusu. My jedynie mamy możliwość monitorowania tego, co się dzieje na terenie autobusu, czyli prędkości otwierania drzwi, zamykania drzwi, działania klimatyzacji itd.
0: W wypadku ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. 3 dni podejścia i 3 godziny zjazdu. Andrzej Bargiel dzieli się wrażeniami z wyprawy na szczyt Nanga Parbat. Dzięki swojemu wyczynowi Polak przeszedł do historii.
4: Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie narciarz wysokogórski zjechał z tego szczytu, nie wspierając się tlenem. Dziś podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że kluczowe były dwa elementy.
5: We właściwym momencie znaleźć się na szczycie, raz, a dwa, by mieć widoczność, bo bez widoczności to fizycznie byłoby to niemożliwe.
4: Nanga Parbat to 9 co do wysokości szczyt świata. Jest to góra położona w pakistańskiej części Himalajów. Sportowiec powiedział, że o sukcesie wyprawy zadecydowała pogoda.
5: My nie mieliśmy innego wyjścia po prostu, jak nie iść w ten konkretny dzień, bo to była jedyna pogoda, jedyne takie krótkie okno dwudniowe.
4: Andrzej Bargiel, pytany o plany, odpowiedział, że na razie cieszy się tym, co zrobił. Chce też odpocząć od gór i cieszyć się czasem z rodziną i znajomymi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Lokalnie opady deszczu, a na termometrach od 11 do 16 stopni. W dzień też będzie przelotnie padać, a na południowym zachodzie i południu możliwe są też burze. Temperatura we wtorek od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do nawet 25 na południowym zachodzie i południu kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
2: Czas podsumowań w magazynie Saldo. Wspólnie z naszym ekspertem prześledzimy wydarzenia i stopy zwrotu na rynkach w pierwszym półroczu 2026 roku. I choć wszystkich danych makro jednak nie znamy, to jednak wiele można już teraz powiedzieć o pierwszych dwóch kwartałach. Wszystko mamy na wykresach. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Kamiński z domu maklerskiego Oanda TMS. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Są takie momenty w pracy analityka i można je zanotować w kalendarzu, kiedy przychodzi taki moment podsumowań, refleksji. Na pewno to są końcówki kwartałów, ale też końcówka półrocza, czyli dwa kwartały naraz. Co możemy powiedzieć o tym pierwszym kwartale? Zacznijmy może od warszawskiej giełdy. Działo się dużo, ale jednak ten zielony kolor per saldo mamy.
3: Mamy zdecydowanie. Można powiedzieć, że to było to kolejne dobre półrocze na warszawskiej giełdzie, ponieważ zakończyliśmy te pierwsze pół roku z wynikiem ponad 15% zysku na WIG-u. Natomiast WIG20 zyskał około niespełna 13%, 12,7%. Jak porównamy to z rokiem poprzednim, czyli w pierwsze półrocze 2025 roku, no to widzimy, że jest to nieco słabszy wynik, ponieważ w zeszłym roku WIG20 zyskał niespełna 30% w pierwszym półroczu. No, a szeroki WIG miał bardzo podobny wynik, około właśnie 28%, co pokazuje, że nieco słabiej te obecne półrocze od tego samego pierwszego półrocza poprzedniego roku, ale cały czas jesteśmy na plusie, czyli idziemy po prostu w dobrym kierunku, jak to można powiedzieć w telegraficznym skrócie.
2: I zaznaczmy, że takie stopy zwrotu inwestorzy biorą w ciemno. To jest naprawdę dobry wynik, dwucyfrowy wynik. Za każdym razem robi wrażenie.
3: Oczywiście, że tak. Robi wrażenie, tym bardziej, że inflacja na całe szczęście nie jest dwucyfrowa, w związku z tym nie stanowi ona jakiegoś większego problemu, właśnie gdy ją porównamy z tymi wynikami. Natomiast oczywiście pamiętajmy też, że te wyniki związane są zarówno w tym półroczu, jak i w pierwszym półroczu poprzedniego roku z ogromną zmiennością na rynku. Tak naprawdę w zeszłym roku zapowiedzi ceł ze strony Donalda Trumpa wywołało ogromne zamieszanie na rynku, mocniejsze tąpnięcie, korektę na światowych giełdach, także i na giełdzie w Warszawie. Natomiast w tym roku atak USA razem z Izraelem na Iran również tutaj stanowił ogromne wyzwanie dla inwestorów. No i pytanie właśnie, czy ta inflacja, czy te rosnące ceny ropy w związku z zamknięciem cieśniny Ormus nie spowoduje kolejnej fali światowej inflacji. No i faktycznie widzimy, że ta inflacja nieco podbiła, aczkolwiek już ceny ropy spadają. Więc cały czas żyjemy w takim trybie podwyższonej zmienności i też masy obaw, co z jednej strony tworzy szanse, ale z drugiej strony też powoduje, że inwestorzy stają się nieco bardziej pełni obaw, w związku z tym, czy za chwilę po prostu te stopy zwrotu jednak nie runą.
2: Ale zwróćmy uwagę też na jedną rzecz. To mogliśmy zaobserwować zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku. Przypomnijmy, 2025 rok, 2 kwietnia, słynne te tabele z cłami Donalda Trumpa.
3: Liberation Day.
2: Liberation Day. I wtedy spadły notowania wielu giełd, ale w ciągu 2-3 tygodni udało się ten dołek zasypać i znowu byliśmy na plusie. Tutaj też mieliśmy delikatną korektę na granicy lutego i marca, ale też udało się nadrobić te straty. Dość szybko te szoki takie geopolityczne, można powiedzieć, udawało się nadrobić inwestorom. Z czego to wynika?

0: To wynikało z pewnego oswojenia się inwestorów z sytuacją. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy ogłosił Donald Trump z tymi swoimi właśnie tablicami cła właściwie na wszystkie kraje, prawie że na wszystkie kraje na świecie, to rynek bardzo mocno się go obawiał. Natomiast następnie one zostały wstrzymane na kolejne 90 dni. Zaczęła się cała procedura w negocjacji, rozmów i to wszystko powodowało, że inwestorzy byli nieco oswojeni z tą sytuacją i wszelkie oznaki uspokojenia tutaj w geopolityce powodowały bardzo mocne wzrosty na akcjach, tudzież indeksach i taki pewnego rodzaju hurra optymizm. I myślę, kiedy się oswajają inwestorzy z tą sytuacją, no to kolejne szoki właśnie w postaci następnych wystąpień i informacji o kolejnych wprowadzanych cłach już nie wywołują tak mocnych reakcji. Natomiast właśnie w przypadku obecnych w niedawnej wojny w Iranie, mamy sytuację, gdzie był to oczywiście pewnego rodzaju szok. Jeszcze większym szokiem było następnie zblokowanie cieśniny Ormus, wzrosty cen ropy na świecie, co spowodowało też między innymi obawy o inflację i następnie informacje o chęci porozumienia ze strony Stanów Zjednoczonych. Potem pojawiały się informacje dementujące ze strony Teheranu. Natomiast w momencie, kiedy pojawiały się informacje, które potwierdzała jedna i druga strona, no to w tym momencie już pojawił się tak zwany hura optymizm i widzieliśmy, że tak stopniowo właśnie ci inwestorzy się oswajali z tymi sytuacjami, ponieważ musimy tak spojrzeć na te wszystkie wydarzenia jak na bardzo długi film, który ma wiele zwrotów akcji, bo jeżeli spojrzymy to tylko pod kątem był atak i to wszystko, no to w tym momencie ciężko tak naprawdę znaleźć ten punkt odniesienia, w którym momencie doszło do jakiegoś sensownego przełomu. Natomiast jak spojrzymy na to w sposób linearny, no to wówczas zobaczymy, że faktycznie tych zwrotów akcji było wiele. No i koniec końców teraz wraz z mocno spadającymi cenami ropy, rynek właściwie już w pewien sposób sam siebie przekonał, że ta sytuacja jest już w pewien sposób zamknięta. Te wojny między USA a Iranem i też ostatnio same wypowiedzi Donalda Trumpa, też przedstawicieli Białego Domu, sugerujące, że bardziej w pewien sposób krytykują Izrael bardziej niż Iran pod kątem właśnie tutaj jakichkolwiek ewentualnych działań przeciwko reżimowi w Teheranie, no pokazuje, że faktycznie USA bardzo silnie chce i wręcz można nawet powiedzieć potrzebuje tego rozejmu, chociażby z politycznych powodów.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt, ale też chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na możliwe projekcje i prognozy. Bo gdyby ktoś w styczniu pomyślał o tym, że zaraz będzie zamknięta cieśnina Ormus, zaraz będzie wojna na Bliskim Wschodzie, to tutaj te prognozy poszybowałyby w górę, bo tak, ropa naftowa pewnie tutaj w prognozach by się pojawiło i $200 za baryłkę w przypadku giełd. Długotrwały zjazd, jeśli nie poważna korekta albo zmiana trendu, a tutaj się okazało, że te zwroty akcji, o których pan wspomniał, zdecydowały o tym, że nie było tak źle.
0: Nie było tak źle, ponieważ jak spojrzymy na Stany Zjednoczone, to tym, co napędzało cały czas napędzało tę hossę, była sztuczna inteligencja i nakłady na sztuczną inteligencję, rosnący capex, rosnące nakłady inwestycyjne związane tutaj z największymi spółkami, ale też także oczekiwania co do rosnących cen pamięci, które też napędzało chociażby wzrosty akcji firmy produkujących półprzewodniki, między innymi takie właśnie jak Micron Technology, etc. To wszystko powodowało, że ten rynek właśnie bardzo dobrze i silnie sobie radzi, aczkolwiek on był bardzo mocno skonsolidowany i cały czas jest mocno skonsolidowany, gdzie tak naprawdę ta cała hossa opiera się właśnie na jednej, można powiedzieć, branży. Z kolei w przypadku Polski mieliśmy o tyle ciekawą sytuację, że jedną tutaj właściwie z największych firm na naszej giełdzie, największą kapitalizacją jest Orlen, który tak naprawdę zyskiwał w momencie, kiedy te ceny ropy szybowały na coraz wyższe poziomy. I też między innymi właśnie te rosnące ceny ropy, ale także oczekiwania, że być może też RPP będzie zmuszone podwyższać stopy procentowe, też napędzało hossę na bankach, które zresztą pokazywały też bardzo dobre wyniki marżowe, wyniki za ostatnie kwartały i zarówno banki, jak i spółki surowcowe, też także pamiętajmy, że również KGHM mocno zyskał też chociażby na rosnących cenach miedzi, srebra. To wszystko spowodowało, że te ceny właśnie głównych indeksów zyskiwały na wartości, więc w przypadku USA mamy bardzo silnie skonsolidowany rynek wokół sztucznej inteligencji, co napędza tę hossę, a w przypadku Polski no mieliśmy na tyle ciekawie zdywersyfikowaną tą pulę największych naszych spółek, które akurat zyskiwały w takich niepewnych dosyć czasach.
1: Lubimy się porównywać do innych i w tamtym roku to świetnie wypadało, kiedy patrzyliśmy na stopy zwrotu na warszawskiej giełdzie i byliśmy liderami, jeżeli

0: chodzi o Europę tutaj niekwestionowanymi. Świetnie to wyglądało. A jak w tym roku?
1: No, a w tym roku, tak jak właśnie tutaj też przed chwilą pozwoliłem sobie nieco powiedzieć, ponad 12% WIG20 w pierwszym półroczu zyskał, MWIG40 15%, SWIG80, no tutaj już trochę gorzej, 3,4%, co jest dosyć niewielkim wynikiem w porównaniu z pierwszym półroczem 2025, kiedy zyskał niespełna 20%, no i WIG szeroki indeks zyskał 15,7%, podczas gdy zeszłym roku, przez te pierwsze pół roku 2025 roku udało mu się zyskać ponad dwa razy więcej.
0: To porównajmy właśnie te dane, świetnie, że pan je przytoczył, do innych giełd. Czy tutaj Warszawa wypadła lepiej, gorzej, podobnie?
1: Warszawa, jeżeli chodzi o szeroki rynek, wypadła bardzo dobrze, aczkolwiek też nie tak dobrze jak chociażby amerykański Nasdaq. Mhm. Amerykański Nasdaq w tym roku zyskał około 20%.
0: Niesamowite.
1: Właśnie gdy WIG w niewiele ponad 15%. S&P zyskało 9,5%, natomiast DAX, no tutaj niewielki zysk, około 1%.
0: Z Nasdaqiem też się wiąże bardzo ciekawa historia, bo on na początku w marcu zaczął tracić w momencie, w którym rzeczywiście rozpoczęły się działania zbrojne, a potem pod koniec marca on wystrzelił. Ten wykres naprawdę wygląda imponująco i zachęcam Państwa, jeżeli ktoś ma dostęp w tej chwili do internetu i ma jakieś ulubione źródła, gdzie można przejrzeć wykresy, to widzimy tę zmianę. To jest rzeczywiście tylko i wyłącznie ta sztuczna inteligencja, czy coś innego się nałożyło, że ten technologiczny indeks faktycznie no, ma za sobą trzy fantastyczne miesiące.
1: Jeśli chodzi o tutaj kwestie związane z AI, czy z sztuczną inteligencją, oczywiście to w pewien sposób napędza te wzrosty, ale także pamiętajmy, że oczekiwania względem decyzji FOMC, czyli amerykańskiego Banku Centralnego, Banku Rezerw Federalnych, to wszystko też jakby powoduje w pewnego rodzaju właśnie wzrosty, ale też i napięcia na tych indeksach technologicznych. Przypomnę Państwu, że właśnie wzrost cen ropy powodował wzrost oczekiwań odnośnie wyższej inflacji między innymi w Stanach Zjednoczonych, co powodowało też wzrost oczekiwań do podwyżki stóp procentowych. Mhm. I paradoksalnie w momencie, kiedy ceny ropy straciły na wartości, tutaj rynek dalej spodziewa się chociażby jednej podwyżki stóp procentowych w tym roku, ponieważ cały czas mamy do czynienia z inflacją, chociażby mierzoną tutaj preferowanym przez Fed wskaźnikiem PCE, na podwyższonym poziomie 4,1%. Przypomnę, że target w Fedu wynosi 2%, czyli mamy dwa razy wyższy odczyt niż zakłada to Fed w swojej prognozie. Co wszystko powodowało, że cały czas oczekiwania pozostały na obecnych poziomach, ale jednocześnie ostatnia publikacja, raport danych pracy z USA, który wskazał, że w czerwcu pojawiło się nowych miejsc pracy jedynie o 57 tysięcy, a rynek spodziewał się mniej więcej dwa razy większego odczytu, to spowodowało też, że gdzieś te oczekiwania odnośnie podwyżki zaczęły się nieco hamować. Czyli w tym momencie, jeżeli rynek miałby spodziewać się jednak pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie, ewentualnie powrotu do obniżek, ale to myślę, że to trochę czasu jeszcze musi minąć, to w tym momencie to dodatkowo też napędza tutaj wzrosty na Nasdaq, ponieważ niższe stopy procentowe działają na korzyść spółek technologicznych, które korzystają chociażby z kredytu. Im niżej są oprocentowane te środki, tym większą marżę mogą uzyskać spółki technologiczne. Natomiast ewentualna podwyżka stóp procentowych, czy to 25 punktów bazowych, czy też kilka razy o 25 punktów bazowych, powodowałoby, że te spółki mogłyby mocno stracić marżowo, a tym samym cały indeks mógłby stracić na wartości.
0: Dwucyfrowej stopy zwrotu z pewnością mogą nam pozazdrościć Niemcy, bowiem jak spojrzymy na ten wykres za pierwsze półrocze, to on jest taki bardzo mocno spłaszczony, z jednym wyjątkiem. W marcu mieliśmy dość głębokie spadki. Udało je się nadrobić, ale tak mozolnie to szło. I tak na dobrą sprawę pod koniec czerwca dopiero Niemcy zaczęli wychodzić na plus. No i tutaj teraz wystrzał. Niektórzy mówią, że to taki efekt końcówki półrocza i tak zwane dekorowanie okien, ale w lipcu też mamy dalszy ciąg wzrostów. Co możemy powiedzieć właśnie o tych giełdach zachodnioeuropejskich, szczególnie tutaj o Frankfurcie, bo tutaj stopa zwrotu za rok nawet to jest raptem 7%, a za półrocze ten wynik jest jeszcze mniejszy.
1: Tak, jeżeli chodzi o niemiecką giełdę, to ona w ostatnim czasie, ostatnie pół roku, no nie radziła sobie najlepiej. Jak przypomnę sobie pierwsze półrocze 2025, to mieliśmy tam dwucyfrowy wynik rzędu około 20%, ale akurat to pierwsze półrocze 2025 było specyficzne, ponieważ

0: aż wraz z tym mocnym tąpnięciem na giełdach w kwietniu, wraz z tutaj informacją o w przełożeniu, przesunięciu właśnie tych ceł na kolejne 90 dni w kwestii otwarcia na jakieś rozmowy, to wszystko powodowało, że te indeksy zyskiwały na wartości. Natomiast widzimy tutaj, że obecnie giełda niemiecka też mocno uzależniona od chociażby całego też sentymentu do krajów europejskich, też sentymentu do sektora obronnego. Pamiętajmy, że też takie chociażby spółki jak Rheinmetall są niezwykle tutaj istotne dla właśnie indeksu DAX i to wszystko powodowało, że ten wykres, czy też właściwie szeroki indeks na niemieckiej giełdzie znajdował się tutaj przez dłuższy czas pod kreską. I to oczywiście powodowało też szereg też problemów właśnie tutaj związanych z oczekiwaniami co do dalszych poczynań. Między innymi związane też z Europejskim Bankiem Centralnym oraz tym, że rozpoczął podwyżkę stóp procentowych i jest szansa, że może w najbliższym czasie również zdecyduje się na taki krok, aczkolwiek biorąc pod uwagę spadające ceny ropy, być może jednak pozostanie w tak zwanym trybie wait and see, o czym często też sama pani Lagarde często wspomina.
1: Poczekamy, zobaczymy.
0: Dokładnie, słynne polskie powiedzenie.
1: Okej, to teraz mamy jeszcze trochę czasu do końca naszej audycji, więc nie mogę nie zapytać o ropę naftową, która powiedzmy sobie od czwartku, piątku zaparkowała na takim poziomie. No w przypadku ropy WTI to jest $68 z kawałkiem, w przypadku ropy Brent to jest 72 dolary. Czy to oznacza, że na dłuższy czas ropa dotarła do dna i teraz czekamy na jakieś informacje, jakiś przełom, coś się musi wydarzyć, żeby ta ropa była jeszcze tańsza? Mało ciągle nam. Dobrze by było, gdyby czarne złoto było tańsze z punktu widzenia kierowców. Jak pan to ocenia?
0: Zawsze oczywiście im będzie tańsze, tym będzie lepsze dla kierowców. Natomiast też pamiętajmy, że w przypadku właśnie poszukiwania dna na tej ropie, no to dno nigdy nie jest tam, gdzie się spodziewamy. Ja przypomnę taką sytuację raptem sprzed 6 lat, kiedy był taki moment, w którym ropa była kwotowana na wartościach ujemnych na chicagowskiej, właściwie na nowojorskiej giełdzie NYMEX, co wynikało właśnie z tego, że była tak silna właśnie była wyprzedaż, że giełda stwierdziła, że może też zacząć właśnie kwotować w wartościach ujemnych. Czyli można było tak naprawdę kupić ropę i dotrzymać za to środki. To trwało oczywiście raptem przez chwilę, ale mieliśmy ogromną zmienność rynkową i tak samo w przypadku obecnej sytuacji na rynkach wydawać by się mogło, że możemy tam się nieco zatrzymać na dłużej. Faktycznie czekamy na jakąś informację, co dalej, ponieważ z jednej strony porozumienie USA z Iranem też nie rozwiązuje wszystkich problemów i cały czas co chwila dochodzą do nas informacje odnośnie tutaj jakiegoś braku porozumienia, jakiegoś też braku przełomu i no niestety jest to taki instrument, na który będzie zawsze oddziaływały różnego rodzaju takie sygnały. W związku z czym jakby się pojawiły jakieś informacje o kolejnych problemach, być może znowu jakiś pojawiłby się zator w rejonie cieśniny Ormus, to ta ropa mogłaby nieco zacząć zyskiwać. Aczkolwiek biorąc pod uwagę ostatnie też wydarzenia oraz to, jak szybko ta ropa zeszła do obecnych poziomów, wydawać by się mogło, że bardziej ta presja podażowa jest silna na tej ropie i ona mogłaby jeszcze zejść niżej. Aczkolwiek też nie stawiałbym wszystkich pieniędzy na tą jedną kartę, że będzie szło tylko w dół. Bardziej spodziewałbym się jakiejś stabilizacji, czyli możliwego takiego odbicia, takiego zejścia i gdzieś te 70 możliwe, żebyśmy zobaczyli na dłużej. A to, czy ropa będzie, a to, czy benzyna będzie tańsza dla kierowców, też wiele zależy od właśnie dolara amerykańskiego. Pamiętajmy, że ta ropa jest
1: kwotowana drogi.
0: W dolarach. Jest obecnie dolar drogi. No i tak naprawdę dopóki gdzieś te oczekiwania się nie uspokoją względem właśnie podwyżki tych stóp procentowych, a też przypomnijmy, że Kevin Warsh, nowy przewodniczący Fedu, nowy przewodniczący FOMC, pokazał się od strony takiego człowieka, który udziela nieco takich lakonicznych odpowiedzi i raczej tutaj nie będziemy słyszeli jakiegoś długich wykładów, elaboratów odnośnie prognozy co do podwyżki bądź obniżki stóp procentowych, czy też ogólnie poziomu neutralnego stóp procentowych, tylko pewnie z kolejnego posiedzenia na kolejne będziemy słyszeć nowe informacje, na co zwraca uwagę, etc. Czyli tutaj również wszystko się może wydarzyć i cały czas gdzieś będziemy żyli w pewnego rodzaju zawieszeniu. Aczkolwiek to, że oczekiwania inwestorów patrząc na kontrakty terminowe na 30-dniową stopę Fed na giełdzie chicagowskiej, dziś zatrzymały się właśnie na jednej podwyżce w tym roku, pokazuje też, że rynek nie spodziewa się jakiejś mocniejszej, w jakiejś nowej serii podwyżki stóp procentowych, więc gdzieś ewentualnie jedno bądź żadne podwyżki stóp procentowych powinno uspokoić sytuację i ten dolar powinien gdzieś nieco zacząć się uspokajać, stabilizować i możliwe, że to spowoduje właśnie wraz ze spadającą ceną ropy.

0: że ci nasi rodzimi kierowcy zobaczą niższe ceny na stacjach.
1: Krzysztof Kamiński, dom maklerski Wanda TMS, analityk, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Tomasz Wypych, Salon 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Spoglądamy na Bliski Wschód. Trzech synów Ajatollaha Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy duchowego Iranu, który zginął w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem, modliło się przy jego trumnie podczas państwowych uroczystości pogrzebowych. W tych uroczystościach nie brał jednak udziału Mojtaba Chamenei, następca ojca na stanowisku przywódcy duchowego Iranu. O tej nieobecności za chwilę powiemy, ale spójrzmy najpierw na samą uroczystość pogrzebową. Ona odbywa się kilka miesięcy po tym, jak Chamenei został zabity. Ta przerwa wynika z faktu, to przesunięcie wynika z faktu, że trwała wojna USA i Izraela z Iranem?
4: To po pierwsze, po drugie, to jest też wykorzystane do celów politycznych i mobilizacji społeczeństwa, dlatego że tak naprawdę Iran nie wiedział, z jaką mocą zaatakują Stany Zjednoczone. To było wszystko takie, przepraszam za słowo, na dwoje babka wróżyła. Iran mógł się ugiąć, zostać pokonany przynajmniej na tyle strategicznie, żeby nie dał się bronić i wtedy no, ten pogrzeb odbyłby się znacznie wcześniej, żeby się mobilizować. W tej chwili my widzimy, że no, mimo wysiłków Stanów Zjednoczonych Iran całkiem dobrze się trzyma. W związku z tym pogrzeb został wykorzystany do podtrzymania mobilizacji społeczeństwa, do wzrostu takiego zaangażowania ludzi pod flagą Republiki Islamskiej i do pokazania tego, że my się po prostu nie damy. Tak to jest wykorzystane. Tam charakterystyczne jest to nie tylko kto uczestniczy, ale też kto zginął, bo po raz pierwszy, to jest, przypominam, kraj islamski i szyicki, zdarzyło się, że wystawiono trumnę prawnuka najwyższego przywódcy, taką malutką, żeby wstrząsnąć opinią publiczną i pokazać, że Amerykanie to jednak jest ten szatan i to zło wcielone. Ja rozmawiałem z Irańczykami, z Persami, którzy rzeczywiście nawet jak są przeciwni obecnym władzom, to są też przeciwni Stanom Zjednoczonym, są obłożeni tym, co się stało i ten pogrzeb rzeczywiście jest tak wykorzystany, żeby pokazać integrację społeczeństwa. Jeśli mogę jeszcze jedno zdanie powiedzieć.
3: Oczywiście.
4: Proszę sobie wyobrazić też, co się działo pomiędzy, pomimo tego, że zarówno Irak, jak i Iran w większości są szyickie, tam jednak jest spór graniczny, ale ten kondukt pogrzebowy, tak to nazwijmy, przejdzie również przez Irak. I tam jest absolutna pełna zgoda i porozumienie sił sunnickich, czyli tego drugiego odłamu islamu, że nikt nie będzie tego atakował. Oni przejdą przez święte miasta w Iraku i dojdą do świętego miasta w Iranie. Tak to wyszło.
3: Czyli ta uroczystość może też mieć swego rodzaju charakter integracyjny.
4: Tak, nam się obu źle mówi na ten temat, bo to jest jednak pogrzeb, prawda? My jesteśmy w innej kulturze wychowani, ale zdecydowanie jest to po prostu integracja. To jest mobilizacja społeczeństwa, to jest zjednoczenie pod flagą, pod wspólnym celem, który jest od lat dla Republiki Islamskiej Irańskiej jednoznaczny.
3: O tych celach jeszcze dziś porozmawiamy, ale zostańmy przy samej ceremonii. Jak ona się odbywa? Jak przebiega?
4: To jest po prostu jakby powierzenie, utrwalenie tego, że, bo oni wierzą, że ta dusza już jest u Mahometa, u proroka, utrwalenie tego wszystkiego i to, co jest charakterystyczne u szyitów, to jest to, że oni wierzą, że następca był Bogiem po prostu, że miał taką boskość w sobie. W związku z tym to jest pokazanie, że ta boskość, która jest w tej ceremonii pokazywana, spływa teraz na pozostałych uczestników, stąd obecność ich synów. Tam jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli moglibyśmy dojść do tego, dlatego że nieobecność na starszego syna powoduje to, że różne są plotki i spekulacje, to jest istotne. Część obserwatorów uważa, że on jest tak ranny, że nie jest w stanie mówić. Część uważa, że w ogóle nie żyje. Jest jego wypowiedź. Część obserwatorów uważa i analityków, że ona jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. A on jest tak naprawdę kluczem do sprawy, dlatego że w tej całej hierarchii władzy on został po prostu namaszczony na tego następcę. I to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Ta ceremonia jest po prostu taką, przepraszam za słowo, klasyczną ceremonią islamską, oprócz tego, że to będzie wielka, gigantyczna demonstracja polityczna. Ona też została poprzedzona, o tym się nie mówi, bo też do tego wykorzystano tę ceremonię pogrzebową, wielką czystką, która została przeprowadzona w Iranie, tam wykonaną kilkadziesiąt, mówi o kilkuset wyrokach śmierci na uczestnikach demonstracji wcześniejszych. W związku z tym reżim pokazał zęby, przykrył to wszystko w tej chwili tą ceremonią pogrzebową. W przeddzień na cześć też najwyższego przywódcy zbombardowano kilka baz amerykańskich w Kuwejcie. Amerykanie są absolutnie bezradni wobec tego i tak to się wszystko kręci dosyć smutno.
3: Irańska telewizja państwowa pokazała Mustafę, Mejsama i Masuda Chameneich. Mojtaby, jak wspomnieliśmy, nie było. Jak funkcjonuje kraj w sytuacji, w której nie wiadomo, czy najwyższy

0: przywódca żyje, czy jest ciężko ranny?
1: My sobie musimy jedną rzecz wyobrazić. To jest troszkę taka analogia do tego, jak jest Al-Kaida. Wydawało się krajom zachodnim, że zabicie Osamy Bin Ladena, czy Ibn Ladena, jak niektórzy mówią, spowoduje upadek Al-Kaidy. To nie jest tak. Iran nauczony przez wiele lat, poprzez sankcje, ale też takie kinetyczne działania Stanów Zjednoczonych i Izraela, ma przygotowanych następców. I to wygląda w tej chwili tak, że i od poziomu jakiejś dowódcy baterii przeciwlotniczej, przez dowódcy brygady, czy dowódcy gwardii islamskiej, tam są następcy. Oni wchodzą automatycznie i z urzędu. Przepraszam, że ja tak brzydko mówię, ale to jest dokładnie to samo, co się dzieje w Hezbollahu. Zabity przywódca wchodzi następny. W związku z tym kraj jest bardzo dobrze przygotowany. Druga rzecz, my pamiętajmy, że ten kraj jest po pierwsze bardzo hermetyczny, w związku z tym tam nie ma szansy, żeby jaką pomoc przekazać, nie wiem, choćby tak jak to było za Solidarności, że ulotki sobie drukowali. Trzecia rzecz, pamiętajmy jednak, że od rewolucji wprawdzie minęły 46-7 lat, ale to był jeden z niewielu oddolnych ruchów i tam jest duża grupa społeczeństwa, zawsze o tym powtarzam z analitykami, która jest przekonana co do tej rewolucji. Tak po prostu jest, w związku z tym jakby liczenie na to, że reżim się przewróci z powodów politycznych, no było błędnym liczeniem. Druga rzecz jest taka, że te uderzenia ze względu na to, że Ameryka nie mogła sobie pozwolić na zbombardowanie, nie wiem, elektrowni wodnych, wodociągów, gazowni, czegokolwiek, infrastruktury cywilnej, ona tak naprawdę nie była skuteczna, jeśli chodzi o złamanie społeczeństwa. Tam zbombardowano spektakularnie jakiś najwyższy, największy most, to wszystko się wydarzyło. Mało tego, te uderzenia w ośrodki władzy, które były też ulokowane, to jest charakterystyczne dla Iranu i też powtarzam Hezbollahu, gdzieś w okolicy osiedli mieszkaniowych, powodowało, że ginęli niewinni ludzie też. No, też błędne zbombardowanie, chcemy wierzyć, że błędne zbombardowanie tej szkoły, gdzie tych dzieci tyle zginęło. To spowodowało wszystko, że być może ajatollahowie są naszymi wrogami, myślą sobie Irańczycy, ale na razie wróg, który bardziej zabija, to jest ten z Ameryki.
0: Ale ja też pytam o perspektywę społeczną. Zastanawiam się, czy Irańczycy nie zadają sobie pytania, gdzie jest Mujtaba? Co się z nim dzieje? Dlaczego się nie pokazuje?
1: Pewnie sobie zadają, ale przywództwo jest dalej utrzymane, więc to są takie pytania. Jak myśmy się zastanawiali, bo to jest dokładnie to samo, jak była ta, w cudzysłowie niestety już się okazuje, rewolucja irańska parę razy. Wszyscy liczyli, że młode społeczeństwo się wyzwoli i tak dalej, nic się takiego nie wydarzyło. To jest naprawdę islamskie społeczeństwo i ten islam, który nam się wydaje taki nowoczesny, to jest wersja lajtowa tego, co robi Republika Islamska.
0: Te uroczystości pogrzebowe potrwają kilka dni do czwartku, jeśli pamięć mnie
1: chyba tak, ja nie pamiętam,
0: nie myli. W tle pojawiają się też wypowiedzi w rodzaju, że ktoś pojawił się na uroczystości, żeby też dać wyraz swojemu gniewowi i że liczy na zemstę wobec USA. Tych kilka dni może wpłynąć na jeszcze bardziej na nastroje Irańczyków?
1: Tak, jest w ogóle ta teoria, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ma być taki kontrolowany przez władzę, ale komunikowany i kontrolowany wypływ gniewu po prostu narodu irańskiego, który może spowoduje to, że nie wiem, kilku zbuntowanych oficerów odpali rakiety, chociaż tego nie trzeba było robić, albo kilku zbuntowanych oficerów jednak coś zrobi złego w cieśninie Ormuz.
0: Aż tak?
1: Aż tak, dlatego że to jest świetna okazja tak naprawdę, bo to jest gniew ludu, to jest gniew ludzi, którym naruszono wiarę, tak? Podstawowy system wartości, wiadomo, to jest wiara, w związku z tym władza z tego możesz korzystać. To oburzenie jest naprawdę bardzo duże, bo też weźmy, szanowni państwo, panie redaktorze, taką prostą rzecz pod uwagę, my o tym nie mówimy. Tam też zginęli krewni, przyjaciele i rodzina po prostu zwykłych ludzi. No to też trzeba wziąć pod uwagę. Tam bardzo dużo osób zginęło, tak? Jeśli się przypomnia, ta historia jest dosyć żywa, bardzo żywa. Wojnę iracko-irańską, to jest żywa historia w Iranie, to przecież ta gwardia tak naprawdę obroniła przed Irakiem, który zaatakował, przypomnijmy, Iran, państwowość irańską. Więc to nie jest takie jednoznaczne, proste. Tam błędem jest to, że my przykładamy taką zero-jedynkową układankę, tak? Że jak my przyjdziemy ze sztandarami demokracji, to Irańczycy czekają na te sztandary, bo oni chcą też przyjąć w ogóle na koniec chrześcijaństwo. Trochę przesadziłem, ale tak to wszystko wygląda. To nie jest tak. To jest kraj z wielką kulturą, z wielkim dorobkiem cywilizacyjnym, matematycy, fizycy, nie będziemy sobie tego opowiadać, czy fantastyczni lekarze, i to jest dumny naród po prostu.
0: Chociaż mogłoby się wydawać, że w ostatnich latach Zachód doszedł już do słusznych wniosków, jeśli chodzi o eksportowanie demokracji i o fakt, że to nie zawsze jest oczekiwane, to po pierwsze, i po drugie, nie zawsze jest skuteczne.
1: To jak już pan zaczął, to jedno zdanie, jeśli mogę. To proszę zobaczyć rzeczywiście, że Zachód doszedł do tego wniosku, ale Stany Zjednoczone do tego wniosku nie doszły. I to absolutnie fantastycznie widać nawet teraz na ulicach, dlatego że jak się zobaczy, to tam się pojawiły po raz kolejny, po wielu latach po raz nowe samochody francuskie. Zaczęto je produkować i importować, bo jednak biznes był ważniejszy. Stany Zjednoczone dalej brną w tą izolację, która tak naprawdę donikąd prowadzi.
0: Skoro już wspomniał pan o oczekiwaniach, czego chcą Irańczycy?
1: Irańczycy tacy, trudno mi odpowiedzieć, Irańczyków, ale chcą po prostu normalnie żyć. Część rzeczywiście chce żyć w takim tradycyjnym systemie, ale oni są

0: po prostu, żeby nie było szalejącej inflacji, żeby ten pieniądz miał wartość, żeby mogli sobie gdzieś pojechać, coś zrobić. Na pewno nie chcą takiej wszyscy autorytarnych rządów, to na pewno.
1: Ale normalnie, to znaczy bez ajatollahów? Czy niekoniecznie?
0: Niekoniecznie. Tam taka wersja lajtowa, wie pan, to co się wydarzyło w Chinach, nie? Taki soft komunizm, który jest. Taka wersja byłaby do zaakceptowania. Natomiast problem polega na tym, że jak się policzy urzędników, Gwardię Rewolucyjną i tych wszystkich ajatollahów i ich rodziny, to jest mniej więcej 10 do 12 milionów ludzi. I to są ludzie żywotnie zainteresowani utrzymaniem status quo. Oni rzeczywiście, państwo pewnie zwrócili na to uwagę, ja tak z obowiązku przypomnę, trochę odpuścili 2 miesiące temu, kiedy zaczęły się te naloty amerykańskie. Ta policja obyczajowa została wycofana. Kobiety nagle chodziły sobie swobodniej. Natomiast ponieważ no, reżim się nie załamał, to wróciło to wszystko. A Irańczycy to jest bardzo ciekawe, mądre i fajne społeczeństwo, które po prostu chce normalnie żyć. I wydaje się, że szansa była na to, natomiast jest absolutnie zaprzepaszczona. Kilka lat temu, gdyby rozsądnie wesprzeć te ruchy rewolucyjne, które tam były w Iranie, nie tak jak mówił poprzedni prezydent, że broń dostarczą, tylko po prostu na zasadzie jakichś tam wyborów demokratycznych można było cokolwiek wywalczyć.
1: Czy myśli pan, że te ostatnie miesiące jakoś znacząco wpłynęły na relacje Iranu z USA i pogłębiły, nazwijmy to delikatnie, niechęć Irańczyków do wielkiego szatana, do wielkiego diabła?
0: Ja nie chcę być Kasandrą, ale moim zdaniem został wykopany równie do zasypania w tej chwili. O ile były do tej pory taki, ja przepraszam za słowo, taki trochę taniec godowy uprawiany między Ameryką i Stanami Zjednoczonymi, oni się tolerowali, nie lubili, ale jednak, to w tej chwili te granice zostały przekroczone. No to, co powiedziałem na początku, atakowanie amerykańskich baz gdziekolwiek, to było w ogóle święty graal, nie do zrobienia. To się po prostu regularnie dzieje. To, co my osiągnęliśmy, panie redaktorze, szanowni państwo, no, 3 miesiące temu statki pływały przez cieknię Ormus, tak? Teraz być może będą pływać, o ile zapłacą i Iranowi haracz, prawda? Stany Zjednoczone powiedziały, że jest to niemożliwe. Wczoraj jest decyzja Gwardii Rewolucyjnej, która przesunęła siły specjalne, z nim się trzeba liczyć, irańskie, do cieśniny Ormuz. I to nie ma żartów, dlatego że po pierwsze żaden kapitan takiego tankowca nie zaryzykuje walki, po drugie gospodarka nam runie tak naprawdę. Daleko wspomnieć, że gaz tam bierzemy, co miało być naszą fantastyczną dywersyfikacją, a zweryfikowało nas bardzo brutalnie geopolityka. W związku z tym dużo czasu upłynie, według mnie przy tej obecnej władzy amerykańskiej nie ma żadnej szansy na porozumienie. Tym bardziej, że, jeśli mogę jeszcze tak, wydaje się, że prezydent Reagan został podwójnie, prezydent Trump został podwójnie upokorzony, ponieważ no, przegrał to starcie, a on miał wystąpić i w Chinach jako taka osoba silna. No i mamy 250 Stanów Zjednoczonych, które jednak taką potęgą i basta nie są. To jest kraj, który w tej chwili nie potrafi zarządzać więcej niż jednym kryzysem, a i to robi nieskutecznie.
1: Czy dziś Irańczycy doszli do momentu, w którym są przekonani, że być może wbrew własnym oczekiwaniom udało im się jednak, jeśli nie powstrzymać Amerykę, to chociaż bardzo wyraźnie dać sygnał oporu?
0: Moim zdaniem są przekonani o tym, że udało im się powstrzymać i powiem jako taki analityk przez małe A, uważam, że mają rację. Dlatego, że w zanadrzu jest coś takiego jak plemiona Huti, bojownicy różnie nazywani w Jemenie, którzy mogą zablokować drogę przez kanał Suezki. I Irańczycy bardzo wyraźnie dają sygnał, że na razie nie korzystają z tej opcji, ale jeśli chcecie, to proszę bardzo. I Ormus, i wyjście na kanał Suezki możemy wam zablokować. Zresztą widać po reakcji Stanów Zjednoczonych, bo przecież to jest, jak sobie historycznie przypomnimy, no to reakcja w Afganistanie po World Trade Center była miażdżąca. W tej chwili co się wydarzyło, tak? Irańczycy strzelają, wbrew deklaracji prezydenta Trumpa, ta armia się wcale nie załamała, wystrzeliwuje rakiety, produkuje rakiety. Powtórzyło się to, co się powtórzyło z Libanu, z Palestyny, kiedy się okazało, że Irańczycy przez lata magazynowali tego sprzętu tyle, że sobie mogą postrzelać. W związku z tym tak to wszystko wygląda. No, jest dalej lotnictwo, są rakiety, są siły morskie, wszystko jest, nic nie utracili tak naprawdę.
1: No, ale te kilkumiesięczne ataki chyba jednak na kondycję gospodarczą kraju wpłynęły.
0: Gospodarkę to zniszczyły sankcje tak naprawdę. Natomiast proszę też sobie wyobrazić, że są osoby, które są przyzwyczajone już do życia w takiej trochę biedzie. Pan redaktor młodszy ode mnie, ale ja pamiętam, jak się tam żyło za komuny. Jakoś było ciężko, ale weseli też byliśmy, też dawaliśmy radę. To obaj pamiętamy. I to jest mniej więcej ten sam mechanizm. Podstawowe rzeczy są do kupienia, do zrobienia. I ludzie tak żyją, będą dalej żyli. Zresztą jest całkiem niezła ta propaganda, informacja i narracja, że to nie jesteśmy my winni. My chcemy dla was dobrze. Ale ten szatan izraelsko-amerykański nam to wszystko robi. Nie?
1: Paradoksalnie Trump pomógł ajatollahom?
0: Zdecydowanie pomógł. To jest takie absolutne szaleństwo, dlatego że zawsze tak jest, że to się taką władzę wzmacnia, jeśli się atakuje. Trzeba było ją podgryzać po prostu od spodu, od wewnątrz, tak? Pokazywać, jakie może wyglądać życie. Pokazywać, czym jest wolność. Jakieś transfery finansowe robić, a nie atakować. No, proszę sobie wyobrazić, jakikolwiek kraj, który nawet jest rządzony, daleko szukać Argentyna, no.

rządziła dyktatura w 78 roku, bitwa o Falklandy, Malwiny, ludzie się zjednoczyli, zatopiono krążownik jeszcze z młodymi marynarzami, wszyscy kochali dyktaturę, tak? Jest dokładnie to samo, tutaj się dzieje. To jest

0: Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Mamy dziś do wyboru dwa zestawy. Szpital Południowy i Ukraina, od którego zaczynamy.
1: Ukraina, szpitala mam trochę dosyć.
0: Tak. Do niego jeszcze wrócimy, bo sprawa nabiera rumieńców. I cały czas pojawiają się nowe informacje, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, tutaj też niestety nie dzieje się dobrze. Wiemy, że rząd planuje odtajnienie informacji dotyczących wsparcia militarnego dla Ukrainy z lat 2022 do dziś, do roku 2026. Gdyby pan był na miejscu ministra obrony narodowej, też by pan tak postąpił?
1: To jest decyzja polityczna, raczej na poziomie premiera. Tak bym postąpił, bo gro tej pomocy, i to było zupełnie oczywiste, płynęła w pierwszych miesiącach wojny. I było dla mnie zupełnie oczywiste, nie jestem wyborcą PiSu, ale było dla mnie zupełnie oczywiste, że rząd Mateusza Morawieckiego robi wszystko, co trzeba. Należało Ukrainę wtedy wesprzeć całą mocą. Moim zdaniem nadal należy ją wspierać całą mocą, ale teraz autorzy tamtych posunięć teraz się wycofują z tego. Teraz uważają, że ponieważ zmieniły się poglądy polityczne społeczeństwa, opcje, to trzeba się z tego jakoś wycofać. Skandaliczne są słowa premiera Morawieckiego, który wtedy wysyłał broń, że dlatego, że oni dają krew, a my dajemy broń. Nic się nie zmieniło od tamtej pory. Tylko on teraz uważa, że nie, jakiś tam szmer, zdaliśmy stare czołgi za tą krew. To nam się to opłacało. To nie jest godne polityka polskiego.
0: Czy nastroje się zmieniły, czy jednak one zmieniają się pod wpływem pewnych impulsów, także politycznych? O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale jeśli chodzi o to odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z ostatnich lat, to w tle pojawiają się pogłoski dotyczące przekazania przez stronę polską pocisków do systemu Patriot. Zastanawiam się, czy to jest dobry moment na tego rodzaju gry polityczne, bo to jest czysto polityczna rozgrywka, ale z drugiej strony za naszą wschodnią granicą cały czas trwa wojna. I nawet jeśli nie zostaną odtajnione żadne informacje natury operacyjnej, to jednak po co aż tak bardzo ewentualnym przeciwnikom ułatwiać funkcjonowanie?
1: Nie pierwszy raz stajemy wobec takiej sytuacji, że Putin nie musi tu wysyłać żadnych agentów, nie musi robić żadnego białego czy czarnego wywiadu. Wystarczy, żeby poseł jakiejś partii zadał pytanie poselskie po prostu. Ile tam ma wojska, czy tam, co tam budujemy na granicy, i musi dostać odpowiedź po prostu. Już od takich odpowiedzi dostał. No. Teraz te rakiety powinniśmy przekazać i przekazujemy. Z tego, co wiem, to nie jest taki mechanizm, że my z magazynu wyciągamy nasze rakiety i wysyłamy do Kijowa. Że to jest taki, powiedzmy, centralny europejski magazyn. I tam się poprzez Unię Europejską przesyłamy te rakiety. Przesyłaliśmy to z kwietnia, jest informacja. Przesyłaliśmy z zapewnieniem, że w razie, gdyby nam były potrzebne, to inne kraje nam je dostarczą po prostu. Czyli to jest dosyć czyste i przejrzyste, ale no nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której polski poseł czy polski polityk naraża polską armię na niebezpieczeństwo utraty zaufania po prostu. No. Najprościej rzecz ujmując, zaufania.
0: Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich tygodni, ma pan wrażenie, że ktoś przeprowadził badania, czy zlecił badania, z których wyszło, że politycznie może być opłacalne podsycanie negatywnych komentarzy na temat Ukrainy, na temat Ukraińców?
1: Tak, to znaczy nie wiem, pewnie tych badań już było pełno, ale to po prostu to widać w internecie, czy no na ulicy może jeszcze nie, ale tak, że nastroje antyukraińskie są, no są bardzo widoczne i się nasilają po prostu. Czyja to jest wina? Myślę, to jest sprzężenie zwrotne po prostu. Myślę, że wielu ludzi nie lubi Ukraińców po prostu. Wielu polityków wchodzi w tę narrację. A na pewno byśmy się zdziwili, jakbyśmy się dowiedzieli, jak ogromny wpływ na to mają Rosjanie ze swoimi botami, ze swoimi trolami.
0: Inna sprawa, że ukraiński prezydent też tam nie ułatwia funkcjonowania, prawda? No bo jego decyzje, nawet jeśli wewnętrznie są zrozumiałe i wewnętrznie mu się opłacają, to jednak rzutują na relacje dwustronne.
1: Tak, to na pewno. Przy czym wydaje mi się, że żeśmy za ostro zareagowali.

0: że można to było bardziej dyplomatycznie zrobić, jeśli można, to takie zapomniane słowo w stosunkach międzynarodowych, jak dyplomacja. Można było wezwać ambasadora, na przykład naszego ambasadora, wezwać na konsultacje. Wezwać ambasadora Ukrainy w Warszawie i obarczyć go surową notą. Można było to wszystko dyplomatycznie załatwiać. Uważam, że do tej eskalacji napięcia no, rzeczywiście załatwiły ją obie strony. Obie strony, przy czym nasza strona jest jakby silniejsza. My mamy spokojne granice, my nie przelewamy krwi, a oni jednak krwawią.
1: No tak, ma pan wrażenie, albo wychodzi pan z założenia, że ten temat będzie powracał w najbliższych miesiącach w polskiej polityce, że on się stanie dla pewnych ugrupowań bardzo istotnym paliwem politycznym?
0: Tak, tak. Znaczy, wkurza mnie, że tak powiem. Ograniczenie, ale to też moim zdaniem to też są wpływy Rosji, że wielosetletnie stosunki polsko-ukraińskie w tej chwili ograniczyły się do Wołynia, wyłącznie do Wołynia. Pewnie, że nie potrafimy, szczególnie w takiej sytuacji zaostrzenia konfliktu, trudno nam o jakąś taką empatię i zrozumienie, że z punktu widzenia Ukraińców, którzy nawet jeśli wiedzą coś o Wołyniu, to nie zdają sobie sprawy z ostrości, z bestialstwa tamtego konfliktu. Natomiast wiedzą doskonale, jak UPA walczyło z Sowietami. I oni, jak patrzą na ukraińską powstańczą armię, jak ją fetują, to myślą raczej o latach 45-50, nie wiem, 3-4, kiedy tam ostatnie oddziały zostały wytępione przez Rosjan. To była cała dekada walki. Tu już mieliśmy Związek Radziecki, już mieliśmy mocarstwo, już cała ta Europa Środkowo-Wschodnia została wzięta pod but sowiecki, a Ukraińcy jeszcze walczyli.
1: No tak, ale myślę, że akurat to jest kwestia w relacjach polsko-ukraińskich, której przypudrować się nie da.
0: Jeśli nie
1: powróci teraz, to powróci
0: nie
1: za
0: da,
1: rok,
0: nie
1: za
0: da.
1: Pięć,
0: tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mogłoby się wydawać, że stosunki polsko-ukraińskie ograniczają się do Wołynia, a w związku z tym, jak się fetuje ukraińską powstańczą armię, to właśnie za Wołyń. Nic podobnego.
1: No, ograniczają się chyba nie tylko do Wołynia, bo pojawiają się też inne kwestie. Był taki moment, kiedy Polska dla strony ukraińskiej była swego rodzaju wzorem. Po przemianach polityczno-społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej Ukraińcy patrzyli na Polskę z pewną zazdrością, być może nawet, i chcieli pewne rozwiązania ustrojowe kopiować. Więc to pole było znacznie szersze, ale żeby skutecznie rozmawiać, to trzeba też mieć jakąś konkretną politykę. Ma pan wrażenie, że polska strona ma koncepcję, jak budować relacje z naszymi sąsiadami na zachodzie i na wschodzie?
0: Nie. Nie. Zaczęło się rzeczywiście, nawet wiem od kogo, był taki działacz opozycyjny, a potem polityk Marek Karp, założyciel Ośrodka Studiów Wschodnich na Koszykowej. W tej chwili ogromna, wspaniała instytucja. Marek zginął kilkanaście lat temu, ale on był pomysłodawcą szybkiego nawiązania stosunków dyplomatycznych z Ukrainą. I Polska była pierwszym europejskim krajem, który nawiązał stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. I to był taki pomysł właśnie na przyciąganie się, na współpracę, na likwidowanie barier. No to się potem rozpłynęło.
1: A dziś aktualny dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Wojciech Konończuk, mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, cytat: jestem zaskoczony stopniem nastrojów antypolskich w Ukrainie, zajmuję się stosunkami dwustronnymi od 20 lat, ale nigdy wcześniej niczego podobnego nie widziałem. Koniec cytatu. To zamykając ten wątek, widzi pan jakieś światełko w tunelu?
0: Na razie nie. Na razie nie, bo to się robi takie sprzężenie zwrotne. Ukraińcy, którzy tutaj u nas mieszkają, których przyjęliśmy z otwartymi ramionami, już mają tutaj coraz gorzej, już powoli odbiera im się wszelką pomoc. Dzieci ukraińskie, które chodzą do polskich szkół, no nie mają w tych szkołach za dobrze. Nie skarżą się specjalnie, ale są tam obce i no nie we wszystkich szkołach są doceniane i są traktowane tak, jak powinny być, jako goście.
1: To tak, to prawda, ale są to zjawiska społeczne, które można przewidzieć.

0: bo to się już zdarzało w historii, więc no wystarczyłby można jakiś może sensowny plan, jakieś pomysły, jakieś odpowiednie podejście. No bo liczyć na to, że samo się rozwiąże i że Polacy wiecznie będą rozentuzjazmowani, to jest jednak polityczna naiwność, przepraszam.
1: Jasne, ale to też trzeba zauważyć, że ta cała pomoc, ta ogromna pomoc, jakiej udzielaliśmy Ukraińcom tutaj, to w ogromnej mierze to była sprawa obywateli. Obywateli i obywatelskich instytucji nazywających się NGO-sami, prawda? To była taka pomoc ludzka. Jeśli chodzi o pomoc państwową, czy rządową, czy samorządową, zawsze była bardzo ograniczona. A teraz jest jeszcze bardziej.
0: Zamykamy tę kwestię, przechodzimy do tematu, którym pan jest już chyba zmęczony, ale on jest bardzo istotny i cały czas pojawiają się nowe, często bulwersujące informacje. Szpital Południowy, Warszawa, afera lokalna z jednej strony, ale też problem ogólnopolski, problem systemowy, czyli pewnego rodzaju niedomagania opieki zdrowotnej. Czy myśli pan, że jutro Ministerstwo Zdrowia przedstawi jakieś pomysły, które zrewolucjonizują opiekę zdrowotną? Bo jutro mija termin ultimatum w piątek ministerstwu przez premiera.
1: Nie sądzę. Myślę, że to będzie takie działanie PR-owe, tylko nie wiem, w którą stronę. Czy to będzie tak, że ministerstwo przedstawi jakieś projekty i premier pochyli się nad tym, powie, no, interesujące.
0: Wdrażamy.
1: Róbcie to, wdrażamy, tak.
0: Czy wdrażajcie.
1: Wdrażajcie. Albo dojdzie do wniosku, że, no, że trzeba wymienić konie w tym zaprzęgu. No i powie, no nie, niestety, musimy nowe otwarcie ogłosić. Trudno to powiedzieć, tym bardziej, że to jest w ogóle tak rzeczywiście tak PR-owo ustawione, no, ultimatum.
0: To jest gra na czas, bo nawet jeśli...
1: Premier swojej ministerce stawia ultimatum. No dobrze, no.
0: No ale to wygląda na twardą zagrywkę. Premier jest zdenerwowany, zniecierpliwiony, no tak. Nie toleruje bulwersujących zachowań i sytuacji, w związku z tym wymaga reakcji.
1: Wie pan co? Ja mam swój prywatny pomysł, jakby to rozwiązać. Aha. Wydaje mi się, że i premier, i prezydent Trzaskowski za miękko poddają się opinii pisowsko-konfederackiej, tak ogólnie rzecz ujmując. Układ taki, w którym wyrzuca się tego lekarza, radę nadzorczą szpitala, całą tą dyrekcję szpitala się wyrzuca. I tak wyrzucać po kolei w nadziei, że ludzie dojdą do wniosku, no tak, to jest odpowiedni szczebel na wyrzucanie. Nie. Po prostu ci, którzy żądają krwi, to nie zatrzymują się aż na Tusku przecież. Także pozbycie się dyrekcji szpitala, a następnie tych wiceprezydentek, w tym Renaty Kaznowskiej, która tam filarem była zawsze, od 30 lat była filarem w Urzędzie Miasta, było moim zdaniem prywatnym, bo niepotrzebne. To już był moment, w którym prezydent powinien stanąć w prawdzie i powiedzieć twardo, rzeczywiście był złodziej, są nieprawidłowości, trzeba to rozwiązywać, ale nie będzie nam opozycja meblowała naszych struktur. O coś takiego. Ja bym tak to postawił, dlatego że takie wyrzucanie to jest taka sytuacja, w której karmisz głodnego, a on się staje coraz bardziej głodny. No.
0: Ale może
1: wyrzucamy wiceprezydentki, to powiem, jak to wiceprezydentki wyrzucił? Sam się powinien do dymisji podać. Poda się do dymisji, ale co Trzaskowski się poda do dymisji? Przecież premier jest odpowiedzialny za to wszystko. Niech się Tusk poda do dymisji. I tak aż do Pana Boga dojdziemy.
0: No tak, pan mówi o przeciwnikach aktualnego premiera i z pewnością ich zadowoliłaby wyłącznie dymisja szefa rządu, ale z drugiej strony myślę, że spore grono wyborców Koalicji Obywatelskiej też się zastanawia, jak to się stało, że w gruncie rzeczy młody człowiek bez kwalifikacji zarabia niebotyczne pieniądze.
1: No to kwestia...
0: ktoś musiał mu pomóc. Pytanie kto? I może te dymisje są nieskuteczne, albo wydają się być nieskuteczne, bo omijają tę osobę, która tego człowieka wpuściła w tę sytuację.
1: Rzeczywiście, szczególnie właśnie dymisja członków zarządu szpitala, dyrekcja i tak dalej. To tutaj, w tym momencie, nie powinno się hurtem wszystkich wyrzucić, tylko powinno się krótkie śledztwo wdrożyć, kto te kwity podpisywał. Może on nie ukradł tych pieniędzy. To nie jest tak, że on w nocy przyszedł do kasy i to wszystko ukradł. On wystarczy.

0: Robił faktury, ktoś mu te faktury zaakceptował, ktoś mu to podpisał. No, ktoś był w szpitalu wtedy, kiedy on był na dyżurze, a widać go było w telewizji. No, ktoś przy tym był. A to by... I wtedy, gdyby to było taka, gdyby te dymisje były celowane, no to byśmy wiedzieli, poleciał gość, który jest winien. A tak to hurtem, wiadomo, że politycy wyrzucają z pędzących sań, prawda, wyrzucają to, żeby było lżej, no. Żeby następni już szybciej mogli jechać.
1: Myśli pan, że to ultimatum, to sygnał, że koalicja rozumie, że ta kwestia może powracać i może być poważnym obciążeniem?
0: To znaczy, tak, dobrze w służbie zdrowia nie będzie. I nikt żaden, jak pani ministerka odpowie na to ultimatum, to tam nie będzie żadnego kamienia filozoficznego w tym. To wszystko już było przerabiane.
1: Ale to nie tłumaczy patologii.
0: Patologie były zawsze. Nie, patologie, ale też nie ma...
1: To też nie tłumaczy patologii, nie, że zawsze były. No to mamy je zaakceptować?
0: Czy ja wiem, tylko nie jestem pewien, czy to są systemowe patologie. No. No bo to, że ktoś był pod ochroną, nawet nie wiem na ile on był pod jakąś ochroną jako polityk, no ale zawsze polityk rządzącej partii, no to tutaj, a jeszcze podobno bardzo sympatyczny facet, ktoś leżał tam na tym sorze i mówi, że się ten gość się nim opiekował. Bardzo przyjemnie, no.
1: Wspaniale. To wszystko tłumaczy, wszystko wyjaśnia.
0: Nie, oczywiście, że nie tłumaczy. Chodzi o to, że to nie było takiej sytuacji, w której jakiś taki krwawy Kacper chodził po sorze i zrobił szkody i nikt tego nie zauważył, wszyscy się go bali. No. Po prostu kilka osób o tym wiedziało, czy kilkanaście. I wie pan, jak przychodzi, jak pojawia się jakiś, nie wiem, malwersant, złodziej, coś, no to jak już go się wykryje, to potem się szuka winnych, dlaczego, kto mu dał możliwość działania, że to jest jakaś patologia. No nie, no to, że przyszedł złodziej i działał, to nie jest patologia. No. Patologią byłoby, gdyby go się nie wykryło. A że faktem jest, że wykryło się, bo był strasznie naiwny. Młody człowiek, 28-letni, już nie pamiętam od kiedy mamy oświadczenia majątkowe posłów, ale pamiętam, że wtedy jak się pojawiły, była ta ustawa, to było kilkanaście takich wpadek. Jeszcze posłowie nie wiedzieli, co tam się wolno wpisywać, a co nie. I nie zdawali sobie sprawy, że to jest dokument publiczny i że dziennikarze się dobiorą. Więc było parę takich wpadek. Od tamtej pory posłowie, senatorowie nauczyli się ukrywać te rzeczy, żeby wszystko w tym zeznaniu wyglądało przyzwoicie.
1: I nagle żony są bogate.
0: Ale taki 28-latek, który został radny, nawet nie posłem, tylko radnym, nie zdawał sobie sprawy z tego, że ktoś to będzie czytał w ogóle. I tak uczciwie napisał. A nawet rzeczywiście nie wziął się za to dziennikarz, ponieważ dziennikarze rzadko sprawdzają dokumenty radnych. Wziął się za to kolega lekarz, z którym ten miał na pieńku. No. A druga sprawa, jak już mówimy o koledze, o panu Emilu Jędrzejewskim, to minęło już kilka czy kilkanaście dni i nie ma więcej zgłoszeń. Nie pojawiają się inni lekarze. On tam powiedział, że umierali ludzie. No nie zgłosiłem, bo napisałem do prezydenta.
1: Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dziękuję panu bardzo.
0: Ja dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych przegrała z Belgią 1-4 w meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Portugalię 1-4.

0: do zera. A dziś o 18:00 Argentyna zagra z Egiptem, a Szwajcaria z Kolumbią o 22:00. Polska jest w stanie się obronić dzięki swoim systemom obrony powietrznej i wspierającym sojusznikom, przekonywał w TVP Info wiceminister obrony narodowej Stanisław Zdziątek. Szef MON rozpoczął ujawnianie danych o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Na liście są m.in. pociski do systemów Patriot. Wiceminister Stanisław Zdziątek podkreślał, że zanim zapadła decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków, zadbano o to, aby odbyło się to bez uszczerbku na polskim systemie obrony.
1: Zastanawialiśmy się po prostu, ile powinno być przekazanych. Bo nikt nie miał wątpliwości, że powinniśmy przekazać, powinniśmy wesprzeć Ukrainę. Ale ile, to powiedzieliśmy, że musi być taka ilość, która nie naruszy naszego bezpieczeństwa. I to, co przekazaliśmy, nie narusza. Polska będzie mogła się obronić. Polska bez najmniejszych wątpliwości, stwierdzę, ma swoje systemy obrony powietrznej. I przede wszystkim mamy sojuszników, którzy nas wspierają.
0: Z informacji ujawnionych przez Władysława Kosiniaka-Kamysza wynika, że najwięcej sprzętu za prawie 15 miliardów złotych trafiło za wschodnią granicę podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2022-2023. Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Ekspert Paweł Karczewski uważa, że stopy nie zmienią się. Spodziewa się też dobrej wiadomości dla kredytobiorców.
2: Zaraz po wybuchu wojny w Iranie w marcu jeszcze Rada Polityki Pieniężnej zdołała ściąć stopy procentowe o 0,25% i to była dosyć unikatowa decyzja w skali światowej. I się okazało, że Rada miała rację, bo wojna nie wywołała zwiększonej inflacji w Polsce, także można się spodziewać komunikatu po Radzie Polityki Pieniężnej, że na horyzoncie pojawiają się obniżki stóp procentowych.
0: Paweł Karczewski dodaje, że obniżki stóp najwcześniej można spodziewać się jesienią. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Prawie 3000 osób będzie rano musiało opuścić tereny w rejonie ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej.
3: Teren w promieniu około 300 metrów od znaleziska musi zostać opuszczony najpóźniej do godziny 8:30. Ewakuacja obejmuje m.in. dwa przedszkola przy Inowrocławskiej oraz przy ulicy Dobrej. W sumie mieszkania będzie musiało opuścić 3000 osób. Wyznaczono dla nich miejsce ewakuacji w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej. Dla osób wymagających przewozu zapewniony zostanie transport MPK z przystanku Legnicka Młodych Techników. W czasie akcji wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu oraz okresowe zamknięcia ulic w rejonie działania.
0: Mówiła Beata Makowska z Radia Wrocław. Upały we Francji niosą ze sobą polityczne konsekwencje. Po fali rekordowo wysokich temperatur w czerwcu część opozycji próbowała doprowadzić do upadku rządu.
4: Wniosek otrzymał poparcie niespełna 1/4 deputowanych. Inicjatywę Zielonych poparła część lewicowej opozycji, która uważa, że władze ponoszą odpowiedzialność za wieloletnie zaniedbania w polityce klimatycznej. Po czerwcowej fali upałów, podczas której w niemal całym kraju temperatury przekroczyły 40 stopni Celsjusza, na rząd spadła fala krytyki. Prawica zarzuciła mu brak inwestycji w klimatyzację. Natomiast lewica podkreślała, że problem globalnego ocieplenia coraz silniej uderza we francuskie społeczeństwo. Podczas czerwcowej fali upałów odnotowano ponad 2000 nadmiarowych zgonów, jednak są to wciąż wstępne dane. Zieloni twierdzą, że ostateczny bilans może zbliżyć się nawet do 10 tysięcy ofiar, choć władze stanowczo odrzucają takie prognozy. Temat z pewnością będzie powracał, ponieważ już w tym tygodniu do Francji ponownie napłynie gorące powietrze, choć temperatury mają być niższe niż pod koniec czerwca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W dzień przelotny deszcz, na południowym zachodzie i południu możliwe też burze. Temperatura we wtorek od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie i południu kraju.
5: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Samo zdrowie.
1: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i jest mi niezmiernie miło po raz kolejny gościć profesora Jarosława Bilińskiego, prezesa i założyciela Human Biome SA. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam ponownie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Tak, bo my poruszamy na antenie Polskiego Radia jeden z ulubionych Państwa i moich tematów, czyli temat mikrobiomu, mikrobioty, tego całego bogactwa, które każdy z nas nawet w kilku kilogramach ma w sobie, bez czego nasz organizm chyba nie mógłby za bardzo funkcjonować. Będziemy dzisiaj rozmawiać z profesorem Bilińskim o tym mikrobiomie w kontekście longevity, długowieczności, bo to jest takie pojęcie, które robi coraz większą karierę, tak to nazwijmy. Wszyscy chcemy żyć dłużej, ale my podkreślamy też, chcemy żyć dłużej w dobrej formie, dobrej kondycji, żeby to życie długie było również życiem jakościowym. Czy mikrobiom, mikrobiota jest ważny w tym kontekście długowieczności? Niektórzy mówią, jest fundamentem.
2: Staram się też nie przeceniać, także jestem pokornym naukowcem, powiedzmy. Oczywiście dużo pozytywnego się dzieje, natomiast mogę powiedzieć z całą pewnością, że tak, jest to kolejny czynnik, kolejna cegiełka, która może de facto obniżać naszą długość życia, bo w 2023, całkiem niedawno, została zaktualizowana publikacja naukowa, ja to nazywam Biblią dla ludzi, którzy się zajmują długowiecznością czy zdrowowiecznością, bo to jest, longevity jest trochę nadużywane i jest trochę też kojarzone z kosmetologią, z operacjami plastycznymi i tak dalej, a to tak naprawdę jest cały dział naukowy, który mówi o tym, jak się człowiek starzeje i jak można zapobiegać niezdrowemu starzeniu się. I rzeczywiście w 23 roku do 9 takich cech starzenia, którzy naukowcy zakwalifikowali w 13 z kolei roku jako pierwsza taka wielka publikacja, w 23 dołożono między innymi mikrobiom jako dysbiozę, czyli ten nieprawidłowy skład mikrobiomu jako cechę starzenia, oraz przewlekły tlący stan zapalny, jest takie pojęcie. I dołożono, w sumie jest 12 takich tak zwanych cech starzenia na różnych poziomach, od komórek przez system po cały organizm. To jest bardzo skomplikowana wiedza de facto. Postaram się może jakimś prostym językiem ją tutaj przełożyć dzisiaj w naszej rozmowie.
1: Tak,
2: także
1: proszę,
2: jest to kolejna cegiełka.
1: Dzieje? Tak, co się takiego dzieje w naszym organizmie, że właśnie taka nieprawidłowa, jakby to nazwać, flora bakteryjna wpływa na proces starzenia?
2: Tutaj pierwsze takie badania dobre, które mi się rzuciły w oczy, to były badania na muszkach owocówkach. To jest taki wzorzec do badań różnych, jeżeli chodzi o wpływ na przykład środowiska na geny, tak, na nasz gen, czyli to, co my mamy zakodowane.
1: A dlaczego muszki, owocówki? Bo one, zdaje się, są całkiem do nas podobne, prawda?
2: No właśnie, genetycznie. No właśnie, co dziwne, ale rzeczywiście tak. I próbowano na tych muszkach ustalić, co jest pierwsze, tak? Czy kura, czy jajko. Czyli czy najpierw się psuje mikrobiom i się starzejemy, czy starzejemy się i dlatego mikrobiom też się starzeje i się psuje. I między innymi w tym badaniu, które było bardzo solidne, pokazano, że rzeczywiście tuż przed takimi cechami realnego starzenia się tych muszek, bo one żyją w bardzo dobrej formie, można powiedzieć, długi czas, i nagle mają takie załamanie, jakby i się starzeją i zdychają na końcu. I rzeczywiście okazało się, że tuż przed tymi zmianami starczymi zmienia się ten mikrobiom. I to było bardzo dobrze pokazane. I później, teraz jest też coraz więcej prac już na ludziach, że potrafimy też na podstawie mikrobiomu przewidzieć 3-letnią śmiertelność u osób powyżej 80 roku życia. I, no i cała ta wiedza dzisiaj sprowadza się do tego, że mikrobiom, i to jest jedno z zadań, którym też zajmujemy się w Human Biome, bo pracujemy nad, tu kiedyś już rozmawialiśmy, takim terapeutykiem na zapobieganie przenoszenia antybiotykooporności, eliminacji takich bakterii, które są superbakteriami odpornionymi na antybiotyki, i patogenów ogólnie, które stymulują nasz układ odpornościowy do tego, żeby on był nabuzowany i celował karabinami, jak gdyby, mówiąc wprost, nakręca ten stan zapalny. I to zostało właśnie w 23 roku uznane jako jedna z ważniejszych cech starzenia. Ten nakręcający się stan zapalny. Bo proszę sobie wyobrazić, że stan zapalny naszego organizmu, czyli to, w jaki sposób komórki układu odpornościowego, można powiedzieć, są nastawione, tak? Czy jest wszystko w porządku, my sobie siedzimy, pływamy, jest fajnie, nie musimy się namnażać, tak? Nie musimy robić tych przemian energetycznych, czyli nie zużywamy

0: energii do tego, żebyśmy cały czas byli tak jak na granicy, nie wiem, ze krajem, który ma wojnę, musimy być bardzo czujni, to zużywa energię, to zużywa komórki, powoduje błędy w namnażaniu się komórek w DNA i tak dalej. Czy właśnie jest wszystko w porządku?
1: Ale co, to taki pstryk, że wystarczy wyleczyć stan zapalny i oto długość życia nam się wydłuża?
0: Oczywiście to nie jest takie proste, to jest jeden z czynników, natomiast rzeczywiście jeden z najważniejszych, więc to pstryk, czyli jeżeli będziemy potrafili wymienić mikrobiom na taki, który ma udowodnione pozytywne wpływanie na ten układ odpornościowy, takie antyzapalne, no to rzeczywiście powinniśmy sobie wydłużyć inaczej. Powinniśmy zmniejszyć nasze tempo starzenia i potencjalnie zmniejszyć skracający się nam czas życia. Bo jest takie coś, słyszeliśmy to od dawna, że człowiek się rodzi mniej więcej z genomem na 120 lat życia. Że na tyle jest nasz organizm przygotowany. Załóżmy, że to jest prawda i wszystko, co my robimy źle w naszym życiu, albo jakieś choroby, jakieś czynniki środowiskowe, tak, dieta, nie ten, alkohol, papierosy i tak dalej, to nam skraca, tak, tę możliwość do życia do 120 lat.
1: Tak, to jest słynne wyliczenia, o ile skraca papieros, no o ile skraca alkohol.
0: Załóżmy, że to jest prawda, mówię, i na te potrzeby łatwiej to wytłumaczyć, więc mikrobiom może nam z powrotem jakby wydłużyć ten skrócony czas, jeżeli się źle prowadziliśmy na przykład lub mieliśmy jakieś czynniki, które spowodowały, że ten mikrobiom jest nieprawidłowy. I rzeczywiście to w badaniach wychodzi i ten wpływ na ten przewlekły stan zapalny ma jedno z kluczowych tutaj mechanizmów działania. No i rzeczywiście nawet takie badanie niedługo chcemy zarejestrować w Komisji Bioetycznej, żeby jako Human Bion przeprowadzić takie badanie pierwsze właściwie, jedno z trzech widzę, że na świecie w ogóle, które jest zarejestrowane, żeby podawać mikrobiotę w celu jej wymiany jako zmniejszenie tempa starzenia u człowieka i nawet w Human Biome mamy taki program, jeden z trzech wiodących aktualnie programów, nad którymi pracujemy, to jest właśnie wytworzenie terapeutyku na longevity w dużym skrócie i chcemy teraz zarejestrować takie badanie proof of concept, czyli badanie pokazujące jako jedno z pierwszych trzech na świecie, czy podawanie mikrobiomu zdrowego dawcy człowiekowi potrafi obniżyć jego tempo starzenia, wpłynąć na ten przewlekły proces zapalny i wpłynąć na oś jelito-mózg, czyli poprawić naszą kognicję, zdolność do samoopieki u osób starszych i tak dalej. Jeżeli to wyjdzie, no to będzie rzeczywiście niesamowity przełom też w rozumieniu, czy jak możemy modulować nasz mikrobiom, żeby tą kolejną cegiełkę do tej długowieczności dołożyć.
1: Czyli co? Po prostu pracujecie nad lekiem, terapeutykiem pro longevity.
0: Tak, docelowo chcielibyśmy, żeby to był suplement, taki premium. Powiedzmy nie dlatego, że będzie dużo kosztował, tylko dlatego, że będzie miał badanie kliniczne, bo my nie robimy nic, czego nie potwierdzimy w nauce. To jest moja dewiza i tego się będę trzymał. Dlatego chcielibyśmy taki terapeutyk wypuścić i jesteśmy na etapie zbadania już naszych superdawców pod kątem tak zwanej metylacji DNA. To jest jeden z najbardziej wiarygodnych sposobów na stwierdzenie, ile człowiek ma lat i jakie ma tempo starzenia. Są już takie specjalne przeliczniki na to i zegary. Nasi bioinformatycy u nas w Human Biome już to wykonali. Okazuje się, że w porównaniu do zdrowej populacji, do zdrowych ludzi, które dane pobraliśmy z repozytoriów naukowych światowych, 180 tysięcy zdrowych ludzi, i rzeczywiście ich tempo starzenia średnio jest 1,0, czyli na jeden wiek metrykalny starzeją się jeden rok rzeczywiście biologicznie, czyli 10 lat starzeją się realnie 10 lat. Widać, że to tempo zwiększa się z czasem. Im jesteśmy starsi, tym ono ciut przyspiesza, czyli realnie w wieku 80 lat starzejemy się na 10 lat metrykalnych około 12 lat. Natomiast nasi dawcy wyszło nam, że średnio starzeją się z tempem 0,9, czyli na 10 lat im przybywa biologicznie tylko 9, a mamy takich dawców, którzy starzeją się 7,5, czyli 2,5 roku zaoszczędzają na każde 10 lat. I sugerujemy, że ich mikrobiom jest między innymi tak zbudowany, że pozytywnie tą metylację DNA stymuluje, czyli oni rzeczywiście mają takie cechy pro longevity. No i właśnie to badanie, które ma ruszyć niedługo, będzie podawaniem tej mikrobioty w porównaniu do grupy kontrolnej, której nie będzie żadnej prawdopodobnie interwencji, po to, żeby zobaczyć na wiarygodnym badaniu, randomizowanym, czyli będziemy losować, nikt nie będzie wybierał, ty idziesz tu, tylko to jest losowanie, do której grupy idziesz, czy rzeczywiście

0: mikrobiom wpłynie na jedną z tych trzech albo na wszystkie trzy parametrów, które chcemy mierzyć takimi bardzo dokładnymi metodami. No i to by było coś niesamowitego, jeżeli by nam to wyszło. I na tej podstawie z tych próbek, dzięki naszym systemom komputerowym sztucznej inteligencji, będziemy wyliczyć, jakie tak naprawdę potrzebne były funkcje do przeszczepienia z tego zdrowego człowieka na tego, który się niezdrowo starzał, żeby to starzenie opóźnić.
1: No i teraz ja wszystkich Państwa, wszystkich słuchaczy naszej audycji zachęcam do tego, żeby w ogóle odtworzyć sobie wszystkie audycje z profesorem Jarosławem Bilińskim, które nagrywaliśmy przy okazji audycji Samozdrowie, bo tam krok po kroku tłumaczyliśmy w ogóle, ach, od czego się to zaczęło i nad czym Human Biome pracuje, ponieważ tu pojawia się słowo dawcy. Dawcy czego?
0: No dawcy kupy, mówiąc wprost, czyli wyjściowym materiałem na dziś do wytwarzania preparatów mikrobioty jest kał zdrowych dawców. My badamy tych dawców bardzo dokładnie, to też właśnie rozmawialiśmy o tym, że trzyetapowa procedura, tylko 0,5% tak naprawdę ludzi, którzy chcą być dawcami, nimi zostaje. Szukamy super zdrowych ludzi i to wymagania są dużo wyższe niż do dawcy krwi czy dawcy szpiku, co ciekawe. Z przyczyn oczywistych można w kale przenieść dużo więcej patogenów. No i dzisiaj wytwarzamy mikrobiom z kału dawców. Natomiast to, nad czym my pracujemy od samego początku, znając ograniczenia tej metody i koszty przede wszystkim, no to jest stworzenie biosyntetycznego mikrobiomu, czyli takiego hodowanego w bioreaktorach, który już nie wymaga żadnego dawcy i żadnego kału od dawcy. Więc właśnie jesteśmy w tym procesie, gdzie chcielibyśmy w ciągu do 18 miesięcy maksymalnie mieć już w garści pierwszy taki bioterapeutyk na świecie, czyli biosyntetyczny mikrobiom, który pokrywa wszystkie funkcje zdrowe, które ma człowiek, ale wytworzony w bioreaktorze, a nie w jelicie człowieka.
1: No i teraz wracamy do terapeutyku, który chcecie wyprodukować, właśnie tego pro-longevity. Czyli co? Osoby, które byłyby wybrane do prowadzenia tych badań, mając zniszczoną własną mikrobiotę i podaną mikrobiotę tą super zdrową, super wyselekcjonowaną?
0: Tak, no między innymi nauka pokazuje, że w życiu człowieka są dwa takie załamania starzeniowe. Pierwsze jest po 44 roku życia, drugie po 60, czyli nie starzejemy się linearnie, czyli co rok starzej, tylko mamy dwa takie skoki. I my wybieramy populację od 45 lat, ale tutaj rozmawiam jeszcze ze specjalistami, ekspertami, jak dobrze to ustawić, czy może przed tym skokiem, imię jego 44, żeby zapobiec. W każdym bądź razie, czy to będzie, na dziś planujemy od 45 roku życia taka terapia, będziemy badać właśnie tymi metodami tempo starzenia, poziom stanu zapalnego i tą oś jelito mózg różnymi testami. I u osób, które mają nieprawidłowe te wyniki, przyjęliśmy sobie tam pewien odsetek, ile ten nieprawidłowy wynik oznacza, że tak naprawdę ten człowiek rzeczywiście ma problem i się niezdrowo starzeje, bo niezdrowe starzenie jest tak naprawdę największym ryzykiem przedwczesnego zgonu. I tych ludzi będziemy włączać do tego badania, no i obserwować, czy ta mikrobiota versus placebo, czy nic nie robienie im pomoże. No i docelowo, jeżeli będziemy rzeczywiście wprowadzać na rynek taki terapeutyk, jeżeli nam się to powiedzie, no to będzie takie zalecenie prawdopodobnie, jeżeli byłby to lek, czyli nie uda się zarejestrować jako suplement, bo tutaj jeszcze trwają takie regulacyjne, w Unii Europejskiej szczególnie, mamy bardzo zbiurokratyzowaną i taką dosyć skostniałą strukturę, która bardzo wolno wpuszcza takie duże innowacje na rynek. W Stanach to jest dużo łatwiej. Więc jeżeli to będzie lek, no to będzie wskazane, trzeba zrobić taki test. Jeżeli masz nieprawidłowe starzenie, za szybkie, to bierzesz to. A w suplemencie oczywiście będzie to dostępne powszechnie. Będzie można sobie zbadać takim testem i zastosować bioterapeutyk. No jeżeli w badaniach wyjdzie, że działa, no to będzie działał. To znaczy będzie rzeczywiście w jakiś tam sposób, w jakiś procent to tempo starzenia poprawiał ten stan zapalny, obniżał go i właśnie wpływał na lepszą funkcję mózgu po to, żebyśmy byli zdolni do samoopieki, na przykład jako staruszkowie.
1: Niektórzy wzruszą tutaj ramionami i powiedzą, ale o czym wy mówicie? Gdzieś tam jakieś bakterie, w jakimś jelicie, no to po prostu trzeba zadbać o siebie, jeść więcej kiszonek albo zdrowej żywności i wszystko będzie dobrze. To nie takie proste.
0: Znaczy nie, no jasne, że tak. Znaczy, dużo jest też pseudonauki i tutaj takich półprawd, mitów. Ten mikrobiom w ogóle został teraz przejęty przez niektóre środowiska takich ludzi, którzy snują różnego rodzaju teorie niepotwierdzone naukowo. Jest bardzo uproszczone, tak, to wszystko. Natomiast oczywiście największym modulatorem na

0: naszej mikrobioty jest dieta. I te kiszonki to prawda. Wszystkie te rzeczy zawierające błonniki i tak dalej, to są bardzo dobre dla naszych bakterii jelitowych. Tylko co jeżeli ktoś nie może z jakichś tam względów medycznych tego jeść, albo potrzebuje coś zmienić szybko, no albo jesteśmy po prostu wygodni, żyjemy szybko, rozwijamy się niesamowicie, pracujemy w różnego rodzaju miejscach, gdzie to życie nas stresuje, no i chcemy mieć takie coś, co nam pozwoli, no jak na filmach, mieć talerzyk z tabletkami i sobie je łykać, żeby się poprawiać. No jeżeli coś jest udowodnione naukowo, to będzie działać. I oczywiście zachęcam do tego, żeby zdrowo się odżywiać, żeby dobrze spać i się ruszać, bo to są trzy czynniki najbardziej wpływające na, i na mikrobiom, i nasze zdrowe życie. No ale mówię, cały świat czeka na coś takiego, co będzie można przyjąć i w szybki sposób, radykalny sobie ten mikrobiom zmienić. No i my jesteśmy właśnie w tej ścieżce, żeby takie coś stworzyć.
1: Czy ktoś na świecie jeszcze się tym zajmuje?
0: No, z danych publicznych dwie firmy naukowe, jedna amerykańska, jedna australijska, pracują nad biosyntetycznym mikrobiomem, czyli czymś podobnym do nas, w innych metodach, innymi metodami chcą to uzyskać. Natomiast nie widziałem jeszcze też takiej firmy, która by pracowała nad takim biosyntetycznym mikrobiomem w longevity. Jest cała masa firm, która oferuje różnego rodzaju probiotyki, metabolity, suplementy i tak dalej, że to będzie wydłużać życie. Żadna z nich nie ma dobrych badań naukowych tak naprawdę, więc trudno mi coś rekomendować, czy tam się ustosunkowywać. Także no jesteśmy, myślę, że w czubie liderów, co najmniej w trójce, która dąży do takiego biosyntetycznego mikrobiomu, który może będzie panaceum na większość stanów, czy to chorobowych, czy nie, albo rzeczywiście w celowanym wskazaniu, jak to nasze.
1: Żeby wszystkim słuchaczom uzmysłowić, jaka to jest ważna praca i poważna sprawa, i nie trzeba było odsłuchiwać teraz na gwałt poprzednich naszych audycji, to ja chciałabym, żeby pan profesor przypomniał, dlaczego to jest takie ważne i trudne znalezienie na przykład odpowiednich dawców. To nie jest łatwa sprawa, prawda?
0: No bardzo, ekstremalnie wręcz trudna. Tutaj to powiedzenie, że im więcej mi wybadasz, tym szybciej, tym znajdziesz jakąś chorobę we mnie, no to jest prawda. W takim sensie, że im więcej robimy człowiekowi badań, tym możemy się natrafić na jakieś odstępstwo od normy. My tych badań robimy bardzo dużo, dlatego właśnie, że postanowiliśmy, że nasze produkty przede wszystkim muszą być bezpieczne, bo stosujemy je też u chorych z upośledzoną odpornością. Ja jako hematolog, wywodząc się z takich terapii, no chemioterapii i tak dalej, to było ważne. I drugie, że ten mikrobiom musi być bardzo dobry, rzeczywiście wzorzec takiego zdrowego mikrobiomu. No i dawcy przechodzą najpierw kwestionariusz, na którym odpada 80%, bo tam wykluczamy w ogóle jakiekolwiek powiązania z chorobami. Wizyta lekarska, pielęgniarska i 140 około badań z kału i z krwi. No i dopiero jak ktoś przejdzie to wszystko, to staje się dawcą tej mikrobioty. No i my z niej wytwarzamy w warunkach beztlenowych cały łańcuch technologiczny, bo to są 99,9 beztlenowe bakterie. Wytwarzamy te preparaty mikrobioty jelitowej do stosowania u ludzi. Dzisiaj już jest jedno, tak naprawdę dwa wskazania oficjalne, gdzie właściwie powinno się zastosować mikrobiotę. Pierwsze to jest takie ciężkie zakażenie jelit bakterią, która się nazywa Clostridium difficile. Śmiertelność 30% lub więcej i mikrobiota działa ponad 90% skuteczności w wyleczeniu nawrotowej choroby, co jest w porównaniu do antybiotyków no, kosmicznym przeskokiem z 30 do 50%. I drugie wskazanie, w którym nieskromnie powiem, że mamy swój udział, to jest rekomendowanie przez Europejskie Towarzystwo Przeszczepiania Szpiku mikrobioty jako w trzeciej linii leczenia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi takiego ciężkiego powikłania po przeszczepieniu szpiku. Tam też to działa, badałem to, opublikowaliśmy wyniki. Ponad 50% właściwie udaje się wyciągnąć z grobu, mówiąc wprost, już w sytuacjach, w których nic nie działa. No więc tutaj rzeczywiście my mówimy o jakimś kosmosie, ale to, co robimy, jest potwierdzone naukowo i te mikroby okazuje się, że mają połączenie, pozornie siedząc w jelitach, z całym organizmem. Przede wszystkim właśnie przez układ odpornościowy, który stymulują, przez układ endokrynny, hormonalny, same produkują hormony i stymulują, i przez układ nerwowy. Najdłuższy nerw wychodzący z mózgu, nerw błędny, kończy się w jelitach, właśnie zaopatruje trzewia i 80% sygnałów, które ten nerw przewodzi, przewodzi z jelit do mózgu. Czyli to jest też, jak widzimy, ewolucyjnie wypracowane, że on zbiera jak gdyby informacje z ciała i przekazuje do mózgu, co się dzieje, tak sterując naszym życiem, samopoczuciem i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo dużo jeszcze nie wiemy, ale coraz więcej wiemy.
1: Ale to jak ciężko i trudno znaleźć dawców, pokazuje tylko, że

0: Naprawdę jest garstka osób, które tą florę mają w porządku, chciałoby się
1: tak,
0: powiedzieć.
1: Tak, są tak zwane blue zones, takie niebieskie strefy, gdzie uważa się, że ludzie mają najzdrowsze mikrobiomy. To też koreluje z tymi strefami, gdzie ludzie żyją najdłużej. Okinawa w Japonii, tam niektóre części Włoch i tak dalej. Dlaczego? Bo oni mają zakonserwowany jakby sposób życia, jedzenia. Jedzą naturalne produkty, nie łykają chemii, nie stosują przede wszystkim też środków typu... Większość kosmetyków to są nowe cząsteczki nieznane naszemu układowi odpornościowemu, czyli im bardziej naturalnie żyjemy, tym lepiej. A dzisiaj świat zachodni jest na drugiej stronie tej płaszczyzny, czyli szybko, pięknie. Można powiedzieć, żyjmy krótko, ale szczęśliwie.
0: Ale kolorowo,
1: i się uszczęśliwiamy, tak. Kolorowo chcemy pachnieć, tak, jemy niestety wysoko przetworzoną żywność, to wszystko nam niestety szkodzi.
0: Dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć po prostu tak genialną pracę, fantastyczną pracę i tworzenie być może leków, terapeutyków, nie tylko pro longevity, ale po prostu ratujących zdrowie i życie w bardzo wielu wymiarach. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Jarosław Biliński, prezes i założyciel Human Biome SA. Rozmawialiśmy dzisiaj o mikrobiomie, ale właśnie w kontekście długowieczności i longevity. Zdrowy mikrobiom jako jeden z tych elementów układanki, ale rozmawialiśmy też oczywiście o pracach nad stworzeniem, nad opracowaniem takiego właśnie terapeutyku pro longevity, sprzyjającemu długowieczności, takiemu, który wymieni ten źle funkcjonujący mikrobiom w stanach zapalnych na ten, który będzie zdrowy i który spowoduje, że będziemy żyć dłużej i sprawniej. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą
1: rozmowę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim miłego wieczoru.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Gleba jest podstawą życia, zapewnia dostęp do zdrowej żywności, ale odgrywa również istotną rolę w ochronie ludzi i ich dobytku przed skutkami zmian klimatu. Kiedy myślimy o glebie, to zazwyczaj o uprawach, o roli, a nie o modzie. A my dzisiaj właśnie o modzie i o akcji Na glebę porozmawiamy w audycji Zmiana klimatu, a w studiu gości Joanna Sawicka-Gain, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Widziałam spot, który promuje to hasło, tą akcję Na glebę. Mocny. Rzeczywiście tam ludzie robiący zakupy w sklepie są przez służby rzucane na glebę. No to tak trochę przenośnia, trochę gra słów, ale o co chodzi w tej kampanii, w tym spocie i dlaczego ubrania mają wpływ na glebę?
4: Tak, no pomysłem na to, żeby w takiej formule porozmawiać o glebie, żeby w ogóle zwrócić uwagę właśnie na glebę, było to, że z jednej strony gleba jest takim zasobem bardzo istotnym dla naszego życia, bo z jednej strony faktycznie jakby daje nam żywność i nadal 95% żywności można tak w skrótem powiedzieć, pochodzi z tej gleby, czy jest uprawiana w glebie, a z drugiej strony spełnia wiele takich funkcji, o których sobie nie zdajemy sprawy, jak chociażby to, że magazynuje wodę, że oczyszcza wodę też z różnych substancji, z różnych toksyn, że magazynuje węgiel i jest tak właściwie po oceanach, jest takim drugim najważniejszym magazynem właśnie węgla na świecie. No ale to musi być ta zdrowa, żyzna, porośnięta roślinnością gleba, a nie zabetonowana, czy w ogóle jakaś już nieużywana, powiedzmy. Więc jakby tych funkcji gleby jest bardzo wiele, o których my trochę nie wiemy. No i my chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że to trochę podobnie jak z wodą, że woda, o wodzie już wiemy, że woda jest podstawą, że jest ważna, że musimy zadbać o wodę nie tylko na co dzień, no ale też w takim formie systemowej trochę. I chcielibyśmy, żeby ta gleba trochę pojawiła się w naszej świadomości konsumenckiej. No i jednym z takich dużych czynników, które wpływa na glebę, jest fast fashion. A ponieważ ubranie każdy z nas ma i ta moda jednak jest takim tematem, który przykuwa naszą uwagę, to pomyśleliśmy, że połączenie tego tematu gleby, takiego właśnie trochę niezauważanego, z kolei z modą, z tematem, o którym chcemy rozmawiać i widzimy ten temat i jest ważny dla nas, będzie dobrym motywatorem do tego, żeby tą glebę zobaczyć i zauważyć.
3: Ale jaki wpływ ma moda na glebę? Bo mówimy tutaj

0: o wysypiskach śmieci, które leżą na ziemi, na glebie, czy mówimy o czymś, co jest wykorzystywane do produkcji tych ubrań? W jaki sposób właśnie te fast fashion i gleba są ze sobą połączone?
1: Połączeń jest bardzo wiele, tak naprawdę, bo z jednej strony do produkcji ubrań wykorzystywanych jest bardzo dużo substancji chemicznych i właściwie nawet do kilograma substancji chemicznych wykorzystuje się, żeby stworzyć kilogram odzieży. Ta odzież, te substancje chemiczne wykorzystywane są, jakby używane są do właściwie na każdym etapie, czyli już od momentu, kiedy powstają włókna. I na przykład do uprawy bawełny wykorzystywanych jest bardzo dużo pestycydów, herbicydów, jakichś nawozów.
0: I wszystko to ląduje w glebie.
1: I to wszystko ląduje w glebie, więc to jest jakby już pierwszy moment, a potem te włókna, ta bawełna jest przetwarzana, żeby wyglądała tak, jak my później mamy w naszych ubraniach. I na każdym z tych etapów jest mnóstwo substancji wykorzystywanych i jakichś wybielaczy, i utrwalaczy, i barwników, i konserwantów. I później na koniec jeszcze niektóre ubrania mają, spełniają konkretne funkcje, czyli na przykład są wodoodporne i tutaj też są substancje, które są bardzo toksyczne i nie rozkładają się w środowisku wykorzystywane. Tych substancji jest bardzo, bardzo wiele i na każdym etapie produkcji, czy tam przetwarzania tego włókna i powstawania w ogóle materiału, te substancje po prostu przenikają do wody i trafiają do gleby i zatruwają tą glebę. To jest jeden z powodów. Drugi to jest mikroplastik, o którym też mówimy bardzo wiele i mówimy często o nim jednak bardziej w kontekście zatrucia wody, czy to, że pojawia się w powietrzu. Natomiast mikroplastik również w wyniku chociażby produkcji, w wyniku użytkowania ubrań i tutaj głównie myślę z kolei o ubraniach syntetycznych, czyli takich, no, które z ropopochodnych tak naprawdę, a już właściwie teraz 70% wszystkich tekstyliów to właśnie włókna syntetyczne. No więc i podczas użytkowania takiej odzieży i później jak ta odzież trafia na wysypiska śmieci, no to ten mikroplastik to rozkłada się właściwie na mikro i nanoplastik. I to wszystko trafia do naszej gleby.
0: No bo nawet z wodą i z powietrzem też wszystko
1: dokładnie
0: trafia do gleby.
1: Dokładnie. I nie zdajemy sobie sprawy, ale już były takie badania przeprowadzone, że niektóre z po prostu roślin wciąga ten nanoplastik, no i potem go zjadamy. Były takie badania na przykład na sałacie robione. I że sałata faktycznie wciągała po prostu
0: to, co w glebie, a między innymi tam był nanoplastik.
1: I potem trafia to na nasze po prostu talerze, zjadamy to potem. Więc to jest jedna z powodów. Ale też są takie czynniki, o których czasami nie myślimy, jak chociażby, nie wiem, hodowla zwierząt, tak? Jeśli chcemy wełnę, musimy hodować zwierzęta. To jest na dużych bardzo przestrzeni. No i te zwierzęta niestety również wpływają na niszczenie tych wielkich przestrzeni, tych wielkich powierzchni. Są to uprawy monokulturowe również, czyli właśnie jak ta bawełna, o której wspomniałam, jest na wielkich przestrzeniach hodowana, to nie dość, że potrzeba tam bardzo dużo tych wszystkich właśnie chemikaliów, żeby ta bawełna rosła, co wpływa na obniżenie jakości gleby i w ogóle te plony są coraz gorsze, bo ona się wyjaławia, no więc jeszcze trzeba więcej tych chemikaliów i trochę powstaje takie błędne koło, no to dodatkowo jak to jest na takich wielkich płaszczyznach, no to też zanika bioróżnorodność chociażby, tak? Często też zapominamy o tym, że prawie 48% odzieży, która z kolei pochodzi z włókien naturalnych, bo na przykład wiskoza, czyli celulozy, która pochodzi z drewna, z drzewa, to 48% tych ubrań pochodzi z wylesiania, czyli tracimy bardzo ważne ekosystemy drewne. Często również istotne nie tylko ze względu na środowisko, ale też dla społeczności lokalnych, które tam żyją, po to, żeby tworzyć ubrania. I pewnie jednostkowo, czy może jakbyśmy myśleli o innej skali, to nie byłyby takie duże problemy. A problemem jest po prostu ilość. Czyli to, że tych ubrań tak strasznie dużo jest produkowanych, bo już się mówi o 100 miliardach sztuk odzieży dziennie. No i tak w sumie nie potrzebujemy, bo właściwie według wielu badań korzystamy z połowy ubrań, które mamy w szafie.
0: Albo nawet z 1/3 ubrań, które mamy w szafie. I już wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, że tak naprawdę wyprodukowanych na świecie już jest tyle ubrań, że moglibyśmy przez kolejne dekady nosić, wymieniać się. No ale jak to zrobić? Bo to nie jest takie proste rozwiązanie. To znaczy to, że gdzieś jest tych ubrań tak dużo, to nie znaczy, że ja je mam, że ja mogę z nich korzystać. Nie ma jakiegoś takiego rozwiązania, być może dobrego, żeby te ubrania krążyły.
1: Trochę rozwiązań jest, no bo z jednej strony faktycznie coraz częściej ja słyszę o różnego rodzaju wymiankach i swapach, które są organizowane poprzez jakieś organizacje czy miejsca, ale też ludzie między sobą takie sobie wymianki odzieżowe organizują przy okazji spotkań. Jest bardzo dużo możliwości, żeby kupić ubranie w drugim obiegu.
0: No klasyczne second handy nadal dokładnie mają się dobrze.
1: Tak, a mamy już i klasyczne, i nieklasyczne, bo możemy też w sieci kupować. Chociaż tutaj bym trochę też zwróciła na to uwagę, że zanim przejdziemy w ogóle do tego

0: dzieci wierzą, że ostatni z imamów, żeby uniknąć zagrożenia ze strony sunnickich sił, którzy chcieliby go zamordować i skończyć tą świętą linię rodziny imama Alego, ukrył się i przeszedł w stan takiego transcendentnego bytowania w oczekiwaniu na koniec świata, kiedy ma się pojawić imam Mahdi i tak dalej.
1: No oni mają się, zdaje się, właśnie w tej Karbali pojawić, prawda?
0: Opinie są różne, nie wszyscy uczeni są zgodni. Większość wskazuje właśnie Karbalę, Nadżab, część meczet Umayyadów w Damaszku, część mniejszość Mekkę, ale meczety irackie, sanktuaria irackie też są brane pod uwagę i wymieniane.
1: Zastanawiam się, czy ten Mocztaba, gdyby nagle się objawił, czy jego wybór może być jeszcze kwestionowany w samym Iranie przez Radę Ajatollahów, czy nie?
0: Nie. Już nie, pomimo pewnej prawdopodobnej, bo tutaj cały proces tego konklawy w cudzysłowie, był dość zagmatwany i odbywał się w cieniu wojny. Wywoływał pewne kontrowersje, ale po tym, jak klamka zapadła, przytłaczająca większość, prawie wszyscy szyiccy duchowni w Iranie zgodzili się, że dla dobra państwa, a co za tym idzie, dla dobra religii, bo państwo irańskie jest protektorem szyizmu, że dla dobra państwa i religii wszelkie ewentualne spory należy już odłożyć ad acta. Na zasadzie stało się i kwestionowanie jego wyboru może zakłócić funkcjonowanie państwa, może zaburzyć równowagę wewnątrz państwa, a to byłoby z punktu widzenia religii niewłaściwe, więc nawet ci ajatollahowie, nawet ci najwyższej rangi duchowni, którzy kręcili nosem na kandydaturę i sposób wyboru Mocztaby Chameneiego na stanowisku, stwierdzili, że trzeba w tym momencie skupić się na priorytetach.
1: Pozostaje wierzyć, że to nie jest mistyfikacja.
0: Takie głosy też się pojawiają. Bardzo dużo zwolenników ma tezę mówiącą, że Mocztaba zginął w ataku, w którym zginął jego ojciec, ewentualnie kilka dni po tym zamachu, a najwyższe władze Iranu tuszują ten fakt, żeby móc dalej rządzić Iranem, wykorzystując mityczną postać najwyższego przywódcy jako płaszczyk, pod którym będą działać. Dużo analityków twierdzi, że Mocztaba jako taki żyje, ale jest tak ciężko ranny, zmasakrowany, że nie jest w stanie w żaden sposób rządzić państwem i jego postać ma wymiar tylko symboliczny, tak żeby znowuż tej klice, która rządziła Iranem za jego ojca, móc dopomóc w rządzeniu.
1: Kończy się nasza audycja. Gościem programu Świat w powiększeniu był Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawialiśmy o irańskich sprawach w związku z pogrzebem Ajatollaha Alego Chameneiego, drugiego duchowego przywódcy tego kraju. Kłaniam się państwu, Ernest Zorzyn.
2: Świat w powiększeniu.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
7: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnym

0: aplikacji, ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To nie wpływa na nasze zdolności obronne, zapewnia szef MON, ujawniając, że Polska przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. W Ankarze początek szczytu NATO. Polskę będzie reprezentował prezydent i dwóch wicepremierów. Zajrzymy też na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Tam kolejne dwie drużyny zameldowały się w ćwierćfinale. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Wśród środków przekazanych Ukrainie były pociski rakietowe PAK-3 do systemu Patriot. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił początek procesu odtajniania listy donacji i sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie. Podkreślił, że przekazanie pocisków do systemu Patriot nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
2: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. I w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armię amerykańskiej i sojuszniczej w Europie, nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
1: Szef MON zaznaczył, że zgodnie z przyjętymi zasadami NATO i USA zrealizowanie tej donacji dla Ukrainy utrzymuje Polskę w grupie państw objętych priorytetem dostaw pocisków PAK-3. Silna delegacja z Polski na szczyt NATO. Do tureckiej stolicy lecą prezydent Karol Nawrocki, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef dyplomacji Radosław Sikorski. Wszyscy od dłuższego czasu sporo mówią o zbliżającej się sojuszniczej naradzie. Ma być ważna, bo ma potwierdzić jedność sojuszu i kłaść nacisk na zwiększanie zdolności obronnych Europy. Głosy zza oceanu wskazują też, że w Ankarze sojusznicy potwierdzą, że artykuł 5 traktatu mówiący o kolektywnej obronie to świętość. Z jakimi oczekiwaniami do Ankary lecą polscy politycy, o tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Polska leci do Turcji z pakietem spraw, które chce załatwić. Po pierwsze, rozbudowa sojuszniczej infrastruktury i tu mowa o rurociągach paliwowych. Po drugie, wojskowa mobilność, niezbędna do szybkiego przerzutu jednostek w razie wojny. A po trzecie, dalsza pomoc Ukrainie. We wszystkich tych sprawach musimy być zjednoczeni, mówił przed wylotem do Ankary szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Z jednym przekazem, że bezpieczeństwo to jest ta domena, która łączy, a nie dzieli, w której nie ma pomiędzy nami różnic zasadniczych.
3: Sesje robocze i rozmowy dwustronne poszczególnych delegacji rozpoczynają się już dziś, od rana. Wieczorem zaplanowano uroczystą kolację, a jutro kulminacja, chwilę po 11:00 czasu lokalnego, rozpocznie się Rada Północnoatlantycka na szczeblu szefów państw i rządów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Sytuacja, która miała miejsce w szpitalu południowym, nie powtórzy się, zapewniał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To za nami druga nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery. Tym razem radni oczekiwali też informacji m.in. w sprawie funkcjonowania prosektorium i procedur ochrony sygnalistów w stolicy. W szpitalu południowym pracuje nowy zarząd i nowa rada nadzorcza, przypominał podczas sesji prezydent.
4: Nowy zarząd na bieżąco współpracuje z organami ścigania i organami kontrolnymi. Reaguje także natychmiast, kiedy pojawią się nowe informacje, tak jak na przykład w sprawie prosektorium, czy też pomyłki przy procedurze in vitro. Jeżeli chodzi o sprawę prosektorium, bo rzeczywiście to jest nowa kwestia, po to nowy zarząd, po to nowa rada nadzorcza, po to te wszystkie zmiany, żeby wszystkie nieprawidłowości były wyjaśniane. Wszystkie. Jeżeli chodzi o prosektorium, decyzja została podjęta natychmiast. Ten człowiek już nie pracuje.
1: Afera z warszawskim szpitalem południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i NFZ. Ze swoich stanowisk zrezygnowały w międzyczasie dwie zastępczynie prezydenta Trzaskowskiego, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. A dziś szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić premierowi propozycje zmian systemowych.

0: Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że jeśli nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, to jutro podejmie personalne decyzje. Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski uważa, że na tym posiedzeniu stopy nie zostaną zmienione. Natomiast dobrej wiadomości dla kredytobiorców ekspert spodziewa się w komunikacie po posiedzeniu rady.
1: Zaraz po wybuchu wojny w Iranie w marcu jeszcze Rada Polityki Pieniężnej zdołała ściąć stopy procentowe o 0,25% i to była dosyć unikatowa decyzja w skali światowej. I się okazało, że Rada miała rację, bo wojna nie wywołała zwiększonej inflacji w Polsce. Także można się spodziewać komunikatu po Radzie Polityki Pieniężnej, że na horyzoncie pojawiają się obniżki stóp procentowych.
0: W ocenie Pawła Karczewskiego obniżki stóp najwcześniej można się spodziewać jesienią. Przypomnijmy, że podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%. Decyzję Rady poznamy jutro. I zgodnie z zapowiedzią zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Przed dwiema godzinami do ćwierćfinału awansowała reprezentacja Belgii, która wysoko wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 4-1. Amerykanie żegnają się z turniejem jako ostatni jego współgospodarz. Wcześniej odpadły już Kanada i Meksyk. A Belgowie w ćwierćfinale zmierzą się z Hiszpanią, która wieczorem skromnie pokonała Portugalię 1-0. Bramkę na samym początku doliczonego czasu drugiej połowy zdobył Mikel Merino. Przed nami jeszcze dwa spotkania 1/8 finału. O 18:00 Argentyna zagra z Egiptem, a o 22:00 Szwajcaria z Kolumbią. Więcej o mundialu już za pół godziny w informacjach sportowych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na początek ostrzeżenia synoptyków przed burzami na południu kraju. Tam od godzin popołudniowych do wieczornych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Uwaga również na silny wiatr na północy kraju w porywach do 80 km na godzinę. Tam obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia, a w rejonie Zatoki Gdańskiej trzeciego, najwyższego stopnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra, a 38% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 10 a 11 i między 14 a 18 zalecane jest zwiększenie zużycia energii, tak by wykorzystać jej nadmiar. Prawie w całej Polsce w lasach występuje małe zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, wtorek, 7 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na nasz wtorkowy, jakby nie patrzeć, poranek. Wraz ze mną witają się z Państwem Andrzej Abgarowicz, Natalia Jędrzejewska, Adrianna Tomaszewska, a po stronie informacji Rafał Boguta i Michał Homyszyn. Przed nami 188 dzień roku. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:24, a zajdzie 2 minuty przed 21:00. Dzień potrwa 16 godzin i 34 minuty. A imieniny obchodzą dzisiaj między innymi, zaraz Państwu sprawdzę i odczytam, między innymi Danuta, Teodor i Władysław. Przed nami także rozmowy polityczne. Po 7:07 Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Polski 2050. Po 8:07 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z Lewicy. A po 8:30 komentarze najpierw profesora Andrzeja Zybały, politologa ze Szkoły Głównej Handlowej. A na koniec Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24. A zaczynamy od kalendarium historycznego.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 7 lipca, 790 lat temu, papież Innocenty II wydał tak zwaną

0: bullę gnieźnieńską, ogłaszającą przywrócenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Potwierdził w ten sposób niezależność i odrębność polskiej organizacji kościelnej od biskupstwa w Magdeburgu. Dokument jest jednym z najcenniejszych zabytków polskiej historiografii i pierwszym ważnym źródłem piśmiennictwa polskiego. W roku 1572 bezpotomnie zmarł ostatni król Polski z dynastii Jagiellonów, Zygmunt August.
1: Łączył on litewski upór dziadka Kazimierza z włoską subtelnością Sforców.
0: Charakteryzowała za Władysławem Konopczyńskim profesor Teresa Hynczewska-Hennel. Tego dnia, lecz w roku 1807 na mocy traktatu pokojowego w Tylży utworzono marionetkowe państwo polskie pod nazwą Księstwo Warszawskie.
2: Objęło ono ziemię drugiego i trzeciego zaboru pruskiego. Księciem warszawskim został król saski Fryderyk August, od niedawna sojusznik Napoleona. Zabawne, że pochlebcy nawiązywali do panowania jego przodków jako do czasów pomyślności.
0: Przypominał profesor Andrzej Szwarc. 152 lata temu urodził się ekonomista, polityk i historyk Władysław Grabski. Zasłynął jako twórca polskiego banku i reformy pieniądza wprowadzającej nową walutę, polskiego złotego.
3: Grabski był tego rodzaju człowiekiem, tego rodzaju premierem, tego rodzaju działaczem gospodarczym, że nie schlebiam nikomu. On szedł wedle z góry określonego planu i ten plan doprowadził do wielkiego zwycięstwa gospodarczego Polski.
0: Charakteryzował premiera Grabskiego profesor Ludwik Malinowski. Władysław Grabski był także autorem około 150 prac poruszających zagadnienia strefy ekonomii, agronomii społecznej oraz historii i socjologii wsi. 145 lat temu we włoskim czasopiśmie dziecięcym ukazał się pierwszy odcinek powieści Pinokio, Carla Collodiego.
4: Czy chcecie posłuchać pewnej prawdziwej historii, która przydarzyła się mnie, choć równie dobrze mogła przytrafić się każdemu z was?
5: O nie, nie. Nie każdemu. Musiała przydarzyć się właśnie tobie, bo jesteś zwykłą kukiełką. Drewnianym pajacem, a nie prawdziwym chłopcem.
0: W pełnej wersji książkowej wydano ją w roku 1883. Tego dnia, lecz w roku 1944 oddziały Armii Krajowej rozpoczęły operację Ostra Brama, mającą na celu zdobycie Wilna.
6: Wiedzieliśmy, że to niełatwa sprawa. Bitwa o miasto, którego zakamarków nie znamy, to miało być akcentem polskości Kresu, że zdobywamy Wilno i kroczącą Armię Czerwoną witamy w polskim wyzwolonym Wilnie.
0: Wspominał major Stanisław Oleksiak. Wsparte przez wojska radzieckie wyzwoliły miasto 13 lipca. Po zdobyciu Wilna Rosjanie rozbroili polskich żołnierzy, a następnie większość z nich uwięziło NKWD. Po pewnym czasie część z nich zdecydowała się wstąpić w szeregi pierwszej Armii Wojska Polskiego, jednak większość została przymusowo wcielona do pułku rezerwowego Armii Czerwonej. 45 lat temu papież Jan Paweł II ustanowił biskupa warmińskiego Józefa Glempa arcybiskupem metropolitą warszawskim, a także arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, co wiązało się z przyznaniem godności prymasa Polski.
7: Zanosiło się na to, że w Polsce się sprawy ułożą. Ale to była cisza przed burzą. Nie można było sobie wystarczająco zdawać sprawy z tego, co czeka Polskę, jak się rozwiną te zmiany ustrojowe.
0: Wspominał ówczesną sytuację kardynał Glemp. 7 lipca w roku 2019 zmarła wybitna dziennikarka i reportażystka Polskiego Radia Anna Retmaniak. Przez blisko 40 lat prowadziła audycję Portret słowem malowanym, w której przedstawiała najwybitniejszych artystów polskiej sceny filmowej i teatralnej.
8: I archiwum stanowiło, stanowi i będzie stanowić dla przyszłych pokoleń radiowców kopalnię głosów, anegdot, historii i zapisu przedstawień, których nikt nie rejestrował. Oprócz Ani, oczywiście.
0: Wspominała redaktor Anna Stępniak. Anna Retmaniak została pochowana na warszawskich Powązkach Wojskowych. 2 lata temu odszedł kompozytor i pieśniarz Tadeusz Woźniak. Był autorem muzyki do wielu inscenizacji scenicznych oraz twórcą ponadczasowych przebojów, takich jak Smak i zapach pomarańczy, Pośrodku świata czy Zegarmistrz światła.

0: Kalendarium historyczne. Kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
0: Rozpoczynający się szczyt NATO dominuje na jedynkach dzisiejszych dzienników. Rzeczpospolita pisze o pakcie na kroplówce. Rok temu europejscy alianci chcieli masowymi wydatkami na obronę przekonać Donalda Trumpa do zalet Sojuszu Atlantyckiego. Teraz liczą już tylko na to, że Stany Zjednoczone pozostaną w NATO. Prezydent Donald Trump podkreślił, że nie zdecydował się na bojkot szczytu w Turcji tylko dlatego, że gospodarzem będzie ceniony przez niego autorytarny prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Jeszcze kilka dni wcześniej groził zresztą Donald Trump, że wyprowadzi Stany Zjednoczone z sojuszu, bo Europejczycy nie wsparli go w wojnie z Iranem. Po naszej stronie Atlantyku rozpoczęła się więc operacja minimalizacji szkód, tak pisze Jędrzej Bielecki. Chodzi o to, aby spotkanie nie skończyło się otwartą awanturą między Trumpem a pozostałymi aliantami. Czas trwania zjazdu to niespełna doba. Ograniczono więc do minimum, podobnie jak długość komunikatu końcowego. Ruszyła też operacja pochlebiania prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Rozpoczął ją Mark Rutte, jak pisze Jędrzej Bielecki, który w tej dziedzinie doszedł do mistrzostwa. Sekretarz generalny NATO w ubiegłym tygodniu w Białym Domu chwalił Trumpa nie tylko za katastrofalną operację irańską, ale też za postawienie na nogi europejskiej obrony. Jędrzej Bielecki zauważa jeszcze, że Pentagon w ciągu 6 miesięcy ogłosi szczegółowy plan procesu dochodzenia do tak zwanego NATO 3.0, czyli takiego paktu, w którym Europejczycy przejmują odpowiedzialność za obronę konwencjonalną kontynentu, podczas gdy Amerykanie utrzymują nad nim parasol atomowy. Jednak zachodni dyplomaci są sceptyczni co do tego, że administracja oparta na impulsywnych decyzjach jednego człowieka jest w ogóle zdolna do opracowania takiej wizji. Także w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie polski plan na szczyt NATO. Naszym najważniejszym postulatem polskiej delegacji będzie rozbudowa przemysłu obronnego i to wpisuje się w szerszy trend transatlantyckiej współpracy wojskowej, nad którą wisi groźba redukcji amerykańskiej obecności w Europie. To z kolei Wojciech Kubik właśnie w dzienniku Gazecie Prawnej. Rozwój produkcji zbrojeniowej po obu stronach Atlantyku ma być jednym z trzech priorytetów startującego szczytu NATO. Oprócz kontynuowania wsparcia dla Ukrainy i zwiększania wydatków na wojsko, polska delegacja zamierza przekonywać sojuszników do konieczności rozbudowy bazy przemysłowej. I do tego wątku będziemy wracać także w rozmowach i w relacjach naszej reporterki Agnieszki Drążkiewicz, która leci na szczyt do Ankary. Będziemy się z Agnieszką słyszeć dziś, jutro i w czwartek, ale także będziemy o tym rozmawiać z Stanisławem Wziątkiem, wiceministrem obrony narodowej. Ta rozmowa już po godzinie 8:07. W Rzeczpospolitej na drugiej stronie o tym, jak FIFA działa na telefon. Zawieszenie kary dla piłkarza reprezentacji Stanów Zjednoczonych, który miał pauzować na mundialu za czerwoną kartkę, potwierdza opinię, że FIFA dla możnych tego świata zrobi wiele, a może nawet wszystko. Impreza, którą FIFA organizuje raz na 4 lata, musi trwać w najlepsze i zarabiać jeszcze więcej, pisze Łukasz Majchrzyk. Pisze, że zawieszenie kary dla piłkarza po telefonie od prezydenta Donalda Trumpa wzmacnia obraz FIFA jako organizacji na telefon, która kłania się możnym tego świata i idzie z nimi pod rękę. 8 lat temu gospodarzem mundialu był Władimir Putin, który miał już na koncie napaść na Gruzję i zajęcie Krymu. 4 lata temu turniej odbywał się w Katarze, a mało kto występował głośno w obronie robotników budujących tam stadiony w fatalnych warunkach. Za 8 lat mundial zorganizuje Arabia Saudyjska, która tradycji piłkarskich nie ma. W tym kraju za to o prawach człowieka mało kto słyszał, a władze mają pełno petrodolarów. Bardzo możliwe, że trzeba będzie udawać, że nic się nie stało, jeśli gospodarz postawi swoje warunki. To taki stały fragment gry polityczno-biznesowo-sportowej, który FIFA ma dobrze przetrenowany. Tylko czy w tym jeszcze o piłkę jakkolwiek chodzi? Rozmawiamy o szczycie NATO w Ankarze, a na miejscu jest także wysłanniczka Polskiego Radia, Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato.
2: Dzień dobry.

0: Powiedz, jakie będą najważniejsze tematy spotkania zachodnich przywódców? Z jakimi nastrojami, z jakimi emocjami jadą tam liderzy Zachodu?
1: Nastroje niepewne, bo nigdy nie wiadomo, w jakim nastroju przyjedzie prezydent USA Donald Trump, a od tego wszystko zależy. Więc jutro główny taki kulminacyjny punkt szczytu obrady. Sesja robocza jest skrócona, właściwie jedna tylko, nieco ponad 3 godziny. Ja pamiętam szczyty poprzednie, no to były pełne 2 dni. Ten szczyt jest skrócony, wszystko dlatego, że po pierwsze Donald Trump się szybko nudzi, a jak się nudzi, to zaczyna atakować. Więc żeby zmniejszyć okazję do atakowania, czy też do sporów na szczycie, sekretarz generalny NATO Mark Rutte skrócił do jednej sesji nieco ponad 3 godziny. Dzisiaj kolacja, no i rozmowy tak naprawdę o tym, co dotyczy sojuszu przede wszystkim, czyli wspieranie Ukrainy. Tu przede wszystkim ciężar oczywiście spada na europejskich sojuszników. Ukraina, która zmaga się ze zmasowanymi atakami rosyjskimi, potrzebuje systemów obrony powietrznej. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, wczoraj na konferencji przed rozpoczęciem szczytu apelował do sojuszników o wsparcie.
2: Ukraina potrzebuje naszego ciągłego wsparcia, zwłaszcza obrony powietrznej. Rosja ciągle atakuje dronami i rakietami ukraińskie miasta, a do kolejnego strasznego ataku doszło minionej nocy. Gdy Ukraina broni swej suwerenności, członkowie NATO i nasi partnerzy muszą dbać o to, aby dostawała to, czego potrzebuje. Chodzi o to, by nasze wsparcie dla Ukrainy dalej płynęło, bo jej bezpieczeństwo jest ściśle powiązane z naszym.
1: Wczesnym popołudniem dzisiaj w Ankarze już spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Wieczorem Rada NATO Ukraina, nie na poziomie przywódców, tak też było w Hadze, a w ubiegłym roku na szczycie, ale na poziomie ministrów spraw zagranicznych. Mniejszy, niższy poziom, ale ważne, jak mówią dyplomaci, że w ogóle się odbywa, więc to także będzie okazja do dyskusji na temat wspierania Ukrainy. No a jutro główny temat, zwiększanie wydatków na obronę. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu odbywa się tutaj także w Ankarze Forum Przemysłu Obronnego Sojuszu. I dzisiaj startuje około godziny 9:10 i mają być ogłoszone nowe wielonarodowe kontrakty zbrojeniowe warte miliardy. I to ma pokazać już Donaldowi Trumpowi podczas dyskusji jutro między innymi o zwiększeniu wydatków na obronę, że sojusznicy te apele, jego te naciski traktują poważnie. To znaczy chodzi o to, żeby jakoś ta atmosfera rozmów była lepsza. Przynajmniej na tym zależy europejskim sojusznikom i to robią. A wczoraj sekretarz generalny NATO mówił, że i tak jest już znaczny problem w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu.
2: Tu w Ankarze oczekuję, że państwa przedstawią jasne, konkretne i wiarygodne plany osiągnięcia tego celu, jakim jest 5%. A jak dotąd obserwowane wyniki są imponujące. Europejscy sojusznicy i Kanada już teraz przeznaczają około 4% swojego PKB na obronność i bezpieczeństwo.
1: To 5% PKB to oczywiście postanowienia ubiegłorocznego szczytu w Hadze.
0: Beato, a powiedz jeszcze, jeśli chodzi o to samo ugłaskiwanie Donalda Trumpa, na ile ta strategia przyjęta także przez Marka Ruttego, na ile będzie skuteczna? To znaczy, czy uda się zapobiec temu najczarniejszemu scenariuszowi, czyli rzeczywiście jakiejś formy obrażenia się czy krytyki ze strony prezydenta Donalda Trumpa pod adresem NATO?
1: Najczarniejszy to byłby scenariusz, kiedy prezydent USA w ogóle opuszczał i zrywa szczyt, a takie w przeszłości były już groźby. No więc ja rozmawiałam z kilkoma osobami już wczoraj i różnie postrzegali te metody do Marka Ruttego. No niektórzy z zażenowaniem przyjmują takie obłaskawienie na siłę Donalda Trumpa, a już te w Białym Domu, te jego prezentacje z różnymi tabelkami, wykresami pokazujące, jak to przywódca tego świata, czyli Donald Trump, właściwie chyba najpotężniejszy od czasów Eisenhowera, spowodował zwiększenie wydatków na obronę. No naprawdę ze zdziwieniem było przyjmowane w stolicach. No i co się okazało? Nawet po tej prezentacji Donald Trump nie zmienił stanowiska, wręcz uderzał w sojuszników, a to ciągle nie może im zapomnieć, że nie pomogli sojusznicy w atakach na Iran. No i

0: i te wydatki też co jakiś czas powracają, więc przynajmniej do tej pory to się nie zmieniło i w żaden sposób Mark Rutte nie wpłynął na Donalda Trumpa. Zobaczymy, w jakim przyjedzie. No jest to troszeczkę
1: loteria.
0: Takie dołujące, kiedy szczyt NATO zależy od tego, w jakim nastroju przyjeżdża prezydent USA. Ale niestety taką mamy teraz rzeczywistość. Więc tak jak mówisz, loteria. Wszystko zależy, w jakim nastawieniu przyjedzie Donald Trump. No i co ważne, na szczycie zostanie przyjęta zostanie przyjęta deklaracja. No i coś, co jeszcze kilka lat temu w ogóle nie wzbudzałoby wątpliwości. Przywiązanie do artykułu do traktatu waszyngtońskiego, mówiącego o kolektywnej obronie, czy stwierdzenie, że Rosja jest zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po 2022 roku, po czerwcowym szczycie w Madrycie właśnie tegoż roku, zmieniona została koncepcja strategiczna NATO i tam Rosja została tak wprost nazwana. Ale co usłyszałam? W ostatnim roku Amerykanie w kwaterze głównej podczas wielu narad nie zgadzali się, żeby tak Rosję nazywać. Więc jeżeli ta Rosja zostanie tak nazwana w deklaracji, no to w jakim my jesteśmy miejscu? Czyli będziemy mówić o sukcesie kończącego się szczytu.
1: Przyszło mi do głowy, jak opisywałaś te obawy związane z Donaldem Trumpem, że to jak rodzice z dzieckiem w sklepie z zabawkami próbują odwrócić jego uwagę, byleby tylko to dziecko nie zaczęło krzyczeć i płakać i nie wybiegło ze sklepu.
0: To
1: no więc tak to wygląda. Beata Płomecka.
0: Tu zabawki, tu wykresiki czerwone, tak jak te tabelki pokazywał, żeby odciągnąć, żeby pokazać, zająć rzeczywiście prezydenta czymś innym niż tylko...
1: No zresztą to tę samą taktykę stosował ostatnio Emmanuel Macron, jak zapraszał prezydenta Donalda Trumpa na kolację do Wersalu. Beata Płomecka, nasza korespondentka na co dzień w Brukseli, teraz w Ankarze, obserwuje szczyt NATO. Bardzo ci serdecznie, Beato, dziękujemy. Polska, przekazując Ukrainie uzbrojenie, nie osłabia swojego potencjału obronnego, tak zapewnił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazuje Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. W reakcji na te twierdzenia szef MON-u podjął decyzję o odtajnieniu listy przekazywanego sprzętu, a konferencję wicepremiera podsumowuje Witold Banach.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął od podsumowania, które jednoznacznie wskazuje, w jakim czasie który rząd przekazał Ukrainie ile sprzętu.
3: Jeśli chodzi o donacje i wyposażenia i amunicji w latach 2022-2023, przekazano różne rodzaje sprzętu wojskowego, różne środki bojowe, uzbrojenie, pojazdy, samoloty i śmigłowce. Zaczynamy od czołgów, czołgi T-72, PT-91, Leopard 2A4. Do tego dochodzą transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, armatochaubice samobieżne, Krab, innego rodzaju sprzęt wojskowy, bezzałogowe statki powietrzne, też te najnowszej generacji, samoloty MiG-29, śmigłowce Mi-24, zestawy obrony przeciwlotniczej.
2: W sumie koszt przekazanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzętu dla Ukrainy wyniósł około 15 miliardów złotych. Po zmianie władzy po 2023 roku sprzęt na Ukrainę był nadal przekazywany, ale skala donacji była zdecydowanie mniejsza.
3: Pomoc dla Ukrainy jest też zobowiązaniem natowskim. Bardzo często jesteśmy wzywani przez stronę amerykańską do udzielania tej pomocy na rzecz naszych sąsiadów. I tutaj chcę wymienić te najważniejsze systemy, czy sprzęt wojskowy przekazany już za naszych rządów. To są pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot, bezpilotowe systemy, pociski rakietowe, bomby lotnicze, przeciwpancerne pociski kierowane, pociski do granatników, aparatura i osprzęt oraz części zamienne do techniki lotniczej i pancernej oraz systemów przeciwlotniczych, amunicja czołgowa, amunicja artyleryjska, amunicja moździerzowa i wyposażenie indywidualne żołnierzy. Koszt tych donacji za naszych rządów to jest około 1,550 mld złotych.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył też, że decyzja o wysłaniu na Ukrainę pocisków do systemów Patriot była dokładnie konsultowana.
3: Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza. Po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności.

0: i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie, nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski. I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, w tym wypadku tej kluczowej zdolności, utrzymują się w grupie państw, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAC-3 do swoich państw.
1: Szefmon zapewnił, że przekazanie każdego rodzaju uzbrojenia jest konsultowane ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, dowódcami NATO, a jeśli trzeba, Amerykanami, a informacje o takich działaniach otrzymuje prezydent. Podsumowując, Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził głębokie rozczarowanie zarzutami, jakie w stronę obecnych władz kieruje opozycja, a szczególnie były minister obrony Mariusz Błaszczak.
0: Hipokryzją, szczególnie w wykonaniu byłego ministra obrony, który jak widzicie dokonał 10 razy więcej donacji niż ja, jest mówienie o rozbrajaniu Polski, mówienie o narażaniu Polski na niebezpieczeństwo. To jest obłudne. Od pierwszych dni podejmowali akurat w tej sprawie dobre decyzje. Dzisiaj się ich wstydzą. Koledzy z PiS-u, nie wstydźcie się sprzętu przekazanego na Ukrainę. Naprawdę, nie ma się czego wstydzić. To była dobra decyzja. Jeżeli wy o tym zapominacie, to my będziemy o tym przypominać. Nie po to, żeby się licytować, tylko żebyście zeszli z drogi, w której podążacie bez opamiętania.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił zarazem, że niebawem poda dokładne liczby przekazanego na Ukrainę sprzętu wojskowego.
2: Co relacjonował Witold Banach.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Na zegarach już 6.31. Rafał Boguta, zapraszam. Polska przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot na wniosek sekretarza generalnego NATO i dowództwa sił amerykańskich w Europie, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, liczba przekazanych pocisków nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski. Potwierdza to były zastępca dowódcy strategicznego NATO, generał Mieczysław Bieniek.
4: To jest ułamek tego, co mamy. To jest kilka sztuk, nie kilka dziesięć, tylko kilka sztuk i one będą w każdej chwili uzupełnione zapasami, które zamówiliśmy i nie wypadamy tam z żadnej kolejki. Jest tylko pięć krajów, które mają pociski PAK-3 w sojuszu dzisiaj tu na terenie europejskim. My się do tej zaliczamy.
3: Przekazanie pocisków krytykują politycy opozycji. Twierdzą, że to osłabienie naszego bezpieczeństwa. Irańska armia wystrzeliła co najmniej dwie rakiety w kierunku statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Doszło do tego po wygaśnięciu tygodniowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wstrzymania ataków. Według doniesień agencyjnych oba trafione statki, tankowiec płynący w pobliżu wybrzeży Omanu i statek handlowy, zostały poważnie uszkodzone, ale nikt nie ucierpiał. Obserwatorzy spodziewają się odwetu Amerykanów. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do awarii układu kierowniczego autobusu, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny. I w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
3: Do zdarzenia doszło przedwczoraj. W wypadku ucierpiało 6 osób. Dwie z nich trafiły do szpitala. W informacjach jeszcze wielka ewakuacja we Wrocławiu. Do godziny 8.30 3000 osób musi opuścić osiedle Szczepin. Powodem jest niewybuch z okresu II wojny światowej, który będzie usuwany przez saperów. Służby przekazały, by przed opuszczeniem mieszkania pozamykać drzwi i okna oraz zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki.

0: chłodny i pochmurny dzień przed nami. Temperatura od 16 stopni nad Bałtykiem, 18 do 20 stopni w centrum. Najcieplej będzie na południu kraju, tam nawet w Małopolsce wskażą termometry 25 stopni. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Szósta 34, Tomasz Kowalczyk w naszym studiu. Cześć, dzień dobry. A to oznacza, że przenosimy się na murawy za ocean. Zobaczymy, co tam na mundialu. Posłuchamy.
1: Działo się. A w Stanach Zjednoczonych znamy kolejnych ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Belgia lepsza od Stanów Zjednoczonych, Hiszpania lepsza od Portugalii, ale o wszystkim opowie nam Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No rzeczywiście mamy już następnych dwóch ćwierćfinalistów i czy to jest spodziewana para? Przez wielu myślę, że tak, ponieważ Hiszpania to przecież mistrz Europy, Portugalia z kończącym pewnie mundialową karierę Cristiano Ronaldo, no i Hiszpanie dopięli swego. Wydawało się, że będzie dogrywka w tym meczu, bo kibice już szli po hot dogi, szykowali się na dodatkowy czas gry, a tutaj okazało się, że te wszystkie plany zniweczyli Hiszpania. To konkretnie rezerwowi w talii trenera Luisa de la Fuente, Mikel Merino, po podaniu Ferrana Torresa, takiej pięknej akcji La Furia Roja, strzelił tego gola. Hiszpania gra dalej. No i w nocy spotkanie Stany Zjednoczone, Belgia. Wielu myślało, w tym ja, że Amerykanie jednak się czerwonym diabłom postawią, ale nic z tych rzeczy. Belgia rozbiła zespół Stanów Zjednoczonych 4-1. No i ten mecz w cieniu kontrowersji, skandalu można powiedzieć, w wykonaniu Donalda Trumpa, Gianniego Infantino i reprezentacji Stanów Zjednoczonych, bo w tym spotkaniu nie powinien był zagrać Folarin Balogun, a tak się stało. On zagrał, mimo że był zawieszony, no ale okazuje się, że tam, gdzie politycy maczają swoje brudne, za przeproszeniem, paluchy w futbol, no to z takim niesmakiem to wszystko się ogląda, ale sprawiedliwości stało się zadość. Amerykanie poza turniejem, nie ma już zatem gospodarzy, Belgia gra dalej, no i okazuje się, że to belgijskie pokolenie, a raczej zmierzch tego belgijskiego pokolenia jeszcze nam na tych Mistrzostwach Świata niejedno może pokazać.
1: Tak jest, więc mamy tutaj awans reprezentacji Belgii, która jeszcze może coś na pewno na tym turnieju pokazać. Teraz Hiszpania spotka się z Belgią w ćwierćfinale. No tutaj będzie chyba trudno wskazać faworyta.
2: Oj tak, zdecydowanie, szczególnie, że to są dwie wielkie drużyny, które jednak mają swoje mankamenty, bo Hiszpanie nas nie zachwycili wczoraj wieczorem w Dallas. To nie był taki wielki mecz drużyny Mistrzów Europy. Mnóstwo zmarnowanych sytuacji, Alex Baena chociażby, czy Lamine Yamal próbowali pokonać Diogo Costa, ale tak bez przekonania, bezskutecznie. Także Mikel Oyarzabal, taka nieprzekonująca ta hiszpańska reprezentacja, no ale przeciwko sobie miała Portugalię, która no, daleko jest od swojej najwyższej formy. Może dlatego, że wciąż stawia na, raczej stawiała chyba na 41-letniego Cristiano Ronaldo. Słynny Portugalczyk zawalił swojej drużynie ostatnie Mistrzostwa Europy. No i teraz chyba też, bo jednak miejsce pomników nie jest na boisku, a w muzeum. I to wczorajsze spotkanie też to pokazało. No ale Cristiano Ronaldo przeszedł i tak do historii z wielu powodów. Hiszpania gra dalej i wydaje się, że no, to będzie mecz Hiszpania-Belgia, dwóch drużyn, które raczej nie powinny marzyć o Mistrzostwie Świata. Z drugiej strony pamiętamy takie turnieje, że mieliśmy drużyny, które nas nie zachwycały przez cały turniej, ale wygrywały kolejne mecze i tak człapały sobie do tej strefy medalowej, do tych decydujących spotkań, a później nawet turniej wygrywały. Może właśnie tak będzie z reprezentacją Hiszpanii, a może ta Belgia, która, no, z którą nikt raczej nie wiązał już dużych nadziei, bo Belgowie rozczarowywali głównie w ostatnich latach, a tutaj okazuje się, że są jeden mecz od strefy medalowej, to prawdopodobnie będzie mecz na wysokim poziomie, bo w końcu ten niesamowity przecież potencjał Hiszpanii i Belgii musi gdzieś się ulotnić. Zresztą Belgowie w tym wczorajszym meczu z Amerykanami pokazali, że tam naprawdę jest wciąż bardzo dużo jakości, tam wciąż można grać z polotem. No i sam jestem ciekaw, jak ta Belgia, która rozbiła Stany Zjednoczone, zaprezentuje się w meczu z mistrzem Europy.
1: Będziemy to

0: oczywiście sprawdzać. Filip Jastrzębski nam podsumowywał te spotkania. Teraz do Jana Pachlowskiego wędrujemy do Miami. Jak amerykańskie reakcje na odpadnięcie z Belgami i na całą aferę związaną z Folarinem Balogunem?
1: Bardzo dużo na temat tej afery mówiono. To była jedna z najważniejszych informacji, ale informacji też właśnie z gruntu politycznego. No i to był taki moment, kiedy wydawało się, że po znakomitych meczach, nawet dzień wcześniej Brazylii z Norwegią czy Meksyku z Anglią, wydawało się, że to już sport zaczyna dominować, że znakomite mecze, że patrzymy tylko na ten mundial z perspektywy sportowej. Nic tutaj mylnego. O, ja oglądałem ten mecz w strefie kibica właśnie w Miami. No i w 60 minucie, kiedy rzeczywiście ta reprezentacja Jankesu, bo tak się o niej mówi, była kompletnie bezradna, pomimo że przeważała z Belgią w drugiej części, to nic z tego nie wynikało. No to kibice się śmiali, bo kilkakrotnie w transmisji pokazywano właśnie Gianniego Infantino. No i wówczas padały takie komentarze, nawet trudno chyba je nazwać złośliwymi, bo one były takiego właśnie rzędu. Jest 60 minuta, to może Donald Trump, który ogląda pewnie to spotkanie, zadzwoni do szefa FIFA i coś da się zrobić w tym przypadku, skoro w sprawie Balogana tak można było zadziałać, że pomimo otrzymania czerwonej kartki z Bośnią i Hercegowiną, wcale nie takiej kontrowersyjnej, mógł zagrać, ta kara została zawieszona. Jest też taka ciekawostka, bo to zostało przełożone na pieniądze, 40 tysięcy musiał zapłacić zawodnik tutaj w tym całym procesie, ale Amerykańska Federacja Piłkarska solidarnie stwierdziła, że ona ją tą kwotę zapłaci. FIFA swoją decyzją wprawiła w osłupienie cały świat. Napisała m.in. stacja CNN. Tak jak podkreśliłem, ja ten mecz oglądałem w strefie kibica w Miami. To posłuchajmy reakcji amerykańskich kibiców po ostatnim blisku sędziego.
2: It is what it is.
3: Jest co jest, już sam nie wiem, jak to ocenić. Trudno mi się nawet wypowiadać. Mam złamane serce po odpadnięciu Amerykanów. Pochodzę z Czech, ale mieszkam w USA ponad 20 lat i całym sercem byłem za Stanami Zjednoczonymi. Belgowie zagrali jednak bardzo mądrze, w pełni zasłużyli na awans. Cały zespół zagrał do kitu. Bramkarz był beznadziejny, obrona była beznadziejna, oni grali bez energii. Jestem nieszczęśliwy i bardzo zawiedziony. Powinni się zaprezentować lepiej, ale walki nie można im odmówić.
1: Myślę, że już koniec jest takiego szaleństwa dotyczącego piłkarskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych, tej wysokiej oglądalności. Niestety mundial też straci trochę na atrakcyjności, jak ci Amerykanie już w tych mistrzostwach świata nie będą grali, ale też trzeba podkreślić, ja to kilkakrotnie mówiłem, bo wydaje mi się, że czasami tak trochę w przypadku reprezentacji Polski, nie wiem, czy Tomek i Filip się ze mną zgodzą, to był ten balonik trochę za bardzo napompowany, ponieważ po pierwsze, Amerykanie wyszli z dosyć łatwej grupy, gdy trafili na silniejszego przeciwnika Turcję, to przegrali, a z Bośnią i Hercegowiną, no to nie był to dla nich też wielki mecz, bo nie był to też wielki przeciwnik, a już gdy trafili na solidnego przeciwnika, to zderzyli się ze ścianą i z łomotem odpadli.
0: No tak to bywa czasami w takich meczach z faworyzowaną drużyną. Ani z Belgami nasza reprezentacja nie radziła sobie w ostatnich latach zbyt dobrze, ani z Holendrami, ani ze Szwedami, bo na ten mundial nie awansowaliśmy. Jan Pachlowski opowiadał nam, dziękuję pięknie, no, więc znamy już 6 drużyn, które zagrają w ćwierćfinałach. Francja spotka się z Marokiem, wspominana Hiszpania z Belgią, Norwegia zmierzy się z Anglią, a dziś poznamy ostatnią parę ćwierćfinałową. To po meczach 1/8 finału Argentyna zagra tutaj z Egiptem, a Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią. No to było o bieganiu po zielonej trawie. Dla odmiany pobiegamy po zielonej trawie, ale nie w Stanach Zjednoczonych, a w Londynie, w wielkoszlamowym Wimbledonie. Wprawdzie w singlu nie mamy już naszych reprezentantów. Bardzo pechowo się to poukładało dla wielu zawodniczek i zawodników. Maja Chwalińska przegrała z kontuzją przy piłce meczowej. Iga Świątek wyraźnie słabsza od Aleksandry i Ali. Hubert Hurkacz też przegrana z kontuzją i Kamil Majchowicz Piechrzak też pożegnał się z rywalizacją, no ale o awans do kolejnej fazy będzie walczyło dzisiaj kilku tenisistów z najwyższej półki. Ciekawe ćwierćfinały. Będziemy też obserwować to, co dzieje się w walce o ćwierćfinał, ale w grze deblowej, bo tu mamy naszą reprezentantkę Katarzynę Piter, a całą rywalizację zapowie nam Cezary Gurjew.

0: Na dziś zaplanowano pierwsze ćwierćfinałowe mecze rywalizacji kobiet i mężczyzn. Amerykanka Jessica Pegula zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff, a Japonka Naomi Osaka zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Wśród mężczyzn Felix Auger-Aliassime zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem, a Jannik Sinner będzie grał z Niemcem Janem Lenardem Struffem. W deblu awans do ćwierćfinału będą walczyć Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siszkowa.
1: Jestem tutaj z bratem i tatą, który mnie wspiera, i z moim chłopakiem, i po prostu wychodzę na kort i gram dla siebie. Cieszę się, jestem wdzięczna sobie i polskim fanom. Do zobaczenia w przyszłym meczu. Dziękuję bardzo.
2: A ten mecz po godzinie 14 i trzymamy kciuki.
3: Pewnie,
2: za
3: że tak.
2: Katarzynę Piter. No i to był mimo wszystko waleczny występ naszych tenisistów na Wimbledonie. No tylko waleczny, tylko mało skuteczny akurat w tym roku.
3: Tomasz Kowalczyk powróci z informacjami sportowymi już za 45 minut. Dzięki wielkie, Tomku.
2: Do usłyszenia.
3: A 15 minut przed godziną 7 małym połączenie z Agnieszką Drążkiewicz, dziennikarką Polskiego Radia, specjalną wysłanniczką do Ankary na szczyt NATO. Dzień dobry, Agnieszko.
4: Dzień dobry,
3: witam. Ale jeszcze w Warszawie, prawda?
4: Tak, jeszcze w Warszawie, ale w blokach startowych, bo za chwilę po rozmowie z tobą i z państwem uciekam już na lotnisko.
3: No to się spieszymy, dobrze. Polskę reprezentować będzie w Ankarze silna delegacja, w skład której wchodzą prezydent Karol Nawrocki, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz drugi wicepremier Radosław Sikorski. Powiedz, tak, z jakimi oczekiwaniami polscy politycy lecą na szczyt NATO? Co chcemy osiągnąć w Ankarze?
4: No, polska delegacja leci z bardzo pozytywnym nastawieniem i z długą listą spraw, które chcemy omówić, no, ale też skorzystać na tym dla siebie, dla narodowego potencjału militarnego. Oczywiście i to na to zwraca uwagę wczoraj szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Musimy być po pierwsze jako delegacja i jako politycy zjednoczeni w tym, co będziemy tam mówić i jak będziemy mówić.
5: I na szczyt NATO mam nadzieję, że jedziemy bardzo zjednoczeni z jednym przekazem, że bezpieczeństwo to jest ta domena, która łączy, a nie dzieli, w której nie ma pomiędzy nami różnic zasadniczych.
4: To bezpieczeństwo dla szefa resortu obrony będzie w każdym momencie jego pobytu w Ankarze, a premier już za chwilę powinien lądować w Turcji, będzie bardzo ważne. Dla szefa resortu obrony istotnym aspektem tych rozmów na Rady Sojuszniczej w Ankarze będzie też pokazanie innym państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w trakcie debaty o wydatkach na pewno będą gorące emocje, że akurat my, Polska, wjedziemy w tym najważniejszym aspekcie, który w zeszłym roku w Hadze był omawiany, czyli w wydatkach na obronność, wjedziemy na arenie NATO prym.
5: Polska ma wszelkie prawo zająć kluczową rolę na spotkaniu państw natowskich, ponieważ spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika. Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
4: Takie oczekiwania związane ze zwiększaniem nakładów i też z dostrzeganiem przez sojuszników tego, jak Polska sobie z tym radzi, przekłada się również na konkretne działania, bo chcemy w Ankarze mówić i jako Polska, ale też jako lider regionu wschodniej flanki NATO o tym, że kwestie chociażby sojuszniczej infrastruktury są dla nas bardzo ważne. No i tutaj oczywiście będzie mowa chociażby o rurociągach paliwowych, które teraz kończą się tak naprawdę na terenie dawnych zachodnich Niemiec, a Polska i też inne państwa wschodniej flanki NATO będą zabiegały o to, aby ta infrastruktura wojskowa była również niejako dalej pociągnięta, czyli właśnie na teren Polski, ale też państw bałtyckich, czy chociażby naszych sąsiadów z południa, czyli mówimy o Słowacji, o Czechach, ale też o Węgrach. I tutaj będziemy kłaść to na stole w trakcie tych rozmów w Ankarze. Liczymy również, i to mówił jeszcze w miniony piątek minister Władysław Kośniak-Kamysz, na natowskie sojusznicze inwestycje w Polsce, kładąc oczywiście nacisk na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w tej kwestii.
5: Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby ze Stanów Zjednoczonych przenosić linie produkcyjne do obrony przeciwpowietrznej, obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, szczególnie do systemów Patriot. Jesteśmy zainteresowani i budujemy zdolności w dalekim, precyzyjnym rażeniu, w pociskach dalekiego, precyzyjnego rażenia, w dronach niskokosztowych dalekiego rażenia i w systemach antydronowych.
4: I to wszystko będzie dzisiaj omawiane, bo szef resortu obrony za mniej więcej 2 godziny będzie już miał pierwsze spotkania. Szereg tych różnych spotkań zaplanowano do wczesnego popołudnia dla ministra Kośniaka-Kamysza.

0: Będzie między innymi uczestniczył w takim szczycie poświęconym właśnie kwestiom przemysłowym, kwestiom zbrojeniowym na terenie państw sojuszniczych, ale będą też spotkania dwustronne z ministrami obrony, czy to Łotwy, Nowej Zelandii, czy Austrii, a potem późnym popołudniem przywitania delegacji i po 20:00 taka uroczysta kolacja. No i oczywiście to jest ten dzień najważniejszy, to jest dzień oficjalnych tak zwanych doorstepów, czyli każdy z szefów delegacji narodowej zatrzymuje się na chwilę przed zgromadzonymi mediami, albo zabiera przez chwilę głos, albo czasami nie. I potem oczywiście ta główna sesja Narada Sojuszu Północnoatlantyckiego i potem konferencja Marka Rutte na koniec.
1: Agnieszka Drążkiewicz będzie dla nas, dla państwa relacjonowała oczywiście szczyt NATO w Ankarze. Polecam relację Agnieszki jutro i już teraz zapowiem, że w czwartek usłyszymy i spotkamy się w studiu z Agnieszką Drążkiewicz o 8:30 podsumuje tak. Dla nas Agnieszka cały ten szczyt. Leć bezpiecznie.
0: Postaram się.
1: Leć bezpiecznie.
0: Dziękuję
1: i
0: bardzo.
1: Udanych obrad ci życzymy. Do usłyszenia.
0: Chciałabym swoją drogą kiedyś w nich uczestniczyć. Rzeczywiście nie z tej pozycji tylko dziennikarza, ale też, żeby na chwilę tam wejść do środka, ale nie mamy tam dostępu. To też jest
1: moje marzenie, tak. Żeby czasem zobaczyć, jak politycy rozmawiają za zamkniętymi drzwiami. No ale przynajmniej nie zgłaszamy chęci przejścia na drugą stronę barykady.
0: No tak.
1: Agnieszka Drążkiewicz. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, Agnieszko.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: A teraz Maciej Jastrzębski, nasz ekspert do spraw wschodnich. Dzień dobry, Macieju.
2: Dzień dobry, witam. No, w Rosji wielu dziennikarzy przeszło na drugą stronę barykady, wcale pytanie, nie zgłaszając.
1: Pytanie, czy to jeszcze dziennikarze, no ale to...
2: Funkcjonariusze, ale to, tak
1: reżimowcy, tak. Bo rozmawiamy, bo w szczycie NATO weźmie także udział Wołodymyr Zełenski, chociaż jego obecność ma być ograniczona. Kolejne dni przynoszą informacje o niezwykle brutalnych atakach Rosjan na ukraińskie obiekty cywilne. Zresztą obserwujemy te zmasowane ataki na Kijów i na właśnie bloki mieszkalne. Macieju, pod jak silną presją znajduje się obecnie Ukraina i jaki jest plan dla niej minimum na ten szczyt paktu w Ankarze?
2: Ja bym powiedział, że ten szczyt, bo do niego się bezpośrednio odniosę, oprócz wewnętrznych spraw związanych z funkcjonowaniem NATO i z bezpieczeństwem tych krajów, które są w Sojuszu Północnoatlantyckim, to będzie taki szczyt zastanawiania się nad tym, jak wreszcie Rosję przymusić już może nie do pokoju, ale chociaż do zawieszenia broni. I takich pomysłów pewnie będzie miał sporo ze sobą Wołodymyr Zełenski, który powiedział wieczorem wczoraj, że kluczowa faza wojny rozegra się na niebie. Ukraina ma problemy z obroną, bo brakuje rakiet, ale jeśli na Moskwę poleci nie 100, a 1000 dronów, to on, tutaj oczywiście odniesienie do Putina, zrozumie wreszcie i zobaczy własnymi oczami, co się dzieje. Doradcy Putina będą go przekonywać do wyjazdu i on pojedzie gdzieś pewnie schować się za Ural, ale im dalej Putin będzie od Moskwy, tym bliżej będzie końca wojny. Rosjanie się denerwują. A politolog Greg Amnuel ostrzega przed nadmiernym optymizmem i Wołodymyra Zełenskiego i tych wszystkich, którzy usiłują wierzyć, że fala niezadowolenia Rosjan wpłynie jakoś na Władimira Putina. Zgadzam się, powiem tak, że to niezadowolenie na razie nie jest niezadowoleniem z władzy. To niezadowolenie wywołane jakimś socjalnym problemem. To ogromna różnica. Marsz z pustymi garnkami to jedno, a obalenie reżimu to coś zupełnie innego.
3: Stwierdzenie reżimu to zupełnie drugie.
2: No i Wołodymyr Zełenski na szczycie NATO zapewne będzie przede wszystkim Donalda Trumpa przekonywał do tego, że potrzebna jest jedna, druga, trzecia rakieta, a nawet setki tych rakiet systemom obrony powietrznej Ukrainy, a pozostałych sojuszników, żeby wspierali Ukrainę dalej i bronią, i finansowo. Bo Bloomberg chociażby zwraca ostatnio uwagę, że wojna jest bardzo droga i gospodarka rosyjska zaczyna odczuwać to coraz bardziej. Jeśli NATO będzie nadal wspierać Ukrainę, to Rosja na przykład z powodów finansowych zostanie zmuszona do zawieszenia broni, więc o tym pewnie Wołodymyr Zełenski też będzie mówił. A z ostatnich raportów 19 zabitych i 56 rannych to wciąż rosnące liczby ofiar i poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów. Tej nocy także było na Ukrainie niespokojnie, może mniej w Kijowie, ale w wielu regionach Ukrainy spadały rakiety i eksplodowały drony rosyjskiego agresora. A Wołodymyr Zełenski i jego armia już powoli zaczynają spełniać to, o czym mówiłem wcześniej, bo 430 dronów zestrzelono wystrzelono, jak to mówią Rosjanie, na podlocie w kierunku Moskwy, a 36 już w granicach samego miasta.

Natomiast Maria Makarowa z kanału Wot Tak, rosyjska dziennikarka, w rozmowie ze mną przypomina o trwającej indoktrynacji rosyjskiego społeczeństwa od dorosłych po najmłodszych i mówi, żeby nie do końca wierzyć w to, że Władimir Putin pod wpływem społeczeństwa własnego będzie próbował skończyć te wojny, dlatego że

0: blisko umiłowania wojny, umiłowania śmierci, nienawiści do innych i miłości do tradycyjnych rosyjskich wartości.
1: Oczywiście nie wiemy, co to są tradycyjne rosyjskie wartości, bo za każdym razem Władimir Putin wymyśla nowe, ale wracając do początku naszej rozmowy, że czasami przydałoby się wejść na takie zamknięte spotkania i może nawet nie tyle posłuchać, o czym mówią politycy, ale powiedzieć politykom to, co my wiemy i o czym my myślimy i jak widzimy tę sytuację dziennikarskim okiem, bo oni nie zawsze zwracają uwagę na nasze relacje, a przecież i ci, którzy interesują się polityką krajową i zagraniczną i wojną i różnego rodzaju dziennikarze specjalizujący się w konfliktach zbrojnych, także mają coś na ten temat do powiedzenia, chociażby jako głos doradczy. I w tej kwestii ja uważam, że rzeczywiście szczyt NATO będzie przebiegał, no, może troszeczkę właśnie pod głosy tych wszystkich, którzy podpowiedzą politykom z krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak wpłynąć na Władimira Putina, jak pomóc Ukrainie, żeby jak najszybciej doszło do zawieszenia broni, a jest taka szansa, pojawia się ona, takie okienko możliwości, jak zwykliśmy ostatnio mówić, no chyba pierwsze takie poważne od co najmniej 2 lat.
2: Wiesz co, Macieju, zastanawiałem się, jak mówiłeś o tych rosyjskich wartościach tradycyjnych. Ja widzę trzy takie wartości. Przemoc, terror, zastraszanie.
1: No, moi rozmówcy, z którymi miałem okazję spotykać się w Kijowie i w tych miejscowościach sąsiednich, zresztą z niektórymi z nich zaprzyjaźniłem się, to chociażby artysta Wołodymyr Koskin powtarzał, że Rosjanie od wieków słyną z tego, że ich główną wartością jest nic nie wyprodukować, nie narobić się, a innym ukraść.
2: No tak, to wielowiekowa tradycja. No jeszcze do tego doliczyłbym otumanienie społeczeństwa, to znaczy zdolność jednak do...
1: No i brak zdolności, jeżeli posłuchalibyśmy całej rozmowy, a zapraszam, bo to jest w audycji Prawdziwa Rosja z Gregiem Emanuelem, który na początku zabierał głos w sprawie tych ewentualnych buntów społeczeństwa rosyjskiego, to on powtarza, że jeżeli nie zmieni się trend rozwoju społeczeństwa rosyjskiego, to możemy zapomnieć o tym, że będzie jakiś trwały pokój i bezpieczeństwo, bo do takich rozmów jak ta, chociażby moja dzisiaj z tobą, o tym, co się dzieje i jak wpłynąć na Rosję, będziemy raz za razem wracać, nawet jeżeli na papierze będzie jakiś pokój, to ten pokój szybko się skończy.
2: No patrząc na to, jak indoktrynowane są młode pokolenia w Rosji.
1: To jest przerażające, prawda? Jak się słyszy o dzieciakach z przedszkola. No.
2: Tak, które gloryfikują żołnierzy walczących z Ukraińcami, więc...
1: Profesor Grala, także w rozmowie ze mną w audycji Prawdziwa Rosja, widział na własne oczy i mówi, że dzieciaki z takich jeszcze sowieckich formacji Akcja Briata, jak stały gdzieś tam pod pomnikiem nieznanego żołnierza, to trzymały kałasz, które były wyższe od nich.
2: No właśnie, ja też pamiętam te obrazki z początku wojny, kiedy dzieciaki w jakichś tekturowych czołgach z literką Z maszerowały przez Moskwę wraz z rodzicami, żeby wyrazić poparcie dla ludobójczych działań Rosji na Ukrainie. Maciej Jastrzębski. Macieju, bardzo ci serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Będziemy się oczywiście z Maciejem jeszcze niejednokrotnie łączyć. 2 minuty już pozostały do godziny 7:00. Ja tylko zachęcę, bo po reklamach spotka się z państwem Rafał Boguta. Nawet już państwo słyszeli ten pisk drzwi otwieranych do studia, więc Rafał jest już z nami. Za chwilę informacja, a po nich Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Polski 2050. Wrócimy także do wątków ukraińskich.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jak zapewnia, nie osłabiło to naszego potencjału obronnego. Szef MON odtajnił listę sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie. Jeśli nie będą satysfakcjonujące, jutro zapadną decyzje personalne. Minister zdrowia ma przedstawić premierowi propozycje zmian systemowych. Francuski sąd zdecyduje o politycznej przyszłości Marine Le Pen. W tle defraudacja pieniędzy Parlamentu Europejskiego. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Polska, przekazując Ukrainie uzbrojenie, nie osłabiła swojego potencjału obronnego, zapewnił wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazuje Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. W reakcji na te twierdzenia szef MON podjął decyzję o odtajnieniu listy przekazywanego sprzętu.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że największe donacje sprzętu wojskowego trafiły na Ukrainę w latach 2022-2023, kiedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. Przekazywaliśmy wtedy wszystko.
3: I rosomaki, i kraby, i pioruny, no i samoloty i śmigłowce. Szacowany koszt tych donacji to jest około 15 miliardów złotych.
2: Po zmianie rządów, czyli po roku 2023, pomoc była przekazywana nadal, ale w dużo mniejszej skali, a jej wartość wyniosła ponad miliard złotych. W tym, wyjaśniał minister obrony, były także pociski do systemów Patriot.
3: Kilka symboliczne, nie zagrażające w żaden sposób działalności obrony powietrznej.
2: Szef MON zapewnił, że przekazywanie wszelkiego sprzętu na Ukrainę było i jest konsultowane i uzgadniane z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego, NATO, a informacje na ten temat trafiają także do prezydenta. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że prezydent Karol Nawrocki, minister Kosiniak-Kamysz, a także szef dyplomacji Radosław Sikorski będą reprezentować Polskę na rozpoczynającym się dziś dwudniowym szczycie NATO w Ankarze. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że jeżeli rekomendacje nie będą satysfakcjonujące, to jutro podejmie decyzje personalne. Jak mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, minister Sobierańska-Grenda przygotowywała zmiany i wspominała, jak widzi finansowanie szpitali i ochrony zdrowia.
4: Ja słuchałem panią minister Grendy już parę tygodni temu. Miała pewien pomysł i zamysł, co zrobić, żeby nie dorzucać już więcej do NFZ-u, a żeby starczyło i dla lekarzy, i starczyło na zabiegi. Więc odnoszę wrażenie, że pewien projekt jest przygotowany, ale o szczegółach może mówić tylko pani minister.
1: Oddzielenie prywatnej od państwowej służby zdrowia postuluje Prawo i Sprawiedliwość. Ich zdaniem trzeba też kształcić więcej lekarzy. Poseł PiS Andrzej Śliwka ma nadzieję, że premier znajdzie czas na rozmowę z lekarzami.
5: Z informacji, które słuchałem z konferencji prasowej pana doktora Łukaszenkowskiego, prezesa NIL-u, pan premier dotychczas nie znalazł czasu, żeby się spotkać z lekarzami. No ciężko dyskutować o kimś, o pewnych zmianach bez dyskusji z samymi zainteresowanymi.
1: Na dziś zaplanowano też posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w zespole trójstronnym, domagając się planu naprawy systemu. A dziś także posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Początek posiedzenia Rady Ministrów w samo południe. Rodzinna tragedia w Lutyni pod Wrocławiem. Nie żyje młoda kobieta, jej matka walczy o życie, a podejrzany został zatrzymany. Rzecznik Dolnośląskiej Policji, aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak powiedział Polskiemu Radiu, że w tej sprawie trwa już śledztwo.
6: Na miejscu pracują funkcjonariusze pionu dowodzeniowo-śledczego, kryminalnego i policjanci pionu prewencji. Wyjaśniają okoliczności tej sytuacji. Czynności te prowadzone są w ramach śledztwa prokuratorskiego. W tej sprawie policjanci niemal natychmiast zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek z tym zdarzeniem. Czynności te nadal są realizowane.
1: Policja nie zdradza szczegółów, mówi jedynie o poważnym zdarzeniu kryminalnym. Dziś okaże się, czy Marine Le Pen będzie mogła wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Liderka nacjonalistycznej prawicy usłyszy w Paryżu wyrok apelacyjny w sprawie defraudacji pieniędzy

0: Parlamentu Europejskiego. Decyzja pierwszej instancji praktycznie wykluczyła szefową Zjednoczenia Narodowego i faworytkę sondaży z prezydenckiego wyścigu. O szczegółach Stefan Folzer.
1: Proces dotyczy 13 osób, jednak w centrum uwagi jest los Marine Le Pen. Prokuratura zarzuca jej udział w nielegalnym wykorzystaniu niemal 3 milionów euro z Parlamentu Europejskiego na zatrudnianie pracowników partii. Le Pen liczy na uniewinnienie, ale większość obserwatorów spodziewa się co najwyżej złagodzenia wyroku pierwszej instancji. Kluczowe pytanie brzmi, czy okaże się ono wystarczające. Aby zachować szansę na start w wyborach prezydenckich, sąd musiałby zawiesić w całości karę 4 lat więzienia oraz skrócić zakaz startu w wyborach z 5 lat do maksymalnie 2. Jeśli wymiar sprawiedliwości zakaże mi startu w wyborach prezydenckich, z pełnym przekonaniem poprę Jordana Bardelle i będę wspierać go aż do zwycięstwa. Zapowiedziała Marine Le Pen. 30-letni przewodniczący Zjednoczenia Narodowego jest jedynym politykiem, który w sondażach osiąga lepsze wyniki od Le Pen. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy to właśnie ona zostanie wybrana na prezydenta Republiki, deklaruje Bardelle. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Utrzymanie zakazu kandydowania w wyborach prezydenckich dla Le Pen byłoby bezprecedensową decyzją we współczesnej historii Francji.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. Tam od godzin popołudniowych do wieczornych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Uwaga również na silny wiatr na północy kraju w porywach do 80 km na godzinę. Tam obowiązują alerty pierwszego, drugiego, a w rejonie Zatoki Gdańskiej trzeciego stopnia. Poza tym w całym kraju sporo chmur i deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, już 7:07 na zegarach, przed nami wtorek, 7 dzień lipca 2026 roku. Cieszymy się, że o poranku wybrali Państwo Polskie Radio 24. Przed nami 188 dzień roku, słońce wzeszło o 4:24, a zajdzie 2 minuty przed 21. Dzień się skraca i trwa 16 godzin i 34 minuty. Imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, Benedykt, Cyryl, German, Metody, Pompejusz, Sędzisława i Wilhelm. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na pierwszą polityczną rozmowę poranka.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Mamy połączenie i rozmawiamy z Andrzejem Szeptyckim, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego z Polski 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Ja tutaj się zwracam, bo poza tym, że mogą nas państwo słyszeć, to mogą także nas państwo oglądać w serwisie YouTube. Coś strasznie ciemno u pana, panie ministrze.
5: No, taki mamy klimat, panie redaktorze, jak to mówiła klasyczka.
4: To prawda, to prawda. Dobrze, panie ministrze, zacznijmy od kwestii donacji dla Ukrainy. Dlaczego w ogóle prowadzimy publicznie dyskusję o tym, ile czego przekazaliśmy Ukrainie i w jaki sposób to osłabia nasze zdolności obronne?
5: Panie redaktorze, prowadzimy dyskusję na temat polityk publicznych, dlatego że jesteśmy krajem demokratycznym. I istota demokracji polega na tym, że się rozmawia o sprawach publicznych. Natomiast są jeszcze dwa inne wymiary tej sprawy. Po pierwsze, pojawia się pytanie natury ogólnej, na ile tego typu debaty powinny być w szczegółach prowadzone w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa. I tu zawsze trzeba wyważyć pomiędzy otwartością, przejrzystością, a bezpieczeństwem. Natomiast ostatnia sprawa, i być może o to pan pyta, to dlaczego w tej chwili z taką trochę pretensją niektórzy politycy opozycji zaczynają wgryzać się w temat, pretensją pod tytułem po co w ogóle cokolwiek oddawaliśmy Ukrainie. No i tutaj odpowiedź jest najprostsza. Wspieramy Ukrainę, w szczególności wspomnianymi patriotami, dlatego że w tej chwili Ukraina

0: Ukraina ich dramatycznie potrzebuje. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni Rosjanie przypuścili dwa masowe ataki na Kijów. Wczoraj zginęło, jeśli mnie pamięć nie myli, 7 osób, rannych było ponad 20. I dlatego tak po ludzku, po chrześcijańsku dzielimy się z partnerem w potrzebie.
1: Tylko rozumiem, że pojawia, skoro już wyszła na jaw informacja o tym, że część uzbrojenia do patriotów została przekazana, to jak rozumiem, pojawia się wśród części polityków obawa, czy przekazanie tak drogocennego sprzętu i sprzętu, który jest deficytowy po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, czy to nie osłabia naszego bezpieczeństwa?
0: Panie redaktorze, ja myślę, że dość kluczowa jest tutaj informacja o tym, że to nie była indywidualna, prywatna inicjatywa Polski, tylko że to zostało zrobione w porozumieniu, czy wręcz na prośbę ze strony naszych sojuszników. Dlatego, że to po pierwsze pokazuje, że to nie jest, jak zarzuca część opozycji, jakaś taka naiwność ze strony Polski, tylko to jest część szerszego, bardzo znaczącego wysiłku wsparcia Ukrainy przez państwa europejskie, czy szerzej państwa Zachodu. A po drugie, ja nie reprezentuję Ministerstwa Obrony Narodowej, oni mają więcej bez wątpienia szczegółów. Natomiast skoro to jest robione w porozumieniu, no to można zakładać, że część oddaliśmy, niewielką część, jak mówił pan minister Tomczyk, natomiast, że kolejne uzbrojenie my również dostaniemy.
1: Rozumiem, że inaczej sformułuję pytanie. Na ile pan interpretuje tę dyskusję u nas wewnętrzną polityczną wokół patriotów jako element sporu polsko-ukraińskiego, jako kolejny odcinek tego serialu, który toczy się od upamiętnienia UPA przez prezydenta Zełenskiego?
0: Na pewno jest to element sporu. Można się zastanawiać, czy polsko-ukraińskiego, czy
1: nie, ja tutaj mówię wewnętrznie, u nas wewnętrznie, polsko-polskiego sporu.
0: Czy w tej chwili polsko-polskiego, to znaczy opozycja prawicowa stara się doprowadzić do sytuacji, kiedy wszelka pomoc dla Ukrainy, Anno Domini 2026, będzie podejrzana. No, to jest sytuacja dość absurdalna, dlatego że to właśnie w Ukrainie związane są siły rosyjskie. To, że Rosja nie poszła dalej, ja nie mówię o aktach dywersji, nie mówię o różnego rodzaju wrogich działaniach poniżej progu wojny, tak? Ale to, że wielka rosyjska ofensywa w 2022 roku, 2023 nie poszła dalej, no to wynika z faktu, że skutecznie udało się siły rosyjskie związać w Ukrainie, co zawdzięczamy z jednej strony bohaterstwu Ukrainy, z drugiej strony wsparciu, jakiego udzieliliśmy właśnie wojskom ukraińskim. Natomiast nasi rodzimi prawicowi populiści w tej chwili wszelką formę pomocy starają się pokazać jako podejrzaną i uderzającą w polskie interesy, wiążąc spór historyczny, bardzo niepotrzebny i szkodliwy spór, który się zaczął od tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zełenskiego, wielokrotnie przywoływane, ale wiążąc pomoc właśnie z tymi kwestiami historycznymi, z rzezią wołyńską.
1: Tak się zastanawiam, bo to jest też kwestia dysonansu poznawczego, który może się u części obywateli pojawić, obywateli i obywatelek. I na to też zwraca uwagę opozycja, że z jednej strony premier mówi o zbliżających się, wręcz bardzo coraz bardziej uprawdopodabniających się możliwościach czy scenariuszach eskalacji ze strony rosyjskiej, a także jakichś aktów dywersji czy dalej idących działań wobec Polski. Są także ostrzeżenia ze strony Stanów Zjednoczonych, że Rosja szykuje jakąś prowokację w Polsce bądź w krajach bałtyckich. A z drugiej strony mamy te informacje o przekazaniu patriotów. Ja rozumiem, że tutaj pojawia się no właśnie ten już wspomniany dysonans.
0: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, na razie to

0: ogromne ataki dronowe przypuszczane są na Kijów. Oczywiście nie możemy wykluczyć, i wiemy to od 4 lat, a wiemy to również w ostatnich tygodniach, jakiejś prowokacji ze strony Rosji. Natomiast jeżeli pan zapyta o moje prywatne zdanie, to ja wcale nie jestem
1: proszę uważać, panie ministrze. W kontekście dobrze. Poprzednich wypowiedzi tu się uśmiecham tylko. Proszę bardzo.
0: Dobrze, no nie, ja wcale nie chciałem akurat do historii wracać. Natomiast wie pan, prowokacje mogą mieć różny charakter, tak? I w tym sensie chcę powiedzieć, że nie jestem pewien, czy akurat te patrioty, i mam nadzieję, że nie będą nam w ciągu najbliższych kilku tygodni czy miesięcy potrzebne, ale poza tym raz jeszcze, według informacji, które przedstawił pan minister Tomczyk, myśmy oddali niewielką część naszych zasobów, w związku z tym jakby nie ma tego typu problemu.
1: Nie wyzerowaliśmy się.
0: O którym pan mówi, czy opozycja, mianowicie, że zostaliśmy bezbronni. To nie jest ten case.
1: To jeszcze zapytam pana ostatni wątek w tej sprawie o te kwestie historyczne dzielące Polskę i Ukrainę. Ten spór, ta dyskusja zeszła trochę na drugi plan po tych kilku tygodniach, natomiast sprawa dalej pozostaje nierozwiązana. Czy pan widzi jakieś przebłyski, czy jakieś nadzieje na to, żeby jednak doszło do porozumienia? Czy to na razie w dającej się przewidzieć przyszłości jest niemożliwe?
0: Wie pan, ze strony Polski stanowisko i rządu, i zresztą też pana prezydenta, większości klasy politycznej było od początku, od podjęcia przez prezydenta Zeleńskiego decyzji o nazwaniu jednego z oddziałów imieniem bohaterów UPA, było bardzo jednoznaczne, mianowicie, że dla Polski ta decyzja jest szkodliwa i nieakceptowalna. Jeżeli chodzi o stanowisko strony ukraińskiej, no to był w Polsce w zeszłym tygodniu pan minister spraw zagranicznych Andrii Sybiha i na pewno te rozmowy były pewną próbą wyjścia z obecnej sytuacji. Natomiast nie ułatwia całości obrazka również stanowisko i obozu prezydenckiego i opozycji. Ja mówię i o odebraniu orderu i potem o masowym odsyłaniu już i przez stronę ukraińską, i stronę polską tych odznaczeń. No, w stosunkach dwustronnych, nawet między bliskimi partnerami, zdarzają się takie kryzysy. Natomiast to nie są sytuacje, kiedy można z nich wyjść w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy, zwłaszcza, że wydaje się, że obaj prezydenci w tej chwili, wykorzystując takie patriotyczne uniesienie i ten konflikt polsko-ukraiński, starają się zbić na tym kapitał polityczny. Prezydent Nawrocki stara się stworzyć jakiś szerszy obóz wokół siebie. Prezydent Zeleński prawdopodobnie szykuje wybory prezydenckie i w takich warunkach raz jeszcze taka nuta patriotyczna zawsze kilka punktów dodaje.
1: Obawia się pan rezultatów szczytu NATO w Ankarze i zachowania prezydenta Stanów Zjednoczonych?
0: Ja myślę, że wiemy, co trzeba zrobić i że przy odrobinie dobrej woli to jest osiągalne. To znaczy wiemy, jaką wizję NATO mają Amerykanie. To jest to NATO 3.0, już nie, jak się kiedyś mówiło, burden sharing, tylko raczej burden shifting, to znaczy przejęcie większej odpowiedzialności przez państwa europejskie. I szczęśliwie Europa po 4 latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie i po kilkunastu miesiącach prezydentury Donalda Trumpa jest na to przynajmniej psychicznie gotowa. I to jest raczej, myślę, w tej chwili kwestia przede wszystkim rozplanowania pewnych

0: pewnych szczegółów, w jaki sposób to mamy robić. Chodzi o to, żeby z jednej strony wzmacniać zaangażowanie, autonomię Europy, ale jednocześnie, żeby robić to w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, nie zrywając tych więzów, które Amerykanie chcą zachować, a przede wszystkim,
1: jak mówimy zachować? O Polsce, no
0: to słucham.
1: A chcą zachować te więzy Amerykanie?
0: Moim zdaniem chcą je zachować, natomiast w nieco bardziej ograniczonej formie, tak? I chociażby pozytywna reakcja strony amerykańskiej kilka tygodni temu na propozycję stałej bazy w Polsce, to pokazuje, że ze strony Polski są bardzo konkretne rzeczy wymierne do ugrania i notabene, że nasza polityka bezpieczeństwa, polityka grania na tych dwóch, a właściwie nawet na kilku, więcej niż dwóch fortepianach, tak? To znaczy dobre relacje, zwłaszcza obozu prezydenckiego ze Stanami Zjednoczonymi, aktywność na forum Unii Europejskiej, program SAFE, ale jednocześnie traktat z Francją, umowa z Niemcami, że nasz rząd skutecznie rozwija cały wachlarz różnego rodzaju i nowych, i podtrzymuje te istniejące instrumenty polityki bezpieczeństwa. I to przynosi efekty i to w tych czasach bardzo zmiennych, ja wracam nie do szczytu i do polityki amerykańskiej, ale to jest skuteczne.
1: Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Polski 2050 jest naszym gościem. Panie ministrze, zmienimy temat. Czy myśli pan, że minister Sobierańska-Grenda spełni ultimatum premiera Donalda Tuska i przedstawi dzisiaj koncepcję reformy ochrony zdrowia?
0: Panie redaktorze, proszę mnie, skromnego wiceministra, nie zachęcać do tego, żebym się wypowiadał na temat ministrów konstytucyjnych i ich współpracy z panem premierem, bo to kompletnie nie ten adres. Ja mogę się wypowiedzieć, jeżeli oczywiście pan redaktor zechce, na temat kwestii reformy systemu ochrony zdrowia i jego funkcjonowania, bo wydaje mi się, że to jest sprawa rzeczywiście o fundamentalnym znaczeniu.
1: I da się przeprowadzić taką reformę na rok przed wyborami?
0: Myślę, że tak, pod jednym warunkiem. To znaczy, że umówimy się jako większość klasy politycznej, że wprowadzamy zmiany, które są, jak mówiliśmy, jako Polska 2050 na lata, na dekady, a nie na tę kadencję. Oczywiście, jeżeli zrobimy reformę, a po tych czy następnych wyborach nasi poprzednicy stwierdzą, że oczywiście oni wiedzą lepiej i zaczną kolejną reformę, to nie ma sensu. Potrzebujemy pewnego konsensusu, kompromisu, który będzie uwzględniał wyjęcie kwestii ochrony zdrowia poza ramy sporu politycznego. Myśmy w Polsce potrafili to robić. Proszę sobie przypomnieć dążenia Polski do Unii Europejskiej i do NATO, kiedy przez mniej więcej dekadę to były sprawy, które były wyjęte poza ramy tej takiej debaty partyjnej. To znaczy rządy się zmieniały, SLD, AWS i tak dalej, a dalej myśmy do NATO i do Unii Europejskiej parli. Tak?
1: Ale polaryzacja nie była tak silna.
0: Oczywiście, natomiast przywołuję przykład, który w moich oczach jest bardzo, jest historyczny, ale bardzo pozytywny, tak? Natomiast jeszcze wracając do konkretów, no moim zdaniem są dwie rzeczy, które ten kryzys wokół pana Kasprzyka, ale to nie tylko pan Kasprzyk pokazuje, tak? No po pierwsze, powinniśmy mieć jako obywatele, czy jako już osoby ubezpieczone w NFZ-cie, mówiąc konkretnie, równy dostęp do usług publicznych, tak? Ja się zajmuję szkolnictwem wyższym, jak pan wie, i jako wiceminister, i jako profesor na Uniwersytecie Warszawskim. No i ja sobie nie wyobrażam sytuacji w tej chwili, że polityk dzwoni do rektora i mówi: słuchaj, przyjmij moje dziecko na studia, tak? I rektor szybciutko załatwia takiemu młodemu człowiekowi indeks. To się może kiedyś działo wiele lat temu, ale w tej chwili to jest sytuacja, którą na porządnej uczelni zupełnie jest niewyobrażalna. Natomiast w dalszym ciągu w publicznych szpitalach mamy do czynienia z taką sytuacją, tak, że po znajomości albo po wizycie w prywatnej klinice dostajemy szybką ścieżkę. No więc to jest jedna patologia. Natomiast druga patologia to jest kwestia

0: budżetowa. Nikt nie zaprzecza, że lekarze są po bardzo trudnych studiach, wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, że powinni godziwie zarabiać. Natomiast to, że dwa szpitale finansowane z tego samego NFZ-u, czyli z naszych pieniędzy, konkurują i to konkurują wielkością zarobków o tego samego lekarza, oferując mu bajońskie sumy, czy ten sam zespół, bo to nie jest jeden lekarz, tylko często cała ekipa, która razem wędruje od szpitala do szpitala, domagając się wyższych pieniędzy, no to jest jakieś nieporozumienie, tak? Znowu, na przykład...
1: Tak, panie ministrze, tylko zdaje się, tylko tutaj ja znowu nie chcę pana wpuścić w dół jakiś, ale, czy w maliny, ale no premier sam mówi, że były raporty NFZ-u już za 2024 rok, czyli w ubiegłym roku na biurko premiera trafiły te raporty, które wskazywały, że w 97% placówek, w których przeprowadzano kontrolę, wykryto daleko idące nieprawidłowości, a część z nich była zgłaszana do prokuratury. To premier sam mówił o tym, że istnieją saloniki VIP, że istnieją zeszyty, ja nawet o tym nie wiedziałem, że istnieją zeszyty, w których zapisuje się nazwiska pacjentów, którzy mają być lepiej traktowani, co oznacza, że co najmniej od 12 miesięcy w rządzie była pełna świadomość tego, jak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia.
0: Tym bardziej myślę, że wymaga to dyskusji ponadpartyjnego porozumienia i zmian. I chociażby ta ustawa o jawności zarobków lekarzy jest, wydaje mi się, istotnym elementem tej reformy. Ja jeszcze dokończę poprzednią myśl.
1: Mianowicie, ładny unik pan zrobił, panie ministrze. Dobrze, przyjmuję.
0: Mianowicie chociażby w administracji publicznej, czy zresztą również w nauce, tak, są dosyć jasno wyznaczone widełki zarobków, tak. I teraz, jeżeli chociażby z mojego resortu jakiś urzędnik, dyrektor postanowi odejść w ramach służby publicznej i przejść do sąsiadującego z nami Ministerstwa Aktywów Państwowych, to nie jest tak, że oni mu tam mogą na wejściu zaproponować dwa razy większe zarobki, tak? Mówiąc, przyjdź do nas, u nas będzie lepiej, tak? To jest sfera publiczna i my publicznymi pieniędzmi nie możemy dowolnie manipulować, a w tej chwili w wielu szpitalach, jak patrzymy na te zarobki lekarzy, no to jest ten przypadek.
1: Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Polska 2050. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dobrego
0: dziękuję,
1: dnia.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku.

0: do piątku o 19.05
1: i na stronie polskieradio.pl.
0: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
0: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Przekazana Ukrainie liczba pocisków do systemu Patriot to margines naszych zdolności i nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski. Tak mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i zaznacza, decyzja została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO Marka Rutte oraz m.in. naczelnego dowódcy sił amerykańskich w Europie, generała Aleksusa Grynkiewicza. Do sprawy odniósł się premier. Rząd dba, aby pomoc dla Ukrainy nie narażała na szwank bezpieczeństwa Polski, zapewniał Donald Tusk.
4: Nie czyńmy z kwestii bezpieczeństwa pola walki politycznej. To pole walki jest zupełnie gdzie indziej. Musimy utrzymać polską solidarność. Polskie to polityczne porozumienie ponad podziałami w kwestii bezpieczeństwa, w kwestii wojny i pokoju, bo inaczej bardzo szybko zapłacimy za to wysoką cenę.
3: Prawo i Sprawiedliwość domaga się dodatkowego jeszcze w tym tygodniu posiedzenia Sejmu. I do tego tematu będziemy powracać jeszcze na naszej antenie po godzinie 8. Naszym gościem będzie wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Rząd zapowiada głęboką reformę przepisów dla biznesu pod hasłem deregulacja 2.0. Nowy pakiet zmian ma wejść w życie w przyszłym roku. Stawia przede wszystkim na szeroką cyfryzację i uproszczenie procedur. Jednym z kluczowych rozwiązań będzie darmowa aplikacja na urządzenia mobilne, która może zastąpić tradycyjne kasy fiskalne. Ta zmiana ułatwi życie blisko 2 milionom podatników, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
5: Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
3: Kolejnym elementem reformy jest całkowita zmiana podejścia skarbówki do obywatela. Nowe przepisy mają położyć kres natychmiastowemu i surowemu karaniu za nieświadome błędy. 3 dni podejścia i 3 godziny zjazdu. Andrzej Bargiel dzieli się wrażeniami z wyprawy na szczyt Nanga Parbat. Jako pierwszy na świecie narciarz wysokogórski zjechał z tego 8-tysięcznika bez użycia dodatkowego tlenu. Jak podkreśla himalaista, o sukcesie wyprawy zdecydowała pogoda.
6: Nie mieliśmy innego wyjścia po prostu, jak nie iść w ten konkretny dzień, bo to była jedyna pogoda, jedyne takie krótkie okno dwudniowe i fizycznie później przyszło załamanie. W zasadzie w momencie, kiedy Janusz zszedł, zaczęła po prostu sypać, padać na poziomie bazy, u góry sypać, burza przyszła jakaś mocna. Nie mieliśmy za dużo przestrzeni do wymyślania, w zasadzie też nie byliśmy jakoś super wypoczęci.
3: Nanga Parbat to 9. co do wysokości szczyt świata. Góra znajduje się w pakistańskiej części Himalajów.

0: Nie będzie nas dzisiaj rozpieszczać temperatura. Maksymalnie 25 stopni wskażą termometry na południu kraju, w Małopolsce. I w ogóle na krańcach południowych będzie najcieplej, bo na Dolnym Śląsku 23 stopnie, na Opolszczyźnie także 23, a w województwie śląskim 24. Im dalej na północ, tym chłodniej. W centrum, w pasie centralnej Polski od wschodu do zachodu 18-19 stopni, a na Pomorzu tylko 16 kresek. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. A do naszego studia powrócił Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Ahoj, Tomku, dzień dobry.
1: Ahoj, Czechów już nie ma.
0: No nie, nie. W sercach zawsze są.
1: W sercach są. Nie ma Czechów od jakiegoś czasu, nie ma od wczoraj reprezentacji Portugalii i Cristiano Ronaldo. Portugalczycy przegrali z Hiszpanami 0-1. O szczegółach o tym spotkaniu opowie nam dokładnie Filip Jastrzębski.
2: To miało być wielkie widowisko. Starcie dwóch drużyn, które w ostatnich latach zdobywały Mistrzostwo Europy. Pojedynek dwóch indywidualności, Cristiano Ronaldo i Lamine Yamala. Okazało się, że derby Półwyspu Iberyjskiego nie rozgrzały nikogo. Hiszpania skromnie wygrała w Dallas i o strefę medalową zmierzy się z Belgią. W pierwszej połowie więcej sytuacji stworzyli Hiszpanie, którzy zepchnęli Portugalczyków do defensywy.

0: Bramce Diogo Koszty zagroził Mikel Oyarzabal, któremu wydawało się, że jest na spalonym, a nie był, więc strzelił od niechcenia. Po chwili nieco lepiej spróbował Alex Baena, ale również nieskutecznie, podobnie jak Dani Olmo. Odgryzł się Nuno Mendes, który trafił w poprzeczkę. Jamal z rzutu wolnego i także niecelnie. I gdy kibice z myślą o dogrywce wybierali się już po hot dogi i zimne napoje, sprawę w podstawowym czasie gry postanowili zakończyć Hiszpanie, a konkretnie rezerwowi wpuszczeni przez trenera Luisa de la Fuente. Piękna akcja, podanie Ferrana Torresa do Mikela Merino i gol w doliczonym czasie gry. La Furia Roja gra dalej, a Portugalia żegna się z mundialem już w 1/8 finału. Cristiano Ronaldo w cieniu wcale nie wyglądał jak jeden z najlepszych piłkarzy w historii. 41-latek zalicza kolejny nieudany turniej. Czy ostatni? To się okaże, bo to Ronaldo, ale już wcześniej zapowiedział, że to pożegnalne Mistrzostwa Świata w karierze słynnego CR7.
1: Natomiast nie zapowiedział, że to ostatnie Mistrzostwa Europy i być może na te wybierze się za 2 lata, jeżeli Portugalia awansuje, a pewnie awansuje, więc ta kariera chyba będzie jeszcze przeciągana.
2: Sprawdzę, ile Cristiano Ronaldo.
1: 41 lat z lutego.
2: To młody.
1: Młody. Jeszcze te następne Mistrzostwa Świata, dlatego tak Philips pod znakiem zapytania stawia, bo kto wie. Ale bohaterem wczorajszego meczu Mikel Merino, a człowiek, którego Jan Urban w Osasunie Pampeluna uratował w 2015 roku, wyciągnął go z rezerw, dał mu szansę, jego talent rozbłysł, no i teraz gra w Arsenalu Londyn, więc tutaj dla selekcjonera reprezentacji Polski też brawa za to, że tego zawodnika wyciągał. W drugim wczorajszym meczu 1/8 finału, nocnym meczu, Belgia pozbawiła złudzeń Stany Zjednoczone po golach dwóch De Ketelare, Fana Kena i Lukaku. Dla Amerykanów trafił Tillman. Wygrała 4-1. Amerykanie nawet z Balogunem, którego kara została zawieszona, nie dali rady. To na koniec jeszcze spojrzymy, co się działo w koszykówce, a tam nasi reprezentanci wygrali z Holandią 92-84 w rozegranym w Krakowie 6. ostatnim meczu pierwszej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Najskuteczniejszym zawodnikiem biało-czerwonych był Kamil Łączyński, który zdobył 18 punktów, a kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka cieszył się z dobrego bilansu naszej kadry z 6 zwycięstw i 0 porażek.
3: Super, cieszymy się. Jest 6-0, to jest niesamowita sprawa. Myślę, że przed tymi kwalifikacjami nikt nie zakładałby, że tak będziemy szli. Ja tak liczyłem, mówię 5-1 to już będzie super, 6-0 jest idealnie. Mamy przed sobą kolejne mecze, kolejne wyzwania. Teraz trochę odpoczniemy. Myślę, że wszystkim nam się należy odpoczynek. To nie są łatwe spotkania. Niezależnie od tego, kto tu przyjeżdża, z kim gramy na wyjeździe, to są ciężkie mecze. Każdy chce wygrać, każdy gra dla swojego kraju i tu nie ma odpuszczania. Także brzydki mecz trochę. Zwłaszcza w moim wykonaniu, ale jako zespół przepchnęliśmy to i takie mecze też trzeba przeprowadzić.
1: W sierpniu druga część kwalifikacji, tam gramy z Chorwacją, Izraelem i Niemcami i praktycznie jedno zwycięstwo może nam dać na awans na Mistrzostwa Świata do Kataru. Na dzisiaj jedno zwycięstwo i Katarzyna Peter będzie w ćwierćfinale turnieju wimbledońskiego w grze deblowej. Jej partnerką jest Siszkowa. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Trzymamy kciuki tym razem za naszą deblistkę. To po 14.
2: I czekamy na kolejne relacje, także Tomka Kowalczyka z redakcji sportowej. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: 7:38 na zegarach. Reorganizacja sieci szpitali, ograniczenie maksymalnych wynagrodzeń dla medyków i bardziej szczegółowy nadzór nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy. Dzisiaj minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić premierowi plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców będą rozmawiać na temat zamiarów ministerstwa podczas spotkania trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. A o szczegółach Michał Makowski.
4: Do tej pory minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiadała wprowadzenie limitów godzin pracy lekarzy oraz likwidację tzw. kominów płacowych. Chodzi o to, aby szpital nie mógł wydawać nawet 90% pieniędzy otrzymanych z NFZ-u na wynagrodzenia medyków.
5: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych.
4: Z kolei premier Tusk oczekuje przyspieszenia we wdrażaniu systemu e-rejestracji, aby zapobiec przypadkom przyjmowania ustosunkowanych pacjentów poza kolejką. Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich dodaje, że dojrzałe systemy ochrony zdrowia bazują właśnie na elektronicznej rejestracji.
6: Polacy mogli powszechnie się o tym przekonać w trakcie pandemii, gdzie mogliśmy dzięki temu narzędziu na przykład

0: się zawieść nawet na szczepienie covidowe.
1: Według dotychczasowych planów Ministerstwa Zdrowia rejestracja zacznie działać w pełni w 2029 roku. Michał Magowski, Polskie Radio.
2: Łączymy się teraz ze specjalną wysłanniczką Polskiego Radia do Teheranu, Mileną Rashid-Szechab. Dzień dobry, Mileno.
3: Dzień dobry.
2: Trwają uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Chameneiego. Wczoraj w stolicy Iranu zgromadziły się miliony żałobników. Powiedz, jakie są nastroje w społeczeństwie irańskim? Czy wszyscy rzeczywiście włączają się w tę żałobę? I czy nieobecność syna i następcy zmarłego przywódcy nie budzi niepokoju?
3: To jest bardzo dobre pytanie, bo wydawałoby się, że ta nieobecność powinna budzić jakiś niepokój, bo już to jest kolejny miesiąc, kiedy Mocztaba Chamenei się publicznie, nawet nie słychać jego głosu, ale jak wczoraj rozmawiałam z wieloma naprawdę żałobnikami, to nikt nie miał absolutnie cienia wątpliwości, że to jest tylko kwestia bezpieczeństwa, że Mocztaba nie pojawił się publicznie. Nawet wtedy, kiedy pojawili się jego bracia na porannej modlitwie w niedzielę. Bracia, którzy zwykle siedzą właśnie w Kom, czyli tam, gdzie dzisiaj jest, gdzie dzisiaj się odbywają ceremonie. Bo te ceremonie, które dzisiaj się dzieją, to jest właśnie taka część już bardziej duchowa. Kom to jest święte miasto szyitów. Tam się studiuje Koran, tam się uczy Koranu. Tam oczywiście też bardzo dużo modli, więc do tego takiego sanktuarium dzisiaj udaje się śródłowcem Ajatollaha. Jeśli chodzi o nastroje, no to rzeczywiście bardzo na pewno pomogły zwolennikom reżimu te ostatnie dni, bo one bardzo poprawiły morale i właściwie to nawet myślę, że same władze Iranu nie zdawały sobie sprawy, że jak można tak bardzo przekręcić wajchę, mówiąc, że właśnie teraz, bo teraz jest taka narracja, że pomścimy naszego lidera, że się nie poddamy i właściwie ten taki wojowniczy ton wrócił już teraz do rozmów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, bo już się zaczęły jakieś niepokoje w cieśninie Ormus. Już Donald Trump zaczął mówić, że właściwie to pieniędzy jeszcze nie daliśmy, jak oni tylko coś zrobią nie tak, to my tutaj wrócimy i dokończymy robotę. Na co minister spraw zagranicznych Serakci mówi, że szanuj swój podpis, co tam podpisałeś, jeśli chodzi referendum o porozumieniu i cały czas podkreślenie, my jesteśmy gotowi na wojnę, my jesteśmy gotowi na wojnę. Więc tak wygląda ta rzeczywistość. Z drugiej strony, kiedy wczoraj pytałam ludzi o to, czy próbowałam ludzi właśnie, jak wygląda przyszłość Iranu i to nie byli ubrani na czarno żałobnicy, to oni stanowczo odmawiali na widok mikrofonu, więc to myślę, że też jest dość znaczące.
2: Milena Rashid-Szechab, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia do Iranu, do Teheranu, dokładnie obserwuje dla Państwa uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Chameneiego. Bardzo dziękuję, Mileno. Do usłyszenia. Siedemnaście minut pozostało do godziny 8, a z nami teraz Jan Olencki, reporter Polskiego Radia, który jest na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Europosłowie mają głosować nad największą od ponad 20 lat reformą praw. Jesteś, Janku, słyszymy się?
4: Jestem. Dzień dobry, słyszymy się.
2: Dzień dobry ponownie. To jeszcze raz powtórzę, bo europosłowie mają dzisiaj głosować nad największą od ponad 20 lat reformą praw pasażerów linii lotniczych, a po południu jeszcze debata nad postępami Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Janku, jak wyglądają obrady w Strasburgu? Czego będą dotyczyły dyskusje? Jakie konkluzje zapadną?
4: Myślę, że pierwszym ważnym punktem dnia, o którym warto powiedzieć, to głosowanie nad nowymi prawami pasażerów linii lotniczych. Parlament Europejski zdecyduje bowiem dzisiaj o reformie, którą negocjował z państwami członkowskimi przez wiele, wiele lat.
5: Po 13 latach negocjacji, walki, układów i uczciwych prób, wszystkim, którzy w nich uczestniczyli, należą się gratulacje. Dotrzymaliśmy słowa. Od teraz możecie podróżować po Europie z zachowaniem swoich praw, a nie czekać na ziemi, gdy samolot startuje.

0: I to mówił wczoraj europoseł sprawozdawca Andrii Nowakow. Nowe przepisy mają m.in. ułatwić porównywanie cen biletów. Rodzice nie będą dopłacać za miejsca obok dzieci do 14 roku życia. Zniesiona ma zostać także tak zwana zasada no-show, która pozwala liniom lotniczym anulować bilet powrotny, jeśli pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży. Wczoraj przed wylotem z Warszawy pytałem pasażerów na lotnisku Chopina o planowane zmiany i spotkałem się wyłącznie z pozytywnym odbiorem.
1: Ja latam, powiedzmy, dosyć często i uważam, że takie zmiany to są bardzo dobre i potrzebne.
2: Ma to bardzo dobry wpływ na osoby, które latają szczególnie z dziećmi, bo są w obecnych czasach trochę dyskryminowane.
3: Pozytywnie, latam dość często, pozytywnie, jak najbardziej.
0: Unijny komisarz do spraw transportu Apostolos Didikostas podkreśla, że reforma zachowuje dotychczasowe gwarancje dla podróżnych, a jednocześnie upraszcza zasady dochodzenia swoich praw.
4: Po pierwsze, dostosowujemy przepisy dotyczące okoliczności nadzwyczajnych, zapewniając większą przejrzystość i przewidywalność zarówno pasażerom, jak i liniom lotniczym. Po drugie, pasażerowie nie mogą być zmuszani do pozostania w samolocie w przypadku długotrwałego opóźnienia przed odlotem. Po trzecie, umowa ułatwia podróżnym porównywanie cen biletów lotniczych i wprowadza większą przejrzystość cen bagażu podręcznego. Będzie jedna cena biletu z bagażem podręcznym i jedna cena biletu bez bagażu. Po czwarte, linie lotnicze muszą zezwolić rodzicom na siedzenie obok dzieci poniżej 14 roku życia bez pobierania dodatkowej opłaty. Po piąte, i chcę to bardzo podkreślić, będzie lepsza ochrona pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej lub niepełnosprawnych.
0: Wynik dzisiejszego głosowania nad nowymi prawami dla pasażerów lotniczych jest niemal przesądzony. Nowe przepisy wejdą w życie po ich formalnym zatwierdzeniu przez państwa członkowskie i publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. A poza prawami pasażerów, dzisiaj po południu w Strasburgu rozpocznie się debata nad raportem o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Polscy europosłowie zabiegają o poparcie poprawek dotyczących decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich brygad imienia bohaterów UPA i głosowanie nad tą rezolucją zaplanowano na jutro.
5: Jan Olencki z Parlamentu Europejskiego ze Strasburgu. Strasburga, bardzo serdecznie dziękuję. Janku, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
5: A w naszym studiu już jest Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej.
6: Dzień dobry.
5: Błażeju, ty na urlopie jakimś byłeś?
6: A byłem.
5: Wypocząłeś?
6: Wypocząłem. Nawet się trochę za państwem stęskniłem.
5: Za państwem, ale za państwem polskim czy za słuchaczami?
6: Za słuchaczami.
5: Zdecydowanie. Czas na saldo.
7: Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: A dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od przedstawionego właśnie przez rząd pakietu deregulacji 2.0. Zakłada on m.in. poszerzenie tzw. milczącej zgody, wystawianie e-paragonów i wydłużenie czasu na odwołanie się od decyzji skarbowych. Jedną z najlepiej przyjętych przez przedstawicieli biznesu zapowiedzi jest darmowa aplikacja do wystawiania paragonów zamiast tradycyjnych kas fiskalnych. Jak mówi Witold Michałek z BCC, taka aplikacja to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców.
8: Wprowadzenie tej aplikacji bardzo podejrzewam ułatwi tym najmniejszym przedsiębiorcom. To są często ludzie, którzy są nieznajomieni z tymi rzeczami. Oni robią to dorywczo, gdzieś tam na straganach i tak dalej. To zresztą też przyda się samemu fiskusowi, bo będzie więcej takich legalnych obrotów, prawda, które będą mogły być zarejestrowane i o które będą opłacane podatki.
6: Kolejnym elementem reformy ma być radykalna zmiana podejścia skarbówki do obywatela. Nowe przepisy mają położyć kres natychmiastowemu i surowemu karaniu za nieświadome błędy. Jeśli system komputerowy wykryje ludzką pomyłkę, a przedsiębiorca poprawi ją sam przed oficjalną interwencją urzędnika, państwo zmniejszy kwotę odsetek do zapłaty. Pakiet zakłada również wprowadzenie zmian w interpretacjach podatkowych. Każda nowa interpretacja indywidualna będzie miała określony czas obowiązywania, co do zasady 5-letni. To bardzo wyczekiwane zmiany, ocenia Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.
9: Ta pewność 5-letnia interpretacji polega na tym, że jeżeli dostajesz interpretację i oni ci ją po 2 miesiącach od wydania zmienią, to ty jeszcze przez 5 lat możesz stosować rozliczenie według tej interpretacji. Więc ta 5-letnia pewność interpretacji indywidualnej, bardzo fajna propozycja. Kwestia wydawania interpretacji w podatkach lokalnych przez jeden organ, a nie przez 2500 burmistrzów, prezydentów i wójtów gmin, to też bardzo fajna zmiana i też ją pozytywnie oceniamy, że nastąpi tu ujednolicenie tych interpretacji w podatkach i opłatach lokalnych.
6: Kolejnym pomysłem jest rozszerzenie milczącej zgody. Rząd chce wprowadzić tę zasadę.

0: Kanadę w sprawie odroczenia terminów podatkowych dla osób fizycznych. I to jest krok w dobrym kierunku, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
1: Warto też zwracać uwagę, że cały czas trwają prace nad podgłębianiem tych zasad dotyczących domniemanej zgody przez aparat państwa. To znaczy, że tam, gdzie nie ma sprzeciwu przy jakiejś prośbie obywatela czy przedsiębiorcy, to po jakimś czasie uznaje się, że po prostu on dostał zgodę, a nie musi czekać na formalne wystawienie kwitu. Tam jest co najmniej kilka elementów, rzeczy, które będą związane z zachęcaniem administracji do tego, żeby mogła na spokojnie podchodzić do przedsiębiorców w taki jak najbardziej partnerski sposób.
0: A zmiany zaproponowane w pakiecie deregulacji 2.0 mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca tego roku. Tymczasem dziś rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. I choć wiceprezes QRQ z TFI Paweł Karczewski uważa, że nie zostaną one zmienione, to jak dodaje, w komunikacie po posiedzeniu Rady powinniśmy znaleźć dobre informacje dla kredytobiorców.
2: Zaraz po wybuchu wojny w Iranie w marcu jeszcze Rada Polityki Pieniężnej zdołała ściąć stopy procentowe o 0,25% i to była dosyć unikatowa decyzja w skali światowej. I się okazało, że Rada miała rację, bo wojna nie wywołała zwiększonej inflacji w Polsce. Także można się spodziewać komunikatu po Radzie Polityki Pieniężnej, że na horyzoncie pojawiają się obniżki stóp procentowych. Jeżeli będzie obniżka, to będzie na pewno o 0,25%, nie więcej na początek, ponieważ mamy stopy 3,75, więc na przykład 3,5%. Pół to byłoby takim kierunkiem. Czy będzie w tym roku, zobaczymy, ale na pewno po wakacjach.
0: A najbliższa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych już jutro po południu.
3: Saldo.
0: Zakłady ubezpieczeń w większości przypadków sprawnie i rzetelnie likwidowały szkody po powodzi, która we wrześniu i październiku 2024 roku dotknęła południowo-zachodnią Polskę, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z postępowania przeprowadzonego przez UOKiK wynika jednocześnie, że ubezpieczyciele powinni jednak w większym stopniu badać potrzeby konsumentów, a konsumenci powinni pamiętać o aktualizacji wartości ubezpieczanych dóbr, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny.
4: Konsumenci nie zawsze byli świadomi zakresu ubezpieczenia, dlatego zwracamy uwagę na konieczność dokładniejszego badania ich potrzeb. Warto zwrócić szczególnie uwagę na to, iż na przestrzeni lat ceny usług budowlanych mocno wzrosły. Dlatego konsumenci, ustalając szczegóły ochrony ubezpieczeniowej, powinni brać pod uwagę aktualne koszty odtworzenia nieruchomości do stanu sprzed potencjalnej szkody. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy porady dla konsumentów ubezpieczających domy i mieszkania, aby ułatwić konsumentom dobór parametrów polisy spełniających ich realne potrzeby.
0: Powódź we wrześniu i październiku 2024 roku dotknęła w szczególności mieszkańców województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubuskiego. W jej wyniku poszkodowanych zostało 230 tysięcy osób. Oszuści mają nową metodę na system kaucyjny. W internecie można znaleźć oferty sprzedaży kodów kreskowych z opakowań objętych kaucją. Mogą one służyć do wyłudzania zwrotu pieniędzy. Według publikowanych materiałów wystarczy przykleić je na zwykłe opakowanie, aby automat błędnie rozpoznał je jako objęte systemem kaucyjnym i w ten sposób otrzymać zwrot rzekomo zapłaconej kaucji. I choć dla wielu pewnie może być to kolejny przykład internetowej pomysłowości, a szkodliwość takiego czynu może wydawać się nieduża, to konsekwencje takich działań mogą być już bardzo dotkliwe. Jak mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji, takie praktyki mogą zostać potraktowane jako przestępstwo.
5: Artykuł 286 Kodeksu Karnego, czyli popularne oszustwo, mówi nam, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem, bądź wprowadza ją w błąd w celu uzyskania korzyści dla siebie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku przestępstw kaucyjnych, pojawiającego się teraz w sieci trendu przeklejania kodów kreskowych, mamy do czynienia właśnie z tego typu przestępstwem.
0: Na razie skala tego zjawiska nie jest duża, jednak pokazuje, że kreatywność oszustów jest bardzo duża. Jednocześnie, jak mówi Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, takie incydenty nie powinny wpływać na odbiór całego systemu kaucyjnego. Jego zdaniem system się sprawdza, a zainteresowanie zwrotem opakowań stale rośnie. Według przedstawicieli resortu oznacza to nie tylko sprawnie działający system, ale także wymierne korzyści dla środowiska.
6: My otrzymaliśmy dane od jednej z organizacji, która organizuje akcję sprzątania śmieci z cennych przyrodniczo obszarów. Podczas organizowanych

0: przez nich akcji na kilkadziesiąt albo nawet kilkaset kilogramów odpadów, zebrali oni tylko kilkanaście sztuk opakowań objętych kaucją. To pokazuje, że butelki PET, puszki aluminiowe objęte powszechnym systemem kaucyjnym są zwracane, a nie wyrzucane do środowiska w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
1: Tu dodajmy, że według ostatnich danych do końca maja konsumenci od

0: stać, bo wiemy, że toczą się prace nad objęciem nim między innymi tak zwanych małpek. Tylko jeden kraj na świecie potrafi sam się wyżywić, tak wynika z analizy przeprowadzonej przez naukowców z uniwersytetów w Getyndze oraz Edynburgu. Badaniem objęto 186 państw, które sprawdzano pod kątem zdolności do zaspokojenia własnych potrzeb żywnościowych. Oceniano produkcję w 7 podstawowych grupach – zbóż, warzyw, owoców, mięsa, ryb, nabiału oraz tłuszczów. Autorzy badania wskazali, że jedynym krajem osiągającym pełną samowystarczalność we wszystkich analizowanych kategoriach jest Gujana. Bardzo dobre wyniki uzyskały również Chiny i Wietnam. Na drugim biegunie znalazły się m.in. Afganistan, Irak czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się przewagą wzrostów. Na minusie był tylko indeks SWIG 80. Najwięcej natomiast zyskał WIG 20. Główny indeks warszawskiego parkietu urósł o 0,42%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,75 zł. Kurs euro wynosi 4,29, a za franka trzeba zapłacić 4,66 zł.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

0: to w Ankarze. Mundial już bez trójki współgospodarzy. Jako ostatni z turnieju odpadli Amerykanie po dotkliwej porażce z Belgią. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Polska, przekazując Ukrainie uzbrojenie, nie osłabiła swojego potencjału obronnego, zapewnia wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazuje Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. W reakcji na te twierdzenia szef MON zdecydował o odtajnieniu listy przekazywanego sprzętu w latach 2022-2026. Wspieramy Ukrainę patriotami, ponieważ ona dramatycznie ich potrzebuje, tak mówił nasz poranny gość, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki.
1: Tylko w ciągu ostatnich kilku dni Rosjanie przypuścili dwa masowe ataki na Kijów. Wczoraj zginęło, jeśli mnie pamięć nie myli, 7 osób. Rannych było ponad 20. I dlatego tak po ludzku, po chrześcijańsku dzielimy się z partnerem w potrzebie.
0: O sprzęt przekazany Ukrainie w ostatnich latach zapytamy już za kilka minut naszego kolejnego porannego gościa, którym będzie wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. W Ankarze zostaną ogłoszone wielonarodowe kontrakty zbrojeniowe warte miliardy. Okazją będzie Forum Przemysłu Obronnego NATO, które odbędzie się przed rozpoczęciem szczytu z udziałem przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wieczorem początek szczytu poświęconego m.in. wydatkom na obronę. Na miejscu jest Beata Płomecka.
2: Na linii Ameryka-Europa spory. Mimo to gospodarz szczytu, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, ma nadzieję na pozytywne przesłanie. Naszym głównym oczekiwaniem jest wzmocnienie solidarności i jedności sojuszu. Ogłoszenie wielomiliardowych kontraktów przed rozpoczęciem szczytu ma pokazać prezydentowi USA, że sojusznicy poważnie traktują jego apele o wzięcie większej odpowiedzialności za obronę. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał wczoraj, że nastąpił znaczący postęp. Europejscy sojusznicy wraz z Kanadą zwiększyli wydatki na obronę do poziomu 4% PKB. A w Ankarze, jak mówił szef NATO, sojusznicy powinni przedstawić konkretne plany zwiększenia nakładów do 5% PKB, zgodnie z postanowieniami ubiegłorocznego szczytu w Hadze. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Polskę na szczycie w stolicy Turcji będą reprezentować prezydent oraz szefowie MON i MSZ. Zmiana ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia to, według wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeden ze sposobów naprawy systemu opieki medycznej. Szef MON z zawodu lekarz uważa, że zmiany są konieczne.
3: Ta konkurencja niezdrowa, która się pojawiła, że szpitale konkurują o lekarza pomiędzy sobą, a głównym elementem tej konkurencji jest licytowanie się na wynagrodzenie. Doszło to do już skrajnego wyczerpania systemu. Dlatego premier Tusk postawił jasne zadanie przed panią minister, przed szefem NFZ-u, zrobić z tym porządek, przygotować takie regulacje, które zahamują tego typu nieetyczne zachowania.
0: Dziś minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier Donald Tusk postawił szefowej resortu zdrowia ultimatum, że jeśli do dziś nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to jutro podejmie odpowiednie decyzje, także personalne. Dodajmy, że na dziś zaplanowano też spotkanie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do awarii układu kierowniczego autobusu. Poinformował o tym rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba.
4: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny. I w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
0: Do zdarzenia doszło przedwczoraj. W wypadku ucierpiało 6 osób. Dwie z nich trafiły do szpitala. Amerykanie odpadają z piłkarskich mistrzostw świata. Zawodnicy Stanów Zjednoczonych w 1/8 finału przegrali z reprezentacją Belgii 1-4. Zatem gospodarze nie biorą już udziału w mundialu. Wcześniej na tym samym etapie rozgrywek odpadli Kanadyjczycy i Meksykanie. W strefie amerykańskich kibiców w Miami na Florydzie był nasz korespondent Jan Pachlowski.
5: Serca amerykańskich kibiców szybciej zabiły tylko raz. W 31 minucie Malik Tillman doprowadził do wyrównania strzałem z rzutu wolnego. To był jedyny moment w meczu, kiedy piłkarze Stanów Zjednoczonych

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Według szefa MON nie wpłynęło to negatywnie na nasz potencjał obronny. Rząd odtajnił listę sprzętu przekazywanego Ukrainie. Wydatki na obronę to będzie jeden z tematów szczytu NATO.

0: Zaskoczyli zdecydowanie lepszych przez całe spotkanie Belgów. Gospodarze w defensywie popełniali mnóstwo błędów. Nie miał również dnia bramkarz Matt Fries, który zawinił przy utracie trzeciego gola. Kibiców amerykańskich spotkał ogromny zawód. Jest słabo, nie zaprezentowali się jak faworyci. Nasi zagrali trochę jak mięczaki. Pozwoliliśmy Belgii zaprezentować ich własne show. Po stracie bramek osiągaliśmy przewagę, jednak się odkrywaliśmy i za to zostaliśmy ukarani. Mówili polskiemu radiu amerykańscy kibice. Gospodarzom nie udało się powtórzyć sukcesu z 2002 roku i awansować do ćwierćfinału. Najlepszy strzelec kadry USA na mundialu, Florian Balagan, któremu FIFA kontrowersyjnie zawiesiła czerwoną kartkę z poprzedniego meczu, o co zabiegał Donald Trump, zagrał prawie całe spotkanie. Niczym szczególnym jednak się nie wyróżnił. Z Miami dla polskiego radia, Jan Pachlowski.
1: A wcześniej awans do ćwierćfinału zapewnili sobie Hiszpanie, wygrywając z Portugalią 1-0.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Wtorek będzie dość chłodny, pochmurny i deszczowy. Na południu kraju burze, przed czym ostrzegają synoptycy, wydając ostrzeżenie pierwszego stopnia. Silne podmuchy wiatru będą z kolei dokuczać na północy kraju, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, gdzie obowiązuje alert trzeciego najwyższego stopnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na Warmii do 25 w Małopolsce.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, już 8:07 na zegarach, bez zmian. Wtorek, 7 dzień lipca 2026 roku. Ruch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Przed nami 188 dzień roku, słońce wzeszło o 4:24 i będzie nam towarzyszyć do 20:58. A imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, Benedykt, Cyryl, German, Metody, Pompejusz, Sędzisława i Wilhelm. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Niezwykle miło nam gościć Stanisława Wziątka, wiceministra obrony narodowej z ramienia Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Szczyt NATO w Ankarze, który rozpoczyna się dzisiaj, to okazja do minimalizowania strat pomiędzy Europą a Ameryką, czy są jakieś daleko idące cele?
5: Oczywiście cel zasadniczy i strategiczny to jest taki, który ma pokazać, że NATO jest silne, że NATO jest jednością działania, chociaż się zmienia. To NATO 3.0, więcej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie przejęte przez państwa europejskie, państwa NATO, jest jednym z priorytetów. Ale niezależnie od tego, na pewno bardzo ważną kwestią są również takie narzędzia osiągania tych celów, a więc środki finansowe, budżet. I to zobowiązania dotyczące 5% PKB na bezpieczeństwo, na obronność będzie na pewno jednym z tematów rozmów. Widać, że na siebie państwa europejskie biorą to zobowiązanie i będą przestrzegać. Myślę, że jest to droga dojścia. My to osiągnęliśmy już właściwie. Natomiast inne państwa w ciągu kilku najbliższych lat. Ważne, żeby określić harmonogram, taki algorytm dojścia do tego, co jest najbardziej istotne, czyli do tego punktu oczekiwanego także przez naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych. I niewątpliwie także będzie dyskusja o tym, kto jest naszym wrogiem. I komu powinniśmy pomagać.
4: No i właśnie tutaj w tym kontekście moje dwa pytania. Czy NATO 3.0 to jest NATO bez amerykańskiej obecności w Europie, przynajmniej na takim poziomie jak dotychczas? I czy jednak Amerykanie nie są powściągliwi w nazywaniu już teraz za Donalda Trumpa Rosji agresorem czy zagrożeniem dla Paktu Północnoatlantyckiego?
5: Na pewno Stany Zjednoczone są bardzo powściągliwe właśnie w takim jednoznacznym wskazywaniu tego wroga, chociaż dla nas on jest jednoznaczny. I wiadomo również, kogo powinniśmy wspierać. Na pewno Ukraina takiego wsparcia potrzebuje i zobowiązania o kolejnym wsparciu wszystkich członków NATO dla Ukrainy będzie pewnie zapadało na tym szczycie. Natomiast dla nas bardzo ważne jest to, że to NATO 3.0 To jest...

0: nie tylko kwestia tego parasola nuklearnego, który przejmują Stany Zjednoczone nad Europą i zmniejszenia obecności konwencjonalnych wojsk amerykańskich w Europie, ale dla nas ma znaczenie to, że ci żołnierze amerykańscy, którzy być może z innych miejsc Europy wyjadą, będą w Polsce.
1: Właśnie, to w tym kontekście ta zapowiedź premiera, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza o wznowieniu rotacji, tej wstrzymanej rotacji żołnierzy amerykańskich do Polski, to w jakiej kwocie, w jakiej liczbie żołnierze amerykańscy tutaj przyjadą? To są te brakujące 4 tysiące?
0: Ta wielkość, która powinna uzupełnić braki, to jest 4 tysiące, ale mamy zobowiązanie pana prezydenta Trumpa, który powiedział o 5 tysiącach. Więc docelowo ta wielkość wojsk rotacyjnych może wynosić między 10 a 11 tysięcy żołnierzy i na to jesteśmy przygotowani. Ale to jest tak naprawdę stan, który był podobny przed tymi zmianami, które Stany Zjednoczone wprowadzają w zakresie ilości wojsk w Europie. Mówię o tym stanie w Polsce. Natomiast dla nas bardzo ważnym aspektem jest kwestia stałych baz NATO i to jest dyskusja, która w ciągu tego roku powinna zakończyć się jednoznaczną decyzją. Ja jestem przekonany, że ta baza stałych wojsk amerykańskich będzie. Będzie tylko otwarte pytanie, jaka to jest wielkość, czy 3, czy 5 tysięcy, bo to są mniej więcej te wielkości żołnierzy, którzy stacjonują w różnych bazach zewnętrznych Stanów Zjednoczonych i jakie zdolności ta baza będzie posiadała. Zresztą, jeśli mówimy o tym baza, to wszyscy sobie wyobrażają, że są to koszary, zasieki, nikomu nie wolno tam wejść i że to jest jakby obszar ściśle chroniony.
1: A to bardziej miasteczko niż baza.
0: A to tak naprawdę oprócz tych elementów stricte wojskowych, które rzeczywiście są zamknięte, pilnie strzeżone, to jest po prostu miasteczko, w którym żyją nie tylko żołnierze, ale ich najbliżsi, całe rodziny i muszą mieć dobre warunki do tego życia, więc warunki bytowe, edukacyjne dla dzieci, kulturalne, rekreacyjne.
1: Taka amerykańska eksklawa w Polsce.
0: Tak, i dlatego też bardzo nam zależy na tym, żeby dobrze współpracować z samorządami, które mogą przygotować nam możliwości zachęcenia Amerykanów do tej obecności na pewno na tej zachodniej części kraju.
1: To, tylko wróćmy jeszcze do tej odwstrzymanej rotacji, wznowionej rotacji. To jest kwestia ilu? 3 miesięcy z tego, co mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz?
0: To jest kilka tygodni. Ja sądzę, że do końca wakacji, czyli do końca sierpnia powinna sprawa ta być wyjaśniona.
1: Czy jest jakaś korelacja pomiędzy przysłaniem tutaj kolejnej grupy wojsk amerykańskich do Polski, a ostrzeżeniami Pentagonu wobec Polski i krajów bałtyckich o możliwych prowokacjach ze strony Rosji? To znaczy, czy Amerykanie wysyłają tu swoich żołnierzy, bo Rosjanie coś planują?
0: Nie, Rosjanie na pewno prowadzą różnego rodzaju działania, które można nazwać albo na teraz incydentami, ale te incydenty wiążą się także z zagrożeniem, na przykład sabotażem. Stany Zjednoczone poprzez swój naprawdę znakomicie rozwinięty wywiad mają takie informacje, ostrzegają swoich sojuszników i takie ostrzeżenie również otrzymaliśmy. Dlatego musimy prowadzić działania odstraszające. Obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest takim elementem odstraszającym, ale to nie jest jakieś nadzwyczajne zwiększenie tego potencjału. To jest ten stan, który właściwie sprzed decyzji o wstrzymaniu rotacji będzie utrzymany na tym samym poziomie. Więc spodziewamy się, że wojska amerykańskie będą rozwinięte, ale poprzez tą nową stałą bazę. Wielkość rotacyjnych wojsk raczej nie będzie miał wpływu na to większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych.
1: Mam nadzieję, że te ostrzeżenia oznaczają, że Putin nie naciśnie guzika prowokacji, mówi wicepremier Radosław Sikorski w wywiadzie dla CNN. Dodał, że możliwa jest operacja pod fałszywą flagą. To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich dronów, a następnie udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani, mówi wicepremier.

0: Sikorski.
1: I to jest bardzo celne spostrzeżenie, bo tak dokładnie Rosja realizuje swoje zadania. To jest ta doktryna, która jest przyjęta przez Sztab Generalny Wojny Totalnej i krok po kroku rozwijana. Najpierw jest to wzbudzanie niepokoju. Cały czas stan zagrożenia, niepokój i właśnie wewnętrzne powodowanie niezgody wewnętrznej zarówno w NATO, w Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych krajach. Więc to jest oczywiście taktyka, która została przez nich przyjęta. Te incydenty już są, bo przecież ta fałszywa flaga to są te statki cienie czy widma, jak niektórzy mówią, na Morzu Bałtyckim. To jest zagłuszanie sygnałów GPS. To jest wojna, to już nie jest prowokacja, to jest wojna w cyberprzestrzeni. A więc tych incydentów jest bardzo dużo. My mówimy o ewentualnym... Tak, o eskalacji. Mówimy o tym, że to eskalowanie może być dalej idące, że to może być po prostu bardzo wyraźny atak na przykład na infrastrukturę krytyczną.
2: No właśnie tego chyba wszyscy się obawiamy, tak? To znaczy, że te działania Rosji już wyjdą poza tę sferę cyber, czy też, no tak jak mieliśmy do czynienia chociażby z prowokacjami na kolei, i przeniosą się na działania o charakterze czysto terrorystycznym.
1: To jest oczywiście możliwe, dlatego wszyscy powinniśmy zachowywać czujność i w sytuacji zagrożenia raczej powinniśmy budować taką jedność narodową i zgodę na współdziałanie, wyłączając, naprawdę mówię o tym z całym głębokim przekonaniem, sprawy bezpieczeństwa i obrony spod tego sporu politycznego, który się
2: chyba
1: toczy.
2: Nie udaje.
1: No niestety nie udaje się. Im bliżej będzie wyborów, tym być może ten spór będzie jeszcze bardziej eskalował, ale to jest niezrozumiałe, bo nasza dzisiejsza opozycja każdą sytuację próbuje wykorzystać do stricte gry politycznej. Szkoda. Nie zdają sobie sprawy, jak wielkie szkody może to wyrządzić.
2: Czy przekazanie części uzbrojenia do patriotów w Ukrainie, to co już wyszło na jaw, o czym wczoraj poinformował także wicepremier i premier, i wicepremier Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk, czy to znacząco wpłynęło na polskie zdolności obronne?
1: Oczywiście, że nie. Mamy pocisków czy rakiet przechwytujących do baterii Patriot znacznie więcej. Natomiast ten symboliczny gest pokazuje, że jesteśmy w grupie tych państw, które Ukrainę wspierają. I to nie jest żadna nadzwyczajna informacja, jakaś nadzwyczajna tajemnica, bo przecież już kilka tygodni temu mówił o tym minister obrony narodowej Ukrainy. Oficjalnie w komunikacie, dziękując państwom, które zaangażowały się w tą pomoc, i tutaj wymieniał Niemcy, Rumunię, Holandię, Hiszpanię, a także Polskę. Także dziękowali oficerowie, ci, którzy bezpośrednio w czasie działań wojennych te baterie obsługiwali. Więc to już jest informacja, która była znana zarówno Rosji, jak i wszystkim w opinii publicznej.
2: Czyli że nie ma zagrożenia, że to ujawnienie pomoże wrogom?
1: Na pewno nie ma takiego zagrożenia, bo Rosjanie są niestety sprawni i analizują doskonale wszystkie informacje po to, żeby mieć cały przegląd wyposażenia, którym dysponuje Ukraina. I oni mają świadomość, że tych pocisków Patriot Ukraina nie ma za dużo. I w związku z tym próbują robić wszystko, żeby oni się, przepraszam za kolokwialne określenie, wypstrykali na różnego rodzaju mniejsze zagrożenia po to, żeby później uderzyć większą siłą. Mhm. Więc im bardziej będzie Ukraina wyposażona, przygotowana, tym większe bezpieczeństwo i Ukrainy, i nasze.
2: Tak się zastanawiam, skąd przyszła ta prośba, żeby przekazać uzbrojenie do patriotów w Ukrainie? Czy to była kwestia tego, że Amerykanie zaangażowani w konflikt na Bliskim Wschodzie i w wojnę, którą tam wywołali, po prostu wystrzelali się z tych rakiet i potrzebna była europejska inicjatywa? Bo wiem, że to jest towar deficytowy.
1: Tak, Amerykanie podczas działań wojennych na Bliskim Wschodzie wystrzelili ponad 1000 tego rodzaju rakiet przechwytujących. Część z nich była zużyta właśnie na takie cele mniejszego zagrożenia, jak chociażby drony, a część dotyczyła

0: strącania rakiet o charakterze balistycznym czy rakiet manewrujących. Więc to rzeczywiście jest towar deficytowy. Stany Zjednoczone mogą wyprodukować nie setki tysięcy, tylko 1000 do 2000 takich rakiet rocznie. Więc musimy zrobić wszystko, żeby zwiększyć produkcję takich rakiet. I to jest jeden z celów Polski. Tak jak będziemy produkować w Polsce amerykańskie rakiety Barracuda o dalekiego zasięgu do 900 kilometrów, tak zależy nam na tym, żeby oprócz tych pojemników, które już są produkowane w Polsce na Patrioty, produkować same pociski. I Stany Zjednoczone powoli otwierają się na to. To się wiąże również z tym, że my realizujemy program SAFE, a więc wzmocnienie i polskiego, i europejskiego przemysłu obronnego. I Stany Zjednoczone mają świadomość, że wcześniej czy później Europa także będzie posiadała swoje kompetencje w takim zakresie. Więc mogą i na pewno się otworzą na to, żeby współpracując z przemysłem europejskim, a szczególnie polskim, my możemy stać się takim hubem dla całej Europy tego sprzętu amerykańskiego, żeby tu najpierw montować, a później produkować czy współprodukować komponenty.
1: To rozumiem, że wtedy Amerykanie musieliby zrezygnować z monopolu na tę wiedzę technologiczną.
0: No oczywiście i to jest właśnie ten kierunek, na którym nam bardzo zależy. To nie tylko chodzi o to, żeby kupić wszystko z półki, nawet jeżeli to jest najlepsze, tylko budować własne kompetencje. A to możemy budować poprzez zdobywanie tej technologii i unowocześnianie swojego przemysłu obronnego. To jest właśnie ten spór, który toczy się w obszarze wymiany migów za drony. Ukraina też bardzo ściśle chroni swoich kompetencji i chce uzyskać jak najwięcej za dzielenie się tymi kompetencjami i technologiami, które w ostatnich latach, w latach wojny wypracowała.
1: Zaraz wrócimy do tych technologii ukraińskich, ale jeszcze chciałem dopytać o stanowisko prezydenta, kancelarii prezydenta. Czy prezydent wiedział o tej donacji uzbrojenia do patriotów?
0: Naturalnie, że tak, ponieważ wszystkie dyskusje na temat jakichkolwiek donacji odbywają się, rozpoczynając od kierownictwa resortu poprzez Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów i oczywiście trafiają do prezydenta.
1: Ale na komitecie, u ministra
0: ale na Komitecie Bezpieczeństwa zawsze jest stały przedstawiciel pana prezydenta. Wie pan, to jest tak, że trzeba umiejętnie sprawy, które mają strategiczne znaczenie, selekcjonować. Muszą to po prostu dostrzec, zauważyć i wydobyć na pierwszy plan w zakresie przekazywania prezydentowi tych informacji. Nie wiem, jak było w tym przypadku, ale nie mam wątpliwości, że o przekazywaniu takiej donacji prezydent wiedział, bo interesował się chociażby potencjalnym przekazaniem migów. Mhm. I cały
1: Chociaż
0: czas
1: wtedy też twierdził, że nic nie wiedział na ten temat.
0: Tak, i cały czas dyskusja w tym zakresie była prowadzona.
1: Wczoraj dwugłos popłynął z Pałacu Prezydenckiego, bo Marcin Przydacz był rzeczywiście zaskoczony tą informacją, a nawet mówił, że ponoć oddaliśmy prawo pierwszeństwa do zakupu uzbrojenia do patriotów.
0: To kłamstwo, oczywiste kłamstwo, nieprawda, bo takiej sytuacji nie było, wręcz przeciwnie, ponieważ oddajemy to, mamy, nie chcę powiedzieć przyrzeczenie, ale zobowiązanie, że za nasze rakiety dostaniemy 10 razy więcej od wszystkich naszych partnerów i to jest zobowiązanie również szefa NATO, który w porozumieniu z Stanami Zjednoczonymi, sojusznikami, oczekiwał tego rodzaju wsparcia. To właściwie on był tym promotorem potrzeby przekazywania patriotów.
1: To kończę o tym dwugłosie. To Marcin Przydacz, a Rafał Leśkiewicz, czyli rzecznik prezydenta, mówił, że to nie jest w interesie publicznym, żeby dyskutować o przekazaniu tych patriotów i że taka informacja publicznie nie powinna się pokazywać. To moje ostatnie pytanie, bo obiecałem, że wrócimy do technologii. Panie ministrze, mówił, że Ukraina chciałaby się dzielić technologiami, no ale chociażby sprawa wspomnianych migów, ich przekazania do Ukrainy została wstrzymana ze względu na to, że Ukraina, jak twierdził rząd, nie chce się podzielić swoją technologią dronową. I tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście tak wyglądało, czy to był tylko pretekst, żeby w ogniu historycznych sporów z Ukrainą nie przekazywać się sprzętu. Publicznie,
0: ja jestem przekonany, że Ukraina gra twardo, bo jest w trudnej sytuacji. Jest w sytuacji, w której wojna dostrzegana codziennie, zagrożenie i wręcz ofiary, które z

0: tego zagrożenia się pojawiają, zobowiązuje ich wszystkich do tego, żeby uzyskać jak najwięcej. I ponieważ migi, które my możemy przekazać, kończą za chwilę swój resurs w 2028 roku, czyli taki stan gotowości do działania, oczekiwali, że to my przeprowadzimy w polskich zakładach remont, modernizację, dostosowanie do ich potrzeb, do takich specyficznych potrzeb, o czym można byłoby odrębną rozmowę przeprowadzić. Natomiast my mówimy o tym, że nie, że chcemy przekazać wam w takim stanie, a wy sobie dostosowujcie do tych swoich potrzeb tak, jak chcecie.
1: I dlatego nie dostaliśmy tej technologii drogowej.
0: I jestem przekonany, że to jest kolejny etap dyskusji, negocjacji, które będą prowadziły pewnie do osiągnięcia kompromisów, bo nam nie zależy na każdej technologii. Nam zależy na tych technologiach, które mają newralgiczne znaczenie, na tych technologiach dalekiego zasięgu, takich najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych. Bo my mamy producentów w Polsce wielu dronów i oni są gotowi do tego, żeby realizować nasze potrzeby. Tylko my mówimy o tym, że taki dron, który jest przez nas oczekiwany, powinien mieć zasięg między 1000 a 2000 kilometrów. Tego rodzaju drony potrzebujemy.
1: Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z ramienia Lewicy. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
0: Bardzo.
1: Dobrego dnia.
0: Pięknego dnia wszystkim państwu życzę.
1: Państwu polecam najnowsze informacje w Polskim Radiu 24, te o 8.30, czyli już za 3 minuty.
2: "24 pytania. Rozmowa polityczna."

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
8: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: O reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Przekazanie Ukrainie pocisków do systemu Patriot nie wpłynęło na bezpieczeństwo Polski, zapewniał w naszym studiu wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Decyzję o odtajnieniu danych na temat przekazywania Kijowowi sprzętu wojskowego podjął szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył wiceminister Wziątek, pomoc wojskowa nie jest niczym nadzwyczajnym.
1: Ten symboliczny gest pokazuje, że jesteśmy w grupie tych państw, które Ukrainę wspierają. I to nie jest żadna nadzwyczajna informacja, jakaś nadzwyczajna tajemnica.
0: Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu, powiedział premier Donald Tusk i ponowił apel do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem, podkreślał szef rządu. Ukraińcy wysłali w nocy kilkaset dronów w kierunku Moskwy. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła 430 bezzałogowców. Atak trwał kilka godzin. Większość maszyn strącono, nim doleciały do moskiewskiej aglomeracji. Natomiast 36 unieszkodliwiono już w granicach rosyjskiej stolicy. Ukraina zaatakowała także inne regiony Rosji. W obwodzie kałuskim płonie jeden z zakładów zlokalizowanych w strefie przemysłowej Kaługi. Bezzałogowce eksplodowały także w rejonie Riazania i Tuły. NASK bada sprawę zmiany nazw na Google Maps. Pałac Prezydencki stał się, tu cytat, pałacem kibolskim, a ogród Saski ogrodem suskim. To tylko dwa przykłady z wielu zmian, które nastąpiły przedwczoraj w mapach. Wciąż nie wiadomo, czy akcja jest żartem, czy efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Sprawa jest monitorowana, zapewnia Karol Bojke z zespołu CERT Polska działającego w NASK.
2: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
0: Sprawie przygląda się również Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Psy ze zlikwidowanego schroniska w Nowym Targu czekają na adopcję. Nowych domów potrzebuje prawie 300 czworonogów. Problem mają 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem. Powiatowy lekarz weterynarii zamknął je na wniosek właścicieli. Opiekę nad psami mają przejąć samorządy, które kierowały tam zwierzęta. Gminy mają jeszcze 1,5 tygodnia na zabranie zwierząt. Biały Dunajec musi znaleźć miejsce dla 22 psów, mówi wójt Marcin Gandera.
3: Pracownicy odpowiedzialni właśnie za opiekę nad zwierzętami dzwonią do schronisk po całej Polsce, by zorientować się, czy ktokolwiek będzie chciał jeszcze przyjąć te psy. Na chwilę obecną niestety odzew jest negatywny.
0: O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole policji i powiatowego lekarza weterynarii.

0: Z doświadczenia Państwu powiem, że warto adoptować, bo psie serce jest niezwykłe, a w każdym psiaku to psie serce jest ogromne. I niespecjalnie ogromne będą wskazania dzisiaj na termometrach, bo maksymalna temperatura osiągnie, będzie na południu i osiągnie 25 stopni, 24 na Śląsku, 23 na Dolnym Śląsku, w centrum 18-19, a na wybrzeżu 16-17 stopni. Najchłodniej na Warmii i Mazurach, tam tylko 15 kresek. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim możliwe lokalne burze. Przed nami ostatnie pół godziny poranka w Polskim Radiu 24, które poświęcimy najpierw na dyskusję o sytuacji w ochronie zdrowia, a następnie wrócimy jeszcze do rozpoczynającego się szczytu NATO. Komentarz. Profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Co takiego musiałaby przedstawić dzisiaj minister Sobierańska-Grenda, żeby z jednej strony uspokoić nastroje społeczne, a z drugiej uniknąć własnej dymisji?
1: Musi stanąć na głowie.

0: albo na rzęsach. Do tej pory pani minister nie dała się poznać jako osoba, która wychodzi z wieloma koncepcjami, czy właśnie koncepcjami rozwiązań systemowych, takich strukturalnych w systemie zdrowia. Raczej wydaje się, że zarządzała różnymi odcinkami w systemie, natomiast tego systemu nie zmieniała swoimi pomysłami, koncepcjami i tak dalej. Teraz jest zmuszona przez premiera Tuska do tego, żeby zaoferować coś, co będzie wydawało się przynajmniej, że to jest systemowe rozwiązanie, systemowe w sensie takie długotrwałe i poradzące sobie ze źródłami dysfunkcji. Będzie musiała to przedstawić. To będzie bardzo trudne dla niej, podejrzewam, i intelektualnie, i też technicznie, w takim sensie, że żeby przedstawić takie rozwiązanie, które będzie działało. No, to jest bardzo trudne z tego względu, że w systemie, system zdrowia jest szalenie złożony, zapętlony w zasadzie, można powiedzieć. Są potężne grupy interesów, z którymi trzeba się dogadywać, a które nie są chętne się dogadywać. Trzeba wytworzyć ład płacowy przede wszystkim w systemie zdrowia. No, to, czego byliśmy świadkami ostatnio w szpitalu południowym, no to woła o pomstę do nieba, a jednocześnie wiemy, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Jak z tego wybrnąć? Porozumienia płacowe. Bardzo trudno wytworzyć porozumienia płacowe w systemie, w którym jest deficyt różnych grup zawodowych, szczególnie lekarzy, specjalistów. I z drugiej strony nie mamy tradycji porozumiewania się, zawierania porozumień, koncyliacji. Mamy tradycję konfrontacji raczej, więc to będzie bardzo, bardzo trudne, ale liczę na to, że w takiej kryzysowej sytuacji no, otwiera się okno możliwości do realnych zmian.
1: Tylko że realne zmiany przeprowadzane na rok przed wyborami parlamentarnymi, no to jest ogromne zagrożenie dla koalicji rządzącej, bo wiemy, że żeby dokonać jakiejkolwiek reformy, to najpierw pojawia się chaos, a dopiero później z tego chaosu wyłaniają się kluczowe czy też końcowe rozwiązania. W skrócie, czy koalicja rządząca może sobie pozwolić na daleko idącą reformę ochrony zdrowia, czy też ograniczy się do jakichś ruchów pozorowanych, czegoś, co już wspominałem, uspokoi nastroje społeczne, ale nie zdezorganizuje ochrony zdrowia. Być może też jej nie poprawi przy okazji.
0: Jak partia rządząca będzie próbowała z tego wybrnąć. To na pewno jest, czy będzie wypadkową tego, jak liderzy rządowi postrzegają tę sytuację, czy właśnie będą raczej bali się tego, żeby wprowadzać zmiany systemowe, bo uważają, bo będą się obawiali, że wytworzą jeszcze większy chaos i ostatecznie w oczach wyborców jeszcze bardziej stracą, czy też oni być może postrzegają jednak sytuację, że to jest takie okno możliwości właśnie, żeby pokazać przed społeczeństwem, że mają te umiejętności do zarządzania tak trudnym systemem. Być może postrzegają, że społeczeństwo jest już bardzo zniecierpliwione i to, czego doświadczyło właśnie w tym na przykładzie szpitala południowego, że to jest po prostu miażdżące dla ludzi i że być może to może być takim czynnikiem jednak zniechęcającym dla koalicji rządzącej, bo tam były i elementy korupcji i takiego klientelizmu i nieporadności, no po prostu wiązanka najgorszych rzeczy, jakie można sobie wyobrazić w systemie zdrowia, który ma chronić nasze życie i zdrowie, a dzieją się takie rzeczy, więc być może też jest ta sytuacja, że rządzący postrzegają tę sytuację jako szansę, bo wydaje mi się, że jest ta szansa właśnie, bo zostało unaocznione to, jak bardzo jest źle i jak bardzo jest patologicznie w kluczowych elementach systemu zdrowia, w szczególności właśnie w tym, co dotyczy systemu płacowego. To jest w ogóle element ładu społecznego, element ładu w każdym systemie, w każdej branży, w każdym sektorze, że wiemy, jak zarabiamy, według jakich reguł. Z tego jest chaos, jest walka, jest konfrontacja. No, oby rządzący tak postrzegali, że są w stanie to zrobić i są w stanie wytworzyć realne rozwiązania i być może

0: No i też oby wierzyli, że wyborcy są w stanie to wynagrodzić wyborczo nawet, bo myślę, że jeśli to byłoby rzeczywiście dobrze przeprowadzone, gdyby premier pokazał z ministrem, że panuje, że jest w stanie wyjść z tej sytuacji, która przecież ma swoje źródła wiele lat wstecz, no to może być to źródłem sukcesu, tylko no, musi być odważny, wejść w zawikłane, w zapętlone problemy i wyprowadzić je.
1: To może łatwiej już by było po prostu zdymisjonować minister Sobierańską-Grędę.
0: No to na pewno jest bardzo łatwe. Pani minister nie objawiła takich tych systemowych umiejętności do kształtowania ochrony zdrowia, ale też nie jest łatwo pozyskać osobę z takimi kompetencjami, które by pozwoliły jej na poprawę sytuacji takiej strukturalnej, systemowej i długoterminowej sytuacji w systemie zdrowia, więc ja myślę, że premier ma świadomość też tego, że my jakby tak intelektualnie jesteśmy też do tyłu w zrozumieniu, jak działa system zdrowia, więc jemu nie będzie łatwo pozyskać kogoś, kto będzie budził zaufanie u niego, ale też u wyborców.
1: Ale tak się właśnie zastanawiam, panie profesorze, nad tą strategią premiera Donalda Tuska. Czy danie tego czterodniowego ultimatum, którego termin dzisiaj upływa minister Sobierańskiej-Grędzie, to czy to był jakiś ruch pozorowany? To znaczy, czy premier już przesądził los minister zdrowia i czy do tej dymisji rzeczywiście dojdzie niezależnie od tego, jakie rozwiązania pokaże? Czy z drugiej strony, no też oznaczałoby, pokazywałoby to pewną słabość, gdyby premier, który zlecił zadanie, musiał teraz dymisjonować minister za niezrealizowanie tego zadania. Zastanawiam się, jaka tu jest motywacja polityczna kryła się za takim przeciągnięciem tej sprawy.
0: Ciekawe, jak sam premier to postrzega, tę sytuację. Wydaje mi się, że on chce pokazać takie umiejętności kanclerskie. Też kiedyś mówiono, że to jest funkcja w zasadzie kanclerza. Tak, buduje tę pozycję premiera Donald Tusk, czyli takiego, który rozlicza, on może nie tyle sam bierze odpowiedzialność za różne resorty i problemy, które tam są rozwiązywane, ale jakby on rozlicza, on daje stanowisko i oczekuje efektów. No i tutaj chyba jest właśnie taka sytuacja, że rozlicza, nakłada zadania i czeka, czy one będą wykonane. No to jest taki styl rządzenia. On ma pewne zalety takie wyborcze, powiedzmy sobie, prawda, że premier pokazuje, że jest silny, że stoi ponad interesami ministrów i ma tę siłę właśnie do nakładania zadań i rozliczania ich wykonania. No to jest, powiedzmy sobie, no okej, tylko to tutaj mamy materię bardzo trudną, bardzo złożoną i jest często ludzie nie rozumieją, prawda, co może być efektem jakichś działań w trakcie miesiąca, trzech miesięcy. Czasami ludzie spodziewają się cudów i mogą właśnie tych działań reformatorskich nie w pełni doceniać. No ja myślę, że to jest okej, to co premier zrobił, tak pokazał swoją siłę, bo ludzie, wydaje mi się, właśnie oczekują takiego umiejętności rządzenia. Jeśli ktoś, minister się nie sprawdza, to do piachu szukamy człowieka, szukamy przede wszystkim rozwiązań systemowych. No ale też musi być człowiek oczywiście.
1: Chociaż może się i okazać tak, że minister Sobierańska-Grenda przedstawi rozwiązania systemowe, a premier stwierdzi, że nie ma w sobie na tyle mocy, żeby te rozwiązania wdrożyć w życie. I tak dojdzie do dymisji, i tak dojdzie do dymisji. Oczywiście to tylko spekulacje. Musimy poczekać na dzisiaj i na jutro ewentualnie, no bo to premier mówił o decyzjach personalnych w środę. Panie profesorze, chciałem pana jeszcze namówić na taką krótką analizę, krótką rozmowę stanu w koalicji rządowej. Bo po ostatnich moich rozmowach z politykami Koalicji Obywatelskiej mam dziwne przekonanie, że szykowany jest pewnego rodzaju grunt pod pozbycie się Polski 2050 z koalicji rządzącej. Często pojawia się taki argument, że do tego rozbratu czy też rozłączenia mogłoby już dojść po głosowaniu budżetu. Czy pan wierzy, że taki scenariusz może być rysowany przez Donalda Tuska? To znaczy dymisja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, próba przekupienia części posłów czy też przeciągnięcia na swoją stronę części posłów w Polski 2050, a w ostateczności ewentualnie rząd mniejszościowy na ten rok, bo to i tak chyba za wiele by nie zmieniło.

0: już jakby na bazie analizy i logiki działań premier Tuska. Wydaje mi się, że szkoda mu będzie czasu na coś, co nie jest przyszłościowe. Tego typu działania wymagają czasu, wymagają koncentracji. Natomiast premier widzi, jakie ma wyzwania przed sobą o charakterze nie personalnym, ale takim właśnie merytorycznym, strategicznym. Wydaje mi się, że ten skład dowiezie do wyborów, jakkolwiek Polska 2050, jeśli ostatecznie nie dogada się z premierem Tuskiem, czy jako liderem Koalicji Obywatelskiej, to i tak nie ma przyszłości. Natomiast takie różne niesnaski, jakie występują obecnie i będą pewnie występowały, to są pomniejsze rzeczy moim zdaniem.
1: To w takim razie zapytam jeszcze o drugą stronę sceny politycznej, czyli o Prawo i Sprawiedliwość, które wyrusza w wakacyjną trasę. Była już konwencja programowa. Trudno nazwać programową, bo była mowa tylko o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rozliczało rządy Koalicji Obywatelskiej. Ta konwencja odbyła się w Kłodzku. I tak się zastanawiam, panie profesorze, bo to nie tylko politycy PiSu, ale politycy lewicy też jadą spotykać się z wyborcami w trakcie sezonu urlopowego, sezonu wakacyjnego. Czy ta kampania wyborcza przed wyborami w październiku przyszłego roku, czy ona już się rozpoczęła?
0: Naszej polityki jest tak wysoka, że często jest to przerysowane są działania i kampania się zaczyna bardzo wcześnie i dzisiaj i obecnie możemy chyba uznać, że to są już takie przedbiegi. To będzie na pewno morderczy ostatni rok rządzenia obecnej koalicji i prób usunięcia ich przez opozycję. No to może być niszczące dla państwa, dla możliwości rządzenia. No tak jak tutaj mówiliśmy o systemie zdrowia, bo to będzie kampania, w której nie podejrzewam, że nie na argumenty, nie na koncepcje, nie na rozwiązania, tylko na podważenie wiarygodności drugiej strony, na oczernianie, na wymyślanie jakichś w emocjach, tak właśnie, żeby wytworzyć z wyborców wyznawców swoich, a nie właśnie obywateli. Tak, żeby być może stoimy przed bardzo trudnym momentem jako obywatele i jako państwo.
1: Poza tym, wie pan, panie profesorze, przypominam sobie kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi, która to też rozpoczęła się wyjątkowo wcześnie, bo ona wystartowała gdzieś w grudniu 2024 roku. I pamiętam, jakie wszyscy mieliśmy, i to komentatorzy i wyborcy, komentatorzy to też wyborcy, jakie mieliśmy przeświadczenie dotyczące znużenia tą kampanią wyborczą i tym, jak długo ona trwa. Czy właśnie politycy nie osiągną podobnego efektu, że my wiosną przyszłego roku będziemy już wymęczeni właśnie tym bojem kandydatów, tymi podjazdami i wzajemnymi przytykami?
0: Takiego może być. Natomiast tu jest taka specyficzna sytuacja, bo z jednej strony wydaje się właśnie, że ta kampania jest taka intensywna, że nas obezwładnia, ale zauważmy też, że te kampanie toczą się głównie w mediach. Natomiast politycy niewiele zadają sobie trudu, żeby być wśród ludzi, żeby organizować spotkania, żeby spotykać się, żeby dyskutować na żywo z ludźmi. No, my wytworzyliśmy taki dosyć dziwny system, że media, powierzamy w zasadzie media politykom. To jest bardzo specyficzne. Jeśli spojrzymy na Europę Zachodnią, polityków nie ma w mediach. W mediach są dziennikarze, w mediach są komentatorzy. Natomiast u nas oddajemy pole politykom, a w zasadzie tym jałowym dyskusjom, tym emocjom. I powstaje taki czarny obraz naszego państwa, tych konfrontacji, tego wzajemnego atakowania się bez jakichś widocznych argumentów często. No i to powstaje takie wrażenie właśnie, że te kampanie są takie intensywne, ale one w rzeczywistości, tak jak wspomniałem, one są głównie w mediach. Ja

0: Miałem takie wrażenie tuż przed głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich. To byłem w Krakowie i szedłem na dworzec i tam było takie stanowisko zwolenników Rafała Trzaskowskiego. No i sobie pomyślałem, no okej, właśnie oni są, oni rozmawiają z ludźmi, ale uświadomiłem też sobie, jak mało było takich właśnie miejsc na ulicach, w miastach, na wsiach, gdzie można było spotkać polityków i dyskutować z nimi. Po prostu jak media tyle pola im dają, to oni już sobie nie zadają trudu, żeby być wśród ludzi.
1: Profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Ósma 51 na zegarach. Polska, przekazując Ukrainie uzbrojenie, nie osłabiła swojego potencjału obronnego, zapewnił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazuje Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. W reakcji na te twierdzenia szef MON-u podjął decyzję o odtajnieniu listy przekazywanego sprzętu, a konferencję wicepremiera podsumował dla państwa Witold Banach.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął od podsumowania, które jednoznacznie wskazuje, w jakim czasie który rząd przekazał Ukrainie ile sprzętu.
3: Jeśli chodzi o donacje i wyposażenia i amunicji w latach 2022-2023, przekazano różne rodzaje sprzętu wojskowego, różne środki bojowe, uzbrojenie, pojazdy, samoloty i śmigłowce. Zaczynamy od czołgów, czołgi T-72, PT-91, Leopard 2A4, do tego dochodzą transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, armatochaubice samobieżne, Krab innego rodzaju, sprzęt wojskowy, bezzałogowe statki powietrzne, też te najnowszej generacji, samoloty MiG-29, śmigłowce Mi-24, zestawy obrony przeciwlotniczej.
2: W sumie koszt przekazanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzętu dla Ukrainy wyniósł około 15 miliardów złotych. Po zmianie władzy po 2023 roku sprzęt na Ukrainę był nadal przekazywany, ale skala donacji była zdecydowanie mniejsza.
3: Pomoc dla Ukrainy jest też zobowiązaniem natowskim. Bardzo często jesteśmy wzywani przez stronę amerykańską do udzielania tej pomocy na rzecz naszych sąsiadów. I tutaj chcę wymienić te najważniejsze systemy czy sprzęt wojskowy przekazany już za naszych rządów. To są pociski rakietowe PAK-3 do systemu Patriot, bezpilotowe systemy, pociski rakietowe, bomby lotnicze, przeciwpancerne pociski kierowane, pociski do granatników, aparatura i osprzęt oraz części zamienne do techniki lotniczej i pancernej oraz systemów przeciwlotniczych, amunicja czołgowa, amunicja artyleryjska, amunicja moździerzowa i wyposażenie indywidualne żołnierzy. Koszt tych donacji za naszych rządów to jest około 1 550 000 000 zł.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył też, że decyzja o wysłaniu na Ukrainę pocisków do systemów Patriot była dokładnie konsultowana.
3: Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza. Po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski. I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, w tym wypadku tej kluczowej zdolności, utrzymują się w grupie państw, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do swoich państw.
2: Szef MON zapewnił, że przekazanie każdego rodzaju uzbrojenia jest konsultowane ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, dowódcami NATO, a jeśli trzeba, Amerykanami, a informacje o takich działaniach otrzymuje prezydent. Podsumowując, Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził głębokie rozczarowanie zarzutami, jakie w stronę obecnych władz kieruje opozycja, a szczególnie były minister obrony Mariusz Błaszczak.
3: Hipokryzją, szczególnie w wykonaniu byłego

ministra obrony, który, jak widzicie, dokonał 10 razy więcej donacji niż ja. Jest mówienie o rozbrajaniu Polski, mówienie o narażaniu Polski na niebezpieczeństwo. To jest obłudne. Od pierwszych dni podejmowali akurat w tej sprawie dobre decyzje. Dzisiaj się ich wstydzą. Koledzy z PiS-u, nie wstydźcie się sprzętu przekazanego na Ukrainę. Naprawdę, nie ma się czego wstydzić. To była dobra decyzja.

0: Dla państwa Witold Banach. Ja za wspólne poranne spotkanie bardzo serdecznie państwu dziękuję. Obok mnie właściwie, ramię w ramię ze mną stoi Małgorzata Żochowska.
1: Dzień dobry.
0: Mówimy do państwa do jednego mikrofonu z tego wszystkiego. Program wydawał Andrzej Abgarowicz i Natalia Jędrzejewska. Realizowała Adrianna Tomaszewska. Ja się nazywam Roch Kowalski. Życzę państwu miłego dnia. Do usłyszenia.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
11: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
12: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
9: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ich łączna wartość przekroczyła 16 miliardów złotych. Rząd odtajnił szczegóły polskiej donacji dla Ukrainy. W stolicy Turcji rozpoczyna się szczyt NATO. W drodze do Ankary jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Belgowie i Hiszpanie w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Z turniejem żegnają się Portugalczycy i współgospodarze Amerykanie. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Przekazując uzbrojenie Ukrainie, Polska nie osłabiła swojego potencjału obronnego. Mówiąc o tym na naszej antenie, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki zwrócił uwagę na to, że nasz kraj nie podjął samodzielnie decyzji o przekazaniu rakiet. Polskie zdolności obronne nie stracą więc na tej operacji.
2: To zostało zrobione na prośbę ze strony naszych sojuszników.

0: to jest część szerszego, bardzo znaczącego wysiłku wsparcia Ukrainy przez państwa europejskie, czy szerzej państwa Zachodu. A po drugie, skoro to jest robione w porozumieniu, można zakładać, że część oddaliśmy, kolejne uzbrojenie my również dostaniemy.
1: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że łączna wartość donacji Polski dla Ukrainy wyniosła około 16,5 miliarda złotych, przy czym prawie 15 miliardów przypadły na lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, a ponad 1,5 miliarda na czas rządów obecnej koalicji. Próba porównywania tego, co działo się w czasach naszych rządów, a tego, co jest teraz, jest nieuprawniona, ocenił w Radiowej Trójce poseł PiS Jacek Sasin.
2: Mamy zupełnie inną sytuację. Ja przypomnę, agresja Rosji na Ukrainę miała miejsce w roku 2022, w, można powiedzieć, tym ostatnim okresie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy tym głównym interesem Polski było, aby Ukraina przetrwała ten pierwszy rosyjski atak, ponieważ upadek Ukrainy groziłby rzeczywiście polskiemu bezpieczeństwu bardzo poważnie. Wtedy trzeba było rzeczywiście pomagać, trzeba było przekazywać sprzęt wojskowy. Dzisiaj jest inaczej.
1: Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazuje Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. W reakcji na te twierdzenia szef MON podjął decyzję o odtajnieniu listy przekazywanego sprzętu Ukrainie w latach 2022-2026. Donald Trump jest w drodze do Turcji na szczyt NATO. Przed odlotem z Waszyngtonu powiedział, że bierze udział w spotkaniu liderów sojuszu z powodu jego bliskich relacji z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem. Podczas szczytu dojdzie do spotkania obu przywódców. O szczegółach Marek Wałkuski.
3: Donald Trump określił swój udział w szczycie w Ankarze gestem wobec tureckiego przywódcy. Powiedział też, że przywiezie ze sobą coś, co nazwał dużym prezentem dla Erdoğana. Według amerykańskich mediów chodzi o przywrócenie Turcji do programu myśliwców F-35, z którego Ankara została wykluczona w 2019 roku, po tym jak zdecydowała się na zakup rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400. Decyzja o ewentualnym zniesieniu ograniczeń wywołuje już krytykę w amerykańskim kongresie. Poza rozmową z Erdoğanem, Trump ma zaplanowane w Ankarze dwa inne spotkania bilateralne z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcą Syrii Ahmadem al-Szarą. Na zakończenie szczytu planowana jest konferencja prasowa Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Polskę na szczycie w Ankarze będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i szef dyplomacji Radosław Sikorski. Dziś członkowie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia mają poznać plan naprawy systemu. Posiedzenie tego zespołu ma się odbyć o godzinie 14:30 z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w tym gronie, domagając się przedstawienia planu naprawy systemu. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreślił, że strona społeczna spodziewa się informacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń, a także planów konsolidacji szpitali.
4: Z racji tego, że mamy informację, że pani minister będzie uczestniczyć w spotkaniu po raz pierwszy od bardzo dawna, spodziewamy się, że te propozycje będą nam zakomunikowane. Zarówno strona związkowa, jak i my oczekujemy nie tylko informacji, co dalej z wynagrodzeniami, ale też jeżeli chodzi o konsolidację sektora szpitalnego, jeżeli chodzi o inne reformy, które mogłyby zwiększyć dostępność.
1: Również dziś szefowa resortu zdrowia ma przedstawić premierowi propozycje zmian systemowych. W miniony piątek Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, to jutro podejmie personalne decyzje. Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Mieszkańcy graniczących z Niemcami Słubic, z którymi rozmawiał nasz reporter, powiedzieli, że przyzwyczaili się do dodatkowych patroli. Przyznali, że z powodu działań służb okazjonalnie pojawiają się korki.
5: Dla mnie się nic nie zmieniło. Ja się cały czas czułam tu bezpiecznie. Czy są kontrole, czy nie ma. Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
6: Zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe. To nie jest tak, że po prostu są korki, bo są kontrole. Nie. Długi weekend. Niemcy mają weekendy, Polacy mają weekendy i dlatego tak się dzieje.
1: Celem kontroli przywróconych rok temu na granicach z Litwą i Niemcami jest zwalczanie nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem mają być one prowadzone do października.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: I czas jeszcze na... Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. Tam od godzin popołudniowych do wieczornych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Uwaga również na silny wiatr na północy kraju w porywach do 80 km na godzinę. Tam obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia, a w rejonie Zatoki Gdańskiej trzeciego, najwyższego stopnia.

0: Poza tym w całym kraju sporo chmur i deszczu. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Warmii do 25 w Małopolsce.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. 42% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 15 a 17 jest zalecane zwiększenie zużycia energii, tak by wykorzystać jej nadmiar. Prawie w całej Polsce w lasach występuje małe zagrożenie pożarowe.
1: Klimat. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Dzień dobry Państwu. 8 minut po godzinie 9. Uśmiechamy się do Państwa zespołowo. Iza Bajda, Natalia Jędrzejewska i Adriana Tomaszewska. Spędzimy kilka najbliższych godzin razem. Mam nadzieję ciekawych, interesujących. Zadbamy o to, zapewniam. Na początek informacje w uzupełnieniu tych o pogodzie. Z informacji o wietrze do 120 km na godzinę i groźnych nawałnicach. Wydano czerwone alerty dla kilku regionów, tam gdzie będzie padało i wiało. Alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem na północy kraju. Na południu te najpoważniejsze alerty. Mamy dla Państwa mapy, jak zwykle, i informacje, co oznaczają te alerty. Na przykład te drugiego i pierwszego stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Dlatego warto spojrzeć na te mapy, odnaleźć się na nich i zorientować się, co Państwa czeka. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przewidują wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof i zagrożenie życia. Piękne zdjęcia, ja wiem, one z pozycji bezpiecznego studia wyglądają pięknie, ale co oznaczają te komunikaty dla Państwa? Polecamy polskieradio24.pl.
1: Komentarz.
9: A z nami Paweł Królikowski, politolog, analityk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
9: Te wichury zwiastowane przez IMGW, one towarzyszą politycznym zawirowaniom i wichurom. Znam pana rozsądek i takie racjonalne i chłodne podejście, właściwie bez emocji, liczę na pana refleksje w sprawie odtajnienia informacji o tym, co przekazaliśmy Ukrainie, dlaczego, jakie mogą być tego dla nas konsekwencje. My w ogóle powinniśmy o tym dyskutować?
10: Nie powinniśmy. To znaczy, to jest pierwszy, najważniejszy wniosek, że rzeczywiście dyskusja o tym podlega pewnego rodzaju emocjonowaniu się, podlega tak naprawdę temu wszystkiemu, temu symbolizmowi, który popadliśmy wobec kryzysu, no nazwijmy go kryzysu. I w tej chwili o sprawach racjonalnych, zupełnie niezwiązanych z tym tematem, ważnymi dla polskiego bezpieczeństwa, rozmawiamy językiem emocji, rozmawiamy językiem symbolizmu i rozmawiamy językiem no, takiej bardzo nieładnej politycznej przepychanki. To jest zawsze szkodliwe, zawsze niebezpieczne i w tym przypadku no, widzimy, co się dzieje w sieci. Widzimy, jak bardzo absurdalne argumenty powstają. Rząd musi się tłumaczyć z czegoś, co jest tak naprawdę słuszne i działa na korzyść polskiego bezpieczeństwa.

0: skandaliczne, natomiast proszę pamiętać, że pani minister była pomysłem Donalda Tuska. To jest tak, że pan premier stwierdził, że to ona będzie dobrą osobą, usunął polityczną reprezentantkę Izabelę Leszczynę. Miała być pani minister ekspertem, ona się nie wzięła właśnie, tak jak pani redaktor zauważyła, z politycznych układów i koterii, tylko to był pomysł premiera w rządzie, jak rozumiem, ekspercki. No i z tą eksperckością, jak widać, jest kłopot. I jeżeli przez tyle miesięcy, tyle czasu, bo zdaje się, od tej rekonstrukcji minęło ponad 10 miesięcy i pani minister miała czas na ułożenie sobie zespołu eksperckiego, no to inne rozwiązanie niż dymisja wobec takiego kryzysu pewnie nie wchodzi w rachubę, no ale poczekajmy do tej konferencji prasowej.
1: Będą ofiary? To znaczy, no będą, tylko kto to będzie? Ja stawiam na szefa NFZ-u.
0: Bardzo dobre pytanie. Być może. Ja jednak mimo wszystko wydaje mi się, nie widzę scenariusza, w której pani minister się ratuje. Pytanie co dalej? Co z warszawską platformą? Pytanie też, na ile jeszcze mamy kolejne odcinki, mamy kolejne elementy tej afery? Jeśli to będzie dalej trwało, jeśli są jakieś kwestie, które ukrywają, czy mają dziennikarze, którzy zajmują się teraz, bo proszę zauważyć, że to poszło szeroko, Warszawska Gazeta Wyborcza, inne portale, Wirtualna Polska, piszą tak naprawdę z różnych perspektyw. Jeżeli to nie wygaśnie, jeżeli to nie zmniejszy swojego zasięgu, no to będzie pytanie też o takie typowo polityczne rozliczenia, czyli na przykład są z warszawską organizacją Platformy Koalicji Obywatelskiej. Także no, zobaczymy, na ile Donald Tusk będzie w stanie ten kryzys przeczekać. Paradoksalnie on się nie odbija jakoś w sondażach. Jeśli popatrzymy na te wahnięcia już po aferze Szpitala Południowego, no to te sondaże nie są dramatycznie
1: prawda?
0: Złe.
1: Nie spadło koalicji rządzącej gdzieś poniżej jakiegoś progu przyzwoitości, prawda? To się trzyma. A może to ma związek z tym, bo słuchałam też wypowiedzi ekspertów, którzy mówili, że tak naprawdę w głębi serca to każdy z nas ominąłby, znaczy skorzystałby z takiej możliwości, żeby ominąć kolejkę na SOR-ze, gdyby tylko mógł, więc to gdzieś tam głęboko w nas wszystkich tkwi i innych za to nie będziemy tak surowo oceniać.
0: Być może, natomiast tu na dwie rzeczy zwróciła uwagę pani profesor Ewa Marciniak w jednym z wywiadów udzielonych szefowa CBOS-u powiedziała, że to może być jednak opóźnione. To znaczy może być tak, że rzeczywiście ta refleksja przyjdzie w momencie deklaracji wyborczych, a z kolei inni politycy wskazują, że może to rzeczywiście w deklaratywnym takim poparciu dla partii politycznych nie spadać czy nie rosnąć, natomiast może powodować demobilizację elektoratu Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak przez pewne rzeczy nie będziemy w stanie przeskoczyć. A być może też jest tak, jak mówi pani redaktor, że część z osób tutaj patrzy przez palce, bo jednak jeśli chodzi o ochronę zdrowia, no to wiele osób rzeczywiście ma różne rzeczy na sumieniu i wiele osób po znajomości różne rzeczy załatwia, co nie oznacza, że z perspektywy rządu z taką patologią nie powinno się jednak pojawić program, nie powinien się pojawić program walki.
1: Nie wiem, czy czytał pan rozmowę z profesorem Dudkiem na stronach Onetu w sprawie pana prezydenta i no, nie od dziś pan profesor Dudek jest surowy w ocenach dla Karola Nawrockiego, ale twierdzi, czytał pan ten wywiad? Tę rozmowę?
0: Czytałem fragmenty, tak.
1: Że właściwie dopiero wkrótce przekonamy się, kim tak naprawdę jest Karol Nawrocki i poznamy jego nacjonalistyczne poglądy, to wracając do zamieszania z Ukrainą i że tak naprawdę to jest mu to na rękę, to wszystko, co się dzieje.
0: Ja zrozumiałem też, że to w kontekście nadchodzącej rocznicy, bo za chwilę będziemy mieli 11 lipca rocznicę Krwawej Niedzieli i że tutaj
1: chodzi o pogromy wołyńskie, tak.
0: Tak jest, że tutaj się ewentualnie ma coś stać. Rozumiem, że w sferze komunikacyjnej właśnie, że tutaj Karol Nawrocki będzie miał jakieś gwałtowne czy bardzo stanowcze przemówienia. Natomiast no, nie będę ukrywał, że profesor Dudek, tak jak pani redaktor zauważyła, od jakiegoś czasu bardzo krytycznie wypowiada się, zresztą właściwie chyba od początku funkcjonowania w polityce Karola Nawrockiego wypowiada się krytycznie o jego postaci. No i ja rozumiem, że to się po prostu nadal wpisuje w ten bardzo negatywny sposób oceniania przez pana profesora prezydenta. Jestem ciekawy, co tutaj rzeczywiście, jeżeli w tych przemówieniach

0: w nadchodzących pamiętnieniach rzezi wołyńskiej coś by się miało wydarzyć, no to zaogni to tylko i wyłącznie, tak jak rozmawialiśmy na starcie naszej rozmowy, i tak rozgorzały konflikt symboliczny, bardzo trudny, z którego powinniśmy raczej wychodzić, a nie go podpalać, no ale jak rozumiem, będzie to niezwykle trudne, zwłaszcza właśnie teraz w lipcu.
1: Wróciłam do pana prezydenta, bo często myślę o tym, co wydarzyłoby się, gdyby Donald Tusk zaproponował rekonstrukcję rządu. Czekamy na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego dla kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan sędzia czeka na możliwość złożenia ślubowania wobec pana prezydenta. Zaproszenia nie dostał. Podobno otoczenie pana prezydenta przegląda orzeczenia pana sędziego z ostatnich lat, żeby sprawdzić, jakie decyzje podejmował. No i myślę sobie, czy pan prezydent, łamiąc kolejny obyczaj polityczny, na przykład powiedziałby stop rekonstrukcji?
0: Mam nadzieję, że nie, bo byłaby to kolejna...
1: A dlaczego nie?
0: Mam nadzieję, że nie. To znaczy ja nie mówię, że tak się nie stanie kiedykolwiek, ale mam nadzieję, że nie, bo oczywiście byłby to kolejny element, to nawet nie tyle obyczajów, ale po prostu już psucia państwa. Zdaje się, że nawet w naszej rozmowie mówiłem kilkukrotnie, że to, co prezydent Nawrocki robi z sędziami, takim zatrzymywaniem i przyznawaniem sobie prawa kaduka, że on ma jakiekolwiek prawo weryfikacji, jest skandaliczne. Tak samo w przypadku rządu i ministrów nie miałby tutaj żadnego prawa. Mielibyśmy do czynienia po prostu z kolejnym elementem wojny polskiej, obchodzeniem tego prawa, co byłoby znowu w czasach jakże kryzysowych, w czasach jakże trudnych, byłoby kolejnym osłabiającym tak naprawdę spójność i siłę polskiego państwa.
1: No tak, ale z Koalicji Obywatelskiej słychać, że Waldemara Żurka miałby zastąpić, wie pan kto?
0: To byłoby bardzo ciekawe.
1: Ale wie pan kto?
0: Jeżeli ma paść to nazwisko z mojej strony, rozumiem, że mówimy o Romanie Giertyku.
1: Tak.
0: Byłoby to bardzo ciekawe na poziomie symbolicznym. No i to rzeczywiście w kancelarii chciałbym zobaczyć. Mam wrażenie, że o ile by podpisem by się to skończyło, to nie wiem, czy uściskiem.
1: Roman Giertych ministrem sprawiedliwości to ciekawe rozwiązanie, ale jeszcze jedno pytanie na koniec, krótko, jeśli mogę prosić. Długo będziemy czekać na tę rekonstrukcję, jeśli w ogóle?
0: No im szybciej, tym lepiej, bo chyba już nie ma za bardzo dużo czasu dla Donalda Tuska. On w tym momencie tylko i wyłącznie politycznie traci. Potrzebne są nowe nazwiska, szarpnięcie cudlami. Coś, gdzie będzie można pokazać, że rząd rzeczywiście nie tyle chce uciec do przodu, tylko rzeczywiście chce robić coś pozytywnego, w jakiś sposób konstruktywnie podchodzić do tych kryzysów, które w tej chwili mają miejsce.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Paweł Królikowski, politolog i analityk z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo wzajemnie.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 9:30, Rafał Boguta, zapraszam. Do stolicy Turcji zjeżdżają przywódcy państw NATO. W drodze jest prezydent Donald Trump. Polskę na szczycie będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef dyplomacji Radosław Sikorski. Celem szczytu jest pokazanie, że Sojusz Północnoatlantycki jest silny, chociaż się zmienia, mówił nasz poranny gość, wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
5: NATO 3.0. Więcej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie przejęte przez państwa europejskie, państwa NATO. Zobowiązania dotyczące 5% PKB na bezpieczeństwo, na obronność będzie na pewno jednym z tematów rozmów. Widać, że na siebie państwa europejskie biorą to zobowiązanie i będą przestrzegać.
4: Według nieoficjalnych informacji przywódcy

0: przywódcy krajów NATO mają potwierdzić w Ankarze zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5. Mówi on, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków sojuszu będzie traktowany jak atak na wszystkich. Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski uważa, że na tym posiedzeniu stopy nie zostaną zmienione. Obniżki można się spodziewać jesienią.
1: Jeżeli będzie obniżka, to będzie na pewno o 0,25%, nie więcej na początek, ponieważ mamy stopy 3,75, więc na przykład 3,5 to byłoby takim kierunkiem. Czy będzie w tym roku, zobaczymy, ale na pewno po wakacjach.
0: Decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy jutro. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju i silnym wiatrem na północy. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Szczególnie uważać trzeba będzie w nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Wówczas to przemieszczający się dość głęboki niż znad Bałtyku w kierunku Litwy, Łotwy oraz Białorusi przyniesie nam bardzo silny wiatr, szczególnie na północy Polski. W rejonie Zatoki Gdańskiej Zalewu Wiślanego nie wykluczamy porywów wiatru około 100 km na godzinę i dodatkowo silniejsze opady deszczu właśnie także w tej północno-wschodniej Polsce.
0: Pojutrze wiatr ma stopniowo słabnąć, a wyraźniejsze ocieplenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia. I w informacjach sprawdzamy jeszcze, co działo się w ostatnich godzinach na piłkarskich mistrzostwach świata. Belgia i Hiszpania zameldowały się w ćwierćfinale i będą między sobą walczyć o udział w dalszej fazie rozgrywek. W nocy Belgowie wysoko wygrali ze współgospodarzami turnieju Stanami Zjednoczonymi 4-1, a wieczorem Hiszpanie skromnie pokonali Portugalczyków 1-0, zdobywając gola w pierwszej minucie doliczonego czasu drugiej połowy. Przed nami jeszcze dwa spotkania 1/8 finału. O 18:00 Argentyna zagra z Egiptem, a o 22:00 Szwajcaria z Kolumbią. I tym mundialowym akcentem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Ja dziękuję za wspólnie spędzony poranek, dobrego dnia i do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Donald Trump dopiero niedawno potwierdził, że na szczycie będzie tym natowskim i to dlatego, że lubi tureckiego prezydenta. Ale jeszcze w kontekście Mistrzostw Świata, o których też państwo słyszeli w informacjach, no czerwonej kartki amerykański piłkarz nie dostał, bo Donald Trump się na tym zna. Ja to widziałem, ja się na tym znam. Teraz zaprzecza, że interweniował w sprawie cofnięcia czerwonej kartki, a raczej zamiany tej kary na warunkową na czas najbliższego roku. No ale teraz Amerykanie przegrali 1-4. Myślą państwo, że będzie reakcja? No, jeśli Donald Trump się zna, no to warto może by spróbować zakwestionować wynik tego meczu. Przepraszam, pozwalam sobie na ironię, ale zdaje się, że wszystko jest możliwe.
3: Stan dnia.
4: Ale teraz konkret. Rozpoczyna się szczyt NATO w Ankarze. Polskę będą reprezentować Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Prezydent, szef MON-u i minister spraw zagranicznych. Bardzo silna delegacja. Do Turcji wybiera się też nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, więc będzie to jeszcze silniejsza delegacja. Dzień dobry, Agnieszko.
5: Dzień dobry. Można powiedzieć, że w blokach startowych, bo w drodze na lotnisku, już po odprawie, ale jeszcze czekamy na resztę tej oficjalnej delegacji, czyli na wicepremiera Sikorskiego, no i na prezydenta Karola Nawrockiego, bo panowie razem lecą.
4: To z jakimi oczekiwaniami wybierają się do Ankary? Co tam chcemy osiągnąć?
5: No mamy takie trzy główne obszary, można powiedzieć, o które polskie władze będą zabiegać. Przede wszystkim rozwój przemysłu zbrojeniowego. Jak słyszeliśmy już kilkakrotnie w ostatnich dniach z ust polskiego rządu, to właśnie nasz kraj będzie postulował w Ankarze, abyśmy stali się takim europejskim hubem produkcyjnym i serwisowym. Rząd dąży do przeniesienia chociażby części zdolności produkcyjnych ze Stanów Zjednoczonych do Europy, najlepiej właśnie nad Wisłę. I tu mówimy i o zdolnościach rakietowych, ale mówimy też o innym sprzęcie, który ze Stanów Zjednoczonych do Polski mógłby być właśnie przetransferowany, na przykład mógł być serwisowany. Mamy też zabieganie o infrastrukturę paliwową.

0: paliwową natowską i tutaj oczywiście mówimy o tych rurociągach paliwowych. Teraz one kończą się na dawnym terenie zachodnich Niemiec. Nasze władze zabiegają o to już od wielu, wielu tak naprawdę miesięcy. Prowadzą rozmowy też z partnerami tutaj ze wschodniej flanki NATO, aby rozszerzyć ten system tych rurociągów właśnie bardziej na wschód, czyli na teren Polski, ale też państw bałtyckich, również na teren Czech, Słowacji i Węgier, czyli mówimy tutaj o grupie V4, o grupie Wyszehradzkiej. Mamy też oczywiście te zabiegi o wzmocnienie jeszcze poprzez stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, wschodniej flanki NATO i tutaj to są zabiegi oczywiście i kancelarii prezydenta. Jej przedstawiciele prowadzili w ostatnich dniach rozmowy w Stanach Zjednoczonych, ale mamy też oczywiście deklarację rządu, mamy specjalną uchwałę Rady Ministrów sprzed kilkunastu dni, która właśnie daje zielone światło polskiemu rządowi, ministrowi obrony na to, żeby negocjował z Pentagonem, który wstępnie jest zainteresowany no właśnie rozmowami na temat stałej obecności wojsk amerykańskich nad Wisłą. Jak wiemy, teraz ta obecność jest rotacyjna. Chodzi o to, żeby Amerykanie po prostu wraz ze swoimi żołnierzami, amerykańscy żołnierze oczywiście, wraz z rodzinami przyjechali tutaj i byli na stałe, tak jak to się odbywa chociażby w takich bazach potężnych amerykańskich, jak baza Ramstein czy baza Wiesbaden, tam gdzie rzeczywiście Amerykanie są po prostu od lat na stałe, bo to byłoby takie realne wzmocnienie wschodniej flanki NATO i oczywiście Polski, co jest oczywiste. Te oczekiwania są też takie przed tym wylotem, o czym mówił chociażby wczoraj, późnym popołudniem wicepremier, szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz, aby polskie władze, jak tam będą już bankarzy, żeby mówiły jednym głosem, żeby były jednością, żeby też jednym głosem w podobnym tonie wypowiadać się na temat chociażby Ukrainy. Jak wiemy, Ukraina na szczycie NATO będzie przedstawiciel Ukrainy, czyli Wołodymyr Zełenski, no ale nie będzie już tego najważniejszego drugiego dnia, czyli jutro. Z takich kuluarowych informacji wynika, że niezbyt by się to mogło spodobać prezydentowi wspomnianemu przez ciebie zresztą wcześniej przed rozmową ze mną Donaldowi Trumpowi, więc Wołodymyr Zełenski będzie dzisiaj głównie na szczycie NATO. Jutro już nie będzie zabierał głosu, tak jak bywało to przed laty w trakcie tej sesji głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Agnieszka Drążkiewicz z tymi informacjami dla Państwa w drodze do Ankary. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Akademia Pożarnicza, także w Warszawie. Dzień dobry, panie generale, panie profesorze.
3: Witam serdecznie, dzień dobry, dzień dobry.
1: Chciałabym zacząć od zamieszania wokół naszej pomocy Ukrainie i zacytować Mariusza Błaszczaka, który pisze na X-ie tak. Rząd oficjalnie potwierdza przekazanie Ukrainie pocisków. Pomoc dla Ukrainy nigdy nie może oznaczać osłabiania bezpieczeństwa Polski. Przekazywanie najbardziej newralgicznego uzbrojenia, kluczowego dla naszej obrony powietrznej, w sytuacji rosnących zagrożeń jest decyzją, która wymaga pełnej odpowiedzialności i publicznego rozliczenia. Nie można też przekazywać uzbrojenia, nie gwarantując żadnej alternatywy i szybkiego uzupełnienia braków. Panie generale, czy my przekazując uzbrojenie takie czy inne Ukrainie narażamy własne bezpieczeństwo i robimy to kosztem własnych zapasów? Kiedykolwiek tak robiliśmy?
3: To jest tak, że każde uszczuplenie naszych zasobów, niezależnie od tego, czy to były czołgi T-72, czy PT-91, czy Rosomaki, czy Kraby, to wszystko, co przekazywano w roku 2022 i później, czy to są patrioty, rakiety, zawsze to można tak określić, bo w obronności tak to jest, że dopóki się nie ma czegoś na zapas, co wypiera stare uzbrojenie, no to wszystko to zaliczane jest do potencjału i z reguły mówi się, że to jest potencjał niezbędny. W związku z powyższym to jest debata bardziej polityczna niż merytoryczna, bo jest zasadnicze pytanie, czy Ukraina, która się broni przed Rosją, na razie skutecznie działa na rzecz bezpieczeństwa Polski, czy nie? Bo gdyby to było takie bezmyślne przekazanie innemu państwu, no to pewnie należałoby się zgodzić, że po co dawać komuś coś, co mi się przyda. Ale to jest sytuacja specyficzna i tutaj nie ma co ukrywać. I Niemcy, przekazując dużo więcej niż Polska i często bardzo im także potrzebnych środków pola walki, na przykład Taurusy, które chronią dzisiaj ukraińskiego nieba, a w Niemczech te też z całą pewnością byłyby niezbędne.

0: wypełniają te same kryteria, o których tutaj rozmawiamy. W związku z powyższym Niemcy też zdają sobie z tego sprawę, że ta Ukraina, jeżeli skutecznie zwalcza Rosję, to ona także hamuje dalsze zapędy, które mogą się skończyć niekoniecznie nad Bugiem czy Odrą, bo mogą się skończyć i nad Renem. Bo kiedyś takie były plany Związku Radzieckiego. W związku z powyższym to jest kwestia interpretacji, co to znaczy dzisiaj polskie bezpieczeństwo i w jaki sposób je zapewniamy. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że działania wojenne Ukrainy działają przede wszystkim na rzecz tego państwa, ale mają także duże znaczenie dla bezpieczeństwa, szczególnie państw sąsiednich, czyli państw bałtyckich i Polski w pierwszej kolejności. Reszta jest debatą polityczną. Ja w nią nie wchodzę. Pomiędzy ministrami, posłami, senatorami, liderami partyjnymi. Ja rozumiem oczywiście, bo tak było zawsze, że szczególnie w okresie przedwyborczym te zmagania były bardziej napięte, w okresie powyborczym pewnie były spokojniejsze i one będą trwały. Natomiast to, co byłoby z mojego punktu właściwe, to próba rozmawiania o sprawach wrażliwych, takich jak polskie bezpieczeństwo, jak polska obronność, bez udziału mediów, bez debaty publicznej całego społeczeństwa i bez podgrzewania tej atmosfery, bo to w dużym stopniu to dzielenie polskiego społeczeństwa, czy dzielenie się nasze, Polaków, źle służy także bezpieczeństwu, bo ono osłabia wolę wielu grup, całych dużych grup naszego społeczeństwa do obrony państwa. W związku z powyższym, im szybciej ta debata się zakończy, tym będzie lepiej dla Polski.
1: Panie generale, ja też nie pytam o politykę, tylko o logistykę bardziej. Jak to z pana doświadczenia, jak to się może odbywać? Ukraina apeluje o pomoc. My mamy, powiedzmy, X, tak, zasobów. Przekazujemy im część i bardzo szybko je uzupełniamy. Czy najpierw domawiamy i tę nadwyżkę przekazujemy? To jest do określenia teraz, bo może my powinniśmy to wiedzieć.
0: Nie ma takich zasad, które są stosowane w 100%. Ja pokazałem obraz, który wydaje się idealny, albo taki, który byłby zawsze najbardziej akceptowany. Czyli taki, że zanim oddajemy, powiedzmy, czołgi Leopard, bo takie też oddaliśmy, to wcześniej wiemy, że już nadchodzą inne, które zastąpią je jak gdyby w szyku i uzupełnią nasz potencjał. W przypadku wojny w Ukrainie wszystkie państwa, które wspierały, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, które wspierały Ukrainę, sięgnęły po zasoby, które miały, bo nie wszystko schodziło z linii produkcyjnych i szybka pomoc udzielana Ukrainie wymagała zdjęcia tego z naszych zasobów. Jest pytanie oczywiście i to jest pytanie, na które muszą odpowiedzieć wojskowi, cywile, którzy w tej chwili pracują w resorcie obrony. Co dalej, bo przecież to są rzeczy tajne. Kiedy będą następne rakiety Patriot, a jeżeli będą, to w jakiej ilości? I to będzie odpowiedź na pani pytanie, ponieważ to jest oczywiste, że trzeba je zastąpić innymi. I z tego, co słyszałem, minister obrony mówił o planowanych zakupach i dostawach w tym zakresie. Natomiast życie nie jest idealne i tutaj widać wyraźnie, że to jest wysiłek wielu państw. Również ta decyzja o przekazaniu przez Polskę Patriotów, no widać wyraźnie, że ona była rozważana i przez dowódców natowskich, w tym amerykańskich, i była jakaś rozmowa szersza w gronie innych państw, bo Ukraina od czasu do czasu znajduje się w sytuacji takiej, która jest alarmem, gdzie Rosjanie zaczynają walić, że tak powiem, prosto w cel, bez żadnej możliwości obrony. Mówił o tym Zełenski pod koniec poprzedniego roku na przykład, kiedy jeździł i błagał dosłownie o różnego typu środki obrony powietrznej, bo to nie tylko patrioty bronią dzisiaj Ukrainy, bo się okazywało, że Rosjanie wszystko, co wystrzelili, to w 90% ponad trafiało prosto w cel, robiąc ogromne zniszczenia. To jest trudne pytanie i jeszcze trudniejsza odpowiedź. Co robić w takiej sytuacji? Czy dać, czy nie dać?
1: No, dzisiaj czy mówić o tym, tego, czy też nie? Albo oczywiście, jaką część prawdy powinniśmy poznać, a o czym w ogóle nie powinniśmy mieć pojęcia? Tylko teraz, panie generale, zastanawiam się, że wobec tego politycznego zamieszania,

0: potrzebne jest uspokojenie sytuacji i być może stawiam pana w trudnej roli, ale pan byłby za tym, żebyśmy poznali prawdę od A do Z, czy też
1: wie pani, ja mam
0: jakieś
1: inne myśli,
0: komunikaty?
1: Zupełnie. Uważam, że w każdej takiej sytuacji, ja rozumiem te wątpliwości i rozumiem, że liderzy partii, komisji sejmowych i nie tylko elit prezydenta mają prawo do poznawania różnych danych, decyzji podejmowanych przez przedstawicieli rządu, ale to powinno się odbywać w ciszy gabinetu, przy zamkniętych drzwiach, jeszcze przy przestrzeganiu określonych klauzul dopuszczających rozmawiania o sprawach niejawnych. Dzisiaj ta zasada została zmieniona nie tylko w Polsce, bo od początku tej wojny publicznie mówi się we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, co się daje, ile się daje, ile było warte. To służy z jednej strony no być może zaspokajaniu różnych potrzeb własnego społeczeństwa czy elit, ale służy także odstraszaniu Rosji, bo to był wielki sygnał, gdzie państwa podawały, co dają, a nawet mówiły, co zamierzają dać, co jest przygotowywane. I to hamująco na pewno działało na Rosję, która zaczęła sobie zdawać sprawę z tego, że już nie ma chuzia na Juzia, idziemy i sobie zajmiemy Ukrainę, bo tu jest 50, to są 54 państwa. To jest bardzo duża część świata, która wspomaga Ukrainę i trzeba się z tym bardzo liczyć.
0: Jako kto, panie generale, Donald Trump przyjeżdża do Ankary? Jako destruktor czy jako opcja ratunkowa dla NATO?
1: To myślę, że ani jako destruktor, ani jako opcja ratunkowa dla NATO, bo nie może tak być, że jeden prezydent i nawet supermocarstwa ratuje coś, co dobrze funkcjonuje. Sojusz Północnoatlantycki funkcjonuje wiele dekad i wypełnił swoją rolę bardzo dobrze, o czym wiemy, w różnych sytuacjach się sprawdzał. I najważniejszym efektem jest jednak to, że nie było państw, które ośmieliły się na członków sojuszu zaatakować w taki sposób, jak została teraz zaatakowana Ukraina. To jest najważniejsze. Natomiast wyzwanie jest, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę, niezależnie od pewnej nieobliczalności zachowań czy wypowiedzi Donalda Trumpa, że mamy do czynienia ze zmianą strategii Stanów Zjednoczonych. Ona jest zmieniona już dawno, w 2025 roku ją poznaliśmy i z tej strategii wynika, że priorytetowym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych są Chiny i jeszcze raz Chiny. Rosja zeszła na plan drugi, podobnie jak i Bliski Wschód. Nomen omen zaskoczył bardzo Stany Zjednoczone. I teraz z tej strategii, co wynika? Z tej strategii wynika oczywista sprawa, że Stany Zjednoczone będą redukowały siły w Europie i będą wymuszały na Europie takie działania, żeby Europa sama sobie poradziła z ewentualnymi zagrożeniami, bo to też jest w interesie Stanów Zjednoczonych. I to jest dzisiaj wyzwanie, na ile Stany Zjednoczone będą chciały przesunąć jeszcze bardziej tą wajchę, że tak powiem, odpowiedzialności i w jakim tempie, ponieważ Europa nie jest jeszcze gotowa, chociaż coraz bardziej się przygotowuje do tego, żeby z dnia na dzień przejąć pełną odpowiedzialność. Dzisiaj ten model, o którym mówi się już dość powszechnie, że Stany Zjednoczone zapewniają odstraszanie nuklearne i dają gwarancje nuklearne na wypadek, gdyby doszło do najgorszego w świecie i dają rozpoznanie, w tym rozpoznanie satelitarne, które dzisiaj to amerykańskie jest bardzo potrzebne Europie także. Dają także pewne gwarancje konwencjonalne.
0: A poza tym radzicie sobie sami? A, właśnie.
1: Dają także pewne, ale jakie? I przecież nie schodzą zupełnie z Niemiec. Zostawiają wojsko w Polsce. Nie wychodzą z państw bałtyckich tam, gdzie są w jakikolwiek sposób zaangażowane. Nic tu się takiego nie dzieje. Ale wymuszają poprzez presję, mówią 5% macie wydawać. Dlaczego 5%? Macie być bardziej zdolni do działania obronnego. To jest oczywiste. I teraz jest kwestia, na ile szybko ta wajcha się przełoży, jak daleko pójdzie, no i czy nie będzie jakiegoś, prawda, zaskoczenia, dociskania w ramach tej presji ponad miarę i czy Stany Zjednoczone postąpią rozważnie i dadzą jeszcze czas, to jest kilka lat, które są potrzebne jeszcze Europie, na dostosowanie swoich działań, na zbudowanie własnego przemysłu obronnego, własnego, a nie tylko amerykańskiego. To jest ten

0: rozbieżność w myśleniu, typowo handlowa, amerykańska Trumpa, że brońcie Europy sami, ale broń kupujcie u nas. Tak się nie da. Część trzeba kupować Amerykanów, mają najlepsze na świecie, to jest prawda, ale z drugiej strony trzeba też budować potencjał własny, europejski, bo nie można czekać 2 miesiące na dostawę amunicji z oceanu. Ta amunicja może być potrzebna za dzień lub dwa i ona musi pochodzić z miejsca, które nie jest odległe. To jest oczywiste, że
1: panie
0: własny
1: generale,
0: potencjał obronny jest potrzebny.
1: Wycofają część wojsk z Polski czy nie? Dotkną nas redukcje?
0: Jeżeli postąpią z ogólnie przyjętą strategią, to tak, to wycofają ze wszystkich, niezależnie od tego, jak będą tłumaczyć, niezależnie od tego, kiedy to postąpią. Jeżeli postąpią według trochę nowej strategii albo troszeczkę z pewnym wyjątkiem do tej ogólnej strategii, to nie. Ponieważ Stany Zjednoczone według mnie myślą coraz bardziej takimi kategoriami, żeby jednak pozostawić i dla odstraszania i do ewentualnego interweniowania w jednym z państw większy element poza Niemcami, gdzie nadal będzie na pewno ponad 30 tysięcy żołnierzy i określone zdolności też do przyjmowania wojsk przerzucanych z Ameryki, bo to tam są zdolności największe.
1: I to może być Polska właśnie?
0: A teraz Polska może nie do przerzutu tyle, bo do tego potrzebny nam byłby chociażby centralny port komunikacyjny, o którym w Polsce tak głośno, ale do tego, żeby oddziaływać odstraszająco na Rosję, na Białoruś, aby te jednak nie odważyły się pójść dalej niż Ukraina dzisiaj i z tej Ukrainy prędzej czy później też się wycofały, bo taka obawa dzisiaj w Europie istnieje. I jak gdybym był się Donaldem Trumpem, to bym tak zrobił. Zrealizowałbym tą strategię, jeżeli ona jest amerykańska, zakładam, że jest Amerykaninem w tym momencie oczywiście, ale z drugiej strony zostawiłbym takie siły w jednym z państw, a to w Polsce, jest dowództwo 5. Korpusu, jest dobra baza, dobra infrastruktura, jest na tyle daleko od Rosji, że można wiele rzeczy przewidzieć, zaplanować i uzupełnić swoje siły, a z drugiej strony na tyle blisko także, żeby istotnie i skutecznie odstraszać Rosję przed głupimi, agresywnymi pomysłami.
1: Panie generale, do czego Turcja jest potrzebna NATO? Bo czytam, że co prawda ma ponurą historię w zakresie praw człowieka, silne powiązania z Rosją i z Chinami, ale w związku z wahaniami Trumpa w kwestii zaangażowania w obronę Europy skłaniają sojuszników do zacieśnienia współpracy wojskowej z Ankarą, delikatnie mówiąc.
0: Ja miałem okazję być w wielu jednostkach i w marynarce wojennej, wojsk lądowych w Turcji w różnych latach i jednoznacznie oceniam, że Turcja ma bardzo dobrą armię, dobrze modernizowaną. Dowódcy dbają o jej nowe zdobycze, mają także dobry przemysł obronny własny. W związku z powyższym Turcja w NATO jest z jednej strony znana jako drugi potencjał w sojuszu po Stanach Zjednoczonych, po drugi potencjał militarny, ale z drugiej strony jest trochę niedoceniana. W Polsce ja już dawno wskazywałem, jeszcze kiedy byłem doradcą jednego z ministrów obrony, wskazywałem, że Polsce przydałaby się, Polsce, już nie mówię, że w NATO, trochę bliższa współpraca z Turcją. Niezależnie od różnych zawirowań politycznych, czy autokratycznych, różnych posunięć władz Turcji, to pod względem militarnym Turcja jest bardzo istotnym graczem w świecie.
1: No
0: nie
1: tak,
0: tylko
1: ale był
0: NATO,
1: tam kilka miesięcy temu Donald Tusk. I spotykał się z tureckim prezydentem. To, co prawda dawno temu było, nie słyszałam o jakichś konsekwencjach tego spotkania, czy jakichś korzyściach, ale może to się dzieje gdzieś w zaciszu, tak jak się dziać powinno.
0: Ja wtedy miałem dużo nadziei. Pamiętam, że to komentowałem nawet na jakiś większy deal. Natomiast pamiętajmy, że gramy zespołowo w dużym zespole. W zespole państw NATO, 32 państwa z dużym, silnym liderem, jakim są Stany Zjednoczone. I powiedzmy sobie szczerze, w tej grze byłoby źle dla nas, gdybyśmy się wyrywali za bardzo przed orkiestrę i za bardzo, że tak powiem, chojraczyli również w kwestiach współpracy. Nie ma co ukrywać, że cieniem kładzie się na różne posunięcia, nie tylko Polski, to, co wynika z sugestii, ze współpracy, z ustaleń ze Stanami Zjednoczonymi. I to Stany Zjednoczone w dużym stopniu wpływają na decyzje różnych państw sojuszu.
1: Jakieś korzyści z tego szczytu, uspokojenie, tego chyba potrzebujemy bardziej, takie ugruntowanie w pewności, że system, nie lubię tego słowa, ale nie znajduję innego, że system działa, że tak, mówimy to jak to, prawda, jednym głosem.

0: Jestem też ciekawa, co usłyszymy od prezydenta Nawrockiego, co usłyszymy od Radosława Sikorskiego, czy to samo i czy Karol Nawrocki spotka się gdzieś nawet przypadkiem z Wołodymyrem Zełenskim.
1: Dzisiaj trzeba powiedzieć, że bohaterem tego szczytu, bohater tego jest jeden. On się nazywa Donald Trump. Ponieważ to w największym stopniu od Stanów Zjednoczonych będzie zależało teraz, w jakim kierunku potoczą się dalsze losy sojuszu. A w blokach startowych i z ogromną niecierpliwością na wyniki tego szczytu czeka i Władimir Putin, i Xi Jinping. Ponieważ pewne rysy powstały na sojuszu, nie ma co ukrywać. I to, że Europa jednak próbuje się skonsolidować, że jest ta wielka piątka z udziałem Polski, no, że produkujemy szybciej. No to jest wynik czegoś tam, w tym jednak pewnych wątpliwości, niepewności, które powstały po bardzo ostrych różnych wystąpieniach nie tylko Donalda Trumpa, ale także wielu jego współpracowników. W związku z powyższym najważniejszy cel tego szczytu dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie, to jest przetrwanie sojuszu jako organizacji, która i w istotny sposób zabezpiecza, zapewnia bezpieczeństwo Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, państwom europejskim, bo to jest najważniejsze. Każda rysa, jeżeli będzie pogłębiona, to jest woda na młyn i Putina, i Xi Jinpinga w konsekwencji także, bo tam idzie wojna handlowa, co prawda, ale z tą wojną handlową dzisiaj się łączą również ewentualne działania militarne w konsekwencji gdzieś tam dalszej. W związku z powyższym ich Chin nie można lekceważyć, bo one także bardzo ostro grają z Europą i ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim. I to jest wojna handlowa, co najmniej, jeżeli nie polityczna, także i przygotowanie do czegoś innego.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Generał profesor Bogusław Pacek z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ważą się losy szefowej resortu zdrowia. Dziś spotkanie z premierem, lekarzami i władzami szpitali. Po południu w Ankarze początek dwudniowego szczytu NATO. O oczekiwania i obawy pytaliśmy gości poranka. Będą też najnowsze prognozy i alerty. Przed nami kilka dni z ulewami i silnym wiatrem. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Najpierw spotkanie z premierem i szefem NFZ-u, potem z lekarzami i zarządcami szpitali. Minister zdrowia ma dziś przedstawić plan naprawy systemu opieki zdrowotnej. Po aferze w Szpitalu Południowym oczekiwania są duże. Lekarze chcą lepszej wyceny świadczeń. Jednocześnie rząd chce ukróć

0: zmieścić kominy płacowe i unormować czas pracy medyków. Przed weekendem Donald Tusk mówił, że jeśli nie pozna dobrego planu naprawczego, nie wyklucza decyzji personalnych. Dymisji szefowej resortu zdrowia spodziewa się nasz gość, politolog Paweł Królikowski.
1: Nie widzę scenariusza, w której pani minister się ratuje. Pytanie, co dalej? Co z warszawską platformą? Pytanie też, na ile jeszcze mamy kolejne odcinki, mamy kolejne elementy tej afery. Jeżeli to nie wygaśnie, jeżeli to nie zmniejszy swojego zasięgu, no to będzie pytanie też o takie typowo polityczne rozliczenia, czyli na przykład co z warszawską organizacją Platformy Koalicji Obywatelskiej. Zobaczymy, na ile Donald Tusk będzie w stanie ten kryzys przeczekać.
0: Spotkanie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia zaplanowano o 14:30. Do tego czasu powinno się zakończyć spotkanie Jolanty Sobrańskiej-Grendy z premierem. Wsparcie Ukrainy i wydatki na obronę. Po południu w Ankarze początek dwudniowego szczytu NATO. W tureckiej stolicy zjawią się prezydent USA Donald Trump, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. O stawkę tego szczytu pytał polityków gospodarz Poranka Roch Kowalski. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie są oczekiwania, a jakie obawy?
2: Choć głównym celem szczytu ma być dyskusja o rosyjskim zagrożeniu i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, to tak naprawdę wszystkie oczy będą zwrócone na delegację amerykańską, bo istnieje obawa, że Stany Zjednoczone wycofają większość swoich wojsk z Europy. Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050 wyrażał w Polskim Radiu 24 nadzieję, że Amerykanie nie zdecydują się na te najbardziej radykalne kroki.
3: Szczęśliwie Europa po 4 latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie i po kilkunastu miesiącach prezydentury Donalda Trumpa jest na to przynajmniej psychicznie gotowa.
2: Celem obrad w Ankarze ma być pokazanie siły i jedności sojuszu, tak dodawał na naszej antenie wiceminister obrony Stanisław Wziątek z Lewicy. Według niego państwa europejskie już udowodniły wzrostem nakładów na zbrojenia, że dorosły do powagi sytuacji.
4: Stany Zjednoczone są bardzo powściągliwe właśnie w takim jednoznacznym wskazywaniu tego wroga, chociaż dla nas on jest jednoznaczny. I wiadomo również, kogo powinniśmy wspierać. Na pewno Ukraina takiego wsparcia potrzebuje.
2: Jak państwu wspominała Aleksandra Kozera, obrady zaplanowano na 2 dni, ale ze względu na obecność Donalda Trumpa te główne rozmowy odbędą się jutro.
0: A dziś początek szczytu NATO w Ankarze. Polityczne komentarze w tej sprawie zabrał Roch Kowalski. Bardzo dziękuję. Zamiast wakacyjnego słońca deszcz i silny wiatr. IMGW ogłosił alerty dla północnej i południowej Polski. Szczegóły zna Aleksander Przoniak.
5: W części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego prędkość wiatru może dochodzić w porywach do 120 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami 1 stopnia i ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia przed burzami na południu Polski będą obowiązywać od godziny 12, a ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północy od godziny 15. Chłodniejsza i deszczowa aura utrzyma się co najmniej do soboty.
0: Wyraźniejsze ocieplenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia. W weekend temperatura wzrośnie do 25-28 stopni. Francja tymczasem walczy z pożarami. Ogień trawi południe kraju. W sumie od początku sezonu spłonęło 14 tysięcy hektarów lasów.
6: Duży pożar w okolicach Perpignan, który trwa od weekendu, wciąż nie został całkowicie opanowany, choć jak zapewniają władze, sytuację udało się częściowo ustabilizować. Na miejsce dotarła już europejska pomoc w postaci 4 samolotów gaśniczych z Cypru i Szwecji, które wspierają około 800 francuskich strażaków walczących z ogniem. Liczba mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy ze względów bezpieczeństwa musieli opuścić swoje domy, przekracza 10 tysięcy. Mieszkam tutaj od 60 lat. To pierwszy raz, kiedy nas ewakuowano, kiedy widzę ogień, który tak się rozprzestrzenia. Opowiada jedna z ewakuowanych mieszkanek. Pożary wybuchają na niemal całym francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, zmuszając strażaków do nieustannych interwencji.
0: No o czym z Paryża mówił Stefan Folzer. Na koniec wracamy do kraju. Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Cel to zatrzymanie nielegalnej migracji. Mieszkańcy Słubic, z którymi rozmawiał nasz reporter, przyzwyczaili się do dodatkowych patroli.
7: Na mnie się nic nie zmieniło. Ja się cały czas czułam tu bezpiecznie. Czy są kontrole, czy nie ma. Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
8: Zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe. To nie jest tak, że po prostu są korki, bo są kontrole. Nie. Długi weekend. Niemcy mają weekendy, Polacy mają weekendy i dlatego tak się dzieje.
0: Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem kontrole potrwają do października.
9: To był były informacje.

0: Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju jest pochmurno i deszczowo. Na południu mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Temperatura mało wakacyjna, od 17 stopni na Pomorzu do 24 na Śląsku i w Małopolsce. Na wybrzeżu wciąż silnie wieje, w porywach do 115 km na godzinę.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Prawie 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Żuchowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. A na polskieradio24.pl piszemy o rewolucji w ochronie zdrowia, której oczekuje i żąda pan premier, oczekujemy również my. Rząd szykuje zmiany dla lekarzy i pacjentów. Ta reforma ma nabierać kształtu. Z nieoficjalnych cały czas informacji wynika, że dziś ma dojść do spotkania pana premiera, który bardzo czekał na reakcję pani minister Sobierańskiej Grendy w sprawie tego, co się ostatnio wydarzyło i na rozwiązania, które ma mu przynieść. W tym spotkaniu ma też wziąć udział szef NFZ-u. Czekamy. Czekamy. Będzie ciekawie. Kto wyjdzie z tego gabinetu bez teki? Jak państwo myślą? Myślę, że już wkrótce nie będziemy musieli się zastanawiać, tylko wszystko będzie jasne. Oczywiście informacje i konkrety także w Polskim Radiu 24.
0: Gość Polskiego Radia 24.
6: A z nami mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Dzień dobry, panie mecenasie.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: Co tam słychać u pana Zbigniewa Ziobry? Czy pan wie?
7: Nie dzwonił, nie pisze.
6: Nie?
7: Ale na poważnie, no, ma coraz większe kłopoty. Mimo tego, że jest w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że czuje się tam, jak sądzę, bezpieczny, no to prokuratura działa. Sejm również, a przed nami, jak sądzę, wniosek o ekstradycję, na który niestety troszeczkę jeszcze poczekamy, nie na sam wniosek, tylko na jego rozstrzygnięcie, albowiem te sprawy w Stanach Zjednoczonych trwają. Mamy umowę ekstradycyjną, jest z 1996 roku, z pewnymi zmianami. Ale jakby prześledzić wnioski, które były składane przez Polskę na przestrzeni tych lat obowiązywania tej umowy, to te procesy ekstradycyjne trwają tak kilka lat. To jest pewnego rodzaju no, specyfika też Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony my również no, nie procedujemy może w nadzwyczajnym tempie. Tak patrząc na te wnioski, to, bo my nawet nie mamy jakby pojęcia skali, ale kilkadziesiąt wniosków rocznie jest składanych. To my dzisiaj mówimy o tym najbardziej medialnym dotyczących Zbigniewa Ziobry.
6: Ile one są zwykle rozpatrywane? Wiemy to? Pewnie ile one są zwykle rozpatrywane, bo pan mówi kilkadziesiąt.
7: Nie, kilkadziesiąt. Tak, wniosków kilkadziesiąt.
6: Tak, jest jakaś średnia?
7: Od roku do paru lat. To taki wniosek trafia do z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oczywiście wcześniej kierowanych przez prokuraturę, do Departamentu Sprawiedliwości, następnie do Sądu Federalnego i on dokonuje oceny, czy ten wniosek jest zgodny z tą umową, w związku z powyższym.

0: czy można nad nim procedować. I to trochę może się dziwię, bo raptem tylko w granicach 30%, tak jak sobie miałem okazję dokonywać oceny tej statystyki, tylko, a może aż 30% wniosków jest nieuwzględnianych, jeżeli chodzi o...
1: Czyli 70% jest uwzględnianych i to jest właściwie odpowiedź na pytanie, które chciałam panu zadać, jak bardzo drobiazgowi są Amerykanie w ocenie tych wniosków i co ma tak naprawdę na to wpływ? Jakieś, no może nie naciski, ale sytuacja polityczna. Przypomina mi się historia Edwarda Mazura, prawda? Który miał być ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych do Polski w sprawie zabójstwa generała Papały. I wtedy Amerykanie nie zgodzili się, nie uwzględnili tego wniosku o ekstradycję. Tam była mowa między innymi o tym, że świadkowie, którzy zeznawali, zmieniali bardzo często zeznania i oni byli właściwie po jednej stronie barykady. To był argument prokuratury. Dobrze to pamiętam? To znaczy tak, amerykańskiej strony.
0: Tam sąd dokonał bardzo krytycznej analizy tego wniosku prokuratury. Stwierdził, że jednak ci świadkowie nie do końca są wiarygodni. A co za tym idzie, no mamy nie do czynienia z przestępstwem zabójstwa, ale ze swoistego rodzaju chcieństwem, jak to mówi Melchior Wańchowicz, tego, żeby tą osobę sprowadzić do Polski. I tak się dzieje w sprawach, które mają charakter medialny. Te 70% uwzględnianych wniosków to sprawy, o których my generalnie mało co wiemy. To są sprawy związane ze zorganizowaną przestępczością, cyberprzestępczością. Natomiast no, najbardziej rozgrzewają nas te sprawy medialne. A co badają Amerykanie i co bada strona polska, bo tak o tym stanowi ta umowa. No bada, czy to przestępstwo jest przestępstwem na terenie kraju wydającego.
1: No to tutaj mielibyśmy zgodność.
0: Mielibyśmy zgodność, ale proszę zwrócić uwagę, już sąd, który procedował teraz nad zażaleniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro, no miał wątpliwości co do kilku czynów, czy jest wysokie prawdopodobieństwo tego, że mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa. Sądzę, że ten czas, który teraz prokurator generalny sobie dał na skierowanie tego wniosku, jest również czasem na analizę tego orzeczenia sądowego pod kątem, czy aby iść z wnioskiem co do wszystkich 26 zarzutów, czy może jednak okroić ten wniosek. No nie możemy sobie pozwolić na, jak to się było powiedziało, na piękną katastrofę, gdyby tego wniosku nie uwzględniono, bo to byłoby oczywiście od strony medialnej, politycznej no, wykorzystywane.
1: No tak, bo z takiej powszechnej perspektywy może się wydawać, że kilka w związku z 26 zarzutami, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze, to kilka nie ma znaczenia. Tymczasem jeden, dwa, ale to w naszym przekonaniu, ale w przekonaniu strony amerykańskiej, nie wiem, wobec 26 kilka wątpliwych wystarczy, tak, żeby
0: jeden
1: odrzucić wniosek.
0: Może spowodować, no, coś, czego byśmy nie chcieli. W związku z powyższym tak oceniam, ostrożna analiza dzisiaj przed skierowaniem tego wniosku. No bo my tak patrzymy, a dlaczego ten wniosek jeszcze nie został skierowany? A z jakiego powodu on jeszcze nie został skierowany? Przecież były obietnice. No, tutaj nie chodzi o szybkość, tylko chodzi jednak o jakość.
1: Panie mecenasie, to może rządowa strona będzie zwlekać, żeby nie okazało się, że wniosek zostanie odrzucony przed wyborami i będziemy mieli do czynienia z taką piękną katastrofą, jak to pan powiedział.
0: Ja sądzę,
1: nie wiem, co by było, gdyby wniosek został odrzucony przed wyborami przyszłorocznymi.
0: No byłaby właśnie ta piękna katastrofa. Ja jednak nie sądzę, żeby czas zazębił się z okresem przedwyborczym, czy też wyborczym. Aczkolwiek to trudno powiedzieć, może akurat strona amerykańska chciałaby podejść do tej sprawy no, w sposób bardzo szybki i trudno mi oceniać. Natomiast tam, jeżeli chodzi o sądy federalne, to tam polityka jeszcze nie odgrywa dużej roli. Może odgrywać, bo widzimy tą scenę amerykańską, obserwujemy. A w związku z powyższym myślę, że i też nie sądzę, żeby z tą sprawą się tak spieszono. Ale na koniec jeszcze mamy, gdyby nawet doszło do sytuacji, w której sąd stwierdza, tak, umowa spełnia warunki, mamy do czynienia z przestępstwem, mamy ze zgromadzeniem wszystkich przesłanek, żaden z tych czynów nie jest przedawniony, nie ma charakteru

0: politycznego. W związku z powyższym należy wydać tą osobę, no to na koniec jest jeszcze sekretarz stanu, który będzie decydował, czy to zrobić.
1: Czyli osobiście i indywidualnie.
0: Osobiście i indywidualnie, ale te zapisy są również w Polsce identyczne. No, u nas są, tym decydentem jest minister sprawiedliwości. Czy wydać daną osobę konkretnie już, czy też jednak nie. Mieliśmy przypadki niewydawania osób, w stosunku do których sąd uznawał, że należy je wydać.
1: 1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na areszt tymczasowy i tym samym uprawomocniła się decyzja z lutego. Zgodnie z nią były minister ma zostać tymczasowo aresztowany. Ta prawomocna decyzja jest krokiem w stronę wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA. I zastanawiam się, panie mecenasie, jak bardzo są to jednostkowe sprawy, to znaczy, czy to może być taki deal, przepraszam za słowo, coś za coś, bo mówi pan, że Zbigniew Ziobro czuje się tam bezpieczny. Ja nie jestem przekonana, że się czuje zupełnie bezpieczny. I czy się na przykład nie okaże, że my też możemy coś Stanom Zjednoczonym zaproponować, albo wręcz przeciwnie, i tym samym przyspieszyć decyzję. Wie pan, o czym mówię? O takich...
0: No, zakulisowych rozmowach.
1: Jasne, no ja powiedziałam coś za coś.
0: Politycy, mówi pani,
1: tak.
0: Jedno słowo.
1: Ja użyłam określenia coś za coś, tak? Ale ekstradycja za ekstradycję.
0: No,
1: to się tak
0: mamy
1: czasem
0: takie
1: odbywa.
0: Przypadki,
1: no właśnie.
0: I to na różnych polach, chociażby w kwestii wydawania osób, które są pozbawione wolności. Białoruś, Rosja, na styku różnych innych państw, Ukraina, Rosja, w związku z powyższym, no to pokazuje,
1: no ale tutaj
0: że...
1: są Stany Zjednoczone, Polska, tu teoretycznie nie ma, że tak powiem, warunków dyktowanych przez Białoruś. Spotkał się pan z takimi sytuacjami w swojej też politycznej karierze, żeby to było jednak może nie coś za coś, tylko ktoś za kogoś?
0: To znaczy, jeszcze parę lat temu bym powiedział, że to jest niemożliwe. Natomiast patrząc na politykę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, uważam, że wszystko jest możliwe. Jeżeli czytam, że jest możliwe ułaskawienie, ale w zamian za wpłatę określonej kwoty pieniężnej, to pokazuje, że po pierwsze może się liczyć pieniądz, mogą się liczyć układy. Jeżeli można anulować czerwoną kartkę, bo takie jest życzenie prezydenta, no to...
1: Prawda?
0: To
1: pytanie, czy strona amerykańska
0: będzie
1: kruszyła kopię o Zbigniewa Ziobry, prawda? Jeśli dojdzie do jakichś
0: pytanie,
1: poważnych sytuacji.
0: To jest
1: sytuacji.
0: Raczej pytanie o tym, czy ktoś ze strony polskiej w oparciu o jakie dokumenty, w oparciu o jakie argumenty będzie lobbował na rzecz Zbigniewa Ziobro. Bo to jest też pytanie o polskich polityków i przełożenie ich na administrację Donalda Trumpa.
1: No i kto ma szerzej uchylone drzwi do sekretarza takiego czy innego, czy Adam Bielan, czy pan minister Sikorski.
0: I tu pani wymieniła te nazwiska, natomiast no, po drugiej stronie jest jednak...
1: A pan by ich nie wymienił?
0: Wymieniłbym. Po drugiej stronie jest jednak umowa międzynarodowa z określonymi zapisami prawnymi. No i coś takiego jak element pacta sunt servanda. No, trzeba jednak umów dotrzymywać.
1: Patrz, czerwona kartka.
0: Tak, patrz, czerwona kartka i to wybija
1: takich
0: pani
1: to
0: mi
1: umów
0: argumenty
1: właśnie trzeba
0: z moich
1: przestrzegać, jasne. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły ich dokumenty podróży. Pan minister Ziobro śmieje się w twarz rządowi i mówi, wy nie wiecie, na jakiej zasadzie ja tu jestem i wiza jest czymś zupełnie innym. Ma rację?
0: Nie, nie ma racji. To myślę, że ten wywiad jeszcze był przed tym, zanim to Węgry uchyliły. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak zwany dokument genewski, paszport genewski jest w oparciu o konwencję genewską i daje się go dla uchodźcy. A w związku z powyższym, jeżeli ktoś traci status uchodźcy, to
1: nie
0: traci
1: ma paszportu
0: również
1: genewskiego.
0: Ten, dokument. I to nie
1: to jest taki dokument, który ułatwia osobom prześladowanym we własnym kraju, umożliwia poruszanie się po Europie, tak? Dość
0: tak jest.
1: Swobodnie, ale zakładamy, to jest, że to, nie wiem,
0: to jest dokument,
1: uciekinier
0: który pozwala
1: reżimu się, albo
0: tak,
1: jakiejś takiej...
0: Pozwala oczywiście się przemieszczać. No, w sytuacji, kiedy jeszcze dane państwo unieważniło paszport tejże osoby, no jeżeli ona stara się o

azyl, stara się o uchodźstwo, chociaż niektórzy stosują zamiennie te dwa słowa, niemniej jednak to są dwa różne odmienne byty prawne, no to w tym momencie konsekwencją, jeżeli jest tym uchodźcą, to dostaje taki dokument, tylko tak jak zaznaczyłem, w przypadku, a mamy taki komunikat ze strony Węgier,

0: W związku z powyższym no, nastąpiło unieważnienie tych dokumentów.
1: Czy Zbigniew Ziobro mógłby tak sobie swobodnie przylecieć do Europy? Do, nie wiem, do Brukseli?
0: Nie.
1: W tej chwili bez paszportu genewskiego?
0: Przelecieć sądzę, że mógłby...
1: Znaczy inaczej, czuć się bezpiecznie nie, na przykład nie, w Brukseli.
0: Nie, nie, proszę zwrócić uwagę, w Europie mamy europejski nakaz aresztowania. W związku z powyższym takowy istnieje. Zażalenie no, nie zostało pana Zbigniewa Ziobro uchylone. Wróć. I jeszcze nie ma decyzji co do europejskiego nakazu aresztowania. Tu w stosunku do pana Marcina Romanowskiego jest europejski nakaz aresztowania. On nie mógłby się czuć bezpiecznie. No, natomiast no, jesteśmy jak gdyby w Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa w sytuacji, w której jeszcze ten europejski nakaz aresztowania nie został wydany. Więc no, takowego nie ma.
1: A pan Marcin Romanowski, jeśli jest w Serbii, z którą nie współpracujemy w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, zdaje się, tak? No ale pan Paweł Esz, Retisbet, ten z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, współpracujący, że tak powiem, teraz współpracujący z prokuraturą, został ściągnięty z Dominikany. A my nie mamy jakichś wzajemnych umów, które pozwalają na ekstradycję, a mimo to Dominikana zgodziła się wydać Pawła Esz. No to jeśli nie mamy takich umów z Serbią, to pan, jeśli tam jest, bo kto wie, gdzie on jest, to go chroni?
0: Proszę mi wierzyć, akurat nie wiem, czy mamy z Serbią jakąś umowę dwustronną, bo to i na to trzeba byłoby spojrzeć. A co za tym idzie, no, no tutaj jest na styku ministrów. Mogą być jakieś porozumienia i no, ja we własnej praktyce spotykałem się w sytuacji, kiedy nie mieliśmy umowy, dajmy na to, jeżeli chodzi o Cypr, tą stronę turecką, a jednak były naciski na to, żeby danej osoby się wyzbyć z danego kraju i przekazać go stronie polskiej. W związku z powyższym to nie jest tak, że jesteśmy bezbronni i bezzębni, tylko kwestia możliwości również tych związanych z rozmowami o charakterze politycznym, ale w dobrej sprawie, w sprawie związanej ze ściganiem i ujęciem przestępców.
1: Koła Sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, tak mówi Radosław Sikorski. To była informacja po tym, jak dostał pisemne potwierdzenie właśnie, że Węgry wycofały czy cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i państwu Ziobrom. Tak z dala od polityki i prawa, jak pan myśli, jak się czuje pan minister Ziobro? Jest naprawdę taki pewny siebie, się panowie znacie trochę. Jest naprawdę pewny siebie, jak na to, jak się na takiego kreuje?
0: W mojej ocenie, w oparciu o moje doświadczenie i relacje z panem Zbigniewem Ziobro, to na pewno nie jest spokojny. Może być spokojniejszy, bo w tej chwili jest w państwie, gdzie są pewnego rodzaju no, problemy, może nie tyle problemy prawne, ile powiedzmy długotrwałość pewnych procedur. Ale jak najbardziej nie może się czuć bezpieczny. Jak najbardziej, znając jego charakter, no, jest to osoba, która jest pełna obaw, żeby nie powiedzieć słowami Jacka Kurskiego, leszczyk, któremu trzeba było zmieniać pieluch.
1: Decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie dwóch wież wydał niezależny prokurator w oparciu o materiał dowodowy i niezależnie od oczekiwań mediów czy polityków. Tak mówiła prokurator Małgorzata Adamajty z prokuratury regionalnej w Warszawie, wyjaśniając, czy jakby zamykając sprawę umorzenia śledztwa w sprawie dwóch wież. No, sporo krytyki spotkało prokuraturę w tej sprawie. Pan pewnie też się temu przygląda z ciekawości nie tylko prawnej i politycznej, ale żeby nie powiedzieć historycznej. O co chodzi w tej sprawie? Dlaczego to tyle trwa i dlaczego pan Birkfellner nie może dojść swoich pieniędzy?
0: No, najtrudniej się wypowiadać o sprawie, kiedy się nie czytało akt. Więc raczej musimy się posługiwać tutaj tymi medialnymi informacjami. No i informacjami, które pochodzą od stron procesowych, czy to od pełnomocnika pokrzywdzonego, czy to od prokuratorów. Ja byłbym jednak chłodny w tej ocenie, jeżeli chodzi o prokuraturę. czy tam faktycznie był taki materiał dowodowy,

0: narodowy, który by pozwalał w sposób jednoznaczny postawić kogokolwiek zarzuty. Pierwsze pytanie, które się rodzi, to takie, czy wykonano wszystkie czynności procesowe. Jeżeli wykonano wszystkie czynności procesowe i teraz należałoby tylko postawić zarzuty, no to wtedy dochodzi, w grę wchodzi ocena, czy faktycznie ten materiał dowodowy na to pozwala. Nie byłbym taki kategoryczny, jako bezstronny obserwator, ani przyjmujący stronę prokuratorską, ani przyjmujący stronę pełnomocnika pokrzywdzonego. Każda z tych stron ma jak gdyby swój interes prawny, ażeby przedstawiać swoją wersję. Natomiast chętnie bym wysłuchał bardziej dogłębnej analizy ze strony prokuratury. Ta sprawa jednak ma charakter dzisiaj nie tylko medialny. Ona kieruje pewną rzeczywistość, co więcej, wytwarza w nas różnego rodzaju oceny. Nawet te, które teraz w trakcie naszej rozmowy się pojawiły. A co za tym idzie, ja chętnie i namawiałbym tutaj prokuraturę do bardziej szczegółowego przedstawienia, co stało za tą decyzją, albowiem niestety jakiekolwiek milczenie, niedomówienia tworzą brak zaufania.
1: I pole do różnych insynuacji, choć prokuratura nie wydaje swojej decyzji, ani żaden sąd na podstawie tego, co napisane w prasie, prawda? Na podstawie wypowiedzi, tylko na podstawie materiału, którym dysponuje i może tutaj tkwi.
0: Czasami te medialne informacje rozmijają się z rzeczywistością. Tak sobie na swój użytek policzyłem mniej więcej w oparciu tylko o medialne informacje, ile skierowano wniosków, jeżeli chodzi o prokuraturę, o uchylenie immunitetów różnego rodzaju posłom, senatorom, sędziom, prokuratorom. Jest tego blisko 70. A co za tym idzie, to pokazuje, że jednak jakaś praca jest. Pytanie jest, jak te wnioski są rozpoznawane. No i pytanie o sąd, jak on proceduje, ja nie mówię o wnioskach, ale w ogóle w tego typu sprawach.
1: Poproszę pana o odpowiedź tak lub nie na ostatnie pytanie, które chcę panu zadać. Zostawiłam je na koniec, bo nie wiem, czy byłby pan zadowolony z dyskusji na ten temat. Czy Roman Giertych byłby dobrym ministrem sprawiedliwości? Mówi się o takiej zmianie.
0: Ja myślę, że Roman Giertych tam, gdzie jest, spełnia się. Ma jeszcze przed sobą dużo, jest świetnym obserwatorem, komentatorem nie tylko życia publicznego, ale również sfery wymiaru sprawiedliwości. I to jest dla niego w mojej ocenie bardzo dobre.
1: Dyplomata, mecenas Janusz Kaczmarek, także były prokurator krajowy i były szef MSWiA z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję również. Dziękuję państwu.
2: Autopromocja.
3: Ach, cisza. No właśnie, tęsknimy za nią, czy też nie możemy w niej wytrzymać i się jej boimy? A w dobie ciągłego szumu i hałasu w głowie trudno nam odnaleźć spokój. O tym właśnie będę rozmawiać z trenerem świeckiej medytacji Michałem Niewęgłowskim w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Środa, 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ważą się losy szefowej resortu zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda miała kilka dni na przygotowanie planu reformy służby zdrowia. Raport ma dziś trafić na biurko premiera. Lider partii Razem, Adrian Zandberg, uważa, że ministra Sobierańska-Grenda powinna ponieść odpowiedzialność nie tylko za aferę w Szpitalu Południowym, ale także za brak reform w ochronie zdrowia.
5: Ja widzę ministra, który zamknął się w ministerstwie, nic nie robi i administruje postępującym kryzysem i stopniową prywatyzacją systemu.
4: Dymisja ministra zdrowia nie rozwiąże problemów służby zdrowia, przekonuje Jakub Stefaniak z PSL-u.
6: Może lepiej już tej osobie, która przez pewien czas diagnozuje sytuację i ma jakieś pomysły, dać szansę na to, żeby wdrożyć to, nad czym pracowała przez kilka ostatnich miesięcy. Dymisję można wykonać zawsze. Ale tak naprawdę pamiętajmy też o tym, że problem w ochronie zdrowia trwa od wielu, wielu lat.
4: Przypomnijmy, o 14.30 zaplanowano posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu. Do tego czasu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna być już po rozmowie z premierem. We Wrocławiu trwa usuwanie 200

0: 150-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Na osiedlu Szczepin ewakuowano 3000 mieszkańców.
1: Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Właśnie zdziwiony jestem, o co tu chodzi.
2: Mieliśmy i tak dzisiaj jechać do syna, także, ale o 10:00 to już teraz jedziemy, wyruszamy. No ale są nerwy, na pewno są nerwy.
3: Dowiedziałam się przypadkiem wczoraj z Facebooka. Kot zdesasowany wygryzł już tutaj dziurę w transporterze. Ewakuuje się do koleżanki, na szczęście mieszka dosyć blisko.
0: No, od wczesnego poranka służby informowały o konieczności ewakuacji. Nie wszyscy wiedzieli o niewybuchu znalezionym na budowie. Mieszkańcy, którzy skorzystali z pomocy miasta na czas ewakuacji, przebywają w szkole podstawowej. Po zakończeniu działań saperów zostaną przewiezieni do swoich mieszkań. W Kielcach uruchomiono jedyny w kraju reaktor do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Urządzenie docelowo ma usunąć tyle toksycznego gazu, co spory las. Reaktor będzie testowany przez rok, mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
4: W ciągu tego roku uda się usunąć z atmosfery jakieś 500 ton gazu cieplarnianego. To mniej więcej jest to ilość, którą wytwarza jakieś 50-60 niewielkich domków jednorodzinnych pod warunkiem, że jest ogrzewanych węglem. To jest też taki przykład, że podobną ilość dwutlenku węgla pochłonąłby liściasty las o powierzchni 100 hektarów.
0: Koszt montażu urządzenia to prawie 1,5 miliona złotych. Instalacja powstała na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego. Port lotniczy w Katanii na wschodzie Sycylii jest zamknięty. Powodem aktywność erupcyjna Etny. Od wczoraj wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty na największym lotnisku wyspy. Ruch zostanie wznowiony dopiero po całkowitym oczyszczeniu pasa startowego z popiołu. Jak radzą sobie pasażerowie, powiemy w informacjach o 11:00.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 11:33, cały czas jesteśmy z Państwem i czekamy na rewolucję w ochronie zdrowia. Rząd szykuje zmiany dla lekarzy i pacjentów. Czekamy na to spotkanie. Dziś premier, minister Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u. Minister zdrowia przedstawi premierowi plan obejmujący reorganizację szpitali, wynagrodzenia medyków i rozwój e-rejestracji. Rząd chce także przyspieszyć wdrożenie samej e-rejestracji, która według obecnych planów ma w pełni ruszyć w 2029 roku. No to wszystkie ręce na pokład. Każda zmiana na lepsze oczekiwana jak mało co. Jak dojdzie do tego spotkania, natychmiast Państwa o jego wynikach poinformujemy.
5: Stan dnia.
6: A przed nami kolejne posiedzenie rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Choć w harmonogramie posiedzenia jest kilka projektów ustaw, to oczy wszystkich zwrócone są właśnie na gabinet premiera i kluczowe rozmowy o przyszłości ochrony zdrowia. Przed KPRM-em jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No to o czym na Radzie Ministrów i czego przede wszystkim pan premier oczekuje od pani minister Sobierańskiej-Grendy?
7: Dzień dobry. Jeśli chodzi o posiedzenie rządu, to ministrowie zajmą się dziś trzema projektami ustaw. Pierwszy, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczy przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym i ma rozszerzyć katalog tzw. czarnych praktyk o 12 nowych pozycji. Kolejny projekt ma charakter deregulacyjny i dotyczy ustawy o związkach zawodowych. Jego celem jest usprawnienie komunikacji między organizacjami związkowymi, radami pracowników, a pracodawcami. Ostatnim punktem jest nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych, która ma dostosować przepisy procesowe do obecnych realiów. Zanim jednak ministrowie przejdą do tych punktów, to w kancelarii premiera trwa prawdopodobnie teraz spotkanie z szefową resortu zdrowia. Spotkanie dotyczy oczywiście zmian w służbie zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział już kilka dni temu, że jeśli propozycje, które zostaną dziś przedstawione, nie będą satysfakcjonujące, to już jutro podejmie decyzje personalne, nie wykluczając także dymisji. To reakcja między innymi na nieprawidłowości wykryte w warszawskim szpitalu południowym. Z kolei o 14:30 odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w tym gronie, domagając się jasnej strategii ratunkowej. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreśla, że partnerzy społeczni oczekują dziś konkretów.
8: I z racji tego, że mamy informację, że pani minister będzie uczestniczyć w spotkaniu po raz pierwszy od bardzo dawna, spodziewamy się, że te propozycje będą nam zakomunikowane.

0: zarówno strona związkowa, jakim my oczekujemy nie tylko informacji, co dalej z wynagrodzeniami, ale też jeżeli chodzi o konsolidację sektora szpitalnego, jeżeli chodzi o inne reformy, które mogłyby zwiększyć dostępność.
1: Bliższe godziny i dzisiejsze rozmowy w kancelarii premiera zadecydują o tym, w jakim kierunku pójdą zmiany w systemie ochrony zdrowia, a nawet kto ostatecznie będzie nimi kierował.
2: Bardzo Ci dziękuję za te relacje. Piotr Durys z Państwem.
3: Komentarz.
2: Marcin Piasecki, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
2: Kto jest rzeczywiście winien, a kto zostanie wskazany winnym, panie redaktorze? Bo to mogą być zupełnie różne osoby.
4: No więc właśnie, i tutaj no, jest to jedno z bardzo dobrych pytań, jeden z takich bardzo ciekawych wątków, które wiąże się z tym, czego świadkami jesteśmy już od paru tygodni w związku ze służbą zdrowia. Służbą zdrowia w tym wydaniu, czy też systemem ochrony zdrowia w tym wydaniu warszawskim, oczywiście na czele z zamieszaniem ze Szpitalem Południowym, jak i również z tymi próbami zmian strukturalnych, które na apogeum wygląda na to, że będziemy mieli jakoś dzisiaj, przynajmniej apogeum pewnego przymierzenia się, pewnego podejścia. I teraz wracając już bezpośrednio do pani pytania. Przyznam, że i tutaj znowu jeszcze tak spojrzę na ten grunt warszawski, przyznam, że jeżeli chodzi o te dymisje warszawskie, to ile można się w całości zgodzić z tym, że zarówno zarząd, jak i Rada Nadzorcza Szpitala Południowego, no to zdaje się, że ma sporo za uszami, no, jednak rzeczy, działy się tam rzeczy po prostu niedopuszczalne, to na przykład dymisje wiceprezydentek, dwóch wiceprezydentek Warszawy, no mogą już budzić pewne wątpliwości. Wątpliwości w zakresie ich odpowiedzialności obydwu pań za te sytuacje, jak również właściwie dlaczego akurat do tych dymisji doszło, dlaczego to są właśnie obydwie panie, nie jedna z nich i tak dalej. No, w każdym razie tutaj jest dużo znaków zapytania.
2: I dlaczego nie wiceprezydent odpowiedzialny za miejskie spółki, prawda? Tylko.
4: No właśnie.
2: Prawda?
4: I tutaj jest cały łańcuch pytań. I teraz wracając na grunt tej dużej polityki i całego systemu ochrony zdrowia. No cóż, sytuacja znowu jest skomplikowana. Z jednej strony, nie miejmy złudzeń, systemu nie da się zreformować w parę dni. Z bardzo różnych przyczyn, jeżeli jest to z jednej strony po prostu potężny mechanizm, z drugiej strony to jest też sprawa bardzo ciężka, bardzo trudna od strony politycznej. Zawsze na takich reformach ktoś straci. I teraz pytanie, kto przy tej jakiejś dużej reformie systemu ochrony zdrowia miałby stracić? No i jakie konsekwencje polityczne mogłyby tutaj wyniknąć? Proszę zauważyć, że już od kilkudziesięciu wręcz lat mówi się o dużych konieczności dużej reformy, dużych zmian w systemie zdrowia. W zasadzie każda ekipa polityczna boi się po prostu do tego dotknąć. I teraz wracając do rządu Donalda Tuska i pani minister Sobierańskiej-Kręty. Przyznam, że ja osobiście wiązałem dosyć duże nadzieje z tą nominacją, gdyż jest to fachowiec, osoba związana z systemem ochrony zdrowia, zarządzająca szpitalami. No i cóż, no i coś nie zadziałało, chyba coś nie zadziałało, to znaczy pani minister była bardzo niewidoczna, a to już minęło kilka dobrych miesięcy, kiedy urzęduje. No a po drugie, no to jest sprawa właśnie tych ewentualnych zmian. Proszę zauważyć.
2: Ale panie redaktorze, niech pani minister będzie niewidoczna, nie jest polityczką, jest menadżerką, specjalistką. Gorsze jest to, że nie słyszymy o efektach jej działania. Być może rok pełnienia funkcji w resorcie zdrowia to jest mało, żeby ogarnąć bałagan, tak? Przepraszam, bałagan, no może wychodzę za daleko, ale potrzeby.
4: Pełna zgoda, właśnie do tego zmierzam, że pani minister niewidoczna od strony komunikacyjnej, no ale powiedzmy, że można to jakoś

0: zrozumieć, chociaż w przypadku minister zdrowia, no nie wiem. Natomiast no, też niezbyt widoczna, jeżeli chodzi o kwestie zmian, kwestie decyzji. I teraz musiał wybuchnąć ostry kryzys związany z sytuacją w Warszawie, w szpitalu południowym, żeby w ciągu no, dosłownie paru dni na wyraźne żądanie premiera zostały znalezione no i ewentualnie zaakceptowane jakieś rozwiązania. Nawiasem mówiąc, z tego co słyszymy, to one może są więcej niż jakieś, tylko są to rozwiązania takie no, dosyć poważne. Oczywiście nie ma tutaj mowy o takiej całościowej reformie, ale brzmi to dosyć poważnie, z tym, że no, należy sobie zadać pytanie, że przez ten rok no, niewiele się działo, a teraz się musiało zadziać przez parę dni. Czyli wychodzi na to, że po prostu można. Tak?
1: No tak, ale jakie szanse daje pan, jeśli chodzi o skuteczność, pomysłowość, dostosowanie do warunków, w których żyjemy, projektom, które mają powstać w ciągu paru dni? Przypomnę artykuł, już o nim wspominałam, z wczorajszej Wyborczej. Jego autorka wskazywała, że pani minister na gwałt szukała jakichś rozwiązań merytorycznych.
0: No, jeżeli rzeczywiście tak było, no to wyglądało to no bardzo źle, dlatego że wydawało się, że pani minister Sobierańska-Grenda, tak jak wspomniałem, no jest fachowcem, zna się na rzeczy i no, przychodzi do resortu no, z pełną pulą najróżniejszych pomysłów, znajomości, bolączek, z jakimiś elementami takimi zaradczymi, co można zrobić nawet w tych ograniczonych polityką warunkach. No, wygląda na to, że no niekoniecznie. Chociaż z drugiej strony jest tak, że to żądanie premiera i ten kryzys no, być może wyzwolił tutaj takie no, też polityczno-rządowe zielone światła do tego, żeby jednak zmienić, żeby jednak działać.
1: Nie no, nie. Coś, że tak powiem, muszą zrobić. To w ogóle nie ma co do tego wątpliwości, bo już i tak kilka tygodni zwłoki w podejmowaniu jakichś radykalnych decyzji mogą się okazać ogromnie niekorzystne politycznie.
0: To prawda, aczkolwiek istnieje no drugi scenariusz. Scenariusz taki, no, chyba tutaj też Koalicja Obywatelska w różnych swoich strukturach, czyli tych ogólnopolskich i warszawskich, no jakoś na to liczyła, że sprawa się troszeczkę no, rozpłynie, tak, że dynamika polskiej polityki zaraz pokaże jakby swoje inne wymiary. Będą najróżniejsze historie, które przykryją właśnie sprawę z szpitalami. Był taki moment, że można było odczytać zachowanie rządzących jako właśnie zmierzające w tym kierunku. No ale tak się nie stało. To znaczy okazuje się, że zamieszanie wokół szpitala jest wielowymiarowe. Opozycja też po takim momencie zawahania, to było swoją drogą dosyć ciekawe, dlaczego jest ten moment zawahania, no ale też jak się wydaje, no tutaj chwyciła wiatr w żagle, no i trzeba działać. No, zobaczymy, czy to jest spóźnione. Możemy założyć też taki scenariusz, że jednak po pierwsze te zmiany no, będą sensowne, te, które zaproponuje ministra zdrowia. Po drugie, oczywiście zostaną zaakceptowane przez Donalda Tuska, bo dzisiaj to w dużej mierze o to chodzi. No i po trzecie, rzeczywiście coś zmienią w służbie zdrowia, chociaż no cóż, no,
1: zapominamy te zmiany o muszą jeszcze jednej barierze. Jeśli będą miały formę ustawy, to będzie ją musiał podpisać pan prezydent.
0: A z troski
1: o pacjentów, tutaj cudzysłów stawiam, pan prezydent może odrzucić ten czy inny projekt i pogrążać rząd w takiej, no wie pan, w kłopotach, delikatnie mówiąc.
0: No tak, w rodzaju marazmów pod tym względem. No cóż, nie da się wykluczyć, że rzeczywiście tutaj z jednej strony koalicja rządząca, z drugiej strony Karol Nawrocki będą zupełnie rozbieżnie pojmować właśnie kwestie troski o pacjentów i dobro z pacjentów.
1: No wszystko, co będzie, panie redaktorze, związane z reorganizacją szpitali, będzie nie do zaakceptowania, bo może być tłumaczone przez pana prezydenta jako konieczność zamykania oddziałów, likwidacji szpitali.

0: i nawet jeśli słowa o tym w projekcie nie będzie.
1: No, co więcej, jeszcze prezydent no, może tutaj, i są takie sygnały, po prostu wystąpić z kontrą, tak? Czyli z propozycjami własnych zmian. Były tego rodzaju precedensy, że niektóre ustawy, też bardzo znane, prezydent wetował, ale jednocześnie tutaj tworzył kontrę w postaci własnego
0: no jeśli będzie projektu. Taka na wzór pomysłu pana prezydenta na zmiany w systemie sprawiedliwości, to będziemy się łapać za głowy. No ale...
1: No tak.
0: Prawda?
1: No tak.
0: Ale żyjemy w świecie populizmu i przebijania się na argumenty. I tak naprawdę ja, pan i wszyscy, którzy nas słuchają, nie jesteśmy w ogóle istotą tych sporów.
1: To prawda.
0: Pod warunkiem,
1: no i to jest...
0: że nie stajemy przy urnie i nie wrzucamy tego czy innego głosu. To wtedy stajemy się ważni.
1: No właśnie, bo my jesteśmy, no prawie każdy jest pacjentem, tak? I tutaj no, rzeczywiście jest, no, bym powiedział, takie no, przykrą sytuacją to, że kwestia dobra pacjentów może być w sposób skrajnie różny definiowana przez polityków. Chociaż chyba dobro pacjentów, no to wiadomo, o co chodzi. No, szybka reakcja systemu ochrony zdrowia na potrzebę pacjentów. Do tego to się sprowadza. Natomiast no, można sobie wyobrazić jeszcze kolejny scenariusz, że no, prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z rozwiązaniem pakietowym przedstawionym dzisiaj przez panią minister. No i to będzie no, w takim razie, jak rozumiem, to się przełoży na ewentualnie kilka projektów ustaw. No i zobaczymy. No, Karol Nawrocki może część zawetować, ale jednak część nie zawetować. No, w każdym razie tutaj zostanie przynajmniej takie rodzaj wrażenia. Pytanie o realne kroki. Bo nawet gdyby poszło to wszystko gładko, Karol Nawrocki by wszystko podpisał, no to czy są szanse na jakieś skutki przed wyborami? W państwa materiale przed chwilą była mowa o tym, że jedna z części systemu ma zostać zmieniona do 2029 roku. No, po pierwsze to po wyborach, a po drugie...
0: Chodzi o e-rejestrację, tak?
1: Tak?
0: To ma być przyspieszone.
1: No tak, ma być przyspieszone, tylko, no, drodzy państwo, to jest jednak, to są 3 lata. 3 lata w dobie tak mocno rozwiniętych technologii, 3 lata w dobie totalnej cyfryzacji, a my tutaj będziemy w pocie czoła przez kolejne długie lata pracować nad e-rejestracją, no, to mi się wydaje, że jest no, taki termin, no jednak dosyć.
0: Dodam, że już pracujemy.
1: Powolny.
0: Już pracujemy.
1: No właśnie, to nie jest sprawa nowa i nie można. I się gdzieś na horyzoncie ten 2029 rok pojawia. No, od tej strony to nie wygląda dobrze.
0: A spór o to, jak pomagamy Ukrainie, w jakim zakresie wykracza poza granice przyzwoitości, także politycznej, pana zdaniem? Ci, którzy donowali, teraz dotowali, teraz wytykają palcem tych innych, którzy dali 10 razy mniej albo jeszcze mniej i wszyscy są winni.
1: No tak, no przyznam, że na ten spór i na to, co się dzieje od tych kilku dni, no patrzę z głębokim smutkiem z kilku przyczyn. No po pierwsze, to jak to pani trafnie oddała, no to jest taki no... kwestia takich no, trochę zwyczajów z piaskownicy, z podwórka, przerzucania się najróżniejszymi oskarżeniami i taką bitwę właśnie na to, kto jest gorszy, czy też kto jest lepszy. Ale ta moja, no, ten mój smutek bierze się również stąd, że proszę zauważyć, jakiej sprawy to dotyczy. Sprawy, no, która jest w sposób bezpośredni związana z bezpieczeństwem Polski. Wydaje się, chociaż były różne zakręty, ale generalnie jednak jakiś konsensus wśród tej naszej skłóconej klasy politycznej był, że do tych rzeczy się nie dotykamy w wymiarze ostrego sporu politycznego. I wydaje się, że tutaj no, ta jedna z granic, sensownych granic polskiej polityki, no właśnie na naszych oczach jest przekraczana. To znaczy mamy kolejny wewnętrzny spór, kto pomagał w sensie uzbrojenia.

0: uzbrojenia sprzętu wojskowego Ukrainie, kto nie pomagał, czy jakaś broń, pociski zostały przekazane zbyt pochopnie i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, no po pierwsze, no to jednak Krzysztof Bosak, który wygenerował ten spór, no pytanie, czy jednak zapunktuje w oczach opinii publicznej. No zobaczymy. Różnie to może być. Ale druga sprawa...
1: A w co gra Sławomir Mentzen? Jestem ciekawa pana opinii, bo on teraz krytykuje Przemysława Czarnka. To znaczy, myślę, PiS w osobie Przemysława Czarnka za to, że wcześniej pomagali, a teraz krytykują. W co gra jeden z liderów Konfederacji?
0: Znaczy, Konfederacja, jedna, druga, a nawet trzecia, dlatego że pytanie, na ile Bosak z Mentzenem
1: są idą... Są już trzy, pana zdaniem? To może od tego powinniśmy zacząć.
0: Znaczy, formalnie, znaczy, chyba nawet formalnie, tak, jeżeli chodzi tam o te kwestie związane z reprezentowaniem poszczególnych ugrupowań, to mamy tych Konfederacji więcej. No ale też, no, pytanie, czy panowie grają razem, Mentzen z Bosakiem, czy nie do końca. Różne są objawy, a te ostatnie objawy, no, mówią tyle, że no, ścigają się, co najmniej, mówiąc delikatnie, ścigają się na bycie prawdziwym liderem tejże Konfederacji. Ale tak czy inaczej, jeden i drugi pan grają pod siebie. To w ogóle nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Pod swoją popularność, swój rozgłos, przyciągnięcie do siebie takich pozytywnych. Bo proszę zauważyć, że ten spór, zresztą jako któryś z kolejnych sporów politycznych w Polsce, w ogóle nie dotyczy faktów. On dotyczy emocji. Tutaj chodzi o emocje. I zarówno Bosak, jak i Mentzen, no, powiedziałbym, dość substandardowy sposób, no, chcą wywołać te emocje dotyczące pomocy do Ukrainy i przyciągnąć też właśnie tych rozemocjowanych wyborców właśnie do siebie. Że to nie ma nic wspólnego z kwestią właśnie jakiejś szerszej troski o Polsce, o to, że być może że ktoś postąpił nieroztropnie, przekazując zbyt dużo broni Ukrainy. Nie, to chodzi o wywołanie, a nawet nie wywołanie, tylko podtrzymanie, a nawet wzmocnienie tych negatywnych emocji dotyczących Ukrainy na rzecz polityki wewnętrznej i własnego punktowania politycznego. Oczywiście mało kto zauważa, i to jest kolejny przykry aspekt tej sprawy, że kto korzysta na tym sporze, kto korzysta na kolejnym, no, rozłamie polskiej polityki, no, Kreml korzysta. Co więcej, jeszcze pytanie, czy w takiej sytuacji, w warunkach takiej awantury politycznej, nawet kiedy ona będzie jakoś przycichnie, będzie możliwa dalsza, w razie potrzeby, no, oby tej potrzeby nie była, ale dalsza, szersza pomoc w zakresie sprzętowym Ukrainie, tak?
1: Panie redaktorze, ale myśmy się już przyzwyczaili do tego, prawda, że korzysta Kreml, już te określenia, te zdania, te apele nie robią na nas większego wrażenia. Myślę, a przynajmniej nie na wszystkich, no bo skoro korzysta Kreml, a do tej pory nic złego, ja oczywiście upraszczam ten sposób myślenia, ale jeśli ma korzystać Kreml, a do tej pory nic złego się nie wydarzyło, to znaczy, że to są jakieś puste słowa. No, oby no tak. Tak było dalej, ale chcę pana jeszcze zapytać, czy jest jeszcze miejsce w naszej polityce, w życiu społecznym na mężów stanu? Przepraszam, to takie trochę szumne, ale...
0: Ale nie, to jest bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie.
1: Kogoś, kto by uspokoił emocje, komu byśmy ufali, jak powie, że coś jest dla nas korzystne, a coś mniej. Jakby apelował o rozsądek i przez to wielu z nas by się zastanowiło. Jest miejsce dla kogoś takiego?
0: Pytanie jest bardzo zasadne. Odpowiedź niestety jest negatywna. To znaczy, ja nie widzę w nie tylko nawet w polskiej polityce, ale w ogóle, no, wśród osób życia politycznego, publicznego wręcz, takiej osoby z takim autorytetem i taką siłą oddziaływania, która mogłaby tutaj, no właśnie, w sposób skuteczny apelować o uspokojenie sytuacji.
1: Ja tylko dodam, pozwolę sobie tutaj, bo nie chodzi mi o to, że takich ludzi nie ma, tylko czy jest przestrzeń, żebyśmy ich słuchali. słuchali. O, może
0: a
1: tak.
0: Nie, nie ma, nie, to nie, absolutnie nie. To, jest tak, że...

0: polityka w tej chwili jest domeną, jest no, po prostu...
1: Musimy polityka, zmierzać do końca.
0: Polityka żyje sporem i polityka żyje emocjami. I przyznam, że ja, i to no, jest no, bardzo zła konstatacja, w ogóle nie widzę odwrotu od tego. Co mogło się stać, żeby jednak polityka wkroczyła na takie, no, nazwijmy to, poważniejsze tory?
1: Może każdy z nas gdzieś w zaciszu własnego sumienia powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Marcin Piasecki, publicysta Rzeczpospolitej, z nami. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zniknięcia, morderstwa, więzienia, gangi i brudna polityka. W Ameryce Łacińskiej to codzienność. W czerwcu w Ekwadorze zamordowano polską aktywistkę Monikę Silwę Koniuszek. Sprawę przybliży przyjaciółka ofiary Joanna Cuper. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny zgrzyt na linii Warszawa-Kijów. Szef kancelarii prezydenta Zełenskiego oskarża Polskę o szykowanie prowokacji. Czas pracy lekarzy, ich wynagrodzenia i wycena świadczeń. Dziś mamy poznać plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Będzie też o problemach turystów na Sycylii. Erupcja Etny wstrzymała ruch lotniczy w Katanii. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek ostre słowa szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta wobec Polski. Kiryło Budanow oskarżył nasz kraj o szykowanie prowokacji. W tym kontekście wskazał na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Zbliża się rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, którymi dysponuję, wynika, że przygotowywany jest cały szereg, moim zdaniem, niedojrzałych kroków eskalacyjnych. Dlatego wszystko wskazuje na to, że sytuacja będzie się nadal zaostrzać. Tak mówił szef kancelarii ukraińskiego prezydenta w wywiadzie dla RBK Ukraina. Rocznica rzezi wołyńskiej 11 lipca. W czasie masakry z rąk ukraińskich nacjonalistów z UPA zginęło 100 tysięcy Polaków. Przypomnę, pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. W reakcji prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Będzie okazja do

0: konfrontacji. Obaj prezydenci spotkają się w czasie dwudniowego szczytu NATO w Ankarze. Minister zdrowia ma dziś przedstawić plan naprawy systemu opieki zdrowotnej. Po aferze w szpitalu południowym oczekiwania są ogromne. Najpierw Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się z premierem i szefem NFZ-u, a potem z lekarzami i zarządcami szpitali. O oczekiwaniach stron mówi Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Federacji Przedsiębiorców.
1: Zarówno strona związkowa, jakim my oczekujemy nie tylko informacji, co dalej z wynagrodzeniami, ale też jeżeli chodzi o konsolidację sektora szpitalnego, jeżeli chodzi o inne reformy, które mogłyby zwiększyć dostępność.
0: Zespół trójstronny do spraw ochrony zdrowia zbierze się o 14:30. Do tego czasu powinno się zakończyć spotkanie Jolanty Sobierańskiej-Grendy z premierem. Przed weekendem Donald Tusk mówił, że jeśli nie pozna dobrego planu naprawczego, nie wyklucza decyzji personalnych. Szczegóły na polskieradio24.pl. Tarnogórska policja szuka 16-letniej Karoliny Szarek, mieszkanki Wieszowy. Nastolatka w niedzielny wieczór samowolnie oddaliła się ze szpitala powiatowego w Tarnowskich Górach. Karolina ma 164 cm wzrostu, jest średniej budowy, ma czarne włosy do ramion. Była ubrana w biały t-shirt z krótkim rękawem, czarne spodnie i czarny plecak. Ma także dwa tatuaże, trzy serduszka na prawym ramieniu, a w dolnej części łydki napis o nieznanej treści. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat dziewczyny, jest proszony o pilny kontakt na numer 112. Na facebookowym profilu Tarnogórskiej Komendy opublikowano zdjęcie poszukiwanej nastolatki. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na przejściach granicznych w województwach lubuskim i dolnośląskim służby skontrolowały ponad 1 000 000 osób i 500 000 pojazdów wjeżdżających do Polski. Okazją do podsumowania jest mijający rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Szczegóły zdradza kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
2: Efektem prowadzonych działań były między innymi odmowy wjazdu na terytorium Polski wobec blisko 700 cudzoziemców nie spełniających warunków wjazdu. Najczęściej przyczyną był brak wymaganych dokumentów. Wśród tych osób znajdowali się obywatele państw spoza Unii Europejskiej, w tym m.in. Ukrainy, Syrii, Turcji oraz Rosji.
0: Funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej przeciwdziałali również nielegalnym próbom przekroczenia granicy przez migrantów. Zatrzymano 270 osób. W tej grupie dominowały osoby pochodzące z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu. Kontrole na granicach potrwają do października. Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Nocna aktywność erupcyjna Etny paraliżuje ruch samolotów na wschodzie Sycylii. Pasażerowie są proszeni o sprawdzanie na bieżąco statusu lotu, a także indywidualny kontakt z liniami lotniczymi. Szczegóły zna Aleksandra Nietopiel.
3: Od wczoraj wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty na największym lotnisku wyspy Catania-Fontana Rossa. Jak informuje serwis Catania Today, przyczyną jest chmura popiołu wulkanicznego, która powstała podczas nocnej erupcji Etny i nadal uniemożliwia bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych. Lotnisko pozostaje zamknięte co najmniej do godziny 14. Ruch zostanie wznowiony dopiero po całkowitym oczyszczeniu pasa startowego z popiołu oraz poprawie warunków do wykonywania lotów. Bez zakłóceń funkcjonuje natomiast lotnisko w Komiso.
0: Dodajmy, nowa faza aktywności Etny rozpoczęła się w niedzielę. Wulkan wyrzucił do atmosfery słup popiołu o wysokości 1,5 kilometra, a wiatr przeniósł chmurę nad okolice Katanii.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na północy silny wiatr, na południu burze z gradem. Pogoda nie daje nam powodów do radości. Do tego znacząco się ochłodziło. Dziś maksymalnie 17 stopni na Pomorzu, najcieplej do 24 na Śląsku i w Małopolsce. W większości regionów okolice 20 stopni.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego

0: kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 7 minut, prawie 8 minut po godzinie 11. Informacja sprzed chwili jest taka, co prawda spotkanie pana premiera z minister zdrowia i szefem NFZ-u dziś, ale wyniki tego spotkania czy temat rozmów powinniśmy poznać jutro. Taka jest informacja rzecznika rządu, to znaczy szczegóły ustaleń i propozycji pani minister Sobierańskiej-Grendy w sprawie zmian w systemie zdrowia. No zdaje się, wszyscy nie możemy się doczekać.
3: Stan dnia.
4: Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry, panie Przemysławie.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Jak zwykle możemy na państwa liczyć, bo także na naszym portalu informacje o tym, co nas w najbliższym czasie czeka w pogodzie. Ale kto zmarzł dzisiaj rano, ręka w górę? Pan pewnie także?
5: Tak, rzeczywiście poranek jest dzisiaj rześki i do tego jeszcze taki dosyć wietrzny, więc ta temperatura odczuwalna jest nawet niższa od tych, które obserwujemy na termometrach.
4: No tak, ale cały czas najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW dla części kraju, gdzie jest niebezpiecznie?
5: Te ostrzeżenia, które zostały wydane, są to ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia i one dotyczą wybrzeża polskiego. Związane jest to z takim ośrodkiem niżowym, który będzie do nas się przybliżał, powodując też narastający gradient ciśnienia, bardzo taką dynamiczną sytuację meteorologiczną, szczególnie nadchodzącej nocy, ale już dzisiaj te porywy wiatru, dzisiaj na wybrzeżu duże, zostały te ostrzeżenia, tak jak mówiłem, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najbardziej taka niebezpieczna sytuacja prognozowana jest tutaj dla okolic Zatoki Gdańskiej. Tutaj dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. To ostrzeżenie tego trzeciego stopnia obowiązuje od godziny 19 dziś do godziny 12 jutro. Prognozuje się, że tutaj właśnie w tych godzinach nocnych szczególnie ta prędkość wiatru będzie tutaj wynosiła na tym obszarze do 80 km na godzinę. To jest średnia prędkość wiatru. Natomiast porywy, których się spodziewamy, będą osiągały 120 km na godzinę. Więc to już takie porywy huraganowe. Więc bardzo dynamiczna, bardzo niespokojna noc. Na wybrzeżu, na Bałtyku silny sztorm, no będzie się dużo działo. To nie jest aż takie częste zjawisko latem.
4: Jasne. Burze z ulewami i gradem na południu naszego kraju. To kiedy będzie ciepło? Znowu tak w miarę normalnie jak to latem?
5: Powiem tak, tutaj będzie taki w najbliższych dniach dosyć stabilny kilkudniowy podział pogodowy. To znaczy najchłodniej będzie na północy i na północnym wschodzie. Tutaj te temperatury będą dużo niższe. Natomiast najładniejsza pogoda, najspokojniejsza i najwyższe temperatury w zachodniej części kraju. Tutaj będzie oddziaływał stopniowo taki rozległy wyż, klin wyżowy, który będzie w tej części kraju tą pogodę poprawiał. No i tam też będzie napływało wyraźnie cieplejsze powietrze. Jeżeli chodzi o te najbliższe dni, to to można powiedzieć, że jutro właśnie na północnych krańcach, na północno-wschodnich krańcach Polski, tutaj Suwalszczyzna, będzie tylko około 13-14 stopni. Do tego dużo deszczu, dużo przelotnych opadów deszczu, burze, bardzo silny wiatr. Natomiast na zachodzie kraju w tym samym czasie więcej przejaśnień, rozpogodzeń. Tutaj pogoda dużo

0: spokojniejsza i 21-22 stopnie. I w czwartek ten taki podział też się utrzyma. Dużo ładniejsza pogoda na zachodzie, tu sporo słońca, 22-23 stopnie. Na północnym wschodzie tylko 15, więc no, można powiedzieć...
1: Musimy się uzbroić w cierpliwość,
0: tak,
1: prawda?
0: Musimy się uzbroić w cierpliwość, bo ten układ pogodowy będzie taki dosyć trwały i trochę się pomęczymy z tym silnym wiatrem, niestety. Wszyscy odczujemy to w całym kraju, ale tak jak mówiłem, północ, północny wschód, no tutaj szczególnie ten wiatr będzie w najbliższych godzinach i dniach bardzo silny.
1: Potrzebujemy deszczu, oby nie czynił szkód. Tego wszystkim Państwu życzymy. Polecamy mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także nasze raporty pogodowe na polskieradio24.pl. Przemysław Makarewicz i MGW. Dziękuję Panu za te informacje.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Obserwuje pan uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Jakie refleksje przychodzą panu do głowy?
3: Ogromna manifestacja, sukces polityczny dla władz w Teheranie. I właściwie widzimy to, że Teheran, nawet w stosunku do tych krajów, z których miał zatargi, a więc z Arabią Saudyjską, z krajami Zatoki Perskiej, arabskimi, no jest jakby nie tylko tolerowany, ale wręcz zabiegany. Są delegacje z tych krajów.
1: Około 70, czyli tak. Mówi pan Arabia Saudyjska, kto jeszcze?
3: Jeszcze są z
1: mniej więcej.
3: Kataru i tak dalej, i tak dalej. Tu będziemy wymieniali, właściwie wszystkie poza Bahrajnem są. I z tym na niskim szczeblu, ewentualnie na wyższym szczeblu. I jedna będzie ciekawostka, którą od razu powiem może. Wszystkie delegacje, to było w piątek, składały hołd przed trumną, a właściwie trumnami nie tylko przywódcy, ale jego rodziny. Kiedy wchodzili na to podium, lektor, imam czytał odpowiedni werset Koranu. I rzecz symptomatyczna. Delegacje z Pakistanu, który został określony krajem przyjacielskim, bratnim. On był pośrednikiem w negocjacjach między Teheranem a Waszyngtonem, ale również Hezbollah, również Hamas z Gazy. Został powitany hasłami takimi. Chwała za waszą nieustępliwość, za służbę Bogu i wierni jesteśmy cały czas Bogu. Były to pozytywne te wersy, cytaty z Koranu. Kiedy się pojawiła na scenie delegacja z Arabii Saudyjskiej, zacytowano dosyć szczególny opis, który był relacją z bitwy między wiernymi Mahometanami, a nie wojskami niewiernymi, Badr pod Medyną. To był VII wiek naszej ery. I odpowiedni pasus brzmiał: Allah umacnia zwycięstwem tego, kogo sobie upodoba. To jest nauka dla tych, którzy mają oczy, by widzieć i wyciągnąć stosowną naukę. I teraz komentarze są takie. Arabii Saudyjskiej delikatnie zasugerowano.
1: Żeby
3: możecie wybrać,
1: naukę.
3: Tak, albo jasne. Jesteście po stronie Mohamed wiernych, albo jesteście po stronie szatana, zresztą też w czasie tych obchodów, już w sobotę i w niedzielę w Teheranie, ludzie mieli odpowiedni taki ceremoniał, który z reguły się odbywa pod Mekką. To jest kamieniowanie szatana. I w tym momencie zamiast szatana, tego bóstwa kamiennego, który tam jest na pustyni, tutaj był portret Trumpa. I tłum rzucał kamieniami w niego, krzycząc, to jest morderca, to jest, trzeba ukarać winnego. Krótko mówiąc, pełne symboliki. Zresztą sam przebieg uroczystości, zarówno w Teheranie, 3 dni, w czasie tylko jednego dnia 7 milionów pasażerów metra teherańskiego. Mówi się, że w Teheranie pojawiło się ponad 12 milionów, a nawet więcej ludzi. Ogromny, powiedziałbym, i polityczny wydźwięk tego ogromny, ale również i religijny. I pokazanie tutaj światu, że jesteśmy zwarci. To, co się działo w styczniu, te demonstracje, to jest przeszłość, to jest coś innego. I stwierdzenie, no być może troszeczkę na wyrost, że tak naprawdę okazywanie żałoby i hołdu zabitemu przywódcy jest postawą patriotyczną i obowiązkiem religijnym. Krótko mówiąc, ktokolwiek nie, to się wyklucza poza wspólnotę. Rzecz symptomatyczna, że na sztandarach, które się pojawiały tam, nie tylko Republiki Islamskiej, ale również były czerwone flagi. Czerwone flagi w szyizmie to jest symbol.

0: symbol męczeństwa. Męczeństwa Husajna, męczeństwa w czasach, do których się odwołują. I teraz rzecz równie symptomatyczna. W wszystkich wielkich takich banerach pojawiało się hasło powstańmy. To jest odpowiednik w Koranie arabskiego powstań dla Boga. Nawiązanie obowiązku jakby religijnego. Nie tylko okazania czci, wykazywania gorliwości religijnej, ale również prawa do zemsty. I na tych wielkich flagach pojawiała się zaciśnięta pięść zmarłego przywódcy. Krąży taka opowieść, to troszeczkę mit, że zmarły, ręka zmarłego zacisnęła się właśnie w tą pięść. Chociaż był czyli pokazuje narodowi, musimy być zwarci, musimy być gotowi. I są te, ta pełna symbolika mieszana polityczna i religijna, no była, jakby nie było, sukcesem władz w Teheranie.
1: Panie redaktorze, czego jesteśmy świadkiem na Bliskim Wschodzie w związku z tym?
0: Chyba zaczyna się zmieniać troszeczkę paradygmat dotychczasowy. Dotychczasowe większość krajów arabskich uważała, wcześniej to była rywalizacja między Moskwą a Waszyngtonem, część się orientowała na Moskwę, ci, które były kraje bardziej lewicowe, radykalne, arabskie.
1: Jeszcze Chiny.
0: A drugie to był Waszyngton, prawda? I uważało się potem, kiedy Moskwa właściwie upadła i została wykluczona z tego Bliskiego Wschodu, uważano, że parasol ochronny Amerykanów, że oni mają klucz do pokoju na Bliskim Wschodzie, że właściwie należy zabiegać o sojusz z nimi względy i zapewnia to bezpieczeństwo. Przebieg wojny między Ameryką a Iranem wykazał dla wielu krajów arabskich, że nie do końca to jest prawda. Że bazy amerykańskie...
1: Że nie można ufać Amerykanom, że nie można na nich polegać albo nie można stać z nimi ramię w ramię, bo czekają nas konsekwencje, bo będziemy ostrzeliwani, bo musimy szukać sojuszy gdzie indziej. Musimy być ostrożni w takim ślepym zaufaniu wobec sojusznika zza oceanu.
0: Że Stany Zjednoczone nie są tym, czym kiedyś były, a zwłaszcza trzeba uważać bardzo na sojusz amerykańsko-izraelski, ponieważ on szkodzi interesom arabskim i może zagrażać. Co więcej, to się głośno o tym nie mówi w mediach, ale to w kuluarach przebiega taki nurt myślenia, że Iran będzie zawsze, jest naszym sąsiadem, będzie naszym sąsiadem i lepiej sobie z nim ułożyć stosunki na zasadzie respektowania wzajemnych interesów,
1: ale
0: jakiejś równowagi.
1: Ale kosztem relacji ze Stanami Zjednoczonymi czy przy uwzględnieniu tych relacji?
0: Na początku teraz, ten pierwszy etap to jest przy uwzględnieniu, ale pewnego rodzaju ochłodzenie i pewnego rodzaju pojawienie się nieufności w krajach arabskich zaczyna być. Co więcej, ten element, ponieważ Izrael przenosi tą wojnę polityczną, dyplomatyczną czy militarną z krajami wybranymi, przedtem z Syrią, z Libanem, z Iranem, przenosi na wątek religijny, że to jest wojna przeciwko tym, którzy zagrażają państwu żydowskiemu, judaizmowi i tak dalej, i tak dalej. I teraz pojawia się, to było tydzień temu, ale wcześniej też były takie incydenty, w świętym meczecie na Skale w Jerozolimie pojawiają się osadnicy żydowscy pod dowództwem Ben-Gwira, ministra rządu Smotricza, i ci odprawiają w miejscu, w świętym miejscu dla islamu, odprawiają obrzędy judaistyczne. No, to jest hańba zupełna. I teraz kraje arabskie zaczynają sobie zdawać sprawę, czy nie jest tak, że poza względami politycznymi zaczyna być wojna między judaizmem, czy światem zachodnim, a islamem. I to jest najgorsza wersja, jaka może nastąpić. Destabilizacja dalsza, i to niezależnie od tego, co będą myśleli rządzący w poszczególnych krajach Arabii Saudyjskiej.
1: Czyli co, Izrael chce sprowokować tę część świata do wojny religijnej? Dlaczego może mu się to opłacać?
0: Dla Netanyahu, żeby się utrzymać u władzy, zresztą wczoraj okazało się, że utworzono komisję, która ma zbadać prawdziwe kulisy, to co się stało 7 października 23. Kto jest winien tego, że Izrael został zaskoczony? I tutaj się mówi w kuluarach...
1: Przypomnijmy naszym słuchaczom, tego dnia Hamas zaatakował w niezwykle krwawy sposób Izrael. Zginęło około 1500 osób, prawda, obywateli Izraela. To było okrutne, krwawe, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale to było też wstępem do tego, co od tego czasu obserwujemy w Strefie Gazy.
0: I mówi się, że tak naprawdę dla skrajnej prawicy to był prezent. Był prezent do zaatakowania, zniszczenia Gazy, to co się dzieje na zachodnim brzegu, zaatakowania krajów arabskich. Ale również mówi się o tym, że Izrael wcześniej o tym wiedział i premier Izraela Netanyahu zbagatelizował, twierdząc, że...
1: Ja słyszałam takie opinie, że oni wiedzieli, że nie zareagowali, żeby...

0: Argument do zaatakowania.
1: Tak, ale to jeśli się ukaże publicznie, rzeczywiście zostanie potwierdzone przez tą komisję.
0: Mogą być na to jakieś dowody?
1: Mogą być to ogromne, bo to jest zdrada interesów.
0: Ale
1: to
0: mogą być na to jakieś dowody?
1: Są podobno takie dowody. Zresztą wszyscy dowódcy, czy szefowie służb wywiadowczych, wojskowych i cywilnych Izraela zostali zdymisjonowani

0: przygotowuje dużą operację. W Izraelu o tym się mówiło. Potem się okazało, że jednak żadnego pogotowia nie było, że w tym momencie, kiedy Hamas zaatakował, siły jakby izraelskie na granicy były kompletnie zdemobilizowane i na reakcję trzeba było czekać godzinę, czy dwie, czy trzy. Krótko mówiąc, uważa się, że rząd w jakiś sposób został zaskoczony tym wszystkim, chociaż nie powinien. I teraz następna sprawa dla Netanyahu i jego, no, tej części prawej, a właściwie całego rządu. Polityka ofensywy nieustannej, nieustannego atakowania krajów arabskich, to jest pozostanie u steru rządu, bo mówi się, że toczy się cały czas proces o korupcję przeciwko Netanyahu. Jeszcze powiedział o tym wyraźnie prezydent Trump. Mówi, gdyby nie ja, to byś już dawno siedział w kryminale, bo by cię skazali za przestępstwa pospolite. Czyli dla Netanyahu...
1: No ale potem też powiedział, no chyba nie skażecie takiego fajnego faceta, jakim jest Bibi.
0: Ale potem się już mu zmieniło, bo to można polemizować wielokrotnie z Trumpem, bo on co pewien czas zmienia stanowisko. Niemniej jednak nastąpiło pewnego rodzaju ochłodzenie, dlatego że Netanyahu zaczyna szkodzić interesom amerykańskim. Mówi o tym się, zresztą w Teheranie pojawiło się takie pogłoski, że Izrael być może zaatakuje to zgromadzenie
1: czy ja
0: żałobne.
1: Dopytam, czy ja to jest opinia, bo nie amerykańska, albo nieoficjalnie amerykańska?
0: Że Izrael może zaatakować? Nie,
1: nie, że Izrael szkodzi interesom amerykańskim.
0: Amerykańskie się pojawiało to w różne przecieki do New York Timesa, Washington Post i tak dalej. Mówiło się w kuluarach, że tak naprawdę to musimy zacząć krytycznie patrzeć na te stosunki i zresztą nawet padło oświadczenie takie ze strony wiceprezydenta Trumpa. Nie może być tak, żeby
1: wiceprezydenta...
0: Wiceprezydenta Vance'a, przepraszam bardzo. Że nie może być tak, żeby ogon machał psem. No to było bardzo wyraźne, kto jest ogonem, a kto tego. A zresztą potem prezydent Trump miał w rozmowie, która została jakoś ujawniona poprzez przecieki, powiedzieć do Netanyahu, no uważaj, kto tu jest szefem, a kto jest podwładnym. No to było jasne.
1: To, co mówi Trump, to jedno, a to, co robi Netanyahu, to jest zupełnie co innego. I pokazuje, kto tu jest ogonem, a kto tym ogonem macha.
0: Tak, dlatego że w pewnym momencie Netanyahu poszedł na kompletne zwarcie, co mu zarzucają nawet opozycja. Opozycja jest za prowadzeniem wojny. To nie jest tak, że dyskusja jest, czy prowadzić wojnę i ofensywę przeciwko krajom arabskim. Tylko czy można narażać się aż tak bardzo największemu, jedynemu sojusznikowi Izraela, jakim są Stany Zjednoczone?
1: No na razie, jak widać, można.
0: Ale zaczyna się nurt pojawiać, chociaż bardzo nieoficjalnie, podobno w administracji Trumpa i u niego samego, czy właściwie ta cena warta jest, bo są wybory cząstkowe, jeśli Izrael znowu spowoduje jakieś, a mówi się o tym, że pierwsza ta nieudana wojna z Teheranem to było dzieło Netanyahu. Tutaj blamasz był dla Amerykanów. Wygrali militarnie, ale politycznie jakby przegrali do tej pory, że ceny ropy naftowej podskoczyły, że inflacja wysoka jest w Stanach. Krótko mówiąc, jest to duży i potężny rachunek dla administracji waszyngtońskiej.
1: No i jeśli teraz Netanyahu zamiesza, czy zniweczy plany rozejmu w oczekiwaniu na...
0: No, to jest dążenie.
1: ...tego zawieszenia broni w oczekiwaniu na rozejm, to...
0: To zepsuje kompletnie interesy amerykańskie.
1: Donaldowi Trumpowi, dokładnie.
0: Tak. Zresztą część już ruchu MAGA, tego ruchu, który wspiera prezydenta Trumpa, wręcz mówi o tym, interesy amerykańskie, wewnętrzne, bo to było hasło przy wyborach. Jeśli teraz interesy izraelskie są ponad naszymi, no to my tak nie chcemy. Krótko mówiąc, zaczyna być pewnego rodzaju, to nie zerwanie, broń Panie Boże, bo ten sojusz będzie zawsze trwał. Natomiast pewnego rodzaju ochłodzenie i zawężające się pole manewru Netanyahu, który w odpowiedzi na te wszystkie pogłoski mówi, my jesteśmy absolutnie świetnymi przyjaciółmi z Trumpem, z administracją waszyngtońską, nic nie narusza z naszych świetnych stosunków, to wszystko, co się mówi, jest nieprawdą.
1: Nie no, wybory połówkowe mogą ten, amerykańskie wybory połówkowe mogą tę przyjaźń nadwyrężyć, delikatnie mówiąc. Chcę pana jeszcze zapytać o Hamas, który miał rozwiązać swój rząd w Strefie Gazy, który działał prawie dwie dekady. O co chodzi? To jest przedpole do technicznego rządu?
0: To jest przedpole, otwarcie przynajmniej to, co było postanowione w tym planie 20-punktowym dotyczącym Gazy, że Hamas rezygnuje z tych rządów, wycofuje się, sprawował ponad 20 lat te rządy w Gazie, a nawet więcej, i zostawia pole do manewru, żeby wszedł ten komitet tymczasowy ekspertów, który ma zarządzać Gazą. Czyli pole polityczne zostało otwarte.
1: A co skłoniło Hamas do tej decyzji po tak długim czasie?
0: Dlatego, że Izrael coraz bardziej rozszerza tą strefę, nad którą panuje. Mówiło się o tej
1: pory. No cały czas atakuje.
0: cały czas atakuje, cały czas są bombardowania, cały czas jest ostrzał, cały czas jest ten nacisk militarny, ginie coraz więcej ludzi i nie tylko giną ludzie, ale z braku pomocy medycznej

0: ginie coraz więcej pacjentów, których można było uratować ze zwykłych chorób. Raka, cukrzycy i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, dramat, który tam się dzieje, zniszczona cała strefa. Właściwie ludność jest już kompletnie wyczerpana. Ludność nie rezygnuje, bo nie da się wysiedlić. Niemniej jednak Hamas czuje, że tutaj to musi jakiś krok wstecz zrobić i zrobił ten krok, ponieważ teraz piłeczka jest po stronie izraelskiej. Izrael twierdzi, zaraz, to ten krok nam się kompletnie nie podoba. To ten krok
1: no bo oni atakowali, bo Hamas nie spełniał warunków tego rozejmu. No to Hamas podał rząd do dymisji.
0: Ale teraz jest co innego. Izrael mówi, zaraz. Myśmy mówili, w porozumieniu było, że Hamas ma się rozbroić, ma złożyć broń, rozwiązać się. A Hamas na to mówi, myśmy się godzili na to, że oddamy władzę, natomiast broń oddamy nie Izraelczykom, bo wtedy oni nas jeszcze bardziej zaatakują, oddamy władzom tymczasowym, które zostaną wyłonione w myśl tego programu 20-punktowego.
1: Poza tym Hamas się nie rozwiązał.
0: Hamas się nie rozwiązał i się prawdopodobnie nie rozwiąże i broni też nie odda, no bo z drugiej strony totalny brak zaufania między obu stronami jest taki, że jakikolwiek ruch osłabiający którąś z tych stron będzie pretekstem dla drugiej do zaatakowania.
1: Trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Kiedy się mają zakończyć?
0: W czwartek, pogrzebem w Meszhedzie, miejscu urodzenia Ali Chameneja. Zresztą ten przebieg jest bardzo symptomatyczny, religijny. To jest Teheran, to jest święte miasto Kum, to jest Karbala w Iraku, miejsce dla szyitów i potem powrót znowu do Meszhedu. Krótko mówiąc, wszystkie te przystanki są bardzo ważnymi punktami z punktu widzenia religijnego dla muzułman i to wykracza dla szyitów, to wykracza poza zwykły schemat pogrzebowej uroczystości, która jest znacznie większa, na większą skalę, ma większe znaczenie niż pogrzeb pierwszego, najważniejszego ajatolacha Chomeiniego w 1989 roku.
1: Dziękuję panu za komentarz. Mariusz Borkowski z nami w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek pogodowe alerty. IMGW ostrzega przed burzami i porywistym wiatrem. Najsilniej zagrzmi na południu kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia wydano dla północnej części Polski. W niektórych miejscach prędkość wiatru może dochodzić w porywach do 120 km na godzinę. Ostrzegał na naszej antenie synoptyk Przemysław Makarewicz.
4: One dotyczą wybrzeża polskiego. Najbardziej taka niebezpieczna sytuacja prognozowana jest tutaj dla okolic Zatoki Gdańskiej. Dla powiatów puckiego i nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. Porywy, których się spodziewamy, będą osiągały 120 km na godzinę. Jest to już takie porywy huraganowe.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z alertami do części mieszkańców województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Służby apelują, by unikać otwartych przestrzeni, zachować ostrożność i zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte otworzył Forum Przemysłu Obronnego. Odbywa się ono w Ankarze w Turcji przy okazji szczytu NATO. Uczestnicy rozmawiają o transatlantyckiej produkcji obronnej, inwestycjach i innowacjach. Jak informuje agencja Reutera, podczas forum Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandia, Polska i Szwecja podpiszą wstępną deklarację w sprawie uruchomienia wspólnej produkcji pocisków rakietowych średniego zasięgu oraz ośrodka serwisowego dla pocisków do systemu Patriot. Na szczycie NATO Polskę reprezentują prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Niemal połowa aptek z Warmii i Mazur przystąpiła do programu e-recept. To oznacza, że pacjenci mogą kupować leki z jednej recepty w kilku punktach. Paweł Jagiełło z Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie przyznaje, że kolejne apteki rozważają przyłączenie się do projektu. Jak słyszymy, odzew ze strony pacjentów jest bardzo pozytywny.
5: Poszukują leków deficytowych, gdzie mogą na przykład wykupić jedno opakowanie w jednej aptece, w innej mogą kolejne, jak mają taką potrzebę.

0: potrzebę. Także wydaje mi się, że jest tutaj bardzo fajne rozwiązanie, na które pacjenci długo czekali.
1: Ogólnopolską mapę aptek uczestniczących w programie Zielonych Recept można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. Na koniec jeszcze ostrzeżenie przed kleszczami. Spędzając urlop na świeżym powietrzu, nie traćmy czujności, przypominają specjaliści. Po spacerze warto dokładnie obejrzeć ciało. Kleszcze najczęściej można znaleźć w pachwinach, za uszami, na szyi czy w zgięciach dużych stawów, podpowiada Małgorzata Gudełajtis z opolskiego sanepidu.
2: Te miejsca szczególnie powinniśmy obejrzeć, po przyjściu do domu wykąpać się, ponieważ larwy, nimfy, kleszczy mogą być niewidoczne, a mogą też bytować na naszym ciele, dlatego prysznic, gąbka skutecznie jest z naszego ciała usunie. Zakażone kleszcze mogą przynosić różne choroby. Najczęściej jest to borelioza lub kleszczowe zapalenie mózgu. Jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, tutaj możemy stosować dostępną szczepionkę jako profilaktykę.
1: Kleszcza najlepiej usunąć pęsetą. Wyciągamy go zdecydowanym ruchem, bez obracania czy zgniatania. Miejsce po wkłuciu należy dokładnie zdezynfekować i obserwować. W razie pojawienia się zmian warto skontaktować się z lekarzem.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 11.34. Taka ciekawostka z X-a dla Państwa. Bartosz Arłukowicz, wymieniany jako jeden z kandydatów na ministra zdrowia. Chłopaki z Mogilna od 26 tysięcy złotych za godzinę. Państwo pamiętają pewnie te historie także z naszej anteny. Chodzi o spółkę chirurgów, która w szpitalu w Mogilnie przeprowadzała zabiegi. Dzięki nim okazało się, że zarabiali właśnie 26 tysięcy złotych za godzinę. I oni zdaniem pana ministra, byłego ministra, postanowili też dla dobra pacjentów założyć fundację Instytut Neurochirurgii Spine, Spine, nie wiem, może po łacinie, Spine od kręgosłupa. Mózgiem tej operacji został pan dr Józef Aleszczyk, prezes, neurochirurg, hobbysta, wielbiciel ekonomii. Panie premierze Morawiecki, kojarzy pan? No to jeśli nie, to podpowiadamy. Doktor Aleszczyk wszedł w skład Poznańskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, który został powołany podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej. Na oficjalnej liście założycieli i członków tego Wielkopolskiego Komitetu pan Aleszczyk został zadeklarowany i podpisany na pozycji drugiej jako doktor Józef Aleszczyk, nauczyciel akademicki, uwaga, były prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
3: Stan dnia.
4: Były obecny, to a propos pana ministra Bartosza Arłukowicza, kto wie, co się wydarzy. Najbliższe godziny zdecydują o przyszłości pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Dziś ministra zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu opieki medycznej panu premierowi, który w piątek zapowiedział, że jeżeli rekomendacje nie będą satysfakcjonujące, to następnego dnia podejmie decyzje personalne. Ten następny dzień to pewnie jutro. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No to jakiej decyzji spodziewają się politycy, z którymi rozmawiasz? Pani minister ocaleje, czy też nie?
5: No, wszyscy posłowie koalicji rządowej podkreślają, że o przyszłości minister zdecyduje premier, co pewnie jest oczywiste. No ale oczywiście jedni namawiają szefa rządu do tego, żeby dokonał jakichś zmian. Takie stanowisko zajmuje chociażby Nowa Lewica. Poseł tego ugrupowania Tomasz Etrela mówi, że zmiany, których dokonywała czy dokonuje minister zdrowia, są zbyt mało ofensywne.
6: Pani minister wprowadza pewne udogodnienia, jak chociażby system rejestracji, natomiast to jest za mało. To nie są te zmiany, o które nam chodzi. My postawiliśmy po pierwsze górna granica wynagrodzeń dla lekarzy, ewidencja czasu pracy. No nie może tak być, że są lekarze, którzy 38 godzin pracują na 24-godzinną dobę, bo mają kontrakty w 3-4 miejscach.
5: Zdaniem Lewicy być może trzeba zmienić koncepcję zarządzania resortem zdrowia i postawić na jego czele polityka, a jeśli nie, to przynajmniej wiceministrowie zdrowia powinni pochodzić z politycznego klucza. Łukasz Osmalak z Polski 2050 mówi, że minister zdrowia ma dobre pomysły i plany dotyczące zmian, chociażby jeśli chodzi o obszar wynagrodzeń medyków, ale być może, jak tłumaczy poseł Polski 2050, należy dać jej więcej przestrzeni do działania.
7: Obawiam się, że brakuje może doświadczenia politycznego, może wsparcia politycznego. No niemniej jednak to pan premier musi zadecydować albo

0: da więcej przestrzeni, więcej wsparcia politycznego pani minister Grędzie, albo jeżeli chce, żeby to szło we właściwym kierunku, to być może faktycznie będzie musiał myśleć o zmianie ministra.
1: Opozycja, choć negatywnie ocenia działalność minister zdrowia, to jednocześnie nie przesądza jej dymisji. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości przypomina, że przecież to premier Donald Tusk, odwołując minister zdrowia, poniekąd przyznałby się do błędu, bo przecież, jak zauważa poseł PiS-u, to on wprowadził ją do rządu.
2: Psychologicznie, ale chyba także i politycznie, no bo to jest jego osobisty wybór. To on wskazał palcem, można powiedzieć, że to ma być ta osoba. Jedyne jej pomysły na jakieś zmiany, no to cięcia wydatków. No, zarządzenie z 1 kwietnia mówiące o obcięciu finansowania badań diagnostycznych, no jest niebywałym skandalem. To wydłużyło kolejki.
1: Z tego, co słyszymy, trwa w tej chwili spotkanie pana premiera Donalda Tuska z minister zdrowia, ministrem finansów oraz szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobaczymy, czym ono się zakończy, czy minister dostanie zielone światło do realizacji swoich pomysłów, chociażby tych pomysłów dotyczących wynagrodzeń medyków, czy może zostanie poinformowana o tym, że musi odejść z rządu lub inaczej, że powinna sama ten rząd opuścić.
3: Michale, posiedzenie rządu rozpoczyna się zwykle w południe, tak?
1: Tak, zgadza się.
3: No więc albo te ostatnie minuty spotkania pana premiera z panią minister i szefem NFZ-u, albo też posiedzenie rządu się przesunie, choćby przez tę rozmowę, no to czekamy. Czekamy na informacje i konkrety. Michał Fabisiak dla państwa.
1: Dziękuję serdecznie.
3: Komentarz. Anna Gołębiska, Centrum imienia Adama Smitha. Jakże się cieszę, że możemy właśnie dziś porozmawiać. Pani Anno, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
3: Nie wiem, czy odpowie mi pani na to pytanie, ale zaryzykuję. Pani minister Sobierańska-Grenda do dymisji?
4: Dajmy przestrzeń panu premierowi na te decyzje. One będą na pewno już niedługo, więc ja mogę państwu opowiadać o ekonomii i o zdrowiu, ale trochę nie jestem wróżką.
3: Jasne. Nie wiem, czy nie jest tak, że nasze rozmowy w Polskim Radiu 24 wywołały potrzebę tych zmian, bo ja mam ogromny szacunek do pani wiedzy, doświadczenia, ale też takiej wytrwałości w edukowaniu nas wszystkich, że te zmiany są potrzebne. Co jest pani zdaniem przede wszystkim do zmiany?
4: Do zmiany jest w ogóle taka umowa społeczna. Myśmy wczoraj z Human Answer Institute pokazali badania, wyniki badania i komentarze na temat nowego kontraktu społecznego dla ochrony zdrowia. I z tego badania bardzo mocno i jasno wynika, że temat zdrowia to jest lustrem społecznym takim Polski i naszych obywateli. I my nie mamy problemu z tym, że na przykład lekarz powinien godnie zarabiać, ale z tymi nierównościami, z cwaniactwem, z elitarnością, z tym, że lepsi są jedni, a gorsi są drudzy, z upolitycznieniem tych wszystkich interesów w zdrowiu. My mamy z tym kłopot. I następna rzecz, to w ogóle cała ta dyskusja, która się toczy, też nas trochę wyedukowała w tym, jak wygląda ten system. Wprawdzie odpalili się wszyscy politycy, którzy zgodnie z zasadą, nie wiem, ale się wypowiem, zabrali głos, ale jako społeczeństwo my wiemy o tym zdrowiu lepiej, więcej, rozumiemy go lepiej, wiemy, czego bardziej w zdrowiu oczekiwać.
3: Co dobrego wydarzyło się w służbie zdrowia od 2023 roku?
4: Co dobrego się wydarzyło w służbie zdrowia? No, trochę jak zmiany się dzieją ewolucyjnie niektóre, to my tych ewolucji nie widzimy. Ja uważam, że ta cyfryzacja, która jest w tej chwili, jest czymś dobrym i czymś, gdzie my gonimy i faktycznie to jest nam potrzebne. Mamy więcej...
3: Na czym to polega mniej więcej? Proszę jakiś przykład podać.
4: To jest tak, że my w tej chwili mamy taką kolejkę, w którą każdy się może wcisnąć, a jak to będzie w jednym systemie, ogólnym w systemie, to trudno będzie tam kogoś wciskać, chyba że to będzie ratowanie zdrowia i życia. W tej chwili biega się z karteczką, z jednymi wynikami od jednego lekarza do drugiego, a w takim systemie powinny być wszystkie wyniki pacjenta, żeby już tych wyników nie dublować, żeby nie dublować różnego rodzaju wizyt. Taki system powinien pokazywać nam koincydencję leków, czyli że jeden lekarz nam przepisuje jeden lek, drugi, te dwa leki nam schodzą jeszcze bardziej i potrzebujemy wtedy zwykle trzeciego albo bierzemy. No to jeszcze nie działa, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby w to pójść.
3: Następna rejestracja, to jest... jeszcze tylko dopytam, rejestracja jest elementem tej cyfryzacji?
4: Rejestracja jest początkiem drogi.

0: usługi, bo to jest w ogóle dyrektywa europejska mówiąca o tego typu cyfryzacji i to jest taki początek tej drogi, którą powinniśmy pójść. Znaczy, z mojej perspektywy w ogóle ta cyfryzacja powinna dokładnie skupiać wszystkie szpitale. Trochę jak ten krytykowany KSeF, który mi się wydaje bardzo dobrym rozwiązaniem, tylko musimy się go po prostu nauczyć, przyzwyczaić i dorosnąć wspólnie z tym KSeF-em, który się też zmienia. Czyli wszystkie szpitale podłączają się pod jeden system i wszystko widać. I lekarz, który otwiera nasze dane, wie mniej więcej, jaką mamy historię, co nam dolega, a nie szuka, nie przegląda tych segregatorów, które są olbrzymie i przepastne. I to jest ta dobra ścieżka, która się wydarza. Trochę nam się sprofesjonalizowała ochrona zdrowia, to jest dobre. Więcej wiemy na temat ochrony zdrowia, bardziej rozumiemy ochronę zdrowia. Mamy bardzo dużo różnych nowoczesnych terapii, które dołączyliśmy jakby do tej ochrony zdrowia. Więc jest wiele rzeczy, które jest pozytywne. Wchodzi nam nowe pokolenie. Ono z jednej strony mówi, że mój czas jest do tej i do tej godziny, ale też trochę normalizuje nam to zdrowie i tą obsługę pacjenta, bo może bardziej myśli bardzo często o pacjencie. Państwo powiecie, nie, młodzi nie myślą, ale to jest tak, że jak się z tymi młodymi dobrze umówimy, to oni dobrze myślą. Ale jakby z ciekawostek też, jakby do czego nas doprowadziły te lata, a mianowicie doprowadziły nas do takiego punktu, w którym mamy swoje zdanie na temat wielu rzeczy. Czyli nie chcemy, żeby lekarz zarabiał krocie, ale wcale nie chcemy nadmiernie ograniczać jego pieniędzy. Wiemy, że on musi zarabiać dobrze, ale niech to będzie sprawiedliwe i niech nie będzie nadużyć. Lekarzy swoich, tych własnych, do których chodzimy, my deklarujemy, że my tych lekarzy lubimy. Ponad 61%, tak, 62% nawet procent tak zadeklarowało, ale już lekarze ogółem, jako społeczność, to trochę gorzej, bo tylko 50% albo może aż 50% ich lubi. Potem najważniejsza rzecz to jesteśmy przeciwni temu, żeby zdrowie łączyć z polityką. Czyli mówimy, że osoby zarządzające szpitalem to nie politycy, lekarze zarządzający oddziałami to nie politycy. I teraz jakby czytanie badań. Badań nie czyta się tak dosłownie, jak ktoś zadeklarował, tylko trochę tak jak rozmowę z dzieckiem, bo czasem dziecko mówi, nienawidzę cię, mamo. I to nie znaczy, że się to dziecko nienawidzi tej mamy, tylko to znaczy, że jest zmęczone, że jest złe, że czegoś nie chce. I tutaj o tych politykach to jest to, że my nie chcemy politykierstwa, my nie chcemy interesów, my nie chcemy szpitalików, które są własnością tej czy innej partii politycznej w regionie i tam się rozdaje miejsca, tylko chcemy leczenia. A przed nami bardzo duża część takiej edukacji społecznej dotyczącej jakby różnych przestrzeni, bo bardzo często się mówi, a chcą nam zamknąć szpital, dlaczego? Prawda jest taka i dane są takie, bo jakby bazujmy na faktach, a nie na opiniach, że my na 100 tysięcy mieszkańców mamy znacznie więcej łóżek niż OECD, ale mamy znacznie mniej tej opieki długoterminowej. I to jest wyzwanie, żeby w tej chwili tak ułożyć tą mapę, żeby pacjent był zaopiekowany, a nie tylko stał szpital, który jest bardzo często mocno niewydolny i nadużywa się tam finansowo środków z budżetu państwa. No więc dzieje się bardzo dużo i dzieje się bardzo dużo różnych pozytywnych rzeczy i myślę, że przed nami razem z państwem, którzy jesteście mądrymi słuchaczami i bardzo rozsądnym społeczeństwem, może do tej zmiany dojdziemy.
1: No dobrze, tylko czy to jest... Zacznę od tego. Czy pani wierzy w to, że pani minister Sobierańska-Grenda nie ma zaplecza merytorycznego i w ostatnich dniach na gwałt szukała pomocy i jakichś rozwiązań wśród swoich znajomych i nie tylko, żeby móc coś panu premierowi przedstawić?
0: Ja uważam, że każdy minister, który przychodzi, powinien dostać od nas oceniających trochę czasu i po owocach go poznacie. I każdy z kolejnych gabinetów, który był, jakby ten czas od społeczeństwa, od ekspertów zwykle dostawał. Ale skoro do tej pory nie mamy żadnej strategii, a mamy tylko poróżnionych medyków, poróżnione pielęgniarki z lekarzami, żadna rada dialogu społecznego nie skończyła się jakoś pozytywnie, no to jest czerwona lampka i szukanie znajomych i ekspertów na dzień przed jakby rozmową z premierem, to znowu jest trochę tak, jak dziecko, które się budzi w nocy i budzi rodziców i mówi, mamo, tato, zapomniałem odrobić lekcję, a mamy te lekcje do odrobienia na 8. No więc trochę to jest za późno.
1: Tak, albo klaser z suszonymi roślinami potrzebny na dziś, prawda? No, coś przyszło mi do głowy z własnego doświadczenia, pewnie nie tylko mojego. Ale ja tutaj podzielam pani nadzieję. Kto wie, czy nie... niezrealizowane, że jak usłyszałam, że pani minister poradziła sobie z tym

0: problemem na Pomorzu, że być może podejmowała trudne dla wszystkich decyzje, ale one skutkowały poprawą działania systemu i nie jest osobą uwikłaną politycznie, to będzie miała odwagę i też wsparcie pana premiera w podejmowaniu takich decyzji. Tylko czas mija, nic się nie dzieje.
1: Bo zarządzanie resortem ochrony zdrowia to jest najtrudniejsze zarządzanie moim zdaniem w Polsce, bo ten system jest jak warstwy archeologiczne. Bardzo skomplikowany, jest mnóstwo interesów, każdy ciągnie w swoją stronę. Każdy udowadnia taki ministrze albo ministrowi, że coś się nie da. No bo po co coś ruszać, jak może słabo działa, ale może będzie działało jeszcze gorzej. Więc, a następna rzecz to jest rzecz taka z zarządzania, że ktoś jest w porządku, bo pani minister Sobierajska-Grenda jest naprawdę tak po ludzku w porządku osobą, ale że ktoś umiał zarządzać szpitalem czy konsolidować szpitale, to bardzo często nie musi się przełożyć na tą makroskalę. To jest jakiś rodzaj sprawdzenia, bo nie ma szkoły ministrów zdrowia i nikt się nie sprawdził w tej roli minister zdrowia. Mówi się nawet w naszym środowisku bardzo często, że profesor Religa poradził sobie z przeszczepem serca, a jako minister w ochronie zdrowia też nie zdziałał takich spektakularnych cudów.
0: Co jest w pierwszej kolejności do zmiany? Wynagrodzenia medyków, wprowadzenie jakiejś skali. Ja na stronie rynku zdrowia znalazłam jakiś czas temu, zresztą mogą państwo sięgnąć do tego artykułu. I tam jest zestawienie europejskich rozwiązań. I są kraje, w których na przykład stawka wyjściowa to jest X i maksymalne wynagrodzenie lekarza specjalisty za jakieś działanie to może być 3,5 razy X. Przy czym od 2,5 raza w górę na fakturze musi się znaleźć wyjaśnienie, wytłumaczenie, dlaczego akurat w tym przypadku kosztuje to więcej niż te X.
1: No, ja od dawna mówię o tym, że jakby w przestrzeni takiej publicznej powinno się ustalać benchmarki zarobków, czyli takie wzory zarobków. Czyli jeżeli lekarze apelują o 3 średnie krajowe i my sobie ustalamy, że te 3 średnie krajowe to jest taka kwota, która jest w porządku, to jeżeli jest wyżej tych 3 średnich krajowych, to wtedy na to zwracamy uwagę. I może się okazać, że to jest wybitny specjalista, ma unikalną wiedzę i musi zarabiać więcej, ale możemy w ten sposób jakby eliminować szybko te nadużycia, które się pojawiają, jeżeli jest to na przykład bardzo młody lekarz, a znalazł sobie sposób na. Natomiast nie tylko wynagrodzenia są wyzwaniem w ochronie zdrowia, bo te wynagrodzenia są bardzo, bardzo nierówne, bardzo niesprawiedliwe i bardzo wodzące na pokuszenie.
0: I do tego pochłaniają na przykład budżety, w całości budżety niektórych szpitali powiatowych.
1: No tak, no ale tu mamy następny problem. No mamy ponad 800 szpitali, a nawet według NFZ-u, jak liczymy te jednodniowe, to prawie 1000 i ponad 500 właścicieli. I każdy chce głównie utrzymać szpital, a nie głównie leczyć osoby na tym terenie, bo to jest takie inne myślenie o celu. Dlatego ochrona zdrowia to jest bardzo wiele różnych reform. Spojrzenie też na taki kontrakt społeczny, czyli co my chcemy, jak my chcemy płacić, wszyscy płacić, a nie tylko nieliczni na wszystko. I co my chcemy za to dostawać? Ustalenie celów, jakie chcemy mieć. Właśnie zawalczenie o tę solidarność i solidaryzm. Ustalenie zupełnie jasnych zasad. Nie wiem, nawet być może referendum z 3 modelami ochrony zdrowia, które Polacy wybiorą i które chcą, tak? Czy więcej płacą, mniej dostają, czy jest bardziej społeczna ta ochrona zdrowia, więcej płacimy, dużo dostajemy. Następna rzecz to są mapy świadczeń. Jak ma wyglądać docelowo ta ochrona zdrowia, żeby prowadzić tego pacjenta. To są właśnie ścieżki pacjenta, a nie pacjent jak piłka wyrzucany z jednego pola na drugie. No to są wyceny, czyli płacenie za świadczenia, bo my i tą stawką kapitacyjną, którą mamy, i tymi wycenami za świadczenie stworzyliśmy sobie patologię, bo w jednej części systemu nie opłaca się w ogóle leczyć, a w drugiej opłaca się mielić kolejnego pacjenta, czyli kilkanaście razy go przyjmować. Potem właśnie powiązanie tych segmentów, potem organizacja całego systemu i organizacja pracy, efektywizacja pracy, mniej biurokracji, szanowanie kapitału ludzkiego medyków, jakie mamy, właśnie cyfryzacja, właśnie jakościowe obsługiwanie pacjentów, czyli może ta wizyta powinna być dłuższa, ale powinna być taka jak krawiec, który jak dobrze zmierzy materiał i dobrze skroi, to nie musi tego jakby surduta poprawiać. Profilaktyka, następna rzecz niezmiernie ważna. Czyli my leczymy najbardziej chorych, a nie powinniśmy dopuszczać, żeby ci ludzie byli tak bardzo chorzy. działać wcześniej.
0: No ale tego

0: się pani Anno nie zrobi przez kilka dni, które dostała pani minister.
1: To nie chodzi o zrobienie, to chodzi o taką wizję całości, o której ja opowiadam, bo właśnie my byśmy dzisiaj chcieli, żeby ograniczono pensje, żeby wyrzucono polityków i różne inne rzeczy, natomiast to są takie dobrze brzmiące obietnice. Zrobiliśmy 3 rzeczy i mamy to z głowy.
0: No tak, ale jest pewne niebezpieczeństwo, że na tym się skończy, bo wszyscy oczekują winnych, tak? Albo ukarania winnych, albo wskazania winnych, ale też... wychłodzenia pewnych społecznych emocji. I wie pani, że to się może skończyć, prawda, populistycznymi obietnicami, za którymi, które z reformą nie będą miały nic wspólnego. Ja sobie przypominam jedną z naszych rozmów, w czasie której mówiła pani o reorganizacji szpitali, że jakby przekonać nas wszystkich do tego, że to, że szpital będzie trochę dalej, to wcale nie oznacza, że będziemy mieli do niego gorszy dostęp, bo na przykład gmina zorganizuje, nie wiem, taki czy inny, ale świetny transport. To my się na to zgodzimy.
1: Absolutnie tak, tylko my musimy wiedzieć, że ta gmina zorganizuje, gdzie jest ten szpital docelowy, jak wygląda nasza ścieżka, a jak ktoś tylko jakby populistycznie mówi, zabiorą wam szpital, no to my sobie mówimy lepszy ryc niż nic. Niech będzie
0: no tak,
1: ten
0: tylko
1: szpital
0: że jesteśmy w okresie, zawsze jesteśmy w jakimś okresie kampanii albo prekampanii i wybory wygra nie ten, kto powie, słuchajcie, zamkniemy wam szpital, ale tylko ten, kto powie, ja wam tego szpitala nie zamknę.
1: Właśnie, i właśnie to jest nasz taki płaski sposób myślenia, bo my jesteśmy w stanie wymienić coś, co jest słabe, na coś, co jest lepsze, tylko ktoś z nami chce, musi tą wymianę zrobić i musi nam to racjonalnie bardzo wytłumaczyć. Ochrona zdrowia to jest super trudny obszar, bo tu można kolorowo opowiedzieć każdą historię i ta historia może być nawet logiczna, tylko po to te nasze rozmowy tutaj na antenie i te opowieści, historie dla państwa, żebyśmy patrzyli szeroko, żebyśmy się jakby nie zatrzymywali na jednej krzykliwej obietnicy, żebyśmy zadawali głębiej pytania, a co się wydarzy, a jak ja będę obsługiwany jako pacjent, a dlaczego. I jakby i to wymaga takiej dojrzałości naszej społecznej, żebyśmy nie patrzyli tylko na krzykliwe hasła, tylko odmagali się kompleksowego podejścia do ochrony zdrowia. I może to będzie bolało, Ale to jest trochę tak jak z leczeniem. Najpierw czasem coś boli, a potem, jak u dentysty, najpierw trochę boli, a potem zęby są zdrowe. Mhm.
0: Podniesienie stawki ubezpieczenia zdrowotnego, składki zdrowotnej, jednym słowem?
1: Tak, ale coś za coś, czyli może wyrównanie dla wszystkich tych składek i opowiedzenie, co za tą składkę mamy. Są bardzo różne systemy na świecie dotyczące w ogóle składkowania i płacenia. Od takiego systemu szwajcarskiego, gdzie najpierw płacimy sami za te podstawowe rzeczy, deklarujemy, ile płacimy sami. Od tego zależy potem w tych trudniejszych sytuacjach nasza składka, ale i tak współpłacimy do takich jakby bardzo, jakby bardziej liberalnych, ale też wyżej opłacanych, jak holenderski, gdzie wybieramy sobie swoją, powiedzmy, kasę chorych, tak? Swojego ubezpieczyciela sobie wybieramy. Więc należałoby przejrzeć te systemy i jasno się zastanowić, w którym kierunku, w jakim my możemy iść, bo my teraz mamy system, który obiecuje wszystkim wszystko, a daje dużo nielicznym.
0: Generał Grzegorz Gierelak, dr Jakub Szulc, Bartosz Arłukowicz, to są te nazwiska na giełdzie następców pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grenty. Ja bym dopisała Annę Gołębicką, gdyby tylko zechciała, ale nie wiem, czy to...
1: Ja myślę, że to nie jest w nazwisku rzecz, bo być...
0: Ale w pomyśle, no ja z tego powodu o tym... Przepraszam, jeśli przekroczyłam jakąś granicę, pani Anno, ale
1: bardzo dziękuję za takie docenienie, natomiast patrzmy na to, kto będzie miał jaki pomysł, a nie jak będzie się nazywał, bo to jest zdrowie nas wszystkich.
0: Dziękuję pani za rozmowę. Anna Gołębicka, Centrum imienia Adama Smitha, z państwem. Dziękuję państwu także za wspólny czas w południe w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
5: Autopromocja. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
8: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od planu naprawczego dla ochrony zdrowia. Szczegóły reformy ma przedstawić szefowa resortu, a stawką jest stanowisko Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potem szczyt NATO w Ankarze. Spotkają się tam przywódcy USA i Ukrainy. Do tureckiej stolicy lecą też prezydent Nawrocki oraz ministrowie obrony i spraw zagranicznych. Będzie też dużo o pogodzie. W prognozach widzimy ulewy, burze i ekstremalnie silny wiatr. Za chwilę szczegóły. Zapraszam.
5: Suma wydarzeń.
8: Konkrety albo dymisje. Premier czeka na propozycje pilnych zmian w systemie ochrony zdrowia. A lista palących problemów jest długa. To między innymi trudna sytuacja szpitali, kominy płacowe i czas pracy lekarzy. Donald Tusk miał już o tym rozmawiać z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą i prezesem NFZ-u Filipem Nowakiem. Szczegóły być może poznamy na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Michał Makowski. Michale, witaj. Rekomendacje albo decyzje. Decyzje personalne, tak dokładnie w zeszłym tygodniu mówił premier. Powiedz, co wiemy o rozmowie szefa rządu z ministrą zdrowia i szefem NFZ-u.
9: No właśnie, jeszcze w ubiegłym tygodniu premier rozmawiał z NFZ-em i Ministerstwem Zdrowia o pieniądzach na leczenie pacjentów, bo dziura w budżecie NFZ-u do końca tego roku sięgnie 16 miliardów złotych, a teraz dyskusja miała dotyczyć precyzyjnych rekomendacji, które doprowadzą do uzdrowienia rozmaitych patologii panujących w systemie ochrony zdrowia. Premier Tusk domagał się końca tzw. saloników VIP w szpitalach oraz końca preferencyjnego traktowania pacjentów wpisywanych na tzw. zeszyty.
10: Zeszyt, w którym są nazwiska tych, którzy zasługują na lepsze traktowanie. To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. To jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne.

0: powalnym. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi, ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu i bokiem obchodzić kolejkę.
1: Receptą na te bolączki powinno być wprowadzenie pełnej elektronicznej rejestracji na badania. Obecnie e-rejestracja obejmuje zapisy do kardiologa, na mammografię czy testy HPV, a kolejne usługi mają zostać dodane do systemu w czerwcu. Jednak system zacznie działać w pełni dopiero za niespełna 3 lata. Premier liczy na przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań, tak aby już do końca tego roku wszystko było gotowe. Ministerstwo Zdrowia rozważa też wprowadzenie limitu zarobków dla lekarzy w publicznej służbie zdrowia, limitów indywidualnych bądź dotyczących całego szpitala. Jak taki limit miałby wyglądać? Otóż NFZ mógłby wpisać w kontrakcie ze szpitalem, możecie przeznaczyć maksymalnie 60% dotacji na wynagrodzenia lekarzy. Jolanta Sobierańska-Grenda zwracała uwagę na takie rozwiązanie pod koniec czerwca.
2: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych i ograniczenie możliwości wydatkowania puli na wynagrodzenia w danej jednostce.
1: Resort Zdrowia zapowiada też wprowadzenie limitów czasu pracy w publicznej ochronie zdrowia. To raport Najwyższej Izby Kontroli wymieniał przypadki lekarzy pracujących przez 120 godzin bez przerwy lub prawie 490 godzin miesięcznie. Chodzi również o ograniczenie zjawiska tzw. lekarzy walizkowych, którzy pracują w wielu często odległych od siebie szpitalach jednocześnie. A według wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jednym ze sposobów na naprawę systemu ochrony zdrowia to zmiana ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.
3: Ta konkurencja niezdrowa, która się pojawiła, że szpitale konkurują o lekarza pomiędzy sobą, a głównym elementem tej konkurencji jest licytowanie się na wynagrodzenie. Doszło to do już skrajnego wyczerpania systemu.
1: Wkrótce przekonamy się, czy premier Tusk zaakceptował rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia, czy też zakończy się jakąś demisją w resorcie. Właśnie rozpoczyna się posiedzenie rządu i premier będzie miał okazję skomentować otrzymane propozycje, a za nieco ponad 2 godziny spotkanie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, gdzie resort zdrowia również miał się podzielić pomysłami, jakie wcześniej zostały przekazane premierowi. Czy to zrobi? Nie wiadomo, ponieważ w piśmie przekazanym związkom zawodowym oraz organizacjom pracodawców Ministerstwo Zdrowia przekazało, że szefowa resortu może się nie pojawić na spotkaniu ze względu na inne pilne obowiązki.
4: Posiedzenie rządu, a przed posiedzeniem rozmowy premiera z ministrą zdrowia i szefem NFZ-u. Czekamy na decyzję i na to, co powie premier. A rękę na pulsie trzyma Michał Makowski. Michale, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
4: To teraz jeszcze pytanie, czy szefowa resortu zdrowia ma szansę utrzymać się na stanowisku? Pytaliśmy o to naszego porannego gościa, politologa SGH, profesora Andrzeja Zybałę. Jak mówił, pani minister musi stanąć na głowie.
5: Albo na rzęsach. Do tej pory pani minister nie dała się poznać jako osoba, która wychodzi z wieloma koncepcjami rozwiązań systemowych. Raczej wydaje się, że zarządzała różnymi odcinkami w systemie, natomiast tego systemu nie zmieniała swoimi pomysłami, koncepcjami i tak dalej. Teraz jest zmuszona przez premiera Tuska do tego, żeby zaoferować coś, co będzie wydawało się przynajmniej, że to jest systemowe rozwiązanie, systemowe w sensie takie długotrwałe i poradzące sobie ze źródłami dysfunkcji. To będzie bardzo trudne dla niej. System zdrowia jest szalenie złożony, zapętlony w zasadzie, można powiedzieć. Są potężne grupy interesów, z którymi trzeba się dogadywać, a które nie są chętne się dogadywać. Trzeba wytworzyć ład płacowy przede wszystkim w systemie zdrowia. No to, czego byliśmy świadkami ostatnio w szpitalu południowym, no to woła o pomstę do nieba, a jednocześnie wiemy, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej.
4: I tak mówił nam profesor Andrzej Zybała. To afera w warszawskim szpitalu południowym zapoczątkowała dyskusję o sytuacji w ochronie zdrowia. Na jaw wyszły między innymi rekordowe zarobki byłego już szefa SOR-u Dawida Kacprzyka. Tylko w zeszłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Media opisały też przypadki nieprawidłowości w dokumentach czy handlu ciałami w prosektorium szpitala. Sprawę bada prokuratura.
6: Suma wydarzeń.
4: W Ankarze o przyszłości NATO. Po południu w stolicy Turcji ruszy dwudniowy szczyt sojuszu. Przywódcy mają między innymi zadeklarować dalsze wsparcie dla Ukrainy i potwierdzić, że wzajemna obrona jest niepodważalna. Wiele jednak może zależeć od humoru i nastawienia prezydenta USA. Donald Trump wypomina Europejczykom,

0: że nie pomogli mu w wojnie z Iranem. Wcześniej szantażował kraje, które nie zwiększają wydatków na obronę. Ostrzegał, że w razie ataku nie stanie w ich obronie. Polskę na szczycie reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. Są też wicepremierzy, ministrowie obrony i spraw zagranicznych. W Ankarze jest także nasza specjalna wysłanniczka Beata Płomecka. Beato, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Rozmowy w Turcji zaczną się po południu. Powiedz, co przed nami i czego możemy się spodziewać?
1: A już teraz odbywa się Forum Przemysłu Obronnego i właśnie wydaje mi się, że wszystko to, co dzieje się na tym forum, jest związane z Donaldem Trumpem, który już chyba za nieco ponad godzinę wyląduje w Ankarze, bowiem na Forum Przemysłu Obronnego właśnie Sojusz Północnoatlantycki ogłosił kilkanaście projektów i deklaracji dotyczących zwiększania zdolności wojskowych. To, jak słyszę w kuluarach, ma uratować cały szczyt, żeby nie doszło do sporu z prezydentem USA Donaldem Trumpem na tle wydatków na zbrojenia w Europie. Teraz europejscy sojusznicy pokazują, ogłaszając kilkanaście projektów, że poważnie traktują odpowiedzialność za swoją obronę i to ma być sygnał wysłany do Donalda Trumpa. Nie wiemy, jaka jest kwota opiewająca na te wszystkie projekty. Ona zostanie ogłoszona jutro. To też celowe, żeby na zakończenie szczytu ogłosić, jak sojusznicy zamierzają zwiększać zdolności wojskowe i to ma pokazać Donaldowi Trumpowi, że Europa jest kładzie nacisk na swoją obronę. Co ciekawe, ta prezentacja tych projektów była też pod Donalda Trumpa zrobiona. Mimo tego, że go jeszcze nie ma, to są tutaj jego wysłannicy. Są amerykańscy dyplomaci już i urzędnicy na szczycie. Te projekty były na dużych telebimach, były flagi, były zdjęcia samolotów transportowych, na przykład Airbusa 400M, bo kilka krajów, w tym Polska, zamierza wspólnie kupować i rozwijać zdolności swoje powietrzne w ten sposób i w razie pomocy pożyczać sobie te samoloty. To wszystko działa na wyobraźnię Donalda Trumpa, o tym wie już sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, który za każdym razem pokazuje mu tabelki, pokazuje mu wykresy. Wszystko po to, żeby pokazać, że Donald Trump rzeczywiście zmusił sojuszników i zwiększają teraz wydatki na obronę. To forum za niedługo już się kończy. Za nieco ponad godzinę, kiedy będzie lądował prezydent USA, będzie też prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Najpierw spotka się z szefem sojuszu, z prezydentem Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca spotka się jutro. Oczywiście dodatkowe wsparcie dla Ukrainy w związku z ostatnimi zmasowanymi atakami. Oczywiście już wcześniejsze deklaracje, dzisiaj tylko potwierdzenie tych 70 miliardów euro na ten rok pomocy wojskowej i tyle samo ma być zagwarantowane na przyszły rok. Jeszcze dzisiaj Rada NATO-Ukraina na poziomie ministrów, nie na poziomie przywódców. No to jest decyzja Donalda Trumpa. Już nie było takiej Rady NATO-Ukraina w Hadze w ubiegłym roku na szczycie. Nie ma i teraz, ale dyskusja o Ukrainie jest. A jutro krótka sesja, jedna jedyna, nieco ponad 3 godziny. To też celowe pod Donalda Trumpa. Szybko się nudzi, a jak się nudzi, no to atakuje. Więc żeby nie było okazji do takiego ataku, takich sporów, to będzie nieco ponad 3 godziny krótkiej dyskusji. Właśnie wtedy będą te prezentacje także ogłaszane, znaczy będzie powtarzane to przez sekretarza generalnego na to, co sojusznicy robią. No i to ma tak udobruchać Donalda Trumpa. I nie zapominajmy jeszcze o gospodarzu szczytu, czyli prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan z zamiłowania do luksusów, do złota będzie podejmował z najwyższymi honorami Donalda Trumpa. Czyli dobrze to wszystko wróży, przynajmniej przygotowanie tego szczytu powinno być łatwo. Jak słyszałam od dyplomatów europejskich tutaj jeszcze rano w kuluarach szczytu, może jedyny problem, jaki się pojawił, to w nocy. Wygrana Belgii ze Stanami Zjednoczonymi 4-1 to dosyć niefrasobliwe postępowanie belgijskich piłkarzy, no bo była obawa, że to sprawi, że humor Donalda Trumpa nie będzie najlepszy. Ale wszystko to, co dzieje się na szczycie, ma to zmienić, więc oby ten szczyt był uratowany.
0: A humor Donalda Trumpa jest ważny, o tym mówiła Beata Płomecka. Lista tematów szczytu NATO, ważne informacje z Forum Obronnego. Beata, przypomnę, jest w Ankarze. Bardzo dziękuję, Beato, za relację. A temat bezpieczeństwa i pomocy Ukrainie rozgrzewa też naszą krajową politykę. Powód? Szef MON rozpoczął odtajnianie listy sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie. Są na niej m.in. wysłużone śmigłowce, czołgi i wozy bojowe, a także bomby lotnicze, amunicja czy pociski do systemu Patriot. Największe wsparcie wojskowe o wartości przekraczającej 15 miliardów złotych trafiło na Ukrainę w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz to właśnie PiS jako opozycja na przekazywaniu sprzętu Ukrainie przez obecny rząd

0: nie zostawia suchej nitki. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Można powiedzieć, przeganiał kocioł garnkowi, no ale powiedz, można. Jak politycy komentują ruch szefa MON.
1: No, zdaniem posłów sejmowej większości opozycja wykorzystuje ten temat na polityczne potrzeby. Tomasz Trela z Nowej Lewicy przypomina, że PiS przekazało znacznie więcej sprzętu i wówczas opozycja, która dziś rządzi, nie krytykowała z tego powodu wczesnych rządzących, a wręcz wspierała ich w tych działaniach.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz pokazał taką maksymalną obłudę i hipokryzję polityków Prawa i Sprawiedliwości. PiS wspierało Ukrainę i bardzo dobrze, bo ja wtedy byłem w opozycji i Lewica była w opozycji, też to wspieraliśmy. To wtedy nie mieli Brauna i nie mieli rozpędzonego Bosaka. Teraz mają i teraz robią tylko i wyłącznie to po to, żeby może Bosakowi ubyło 2%, Braunowi ubyło 2%. To nie ma nic wspólnego z przewidywalnością, odpowiedzialnością.
1: PiS odpowiada jednak, że tamta strategia była przemyślana. Jak tłumaczy wicerzecznik partii Mateusz Kurzejewski, po pierwsze to był początek wojny i trzeba było pomóc Ukrainie, aby nie przegrała z Rosją i żebyśmy nie mieli u naszych granic wojsk rosyjskich. Po drugie, nie można stawiać znaku równości, jak tłumaczy wicerzecznik PiS-u, między rakietami do nowoczesnych systemów Patriot, które kosztują kilkadziesiąt milionów złotych za sztukę, a starym postradzieckim sprzętem, który przekazywano Ukrainie za rządów Prawa i Sprawiedliwości, który i tak trzeba było zezłomować.
3: Był przekazywany sprzęt niższej wartości bojowej, głównie postsowiecki, i natychmiast był zastępowany nowoczesnym sprzętem, nowymi kontraktami, między innymi z Korei Południowej czy też ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili mamy przekazanie kluczowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej w sytuacji, kiedy sami rządzący ostrzegają, że Polska może stać się celem ataków właśnie z powietrza ze strony Rosji.
1: Ale minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada, że nieprawdą jest, że przekazywany był przez rząd PiS-u tylko i wyłącznie sprzęt postradziecki. No i rzeczywiście na tej liście, którą opublikował szef MON-u, widzimy, że są chociażby czołgi Leopard A4 niemieckiej produkcji, czy też armatohaubice Krab. No ale z drugiej strony podkreśla również minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, że ten nawet postradziecki sprzęt, taki jak na przykład czołgi T-72, czy ich zmodernizowana wersja, a więc czołg twardy, wciąż są używane przez polską armię. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej odpowiada też politykom PiS-u, że Polska nie oddała wszystkich rakiet, że mamy ich rezerwę, a poza tym przypomina, że nasz kraj jest częścią NATO i zawsze możemy dostać czy to rakiety, czy nawet całe baterie od naszych sojuszników.
4: Przekazywane rakiety zawsze są uzupełniane, czy są rezerwy albo u nas, albo w innych krajach, i są to umowy całego systemu obsługi, które są uzgadniane międzynarodowo w ramach NATO. Tak jak mieliśmy przez jakiś czas baterie niemieckie w Polsce czy z innych krajów, to jest naturalne, że to jest jeden wielki system natowski i on musi być elastyczny.
1: A kilkadziesiąt minut temu do tej dyskusji włączył się prezydent Karol Nawrocki. Napisał na Platformie X, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz go zdumiewa. Podkreślił, że rozmawiał zarówno z nim, jak i premierem, czy właściwie rozmawia zarówno z nim, jak i premierem o wielu sprawach, często bez konkluzji, ale opowiada wówczas, że coś ustalono. Prezydent stwierdza, że decyzja w sprawie przekazania sprzętu jest decyzją szefa MON i apeluje do Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby się z nią zmierzył. A wywołany do odpowiedzi wicepremier, publikując informacje o donacji sprzętu, o którym już mówiłem, podkreślał, że wsparcie Ukrainy jest w interesie państwa polskiego. No bo rządzący uważają, że jeśli Ukraina nie wygra z Rosją, Rosja nie wygra z Ukrainą, to nie zaatakuje Polski. Tak mówią rządzący. Natomiast krytycy tej decyzji o przekazaniu rakiet do systemu Patriot odpowiadają, że jeśli Rosja zechce przeprowadzić atak na Warszawę, to może to przecież uczynić z obwodu królewieckiego, który graniczy z Polską, a w którym stacjonują Iskandery, które Polska może zestrzelić właśnie przy użyciu rakiet do systemów Patriot.
0: Polityczna burza o wojskową pomoc dla Ukrainy. Komentarze w Sejmie zebrał Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. A u nas jeszcze głos wojskowego eksperta. Każde przekazywanie broni uszczupla potencjał militarny, ale może też działać na rzecz naszego bezpieczeństwa. Tak mówił nam generał dywizji w stanie spoczynku, profesor Bogusław Pacek.
5: Bo gdyby to było takie bezmyślne przekazanie innemu państwu, to pewnie należałoby się zgodzić, że po co dawać komuś coś, co mi się przyda.

0: Ale to jest sytuacja specyficzna i tutaj nie ma co ukrywać. I Niemcy, przekazując dużo więcej niż Polska i często bardzo im także potrzebnych środków pola walki, na przykład Taurusy, które chronią dzisiaj ukraińskiego nieba, a w Niemczech te też z całą pewnością byłyby niezbędne, wypełniają te same kryteria, o których tutaj rozmawiamy. W związku z powyższym Niemcy też zdają sobie z tego sprawę, że ta Ukraina, jeżeli skutecznie zwalcza Rosję, to ona także hamuje dalsze zapędy, które mogą się skończyć niekoniecznie nad Bugiem czy Odrą, bo mogą się skończyć i nad Renem.
1: I to komentarz profesora Bogusława Packa. Dodajmy o przekazywanie broni Ukrainie. Cały czas apeluje szef NATO, Mark Rutte. A na linii Warszawa-Kijów wciąż wrze. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej po ostrych słowach szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta. Kryło Budanow oskarżył nasz kraj o szykowanie prowokacji. W tym kontekście wskazał na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Szczegóły ma dla nas Paweł Buszko.
2: W wywiadzie udzielonym portalowi RBK Ukraina Kryło Budanow powiedział, że Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Zbliża się rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, którymi dysponuję, wynika, że przygotowywany jest cały szereg, moim zdaniem, niedojrzałych kroków eskalacyjnych. Szef biura prezydenta Zełenskiego powiedział, że Polska stawia przed Ukrainą ultimatywne żądania. Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatni, kto próbował postawić nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Bez urazy dla Polski, ale Rosja jest nieco potężniejsza od Polski, a mimo to nie przyjęliśmy jej ultimatum. Pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Wywołało to oburzenie w Polsce i apele o zmianę decyzji, które zostały przez Kijów odrzucone. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: A wtedy prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Będzie okazja do konfrontacji. Obaj prezydenci spotkają się w czasie dwudniowego szczytu NATO w Ankarze. Rozmowa w cztery oczy nie jest planowana. Inicjatywa w sprawie spotkania leży po stronie Ukrainy. Poinformował jeszcze przed wylotem do Turcji szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Sumę wydarzeń.
1: Dla szyitów jest tym, czym Watykan dla katolików. Do świętego miasta Kum dotarła trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego. To kolejny dzień uroczystości pogrzebowych najwyższego przywódcy Iranu, zabitego w pierwszym dniu wojny z USA i Izraelem. Na miejscu jest nasza wysłanniczka Milena Rashid Shehab.
4: Kum to siedziba duchowieństwa sprawującego rządy nad religijnymi aspektami Republiki Islamskiej Iranu i miejsce, gdzie studiuje się szyicką odmianę islamu. Uczą się tu zarówno mężczyźni, jak i kobiety, choć oczywiście osobno. Przez następne godziny będą trwałe modlitwy w mieście Jamkaran, gdzie, jak wierzą szyici, wiernym we wtorkowe noce objawia się czasem imam Mehdi. Ostatni z 12 imamów, który ma się objawić na końcu czasów, by zaprowadzić pokój, sprawiedliwość i islam na całym świecie. Póki co pozostaje on jednak w ukryciu i tylko nieliczni mogą go zobaczyć. Do symboliki ukrytego imama odnoszą się czasem szyici, którzy uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego. Pytani o coraz bardziej rzucającą się w oczy nieobecność nowego przywódcy tłumaczą, że Mocztabie bycie w ukryciu nie odbiera siły i że nie pokazując się też może dużo zdziałać. Milena Rashid Shehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Pochówek Ajatollaha w czwartek w irańskim Meszhedzie. A w Europie skutki niedawnych rekordowych upałów. Francja wciąż walczy z pożarami na południu kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w Pirenejach, gdzie ogień strawił już niemal 5 tysięcy hektarów. Unia uruchomiła dla Francji europejską pomoc do walki z żywiołem. Szczegóły zna Stefan Folzer.
5: Duży pożar w okolicach Perpignan, który trwa od weekendu, wciąż nie został całkowicie opanowany, choć jak zapewniają władze, sytuację udało się częściowo ustabilizować. Na miejsce dotarła już europejska pomoc w postaci czterech samolotów gaśniczych z Cypru i Szwecji, które wspierają około 800 francuskich strażaków walczących z ogniem. Liczba mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy ze względów bezpieczeństwa musieli opuścić swoje domy, przekracza 10 tysięcy. Mieszkam tutaj od 60 lat. To pierwszy raz, kiedy nas ewakuowano, kiedy widzę ogień, który tak się rozprzestrzenia. Opowiada jedna z ewakuowanych mieszkanek. Pożary wybuchają na niemal całym francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, zmuszając strażaków do nieustannych interwencji. Od początku sezonu spłonęło prawie 14,5 tysiąca hektarów. To prawie 3 razy więcej niż o tej samej porze w ubiegłym roku, poinformował premier Francji Sébastien Lecornu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: A teraz kłopoty turystów we Włoszech. Lotnisko w Katanii wciąż jest zamknięte. Ruch samolotów na wschodzie Sycylii paraliżuje nocna

0: aktywność Etny.
1: Od wczoraj wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty na największym lotnisku wyspy Catania-Fontana Rossa. Jak informuje serwis Catania Today, przyczyną jest chmura popiołu wulkanicznego, która powstała podczas nocnej erupcji Etny i nadal uniemożliwia bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych. Lotnisko pozostaje zamknięte co najmniej do godziny 14. Ruch zostanie

0: Wakacyjne plany Polaków rujnuje pogoda. Jest pochmurno, deszczowo i bardzo wietrznie. Najmocniej wieje na północy kraju, zwłaszcza na wybrzeżu, gdzie aktualne są alerty IMGW. W rejonie Zatoki Gdańskiej to alert najwyższego, trzeciego stopnia, mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: To ostrzeżenie tego trzeciego stopnia obowiązuje od godziny 19 dziś do godziny 12 jutro. No, prognozuje się, że tutaj właśnie w tych godzinach nocnych szczególnie ta prędkość wiatru będzie tutaj wynosiła na tym obszarze do 80 km na godzinę. To jest średnia prędkość wiatru. Natomiast porywy, których się spodziewamy, będą osiągały 120 km na godzinę. Jest to już takie porywy huraganowe, więc bardzo dynamiczna, bardzo niespokojna noc. Na Bałtyku silny sztorm, no, będzie się dużo działo. To nie jest aż takie częste zjawisko latem.
0: Uważajmy i sprawdzajmy pogodowe komunikaty. Są też ostrzeżenia przed burzami na południu kraju. Zagrzmieć może na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Również na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyzny. Pogoda zacznie się uspokajać jutro po południu. Tysiące kontroli i setki zatrzymanych. Mija rok od przywrócenia tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Dzięki temu służby skuteczniej wyłapują nielegalnych migrantów. W Słubicach na granicy z Niemcami jest nasz reporter Maciej Szefer. Maćku, witaj. Kierowcy do wyrywkowych kontroli chyba już przywykli. Powiedz, co od nich usłyszałeś i najważniejsze, jakie są efekty trwających od roku kontroli.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Służby zaznaczają, że zatrzymują tylko niektóre pojazdy, a ich działania nie utrudniają ruchu przez granicę. Mieszkańcy Słubic, jak słusznie zauważyłaś, przyzwyczaili się już do dodatkowych patroli po polskiej stronie granicy.
3: Na mnie się nic nie zmieniło. Ja się cały czas czułam tu bezpiecznie, czy są kontrole, czy nie ma. Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
4: Zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe. To nie jest tak, że po prostu są korki, bo są kontrole. Nie. Długi weekend. Niemcy mają weekendy, Polacy mają weekendy i dlatego tak się dzieje.
2: Straż Graniczna przypomina, że
0: mamy problemy techniczne w połączeniu z Maćkiem Szeferem, który jest, przypomnę, w Słubicach na granicy z Niemcami. Zajmuje się tematem trwających już od roku kontroli. Maćku, słyszymy się?
2: Tak, jestem.
0: Kontynuuj, proszę.
2: Ponad milion kontroli już udało się przeprowadzić, jeśli chodzi o województwo lubuskie i dolnośląskie. Mam tu na myśli kontrolę osób. Skontrolowano też 500 000 samochodów wjeżdżających do Polski, mówi kapitan Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
5: Efektem prowadzonych działań były między innymi odmowy wjazdu na terytorium Polski wobec blisko 700 cudzoziemców niespełniających warunków wjazdu. Najczęściej przyczyną był brak wymaganych dokumentów. Wśród tych osób znajdowali się obywatele państw spoza Unii Europejskiej, w tym między innymi Ukrainy, Syrii, Turcji oraz Rosji.
2: Zdaniem zastępcy burmistrza Słubic nawet wyrywkowe kontrole prowadzone po polskiej i niemieckiej stronie granicy dość mocno komplikują życie mieszkańców pogranicza. Adam Szulcewski liczy na to, że kontrole, które mają być prowadzone według najnowszych informacji do 1 października, nie zostaną przedłużone.
6: Te kontrole mimo wszystko utrudniają funkcjonowanie, czy takie codzienne życie na granicy. Pamiętajmy, że każdego dnia przez most w Słubicach przejeżdża około 20 tysięcy samochodów. Mamy naprawdę wielu mieszkańców, którzy żyją de facto w rozkroku pomiędzy Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Każdego dnia kilkukrotnie przekraczają te granice.
2: Okiem przedsiębiorcy transportowego, z którym też miałem przyjemność rozmawiać, to przedsiębiorca z Kunowic w pasie przygranicznym. Działania służb są prowadzone tak, by nie przeszkadzać kierowcom. Maciej Kozłowski wyjaśnia, że kierowcy jego firmy nie zgłaszają opóźnień z powodu działań służb.
7: Kontrole od początku zostały wprowadzone w naszej ocenie, w ocenie firm transportowych wzorcowo. Nie stanowią żadnej przeszkody do przekroczenia granicy. Kontrole są wyrywkowe. Jest na przejściu granicznym dużo miejsca. Są osobne pasy wyznaczone do kontroli pojazdów, czy to ciężarowych, czy busów, czy osobowych.
2: To Maciej Kozłowski, przedsiębiorca z Kunowic, nieopodal granicy w Świecku. A te kontrole trwają i jak widzimy...

0: Mieszkańcy po prostu już nauczyli się z nimi żyć.
1: Rok po wprowadzeniu tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami sytuację w Słubicach podsumował dla nas Maciej Szefer. Maćku, bardzo dziękuję.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Na koniec zaglądamy na mundialowe boiska, bo tam emocji co niemiara. Z turnieju odpadł ostatni gospodarz. Belgowie pokonali Stany Zjednoczone 4-1 i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Relacja Jana Pachlowskiego.
3: Przed spotkaniem z Belgią bilans Stanów Zjednoczonych w meczach fazy pucharowej Mistrzostw Świata po utracie pierwszej bramki wynosił 0 zwycięstw, 0 remisów i 7 porażek. Fatum nie zostało przełamane, czytamy na stronie internetowej stacji ESPN. Po dniach oczekiwania i dyskusji wokół meczu 1/8 finału pomiędzy USA a Belgią, a także po niezwykle nerwowej ostatniej dobie, w trakcie której FIFA podjęła kontrowersyjną decyzję dopuszczając do gry amerykańskiego napastnika Florina Balogana, mimo otrzymanej przez niego czerwonej kartki w poprzedniej rundzie, to czerwone diabły okazały się drużyną dominującą na boisku, podsumowuje stacja CNN. Przez wiele tygodni Stany Zjednoczone sprawiały wrażenie, jakby organizowany przez nie mundial nabierał rozpędu. W każdym kolejnym mieście było głośniej, a po każdym zwycięstwie tłumniej. Po porażce z Belgią wszystko to gwałtownie wyhamowało, czytamy w Washington Post. Zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino zachwycał na początku turnieju swobodnym, ofensywnym stylem gry, jednak w starciu ze znacznie lepiej dysponowaną Belgią drużyna ta całkowicie się posypała, ocenił New York Times. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A w innym starciu poniedziałku Hiszpania mierzyła się z Portugalią. Na jedyną w tym meczu bramkę trzeba było czekać aż do 91 minuty. Ostatecznie to Hiszpanie udowodnili, że na Półwyspie Iberyjskim są piłkarskim numerem 1. Po porażce trener Portugalczyków Roberto Martinez poinformował, że żegna się z drużyną. Hiszpan prowadził kadrę Portugalii od 2023 roku. A w ćwierćfinałach zostały już tylko 2 wolne miejsca. Dziś powalczą o nie Argentyna z Egiptem i Szwajcaria z Kolumbią. Mundial potrwa do 19 lipca. I tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Ja wrócę do Państwa za pół godziny z najnowszymi informacjami. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24, jest 12.31.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: Rada Polityki Pieniężnej już jutro ogłosi decyzję w sprawie stóp, ale my sięgamy dalej. Będą prognozy na drugie półrocze. Będzie też temat osobistych kont inwestycyjnych. W skrócie OKI. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Są pieniądze dla firm działających w sektorze bezpieczeństwa. 7 miliardów złotych ma pozwolić rozwijać innowacyjne pomysły lub zwiększyć produkcję już sprawdzonych rozwiązań. Powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółka Chrobry S.A. ma za zadanie znaleźć najlepsze oferty i dokapitalizować je, na przykład przez wykup akcji, mówi prezes Chrobrego Arkadiusz Sułek.
7: Szukamy po całej Polsce, zarówno w parkach technologicznych, w ośrodkach naukowych. Mamy zidentyfikowane przedsiębiorstwa, które możemy z nimi współpracować, ale zachęcamy też do składania podań i swoich pomysłów na naszą stronie internetowej.
6: Środki, którymi dysponuje spółka Chrobry S.A. to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Przedsiębiorcy mogą liczyć nawet na 750 milionów złotych środków na rozwinięcie działalności. Cały proces od zgłoszenia do dokapitalizowania powinien trwać maksymalnie pół roku. Warunki prowadzenia biznesu w Polsce jako korzystne i bardzo korzystne ocenia 43% polskich przedsiębiorców. Tak wynika z najnowszego badania EY Barometr Przedsiębiorczości. Co ciekawe, największymi barierami rozwoju pozostają, zdaniem przedsiębiorców, biurokracja,

0: Silna konkurencja i niedobór wykwalifikowanych pracowników. Dla porównania, średnia dla 14 państw objętych właśnie tym badaniem wyniosła 28%. Jednocześnie 29% polskich respondentów uznało warunki prowadzenia działalności za niekorzystne, podczas gdy w całym regionie odsetek ten sięgnął aż 45%. Czas na informacje z rynków. Mapa Europy podzielona mniej więcej na pół. Tracą na przykład indeksy w Niemczech, w Finlandii, w Szwecji, a także w Belgii, ale zyskują z kolei takie giełdy jak giełda kopenhaska, jak giełda szwajcarska, jak giełda w Londynie. Ale tutaj zarówno spadki, jak i wzrosty nie są jakieś szczególne. WIG traci za to 0,31%, WIG 20 0,47%. MWIG 40,19% i SWIG 80, który ostatnio średnio sobie radzi, tym razem na plusie, ale takim symbolicznym, tylko 0,05%. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,29 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,75, 3,76 w porywach. Jeśli chodzi o funta brytyjskiego, to cały czas powyżej 5 zł, w tej chwili 5 zł i prawie 3 grosze, i frank szwajcarski 4,65 zł. Ropa naftowa delikatnie drożeje, ale ropa WTI cały czas poniżej 70 dolarów, dokładnie 69 dolarów i 10 centów za baryłkę, natomiast ropa Brent aktualnie prawie 73 dolary.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler papierów wartościowych, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I takie pytanie, które dzisiaj najczęściej się pojawia. Co zrobi Rada? Jaka decyzja jutro zapadnie? Czy tutaj wszystko jest już jasne, czy jednak jest jakiś cień niedopowiedzenia?
2: Tak, Rada nie obniży stóp, ani nie podwyższy, czyli nie dokona żadnych zmian, i to jest raczej jasne. Czekamy na komunikację Rady Polityki Pieniężnej, na konferencji prasowej, co powie prezes. To jest akurat bardzo ważne, czy da nadzieję na obniżki stóp, czy nie da. Zobaczymy. Ja spodziewam się, że raczej prezes powie, że będą dalej obserwować sytuację i nie będą decydować w najbliższej przyszłości o stopach ze względu na właśnie obserwacje różnych wskaźników cenotwórczych.
0: Panie Pawle, to jest bardzo ważne również, aby właściwie rozpisać prognozę na drugą połowę roku. To właśnie wtedy, podczas konferencji prezesa NBP, pojutrze, skupiona będzie uwaga wielu ekonomistów, bo od tych słów będzie zależało, jak też nakreślona zostanie wizja na kolejnych 6 miesięcy.
2: Tak, no na pewno mamy dwa czynniki. Jeden czynnik jest taki, że ceny żywności będą w miesiącach wakacyjnych mocno obniżać inflację. Natomiast cena benzyny na stacjach benzynowych po likwidacji pakietu CPN wzrosła. O tyle to jest dobre, że ten wzrost, no to nie jest dobre generalnie dla nas, ale z punktu widzenia składników inflacyjnych ten wzrost rok do roku będzie niezauważalny, bo w tamtym roku też ceny paliwa na wakacje wzrosły, więc ten efekt bazy nie będzie negatywnie wpływał na inflację. Druga sprawa jest taka, że w tym roku energia nie drożeje, w tamtym roku w lipcu energia zdrożała, więc inflacja w miesiącach wakacyjnych na pewno będzie niska. Zobaczymy, czy będzie niższa niż 2,5% obecnie.
0: A jest taka szansa?
2: Jest na to duża szansa, bo tak jak powiedziałem, ceny paliw i energii nie będą miały wpływu na odczyt inflacyjny, a żywność już w czerwcu taniała, więc powinna nadal poprawiać ten odczyt.
0: To jest też bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że no, kilka tych czynników no, wydaje się odchodzić w przeszłość, chociaż cały czas wojna na Bliskim Wschodzie. Tutaj jasnej sytuacji nie mamy, nie wiemy, co wydarzy się za tydzień, za miesiąc, za kwartał, ale jednak jest ta tendencja uspokojenia i widzimy to chociażby po cenach ropy, które spadły do okolic 70 dolarów za baryłkę. Pytanie, czy jest szansa na to, aby było jeszcze taniej, aby ta niewidzialna ręka rynku ukształtowała tak ceny paliw, żebyśmy się czuli jak w najlepszych czasach CPN-u?
2: Na razie ta szansa jest raczej niewielka, aczkolwiek będziemy czekać, co zrobi no tutaj Ameryka głównie, bo ropa w tej chwili jest na poziomie sprzed wojny.

0: natomiast ceny paliw w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych na przykład są 30% wyższe niż były przed wojną. Z czego to wynika? To wynika z tak zwanych marży rafineryjnych, czyli w różnicy między ceną benzyny czy paliwa, a ceną ropy naftowej. I ta marża rafineryjna jest bardzo wysoka, jest wyższa niż była przed wojną. Wynika to z kryzysu też związanego z wojną na Ukrainie. To znaczy Ukraina bombarduje systematycznie rafinerie rosyjskie i to jest dobrze dla nas. Cieszymy się z tego powodu, bo to jest sukces dla Ukrainy. Natomiast z punktu widzenia właśnie tych marż rafineryjnych, no to produkcja paliwa bardzo mocno spadła. Czyli ropa nie produkuje właściwie już w tej chwili paliwa, nie jest w stanie go eksportować. Arabia Saudyjska i te kraje Zatoki Perskiej też akurat produkują znacznie mniej niż produkowały przed wojną, więc te moce akurat pozwalają rafineriom, tym, które produkują, osiągać dosyć wysokie ceny paliwa na stacjach benzynowych i zgarniać ekstra premie. I tutaj myślę, że ważną rolę musi odegrać prezydent Trump, bo on będzie w stanie prawdopodobnie w jakiś sposób wymusić jeszcze niższe ceny ropy, żeby te wysokie marże rafineryjne może nie spadły, ale odniosły się do niższych cen ropy, żeby to paliwo było tańsze. Na razie tego nie widać.
1: Mm-hmm. No właśnie, na razie tego nie widzimy i nie widzimy też jakiegoś hura optymizmu na giełdzie, ale to tak wyrywkowo, jeżeli spojrzymy, bo jeżeli spojrzymy na całe półrocze i mówiliśmy wczoraj o tym również w magazynie Saldo, to warszawska giełda świetnie sobie poradziła. Może nie tak spektakularnie jak rok wcześniej w pierwszym półroczu, ale dwucyfrowy wynik, kilkanaście procent stopy zwrotu na tych głównych indeksach, to jest chyba dobra informacja.
0: To jest informacja wybitna, moim zdaniem. Stopa zwrotu za pierwsze półrocze prawie 20% na WIG-u. Bardzo godziwe dywidendy od dużych i małych spółek giełdowych. Także myślę, że inwestorzy muszą być zadowoleni. No i mamy perspektywę na kolejne półrocze, która oczywiście ze względu na tak dobre pierwsze półrocze nie jest już tak optymistyczna. Myślę, że stopy zwrotu nie będą aż tak wysokie w drugim półroczu, jak były w pierwszym. No ale możemy się spodziewać jakiegoś dodatkowego czynnika wzrostu, nawet powiedziałbym jakiegoś turbo doładowania nadziei, którą inwestorzy pokładają w oki.
1: Mm-hmm. No właśnie, skupmy się na tym trzyliterowym skrócie, który myślę będzie coraz częściej wymieniany. Na razie wiemy, że tutaj ten proces legislacyjny trwa. Jesteśmy gdzieś między Sejmem a Senatem, tak upraszczając dość to miejsce, w którym OKI się znajduje. No i zacznijmy od takiego zaskakującego poparcia w samym Sejmie, bo dawno nie mieliśmy sytuacji, żeby zarówno koalicja, jak i też spora grupa opozycji zatwierdziła ten plan.
0: Tak, można powiedzieć, że obie strony sceny politycznej głosowały za tym planem, co jest bardzo dobre i tutaj szanse na to, że prezydent Nawrocki podpisze tę ustawę, w związku z tym wzrosły. To jest bardzo duży plus. No ja zakładam w tej chwili już, kiedy opozycja też głosowała za tą ustawą jako scenariusz bazowy, że ta ustawa wejdzie. OKI to oznacza oszczędnościowe konta inwestycyjne. I teraz tak. Prosty rachunek jest taki, że wszystkie aktywa zgromadzone na tych rachunkach, czy w biurach maklerskich, czy w firmach inwestycyjnych do 100 tysięcy złotych nie będą opodatkowane w ogóle, natomiast aktywa wyższe powyżej 100 tysięcy nie będą opodatkowane już podatkiem Belki, tylko podatkiem od aktywów i to będzie też niezmiernie korzystne rozwiązanie. Podam przykład, jeżeli weźmiemy inwestora, który zainwestuje 50 tysięcy złotych na giełdzie w następnym roku, zarobi 100%, czyli zarobi do 100 tysięcy kolejne 50% na rachunku właśnie tym nowym OKI, to od 50 tysięcy zysku podatku Belki zapłaciłby około 10 tysięcy, czyli 19%, natomiast na rachunku OKI nie zapłaci nic, czyli dla niego zysk wyniesie około 10 tysięcy złotych, więc jest to rewelacyjne wsparcie dla procesu inwestycyjnego. W innych przypadkach, no gdybyśmy wzięli pod uwagę na przykład taki przypadek, że ten inwestor wpłaci 50 tysięcy i zarobi, no powiedzmy 100 tysięcy złotych, czyli przekroczy ten próg 100 tysięcy łącznie, będzie miał na koniec roku 150 tysięcy, to od tego zysku 100 tysięcy podatku Belki zapłaciłby 19 tysięcy dokładnie ze skalą 19%, natomiast w ramach nowego podatku od aktywów OKI zapłaci około 400 kilkudziesięciu złotych, czyli ten zysk jest kolosalny nawet przy przekroczeniu tej kwoty maksymalnej 100 tysięcy. Ja spodziewam się wręcz jakiegoś takiego boomu związanego z zakładaniem, z otwieraniem rachunku.

0: rachunków OKI w biurach maklerskich, w instytucjach inwestowania od 2027 roku, jeżeli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, no i to powinno wzmacniać trendy pozytywne giełdowe.
1: Czyli jest szansa na taki renesans giełdy, to znaczy na taki moment, kiedy rzeczywiście liczba aktywnych inwestorów na warszawskim parkiecie będzie zdecydowanie wyższa niż teraz, bo szczerze mówiąc, porównując te statystyki warszawskie do chociażby Frankfurtu, Londynu czy Paryża, no to wypadamy blado.
0: Tak, to znaczy jest duża szansa na powrót mody na giełdę, ponieważ w tej chwili hossa na giełdzie w Polsce trwa ponad 3 lata, ale ta hossa nawet jest tak nazywana hossą nieobecnych. To znaczy ona się odbywa przy udziale głównie pieniędzy inwestorów zagranicznych, przy bardzo niewielkim, ograniczonym udziale inwestorów krajowych, którzy po prostu nie dowierzają, że ta giełda będzie mogła kontynuować ten silny wzrost i często wybierają giełdy zagraniczne albo na przykład kryptowaluty. Ja zakładam, że dzięki temu właśnie rozwiązaniu OKI, który będzie wspierał inwestycje właśnie w polskie akcje, no to powróci moda na giełdę i możemy wrócić nawet do czasów świetności, jeżeli chodzi o zainteresowanie, jeżeli chodzi o otwieranie rachunków maklerskich, ale celem nabywania polskich akcji, a nie akcji międzynarodowych.
1: Jest pan aktywnym maklerem, no właściwie od lat 90., a zatem no, większość historii giełdy pan prześledził na własnej skórze, więc teraz pytanie, jak taka moda na giełdę przekłada się na te wskaźniki, które na giełdzie widzimy? Na obroty na pewno, a teraz jak to może wyglądać w przypadku wyceny najpopularniejszych spółek? Czy tutaj jest szansa na to, że ta hossa, o której pan mówił, zostanie przedłużona właśnie dzięki tej konkretnej decyzji politycznej?
0: Tak jest, ponieważ oszczędności nasze, krajowych inwestorów indywidualnych są kolosalne. One przekraczają 1 bln zł i to wszystko leży w dużej większości na nieoprocentowanych kontach bankowych. Przesunięcie nawet niewielkiej części tych środków na zakupy na giełdzie stanowiłoby ogromną siłę, więc tutaj nieujawniony potencjał inwestorów indywidualnych, drobnych inwestorów krajowych, który wydaje się no, teoretycznie niewielki właśnie ze względu na nazwę, na drobny inwestor krajowy. Wbrew pozorom ta siła tego pieniądza niezaangażowanego dzisiaj, a uaktywnionego poprzez program OKI może być kolosalna i ta hossa może być naprawdę mocna.
1: Jak to się udało w innych krajach? Bo doskonale wiemy, że nie jesteśmy pod tym względem pierwsi. Projekt osobistego konta inwestycyjnego, czyli to OKI, jest bezpośrednio wzorowany na szwedzkim systemie ISK, tam to się tak nazywa. Nazwy nie przeczytam, bo jednak to jest długi wyraz, ale skupmy się na tym skrócie. Polski rząd zdecydował się na zaadaptowanie tych szwedzkich rozwiązań. Czy biorąc pod uwagę doświadczenie Szwedów, doświadczenie Sztokholmu, możemy liczyć, że faktycznie to u nas da egzamin?
0: Tak, ja łatwo porównuję to na krajach o porównywalnej wielkości, czyli Szwecji i Austrii. 10 milionów mieszkańców, mniej więcej ten sam poziom zamożności, natomiast Austria tego programu OKI nie ma, Szwecja ma, no i obroty na giełdzie szwedzkiej są wielokrotnie większe od giełdy wiedeńskiej. Udział inwestorów indywidualnych, ich lokowanie majątków na giełdzie szwedzkiej w porównaniu z austriacką jest też jakby nieporównywalnie wielkie, więc moim zdaniem ten program OKI, on w długim terminie bardzo mocno rozbuduje giełdę, zainteresuje obywateli tematem giełdowym i powinien się przełożyć na mocny wzrost właśnie tych aktywów lokalnych zainwestowanych na naszej własnej giełdzie.
1: Panie prezesie, idę dalej. Ludność Szwecji to mniej więcej 10, niecałe 11 milionów osób, czyli sporo mniej niż w przypadku Polski. A jeżeli chodzi o te szwedzkie konta ISK, to już wiemy, że korzysta z nich blisko połowa dorosłych obywateli. 3,5 miliona osób. Czy takie statystyki, wielokrotnie wyższe w przypadku Polski, biorąc pod uwagę potencjał naszej gospodarki i ludności, demografii, faktycznie są do przełożenia kontrolce, kontrol V na rynek polski?
0: W długim okresie tak, no ale weźmy nawet niewielki szacunek, 100 tysięcy złotych aktywów razy milion, bo u nas połowa dorosłych obywateli to by było gdzieś tam jakieś powiedzmy 12 czy tam 13 milionów sztuk, ale weźmy milion razy 100 tysięcy, to jest 100 miliardów złotych napływu na polską giełdę. 10 milionów to by było 1 bln napływu na polską giełdę, więc z punktu widzenia

0: no tutaj tych wartości, które ja znam, to naprawdę wpływ może być kolosalny i w moim przekonaniu to jest bardzo dobra droga, na którą rząd i parlament w tej chwili wszedł.
1: Zanim jednak nastanie rok 2027 i pojawi się OKI w polskim systemie prawnym oraz w polskim systemie finansowym, doskonale wiemy, że potrzebny jest jeszcze, no potrzebne jest dokończenie tej drogi legislacyjnej, jeszcze Senat, jeszcze podpis pana prezydenta, natomiast no, też pytanie o to półrocze, które nas czeka, jeszcze bez OKI. Co się może dziać na warszawskiej giełdzie? Już wiemy, że to pierwsze półrocze, no tutaj tych rekordów z ubiegłego roku nie udało się powtórzyć, między innymi za sprawą konfliktu na Bliskim Wschodzie. A jak pan ocenia perspektywę właśnie drugiego półrocza na rynkach kapitałowych?
0: To za chwilkę ocenię, tylko najpierw uściśle, że rekordy udało się pobić, bo mamy rekordowy odczyt WIG-u, indeksów giełdowych. Stopa zwrotu jest odrobinkę niższa, ale...
1: Właśnie.
0: Tak, a więc tutaj jakby dynamika jest trochę niższa, natomiast rekordy jakby są pobite, więc ja oceniam perspektywy bardzo dobrze z punktu widzenia rozwoju Polski, gospodarki i potencjalnego wzrostu zysków spółek giełdowych, więc powinno być dobrze przy jednym zastrzeżeniu. Widzimy obecnie umocnienie dolara, no i to umocnienie dolara jest kluczowym ryzykiem. Gdyby ten dolar się umacniał, nadal kontynuowałby tą taką ścieżkę wzrostu i do euro, i do złotego, no to może nastąpić odpływ aktywów właśnie czy polskich, czy z innych rynków międzynarodowych do Stanów Zjednoczonych, co by mogło spowodować właśnie osłabienie tej pozytywnej tendencji. Także tego dolara trzeba obserwować, bo on potrafi spłatać figla. On był w tamtym roku najsłabszym aktywem, spadł 13% do euro i do złotego. No, zdarzało się w historii giełd czy instrumentów finansowych, że dolar jak był najsłabszy, to potrafił w następnym roku być najsilniejszy. I to by rodziło ryzyko, ponieważ dolar zawsze jest alternatywą dla innych wszystkich instrumentów, czy do akcji, czy do złota, czy do srebra, czy do surowców naturalnych.
1: A gdybym teraz namówił pana, żebyśmy przeprowadzili taką szybką analizę techniczną dolara, czy widzi pan rzeczywiście potencjał dalszego umacniania się amerykańskiej waluty, czy biorąc pod uwagę jednak bardzo skomplikowaną sytuację geopolityczną, również dużą zmienność, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną Donalda Trumpa, czy tutaj taka analiza techniczna ma sens?
0: Analiza techniczna do euro i do złotego pokazuje, że dolar przebił istotne poziomy oporu, no i technicznie się umacnia i zobaczymy, czy to jest przebicie takie, no powiedzmy, testujące, iluzoryczne i za którym pójdzie powrót do słabszej strefy, czy ten trend będzie kontynuowany. Na razie problemem jest właśnie inflacja w Stanach Zjednoczonych, która nie pozwala obniżać stóp procentowych tam, a w innych krajach, czyli w Europie czy w Polsce, ta inflacja jest niższa i tutaj te stopy są niższe. W związku z tym wyższe stopy, to jest wyższe oprocentowanie lokat dolarowych, przyciągają kapitał do Stanów Zjednoczonych. Lokowanie tam daje w tej chwili wyższą stopę zwrotu na zwykłym koncie bankowym niż w innych częściach świata. W związku z tym no, mamy problem i będziemy tego dolara po prostu istotnie obserwować. On jest głównym czynnikiem ryzyka w tej chwili.
1: Ale doskonale też wiemy, że prezydent Trump, no jednak on jest fanem słabszego dolara i sporo na ten temat mówiono. Wiemy też, że nowy szef Fed, pan Warsh, znalazł się w zupełnie nowej rzeczywistości. Bardziej mówimy tutaj o perspektywie podnoszenia stóp procentowych, a zatem tutaj rysowanie jakichkolwiek prognoz jest arcytrudne.
0: Jest arcytrudne. Właśnie to potencjalne podnoszenie stóp procentowych, czyli oprocentowania dolara względem innych walut, będzie niestety uatrakcyjniało dolara w oczach innych inwestorów, czy tam innych, w porównaniu z innymi lokatami. Dlatego też na to trzeba zwracać uwagę. Prezydent Trump chciałby osłabienia stóp procentowych, osłabienia dolara, natomiast niewiele jest w stanie z tym zrobić. Jedyną drogą, żeby do tego dojść, to trzeba gwałtownie obniżać ceny ropy, no i ceny benzyny. I tutaj prezydent Trump no, musi utrzymywać pokój na Bliskim Wschodzie i próbować gdzieś tam te negocjacje z Iranem prowadzić w kierunku ostatecznego zakończenia tej wojny i w tym nadzieja.
1: Zgadza się pan z taką tezą, że najtrudniejsze dzisiaj do przewidzenia są właśnie te marże rafineryjne, że tak na dobrą sprawę trudno jest tutaj narysować jakąkolwiek prognozę, biorąc pod uwagę złożoność sytuacji geopolitycznej i jeszcze te rzeczy do wyjaśnienia na Bliskim Wschodzie. To jest punkt pierwszy, wojna na Ukrainie, punkt drugi, a punkt trzeci, czysty biznes i fakt, że wiele firm chce poprawić swoje wyniki i korzysta z okazji.
0: Te marże rafineryjne jest stosunkowo łatwo przewidzieć w tym sensie, że na razie

0: łatwo przewidzieć, że będą nadzwyczajnie wysokie. Czyli utrzymają się na tym nadzwyczajnie wysokim poziomie. Żeby one spadły, no to musiałoby się wiele rzeczy stać, które moim zdaniem nie mają, których nie widać na horyzoncie, które nie mają szans na zaistnienie. Natomiast nadal kluczem do cen paliwa jest cena ropy, żeby spadała.
1: Kolejna rzecz to oczywiście kursy walutowe, które bardzo mocno interesują naszych słuchaczy. Wiemy, że jesteśmy teraz w samym środku sezonu wakacyjnego. Wiele osób wyjeżdża. No i ktoś mógłby powiedzieć, no euro się umocniło, dolar się umocnił, nie wygląda to dobrze, ale też to nie są jakieś zmiany takie, które zrujnowałyby nasz budżet.
0: One budżetu nie zrujnują, natomiast rzeczywiście po likwidacji pakietu CPN przydałby się silniejszy złoty, żeby trochę te ceny paliwa na stacjach spadły, bo u nas nie tylko marże rafineryjne mają znaczenie, no ale też przeliczenie z dolara na złotego, no i to przeliczenie jest chwilowo niekorzystne.
1: Jakie są perspektywy dla polskiego złotego na to półrocze? Czy jesteśmy w stanie narysować taką ścieżkę, jak ten kurs naszej waluty będzie się zachowywał? No, bo przyzna pan, że ostatnie miesiące, mówię tutaj o pierwszej połówce roku, no to była nuda.
0: To była nuda, natomiast w tej chwili już nuda się skończyła. To na pewno będzie dużym znakiem zapytania. Nie jesteśmy w stanie łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno z punktu widzenia polskich eksporterów łatwiej by było egzystować, gdyby złoty się na trwałe troszeczkę osłabił. Czy do euro, czy do dolara. Natomiast z punktu widzenia nas, jako właśnie konsumentów, w szczególności też cen energii, cen właśnie paliwa, byłoby lepiej, gdyby złoty utrzymał się silny. Więc zobaczymy. Myślę, że sporo odczytamy ciekawych informacji, takich właśnie perspektywicznych też z jutrzejszej konferencji prezesa Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Centralnego.
1: To prawda, że to równanie z tymi niewiadomymi nam się samo zacznie układać, mam nadzieję, po tej konferencji prasowej, ale jaki jest teraz scenariusz bazowy, jeżeli chodzi o politykę pieniężną naszego kraju na kolejne miesiące? Bo to jest ważne i z punktu widzenia kursu walutowego, z punktu widzenia samopoczucia inwestorów, postrzegania polskiej gospodarki. Jak pan to widzi?
0: Scenariusz bazowy na pewno na przestrzeni miesiąca się poprawił, to znaczy z perspektywy, czy dwóch miesięcy, z perspektywy potencjalnej podwyżki stóp, przeszliśmy na perspektywę bez podwyżki, a czy będą obniżki, to zobaczymy.
1: Co przemawia w tej chwili za takim właśnie scenariuszem w pana ocenie?
0: No na pewno koniec wojny w Iranie, czy złagodzenie tego konfliktu do tego stopnia, że ceny ropy bardzo mocno spadły i koniec tej presji cenowej. Natomiast właśnie utrzymujące się te marże rafineryjne i wysoka cena paliwa, no to skłonią NBP na pewno do pewnej ostrożności, do obserwacji.
1: No właśnie. I kolejna rzecz. Kiedy ewentualne zmiany są według pana możliwe, jeżeli chodzi o politykę pieniężną? Bo teraz parkujemy na tym poziomie, na którym jesteśmy. Czy to jest jesień, czy jednak jakieś zaskoczenia mogą nas spotkać wcześniej?
0: Pierwsza kalendarzowa możliwość wystąpi dopiero we wrześniu, bo w sierpniu Rada idzie na wakacje. Nie będzie spotkania. Natomiast wydaje mi się, że wrzesień to będzie nadal też okres do obserwacji.
1: Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I od razu przenosimy się w tej chwili do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wypowiedź premiera tuż przed posiedzeniem rządu.
2: Pracujemy intensywnie nad naprawą niektórych elementów systemu ochrony zdrowia. Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie, co od razu państwa uprzedzić, a niektórych uspokoić. Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać. Także niektórzy przed wymiarem sprawiedliwości i będziemy to, ten proces kontroli i egzekucji przepisów prawa i przyzwoitości kontynuować. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń

0: i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia, wszędzie tam, gdzie to w trybie pilnym jest możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że kilka zasadniczych spraw będzie wymagało zmian ustawowych. Jesteśmy do tego też gotowi, chociaż to będzie oczywiście oznaczało więcej czasu. Natomiast wszystko to, co jest możliwe do zrobienia mocą decyzji pani minister, rządu, Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzimy w trybie pilnym. Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach. Nie ma dzisiaj z nami wicepremierów odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne i obrony. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz i pan wicepremier Radosław Sikorski są dzisiaj w Ankarze na szczycie NATO. Towarzyszą prezydentowi w posiedzeniu Paktu Północnoatlantyckiego. Pojechali tam z też oczywistą misją, aby nasi sojusznicy, wszyscy bez wyjątku sojusznicy w Pakcie Północnoatlantyckim, wiedzieli, że polska polityka w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej jest polityką stabilną i nie będzie zależała od politycznych emocji czy politycznych gier pomiędzy jakimiś partiami politycznymi w Polsce. Tak jak powiedziałem wczoraj, ale chcę to bardzo mocno podkreślić, Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji i tak jak też to podkreślałem, nie tylko ze względu na przyzwoitość i solidarność, ale przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo, nasz interes narodowy. Jeśli panowie Kaczyński, Mentzen, Bosak, Braun mają zamiar się ścigać na antyukraińskie nastroje po to, aby zyskać jakąś popularność, to na pewno nie będziemy w tym uczestniczyć, wręcz przeciwnie. Chcemy i tak jak to robiliśmy do tej pory, racjonalnie oceniać, co nam się opłaca, co się nie opłaca w relacjach z Ukrainą. Nie jesteśmy naiwni, kiedy trzeba bronić choćby polskiego rolnika przed nadmiernym importem z Ukrainy, to my podejmowaliśmy twarde decyzje, ale w kwestii bezpieczeństwa, współpracy militarnej, obrony przed Rosją będziemy dalej ściśle współpracować. I żadna polityczna chucpa Brauna, czy Kaczyńskiego, czy Mentzena tego na pewno nie zmieni. Być może ktoś z nich wygra jakieś punkciki w rankingach popularności, ale Polska będzie przegrywała na tym ponurym wyścigu na takie radykalne nastroje. I dlatego apeluję też do wszystkich, którzy dokładnie rozumieją. Nie chodzi tu o sympatię, antypatię, nie trzeba kochać Ukrainy, nie mam tego typu oczekiwań, ale każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie i odrobinę przyzwoitości w sercu, wie, że w interesie Polski jest to, aby Ukraina nie przegrała tej wojny. Nie wyobrażam sobie, że ktoś tego nie rozumie. Natomiast wyobrażam sobie, że ktoś lekceważy polski interes narodowy niestety i są to nasi oponenci. My zdecydowanie będziemy kontynuować wspólnie z naszymi sojusznikami w NATO, włącznie z Amerykanami, wsparcie dla Ukrainy. Wszystkie dotychczasowe formy pomocy były bardzo precyzyjnie koordynowane i ustalane z szefostwem NATO. Chodziło o to, aby akcja europejska i natowska była dobrze i możliwie precyzyjnie skoordynowana. Także możecie być też Państwo spokojni. Polska nie wyrywa się z wydatkami czy z donacjami do przodu przed innych. Działamy bardzo odpowiedzialnie i rozsądnie. Ale działamy po to, aby Rosja nie stanowiła większego niż do tej pory zagrożenia dla Polski, dla regionu, dla Europy. I dla tego celu jesteśmy dalej gotowi pracować tak jak do tej pory.
1: Tak mówił premier Donald Tusk przed rozpoczęciem dziś posiedzenia rządu.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich

0: 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Minęła godzina 13.04. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasze wczesnopopołudniowe spotkanie ze słuchaczami Polskiego Radia 24. Spotkanie pełne informacji i komentarzy do najważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą. Zaczynamy od kwestii bezpieczeństwa, bo w Ankarze trwa szczyt NATO.
6: Komentarz.
8: Połączył się z nami pan profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Witamy. Dzień dobry panie profesorze.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Podglądamy to, co dzieje się w Ankarze. Właśnie wylądował tam samolot z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w szczycie NATO w stolicy Turcji. No i powinnam pewnie, panie profesorze, zapytać pana, czego się pan spodziewa po tym spotkaniu, po tym szczycie, ale jeżeli udział w nim bierze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, to pewne jest jedno, że pewni niczego nie możemy być w tej sytuacji.
9: Tak, no pół żartem, pół serio mógłbym powiedzieć po tym, co się w nocy stało, że miejmy nadzieję, że pan prezydent Trump nie ogłosi wycofania wszystkich wojsk amerykańskich z Belgii.
8: Mówi pan o tym w wyniku meczu, tak?
9: Tak, no tutaj nawiązuję do tego przegranego przez Stany Zjednoczone meczu i tych kontrowersji związanych z czerwoną kartką odwołaną przez FIFA, no, ale to oczywiście dla fanów piłki nożnej i sportu jest bardziej interesujące pewnie. Natomiast rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, no my się możemy spodziewać wszystkiego. No takie kluczowe, podstawowe pytanie to jest oczywiście, czy Stany Zjednoczone wciąż są w NATO, tak? Ja może dość ostro stawiam tutaj w tym pytaniu taką tezę, ale biorąc pod uwagę to, co prezydent Trump nawet jeszcze niedawno mówił na temat NATO, to, co mówili jego oficjele i to, co jest zawarte w tych oficjalnych dokumentach amerykańskich, tak? Czyli w strategiach bezpieczeństwa i obrony i w tym przeglądzie jak gdyby wojsk amerykańskich, który sekretarz wojny, w cudzysłowie Pete Hegseth, ogłosił, no to są bardzo oczywiście niepokojące z punktu widzenia funkcjonowania NATO i bezpieczeństwa Europy rzeczy, więc no, z napięciem będziemy czekali na wynik tego szczytu, bo wynik tego szczytu jest niezwykle ważny.
8: Jeszcze przed jego rozpoczęciem komentatorzy zwracali uwagę, że najbardziej cenne z punktu widzenia bezpieczeństwa całego sojuszu, ale szczególnie wschodniej flanki, no co oczywiste naszego regionu Europy, najistotniejsze byłoby potwierdzenie przez Amerykanów, przez samego prezydenta Trumpa, tego niezłomnego zobowiązania, tego najważniejszego fundamentu, na którym Sojusz Północnoatlantycki się opiera, czyli tej zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
9: No tak, ale to jest takie pytanie, czy rzeczywiście Trump to ogłosi, bo jak no, bardzo elegancko się określa prezydenta Trumpa mianem takiego prezydenta transakcyjnego. Tak? I kilka dni temu no, wypowiadał się bardzo sceptycznie na temat wydatków, które Stany Zjednoczone jakoby miały ponosić na obronę Europy i nierównowagi tych wydatków amerykańskich i europejskich. I pytanie, czy Trump przyjeżdża właśnie po to, żeby ogłosić tą niezłomną wolę obrony Europy,

0: czy też żeby targować się o większy udział ropy, no, który jest zresztą nawiasem mówiąc oczywisty, dlatego że ten poziom wydatków jest nie do utrzymania. Także no, zobaczymy, będziemy tego wkrótce świadkami.
1: Słyszymy od Amerykanów o konieczności reformy Sojuszu Północnoatlantyckiego, o NATO 3.0, o tym, że Amerykanie owszem są w stanie i są gotowi zapewnić no, w jakimś sensie bezpieczeństwo europejskich sojuszników, ale w tej warstwie niekonwencjonalnej. Jeśli chodzi o obronę konwencjonalną, to Europejczycy muszą, powinni wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy świadkami europeizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego albo jej deamerykanizacji?
0: Chyba tak, dlatego że wygląda na to, że Stany Zjednoczone w jakimś sensie no, uznały no, schodzącą rolę tego supermocarstwa w świecie i wbrew tym zapowiedziom, oczywiście tym hasłom MAGA, prawda, my make America great again, Stany Zjednoczone wycofują się z wielu miejsc i tak tym miejscem jest także Europa. No, na przykład mamy wycofanie wojsk amerykańskich z Estonii, no, nie mówię już o tym kontyngencie, który do Polski nadal nie trafił. No, to jest tworzenie pewnego rodzaju próżni bezpieczeństwa, którą no, tylko Europa może wypełnić, no bo nikt inny nam z pomocą nie przyjdzie, w związku z czym ta europeizacja i deamerykanizacja postępuje już od no, co najmniej roku. Natomiast oczywiście kwestia jest konkretów, tak, w jaki sposób ta próżnia, która jest wytwarzana przez wycofujące się Stany Zjednoczone, będzie wypełniona przez państwa europejskie. No to nie jest bardzo łatwe, diabeł tkwi w szczegółach.
1: Ach, właśnie. Niemiecka prasa już zgłasza się tutaj do odpowiedzi, wskazując Niemcy i Berlin jako ten ośrodek, który mógłby po naszej stronie Atlantyku zapełnić te próżnie, o której pan mówi. Co z Warszawą, co z Polską? No bo to w końcu my jesteśmy liderami w Europie wśród tych krajów, które wydają najwięcej na obronność.
0: Tak, no wiadomo, tutaj ten tandem, znaczy czy były tandem, bo teraz już chyba o tym tandemie nawet nie możemy mówić, Berlin-Paryż, prawda, no oczywiście, że Niemcy widzą się w roli przewodniej, podobnie zresztą jak i Francuzi, z tym, że kłopot jest taki, że Niemcy, no po pierwsze mają w tej chwili dość trudną sytuację gospodarczą, o czym nie należy zapominać, druga kwestia, no militarnie nie należą do olbrzymów, tak to sobie delikatnie powiedzmy, oczywiście mają te plany tam, prawda, inwestycji w armię i w przemysł zbrojeniowy w najbliższych latach, ale na razie to są bardziej plany niż następuje realizacja. My z kolei, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, rzeczywiście inwestujemy olbrzymie środki finansowe w modernizację armii i zwiększenie po prostu tej armii, umożliwienie, że tak powiem, znacznie szerszego oddziaływania militarnego na otoczenie i być może także bycia tym gwarantem czy dostarczycielem bezpieczeństwa, przynajmniej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast no, kwestia jest taka, że w tych rozgrywkach międzynarodowych no, my nie mamy dużego doświadczenia, tak? I nie mamy chyba, wydaje mi się, nawet dobrze sprecyzowanej koncepcji, co i jak chcemy osiągnąć. Także to byłoby fajnie, gdyby oczywiście Warszawa tutaj dołączyła do tej grupy najistotniejszych państw, ale no, że tak powiem, nie zostaniemy zaproszeni. My musimy się, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, sami wprosić i no, taka powinna być nasza polityka. Szczególnie w kontekście tych gróźb i ostrzeżeń, które padają przecież, prawda, w przeciągu ostatnich kilku tygodni. Szereg państw wystosowało różnego rodzaju ostrzeżenia wobec Polski o możliwych rosyjskich prowokacjach. To należy traktować poważnie.
1: A ta dyskusja, panie profesorze, która się toczy wokół pocisków do systemu Patriot przekazanych Ukrainie, czy to też przypadkiem nie jest dyskusja o wizji i roli Polski w NATO, także w tym NATO 3.0, które proponują nam Amerykanie? Bo Polska do tej pory, chyba mam takie wrażenie, może się mylę, widziała siebie jako przede wszystkim biorcę bezpieczeństwa. Natomiast po tych zmianach powinniśmy i stajemy się dawcą tego bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o sytuację chociażby krajów bałtyckich.
0: Tak, dokładnie. To jest bardzo trafna uwaga. Od nas się oczekuje wręcz. Ja mam wielu kolegów w krajach bałtyckich, w Finlandii, w Estonii, gdzie od już jakiegoś dłuższego czasu nawet wręcz oczekuje się aktywniejszej roli Polski w byciu tym security provider, prawda, a nie tylko tym, który jest biorcą bezpieczeństwa. I taka nasza rola powinna rzeczywiście być, ale nie jestem pewien, czy my jeszcze w tej chwili mentalnie dorośliśmy do tego. My oczywiście lubimy się chwalić, że jesteśmy 20. gospodarką świata i że no, nasza pozycja jest rosnąca. No tylko wydaje się, że jakoś nie mamy możliwości opracowania jakiejś jednolitej koncepcji, no, w pewnym sensie wykorzystania tej rosnącej pozycji Polski do realnego, rzeczywistego oddziaływania w zakresie bezpieczeństwa naszego regionu. To jeszcze nie przed nami na długo. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie związane, bo to też jest dobre pytanie dotyczące kwestii rakiet Patriot. Wydaje mi się, że tutaj ja bym to troszeczkę oddzielił, bo

0: Proszę zwrócić uwagę, skąd mamy źródło tej informacji. No, źródłem byli sami Ukraińcy. Ja raczej podejrzewam, że to jest taka próba kolejnego zamieszania na tym polskim politycznym rynku, rozbudzenia tego polskiego piekła i tych swarów wewnątrz polskich w kontekście no, tych trudnych relacji, które z Ukrainą nas czekają.
1: Czyli to jest bardziej pana zdaniem kwestia polityczna, politologiczna, a nie dotycząca no, takich twardych danych o bezpieczeństwie, potencjale obronnym czy potencjale odstraszania.
0: No spójrzmy na to w ten sposób. No te rakiety, które przekazaliśmy, no już ich nie otrzymamy z powrotem, prawda? No oczywiście musimy mieć zagwarantowany dostęp no, w przypadku jakichś ewentualnych rosyjskich prowokacji do rakiet, do naszych systemów Patriot, żeby po prostu móc się bronić, prawda? W związku z czym oczywiście w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje, byłbym bardzo ostrożny i nie deklarowałbym, prawda, na przykład na szczycie NATO, gdybym miał cokolwiek do powiedzenia w tej kwestii o kolejnych jak gdyby transzach, prawda, przekazywanych stronie ukraińskiej, no w kontekście, tak jak mówię, tych ostrzeżeń, które padają w stosunku do Polski i krajów bałtyckich. Natomiast no, to się zdarzyło, tak? No, my musimy w tej chwili zrobić wszystko, żeby zapewnić, mieć dostęp do tych pocisków w sytuacji, gdyby no, nastąpiła konieczność ich użycia. To, co się stało, to się nie odstanie. Natomiast ewidentnie jest tutaj taka no, intencja strony ukraińskiej mieszania w tym polskim kotle i do dokładania do pieca, mówiąc językiem kolokwialnym.
1: Prezydent Zełenski także jest w Ankarze, ma spotkać się z prezydentem Trumpem i oczekuje potwierdzenia, co najmniej potwierdzenia tych deklaracji dotyczących wsparcia Ukrainy przez sojuszników z NATO. Doczeka się pana zdaniem?
0: No na pewno, bo już Niemcy zapowiedzieli, że no jakieś tam 140 chyba miliardów euro ma zostać przekazanych Ukrainie w przeciągu najbliższych 2 lat. Także tutaj widać, że ewidentnie patronem tej polityki ukraińskiej jest strona niemiecka. Natomiast no, czy inne kraje, że tak powiem, będą równie chętne do dołączenia się do tej szczodrej oferty niemieckiej, no to jest oczywiście pytanie otwarte, tak? Ja myślę, że Polska tutaj powinna jednak mimo wszystko zachowywać dużą ostrożność w kontekście, tak jak mówię, po pierwsze zagrożeń dla no, naszego terytorium, no i dwa, no, pewnego no, konfliktu, który przecież szef kancelarii prezydenta Zełenskiego, pan notabene wojskowy, czyli Budanow, zapowiada, tak?
1: Tak,
0: On
1: że
0: powiedział, że do tej
1: oczekuje
0: pory.
1: dalszej
0: Tak,
1: eskalacji.
0: myśmy mieli, mam do tej pory z małą scysją, oczekuję większej eskalacji, także musimy być przygotowani na to, że Ukraińcy naszykują nam jeszcze szereg takich niespodzianek, symbolicznych oczywiście w stosunku do polskiej polityki.
1: Proszę mi jeszcze pozwolić na taką dygresję, uwagę osobistą, panie profesorze, no bo też mam takie wrażenie, że teraz, kiedy słyszę tych zgłaszających się chętnych pomocy Ukrainie, to widzę, że jest ich tym więcej, im lepiej Ukraina radzi sobie na froncie. Kiedy losy wojny nie były przesądzone, tych chętnych do pomocy było bardzo niewielu, jeśli nie tylko była chętna do pomocy wtedy Polska.
0: Tak, no właśnie na to trzeba zwrócić uwagę, że myśmy pomagali Ukrainie wtedy, kiedy ona była w defensywie, tak? No czy ona jest w tej chwili w ofensywie? No to jest pytanie do specjalistów militarnych. Ja się na militariach i na przebiegu kampanii zbrojnych nie znam, więc nie chciałbym tutaj jakiegoś swojego zdania
1: No
0: przedstawiać,
1: ale
0: bo ono jest
1: słyszymy
0: po
1: o na
0: prostu
1: przykład atakach dronowych na
0: niekompetentne.
1: Moskwę, prawda?
0: Tak, no tutaj no na pewno ta ofensywa dronowa i niszczenie zakładów szczególnie produkujących paliwa jest ewidentnie widoczna. Także no, przynajmniej pod tym względem strona ukraińska jest aktywna i ten obraz wojny, który widzieliśmy jeszcze sprzed kilku lat, się zmienił, dlatego że no, Ukraińcy do tej pory tylko odbierali ciosy ze strony rosyjskiej, natomiast w tej chwili skutecznie stronie rosyjskiej te ciosy zadają. I oczywiście, że do zwycięzcy w cudzysłowie, czy do tego, który sprawia wrażenie, że jest aktywny, na pewno się chętniej dołączają wtedy niż w sytuacji, w której ta jak dana strona jest w defensywie. Także to wrażenie, panie redaktorze, jest tutaj jak najbardziej słuszne. W tej chwili może mieć kolejkę nawet chętnych do pomocy Ukrainie. Tej kolejki na początku 2022 roku dłużej nie było.
1: Wracając jeszcze do szczytu w Ankarze, do tych oczekiwań, do tych najważniejszych punktów, o których będą dyskutować liderzy krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, no wszyscy zwracają uwagę na te 5% PKB, już takie symboliczne, mityczne, do których dąży głównie w swoich namowach i żądaniach prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy my nie za bardzo skupiamy się na tej liczbie, na tej kwocie, a mniej skupiamy się na tym, jak te pieniądze będą wydawane? No bo nie sposób jest zapisać 5% PKB. Znaczy to nie, na tym chyba nie polega największa trudność. Największa trudność polega na tym, żeby te pieniądze dobrze wydać, mieć gdzie je wydawać. Ja słyszymy o tym, że Amerykanie, którzy liczą, że te europejskie pieniądze właśnie u nich będą.

0: będą wydawane, no mają coraz większe trudności w realizacji tych nawet dotychczasowych zamówień, w związku z tym, że mówiąc kolokwialnie, wystrzelali swój arsenał, swój potencjał militarny w wojnie z Iranem.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo trafna uwaga, dlatego że no, znaczy pieniądze można wydać w dowolny sposób. Każda organizacja, państwo, Wydział Studiów Międzynarodowych może wydać dowolną ilość pieniędzy, jaka wpłynie na konto. Natomiast oczywiście podstawowy problem to jest sens wydawania tych środków. No ale to oczywiście musi wymagać, tutaj wymagana jest analiza, co tak naprawdę jest nam potrzebne, jakiego rodzaju konflikt zbrojny nam ewentualnie grozi w najbliższej przyszłości i jakimi środkami powinniśmy dysponować. Druga kwestia, no to jest kwestia w tej chwili możliwości przemysłu uzbrojeniowego, zarówno amerykańskiego, jak i europejskiego, dostarczenie tych środków. I tutaj no, informacje, które napływają, no nie są specjalnie optymistyczne. My mamy niewielkie okno czasowe, tak? Dlatego, że w tej chwili mówi się o tym, że jeżeli Rosja dopuści się prowokacji, to nawet wręcz, no przecież i premier, i minister spraw zagranicznych mówią o miesiącach, a nie o latach. W związku z czym jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy te wydawać środki w najbardziej racjonalny sposób, w taki sposób, jaki to jest tylko możliwy do wydania w danym momencie.
0: Czyli również po tym szczycie NATO powinniśmy spodziewać się deklaracji nie tylko jeśli chodzi o no, te pule wydawanych pieniędzy, ale też wizję tego, jak te pieniądze powinny zostać wydawane, wzmocnienie przemysłu europejskiego, tego obronnego, zbrojeniowego.
1: Tak, no nie tylko europejskiego, ale także i polskiego, dlatego że no, Polska no, nie może być tylko i wyłącznie zależeć w strefie bezpieczeństwa od innych krajów, prawda? My jesteśmy za dużym państwem, za ważnym państwem, żeby to po prostu całkowicie scedować na organizacje międzynarodowe, które mogą znaleźć się na przykład w kryzysie czy w jakiejś tam no, nie, dysfunkcjonalności. I wydaje się, że NATO w tej chwili w taki okres dysfunkcjonalności niestety weszło za sprawą Amerykanów, ale także i własnych zaniedbań, bo latami rzeczywiście Europejczycy nie inwestowali. Proszę zwrócić uwagę na dyskusję, która się na przykład toczy w Wielkiej Brytanii, tak, gdzie tam no, po prostu mówi się wręcz o zapaści floty brytyjskiej, która kiedyś rządziła na morzach i oceanach. W związku z tym jest rzeczą oczywistą, że Europejczycy ten moment zdecydowanie przespali. Tak? No, co najmniej od lutego 2022 roku można było oczekiwać, że kwestia zbrojeń i przemysłu zbrojeniowego jest kluczowa dla bezpieczeństwa europejskiego. No myśmy kilka lat stracili, w związku z czym też musimy odbudowywać te zasoby jak najszybciej, także opierając się na tym potencjale wewnętrznym polskim, o którym nie możemy zapominać.
0: Porównujemy często potencjał natowski z potencjałem rosyjskim. Czy w tej dyskusji nie umyka nam jeszcze jedno zagrożenie, na które zwraca no, z takich naturalnych względów głównie prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli na Chiny? Jak tutaj ten bilans wypada?
1: Tak, no Chiny, no, znaczy Chiny grają swoje, tak, to każdy komentator podkreśla, że Chiny no, realizują swoje interesy, także tak z rękami rosyjskimi wobec Europy, także no, w zakresie na przykład pewnej dezindustrializacji Europy i czynienia Europy, europejskiej sytuacji gospodarczej coraz trudniejszą, no, ale jakby wpływu na politykę chińską, no, zwłaszcza strona polska nie ma, tak, my tutaj jesteśmy, tak naprawdę możemy tylko obserwować, w małym stopniu jesteśmy w stanie wpłynąć na takiego kolosa, jakim są obecnie Chiny. W związku z czym no, musimy uważnie się przyglądać temu i oczywiście mieć jak najlepsze rozpoznanie zamiarów chińskich no i odpowiedni sposób reagować. Natomiast jakiegoś aktywnego wpływu na strony chińskiej mieć nie będziemy. Nawet Unia Europejska takiego wpływu tak naprawdę w tej chwili nie ma. A co dopiero mówić o takim kraju, jakim jest Polska.
0: Zatem naturalne jest to, że skupiamy się na zagrożeniu ze strony Rosji.
1: Tak, no bo to jest tak naprawdę jedyne realne zagrożenie w najbliższej przyszłości, prawda? My mamy ten problem, że my no, jakby no, z trudem wierzymy, że może zaistnieć jakaś relacja konfliktowa, myślę, że tak powiem, starcia militarnego z tym państwem, a musimy pamiętać, że to państwo tą wojnę toczy już od 4,5 roku, tak? I zdążyło się w cudzysłowie do tego przyzwyczaić, prawda? No nikt w Rosji nie jest zaskoczony tym faktem, że Rosja znajduje się w stanie wojny, czy jak to wcześniej nazywano, w specjalnej operacji militarnej. Już w tej chwili nawet rzecznik Pieskow powiedział, że to już jest wojna i może niestety do tego konfliktu zbrojnego wejść w cudzysłowie z marszu. Tak, jakie są rzeczywiste zasoby rosyjskie i możliwości oddziaływania, no to my tego tak naprawdę nie wiemy. Optymistycznym jest oczywiście to, że Rosja nie była w stanie zająć Ukrainy, prawda, czyli państwa, które jest 57. gospodarką na świecie, no państwa jednak mimo wszystko w pewnym sensie no jednak oligarchicznego i znacznie bardziej skorumpowanego niż kraje zachodniej Europy. No, w związku z czym no, 20 gospodarka gospodarka

0: ta osadzona w Unii Europejskiej i w NATO no, powinna sobie w takiej sytuacji lepiej poradzić, ale to się dopiero może okazać, gdyby do tego doszło, co miejmy nadzieję nie będzie miało miejsca.
1: A jak może na ten nasz potencjał i obronny, i odstraszania wpłynąć ta zapowiedź, którą usłyszeliśmy ostatnio od ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza jeszcze przed jego wylotem do Ankary, że wznowu

0: się w takiej strefie chaosu, prawda? No, kontyngent wojsk, który miał trafić do Polski, nie trafił. Potem oczywiście prezydent Trump powiedział, że no, jakieś 5 tysięcy żołnierzy do Polski trafi. Nie wiadomo, czy to miało obejmować tych 4 tysięcy żołnierzy, które nie trafiło, czy to będzie ponad to. Jakaś deklaracja, że te wojska ostatecznie do Polski trafią, jest oczywiście takim no, mocnym sygnałem. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę też na horyzont czasowy. Tak? Tutaj sam pan wicepremier powiedział, że to jest kwestia 3 miesięcy. Więc no to okno czasowe w dalszym ciągu jest niestety dla strony rosyjskiej otwarte. Zanim te wojska do nas rzeczywiście trafią, no, musi minąć jakiś upływ czasu. Tak? I to jest niestety ten najbardziej niebezpieczny okres.
1: A co ze stałymi bazami? Też jakiś czas temu słyszeliśmy od Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jest to wstępne bardzo, ale już jednak zielone światło z Pentagonu do rozmowy na temat tego, w jaki sposób ta stała obecność amerykańskich żołnierzy większa niż ta dotychczasowa miałaby wyglądać.
0: Tak, no oczywiście takie deklaracje, że taką stałą bazę amerykańską mielibyśmy na terenie naszego kraju, która byłaby też takim centrum logistycznym w razie czego wsparcia jak gdyby polskiego wojska w zakresie dostaw czy też uzbrojenia, czy też po prostu jednostek wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, no to należy, że tak powiem, witać z zadowoleniem. Natomiast no, pytanie, na ile rzeczywiste są te relacje, no poza tym no, trochę, żeby łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, przed którą roztaczają Amerykanie nas, przed nami dołożyć, no stałe amerykańskie bazy można zlikwidować, prawda? Mówi się o likwidacji baz w Europie. No i niestety taka opcja zawsze istnieje, w związku z czym ja zawsze powtarzam, że bezpieczeństwo państwa polskiego, także militarne, powinno zabezpieczać przede wszystkim państwo polskie, a w drugiej kolejności nasi sojusznicy, nigdy odwrotnie.
1: No i to jest pewnie trochę tak, panie profesorze, że warto, tak jak i w samochodzie, mieć i poduszkę powietrzną, i pasy bezpieczeństwa.
0: Tak jest. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo też pojazdu to nie jest tylko to bezpieczeństwo bierne, właśnie pasy i poduszki powietrzne, które są coraz bardziej zaawansowane, ale to jest także no, umiejętność prowadzenia samochodu, prawda? Czyli, no,
1: czyli znowu kamyczek do ogródka polityków, tak?
0: Tak, no polityka, prawda, polityka zagraniczna, polityka obronna, polityka budowania sojuszy w regionie, prawda, no, nawiązywania kontaktów z tymi państwami, które mają podobne percepcje i podobne interesy jak Polska, prawda, czyli przede wszystkim z krajami skupionymi wokół Morza Bałtyckiego.
1: No to wracając znowu do Ankary i do trwającego tam szczytu NATO, na miejscu będzie między innymi prezydent Karol Nawrocki. Ważne zadanie przed nim, również takie dyplomatyczne, polityczne. Wiemy, że z prezydentem Zełenskim raczej w Ankarze się nie spotka.
0: Tak, no byłoby to zresztą nawet trochę dziwne w kontekście tej sytuacji, którą mamy obecnie w stosunkach ukraińsko-polskich. No my mamy tę przewagę, że wydaje się, że prezydent Trump lubi prezydenta Nawrockiego i to jest pewien zasób, z którego moim zdaniem powinniśmy korzystać. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby oczywiście cała delegacja polska, która składa się z tego komponentu prezydenckiego, ale także oczywiście z udziałem dwóch wicepremierów, ministra spraw zagranicznych i ministra obrony, żebyśmy po prostu w Ankarze mówili jednym głosem, żeby te wewnętrzne swary i kłótnie polityczne, których jesteśmy świadkami codziennie, nie wpłynęły na ten obraz Polski w zakresie obronności i bezpieczeństwa na zewnątrz. Tak?
1: Tylko no, czy to nie jest, panie profesorze, życzeniowe myślenie? Bo my bardzo długo mówiliśmy o tym, że akurat kwestie bezpieczeństwa to są te, które łączą niedzielą, te, które powodują, że politycy różnych opcji są się w stanie wznieść ponad partyjne podziały, także ponad te podziały między ośrodkiem prezydenckim i rządowym, ale to, co ostatnio się dzieje, pokazuje, że to jest właśnie, takie mam wrażenie, tylko myślenie życzeniowe, a rzeczywistość jest zupełnie inna.
0: No częściowo ten kapitał polityczny na tych wewnętrznych sporach się próbuje, obie strony próbują zdobyć, prawda? No bo tutaj mamy dwie strony tego konfliktu i obie strony próbują jakoś punktować na tym konflikcie, co oczywiście jest godne ubolewania, ale no ta polska polityka od wewnątrz niemalże od zawsze, tak od 90 roku jest oparta na takiej daleko idącej polaryzacji. Kto pamięta początki Polski niepodległej po roku 89-90, pamięta, że tam ta polaryzacja tak naprawdę zawsze zawsze występowała, czyli ośrodki prezydenckie często no, nie były zgodne z tym, co mówił ośrodek rządowy. No, na to niestety no, nie mamy wpływu. Takich polityków wybieramy i takich polityków mamy i z tym dobrodziejstwem inwentarza no, po prostu jedziemy za granicę.
1: Mówi pan, że powinniśmy wykorzystać ten potencjał, który tkwi w relacjach prezydentów Nawrockiego i Trumpa, bo wygląda na to rzeczywiście, że prezydent Trump pała sympatią do prezydenta Nawrockiego.

0: a może jest tak, że te jego decyzje i działania podejmowane, a dotyczące naszego polskiego bezpieczeństwa, również wynikają być może z niechęci wobec polskiego premiera?
1: No, niczego nie można wykluczyć. Ta polityka prezydenta Trumpa jest dość jednak mimo wszystko personalna i emocjonalna, no chociażby patrząc na relacje z panią premier Meloni w ostatnich czasach. No taka jest specyfika, delikatnie mówiąc, prezydenta Trumpa. Jest to polityk, nazwijmy to w cudzysłowie, niekonwencjonalny, zdecydowanie nie działający w oparciu o takie zasady, że tak powiem, polityczne, które, do których przyzwyczailiśmy się z poprzednich prezydentów. No i też z tym musimy żyć, funkcjonować, nie ma innej rady.
0: I też dlatego
1: Więc
0: pewnie
1: wykorzystujmy
0: oprawa...
1: ewentualną sympatię, tak, wykorzystujmy ewentualnie sympatię prezydenta Trumpa, jeżeli taka występuje rzeczywiście do naszego prezydenta, no bo to jest tylko coś, z czego powinniśmy być bardziej zadowoleni. Tak o wiele gorzej by było, gdyby no, wpisy adresowane do pani premier Meloni były w podobnym tonie, jak adresowane do prezydenta czy do wicepremierów Polski.
0: Spersonalizowana polityka zagraniczna prowadzona przez prezydenta Trumpa i również odzwierciedlenie tego w oprawie, jaka towarzyszy temu szczytowi NATO, który rozpoczął się w Ankarze. Widać to naprawdę gołym okiem, że bardzo wiele z tych wydarzeń jest adresowanych do prezydenta Trumpa po to, żeby zaspokoić te jego potrzeby. Mówią o tym także ci, którzy na miejscu w Ankarze są, również nasza korespondentka Beata Płomecka, pan profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, był z nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Ja bym tylko jedno zdanie dodał. Oby na to nie było takim FIFA.
0: Oby. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do widzenia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premier czeka na konkretne propozycje dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Donald Tusk rozmawiał dziś z minister Jolantą Sobierańską-Grędą. Teraz trwa posiedzenie rządu, a po nim premier znów ma się pochylić nad propozycjami reformy. Dopiero jutro poznamy szczegóły.
4: Mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
3: Zapowiadał premier Donald Tusk. Wśród założeń reformy są między innymi ograniczenie zarobków lekarzy, dokładniejsza kontrola czasu pracy medyków i uszczelnienie systemu rejestracji tak, by nie było możliwości omijania kolejek do specjalistów. W piątek premier zapowiedział, że jeżeli plan szefowej resortu zdrowia nie będzie dobry, to podejmie decyzje personalne. W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Patriot. Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią oraz Szwecją porozumienie w tej sprawie. Poinformował o tym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą, zaznaczył szef MON. Kosiniak-Kamysz wskazał, że celem Polski jest nie tylko kupowanie nowoczesnego uzbrojenia, ale również udział w produkowaniu i serwisowaniu go w Europie. Decyzja w sprawie centrum serwisowego zapadła na forum obronnym w Ankarze na marginesie szczytu NATO. Na te decyzje czekają posiadacze kredytów. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski uważa, że na tym posiedzeniu stopy nie zostaną zmienione. Jest jednak szansa, że na kolejnym dojdzie do obniżki.
5: Zaraz po wybuchu wojny w Iranie w marcu jeszcze Rada Polityki Pieniężnej zdołała ściąć stopy procentowe o 0,25% i to była dosyć unikatowa decyzja w skali światowej. I się okazało, że Rada miała rację, bo wojna nie wywołała zwiększonej inflacji w Polsce, także można się spodziewać komunikatu po Radzie Polityki Pieniężnej, że na horyzoncie pojawiają się obniżki stóp procentowych.
3: Decyzję Rady Polityki Pieniężnej poznamy jutro. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Chcą wcześniej wykrywać boreliozę, by szybciej wdrożyć leczenie. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku szukają pełnoletnich osób, które niedawno zostały ugryzione przez kleszcza. Ważne jest, by zgłaszać się w ciągu 72 godzin od zauważenia wbitego w ciało pajęczaka. Jak przebiega badanie, tłumaczy dr Justyna Adamczuk.
6: pobieramy płyn śródmiąższowy skóry przy pomocy takiego urządzenia z mikroigiełkami, które jest całkowicie bezbolesne.

0: miejsca po pokłuciu przez kleszcza. Dodatkowo pobierana jest próbka krwi żylnej. Przewidujemy wizytę kontrolną za około 6 tygodni. W tym czasie też pacjent musi się obserwować, czy nie pojawił się rumień. Badania będą opracowywane dalej w kierunku nowego testu na wykrywanie jeszcze szybsze boreliozy w laboratorium we Francji.
1: No obecnie badania wykrywają boreliozę po 4-6 tygodniach od ugryzienia, kiedy organizm wytwarza już przeciwciała.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 13:34.
2: Stan dnia.
3: Spodziewanych dymisji w Ministerstwie Zdrowia na razie nie będzie. Premier Donald Tusk poinformował, że jego celem nie jest szukanie kozłów ofiarnych, a intensywne rozmowy z szefową resortu oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, które dziś mają być kontynuowane. Szczegóły rządowego planu naprawy systemowej i ostateczne ustalenia mamy poznać jutro. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
4: Dzień dobry.
3: Premier wyraźnie zmienił ton, który słyszeliśmy jeszcze w ubiegłym tygodniu. Co działo się dziś za zamkniętymi drzwiami i jak szef rządu argumentuje tę swoją ostatnią, dzisiejszą decyzję?
4: Od kilku dni już spekulowano o odwołaniu minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy w związku z aferą wokół Szpitala Południowego. Premier Donald Tusk postawił jednak na kontynuację dotychczasowych prac. Szef rządu przyznał, że ostatnie wydarzenia obnażyły duże mankamenty systemu. Jednak od odpowiedzialności personalnej ważniejsze jest teraz natychmiastowe wdrożenie rozwiązań naprawczych. Rozmowy, nad którymi zespół rządowy siedział przez ostatnich kilkadziesiąt godzin, będą kontynuowane dziś wieczorem. Donald Tusk podkreśla, że oczekuje od kierownictwa resortu i NFZ-u pełnej gotowości do jutrzejszej prezentacji.
5: Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
3: A czy wiemy, na jakich konkretnie obszarach, na jakie tematy rozmawiali w czasie tych wielogodzinnych narad ich uczestnicy i jakie projekty urzędnicy Ministerstwa Zdrowia mają gotowe już w swoich szufladach?
4: Głównym celem, i to było zapowiadane już od kilku dobrych dni, było uderzenie w najbardziej bulwersujące opinię publiczną kwestie, czyli tak zwane kominy płacowe, omijanie kolejek przez uprzywilejowanych pacjentów oraz pracę medyków ponad siły. Na stole leży projekt centralnej e-rejestracji przez internetowe konto pacjenta, który ma ruszyć do końca roku, a nie tak jak na początku planowano, za 3 lata. I to ma uniemożliwić zapisywanie chorych po znajomości. Rząd chce też wprowadzić ewidencję czasu pracy i maksymalny limit 332 godzin pracy w miesiącu dla lekarzy na kontraktach, co powstrzyma tak zwanych lekarzy walizkowych przed braniem jednoczesnych dyżurów w odległych szpitalach. Premier zapowiedział, że część zmian będzie wymagała ustaw i czasu, ale to, co możliwe, zostanie wprowadzone natychmiast rozporządzeniami i decyzjami NFZ-u. Jeszcze przed rozmowami sama minister Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniała, że kierowany przez nią resort od dłuższego czasu projektuje gruntowną reorganizację całej sieci medycznej.
6: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje. Też bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj się również zgłaszają regiony, które chcą być liderami, jeżeli chodzi o konsolidację i o układanie tej sieci według potrzeb regionalnych.
4: Premier Tusk uprzedził już, że pilne reformy nie będą łatwe i z pewnością nie wszystkim się spodobają, ale od tej drogi nie ma już odwrotu. Oficjalne, szczegółowe podsumowanie wspólnych ustaleń rządu i resortu zdrowia poznamy jutro.
3: O czym informował państwa Piotr Durys, nasz reporter. Piotrze, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Komentarz.
3: A z nami już pani doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekonomistka, rektor Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, pani profesor.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Słyszymy dzisiaj od premiera Donalda Tuska, że spodziewanych dymisji w Ministerstwie Zdrowia na razie nie będzie. Ja się zastanawiam, czy to dlatego, że no jakaś refleksja przyszła do głowy rządzących i rzeczywiście, tak jak mówi premier, jego

0: Celem nie jest szukanie kozłów ofiarnych, a konstruktywnego rozwiązania, czy może chętnych na zajęcie tego stanowiska po dotychczasowej ministrze zdrowia nie ma?
1: Absolutnie dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, bo kolejna reorganizacja w strukturach zarządzających Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia tylko i wyłącznie oddaliłaby nas od tego zasadniczego celu, jakim jest modyfikacja pewnych założeń i rozwiązań systemowych, które doprowadziły do rozwoju patologicznych zjawisk, które obserwujemy na przykładzie Szpitala Południowego, ale przecież doskonale wiemy, że nie jest to przykład incydentalny. Donoszą zarówno pacjenci, jak i menadżerowie z całej Polski, że niestety pewne rozwiązania, które są zaszyte w system opieki zdrowotnej, prowadzą do takich absurdalnych zjawisk, takiej bardzo ostrej, krwawej rywalizacji o świadczeniodawców, o profesjonalistów medycznych, którzy mogliby wykonywać świadczenia, najczęściej te najlepiej wycenione w koszyku Narodowego Funduszu Zdrowia. Także mnie to cieszy, że orientacja jest na działanie i na korektę nieprawidłowości, a nie na ponowne budowanie kierownictwa, czy to resortu, czy Narodowego Funduszu Zdrowia, który niestety byłby kolejnym czasem straconym. My tego czasu straconego, tego czasu, w którym nie dokonywano określonych zmian, mimo że pewne zjawiska niepokojące i świadczące o braku efektywności, one są obecne, dyskutowane na wielu kongresach. Przecież mówiło się o tym, jak bardzo wysokie są już wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowia, jak dużym wyzwaniem jest fakt, że w ramach jednej organizacji często tylko i wyłącznie ze względu na formę zatrudnienia zupełnie inaczej płaci się pracownikom za porównywalną pracę wykonywaną przy wykorzystaniu tych samych kompetencji specjalisty tego samego zakresu, i to bulwersowało, rodziło naturalne konflikty i naturalną taką dekompozycję funkcjonowania placówek medycznych.
0: Mówi pani o tych nieprawidłowościach, o których usłyszeliśmy w związku z aferą w Szpitalu Południowym, ale dzisiaj media donoszą o kolejnej placówce, tym razem afera w szpitalu w Mogilnie. Tam 26 tysięcy złotych za godzinę pracy, milionowe rozliczenia i sprzęt niedopuszczony do użytku, tak w skrócie można by określić to, co działo się w Mogilnie. Kolejny jednostkowy, jednorazowy przypadek, czy sytuacja, która świadczy o bolączkach, które trawią cały system?
1: Niestety te wszystkie historie raczej odzwierciedlają deficyt funkcji monitorowania i ewaluacji tego, jak płynie publiczny pieniądz, czyli pieniądz nas wszystkich ubezpieczonych, którzy utrzymują system publiczny za swoje składki. Narodowy Fundusz Zdrowia przez wiele, wiele lat, sprawując tą pieczę nad środkami z ubezpieczenia zdrowotnego, nie rozwinął wystarczająco instrumentów, które pozwalałyby na wczesne reagowanie na takie zjawiska. Bo przecież jeżeli w danym małym szpitalu powiatowym raptownie dochodzi do lawinowego wzrostu realizacji pewnej określonej procedury, która najczęściej, jak pokazuje analiza, jest bardzo dobrze wyceniona, która to statystyka pokazuje, że mało prawdopodobne jest, aby mieszkańcy tego regionu byli dotknięci danym schorzeniem i w tak dużej grupie potrzebowali tego typu interwencji, to tak naprawdę mechanizmy Narodowego Funduszu Zdrowia, mechanizmy kontroli i ewaluacji powinny natychmiast uruchamiać tak zwany czerwony alert i uruchamiać proces kontroli. Niestety my też przez wiele, wiele lat, i ja bym chciała na to zwrócić uwagę w tej dzisiejszej dyskusji, podtrzymywaliśmy koncepcję taniego państwa i podtrzymywaliśmy koncepcję taniego płatnika publicznego, bo chcę zwrócić uwagę, że przez ostatnie 15 lat nakłady administracyjne Narodowego Funduszu Zdrowia topniały z roku na rok. Ja pamiętam, że gdy wchodziłam do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, to udział wydatków na administrację stanowił ponad 1-2, nawet momentami sięgał 1,5% wszystkich przychodów. Dzisiaj tak naprawdę to jest niespełna 0,8 i jest to rekord w skali światowej. Publiczni płatnicy w krajach, które uznajemy za kraje z dobrą organizacją systemu ochrony zdrowia, wydają na administrację

0: czyli nie na pensje, tylko na systemy, które pozwalają w sposób bardzo precyzyjny mierzyć, ewaluować, jak środki finansowe przeznaczane na zakup świadczeń realnie zabezpieczają potrzeby pacjenta, wpływają na dostępność, wpływają na doświadczenie pacjenta i wpływają na jakość kliniczną tejże opieki. Tymczasem my te nakłady publicznego płatnika traktowaliśmy jako powód do dumy, a po latach już dzisiaj wiemy, że instytucja, która nie ma wystarczających zasobów do tego, żeby rozwijać nowoczesne narzędzia monitorowania i ewaluacji, w sposób naturalny traci swoją czujność, traci zdolność do tego, aby wcześnie wyłapywać tego typu patologiczne zjawiska i one wychodzą na światło dzienne wtedy, kiedy tak naprawdę albo pojawia się śledztwo dziennikarskie, albo pojawia się jakieś krytyczne zdarzenie dla zdrowia ludzkiego, które skłania do głębszej kontroli w danym podmiocie leczniczym. Brakuje nam dobrych mechanizmów, które by wiązały przepływ pieniądza publicznego z jakością, efektywnością opieki i bezpieczeństwem tej opieki.
1: No i co naturalne teraz, po tym, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym w Warszawie, o czym też Wirtualna Polska donosi, co działo się w szpitalu w Mogilnie, skupiamy się właśnie na tych tematach, na tych sprawach i słyszymy od polityków, no bo ich reakcja także to jest odpowiedź na to, co działo się w tych dwóch placówkach, no ale tak jak mówi pani profesor, to może być odzwierciedlenie całych problemów, które trawią system ochrony zdrowia. Ci politycy teraz nam mówią o tym, że w tym systemie na prawczym, w tym pomyśle na to, jak ratować i uzdrawiać nomen omen, jak mówi premier Donald Tusk, system ochrony zdrowia, skupiają się głównie na e-rejestracji, na kominach płacowych, na czasie pracy medyków, a ja zastanawiam się, czy to są naprawdę problemy, których rozwiązanie zagwarantuje to, że ten system ochrony zdrowia w naszym kraju będzie działał lepiej, skuteczniej, bardziej wydajnie. Bo pewnie gdybyśmy rozmawiały 4 tygodnie temu i ja stawiałabym pani pytania dotyczące tego obszaru, to one by się skupiały zupełnie na innych kwestiach. Pewnie mówiłybyśmy o systemie kształcenia lekarzy, o tym, w jaki sposób dzielić odpowiedzialność za leczenie pacjenta między system POZ a opiekę szpitalną. A o tych sprawach, o których rozmawiamy dzisiaj, pewnie mowy by w aż tak dużym stopniu nie było.
0: Absolutnie tak. Niestety politycy przyzwyczaili nas przez ostatnie lata, że bardzo często reagują, powiedziałabym, na kryzys. Gaszą pożar i wtedy ta determinacja jest dużo większa niż chwilę wcześniej. To nie jest dobry nawyk i nie świadczy o tym, że prowadzimy zaplanowaną, uporządkowaną politykę zdrowotną, politykę państwa zorientowanego na zdrowie, tylko tak naprawdę można powiedzieć, że ta polityka się nam wyłania od kryzysu do kryzysu. Niemniej, myślę, że dzisiaj na pewno trzeba podjąć działania, które będą odpowiedzią na te zjawiska patologiczne, które absolutnie nie mogą być kontynuowane i pewne anomalie systemowe powinny być korygowane jak najszybciej. Natomiast nie pozbawia to nas konieczności odpowiedzi na pytanie, czy ten system w tej strukturze, którą dzisiaj obserwujemy, z dominującą rolą płatnika publicznego, instytucji silnie scentralizowanej, ale jednak nie wypełniającej odpowiednio swoich zadań, tych kontrolnych, tych ewoluujących funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, bo przecież NFZ koncentruje się przede wszystkim na zakupie świadczeń. Czy ten model finansowania ochrony zdrowia, czy ten model ubezpieczenia zdrowotnego, do którego przywykliśmy przez ostatnie 2 dekady, czy one nadal są z rozwiązaniami na system XXI wieku? Dla kraju i społeczeństwa, które charakteryzuje wysoka dynamika starzenia się, które będzie charakteryzowało też takie bardzo duże wyłączenie obywatela z odpowiedzialności za własne zdrowie. My przez wiele lat nie inwestujemy. Inwestując w edukację zdrowotną, można powiedzieć tak kolokwialnie, wychowaliśmy sobie obywatela, który tak naprawdę ma bardzo wysokie wymagania względem państwa z dosyć niskim poziomem świadomości co do własnej osobistej aktywności, własnej osobistej odpowiedzialności za to zdrowie. Trzecie pytanie, czy mamy dzisiaj system, który jest przygotowany na

0: absorpcję postępu technologicznego, jaki następuje w medycynie. I my jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej. Te nowe technologie będą potrafiły odpowiedzieć skutecznie na problemy, które jeszcze do tej pory były nierozwiązywalne. Choroby genetyczne, choroby neurodeminizacyjne. Będziemy w stanie odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa, które mieszka w bardzo na terenach z bardzo niskim poziomem zamieszkania, niską gęstością zamieszkania, bo rozwój nowoczesnych rozwiązań telemedycznych, rozwiązań, które pozwalają absolutnie monitorować stan zdrowia, jest ogromny i daje gigantyczne szanse na lepsze zabezpieczenie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta. Dzisiejszy system nieprzygotowany jest do tego, aby stawić skutecznie czoła wyzwaniom, ale jednocześnie korzystać efektywnie z szans, które daje postęp. Dlatego my powinniśmy dzisiaj usiąść w takim bardzo szerokim dialogu ze wszystkimi stronami politycznymi i porozmawiać o tym, jak zredefiniować formę i reguły funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, jak być może zbudować go na nowo, tak jak przed laty zadecydowaliśmy o budowie nowoczesnej sieci dróg i autostrad. Ja często w swoich wypowiedziach podaję świadomie ten przykład, żebyśmy może właśnie na bazie tego kryzysu, podejmując dzisiaj te interwencje, które są niezbędne, aby zlikwidować te najbardziej karygodne zachowania i przeciąć procesy, które są zarówno niebezpieczne dla pacjentów, jak i personelu medycznego, ale i też skrajnie nieefektywne dla systemu ochrony zdrowia, to jednak nie uciekać od dyskusji o głębokiej reformie systemu ochrony zdrowia, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą o tym, że dotychczasowy model się zużył, stał się nieskuteczny, nieefektywny, nie oddający też postępu, jaki nastąpił w innych politykach publicznych. My zbudowaliśmy system, który dzisiaj jest finansowany w dotychczasowym modelu, wychodząc z zupełnie innej, chociażby infrastruktury drogowej, zupełnie innej infrastruktury cyfrowej. Cieszę się bardzo, że jednym z tych fundamentalnych rozwiązań, dla którego nadano szczególny priorytet, jest uruchomienie centralnej e-rejestracji. Istotna deklaracja istotnego przyspieszenia w tej materii, co bardzo znacząco widać to po doświadczeniach innych krajów, może usprawnić zarządzanie ruchem pacjenta. To się tak ładnie nazywa w branżach, nie wiem, czy to lotniczej, czy transportowej, ale takie same wyzwania stoją przecież przed systemem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i my tą ścieżką pacjenta w procesie diagnozy i leczenia musimy też zarządzać. Musimy mieć informacje o tym, jaki jest stan zdrowia pacjenta, z jakich usług on już skorzystał, jakie kolejne kroki są zaplanowane i jak pokierować go pomiędzy placówkami medycznymi. Dzisiejszy system jest systemem fragmentarycznym. Mury danej placówki są bardzo wysokie i szczelne i bardzo trudno pacjentowi się często przedostać do innego, wyższego poziomu zabezpieczenia, tak aby można było tam uzyskać bardziej zaawansowaną diagnostykę i ustalić bardziej kompleksowy plan leczenia. Dzisiaj rolą regulatora i pewnie celem dla tego nowoczesnego systemu jest przede wszystkim udrożnienie ścieżek, którymi kroczymy w procesie diagnozy i leczenia, tak aby można na koniec dnia było cieszyć się tym, co jest celem głównym systemów opieki zdrowotnej, to jest poprawa zdrowia populacji. Bez powiązania ze sobą zarówno zasobów, które chcemy rozwijać w systemie, procesów, które chcemy, żeby były stymulowane przez odpowiednie mechanizmy i powiązania tego z efektem i rezultatem klinicznym, każda reforma będzie nas tylko i wyłącznie pozostawiała w tym takim punkcie, takiej pułapce, w której owszem, coraz więcej zasobów jest w dyspozycji systemu ochrony zdrowia, ale uzysk zdrowotny jest dalece niesatysfakcjonujący.
1: Czyli jednak
0: na poziomie jednostki, jak i całego społeczeństwa.
1: Czyli jednak

0: Wracamy, pani profesor, do kwestii pieniędzy. No, pewnie przed nami jeszcze dyskusja, w jaki sposób system ochrony zdrowia finansować, czy ten system składkowy, czy jednak w jakimś sensie podatek zdrowotny, który takie rozwiązanie postulują niektóre środowiska również polityczne, koalicyjne dla Koalicji Obywatelskiej, tej większościowej, no ale to jeszcze przed nami. No ale skoro o pieniądzach rozmawiamy, no to tym, co głównie bulwersuje opinię publiczną po tym, co wydarzyło się i w Warszawie, i w Mogilnie, jest to, jak to jest możliwe, że są takie dysproporcje w zarobkach pracowników systemu ochrony zdrowia, czy też, no już mówiąc wprost, lekarzy różnych specjalizacji w różnych placówkach, czy to jest tylko kwestia tego nadzoru, tej ewaluacji, o której pani mówiła, czy powód, przyczyna jest jeszcze gdzie indziej?
1: Absolutnie to jest problem, który jest wielopoziomowy i tak naprawdę nałożyło się wiele zjawisk, które wygenerowały tego typu skutek. Po pierwsze, ogromne różnice w taryfikacji, na pewno tak. Po drugie, brak kontroli nad limitem i wymiarem czasu zatrudnienia. Tak naprawdę, pomimo tego, że wszyscy świadczeniodawcy są zobligowani, aby płatnikowi publicznemu raportować, jakim dysponują zespołem i trzeba podać prawo numeru wykonania, numer prawa wykonania zawodu dla personelu, który będzie pracował w danej placówce z pacjentami i realizował świadczenia finansowane ze środków publicznych, to my nie reagowaliśmy na to, że to wielozatrudnienie zaczyna przybierać absolutnie wymiary, które są sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego i są sprzeczne też z zasadami higieny pracy. Myślę, że na to też trzeba zwracać uwagę, że tego typu reguły gry są kuszące. One są bardzo, powiedziałabym, zachęcające do tego, aby skorzystać z takiej bardzo ryzykownej gry, bardzo ryzykownej praktyki zawodowej. Ja nie ukrywam, że ja w pewnym stopniu identyfikuję się z lekarzami, personelem medycznym, bo w szkolnictwie wyższym też doświadczaliśmy kiedyś takich reguł, w których każdy pracownik naukowy, dydaktyczny mógł pracować w wielu miejscach pracy. Gdy w latach 90., 2000 wybuchło ogromne zainteresowanie i szkolnictwem wyższym, uzupełnieniem edukacji, powstawały nowe szkoły, to każda szkoła walczyła o każdego kolejnego akademika, samodzielnego pracownika
0: tylko, pani
1: nauki,
0: profesor,
1: tak,
0: jest
1: żeby
0: taka
1: go zatrudnić.
0: Różnica, oczywiście nie umniejszając odpowiedzialności zawodu wykładowcy akademickiego, no to w przypadku lekarza czy pracownika ochrony zdrowia, no to mówimy tutaj rzeczywiście o kwestii życia i śmierci i zdrowia pacjentów, pod których...
1: I to jest ta zasadnicza różnica, która powinna skłaniać nas do tego, aby te mechanizmy kontroli jednak były włączone zdecydowanie wcześniej. Doskonale wiemy, że limit czasu pracy na umowę o pracę zachęcił do tego, żeby przejść na umowy kontraktowe. Do tego nałożyły się bardzo korzystne warunki podatkowe. Nie zapominajmy również o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach reformy podatkowej i ubezpieczeniowej objął grupę profesjonalistów medycznych, no szczególnie tych zatrudnionych na umowach kontraktowych, szczególnie atrakcyjnymi walorami.
0: I to pewnie też, pani profesor, była kwestia, której trudno się oprzeć i o której pewnie także rozmawiamy w kontekście tych nieprawidłowości, które pojawiły się albo ujawniły się ostatnio w systemie ochrony zdrowia. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Pani doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekonomistka, rektor Uczelni Łazarskiego, była z nami. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia, pani profesor.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie państwa.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior.

0: nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
5: Tak?
4: Dokładnie tak.
5: Jej, udało się, widzisz?
4: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś konsultacje, jutro prezentacja planu naprawczego. Chodzi o reformę służby zdrowia i kosmiczne zarobki części lekarzy. Europa i Stany Zjednoczone łączą siły w produkcji uzbrojenia. Wspólne projekty ogłosił sekretarz generalny NATO. Pogoda mało wakacyjna, ale turyści nie narzekają. Na koniec krótka wizyta na deszczowym i wietrznym wybrzeżu. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ograniczenie zarobków lekarzy, kontrola czasu pracy medyków i żadnych saloników VIP. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda miała dziś przedstawić premierowi plany naprawy systemu ochrony zdrowia. Spotkanie zakończyło się, ale efektów nie znamy. Jest za to zapowiedź dalszych konsultacji. Otwierając posiedzenie rządu, premier Donald Tusk powtórzył, jakie zadania stawia przed szefową resortu zdrowia.
2: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań. Także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
1: Poza spotkaniem z premierem, minister Jolantę Sobierańską-Grendę czekają też rozmowy z lekarzami i pracodawcami. Za pół godziny ma się zebrać zespół trójstronny do spraw ochrony zdrowia. Dyrektor szpitala w Pile zarządził kontrolę. To pokłosie publikacji Wirtualnej Polski. Portal opisał działalność spółki neurochirurgów Spine założonej przez lekarzy pracujących między innymi w Pile, Mogilnie i Miastku. Według dziennikarzy WP medycy mieli zarabiać nawet 26 tysięcy złotych na godzinę. Jeśli informacje mediów potwierdzą się, szpital podejmie dalsze działania, mówi jego dyrektor Grzegorz Sieńczewski.
3: Jeżeli okazałoby się w ramach tu naszych wewnętrznych dodatkowych kontroli, że coś działało nieprawidłowo, no to na pewno będziemy się zastanawiać nad dalszą współpracą. Będziemy również oczywiście śledzić ustalenia z innych miejsc.
1: Najwięcej wątpliwości budzą kontrakty realizowane w szpitalach w Mogilnie i Miastku. NFZ twierdzi, że w Mogilnie krótkie zabiegi rozliczano jako droższe procedury. Tę sprawę bada prokuratura. Głos zabrał także szef MSWiA. Marcin Kierwiński napisał na portalu X, że doktor od 26 tysięcy złotych na godzinę za rządów PiSu był m.in. prezesem Agencji Rezerw Materiałowych i członkiem zarządu spółki Enea. Sekretarz generalny NATO ogłasza wspólne projekty zbrojeniowe Europy i Stanów Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem szczytu w Ankarze na Forum Przemysłu Obronnego Mark Rutte poinformował o współpracy amerykańskich firm jak Boeing czy Lockheed Martin z głównymi europejskimi graczami, w tym także z polską grupą zbrojeniową. Łącząc siły będziemy mogli produkować i utrzymywać kluczowe amerykańskie systemy takie jak czołgi Abrams, systemy Atacams, samoloty

0: Barakuda 500, bomby o małej średnicy oraz pociski Stranger. Będziemy to robić tutaj, w Europie. Wyliczał szef NATO. Podczas forum przemysłu obronnego ogłoszono w sumie kilkanaście projektów dotyczących rozwijania zdolności wojskowych sojuszu. Ich wartość mamy poznać jutro. Zostanie ogłoszona na zakończenie szczytu w Ankarze. Książę Harry przyleciał do Wielkiej Brytanii, ale w pałacu Buckingham nocował nie będzie. Jest spore zamieszanie wokół wizyty młodszego syna, króla Karola III. Najpierw jego przedstawiciele informowali, że książę przyjął zaproszenie do królewskiej rezydencji w Londynie. Później pałac temu zaprzeczył. W Londynie jest Anna Rączkowska.
1: Pałac Buckingham przekonuje, że Harry najpierw nie skorzystał z propozycji noclegu, a później zmienił zdanie, kiedy chciał zatrzymać się w królewskiej rezydencji na jedną noc. Usłyszał, że na przygotowanie jego pobytu jest już za późno. Przedstawiciele księcia twierdzą natomiast, że Harry przyjął zaproszenie po ustaleniu szczegółów związanych z jego bezpieczeństwem, ale później propozycja została wycofana. Brytyjskie media informują, że podczas pobytu na wyspach Harry zatrzyma się w prywatnych miejscach w Londynie i Birmingham, gdzie dokładnie tego ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono. To zresztą nie jedyne zamieszanie związane z tą wizytą. Jeszcze przed przylotem księcia pojawiały się sprzeczne informacje o tym, czy do Wielkiej Brytanii przyjadą z nim Meghan oraz ich dzieci, Archie i Lilibet. Ostatecznie Harry przyleciał sam, Meghan i dzieci zostały w Kalifornii, bo brytyjskie władze nie zgodziły się na finansowaną z pieniędzy podatników policyjną ochronę rodziny. Harry stracił do niej automatyczne prawo po tym, jak w 2020 roku wycofał się z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Kto spędza wakacje nad morzem i liczył na opalanie się na ciepłym piasku, może być rozczarowany. Zaledwie 17 stopni pokazują termometry na wybrzeżu, a silny wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Do tego niemal bez przerwy pada deszcz. Z turystami w Niechorzu i Rewalu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
2: Pogoda typowo barowa.
3: Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miało być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
4: Trochę pada, musi popadać. Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
3: Co się robi jak pada i na plażę to tak średnio?
4: Na siłownię się chodzi, rowerkiem się jedzie, odpoczywa się. My z żoną nie leżymy na plaży.
0: Chłodniejsza aura zdecydowanie sprzyja aktywności fizycznej. Pogoda nad morzem będzie się poprawiać stopniowo. Jutro nie powinno już padać, ale wciąż może silnie wiać. Ciepło i słonecznie będzie pod koniec tygodnia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Nie tylko nad morzem, ale w całym kraju jest pochmurno i deszczowo. Na południu mogą pojawić się burze z ulewami i gradem. Temperatura małowakacyjna od 17 stopni na Pomorzu do 24 na Śląsku i w Małopolsce. Na wybrzeżu obowiązują alerty IMGW dotyczące silnego wiatru.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Po reklamie. Autopromocja.
14: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo

0: po coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Minęła godzina 14.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: W naszym studiu pani profesor Małgorzata Zaleska, ekonomistka, dyrektor Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Będziemy rozmawiać o szansach i zagrożeniach, które niosą ze sobą propozycje i możliwości, jakie widzimy w czasie dokonywania między innymi zakupów internetowych. Płatność odroczona to jest taka opcja, która bardzo często się wyświetla w czasie dokonywania takich zakupów. Jest bardzo kusząca, ale niesie także ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Na czym one polegają?
3: Tak jak było powiedziane, jest to bardzo kusząca propozycja. Mogę coś kupić, nabyć, a nie muszę w danym momencie płacić, to znaczy mogę zapłacić w przyszłości z reguły za 30 albo 45 dni. Jeśli takie zakupy są dokonywane w sposób przemyślany, wyważony, to one być może nie niosą znaczącego ryzyka. Ale z obserwacji i badań wynika, że duża część takich zakupów jest dokonywana spontanicznie, pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. Bardzo często kupujemy w ten sposób więcej nawet niż potrzebujemy. I to powoduje, że później okazuje się, że musimy za to zapłacić. Nieraz tak dużo kupimy, że kwota do zapłaty przekracza po prostu nasze możliwości finansowe.
2: Według Biura Informacji Kredytowej, pani profesor, w pierwszych czterech miesiącach tego roku, tylko w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku, naliczono ponad 32 miliony takich płatności odroczonych na kwotę ponad 5 miliardów złotych. To są naprawdę niebagatelne pieniądze.
3: Znaczy, to oznacza, że w tym czasie każdy dorosły Polak skorzystał przeciętnie więcej niż raz z takiej płatności. Wielu Polaków nie korzysta, to znaczy, że ci, którzy korzystają, robią to wielokrotnie. Pamiętajmy, że w tym Biurze Informacji Kredytowej jest to rejestrowane. Każda taka transakcja może być zgłoszona, może być sprawdzona i my budujemy swoją historię kredytową, a to w przyszłości może nam utrudniać nawet zaciągnięcie kredytu, na przykład na mieszkanie, na przykład kredytu hipotecznego, jeśli w tym Biurze Informacji Kredytowej będzie zapisane, że my mamy wiele zobowiązań, że być może nie wywiązaliśmy się z nich terminowo. W związku z powyższym największym zagrożeniem, jakie ja widzę, to są nieprzemyślane zakupy, które mogą prowadzić do nadmiernego zadłużenia, a nawet w skrajnych przypadkach do niewypłacalności dłużnika.
2: Czyli ta historia kredytowa obciążona z perspektywy kredytodawcy w sytuacji zakupu mieszkania czy no jakiejś poważniejszej inwestycji kredytowanej, ona jest obciążona nawet jeżeli my te zobowiązania spłacamy terminowo?
3: Jeżeli spłacamy terminowo, to stajemy się jak gdyby w ewidencji występujemy takiego Biura Informacji Kredytowej. Jeśli spłacamy terminowo, no to nie jesteśmy złym dłużnikiem, tylko problemem jest to, że część osób zapomina spłacić po prostu. Albo część osób okazuje się, że nie ma na spłatę w danym wyznaczonym terminie i wtedy stają się tymi złymi dłużnikami. I wiele osób wskazuje, że szykując się do zaciągnięcia jakiegoś, nazwijmy to, poważnego kredytu, warto się do tego przygotować i w okresie poprzedzającym zaciągnięcie kredytu być szczególnie rozważnym w zaciąganiu innych zobowiązań.
2: Albo wyczyścić sobie tę historię kredytową, pospłacać te zobowiązania, które być może gdzieś tam wiszą nad nami.
3: Ja myślę, że powinniśmy powiedzieć w tym miejscu, że długi, że kredyty trzeba

0: spłacać. Bo też w społeczeństwie, i to z badań wynika, narasta wśród niektórych osób, nie wszystkich, ale niektórych, głównie wśród młodych osób, że można zaciągać kredyty, zobowiązania bez żadnych konsekwencji. A nawet w przekonaniu niektórych istnieje takie domniemanie, czy taka wizja, że kredytów można nie spłacać.
1: Że to się rozejdzie po kościach, mówiąc kolokwialnie, że gdzieś się rozpłynie w tej przestrzeni internetowych płatności, blików i innych metod, których, po które sięgamy w czasie, no głównie tych internetowych zakupów?
0: Wszystko w internecie pozostawia ślad. Wszystko w internecie ma swoją historię i to nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po prostu będziemy mieli problemy finansowe, będziemy tym złym dłużnikiem, będziemy po prostu odcięci w przyszłości od możliwości dokonywania kolejnych tego rodzaju zakupów.
1: Na ten temat, na tę kwestię, na tę sprawę odroczonych płatności, tej metody kup teraz, zapłać później, zwraca naszą uwagę, uwagę konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Czy w związku z tym możemy domniemywać, że to jest jakiś rodzaj balansowania na granicy prawa, jakaś metoda naciągania tych sprzedających, żeby sprzedać więcej, oferują właśnie taką metodę płatności?
0: Sprzedającym zależy na tym, żeby jak najwięcej sprzedać. To nie ulega wątpliwości. I ta forma płatności pomaga zwiększyć sprzedaż, dlatego że możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy chcemy kupić jedną rzecz, ale za pomocą tych płatności odroczonych, ponieważ nie musimy w tej chwili zapłacić, zamawiamy 10 rzeczy z myślą, że wybierzemy tylko jedną. A później okazuje się, że z tych 10 3 rzeczy są bardzo fajne, pociągające, modne, nie wiem czy potrzebne, ale decydujemy się na nabycie tych 3 rzeczy w miejsce tej jednej, więc to potencjalnie przynajmniej zwiększa sprzedaż i taki jest cel tych odroczonych płatności, żeby sprzedać jak najwięcej. A my coraz częściej właśnie impulsywnie do tego podchodzimy i kupujemy niekiedy coś, co niekoniecznie nam jest potrzebne.
1: Czyli to jest pośrednio taka również marketingowa metoda nakręcania sprzedaży.
0: Nakręcamy sprzedaż i nie ma się czemu dziwić, że sprzedawcy chwytają się różnych form zwiększenia sprzedaży. No ale my powinniśmy racjonalnie myśleć i powinniśmy mieć tą świadomość finansową. Tą świadomość, że właśnie długi trzeba oddawać. I nie można, co więcej moim zdaniem, wszystkiego wydawać, co się zarobi.
1: Kłania się tutaj edukacja ekonomiczna.
0: Kłania się edukacja ekonomiczna. Ludzie najczęściej uczą się niestety na własnych błędach. To są najlepsze lekcje, tylko już bardzo późne i bardzo takie dotkliwe dla konsumentów. A także wynika z różnych badań, że ludzie często zapominają te lekcje płynące z historii. No ale też trzeba powiedzieć, że ta edukacja finansowa nie jest łatwa, dlatego że zwycięża w wielu przypadkach ta chęć posiadania. My jesteśmy społeczeństwem i to nie dotyczy tylko Polaków, tylko współczesnego świata. Przede wszystkim konsumenckim. A konsumpcja nakręca też PKB, czyli wzrost gospodarczy. Więc to jest system naczyń połączonych. To konsumpcja w czasie tego wielkiego kryzysu finansowego w pewnym sensie uratowała nas przed negatywnymi skutkami, bo Polacy konsumowali, konsumowali, konsumowali, nie oszczędzali. Ale też jest takie światełko w tunelu, bo w ostatnim czasie Polacy, przynajmniej niektórzy, zaczęli oszczędzać.
1: I inwestować. Doświadczenie inwestycyjne z ostatnich 12 miesięcy deklaruje 68% naszych rodaków, pani profesor. To jest krzepiąca informacja. Mniej krzepiąca, wynikająca z tego raportu, jest taka, że nie wszyscy czujemy się komfortowo. Nie wszyscy, nawet jeśli chcemy inwestować, wiemy, jak robić to dobrze, skutecznie. Nawet jeżeli nie nastawiamy się na szybki zysk, tylko traktujemy te inwestycje jako taką bezpieczną, trwałą, w perspektywie również bezpieczną lokatę naszego kapitału.

0: Myślę, że w tym przypadku geopolityka pomogła. Ludzie zastanowili się, że różnie może w przyszłości być i trzeba mieć pewne zabezpieczenie na tak zwaną czarną godzinę, ale nie tylko w kontekście zdarzeń geopolitycznych, ale także drugi trend, który obserwujemy, to myślenie o emeryturze. Kiedyś Polacy na emeryturę prawie w ogóle nie oszczędzali.
1: Polegali na ZUS-ie.
0: Polegali na ZUS-ie, no ale jest powszechnie wiadomo i o tym nie można zapominać, że emerytura z ZUS-u nie da nam odtworzenia naszych dotychczasowych zarobków. To jest kwestia tylko ile będziemy mieli, a wszystko wskazuje na to, i to nie dotyczy tylko Polski, że te emerytury wcale nie będą wyższe, a mogą być nawet niższe. Między innymi wpływa na to kwestia starzejącego się społeczeństwa, że coraz więcej osób będzie na emeryturze i coraz mniej będzie młodych, którzy będą pracowali. I to jest dobra wiadomość, że społeczeństwo myśli w taki sposób racjonalny, bezpieczny i próbuje w jakiś sposób się zabezpieczyć. Natomiast, że to nie jest prosta sprawa, to ja się nie dziwię. Akurat ja tutaj rozumiem społeczeństwo polskie, że ma z tym trudności, bo wcale nie jest we współczesnym świecie łatwo wybrać, która inwestycja jest dobra, bezpieczna, jaką nam stopę zwrotu przyniesie. Jak mnie różne osoby pytają o jakąś podpowiedź, oczywiście nie uprawiam doradztwa inwestycyjnego, bo to jest zawód licencjonowany, ale mówię, że warto mieć zabezpieczenie w różnych formach.
1: Czyli dywersyfikacja,
0: czyli rozrzucenie, a mówiąc już tak bardzo potocznie, nie wszystkie jajka do jednego koszyka, czyli warto mieć te bezpieczne lokaty na przykład, warto mieć jakieś papiery wartościowe, bezpieczne typu obligacje. Jak ktoś chce bardziej ryzykownie zainwestować, no to oczywiście rynek giełdowy, akcje są takim elementem. Są też bardzo, bardzo ryzykowne inwestycje. Ja zawsze przestrzegam, mówię, że jest wolność. Każdy może podjąć decyzję, jaką uważa, ale przykładem takich bardzo ryzykownych inwestycji są na przykład kryptowaluty. Tam zmienność kursów jest bardzo wysoka i rzeczywiście można bardzo wiele zarobić w krótkim czasie, ale można także wszystko stracić. I też zwracajmy uwagę na to, czy z tych inwestycji, które korzystamy, za nimi ktoś stoi, to znaczy, czy to jest rynek nadzorowany. Na przykład w Polsce przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, bo banki są nadzorowane, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest nadzorowana, ale na przykład rynek kryptowalut nie jest nadzorowany. Nikt konkretnie za tym nie stoi. Nikt konkretnie tego nie nadzoruje, nie pilnuje, przynajmniej dotychczas w Polsce. Czyli to jest taka gra całkowicie wolnorynkowa.
1: Tylko że pani profesor, kiedy wybuchła afera Amber Gold jakiś czas temu, to wtedy przecież KNF również działał i miał nadzór nad takimi instytucjami jak właśnie Amber Gold, a mimo to znaleźli się ludzie, którzy zaufali, no i znaleźli się tacy, którzy tego zaufania nadużyli.
0: Amber Gold nie był podmiotem nadzorowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego podejrzewała, że coś tam nie do końca jest dobrze, czyli nieprawidłowo być może ta instytucja działa, i zawiesiła tą instytucję na swojej stronie internetowej na takiej liście ostrzeżeń publicznych. Warto zaglądać na tą listę ostrzeżeń publicznych, Komisji Nadzoru Finansowego. I Amber Gold przed tym, zanim to mleko się wylało, on dosyć długo na tej liście ostrzeżeń publicznych znajdował się. Komisja Nadzoru Finansowego nie mogła podjąć działań w stosunku do Amber Gold, bo nie nadzorowała tego podmiotu. Ona mogła tylko ostrzec

szeroko rozumianą publiczność. Z reguły Komisja Nadzoru Finansowego składa, jak zawiesza taki podmiot na tej liście, zgłasza możliwość popełnienia przestępstwa. Czyli odpowiednie organy ścigania informuje, no ale też sobie powiedzmy, że z reguły te organy ścigania

0: Media z reguły też donoszą o tym, że nadzór wpisał jakąś firmę na daną listę.
1: Mówiłyśmy już tutaj o UOKiK-u. Przy okazji tych płatności odroczonych pojawił się KNF. No ale są też takie instytucje, to w nawiązaniu do tych płatności odroczonych kup dziś, zapłać później, jak Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Kredytowej. To są instytucje prywatne, które zarządzają bardzo wrażliwymi danymi dotyczącymi kredytobiorców, ludzi, którzy zaciągają jakiegoś rodzaju zobowiązania. Czy nie lepiej, żeby jednak tak wrażliwa kwestia, pani profesor, no, znalazła się w domenie państwowej, publicznej, a nie trwała w rękach prywatnych?
0: Gdyby była w domenie publicznej, czego wykluczyć nie można, to najprawdopodobniej te usługi byłyby z punktu widzenia na przykład sektora bankowego, ale także klientów, mniej elastyczne i prawdopodobnie droższe. Natomiast też nie można powiedzieć, że wspomniane instytucje działają w taki całkowicie dowolny sposób, dlatego że Biuro Informacji Kredytowej działa na bazie ustawy Prawo Bankowe. Biuro Informacji Gospodarczej działa na bazie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. W związku z powyższym one muszą przestrzegać wielu także innych ustaw, chociażby tych, o których wspomnieliśmy, dotyczących danych wrażliwych, ochronie na przykład danych osobowych. To są na przykład spółki akcyjne, no, nad którymi nadzór powinna sprawować i sprawuje Rada Nadzorcza. Natomiast funkcjonowanie tych instytucji jest bardzo potrzebne, bo na przykład, gdyby nie funkcjonowało Biuro Informacji Kredytowej, a tak było kiedyś, w latach 90., to Polak klient mógł pójść do jednego banku na jednym rogu ulicy, do drugiego banku na drugim rogu ulicy, no może do trzeciego jeszcze gdzieś, i na tą samą okoliczność, na przykład na zakup mieszkania, zaciągnąć trzy analogiczne kredyty, bo banki nie wymieniały się informacjami. Dzisiaj jest to po prostu niemożliwe, między innymi dzięki właśnie działaniu Biura Informacji Kredytowej. Choć oferta tego biura jest bardzo szeroka i myślę, że z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa także warto zerknąć na alerty, które to biuro oferuje. Na przykład, czy ktoś nie próbuje zaciągnąć kredytu w jakiejś instytucji na nasze dane osobowe. Bo przecież zdarzały się takie historie, niestety, że na dane danej osoby ktoś inny zaciągnął zobowiązanie i później dana osoba dowiadywała się, że ma gigantyczny dług do spłacenia, nie wiedząc, że zaciągnęła. Więc dzisiaj takie elementy bezpieczeństwa są wdrażane.
1: No, uważajmy na swoje pieniądze, zarządzajmy nimi z głową, uważajmy na te wszystkie niezwykle atrakcyjne oferty, które się pojawiają, ale także decydujmy się na to mądre inwestowanie, bo bardzo często w Polskim Radiu 24 w rozmowach poświęconych gospodarce, no, z jednej strony cieszymy się z niewielkiego, ale jednak stabilnego wzrostu PKB, ale ubolewamy nad tym, że ta sprzedaż detaliczna, konsumpcja procentowo dominuje właśnie w wzroście polskiego PKB. Za mało jest tych inwestycji. Zwracamy uwagę na te duże, spektakularne państwowe, ale przecież ten komponent inwestycyjny to są również nasze osobiste decyzje dotyczące naszych oszczędności, naszych ciężko zarobionych pieniędzy, pani profesor.
0: Tak, i bardzo cieszy i buduje, że mamy świadomość tego, że na samej konsumpcji nie uda się zbudować w długiej perspektywie nowoczesnego, solidnego, w dobrej kondycji państwa, bo te inwestycje są potrzebne, a nasze oszczędności są jednym z kół zamachowych inwestycji. Więc tak, oszczędzajmy, rozważnie lokujmy swoje wolne środki.
1: Wszystkiego mądrego, wszystkiego zasobnego i bogatego życzymy naszym słuchaczom. Pani profesor Małgorzata Zalewska, ekonomistka, dyrektor Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Komitet Nauk Ekonomicznych, pan była z nami. Jeszcze raz dziękuję, pani profesor.
0: Serdecznie dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
3: Zniknięcia, morderstwa, więzienia, gangi i brudna polityka. W Ameryce Łacińskiej to codzienność. W czerwcu w Ekwadorze zamordowano polską aktywistkę Monikę Silwę Koniuszek. Sprawę przybliży przyjaciółka ofiary, Joanna Cuper. Więcej niż kryminał. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Będą kolejne spotkania premiera z szefową resortu zdrowia. Jutro prezentacja planu naprawczego. Główne cele reformy to ograniczenie kosmicznych zarobków niektórych lekarzy, dokładniejsza kontrola czasu pracy medyków, a także uszczelnienie systemu rejestracji tak, by nie było możliwości omijania kolejek do specjalistów. Otwierając posiedzenie rządu, Donald Tusk podkreślał, że rząd jest gotowy na zmiany ustawowe, a wszelkie działania będą podejmowane w trybie pilnym.
2: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
4: Reforma to być albo nie być dla Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Premier zapowiedział przed weekendem, że jeżeli propozycje zmian nie będą satysfakcjonujące, podejmie odpowiednie decyzje personalne. Trwa szkolenie służb z zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Uczestniczą w nim funkcjonariusze różnych formacji, od policji po strażników granicznych. Zakres szkolenia to m.in. nadużycia związane ze sztuczną inteligencją, weryfikacja treści i sposoby reagowania na manipulacje w sieci. Celem jest skuteczne wykrywanie ataków, mówi wicedyrektor NASK Adam Marczyński.
5: Istotne jest to, że ciężko nam rozróżnić pewne rodzaje ataków, nie mając szerszego spojrzenia i perspektywy. To jest wiedza, która pomoże im w codziennym życiu, w szczególności również w realizacji zadań zawodowych, ale istotne jest to, że szerzenie wiedzy przez NASK na przykład wspólnie z ministerstwami podnosi ogólne bezpieczeństwo. Jedna nauczona osoba jest w stanie pomóc wielu innym osobom.
4: W sumie w szkoleniu z bezpieczeństwa cyfrowego bierze udział około 2000 osób. Czerwone flagi powiewają na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Plaże zostały zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokich fal i intensywnych opadów deszczu. Kierownik ratowników w Ustce, Piotr Wasilewski, apeluje, by nie wchodzić do wody i stosować się do oznakowania na plażach.
6: Większość wybrzeża polskiego w tej chwili w kolorze czerwonym. Warunki są dosyć ciężkie i nie tylko fala, nie tylko wysokość fali, ale też to, co się dzieje, to, czego nie widać. Prądy wsteczne, prądy, które wciągają pod drewniane ostrogi, wyciągają w morze. No te warunki naprawdę sprawdzamy codziennie, czy kilkukrotnie, nawet kilka razy dziennie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili pozwolić na kąpiel, no bo jeżeli dla nas te warunki są ciężkie, no to dla potencjalnych turystów, którzy niekoniecznie muszą bardzo dobrze pływać, mogą stwarzać duże niebezpieczeństwo.
4: W związku z silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z alertami do części mieszkańców województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Służby apelują, by unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. I tym ostrzeżeniem kończymy informacje o 14.30. Kolejne o 15.00 zapraszam w imieniu Łukasza Pastora. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Minęła godzina 14.33.
0: Komentarz.
7: Naszym gościem teraz pan profesor Janusz Golinowski, politolog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze.

0: Witam serdecznie.
1: Na początek temat ochrony zdrowia, reformy systemu ochrony zdrowia zapowiadanej przez premiera Donalda Tuska po tej aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także po tych doniesieniach, które dzisiaj publikuje Wirtualna Polska, które dotyczą szpitala w Mogilnie. Tam 26 tysięcy złotych za godzinę pracy lekarzy i milionowe rozliczenia, ale także, co równie bulwersujące, sprzęt niedopuszczony do użytku, ale jednak używany przy terapii pacjentów w tym szpitalu. Dzisiaj słyszymy od premiera Donalda Tuska, że dymisji w Ministerstwie Zdrowia jeszcze nie będzie, na razie nie będzie. Czy pan to odbiera na razie i w ogóle nie? Czy jednak to jest kwestia czasu i pytanie brzmi nie czy, a kiedy dotychczasowa ministra zdrowia straci swoje stanowisko?
0: Ja sądzę, że najwyższy czas, aby rzeczywiście tym problemem zająć się bardziej poważnie. Póki co jest ten problem odsuwany w niebyt i myślę, że teraz, szczególnie przed wyborami, wszak zostało około roku do wyborów, te decyzje ze strony obecnej koalicji rządzącej są stosunkowo trudne. Niemniej jednak ilość patologii, jaka zgromadziła się wokół środowiska właśnie ochrony zdrowia, nie chodzi tylko o szpitale, ale także o NFZ, jest na tyle duża i na tyle porażająca, że można zakładać, iż będzie to taki typowy gwóźdź do trumny obecnej koalicji rządzącej.
1: Ta afera może zatopić rząd premiera Donalda Tuska?
0: Niewątpliwie, oczywiście trudno jest zakładać, że to będzie tylko i wyłącznie ten element. Niewątpliwie po drodze na pewno pojawią się inne elementy, które będą przesądzać o tym, czy rząd Tuska utrzyma swoją władzę, czy też w przyszłości rzeczywiście będzie musiał pogodzić się z oddaniem władzy. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy nastawienie społeczeństwa, patrząc na sondaże opinii publicznej, jest takie, że rzeczywiście obecni rządzący muszą podejmować jakieś kroki, które rzeczywiście tą sytuację naprawią. Nie tylko i wyłącznie medialnie, wizualnie, ale rzeczywiście.
1: Czy adekwatną reakcją, która ten kryzys wizerunkowy, ale nie tylko wizerunkowy, może zażegnać z punktu widzenia rządu premiera Donalda Tuska, byłaby ta dymisja, odwołanie ministra zdrowia?
0: Dymisja w zasadzie niczego nie zmieni, ponieważ tutaj zmiany w zakresie właśnie zarządzania Ministerstwem Zdrowia, one już się odbywały. I w zasadzie oprócz takich bardzo, powiedziałbym, z punktu widzenia społecznego, niezbyt korzystnych właśnie działań, mówiono tylko i wyłącznie o ograniczeniu liczby szpitali, czy też łączeniu szpitali, co w praktyce oznacza, że w zasadzie to nie rozwiązuje problemu, ponieważ po drodze wyskoczyły problemy, które najprawdopodobniej zupełnie były niedostrzegane przez społeczeństwo. Mówię o tej swoistego rodzaju elitarnej formie przyjmowania pacjentów. Nie mówię już o patologiach w postaci kominów płacowych, czy wreszcie samego funkcjonowania tego środowiska lekarzy, które z racji właśnie czegoś, co nazywamy jakąś chorą konkurencją, rzeczywiście jest w stanie wymóc na dyrektorach różnych szpitali, i tych największych, i tych powiatowych, rzeczywiście jakieś takie niebotyczne warunki, które dla przeciętnego odbiorcy wydają się zupełnie abstrakcyjne i nie do pomyślenia w naszych warunkach, bądź co bądź musimy pamiętać, że Polska nie jest zbyt zamożnym krajem, natomiast te ich płace, one w sposób diametralny odstają od tego, co myśmy dotychczas sobie wyobrażali.
1: Jeszcze nawiązując do tych ewentualnych zmian personalnych, bo oczywiście możemy o tym, co się w tej chwili w systemie ochrony zdrowia dzieje, rozmawiać w kontekście takich bardzo konkretnych rozwiązań systemowych, ale z drugiej strony to jest także ten kryzys polityczny, wizerunkowy i wymaga specjalnego zarządzania kryzysowego przez premiera rządu. Kiedy myślę o tej możliwej dymisji ministra zdrowia, to od razu zastanawiam się, kto byłby chętny na jej miejsce, bo to jest rzeczywiście wyjątkowo trudny resort i pewnie niezbyt wielu jest chętnych do tego, żeby obejmować właśnie nadzór nad tym obszarem, nad tym ministerstwem. Być może powinien zrobić to premier Donald Tusk, sam szef rządu, powiedzieć o tym, że on może nie będzie ministrem zdrowia, no ale będzie odpowiadał za ten obszar, za te kwestie.
0: Tu są potrzebni profesjonaliści. Problem polega na tym, że profesjonalizm to jest także odpartyjnienie tych środowisk. No i afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pokazała, że

0: poziom upartyjnienia tego środowiska, myślę tutaj o zarządach, myślę o radach nadzorczych, jest pewnym węzłem gordyjskim, z którym borykają się Polacy nie tylko w tym środowisku, ale między innymi także w tym środowisku. Czyli w pierwszym rzędzie należałoby zdyscyplinować właśnie zwolenników, czy też członków Koalicji Obywatelskiej, aby rzeczywiście sobie dali spokój z tym takim żarłocznym rzucaniem się do koryta i wyciąganiem pieniędzy, bądź co bądź pieniędzy publicznych, ponieważ mówimy o szpitalach publicznych. Dlatego też jest to niewątpliwie duży orzech do zgryzienia przy akompaniamencie właśnie opozycji, która jest tutaj, no niestety, ale można powiedzieć jednoznaczna w ocenach. Ja myślę, że ten problem dotyczący upolitycznienia, przepraszam, upartyjnienia, że tak się wyrażę, właśnie tego środowiska medycznego otworzył całą serię spekulacji na temat tego, co dalej można zrobić z tym właśnie środowiskiem służby zdrowia. Notabene właśnie środowisko służby zdrowia szczególnie jest elementem kulejącym w Polsce, natomiast myślenie, i to taki ładny eufemizm pod tytułem zmiany systemowe, one niczego nie wnoszą, bo one mają charakter bardzo naskórkowy.
1: Mówimy, panie profesorze, o systemie ochrony zdrowia, o jego upartyjnieniu, ale mam takie wrażenie, że ten problem nie dotyczy tylko szpitalnictwa, że jest widoczny również w innych dziedzinach naszego życia i nie dotyczy tylko aktualnie rządzącej opcji, że to była pokusa, której nie byli w stanie oprzeć się także poprzednicy obecnej większości rządzącej.
0: Dokładnie się z tym zgadzam. Dokładnie się z tym zgadzam, zwłaszcza, że ktoś tam niedawno, myślę, że minister, premier Kosiniak-Kamysz podnosił problem dotyczący dwukadencyjności, myślę, o władzach samorządowych. To jest właśnie jak gdyby sklejenie dotychczasowej formuły funkcjonowania środowisk i lokalnych, i tych centralnych. Należałoby to zupełnie inaczej ustawić. Natomiast czy jest wola polityczna obecnych rządzących, aby rzeczywiście ten problem uzdrowić, czy tylko i wyłącznie wizerunkowo wskazać, że będziemy starali się coś w tej materii robić?
1: Będziemy się przysłuchiwać i przyglądać efektom tych rozmów, tych narad, które trwają i trwać jeszcze mają wieczorem, dotyczących tego, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia. Jutro premier z ministrą zdrowia mają prezentować opinii publicznej efekt tych negocjacji, tych rozmów, tych narad. Zobaczymy, co z nich wyniknie. Tymczasem, panie profesorze, drugi obszar, który jeszcze do niedawna zdawał się wymykać tym partyjnym, politycznym podziałom, obszar bezpieczeństwa, znowu staje się kością niezgody między koalicją a opozycją. To dlatego, że pudrowaliśmy rzeczywistość i tylko wydawało nam się, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa to są te, które są w stanie pogodzić zwaśnione polityczne strony w naszym kraju?
0: A no właśnie, jeśli patrzeć na bezpieczeństwo Polaków, to Polacy nie reagują jakoś szczególnie alergicznie na formy wypowiadane przez premiera, że za chwilę będzie wojna. Ja myślę, że jedna i druga strona, myślę tutaj o poprzednich rządzących, czyli środowisku prawicy i obecnej koalicji rządzącej, popełniała ten sam błąd. To znaczy odbywało się to wszystko jak gdyby pod stołem, bez wiedzy społeczeństwa. Gdyby te kwestie były postawione niejako publicznie, można to oczywiście robić za pomocą komisji do spraw obrony, które mają charakter niejawny. Jeśli rzeczywiście chodziłoby jakieś bardzo istotne elementy, to rzeczywiście do społeczeństwa docierały pewne sygnały co do form wsparcia działań na rzecz właśnie obrony Ukrainy. Natomiast to wszystko wyglądało, jakby Polska toczyła prywatną wojnę wespół z Ukraińcami przy akompaniamencie środowisk właśnie natowskich. To zresztą ostatnie kwestie dotyczące właśnie wysyłania tych pocisków pokazują, że panowie się dogadywali, gdzie właśnie coś otrzymamy za coś i będzie sprawa załatwiona. Tak te sprawy na forum publicznym nie powinny wyglądać. To wszystko odbywa się właśnie w wymiarze takim instytucjonalnym. I teraz próba tłumaczenia się wicepremiera względem prezydenta, kto kłamał, na ile kłamał, na ile pewne rzeczy były przemyślane, a na ile odbywało się to właśnie z udziałem pewnych decyzji o charakterze takim bardzo osobistym, jest kwestią bardzo, nazwijmy to, umowną. Dlatego, że one niczego nam nie wyjaśniają. Natomiast problem jest, ponieważ ni stąd, ni zowąd społeczeństwo dowiaduje się o pewnych rzeczach, o których też nie miało do końca zielonego pojęcia, że coś takiego

0: ma miejsce. Ja nie twierdzę, że nie trzeba pomagać Ukrainie, ale to się odbywa w kategoriach zysków i strat. I mam takie wrażenia, zwłaszcza ostatnie tygodnie pokazują, że ten schemat zysków i strat wyraźnie deprecjonuje Polskę, czy też polskie społeczeństwo. Patrząc na najbliższą perspektywę, myślę tutaj o decyzjach dotyczących właśnie szczytu NATO w Ankarze, gdzie rzeczywiście niektóre państwa, między innymi Holandia, wycofuje się z finansowania właśnie pomocy dla Ukrainy. Polska jakoś szczególnie upodobała sobie właśnie działanie na rzecz bez właśnie konkretnych wymiernych efektów, ponieważ mam znowu wrażenie, w mojej opinii, to się wszystko odbywa jednostronnie, tłumacząc to oczywiście koniecznością pomocy bądź zagrożeniem ze strony Rosji. De facto, tak jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem to zagrożenie nie istnieje, a jest to element straszenie zagrożeniem jest elementem dyscyplinowania społeczeństwa, aby się na ten stan rzeczy zgadzało.
1: No ale z drugiej strony, panie profesorze, kiedy przypomnimy sobie początek inwazji Rosji na Ukrainę, no to wtedy rzeczywiście od kwestii donacji tej pomocy, no głównie w dużej mierze z Polski, zależało to, czy Putin i jego armia zatrzymają się na linii frontu tego dzisiejszego w Donbasie, czy będziemy mieć rosyjskie wojska tuż za Bugiem.
0: Ja, pani redaktor, pozwoli, nie do końca się z tym zgadzę, ponieważ ten argument pojawia się bardzo często. Natomiast patrząc z punktu widzenia Rosji, ona jest żywotnie zainteresowana pracą nad Ukrainą, czyli aby rzeczywiście Ukraina nie przeszła pod wpływy świata zachodniego i tylko i wyłącznie im o to chodzi. Natomiast dla celów czysto propagandowych, sam Żeleński mówił o tym, że już są najsilniejszą armią w Europie, że oni są w stanie obronić oczywiście świat europejski przed inwazją ze strony Putina. Podstawowe pytanie brzmi, jaka logika przemawiałaby za tym, aby Putin miał atakować Europę. Nikt nie jest w stanie mi sensownie odpowiedzieć. Przyjmuje się to na zasadzie pewnej wiary. I dlatego ten typ myślenia, ten sposób postępowania rozmywa coś, co ja nazwałem wcześniej rachunkiem zysków i strat, gdzie w tym momencie społeczeństwo ma prawo oburzać się, w jaki sposób wydawane są publiczne pieniądze.
1: Mamy też, panie profesorze, konflikt już nie tylko na linii opozycja-koalicja w tym takim parlamentarnym wydaniu, ale również mamy spór na linii Pałac Prezydencki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, wicepremier, jeszcze do niedawna wydawał się takim naturalnym łącznikiem między rządem a Kancelarią Prezydenta, środowiskiem prezydenta Karola Nawrockiego. Kimś takim w rodzaju kanału komunikacji między tymi skonfliktowanymi ośrodkami. Teraz ludzie prezydenta zarzucają urzędnikom Ministerstwa Obrony Narodowej i samemu ministrowi Kosiniakowi Kamyszowi kłamstwo. Cezary Tomczyk, to jest wiceminister obrony narodowej, powiedział, że otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego było informowane o planowanym przekazaniu ukraińskiej armii, między innymi amerykańskich rakiet. Miało do tego dojść na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Posłuchajmy, co mówił na ten temat Cezary Tomczyk.
2: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa w obecności przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przekazana informacja, która mówiła o donacjach na rzecz Ukrainy. Ale co najważniejsze, 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Stróżyk, w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa Kancelarii Prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet, tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę, wraz z całą informacją, która temu towarzyszyła.
1: Jak pan odczytuje, panie profesorze, interpretuje to zaognienie stosunków prezydencko-ministerialnych, mam na myśli ministra obrony narodowej?
0: Ono ma drugie dno, moim zdaniem, bo nie chodzi o te kilka rakiet. Akurat, tak jak powiedziałem wcześniej, i jedna, i druga strona dość skutecznie pomagała, przynajmniej w tej początkowej, ale w późniejszej fazie także. Natomiast zbliżają się wybory. Ostatnia sytuacja dotycząca relacji polsko-ukraińskich pokazała, że to nie jest tak radośnie, jakbyśmy sobie to wyobrażali w takiej narracji bardzo, powiedziałbym, moralizującej. I dlatego obecnie Kosiniak-Kamysz ma pewnego rodzaju rodzaju problem do

0: o właśnie rozwiązania. Jak wytłumaczyć społeczeństwu, że to, co wcześniej robili, nie jest już tak akceptowalne przez społeczeństwo. Dlatego też próbuje się wycofać niejako z tej decyzji. Problem polega na tym, czy kto kłamał, kto właśnie podejmował decyzję. My do tego nie mamy jak gdyby sensownego wytłumaczenia, bo jedna i druga strona próbuje tę sprawę zaciemniać. Niewątpliwie zmieniające się relacje, myślę, że w najbliższym okresie czasu, ostatnio daje temu wyraz Kirill Budanow do, myślę tutaj o Krwawej Niedzieli, 11 lipca, jeszcze bardziej tę sytuację będą pogarszać w relacjach polsko-ukraińskich, bo Ukraińcy nie są skłonni ustępować Polsce, znaczy może nie tyle ustępować, ile szukać jakiegoś porozumienia z Polską w tej materii, to znaczy nie tyle polityce godnościowej, ale takiego partnerskiego traktowania. W związku z tym presja ze strony społeczeństwa, która wyraźnie pokazuje wzrost niechęci wobec środowisk ukraińskich, sprawia, że pan Kosiniak-Kamysz zaczyna się właśnie trochę wycofywać z tego wszystkiego, próbując przerzucić odpowiedzialność na prezydenta Nawrockiego. No i to przerzucanie piłeczki w zasadzie jeszcze większy zamęt czyni w głowie właśnie nas, społeczeństwa, aniżeli coś nam wyjaśnia.
1: Panie profesorze, pytanie tylko, kto na tym zamieszaniu, na tej eskalacji nastrojów antyukraińskich w Polsce i antypolskich w Ukrainie zyska najbardziej?
0: To znaczy, ja wiem, czego pani oczekuje ode mnie, w sensie powiedzenia, że zyska na pewno Rosja. Niewątpliwie tak, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że problemy, które nagromadziły się w relacjach polsko-ukraińskich, w pewnym momencie powinny być wyjaśniane. Jedna i druga strona okopała się w swoich stanowiskach, przynajmniej ze strony Ukrainy nie widać jakichkolwiek sygnałów porozumiewawczych pod adresem, no właśnie, nie tyle polityki godnościowej, ale przyszłej polityki Ukrainy. Kiedyś ta wojna się skończy wobec Polski. I tutaj mam duży znak zapytania, czy rzeczywiście ona będzie traktować Polskę jako równorzędnego partnera, czy w tej polityce, w strategii Ukrainy, rzeczywiście Polska gdzieś zostanie odsunięta na bok na rzecz chociażby Niemców.
1: Mówi pan o tym, że oczekiwałam tej odpowiedzi, że zyska Rosja. No to jest oczywiste, że na Kremlu na pewno nie płaczą z powodu tych trudnych relacji Warszawy z Kijowem, ale też wewnątrz tych obu krajów, czyli wewnątrz Polski i Ukrainy są polityczne siły, które na takim stanie rzeczy budują swój sondażowy na razie, a potem też wyborczy potencjał.
0: Niewątpliwie tak, bo i Polska stoi przed wyborami w najbliższej perspektywie jednego roku, no i na Ukrainie też mają odbyć się wybory właśnie prezydenckie i stąd być może prezydent Zełenski, ja tak to mogę sobie zinterpretować, radykalizuje swoje nastawienie, licząc na wsparcie tych najbardziej radykalnych środowisk, które rzeczywiście skłonne są popierać jego stanowisko względem polityki historycznej, która niestety jako żywo przekłada się teraz na dziś i na perspektywę dalszej współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą.
1: A jak pan ocenia propozycję, która padła niedawno na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z ust wicemarszałka Sejmu i polityka Konfederacji Krzysztofa Bosaka, który twierdzi i zapowiada taką inicjatywę i mówi, że jest za przyjęciem ustawy, która zablokuje wydawanie za granicę polskiego uzbrojenia bez zgody parlamentu.
0: To jest jakieś rozwiązanie, bo dotychczas odbywało się to pod stołem. Ja już na początku wcześniej powiedziałem. Oczywiście to nie oznacza, że ograniczamy dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę, ale to ma uzyskać taki charakter bardziej cywilizowany, nie zaś taki, z którego właśnie dowiadujemy się w formie następnego i następnego skandalu. Być może wokół tego będą narastać następne jakieś afery. I myślę, że w taki sposób, w taki bardziej instytucjonalizowany sposób uniknęlibyśmy tych wszystkich pułapek, gdzie jedna bądź druga strona rzeczywiście próbuje zdobywać punkty a konto następnych, no, przyszłych wyborów.
1: Tylko, że zawsze w takich kwestiach pojawia się ten dylemat. ile dostępu do informacji, również dostępu do informacji opinii publicznej dotyczących takich wrażliwych kwestii jak bezpieczeństwo i uzbrojenie, gdzie jest ta granica dostępu do tych informacji, a gdzie jest granica

0: granica poufności, od której bardzo często zależy być albo nie być.
1: Ale ja myślę, że po pierwsze w tak zwanej przestrzeni medialnej, w mediach społecznościowych te informacje krążą. Po drugie, nie mówi się o nowoczesnych technologiach, na rozwiązaniach technologicznych, a mówi się o ilościach sztuk przekazanych jednej bądź drugiej stronie. Także ja bym tego nie demonizował, ponieważ zainteresowane środowiska już dawno o tym wiedzą. Natomiast nie tworzymy wtedy takiej sytuacji w pewnego rodzaju właśnie, oto dowiadujemy się dzisiaj, że coś takiego ma miejsce. No i jedni i drudzy próbują bronić swoich racji, natomiast społeczeństwo czuje się znowu zaszokowane, dlaczego to ma miejsce, a nie jakaś taka normalna, merytoryczna dyskusja wokół tej problematyki, czyli pomocy właśnie Ukrainie.
0: Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że też rzecznik pana prezydenta, Rafał Leśkiewicz, stwierdził, że to nie jest dobra decyzja, ta dotycząca ujawnienia informacji o donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Rafał Leśkiewicz mówi, to są informacje niejawne, nie powinny być ujawniane, nie powinny być ujawniane opinii publicznej.
1: Nie wiem, czym rzecznik pana prezydenta się kierował, natomiast o ilości pieniędzy, które zostały właśnie wydane w ramach donacji na rzecz Ukrainy, te informacje już pojawiały się wcześniej. Dlatego też stwierdzenie, że to wszystko jest poufne i w jakiej kwocie wsparliśmy Ukrainę, jest moim zdaniem troszeczkę jak gdyby nadinterpretowane, bo z tego tytułu nie wypływają żadne poufne informacje.
0: Może politycy z kręgu Prawa i Sprawiedliwości obawiają się tego, że po ujawnieniu tych danych okaże się, że to tamta ekipa przekazywała więcej Ukrainie niż ta obecna. No a w związku z tymi nastrojami antyukraińskimi, które narastają w naszym społeczeństwie, o czym pan mówił, panie profesorze, no to nie byłoby mile widziane właśnie z perspektywy zbliżających się wyborów.
1: A no właśnie, trafiła pani w sedno, ponieważ jak się może okazać, że środowisko obecnej opozycji zdecydowanie bardziej przyczyniło się do wspierania Ukrainy. No i w momencie zmiany jak gdyby kursu, w sensie nastrojów społecznych wobec relacji polsko-ukraińskich, może się okazać, że to, co było atutem, ponieważ środowisko PiS-u dosłownie zmieniło front w przeciągu dosłownie kilku dni o 180 stopni. Więc to też przestaje być wiarygodne w odbiorze społecznym i dlatego te próby takiego utajniania też niczego nie zmienią, bo prędzej czy później te dane wyjdą na zewnątrz.
0: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Pan profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, był z nami. Komentował pan profesor te najważniejsze tematy, wydarzenia, wypowiedzi, które dotyczą z jednej strony z kwestii ochrony zdrowia, temat dominujący w ostatnich dniach, i kwestie bezpieczeństwa oraz relacji polsko-ukraińskich, również temat niezwykle ważny i ważki w ostatnich dniach i godzinach. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
8: No już, już. Biedactwo.
9: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się.

0: Mieszanie społeczne. Autopromocja.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwają rozmowy w sprawie naprawy systemu ochrony zdrowia. Szczegóły poznamy jutro, zapowiada rzecznik rządu. Centrum do serwisowania pocisków Patriot powstanie w Europie. Polska wśród krajów, które uczestniczą w tym projekcie. Powiemy też o problemach liderki francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen z zakazem ubiegania się o funkcje publiczne. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Jak uzdrowić polski system ochrony zdrowia? Rozmawiają o tym premier, szefowa resortu zdrowia i przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk rozmawiał o tym w węższym gronie z Jolantą Sobierańską-Grętą. Szczegóły tych rozmów poznamy jutro, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Dzisiaj jest ten dzień, kiedy pani minister zdrowia i szefostwo NFZ-u przedstawiają panu premierowi swoje propozycje działań naprawczych w systemie ochrony zdrowia. Zgodnie z zapowiedzią jutro wszystkie zmiany i wszystkie propozycje zostaną zakomunikowane.
1: W minionym tygodniu premier wezwał szefową resortu zdrowia do przedstawienia konkretnych rozwiązań, które uzdrowią system. Wśród palących tematów są horrendalne zarobki lekarzy, ich czas pracy i tworzenie kolejek na tzw. zeszyty dla VIP-ów. W minionym tygodniu premier mówił, że nie wyklucza w tej sprawie decyzji personalnych. W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Patriot. Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją. Poinformował o tym w Ankarze wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W tureckiej stolicy niebawem rusza dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na miejscu jest Beata Płomecka.
3: To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, napisał na portalu X wicepremier minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że celem jest nie tylko zakup nowoczesnego uzbrojenia, ale również produkcja i serwisowanie w Europie z udziałem Polski. Potwierdzają się tym samym doniesienia, że Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji pocisków do Patriotów za granicą. Pociski do systemów Patriot są wykorzystywane obecnie masowo na Ukrainie do odpierania rosyjskich ataków. Uroczyste podpisanie porozumienia zostało zorganizowane na Forum Przemysłu Obronnego kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze. Tam też Sojusz Północnoatlantycki ogłosił kilkanaście projektów wzmacniających europejski sektor zbrojeniowy z udziałem również amerykańskich firm. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Jest odpowiedź wiceszefa MON-u w sprawie sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Cezary Tomczyk podkreśla, otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego było informowane o planowanym przekazaniu ukraińskiej armii między innymi amerykańskich rakiet. Miało do tego dojść na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów 10 lutego, 17 lutego oraz 24 marca.
4: Na Komitecie Bezpieczeństwa w obecności przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przekazana informacja, która mówiła o donacjach na rzecz Ukrainy. Ale co najważniejsze, 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Stróżyk, w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa Kancelarii Prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania tych kilku rakiet.
1: Przed wylotem z prezydentem na szczyt NATO do Ankary szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że sprawy z Karolem Nawrockim nie konsultowano, podobnie jak z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Liderka francuskiej skrajnej prawicy skazana na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Sąd apelacyjny w Paryżu orzekł wobec Marine Le Pen zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Sąd skrócił więc zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, który wydał wcześniej sąd niższej instancji, potencjalnie otwierając Le Pen drogę do udziału w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Jednak kara 3 lat więzienia, w tym 2 w zawieszeniu, oznacza noszenie przez rok bransoletki elektronicznej. To utrudniałoby prowadzenie kampanii prezydenckiej.

0: Proces Marine Le Pen dotyczył defraudacji i sprzeniewierzenia funduszy publicznych z budżetu Parlamentu Europejskiego. Na koniec zaproszenie na jagody. Po grzybach to najchętniej zbierane owoce runa leśnego. Granatowe owoce kuszą zarówno miłośników leśnych wędrówek, jak i tych, którzy co roku wracają do swoich sprawdzonych miejsc. Jagód w tym roku nie brakuje, między innymi w Wielkopolsce.
1: Aż człowiek nie uwierzy, że to naprawdę takie duże jagody są, ale to są jagody, to nie są żadne borówki amerykańskie czy inne zagraniczne, tylko nasze polskie jagody.
0: Leśnicy przypominają, by podczas zbiorów nie niszczyć krzewinek. Owoce przed zjedzeniem trzeba dokładnie umyć. Jeśli ktoś nie ma czasu, by zbierać jagody w lesie, może je kupić na targu. Koszt od 25 do 30 zł za litr.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na północy porywisty wiatr, na południu burze i ulewy. Przed tymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii. Lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z alertami do części mieszkańców województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na termometrach 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 24 na południu.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 54% prądu w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do 16 będą zielone godziny. Zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, by zużyć nadmiar energii.
2: Klimat. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Ach, cisza. No właśnie, tęsknimy za nią, czy też nie możemy w niej wytrzymać i się jej boimy. A w dobie ciągłego szumu i hałasu w głowie trudno nam odnaleźć spokój. O tym właśnie będę rozmawiać z trenerem świeckiej medytacji Michałem Niewęgłowskim w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Środa 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 7 minut po godzinie 15. Witam się z Państwem ponownie, Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Stan dnia.
8: Skoro dziś 7 lipca, to oznacza, że mija rok od rozpoczęcia kontroli pojazdów i osób wjeżdżających do Polski z Litwy oraz z Niemiec. Służby zaznaczają, że zatrzymują tylko niektóre pojazdy, a ich działania nie utrudniają ruchu. Do zmian musieli się przyzwyczaić i mieszkańcy, i przedsiębiorcy. Jak rok tymczasowych kontroli podsumowują mieszkańcy Słubic i niemieckiego pogranicza? Tematem zajmuje się Maciej Szefer, który od rana był na granicy polsko-niemieckiej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Jak rok z kontrolami podsumowują mieszkańcy i jakie są wyniki działań służb?
9: Mieszkańcy, mówiąc wprost, po prostu się już chyba do tego przyzwyczaili. Tak przynajmniej mówiły mi mieszkańcy Słubic, mieszkanki Słubic.
10: Dla mnie się nic nie zmieniło. Ja się cały czas czułam tu bezpiecznie. Czy są kontrole, czy nie ma. Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
11: Zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe. To nie jest tak, że po prostu są korki, bo są kontrole. Nie. Długi weekend. Niemcy mają weekendy, Polacy mają weekendy i dlatego tak się dzieje.
9: To tylko wycinek kontroli, bo od momentu wprowadzenia tymczasowych działań na granicy, czyli do 5 lipca tego roku,

0: funkcjonariusze Straży Granicznej wspomagani przez inne służby skontrolowali prawie 4 miliony osób, a z najnowszych danych Straży Granicznej wynika, że wśród kontrolowanych najliczniejszą grupę stanowili obywatele Litwy, Polski, Niemiec, Ukrainy i Łotwy. Co ciekawe, przez rok pogranicznicy sprawdzili też 2 miliony pojazdów, a niemal 2 tysiącom osób odmówiono wjazdu do Polski. Jeśli chodzi o ten region, w którym dzisiaj byłem, czyli województwo lubuskie, ale też dolnośląskie, no bo to nadzoruje nadodrzański oddział Straży Granicznej, no to mówimy o kontroli ponad milion osób zostało skontrolowanych, a 500 000 pojazdów wjeżdżających do Polski też zostało sprawdzonych przez pograniczników, mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Efektem prowadzonych działań były między innymi odmowy wjazdu na terytorium Polski wobec blisko 700 cudzoziemców nie spełniających warunków wjazdu. Najczęściej przyczyną był brak wymaganych dokumentów. Wśród tych osób znajdowali się obywatele państw spoza Unii Europejskiej, w tym między innymi Ukrainy, Syrii, Turcji oraz Rosji.
0: Zdaniem zastępcy burmistrza Słubic te wyrywkowe kontrole prowadzone po polskiej i po niemieckiej stronie, bo trwają one po obu stronach granicy, komplikują jednak życie mieszkańców pogranicza. I Adam Szulczewski ma nadzieję, że nie zostaną one przedłużone.
2: Te kontrole mimo wszystko utrudniają funkcjonowanie, czy takie codzienne życie na granicy. Pamiętajmy, że każdego dnia przez most w Słubicach przejeżdża około 20 tysięcy samochodów. Mamy naprawdę wielu mieszkańców, którzy żyją de facto w rozkroku pomiędzy Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Każdego dnia kilkukrotnie przekraczają te granice.
0: Inną perspektywę przedstawił mi Maciej Kozłowski, przedsiębiorca transportowy z Kunowic obok Świecka. Wyjaśnia, że kierowcy z jego firmy nie zgłaszają opóźnień z powodu działań służb.
3: Kontrole od początku zostały wprowadzone w naszej ocenie, w ocenie firm transportowych wzorcowo. Nie stanowią żadnej przeszkody do przekroczenia granicy. Kontrole są wyrywkowe. Jest na przejściu granicznym dużo miejsca. Są osobne pasy wyznaczone do kontroli pojazdów, czy to ciężarowych, czy busów, czy osobowych.
0: Jaka jest więc przyszłość strefy Schengen? Bo cały czas się zastanawiałem i zastanawiali się też moi rozmówcy, czy to jest jakby ten model strefy Schengen, który sobie wyobrażaliśmy my i który wyobrażali sobie samorządowcy czy mieszkańcy pogranicza. O to zapytałem europeistę z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesora Jarosława Jańczaka.
4: Strefa Schengen nie może zniknąć zarówno z przyczyn symbolicznych, jak i przyczyn absolutnie praktycznych. Ale wydaje się jednocześnie, że ona nie może funkcjonować według zasad, według których funkcjonowała lat temu 5 czy 10. Wiele z procedur, procesów kontrolnych i tak dalej, one są dużo bardziej permanentne niż wcześniej było to możliwe. Ale z drugiej strony może to jest cena za to, żeby ten mechanizm nadal funkcjonował.
0: Kontrole po polskiej stronie, które trwają na granicy z Niemcami i Litwą, mają przynajmniej na razie potrwać do początku października.
5: Maciej Szefer o tym wszystkim Państwa informował. Macieju, bardzo dziękuję.
6: Komentarz.
5: Pan dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, Uniwersytet WSB Merito z nami teraz. Pan doktor jest też byłym dowódcą jednostki antyterrorystycznej. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
5: Panie doktorze, odliczamy ten rok, który minął od rozpoczęcia kontroli pojazdów i osób wjeżdżających do Polski z Litwy oraz z Niemiec. Informujemy także naszych słuchaczy o tym, że Niemcy zamierzają jeszcze przedłużyć te kontrole, które miały być tymczasowe, ale teraz chyba powoli stają się już codziennością i wydaje się, że zostaną z nami na jeszcze dłużej. Na ile to jest rzeczywiście zabieg, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa albo po prostu zwiększa bezpieczeństwo w naszych krajach, a na ile jest to tylko taki zabieg wizerunkowy, który można przedstawić polskiej czy niemieckiej opinii publicznej?
7: Panie redaktor, no właśnie tutaj ja bym tego nie rozpatrywał jako symboliczny gest polityczny, ale przede wszystkim jako narzędzia zarządzania ryzykiem. No państwo ma obowiązek wiedzieć, kto przekracza jego granicę, czy robi to legalnie, czy posiada wymagane dokumenty, czy nie jest powiązany z przestępczością transgraniczną bądź przemytem ludzi. To jest szerszy aspekt budowania bezpieczeństwa wewnętrznego i z punktu widzenia właśnie tego bezpieczeństwa wewnętrznego to stanowi taki element równowagi w tym systemie. Ta skuteczność będzie zależała też od współpracy przede wszystkim Straży Granicznej, Policji, służb specjalnych.

0: administracji wewnętrznej. Także tutaj ta wymiana danych, wsparcie z tymi kontrolami granicznymi, z tymi ograniczeniami, które istnieją teraz na granicach, no to jest budowanie całego systemu, a nie tylko patrzenie właśnie przez pryzmat taki symboliczny.
1: Od czego to się wszystko zaczęło?
0: No, właściwie chyba od tej presji migracyjnej, która była i w 2023 roku. I myślę, że to, 21, przepraszam, to myślę, że to jest ten moment, ale patrzmy też na ten aspekt przede wszystkim jako bezpieczeństwa flanki wschodniej Unii Europejskiej i NATO. I tutaj ta presja migracji inspirowanej przez Białoruś i Rosję, która ma na celu jakby eskalację tych działań hybrydowych, to jest chyba klucz do tego właśnie naszego systemu.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że to, że pojawiły się kontrole na granicy Polski z Litwą, Polski z Niemcami, spowodowało, że nie mówimy już tak dużo i tak często, bo po prostu nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o presję migracyjną ze strony Białorusi?
0: Znaczy, powinniśmy o tym mówić, bo to my trochę już tak jakbyśmy trochę okrzepli w tym systemie i to stało się dla nas powszechne, że te kontrole istnieją, że ruch migracyjny został zatrzymany i że na granicach już jest bezpiecznie, ale tam jest cały czas ruch polskiego wojska, policji, straży granicznej, ogromna praca służb specjalnych w Polsce.
1: No ale też tych prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy jest mniej, o tym informuje Straż Graniczna chociażby.
0: No tak, z biegiem czasu zbudowany system bariery, zbudowany odpowiedni system elektroniczny ochrony granicy, no on na pewno wymusił, czy wymusza zmianę trochę tego ruchu migracyjnego, czyli zmiana kierunków migracyjnych, ale no, jakby zmiana patrzenia na tą granicę to nie zmienia tego faktu, czyli on nadal istnieje. Tylko my o nim mniej mówimy. Straż Graniczna informuje, że tych zdarzeń jest mniej. To nie znaczy, że ich nie ma. Mhm.
1: Mówi pan o tym, że to jest te przywrócone kontrole, które trwają nadal, to jest metoda i sposób na to, żeby zarządzać ryzykiem, także tym ryzykiem związanym z przestępczością migracyjną, taką nazwijmy, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie. W jaki sposób to przez ten rok mogło wpłynąć na zmniejszenie tego ryzyka i na zmniejszenie tych potencjalnych przestępstw, do których doszłoby na terenie naszego kraju, gdyby tych kontroli nie było? Czy to się da jakoś oszacować?
0: Znaczy, tak jak informuje Straż Graniczna, no, liczba tych kontroli pokazuje skalę działania. Liczba osób niewpuszczonych do naszego kraju pokazuje, że te kontrole przynoszą skutek. Natomiast, tak jak mówimy, to, że służby pokazują się w danym miejscu i one pracują, to znaczy, że wskazują, tą granicę chronimy lepiej, czy to miejsce chronimy lepiej, no to przemytnicy, działalność migracyjna będzie przenosiła się w inne miejsce, będzie szukała innych dróg. Czyli jeżeli teraz wzmocniliśmy tą ochronę, my ją trochę będziemy chcieli zminimalizować, no bo to też wydatki duże dla naszego państwa, to są elementy, które przekładają się na bezpieczeństwo wewnętrzne. Jeżeli odmówiliśmy wjazdu na teren naszego kraju około 700 osobom, zatrzymaliśmy 270 tych nielegalnych prób przekroczenia granic, no to są liczby, które pokazują to realne działanie. Jeżeli my będziemy wzmacniali je na terenie naszego kraju i będziemy prowadzili je w sposób być może wyrywkowy bardziej, może wzmocnimy to poprzez działania systemów elektronicznych, to lepiej, bezpieczniej.
1: Panie doktorze, a no, w naturalny sposób, kiedy rozmawiamy o kwestiach tych kontroli, pojawia się pytanie, które padło także w relacji naszego reportera, pytanie o przyszłość strefy Schengen, jednego z największych dorobków Unii Europejskiej. Co z nią? Ona właśnie umiera na naszych oczach, ta idea strefy Schengen i Europy bez granic? Czy jesteśmy u progu jakiejś reformy tego systemu?
0: Ja myślę, że to jest chyba trochę próg reformy naszego systemu. Ja rozumiem całą ideę powstania zasady Schengen, wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, wspierania tego zaufania. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, jeżeli Polska jest tą ścianą wschodnią i chroni wschodnią granicę i flankę NATO i granicę Unii Europejskiej, no to tutaj reszta państw Unii Europejskiej powinna nam zaufać, ale powinna też wzmocnić wymianę informacji. Tutaj wspomagają nas oczywiście systemy elektroniczne, choćby CIS-2, system informacji Schengen, gdzie możemy sobie weryfikować pewne dane. Jeżeli my

0: te systemy będziemy mieli wsparte i będziemy się tymi informacjami wymieniać, no to ta Schengen, ta zasada wzajemnego zaufania będzie między nami istniała jeszcze bardziej, ona się będzie wzmacniała. Tylko myślę, że z biegiem czasu i z tymi wyzwaniami, zagrożeniami, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, my musimy trochę zwaloryzować ten obszar i może podyskutować na ten temat, jak możemy jeszcze lepiej chronić, jak możemy jeszcze lepiej wzmacniać to bezpieczeństwo, przede wszystkim wewnętrzne naszej Unii Europejskiej.
1: Na razie z Brukseli, z Komisji Europejskiej docierają takie sygnały, że no właśnie urzędnikom brukselskim przywrócenie i utrzymywanie tych kontroli nie bardzo się podoba, że zdaniem Komisji Europejskiej nie ma już potrzeby, nie ma już powodów, dla których takie kontrole miałyby być utrzymywane. Z kolei słyszymy z ust naszego gościa, eksperta europeisty, pana profesora Jarosława Jańczaka o tym, że być może te kontrole tymczasowe to jest cena za utrzymanie Schengen, za to, żeby no jednak przetrwać ten tymczasowy kryzys i za jakiś czas wrócić do tego standardu, do którego byliśmy przyzwyczajeni i którego tak bardzo oczekiwaliśmy, wstępując jako Polska i Polacy do Unii Europejskiej.
0: Tak, panie redaktorze, ale tutaj zwróćmy też uwagę na to, jak wypowiadają się przedsiębiorcy mieszkający i korzystający z tych stref przygranicznych i popatrzmy na tych ludzi, którzy bezpośrednio codziennie przekraczają granice. Jeżeli my sprawimy, że dla nich to nie będzie uciążliwość, ta płynność przepływu będzie, o czym sami mówią, tak jak pani redaktor wspomniała, to my budujemy, wzmacniamy to bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli w pewien sposób wprowadzamy ograniczenia, ale one nie są na tyle uciążliwe dla całego społeczeństwa. Ja tutaj bym nie patrzył na pryzmat tego, że Schengen traci tą swoją ważność. Ono właśnie dzisiaj pokazuje tą ważność i tym bardziej wymaga takiej refleksji nad tym, że może trzeba ją nieco usprawnić, jeżeli nie będziemy blokować ruchu tego granicznego w pełni procentach, czyli nie przywrócimy tych standardów, które były lat temu 20 czy 30, tylko wprowadzimy ten etap wyrywkowej kontroli, skorzystamy trochę z rozwiązań technicznych do wzmocnienia tej obrony, no i być może przesuniemy trochę te granice w głąb, czyli przesuniemy patrole bardziej mobilne na tych szlakach komunikacyjnych, może w tych mniej konwencjonalnych miejscach zaczniemy kontrolować, żeby ta uciążliwość samego przejścia granicznego przeniosła się trochę w pasie takim granicznym, przyjmijmy to 50-60-kilometrowym.
1: No i jeszcze jeden aspekt, czyli no, zablokowanie działań tych samozwańczych patroli, które jakiś czas temu na granicy polsko-niemieckiej się pojawiły, to też niosło ze sobą pewne ryzyko funkcjonowania tych ludzi w tamtym pasie granicznym albo tuż przy granicy. Mnie to od razu przywodzi na myśl zielone ludziki. Być może to skojarzenie jest krzywdzące i zbyt daleko idące, ale no, nasuwa mi się samo przez się. A w sytuacji, kiedy tam nie ma uzurpatorów, a są funkcjonariusze umundurowani z Straży Granicznej, wojska czy policji, no to wtedy pola do działania takich ludzi, być może prowokacji z takiej czy innej strony, też już nie ma.
0: Panie redaktor, ja się zgadzam tutaj z jedną tezą, na pewno. Mamy w bezpieczeństwie wewnętrznym szereg służb, które dbają za porządek w państwie, między innymi Straż Graniczna i Policja. Jeżeli one ponoszą tę odpowiedzialność i ten ciężar na granicach, do tego wojsko jako wsparcie, no to nie róbmy brygad, które będą wspierały te działania dodatkowo. Myślę, że system państwa jest tak zbudowany, żeby o to dbać, a my obywatele, jeżeli chcemy manifestować, to manifestujmy, chcemy wyrażać swoje poglądy w demokratyczny sposób, to róbmy, ale nie wyręczajmy służb, które są do tego przewidziane.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten ważny apel, który mam nadzieję wybrzmiał wyraźnie na koniec naszego spotkania. Pan dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, Uniwersytet WSB Merito, były dowódca jednostki antyterrorystycznej, był z nami. Do usłyszenia, panie doktorze.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A teraz proponuję, żebyśmy przenieśli się do Ankary. Tam konferencja wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który odnosi się do sprawy donacji sprzętu wojskowego na rzecz Ukrainy.
2: Odbyliśmy wiele rozmów z sekretarzem generalnym NATO w tej sprawie. Sekretarz generalny NATO bardzo mocno wspierał tą inicjatywę. Stał za nią, można powiedzieć, i był jej orędownikiem. Te same wnioski przez wiele miesięcy były kierowane przez głównodowodzących wojskami amerykańskimi w Europie do szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Dokładnie.

Dokładnie to jest wniosek płynący od naszych najważniejszych sojuszników. Więc wszyscy ci, którzy podważają tą decyzję, za którą bierzemy odpowiedzialność. I tutaj widzę te wpisy niektórych polityków, którzy mówią o tym, żeby brać odpowiedzialność. No to raz mi zarzucają, że biorę za dużo odpowiedzialności, podpisuję.

0: takich dobrych relacji z tymi pierwotnymi opiekunami i będąc w placówce, placówka stara się oczywiście zaopiekować te działania opiekuńczo-wychowawcze i na działania opiekuńcze bardzo często jest sporo przestrzeni, natomiast na wychowawcze, na takie rozmowy, pogłębione rozmowy, na empatyzowanie, jakoś rozumienie tych dzieciaków często brakuje po prostu fizycznie czasu, no bo proszę sobie wyobrazić, jeden dorosły na 14 dzieci, no to jakoś trudno może się udać, tak? Natomiast na naszych obozach jest tak, że jest około 20 dzieci i aż 7 dorosłych, czyli dzieciaki mają tak naprawdę możliwość doświadczenia takich korektywnych doświadczeń, takiej dostępności dorosłego, dorosły, który ich słyszy, rozumie, widzi, ale też pomieszcza różne ich stany emocjonalne. Więc już samo to jest korektywne i tak naprawdę leczące dla tych dzieciaków.
1: Każdy, kto miał doświadczenie z dziećmi, nie wiem, pracy w szkole, w przedszkolu, wie, że kiedy po takiej wakacyjnej przerwie te dzieci wracają z powrotem, po prostu wracają do szkoły, do zajęć takich codziennych. Widać, jak bardzo przez ten okres wakacyjny się zmieniają, dojrzewają, dorastają, czy nawet po prostu tak fizycznie rosną. To pokazuje, jak ważny jest to czas w życiu takiego małego, młodego człowieka.
2: Tak, no.
0: Tak, to prawda. To, co jest jeszcze w kontekście naszych obozów, na czym polega ta terapeutyczność, to oprócz tych dostępnych dorosłych mamy też działania typowo terapeutyczne. My realizujemy je poprzez arteterapię, czyli takie działania, w których młodzi ludzie mogą za pomocą takich bezpiecznych form wyrazu w postaci rysunku, kolażu czy piosenki wyrazić siebie, czyli mówimy o takim wyprojektowaniu treści psychicznych na gotowe dzieło i tak naprawdę dzieciaki nie muszą się tak odsłaniać i też często nie są na to gotowe, zwłaszcza w grupie. Tak wprost o tym, co w nich, często też nie mają umiejętności nazwania tego, czy jakoś zrozumienia, co się z nimi dzieje, ale mogą to zrobić za pomocą właśnie takiego dzieła artystycznego i omawiać po prostu za pomocą symbolu, rozmawiać o tym na grupie, ujawni się za pomocą symbolu. Więc też to działanie arteterapeutyczne tutaj jak najbardziej nam się sprawdza. Robimy to już od kilku lat i też młodzi ludzie chętnie z tego korzystają.
1: No właśnie, bo to nie jest eksperyment taki pierwszorazowy. Państwo wiedzą, o czym mówią, panie prezesie, prawda? Bo już kilkukrotnie takie obozy zimowe były organizowane i wiecie, jaki jest tego efekt i że te wysiłki rzeczywiście mają swój sens i ten cel jest osiągnięty.
2: Jak ja bym powiedział, że obozy terapeutyczne, zarówno te zimowe, jak i letnie, są kluczowe dla naszych działań i dla naszego takiego indywidualnego podejścia do dziecka. I to jest też coś, co my ewaluujemy każdorazowo i sprawdzamy. I kiedy 3 lata temu wydaliśmy raport na temat sytuacji młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tej młodzieży, która opuszcza potem domy dziecka i wchodzi w dorosłość, zauważyliśmy, jak ważnym jest ten projekt dla nich, ponieważ, tak jak powiedziała Kasia, oni często na takim obozie zaczynają ufać dorosłym osobom, zaczynają to szczekać w swoje silne strony. I też mamy takie zadanie na obozie zimowym i prosimy ich o to, żeby napisali do siebie list. Sami piszą list to samych siebie i prosimy ich, żeby napisali w tym liście to, jak się teraz czują, jak się mają, jak siebie widzą, jak widzą swoje najbliższe miesiące, jakie mają plany, marzenia na najbliższe lata. I potem te listy oddajemy im na obozie letnim, czyli już w przyszłym miesiącu oddamy im list, który pisali do siebie w styczniu, w lutym, po to, żeby sami zobaczyli, jak bardzo się zmienili w ciągu tego pół roku. No bo pomiędzy obozem zimowym a letnim my już wdrażamy im indywidualną ścieżkę wsparcia i stypendium i tą ścieżkę będziemy też kontynuować po obozie letnim. To jest coś bardzo innowacyjnego, jeśli chodzi o Polskę, że obóz nie jest jednorazowym wydarzeniem, tylko jest pewną ciągłością, pewną kontynuacją po to, żeby doszło do najważniejszej zmiany, czyli do zmiany postaw.
1: Mówi pan, panie prezesie, o listach, które te dzieci piszą same do siebie, ale są jeszcze listy, które będą wysyłane z letniego obozu do tych, którzy zdecydują się pomóc w jego realizacji. Pani Katarzyno, jakie to z kolei ma znaczenie, że uczestnicy tego obozu, tego wypoczynku będą mogli napisać kartkę z pozdrowieniami dla kogoś, no, kto przez to, że zdecyduje się na tę pomoc, stanie się osobą bliską dla uczestników tego wypoczynku?
0: Przede wszystkim ma to znaczenie takie, wdzięczność,
1: Mhm.
0: która

0: jakoś jest istotna i ważna, bo też dzięki wdzięczności możemy docenić to, co mamy i bo często też dzieciaki są w takiej pozycji, że są mocno w deficycie i tak naprawdę jest to bardzo trudne być w tym deficycie, no bo wtedy człowiek patrzy przez ten filtr na świat i nawet jeżeli dostaje coś dobrego, to czasami, znaczy nie, czasami jest po prostu zobaczyć te dobre rzeczy, natomiast to, kiedy to dziecko usiądzie, wyjmie kartkę i zacznie pisać, też może sobie jakoś to bardziej ułożyć, uświadomić, gdzie jest i co się dzieje, więc też to budowanie takiej postawy wdzięczności jest dla nas ważne. Realizujemy to też poprzez inne nasze projekty. Mamy też taki projekt bardzo wdzięczny, Paczka dla seniora, gdzie młodzi ludzie też wzbudzają sobie tą postawę wdzięczności i na przykład dostarczają wsparcie materialne dla seniorów, więc my tutaj w fundacji też jest dla nas ważne to, żeby oprócz tego, że pomagamy młodym ludziom, to też kształtujemy w nich takie postawy prospołeczne.
1: Panie prezesie, jak pomóc pomagać w organizacji obozu letniego dla podopiecznych Fundacji Dobrych Inicjatyw?
2: Tak, my jesteśmy organizacją, która finansuje się tylko i wyłącznie z wsparcia finansowego od darczyńców indywidualnych czy od firm. Nie finansujemy się z wsparcia rządowego, samorządowego czy unijnego. No i ten obóz, tak jak każda inna nasza inicjatywa, kosztuje. I obecnie potrzebujemy na ten obóz około 50 tysięcy złotych. Jestem na naszej stronie, na stronie naszej zbiórki i widzę, że już mamy 8 125 złotych. Trochę nam jeszcze brakuje, mamy 3 tygodnie do tego, żeby zebrać te środki i mam nadzieję, że nam się to uda. Ale korzystając z okazji, jeśli mogę, to chciałbym poprosić naszych słuchaczy, jeśli mają taką przestrzeń, jeśli mają taką możliwość wsparcia naszego obozu, to zapraszam na naszą stronę www.fdi od Fundacja Dobrych Inicjatyw.org.pl albo wystarczy wpisać Fundacja Dobrych Inicjatyw i wyskoczy nasza strona. Jest taki przycisk wyślij dzieci na obóz letni. I tutaj jest cała informacja o tym naszym obozie, o tym, jak można się zaangażować. Czasami też jest tak, że ktoś chciałby się zaangażować finansowo, ale nie może, bo są różnego rodzaju inne wydatki, ale czasami można napisać o naszym obozie na swoich social mediach, na swoim Facebooku, powiedzieć swoim znajomym na imprezie imieninowej, by być po prostu takim ambasadorem tej idei i naszej organizacji, do czego też bardzo, bardzo serdecznie zachęcam.
1: To gdzie w tym roku, dokąd się wybierają Państwo ze swoimi podopiecznymi na ten obóz?
0: W tym roku wybieramy się na Mazury, pod Olsztynek, także będą na nas czekały jeziora. Mam nadzieję, że dużo ciepła i słońca, i też dużo fajnych działań razem z młodymi ludźmi i z naszą kadrą.
1: No to trzymamy kciuki, żeby udało się po pierwsze zebrać te potrzebne pieniądze do organizacji tego wydarzenia, no a potem już tylko kciuki za dobrą pogodę w czasie tego turnusu wypoczynkowego. Wszystkiego dobrego dla Państwa i Państwa podopiecznych. Pani Katarzyna Salmonowicz, psychoterapeutka, kierowniczka projektów społecznych i edukacyjnych Fundacji Dobrych Inicjatyw była z nami i pan Bartłomiej Jojczyk, prezes i założyciel tej fundacji. Wszystkiego dobrego i powodzenia.
2: Dziękujemy Państwu.
0: Dziękujemy.
3: Komentarz.
1: Teraz zabierzemy Państwa na mundial, który trwa za oceanem. Pan Piotr Bernaciak, przegląd sportowy Onet z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Mundial, który przynosi bardzo wiele nie tylko sportowych emocji, bo również no, jesteśmy świadkami chyba największego skandalu, który wydarzył się w czasie tych mistrzostw. Interwencja polityczna po decyzji sędziego na murawie i czerwonej kartce dla zawodnika drużyny gospodarzy Stanów Zjednoczonych. Kiedy już emocje po tym wydarzeniu opadły, to jaka refleksja przychodzi do głowy osoby, która zawodowo zajmuje się sportem, zna się na piłce nożnej?
4: Można zastanawiać się, czy ta interwencja, która doprowadziła ostatecznie do zawieszenia kary dla Folarina Baloguna, czy nie wpłynęła faktycznie w sposób trochę deprymujący, trochę, można powiedzieć, rozbiła przygotowania Stanów Zjednoczonych do tego meczu 1/8 finału przeciwko Belgii, ponieważ widzieliśmy, że w poprzednich spotkaniach Balogun był kluczową postacią, absolutnie kluczową postacią, jeśli chodzi o amerykańską ofensywę. Natomiast w kluczowym meczu, który miał decydować o awansie dla ćwierćfinału, no właściwie on nie zaistniał na murawie i w momencie, kiedy został już zmieniony, to widać było, że jego głowa również była przepełniona ogromnymi emocjami, że on również czuł wielkie rozczarowanie w związku z tym, że

0: że nie był w stanie pomóc swojemu zespołowi. No, trochę nie może to dziwić, no bo drużyna przez kilka dni przygotowywała się do bardzo ważnego meczu, jednego z najważniejszych w turnieju, bez obecności Baloguna w składzie. W ostatniej chwili oczywiście ta decyzja została zmieniona, no ale gra Amerykanów nie wyglądała już tak jak wcześniej i to było widać na murawie. I tak naprawdę Stany Zjednoczone no, poniosły bolesne konsekwencje. Można dzisiaj się tylko zastanawiać, czy gra zespołu wyglądałaby inaczej, gdyby od początku do końca drużyna przygotowywała się z myślą, że Balogun nie pomoże jej od pierwszych minut.
1: Co ta sprawa mówi w ogóle o kondycji futbolu na świecie, o tym jak funkcjonuje FIFA na przykład, na jakich zasadach, jaki wpływ na te organizacje mają najważniejsi światowi politycy, panie redaktorze? I czy to ujawniło być może różnice kulturowe w podejściu do sportu, a szczególnie w podejściu do piłki nożnej po naszej stronie Atlantyku i w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce?
0: No, jeśli chodzi o decyzję o zawieszeniu kary dla Baloguna, no to tak naprawdę FIFA oficjalnie przepisów nie złamała, ponieważ ona cały czas przypomina, że jest taki zapis, jeśli chodzi o zawieszenie za czerwone kartki, że FIFA może zdecydować o faktycznym, można powiedzieć, cofnięciu, nie tyle cofnięciu, co zawieszeniu wykonania tej kary na najbliższy mecz. No, rzeczywiście wygląda to trochę dziwnie, no bo Amerykanie, przecież jeśli chodzi o amerykański związek piłki nożnej, sami nawet nie wnioskowali o to, żeby ta kara została zawieszona nawet w obliczu tak ważnego meczu, jaki mieli przed sobą. Doszło tutaj do interwencji na najwyższym amerykańskim szczeblu politycznym, można tak powiedzieć, i rozmowy Donalda Trumpa z Giannym Infantino. Ostatecznie ta kara została zniesiona. Potem sam Donald Trump przyznawał wprost z rozbrajającą szczerością, że on sam nie do końca rozumie, jak zawodnik może ponosić karę za spotkanie, w którym przecież jeszcze nie wystąpił. Chodziło oczywiście o ten mecz z Belgią. No widać było tutaj trochę nieznajomość przepisów, jakie funkcjonują na tym najwyższym piłkarskim
1: poziomie.
0: Ale
1: ta nieznajomość przepisów, panie redaktorze, nie powstrzymała prezydenta Trumpa przed skrytykowaniem postawy sędziego, który tę czerwoną kartkę amerykańskiemu reprezentantowi pokazał.
0: Tak jest. Znamy sposób prowadzenia retoryki przez Donalda Trumpa i raczej jeśli chodzi o jego ojczyznę, to wrogów mu takie uargumentowanie decyzji na pewno nie przysporzy. No, jeżeli chodzi o reprezentację Stanów Zjednoczonych, no bo można było spodziewać się, że ta decyzja faktycznie będzie pomocna, no bo jednak Amerykanie zyskali w ten sposób swoją gwiazdę, która mogła im pomóc w tym kluczowym meczu. Dopiero przyszłość i rzeczywistość pokazały, że ta decyzja wcale nie miała takiego pozytywnego efektu, jeśli chodzi o reprezentację Stanów Zjednoczonych i ostatecznie poskutkowała pożegnaniem się z imprezą, która w ostatnich dniach była dla Amerykanów tak istotna.
1: To jeden z najciekawszych meczów tego etapu turnieju, czy jednak spotkanie Hiszpanii z Portugalią nie ma sobie równych?
0: Jeśli chodzi o spotkanie Hiszpanii z Portugalią, to ono zapowiadało się fantastycznie jako rzeczywiście najlepszy mecz, hit całej fazy pucharowej. Zgadzam się, tylko potem piłkarze wyszli na murawę i całe te oczekiwania niestety po kilkunastu minutach prysły, ponieważ wielkiego widowiska aż tak bardzo się nie doczekaliśmy. Obie drużyny nie pokazywały takiej jakości jak w swoich poprzednich czterech meczach mundialu. Ktoś jednak musiał awansować, rzutem na taśmę uczynili to Hiszpanie. Natomiast jeśli chodzi o największe emocje, to wydaje mi się, że one towarzyszyły jednak spotkaniu Meksyku z reprezentacją Anglii, gdzie Anglicy pomimo gry w osłabieniu obronili tą swoją przewagę i mogą dzisiaj cieszyć się z awansu do ćwierćfinału.
1: Teraz wiemy, że Norwegia zmierzy się z Anglią, Hiszpania z Belgią, Francja zagra z Maroko, ale dzisiaj jeszcze przed nami mecz Argentyny z Egiptem i Szwajcarii z Kolumbią i to wyniki tych spotkań uzupełnią nam tę drabinkę na etapie ćwierćfinału mundialu.
0: Tak jest. Wydaje mi się, że tutaj mamy, jeśli chodzi o całą czwórkę tych zespołów, mamy tutaj jednego wyraźnego faworyta. Jest to reprezentacja Argentyny, która co prawda rozegrała nieco słabszy mecz przeciwko Republice Zielonego Przylądka. Natomiast no, patrząc na całość ich postawy na tegorocznym mundialu, to można to traktować jako mały wypadek przy pracy, który i tak nie zakończył się żadnym nieszczęściem, prawda, z ich perspektywy. Przeciwko Egiptowi, w którym oczywiście nie brakuje również zawodników znanych, jak na przykład Mohamed Salah, gwiazdor Liverpoolu, Argentyna znów będzie faworytem i zdziwiłbym się, gdyby nie dotarła do ćwierćfinału, który będzie rozgrywany w Kansas City. Natomiast jeśli chodzi o mecz Szwajcarii z Kolumbią, to tutaj co prawda Kolumbia wygrała swoją grupę. Jeśli chodzi o Szwajcarię, to no, no, tak naprawdę też wygrała swoją grupę, więc można powiedzieć, że to jest mecz, powinien być na najwyższym poziomie, mecz z dwóch zwycięzców swoich grup. Natomiast tutaj...

0: Można spodziewać się trochę bardziej wyrównanego poziomu i bardzo ciężko przewidzieć, która z tych drużyn znajdzie się w najlepszej ósemce mundialu.
1: Wskazuje pan Argentynę jako faworytkę tego pojedynku z Egiptem, czy również jako faworytkę całego turnieju i przewiduje pan, że Argentyna i argentyńscy piłkarze obronią tytuł zdobyty 4 lata temu?
0: Tutaj wszystko zależy od tego, co będą pokazywać w kolejnych meczach, bo można powiedzieć, że te pierwsze spotkania, które Argentyńczycy rozgrywali na Mundialu w Stanach Zjednoczonych, to była taka trochę rozgrzewka, no bo jednak mecze z Austrią, Algierią i Jordanią w fazie grupowej i teraz rywalizacja z Republiką Zielonego Przylądka, no to było dobre przygotowanie. Natomiast jeśli chodzi... Takie sparingi o trochę wyższą stawkę, faktycznie można tak powiedzieć. Natomiast teraz zacznie się prawdziwa rywalizacja i o ile jeszcze przeciwko Egiptowi, czy Szwajcarii, Kolumbii, Argentynie, no, ja nie spodziewam się żadnych kłopotów tutaj dla Argentyńczyków. O tyle przeciwko właśnie Norwegom czy Anglikom tutaj już może być dużo ciekawiej i wcale nie powiedziałbym, że Argentyńczycy są na wygranej pozycji, w lepszej pozycji do tego, żeby zameldować się w półfinale, ponieważ Norwegia i Anglia zachwycają dużo bardziej w poprzednich fazach turnieju i myślę, że mogliby sprawić duże problemy Leo Messiemu i jego kolegom.
1: Czy to już jest czas, żeby powoli podsumowywać tegoroczny mundial? Bo zanim się zaczął, już wiedzieliśmy, że przejdzie do historii z bardzo wielu względów, chociażby dlatego, że organizowały i organizują cały czas ten turniej trzy kraje. No, rekordowa liczba też uczestników w tej fazie grupowej. Czy tylko z tego powodu ten mundial zapamiętamy? No plus jeszcze ten skandal, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Czy jednak ten turniej no, będzie miał znaczenie i zapisze się na kartach historii światowego futbolu?
0: Bardzo bym chciał, żeby ten mundial nie został zapamiętany głównie z tej sytuacji o zawieszeniu kary dla Folarina Baloguna, ponieważ no, po prostu mamy tutaj wiele ciekawych spotkań, wiele bardzo ciekawych wyników. Początkowo wydawało się, że kraje Europy mogą trochę rozczarowywać, natomiast jeśli chodzi o już te decydujące spotkania, no tutaj znowu mamy przewagę właśnie drużyn ze Starego Kontynentu. I na dzisiaj trzeba przyznać, że to właśnie one są wśród moich faworytów do występu w finale. Oczywiście nie należy przekreślać Argentyny, ale przeciwko Norwegii czy Anglii będzie jej bardzo ciężko sukces. Wydaje mi się, że mundial ten zostanie zapamiętany jak zwykle, jak wielkie piłkarskie święto, które dostarczyło nam wielu emocji. I można tylko mieć nadzieję, żeby już do końca turnieju nie wydarzył się żaden podobny skandal typu właśnie zawieszenia kartki dla Amerykanina.
1: A to, że nie ma tam polskiej reprezentacji, nie było od początku, to z punktu widzenia pana jako kibica i też dziennikarza sportowego, no, sprawia, że ten mundial ogląda się z mniejszymi emocjami, czy właśnie no, trochę paradoksalnie powoduje, że no, z większym spokojem i też z większą przyjemnością, bez tych negatywnych nerwów i emocji można śledzić postępy i dokonania sportowców?
0: Jeśli chodzi o moją perspektywę, to naprawdę bardzo bym chciał, żebyśmy mogli się emocjonować meczami Polaków, czy to by były emocje pozytywne czy negatywne. Zawsze wtedy ten turniej ogląda się lepiej, jest dodatkowy ten podtekst, taka stawka. No można oczywiście powiedzieć, że wchodzi w grę też to kibicowanie, że trzymamy wszyscy kciuki za Polaków, chcielibyśmy, żeby zaszli tak daleko. No niestety ogląda się to niestety gorzej. Trzeba powiedzieć, że no, trochę przykra sprawa, że faktycznie nie znaleźliśmy się w tym gronie, zwłaszcza w momencie, kiedy tych drużyn przecież było tak dużo, że tutaj trzeba było się postarać, żeby się nie znaleźć w tym gronie uczestników fazy grupowej. Teraz możemy tylko już, no to jest sprawa zamknięta, możemy już myśleć tylko o tym, co stanie się w najbliższych eliminacjach Euro i liczyć na to, że Jan Urban jednak będzie potrafił zbudować tą drużynę od nowa i poprowadzić ją do awansu.
1: Pan Piotr Bernaciak, Przegląd Sportowy Onet był z nami. Bardzo panu dziękuję za no, te jedne z pierwszych podsumowań tegorocznego mundialu, ale także przewidywania tego, co może czekać nas w ćwierćfinale i dalej w postępach tegorocznego piłkarskiego mundialu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dołączyli do mnie w studiu Polskiego Radia 24 dwaj zagorzali kibice polskiej reprezentacji. Krzysztof Grzybowski.
2: Dzień dobry.
1: Paweł Pawłowski.
3: Witam serdecznie.
2: Wygramy ten mundial.
1: Wygramy. Polska będzie mistrzem świata.
2: Co najmniej.
3: Za 4 lata.
1: Oby tak było, jak mówicie panowie, bo rzeczywiście tak jak wspominał nasz ostatni gość, no mundial niby fajnie, niby oglądamy, niby się emocjonujemy, ale bez naszych to nie to samo.
2: No i te godziny transmisji.
1: No rzeczywiście.
2: Nie do przeżycia.
1: Chociaż ci, którzy pracują...

0: rano, albo pracowali w ostatnim czasie rano.
1: Mogą ciekawie rozpocząć dzień.
0: No i kiedy upały 40-stopniowe, to również dobrze jest zacząć dzień z emocjami sportowymi.
1: Tak, i o 4-5 nad ranem.
0: A co czeka nas o 16?
2: Emocje.
1: Emocje. Będzie dużo polityki, to może najpierw Paweł w takim razie.
2: Tak, emocji politycznych co nie miara, bo zastanawiamy się, czy Jolanta Sobierańska-Grenda, czyli minister zdrowia, straci stanowisko. Czy w 5 dni udaje się przygotować rekomendacje
0: Ale Pawle, zastanawiamy się czy zastanawiamy się kiedy?
1: Kiedy?
2: No właśnie, to też pytanie do moich gości. To też pytanie do moich gości, bo ja nie widzę tutaj na horyzoncie kogoś, kto specjalnie paliłby się do przejęcia tego gorącego krzesła.
0: Dziwisz się?
2: No właśnie, bo krzesło ministra zdrowia jest tak samo gorące jak trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. To już nawiązując właśnie do sportu, o którym rozmawialiśmy. A kto moim gościem? Jolanta Niezgodzka z Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że odpowie mi na te pytania, a Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości zdradzi być może przepis opozycji na to, kto powinien ministrem zdrowia zostać.
1: No to myślę, że bardzo podobne wątki, bardzo podobne pytania pojawią się również po godzinie 18, czyli tak zacznę trochę od końca. Doktor Magdalena Baran i profesor Danuta Plecka będą komentować tę polityczną rzeczywistość. Zapewne dorzucimy do tego również kwestie związane ze szczytem NATO w Ankarze. A wcześniej bardzo, bardzo szybko. Ernest Zozun i Światopogląd, czyli też sprawy międzynarodowe. Powiemy o sztormie na Bałtyku. Będzie również raport ze świata sportu, czyli pojawi się zapewne tenis i piłka nożna. Saldo, Marek Klapa. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o najbliższe godziny na antenie Polskiego Radia 24.
0: Będą z Państwem Krzysztof Grzybowski, Paweł Pawłowski, ja się nazywam Ewa Wasążnik. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
9: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
10: Minęła godzina 16. Łukasz Pastor, dzień dobry. Dziś rozmowy, jutro konkrety. Premier spotkał się z szefową resortu zdrowia. Rezultatem rozmów mają być pomysły na uzdrowienie systemu. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Bezpieczeństwo Europy, potwierdzenie sojuszniczych zobowiązań oraz ważne porozumienia. W Ankarze rusza szczyt NATO. Zajrzymy też nad morze. Tam urlopowiczów zaskoczyły deszcz i wiatr. W magazynie sprawdzimy, jak turyści radzą sobie z niezbyt wakacyjną pogodą. Zapraszam na szczegóły.
9: Suma wydarzeń.
10: Nie ma odwrotu. Tak premier Donald Tusk mówi o potrzebie pilnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Chodzi między innymi o trudną sytuację zadłużonych szpitali, kominy płacowe i czas pracy lekarzy. Konkretne propozycje szefowi rządu miała dziś przedstawić ministra zdrowia. My poznamy je jutro. Łączymy się z naszą reporterką Dagmarą Kędzior. Dagmaro, witaj.
11: Dzień dobry.
10: Powiedz, czy Jolanta Sobierańska-Grenda oddaliła widmo swojej dymisji?

0: opozycji i co przed posiedzeniem rządu mówił premier.
1: Jej pozycja w tym momencie wydaje się nie być zagrożona, no bo premier w tym swoim krótkim przemówieniu otwierającym posiedzenie rządu powiedział, że nie zależy mu na szukaniu kozła ofiarnego. No i z tego raczej wynika, że tej dymisji przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie. Z drugiej strony Donald Tusk też podkreślił, że przed minister zdrowia są intensywne godziny pracy.
2: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
1: Szef rządu dodał, że wszelkie ustalenia dotyczące m.in. finansowania szpitali oraz działania Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną przeprowadzone w trybie pilnym.
2: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
1: Rozmawiałam już w tej sprawie z rzeczniczką resortu zdrowia. Potwierdziła mi, że jutro nad ranem ta konferencja się odbędzie prawdopodobnie o godzinie 9, ale ze względu na zobowiązania minister zdrowia możliwe, że ta godzina się jeszcze zmieni. Z drugiej strony dzisiaj w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbywa się również posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. No i strona społeczna jeszcze kilka dni temu miała informację, że w tym posiedzeniu będzie brała udział minister zdrowia. Jednak na godzinę przed tym posiedzeniem okazało się, że szefowej resortu w tym miejscu nie będzie, no bo równolegle, to też jest potwierdzona już informacja, odbywa spotkania w kancelarii premiera. W tych spotkaniach uczestniczy teraz Donald Tusk oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego niewykluczone, że pani minister ostatecznie w tym miejscu się nie pojawi, no bo dogadują jeszcze te szczegóły, które mamy poznać jutro. Jednak strona społeczna, no i pracownicza jest bardzo oburzona tym faktem, że minister zdrowia nie pojawiła się na dzisiejszym posiedzeniu i również tym, że same szczegóły dotyczące planowanych zmian będą przedstawione jutro z pominięciem przedstawienia ich jej stronie społecznej.
3: Minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
1: Tak mówiła Maria Ochman, która jest przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. No i strona społeczna też chciałaby zaprezentować minister zdrowia swoje pomysły na reformę systemu. Na przykład zwiększenie udziałów umów o pracę jako formę zatrudnienia zamiast kontraktów oraz ograniczenia dotyczące godzin pracy lekarzy. W ich słowach tak naprawdę cały czas pojawia się jeden ważny wniosek, że sama dymisja niczego nie zmieni, bo potrzebna jest reforma całego systemu.
4: Wymiana pani minister, myślę, jak nie przyjdzie taki, który zrobi to, co powinno być zrobione, ja podkreślam, od roku, to niczego nie zmienimy, tak? Wymiana osoby nie zmieni sytuacji.
1: To była Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. Także tutaj w Centrum Dialog teraz my czekamy na to, czy pani minister zdrowia pojawi się ostatecznie na posiedzeniu, czy też jednak jej tutaj nie będzie. Szczegóły te dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia mamy poznać jutro. No i dodam, że oczywiście jest to pokłosiem m.in. afery w Szpitalu Południowym oraz wychodzących na jaw bardzo wysokich zarobków m.in. lekarzy. Rekordziści potrafią zarabiać ponad 300 tysięcy złotych miesięcznie brutto.
0: Premier zapowiada przebudowę systemu ochrony zdrowia. Jutro poznamy szczegóły. Rękę na pulsie trzyma Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Problemów w systemie zdrowotnym jest co niemiara, słyszymy od ekspertki. To między innymi horrendalne zarobki części lekarzy. I to trzeba zmienić w pierwszej kolejności, mówi nam Anna Gołębicka z Centrum imienia Adama Smitha.
5: Ja od dawna mówię o tym, że w przestrzeni takiej publicznej powinno się ustalać benchmarki zarobków, czyli takie wzory zarobków. Czyli jeżeli lekarze apelują o 3 średnie krajowe i my sobie ustalamy, że te 3 średnie krajowe to jest taka kwota, która jest w porządku, to jeżeli jest powyżej tych 3 średnich krajowych, to wtedy na to zwracamy uwagę. I może się okazać, że to jest wybitny specjalista, ma unikalną wiedzę i musi zarabiać więcej, ale możemy w ten sposób jakby eliminować szybko te nadużycia, które się pojawiają, jeżeli jest to na przykład bardzo młody lekarz.
0: Trzeba

0: też zmienić filozofię myślenia o ochronie zdrowia, dodaje Anna Gołębicka.
1: Mamy ponad 800 szpitali, a nawet według NFZ-u, jak liczymy te jednodniowe, to prawie 1000 i ponad 500 właścicieli. I każdy chce głównie utrzymać szpital, a nie głównie leczyć osoby na tym terenie, bo to jest takie inne myślenie o celu. Dlatego ochrona zdrowia to jest bardzo wiele różnych reform. Spojrzenie też na taki kontrakt społeczny, czyli jak my chcemy płacić, wszyscy płacić, a nie tylko nieliczni na wszystkich i co my chcemy za to dostawać.
0: Co roku rząd dosypuje pieniądze na ochronę zdrowia, ale tych i tak ciągle brakuje. Tylko w tym roku budżet na ten cel to prawie 250 miliardów złotych. 26 tysięcy za godzinę. Tyle z kolei mieli zarabiać lekarze pracujący między innymi w Pile, Mogilnie i Miastku. Chodzi o medyków należących do spółki neurochirurgów Spine. Sprawę opisała Wirtualna Polska. Dyrektor szpitala w Pile zarządził już kontrolę. Jeśli informacje mediów potwierdzą się, podejmę dalsze działania, zapowiada Grzegorz Sieńczewski.
2: Jeżeli okazałoby się w ramach tu naszych wewnętrznych dodatkowych kontroli, że coś działało nieprawidłowo, no to na pewno będziemy się zastanawiać nad dalszą współpracą. Będziemy również oczywiście śledzić ustalenia z innych miejsc.
0: Koalicja Obywatelska mówi o aferze PiSu, bo dyrektor spółki neurochirurgów za rządów Prawa i Sprawiedliwości był też prezesem Agencji Rezerw Materiałowych. Wiedział czy nie? Prezydent odpowiada ministrowi obrony. Chodzi o trwający od jakiegoś czasu spór o przekazywanie uzbrojenia Ukrainie, zwłaszcza rakiet do systemów Patriot. Karol Nawrocki twierdzi, że nie był o tym informowany, a odpowiedzialność za tę decyzję spoczywa na szefie MON-u. Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że prezydent miał wiedzę o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Tym tematem zajmuje się Michał Fabisiak, który jest w Sejmie. Michale, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak ta sprawa jest komentowana na sejmowych korytarzach?
3: No, rząd, tak jak wspomniałeś, zapewnia, że otoczenie prezydenta zostało poinformowane o planowanym przekazaniu pocisków do systemów Patriot. Przekazanie oczywiście stronie ukraińskiej. Mówił o tym minister obrony, mówi o tym również wiceszef MON Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej, który właśnie tu w Sejmie wskazał, że miało do tego dojść na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa.
4: 17 lutego oraz 24 marca w obecności przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przekazana informacja, która mówiła o donacjach na rzecz Ukrainy. 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego poinformował szefa Kancelarii Prezydenta o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę wraz z całą informacją, która temu towarzyszyła.
3: Rząd tłumaczy, że o sprawie prezydent miał rozmawiać również z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, ale otoczenie prezydenta, konkretnie szef Biura Polityki Międzynarodowej, zaprzecza, aby prezydent był konsultowany w tej sprawie. Marcin Przydacz uważa, że rząd próbuje przekierować na prezydenta odpowiedzialność za swoje błędy, za swoje błędne decyzje, a za taką właśnie opozycja uznaje przekazanie tych rakiet Ukrainie.
5: Odpowiedzialność za przekazanie Ukrainie najnowocześniejszego polskiego sprzętu ponosi Władysław Kosiniak-Kamysz i rząd Donalda Tuska. I niech się z tego oni tłumaczą, a nie będą próbowali dzielić się swoją odpowiedzialnością za tą niedobrą dla polskiego interesu decyzją z wszystkimi innymi. Niechże pan Władysław Kosiniak-Kamysz choć raz będzie przez moment odważnym człowiekiem i przyjmie na klatę odpowiedzialność za swoje własne decyzje, a nie zachowuje się po raz kolejny jak tchórz.
3: Decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć. W ten sposób napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do sprawy. Prezydent przekazał również na platformie X, że o różnych sprawach rozmawia, czy to z premierem, czy z wicepremierem właśnie Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy wreszcie z sekretarzem generalnym NATO. No ale to nie oznacza, że zapadają jakieś, decyzje. Rządzący przypominają, że za rządów PiS przekazano Ukrainie jednak znacznie więcej sprzętu i łącznie większej wartości. Z listy donacji opublikowanej przez szefa MON wynika, że wartość tego uzbrojenia wyniosła 15 miliardów złotych. Premier Donald Tusk powiedział, że pomoc Ukrainie nie wynika z naiwności, a ze wspólnego interesu, jakim jest powstrzymanie imperialnych ambicji Rosji. Szef rządu stwierdził, że zarzuty opozycji, a konkretnie PiS dotyczące militarnego wsparcia Ukrainy, wynikają jedynie z chęci politycznego zysku, a nie z troski o bezpieczeństwo Polski.
6: Nie jesteśmy naiwni, kiedy trzeba bronić choćby polskiego rolnika przed nadmiernym importem z Ukrainy.

0: Oto my podejmowaliśmy twarde decyzje, ale w kwestii bezpieczeństwa, współpracy militarnej, obrony przed Rosją będziemy dalej ściśle współpracować. I żadna polityczna hucpa Brauna, czy Kaczyńskiego, czy Mentzena tego na pewno nie zmieni. Być może ktoś z nich wygra jakieś punkciki w rankingach popularności, ale Polska będzie przegrywała na tym ponurym wyścigu na takie radykalne nastroje.
1: Opozycja podkreśla, że sprzęt, który był przekazywany w dużej mierze, był postradziecki i przestarzały. Mowa o sprzęcie, który był przekazywany za rządów Prawa i Sprawiedliwości. No jak mówią politycy tej partii, Polska musiałaby go wkrótce zezłomować. Dlatego, jak mówi wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski, nie można stawiać znaku równości między systemem Patriot a czołgami wyprodukowanymi w latach 70.
2: Był przekazywany sprzęt niższej wartości bojowej, głównie postsowiecki, i natychmiast był zastępowany nowoczesnym sprzętem, nowymi kontraktami, między innymi z Korei Południowej czy też ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili mamy przekazanie kluczowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej w sytuacji, kiedy sami rządzący ostrzegają, że Polska może stać się celem ataków właśnie z powietrza ze strony Rosji.
1: Łukasz Osmalak z Polski 2050 wyjaśnia jednak, że Ukrainie ten sprzęt, mowa oczywiście o tych rakietach Patriot, jest znacznie bardziej potrzebny niż dziś Polsce. No a długofalowo, jak tłumaczy poseł Polski 2050, nasz kraj może na tym zyskać.
3: Zdecydowanie niewielka ilość, która na Ukrainie realnie może pomóc, a nas osłabia w minimalnym stopniu. Co więcej, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, bo prawdopodobnie na ten temat toczą się rozmowy. To są oczywiście rozmowy za zamkniętymi drzwiami, więc my możemy tylko i wyłącznie się domyślać, ale że właśnie między innymi za to dostaniemy możliwość produkowania tej broni w Polsce.
1: Jak słyszymy, obecny rząd miał przekazać stronie ukraińskiej kilka rakiet do właśnie systemów Patriot. Natomiast z tej listy donacji, którą opublikował premier, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, wynika, że stronie ukraińskiej za rządów Prawa i Sprawiedliwości przekazano właściwie blisko 300 czołgów. W większości rzeczywiście były to czołgi postradzieckie, takie jak T-72 czy P-91, tak więc tak zwany twardy, no ale jest też na liście na przykład 14 czołgów Leopard produkcji niemieckiej, więc to są już znacznie nowocześniejsze czołgi, które zresztą w polskiej armii przechodzą modernizację. No i ale również są na tej liście takie nowoczesne sprzęty jak chociażby armatok, haubice Krab.
4: Szef MON-u kontra prezydent w sporze o to, kto wiedział, a kto nie o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Komentarze i najważniejsze wypowiedzi w tej sprawie zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. Jeszcze komentarz wojskowego eksperta. Decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów Patriot była szeroko konsultowana. Na naszej antenie przypominał o tym generał dywizji w stanie spoczynku profesor Bogusław Pacek.
5: Ta decyzja o przekazaniu przez Polskę Patriotów, no widać wyraźnie, że ona była rozważana i przez dowódców natowskich, w tym amerykańskich, i była jakaś rozmowa szersza w gronie innych państw, bo Ukraina od czasu do czasu znajduje się w sytuacji takiej, która jest alarmem, gdzie Rosjanie zaczynają walić, że tak powiem, prosto w cel, bez żadnej możliwości obrony. Mówił o tym Zełenski pod koniec poprzedniego roku na przykład, kiedy jeździł i błagał dosłownie o różnego typu środki obrony powietrznej, bo to nie tylko patrioty bronią dzisiaj Ukrainy, bo się okazywało, że Rosjanie wszystko, co wystrzelili, to w 90% trafiało prosto w cel.
4: A Ukraina wciąż potrzebuje wsparcia. To jeden z tematów rozmów na szczycie NATO w Ankarze, ale nie jedyny. Sojusz ogłosił wielomiliardowe projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Chodzi też o to, by nie drażnić prezydenta USA, który od części krajów NATO domaga się zwiększenia wydatków na obronność. Polskę w Ankarze reprezentuje prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji jest nasza wysłanniczka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj.
6: Witam, dzień dobry.
4: Powiedz, czego możemy się spodziewać po tym szczycie i z jakim nastawieniem do Turcji przyjechała polska delegacja?
6: Zacznę od oczekiwań, bo one od wielu dni były tak naprawdę artykułowane zarówno przez przedstawicieli rządu Donalda Tuska, jak i przez Pałac Prezydencki. Polskie władze przyleciały tutaj do Ankary zawalczyć o większe bezpieczeństwo dla naszego regionu, ale też dla całego sojuszu, o sprawiedliwe też patrzenie na nakłady na obronność, o wzmacnianie wschodniej flanki NATO, chociażby poprzez fakt stałej bazy amerykańskich wojsk nad Wisłą. O tych oczekiwaniach tuż

0: przed wylotem do Turcji, mówił zresztą szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
1: Trzy podstawowe punkty. Wydatki zbrojeniowe, jak najwyższe, dobry stan relacji transatlantyckich i dbanie o te relacje, a po trzecie oczywiście wskazanie Rosji jako bezpośredniego zagrożenia. Nie jest także żadną tajemnicą, że pan prezydent będzie oczekiwał, że infrastruktura natowska, która jest obecna w Europie, będzie się rozwijać. Z jednej strony to oczywiście bazy, ale z drugiej strony to także infrastruktura chociażby przesyłowa, jeśli chodzi o rurociągi. Te rurociągi, które do czasów zimnej wojny sięgały tylko granicy zachodnich Niemiec.
0: A teraz Polska między innymi, ale też nasi sąsiedzi z państw bałtyckich chcą, aby te rurociągi były dalej rozbudowywane właśnie na wschodnią flankę NATO. A czego można się spodziewać po tych obradach? No to już trochę widać, chociażby dzisiaj po tych sesjach porannych. Tutaj w Ankarze przecież od rana już były spotkania. Wicepremier, zresztą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, przyleciał do Turcji właśnie dlatego wcześniej niż prezydent i szef MSZ-u. Od rana uczestniczył w debacie chociażby na temat wzmacniania potencjału zbrojeniowego sojuszu, także wspólnych militarnych kontraktach. No i mamy zapowiedź ze strony amerykańskich firm zbrojeniowych, czyli Raytheona i Lockheed Martina, o tym, że te firmy są gotowe do współpracy z Niemcami, z Holendrami, Szwedami i z Polską właśnie, jeśli chodzi o częściowe przenoszenie produkcji ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Chodzi o uruchomienie wspólnej produkcji pocisków AMRAAM, ale także ośrodka serwisowego dla pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot. Oto nasz kraj zabiegał od wielu, wielu miesięcy. No a dziś w Ankarze szef resortu obrony nie krył zadowolenia z tego, że udało się podpisać porozumienie z amerykańskimi gigantami rakietowymi.
2: Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata, bo wysyłka tego sprzętu, tych rakiet do Stanów Zjednoczonych, serwisowanie, później powrót, certyfikowanie. To był proces wielomiesięczny, czasem 2-letni. Robimy wszystko, żeby transfer technologii przychodził ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Polska jest transatlantykiem, która łączy te zdolności. To są namacalne efekty bycia w sojuszu, solidarności, wzajemnych relacji, pomocy wtedy, kiedy trzeba.
0: Jak takie porozumienie i taka deklaracja dotycząca tak istotnych kompetencji, które mogą być przeniesione do Europy, to nie sposób też nie pytać o komentarz na gorąco w tej kwestii właśnie przenoszenia części produkcji zza oceanu na stary kontynent. Ja pytałam naszego eksperta, naszego, dlatego że znanego z naszej anteny, wielokrotnie Juliusz Sabak z Portalu Obronnego gościł w Polskim Radiu 24. Analityk przyleciał kilka godzin temu do Ankary, no i na szybko komentował dla nas właśnie te informacje.
3: Ja myślę, że każda sytuacja, w której te łańcuchy dostaw się skracają, ale też dublują, czyli jakby się coś stało, mówiąc kolokwialnie, to mamy zapasową linię produkcyjną czy zapasowe źródło komponentów. To jest zawsze dobra sytuacja w takim skomplikowanym środowisku geopolitycznym, w którym w tej chwili się znajdujemy, kiedy można się spodziewać różnych konfliktów, tego typu zjawisk, które pokazały, jak ważne jest to, żeby te łańcuchy dostaw skracać i żeby jak najwięcej produkować po prostu jak najbliżej.
0: Oczywiście te sesje, które dzisiaj trwały od rana, to już jest koniec tych takich bardziej oficjalnych punktów. Jeszcze teraz wszyscy członkowie delegacji zagranicznych spotkają się późnym popołudniem, wieczorem na kolacji uroczystej po 20:15. Gospodarz szczytu, prezydent Turcji Recep Erdoğan będzie wydawał taką kolację. No a jutro oczywiście tak zwane doorstepy, czyli krótkie wypowiedzi przed główną sesją i głównymi obradami. Te zaplanowane są na godzinę 11:15 na środę.
4: W Ankarze o przyszłości NATO. Ważne rozmowy przywódców obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. To bardzo ważny szczyt, słyszymy tymczasem od eksperta. Profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego wskazuje, że szczególnie istotna będzie postawa Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w obliczu coraz większych napięć na linii USA-Europa.
5: Takie kluczowe, podstawowe pytanie to jest oczywiście, czy Stany Zjednoczone wciąż są w NATO, tak? Ja może dość ostro stawiam tutaj w tym pytaniu taką tezę, ale biorąc pod uwagę to, co prezydent Trump nawet jeszcze niedawno mówił na temat NATO, to, co mówili jego oficjele i to, co jest zawarte w tych oficjalnych dokumentach amerykańskich, tak? Czyli w strategiach bezpieczeństwa i obrony i w tym przeglądzie, jak gdyby, wojsk amerykańskich, który sekretarz wojny, w cudzysłowie, Pete Hegseth ogłosił, no to są bardzo oczywiście niepokojące z punktu widzenia funkcjonowania NATO i bezpieczeństwa Europy rzeczy, więc no, z napięciem będziemy czekali na wynik tego szczytu, bo wynik tego szczytu jest niezwykle ważny.
4: Mówił profesor Ryszard Machnikowski. Przypomnijmy, szczyt w Ankarze potrwa do jutra.
6: Suma wydarzeń.

0: Marine Le Pen ponownie skazana za defraudację unijnych pieniędzy. Sąd apelacyjny złagodził jednak wyrok pierwszej instancji, który pozbawiał ją prawa kandydowania w wyborach na 5 lat. To oznacza, że start liderki Zjednoczenia Narodowego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stoi pod znakiem zapytania. Z Paryża Stefan Folzer.
1: Sąd apelacyjny w Paryżu zmniejszył karę pozbawienia wolności z 4 do 3 lat. 2 lata zostały orzeczone w zawieszeniu, a pozostały rok Le Pen będzie mogła odbyć w systemie dozoru elektronicznego. Skrócono także zakaz kandydowania w wyborach z 5 lat do 45 miesięcy, z czego 30 miesięcy zostało zawieszonych. Taka decyzja oznacza, że liderka Narodowej Prawicy mogłaby wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, ale musiałaby prowadzić przynajmniej część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze. Le Pen zapowiadała jednak wcześniej, że nie zamierza prowadzić kampanii w takich warunkach. Liderka Zjednoczenia Narodowego ma skomentować wyrok wieczorem w wywiadzie telewizyjnym. Być może wtedy wyjaśni, czy zamierza po raz czwarty ubiegać się o prezydenturę, czy też ustąpi miejsca swojemu najbliższemu współpracownikowi Jordanowi Bardelli. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Litwa chce znieść konstytucyjny zakaz rozmieszczania broni jądrowej. Parlament w Wilnie rozpoczął w tym celu pracę nad zmianą ustawy zasadniczej. Sejm w pierwszym głosowaniu skierował projekt do dalszych prac. Relacja Kamila Zalewskiego.
2: Litwa chce zmian w konstytucji, gdyż obecne przepisy nie odpowiadają zmienionym realiom bezpieczeństwa. Zadaniem potencjału nuklearnego NATO jest utrzymanie pokoju, zapobieganie szantażowi nuklearnemu oraz zapewnienie wiarygodnego odstraszania, mówił przedstawiając projekt zmian przewodniczący litewskiego Sejmu Jozas Olekas. Zdaniem szefa parlamentu konstytucyjny zakaz rozmieszczania broni jądrowej na Litwie stoi w sprzeczności z interesami bezpieczeństwa państwa w sytuacji zagrożenia agresją. Litewskie władze podkreślają, że nawet po zmianie ustawy zasadniczej kraj nadal przestrzegałby układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz innych międzynarodowych zobowiązań. Zmiana przepisów może zostać przyjęta dopiero po 2 głosowaniach w parlamencie w odstępie co najmniej 3 miesięcy. Musi się za nią opowiedzieć też co najmniej 94 ze 141 deputowanych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: Suma wydarzeń.
0: Zamiast plaży i słońca parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Nad morzem pogoda nie dopisuje. Po niedawnej rekordowej fali upałów zostało już tylko wspomnienie. Teraz IMGW ostrzega przed burzami i huraganowym wiatrem. Najgorzej jest i będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Obowiązuje tam alert najwyższego 3 stopnia. Co to oznacza, mówi nam Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Ta prędkość wiatru będzie tutaj wynosiła na tym obszarze do 80 km na godzinę. To jest średnia prędkość wiatru. Natomiast porywy, których się spodziewamy, będą osiągały 120 km na godzinę. Więc to już takie porywy huraganowe. To nie jest aż takie częste zjawisko latem.
0: I co tu robić nad morzem, gdy leje i wieje? Turystów nad morzem pytała o to nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Aneto, witaj.
5: Dzień dobry.
0: No to co usłyszałaś od wypoczywających na wybrzeżu?
5: No tak, wypoczywających dzisiaj za wielu nie spotkałam. Przejechałam kawałek wybrzeża Pustkowo, Pobierowo, Rewal, Niechorze i wypoczywających nad morzem na zewnątrz było dzisiaj jak na lekarstwo. No ale co tu się dziwić? Od rana z niewielkimi przerwami leje, do tego nie najlżejszy wiatr, choć oczywiście nie tak jak w Zatoce Gdańskiej, ale tutaj też morze mocno sfalowane. Na plażach pustki, bo wybrałam się też na brzeg morza. Jeśli ktoś nie lubi tłumu na plaży, to jest dla niego idealna szansa na wypoczynek, o ile oczywiście lubi włosy potargane wiatrem i jak nie jest za ciepło. Ci, którzy przyjechali zwabieni ostatnimi upałami, no niestety są trochę rozczarowani, co też od nich usłyszałam.
6: Trójkąpielowy pani użyła podczas tego urlopu?
7: Nie, my jesteśmy od poniedziałku, więc akurat trafiliśmy w tą pogodę 3-dniową deszczową, więc stroje nie są nam potrzebne. Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miał być słonecznie. Ale no widzimy jak jest, nie? Także, ale nie jest źle, jest fajnie.
6: Co teraz państwo robią, jak jest taka pogoda, jaka jest?
8: No właśnie, spacerujemy po kramach.
6: Nie zwiało państwa jeszcze?
9: Jeszcze nie.
6: Jak pogoda?
10: Cudowna. Czekamy na słońce. Może w końcu wyjdzie. Bo na razie nas nie rozpieszcza tu nic.
6: Wzięła pani strój kąpielowy?
10: Tak, ale już raz ubrałam i byliśmy raz na plaży.
11: Ja się kąpałem.
6: Kiedy?
10: W sobotę. W sobotę.
6: Przed deszczem.
10: Przed deszczem, w sobotę, no. Nie było zbyt przyjemnie, ale trzeba było spróbować. Od jutra. Liczymy na to, że od jutra będzie coraz lepiej, chociaż zapowiadają sztormy na dzisiaj, więc w nocy.
5: To prawda, w nocy będzie mocno wiało, ale już nie powinno.

0: No padać idzie. Ta wyczekana, upragniona przez turystów poprawa pogody. Jutro powinno być tutaj na zachodzie wybrzeża już słonecznie, no i z dnia na dzień coraz cieplej, a taka prawdziwie letnia, plażowa pogoda powinna powrócić na wybrzeże już w weekend.
1: Turyści czekają na słońce nad morzem. Na razie jest pochmurno, pada i mocno wieje. Sytuację na miejscu obserwuje Aneta Łuczkowska. Dziękujemy.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Udział trzech szwajcarskich gwiazd w meczu z Kolumbią zagrożony. Tym żyją Helweci przed walką o ćwierćfinał piłkarskiego mundialu. Przed turniejem Szwajcarzy twierdzili, że w takiej formie reprezentacji jeszcze nie mieli. A jak jest dzisiaj, sprawdzał Adam Górczewski.
3: Radosne podekscytowanie przed meczem zastąpił strach o przetrwanie, tak pisze szwajcarski Kicker. Z poważną miną po przerwanym ostatnim treningu trener Murat Yakin obwieścił, że nie wiadomo co z grą Johana Manzambiego, Rubena Vargasa oraz Jibril Assoa. Szczegółów medycznych dolegliwości szkoleniowiec nie podał, ale zapewnił, że stylu gry nie zmieni, nawet jeśli zabraknie tych, bez których trudno wyobrazić sobie kadrę. Kicker przypomina, że oznaczać to może brak nawet pięciu podstawowych zawodników, bo już wcześniej wypadli Luka Jakes i Michel Eibischer. Naturalnym zmiennikiem Manzambiego jest Fabian Lider, który potrzebuje mentalnej rehabilitacji po tym, jak przeciwko Algierii przestrzelił z najbliższej odległości, nie podwyższając na 3-0 i stając się bohaterem memów. Miejsce Vargasa może zająć Noah Okafor, który na razie na tym mundialu uzbierał 19 minut i chciałby zmazać łatkę wiecznego rezerwowego. Portal Sport.ch przypomina brutalną statystykę. W 9 mundialowych meczach z drużynami z Ameryki Południowej Szwajcaria wygrała tylko raz 12 lat temu z Ekwadorem. Obok dwóch remisów ma też na koncie 6 porażek, w tym 0-2 z Kolumbią w 1994. Przy czym tylko jedno z tych spotkań było w fazie pucharowej. Przegrane 8 lat temu dopiero po dogrywce i golu w 118 minucie starcie z Argentyną, też na poziomie 1/8 finału. Nati, jak nazywają kadrę Szwajcarzy, może stawić Kolumbii skuteczny opór, ale trudno będzie o wsparcie rezerwowych, przestrzegają eksperci. Jeśli kontuzje gwiazd wykluczą ich z meczu, na ławce będzie bardzo mało opcji. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Mecz Szwajcarii z Kolumbią o 22:00, a już za 2 godziny o ćwierćfinał zawalczą drużyny Argentyny i Egiptu. Zmieniamy jeszcze dyscyplinę. Maja Chwalińska wycofuje się z turnieju WTA 250 w Jassy. Nieobecność polskiej tenisistki to konsekwencja kontuzji, jakiej doznała w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Uszkodziła wtedy staw skokowy. Wcześniej Maja osiągnęła życiowy sukces na kortach ziemnych, docierając do finału French Open. W Londynie nie ma już polskich singlistów, ale jest ona, Agnieszka Radwańska. Była gwiazda tenisa, bierze udział w turnieju Legend. Odbywa się on przy okazji Wimbledonu. Lubię tu wracać, przyznaje Polka.
4: Tradycja tego turnieju, to wszystko, co jest dookoła, cała historia i myślę, że też wiele rzeczy od wewnątrz wychodzi, co my mamy, jak funkcjonujemy, wszystkie zasady, które są czasem naprawdę bardzo takie nie do ruszenia i do naginania. To całość robi taką magię tego turnieju. Za każdym razem, jak tutaj wracam, to mam taką ponowną, nową ekscytację, że tu jestem.
1: W turnieju Legend Wimbledonu Agnieszka Radwańska startuje w parze deblowej ze swoją przyjaciółką Caroline Woźniacki. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co? To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.
10: Za 29 minut godzina 17.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.

0: Ja zapytam przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości za godzinę o to, co oni zrobili. Na razie pytam panią o to, co udało się zrobić Platformie Obywatelskiej, dzisiaj Koalicji Obywatelskiej.
1: W ciągu tych ostatnich 3 lat zwiększyliśmy dostęp do różnego rodzaju świadczeń, które wcześniej były nie były refundowane. To jest chociażby kwestia dostępności do bezpłatnych badań prenatalnych dla każdej kobiety. Jeszcze do 2023 roku tylko kobiety po 35 roku życia miały dostęp do tych badań prenatalnych w ramach NFZ. Dziś każda kobieta może z tych badań skorzystać.
0: Przy okazji kwestia, zamykacie porodówki.
1: Kwestia in vitro, no to jest też kwestia reorganizacji pewnej szpitali, bo trzeba też brać pod uwagę kwestię bezpieczeństwa. Jeżeli mamy szpital, gdzie dziecko rodzi się raz na 2 dni albo raz na 3 dni, to jest kwestia utrzymania w tym szpitalu cały czas na dyżurze lekarza, pielęgniarki, położnej, anestezjologa. Pytanie, czy kobiety będą też wybierały ten szpital, wiedząc, że osoby, które tam pracują, mogą też, albo mając wątpliwości co do tego, czy te osoby mają odpowiednie doświadczenie. Więc kwestia badań prenatalnych, in vitro, z którego rodzą się kolejne dzieci, kwestia lepszej profilaktyki raka szyjki macicy, testy HPV, DNA i cytologia płynna, które już są refundowane, a wcześniej nie były.
0: Ale fatalnie jest z profilaktyką endoskopową. Ja jestem sam tego najlepszym przykładem. Niedawno odwołano mi ważne badanie i gdyby nie to, że poszedłem do prywatnego lekarza, zapłaciłem kupę pieniędzy, usłyszałem, dobrze, że pan przyszedł. Ja co nie pani powie tym ludziom, których nie stać na to, żeby zapłacili ciężkie pieniądze za badania, które mogą uratować ich życie.
1: Ja nie chcę przekonywać oczywiście do tego, że system działa dobrze. My naprawdę staramy się robić wszystko, żeby ten system poprawiać. Stąd też te skokowe wzrosty budżetu w ramach NFZ i kolejne badania profilaktyczne, czy leczenie chorób rzadkich, czy refundacja leków, ale oczywiście zawsze to będzie za mało. Stąd też mam nadzieję, że ten program, który pani minister przedstawi, pozwoli nam poprawić choćby kwestię tych świadczeń. Chcielibyśmy, żeby wszystkie świadczenia były nielimitowane, albo te, które są limitowane, żeby były też opłacane jednak, tak jak było dotychczas, w 80-100%, bo to jest kwestia, tak jak pan wspomniał, potem odwoływanych wizyt, które często decydują o naszym zdrowiu, a nierzadko również życiu. I to jest wyzwanie, które przed nami stoi oczywiście.
0: To teraz kolejne wyzwania też mogące decydować o naszym życiu, czyli obronność. Ujawnienie donacji dla Ukrainy to dobry i potrzebny pomysł?
1: To jest na pewno dobre posunięcie w kontekście przerywania tych wszystkich spekulacji i niedomówień, bo poprzedni rząd próbuje licytować się na to. Najpierw się licytowali z Niemcami, kto więcej przekazuje Ukrainie.
0: I obecny rząd wszedł w to i zaczyna też licytować o to, kto mniej przekazuje.
1: Tylko, że to nie chodzi o to, żeby się licytować, kto przekazuje mniej. Chodzi o to, żeby powiedzieć, dlaczego to robimy. Robimy to dlatego, bo Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale także o to, żeby Rosja nie zagrażała innym państwom europejskim. Ujawnienie tych informacji ma po pierwsze pokazać prawdę, jak to było pod kątem finansowym, ile uzbrojenia zostało przekazane za poprzednich rządów, słusznie przekazane, i to chcę podkreślić, bo poprzedni rząd podejmował bardzo szybko, błyskawiczne te działania i wspierał Ukrainę w tej walce, i bardzo dobrze, że to się działo, bo to był chyba taki najtrudniejszy moment wtedy dla Ukrainy, ale też jesteśmy jednym z chyba niewielu krajów, który nie mówi wprost o tym, jaki rodzaj uzbrojenia jest przekazywany, bo to raczej jest standardem, że państwa sprawozdawały, co konkretnie, nawet w jakiej liczbie przekazane zostało Ukrainie, więc to nie będzie zagrażało naszemu bezpieczeństwu, a pozwoli przeciąć te wszelkie spekulacje i licytacje. Bo dziś ewidentnie widzimy, że prawica próbuje rozbudzać jeszcze mocniej te antyukraińskie nastroje. My, pokazując to, co przekazujemy Ukrainie, jak to jest celowane, jak to jest punktowe wsparcie, chcemy powiedzieć, dlaczego też to robimy, jakie to ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.
0: A wiemy, co dostajemy w zamian?
1: To, co na pewno nam udało się osiągnąć w ciągu tych ostatnich 3 lat, to odblokowanie moratorium na ekshumację, bo przecież ono obowiązywało od 2017 roku. To nasz rząd wynegocjował, no widzi pan właśnie, pomimo tak olbrzymiego wsparcia przekazywanego przez poprzedni rząd, dziś ten rząd oczekuje od nas, dzisiejsza opozycja oczekuje od nas czegoś w zamian od Ukrainy, a sami przekazując ogromne wsparcie, nie byli w stanie nawet ekshumacji odblokować.
0: dyplomacji nie powinny być zależne, niezależne od uzbrojenia.
1: Oczywiście,
0: bo ekshumacja i polityka historyczna to jedno, a kwestia obronności to jest zupełnie coś innego. Miało być przecież armada dronowa, miało być know-how dronowe. Na razie nic od Ukrainy z tego nie uzyskaliśmy.
1: Oczywiście, że to powinna być odrębna kwestia, ale dzisiaj jest ważne to, byśmy kultywowali pamięć o tych, którzy

0: zginęli z rąk UPA i to się dzieje, bo te ekshumacje...
1: A przy okazji Wołodymyr Zełenski nazywa jedną z jednostek imieniem tak
0: zwanym. I to było skandaliczne
1: UPA.
0: I o tym mówiliśmy wszyscy w Polsce.
1: To słaba ta wdzięczność.
0: Więc... Tak, to jest niewłaściwe zachowanie ze strony Ukrainy, ale te ekshumacje są dalej kontynuowane. Warto też powiedzieć, że w kontekście przekazywania tej amunicji do systemów Patriot, o której teraz rozmawiamy w ostatnim czasie, to Polska nie zrobiła tego samodzielnie w oderwaniu od sojuszników. To wszystko było konsultowane z innymi sojusznikami w ramach NATO, ze Stanami Zjednoczonymi i dostaliśmy zapewnienie, że za ten przekazany sprzęt, czyli za te kilka rakiet, w razie zagrożenia my otrzymamy 10 razy więcej w pierwszej dobie tego zagrożenia. I to jest umowa,
1: jest
0: którą...
1: Jest pani pewna, że to było kilka rakiet?
0: To jest umowa, która została zawarta pomiędzy nami a sojusznikami. To jest kwestia odpowiedzialności. My nie możemy zastanawiać się wtedy, kiedy ktoś walczy o swoją wolność, wiedząc o tym, że to jest nasz przygraniczny sąsiad. Jest to państwo, które w razie niepowodzenia... spowoduje, że my będziemy, to niepowodzenie spowoduje, że będziemy mieć Rosję za całą swoją wschodnią granicą, a tego absolutnie nie chcemy. Dopóki walczy Ukraina, nie musi walczyć Polska.
1: Pani poseł, to jeszcze jedno pytanie, bo wczoraj minister obrony narodowej mówił, że w związku z tym, co przekazywaliśmy Ukrainie, otrzymaliśmy od sojuszników wdzięczność. Widziała pani kiedyś żołnierza, który zamiast z nabojów do karabinu albo z amunicji artyleryjskiej strzela z wdzięczności?
0: Ta wdzięczność, jestem przekonana, że chodziło panu ministrowi właśnie o kwestię tych kolejnych umów podpisywanych na choćby teraz to, co dzisiaj się zadziało w Ankarze, umowa na wsparcie, na serwisowanie tych pocisków, która jest zawarta pomiędzy
1: Patriot.
0: Niemcami, Holandią, Szwecją, Stanami.
1: Serwisowanie to jeszcze nie produkcja.
0: Ale to już jest i ono ma się odbywać w Europie i to jest kolejny krok do tego, żeby skracać te łańcuchy dostaw. I oczywiście pewnie przez to wsparcie pan minister również rozumiał to, że w razie, tak jak już powiedzieliśmy, w razie gdyby Polska potrzebowała tego wsparcia, to te przekazane pociski zostaną dziesięciokrotnie jakby zwiększone ze strony państw sojuszniczych, jeżeli będziemy tego potrzebować. Obyśmy tego nigdy nie potrzebowali. Ale tak jak oczekujemy od innych krajów wsparcia, tak my musimy dawać wsparcie naszym sojusznikom.
1: Jolanta Niezgodzka, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut, godzina 17.
2: Światopogląd.
3: A w studiu jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I kilka ciekawych tematów. Ten bez wątpienia najważniejszy, na który chyba w tej chwili zwracamy największą uwagę, to oczywiście to, co dzieje się w Ankarze. Szczyt NATO. Między innymi, ale nie tylko, dotyczący oczywiście Ukrainy.
4: Między innymi dotyczący nie tylko Ukrainy, ale przede wszystkim dotyczący relacji między Stanami Zjednoczonymi a członkami sojuszu NATO, bo to ostatnio zajmuje, mam wrażenie, czasem więcej czasu niż inne ważne sprawy, którymi sojusz powinien się zajmować. Wszyscy zastanawiają się, czy Donald Trump znowu będzie robił jakieś przytyki członkom sojuszu, czy będzie miał pretensje, czy będzie niezadowolony, czy wręcz przeciwnie, może będzie spokój i wszystko uda się załatwić.
3: No, Belgowie mają się czego obawiać.
4: No tak, ale no właśnie, ja wczoraj opowiadałem tutaj o tej czerwonej kartce i dziś rano jak wstałem, bo to w nocy był ten mecz, ja niespecjalnie chciałem zarywać noc, żeby zobaczyć, to powiem szczerze, pomyślałem sobie zygu, zygu.
3: No, szczególnie ten taniec radości na koniec. Zaskakująco podobny do różnych takich ruchów, które czyni czasami Donald Trump. Natomiast
4: myślę, że była to drwina z tej interwencji Donalda Trumpa w sprawie tej czerwonej kartki napastnika amerykańskiego. No, skończyło się, powiem tak, tak jak się skończyć powinno, sprawiedliwości stało się zadość. Kombinacje nie zwyciężyły, zwyciężyła piłka. Natomiast wracając do naszych zasad, no właśnie, te kombinacje tutaj mogą być najrozmaitsze, dlatego że Donald Trump przed szczytem NATO na swoim portalu społecznościowym zamieścił kilka takich postów, z których można dojść do wniosku, że znowu chce się przyczepić do członków sojuszu. Bo pisał, że ma pretensje do sojuszników. Po pierwsze, że nie pomagają w sprawie Bliskiego Wschodu, bo pisał, jak to dużo Stany Zjednoczone łożą na obronność, a państwa Europy o wiele mniej. Nie patrzył przy tym na to, ile to jest PKB.

0: każdego kraju i nie patrzył na to, że jego kraj jest rzeczywiście krajem bardzo dużym i bardzo bogatym, mającym bardzo dużą gospodarkę i wydającym oczywiście olbrzymie sumy, ale jak przyjrzeć się do tego miernika, który bierzemy, by porównywać, ile kraje łożą na obronność, to ta olbrzymia suma, którą pokazuje Donald Trump, bo to jest ponad 900 miliardów dolarów, prawie tryliard, właśnie już to się w tym momencie człowieka wizera mylą. I nagle się okazuje, że to jest 3,5% PKB Stanów Zjednoczonych, w związku z czym ten wysiłek wcale społeczeństwa amerykańskiego nie jest tak duży, jak na przykład wysiłek społeczeństwa polskiego, bo społeczeństwo polskie wydaje o wiele mniej i tam nie liczy się w miliardach, nie liczy się w miliardach, ale nie setkach miliardów, natomiast my wydajemy już w tej chwili blisko 5% PKB na obronność.
1: To Amerykanie nie spełniają warunków, które sami wyznaczyli?
0: Powiem dyplomatycznie. Tak właśnie jest. Natomiast nikt Amerykanów upominać nie będzie, bo to jednak rzeczywiście jest filar bloku, bo to jest rzeczywiście armia największa w bloku, bo to jest rzeczywiście największy budżet na obronność w bloku. Natomiast Donald Trump, zmuszając członków Paktu Północnoatlantyckiego, troszkę nam zrobił przysługę, myślę, że nawet się nie spodziewał, że aż taką, że my płacąc na własną obronność, po pierwsze, stajemy się bezpieczniejsi, to raz. Po drugie, nagle rozejrzeliśmy się w koło, przyjrzeliśmy się naszym własnym możliwościom i okazało się, że nie musimy kupować wszystkiego za oceanem, tylko możemy uruchomić własny przemysł zbrojeniowy, który był i który tak działał nawet nie na pół, a nawet nie na ćwierć gwizdka, bo w Europie raczej mieliśmy armie koszarowo-paradne, w związku z czym nie potrzebujemy. Potrzebowały one wymiany ciągłej i dużej wyposażenia, nie potrzebowały tak dużej ilości amunicji, jak to jest potrzebne w tej chwili, kiedy za granicą wschodnią Unii Europejskiej jest wojna. I nagle się okazało, że po pierwsze możemy się uzbroić, możemy się stać o wiele bardziej bezpieczni, a po drugie możemy dać zarobić naszym własnym gospodarkom całkiem niemałe pieniądze i do tego ludziom dać pracę. Więc Europa skorzystała na tym podwójnie i z tego powodu nie do końca może być zadowolony Donald Trump, bo on parł do tego, by członkowie sojuszu wydawali więcej pieniędzy, ale wydawali je w Ameryce. A oni nagle okazuje się chcą wydawać w Europie i we własnych krajach, by stawać się coraz bezpieczniejszymi i nagle okazało się, że ta Unia Europejska jest w stanie tak sprzęc ten przemysł zbrojeniowy, że będzie to się wzajemnie uzupełniało i ta Europa uzbroi się, no może nie do końca sama, bo jednak trochę tej broni ze Stanów, nawet nie trochę, dużo tej broni ze Stanów kupujemy i wszystkie państwa Unii Europejskiej tej broni dużo kupują, ale nie będzie to wszystko, tylko będzie to tylko jakaś część. W związku z czym Donald Trump, to jest główny powód do niezadowolenia ze strony Donalda Trumpa, że jednak spodziewał się, że będzie to zupełnie inaczej. Pewno nie powie nam tego wprost, że chciałem, żebyście wydawali te pieniądze w Ameryce, a wy je chcecie wydawać u siebie, no ale znajdzie inne preteksty, właśnie pokazując takie tabelki, mając pretensje o to, że sojusznicy nie brali udziału w wojnie w Iranie i jeszcze szereg, myślę, powodów do niezadowolenia może znaleźć. Chyba że Mark Rutte, który wcześniej przed tym szczytem w Ankarze był z wizytą w Waszyngtonie, udało mu się Donalda Trumpa spacyfikować. Być może też Recep Erdogan, który przyjaźni się z Donaldem Trumpem, również będzie starał się jakby zapobiec ewentualnym scysjom z Donaldem Trumpem. No a może i Donald Trump dojdzie do wniosku, że lepiej może wyjechać z tego szczytu odnosząc sukces i mówiąc, że udało mi się zjednoczyć Pakt Północnoatlantycki i zmusić do działania, niż poróżnić ten pakt. No i zwycięstwo z tego będzie średnie.
1: To w takim razie teraz kolejny temat. Temat być może no, głównie zajmujący w tej chwili Francuzów, ale myślę, że niezwykle ciekawy, bo mamy wyrok na Marine Le Pen, czyli jeszcze całkiem niedawno liderkę

0: Zjednoczenie Narodowego, Frontu Narodowego, to różne
1: w sumie
0: nazwy,
1: cały
0: tak.
1: czas. To jest w tej chwili rzeczywiście Zjednoczenie Narodowe. I Marine Le Pen, to było bardzo... To, no właśnie, wyrok jest trochę salomonowy, bo z jednej strony sąd, można powiedzieć...
0: No, przychylił się do zarzutów.
1: Przychylił się do zarzutów, czyli Marine Le Pen została uznana za winną, ale wyrok pozwala jej kandydować w wyborach. Ale ten wyrok z kolei powoduje, że kłopotliwe będzie dla niej kandydowanie w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Powody są dwa. Pierwszy, bo utrzymany został w części pozbawienia wolności wyrok poprzedni, czyli 2 lata bezwzględnego więzienia w zawieszeniu i 2 lata aresztu domowego bez zawieszenia. W związku z czym w tej chwili Marine Le Pen będzie musiała funkcjonować z bransoletką na nodze i nie będzie mogła swobodnie poruszać się po całym kraju, tylko w granicach, które wyznacza sąd. Kandydować w wyborach będzie mogła, choć pierwszy wyrok nakładał na nią 45 miesięcy zakazu ubiegania się o funkcje publiczne. Ale wyrok tej instancji tego wyroku nie łagodzi, lecz 30 z tych miesięcy zawiesza na 30 miesięcy.
0: Co radykalnie zmienia tak naprawdę wydźwięk tego wyroku.
1: Tak, dlatego że Marine Le Pen ma do odbycia z tego zakazu ubiegania się o funkcje publiczne miesięcy 15, ale liczone od tego pierwszego wyroku. Tamten zapadł w kwietniu 2025 roku, czyli
0: co
1: wychodzi...
0: Co też robi różnicę.
1: Tak jest. Co wychodzi, że za chwilę już się skończył, prawda? W związku z czym ona może kandydować, no ale z bransoletką na nodze i z ograniczoną wolnością raczej ciężko jest prowadzić kampanię wyborczą. Na razie, zresztą dzisiaj rano Marine Le Pen zapowiadała, że ona nie będzie bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku komentowała w żaden sposób tego, co się wydarzy w sądzie. Wieczorem ma udzielić wywiadu telewizyjnego i wtedy określi po pierwsze swoją przyszłość, no a po drugie określi przyszłość Frontu Zjednoczenia Narodowego. Czy Jordan Bordela będzie właśnie kandydatem na prezydenta, a może będzie reprezentantem kandydata na prezydenta, a Marine Le Pen będzie kandydowała na prezydenta tylko no, w ograniczonej możliwości poruszania się po kraju i to właśnie Bordela będzie za nią na przykład, teraz już kombinuję, powiem szczerze, bo
0: no ale ponieważ to pokazuje, po politykach, jaka jest mnogość tych scenariuszy.
1: Tak, ale ponieważ po politykach można spodziewać się różnych pomysłów na udział w wyborach i kampanie polityczne, no to dlatego ja też tak kombinuję, jak spodziewam się, że oni będą kombinowali.
0: No to w takim razie spoglądam na zegar. Mamy bardzo, bardzo mało czasu, ale myślę, że no, na zasadzie ciekawostki książę Harry.
1: No cóż go rodzina królewska nie lubi. Nie mogli dojść do ładu, jak to z jego przyjazdem do Londynu będzie. Czy ma przyjechać z rodziną? Książę Harry mówi, że najpierw uzgadniano, że przyjedzie z całą rodziną, że dzieciom pokaże Londyn. Potem teraz się okazuje, że mógł przyjechać sam, ponieważ rząd brytyjski powiedział, że obywatela nie stać na to, by zapewniać całej rodzinie ochronę policyjną podczas jego pobytu. Także okazało się, że rodzina królewska nie jest w stanie go przyjąć w pałacu Buckingham, choć poprzednio mu proponowano, ale rodzina twierdzi, że za późno się zdecydował, w związku z czym teraz już za późno jest, by pałac przygotować na jego przyjęcie.
0: No, ciekawy argument.
1: No i nagle się okazuje, że książę Harry gdzieś tam po płotkach Londynu będzie po pierwsze mieszkał, po drugie poruszał się, a przyjeżdża w sprawie, myślę, ważnej, bo on jest inicjatorem i organizatorem takiego przedsięwzięcia jak Invictus Game, które odbywa się w Birmingham. I to są takie zawody, które rozgrywane są między żołnierzami, weteranami, rannymi żołnierzami, chorymi żołnierzami, którzy mają za sobą misje zagraniczne, takie jak Irak czy Afganistan, bo książę Harry też w takiej misji swojego czasu brał udział. No, on się swojego czasu zrzekł funkcjonowania publicznego w ramach rodziny królewskiej. Trochę można powiedzieć, sam chciał to ma, no ale tytułów go nie pozbawiono. No i rodzina tak jakoś się od niego odwróciła. Myślę, że po tych wywiadach, w których na rodzinę po prostu dużo złego naopowiadał.
0: No, bez wątpienia w rodzinie królewskiej nudzić się teraz nie można.
1: Nie można, ale to nigdy się nie było można nudzić.

0: zrobić, bo tam zawsze albo romanse, albo zakazy, albo problemy, albo kłopoty ze skomplikowaną miłością królewską.
1: No, tabloidy,
0: bo to przecież
1: mają o czym pisać, bez
0: tak
1: wątpienia.
0: Jest, bo to niby wszystko królowie mogą, ale na przykład wyjść za mąż czy ożenić się z miłości nie do końca.
1: Choć były takie przypadki, tylko tyle, że trzeba było zrzec się wtedy korony.
0: No
1: Ernest
0: właśnie.
1: Zozuń, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Świata pogląd.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier, ministra zdrowia, szef NFZ-u. Trwa spotkanie w sprawie uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia. Polska jest bezpieczna, ale trzeba myśleć o przyszłości, mówi minister obrony. W Ankarze ruszył szczyt NATO. Powiemy też o ważnym spotkaniu w Rzymie. Liban i Izrael mają tam rozmawiać o pokoju. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Trwa kolejne spotkanie premiera z szefową resortu zdrowia i kierownictwem NFZ-u, poinformował o tym rzecznik rządu. Temat rozmów to uzdrowienie systemu po aferze ujawnionej w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wcześniej premier rozmawiał w cztery oczy z Jolantą Sobierańską-Grędą. Czy ministra zdrowia zachowa stanowisko? Nikt w rządzie nie może być tego pewien, mówi Adam Szłapka.
2: Myślę, że żadne stanowisko w rządzie, szczególnie stanowisko ministra zdrowia, to nie jest miejsce, gdzie się jest w 100% zawsze spokojnym. Taka jest specyfika pracy na stanowisku ministra.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda miała wziąć udział w posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Nie stawiła się na spotkanie, bo wciąż rozmawia z premierem i szefem NFZ-u. Strona społeczna chce rozmawiać z szefową resortu, mówi dr Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
3: Najpierw musi przyjść pani minister. Ja bym chciała naprawdę wiedzieć w końcu, jak mamy pracować. Jaki mamy czas pracy, prawda, maksymalny, to jest jedna sprawa. Jaki mamy czas dla pacjenta, bo to jest następna sprawa. Jakie będą, jeżeli chodzi o wynagrodzenia na kontraktach? No, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie mamy co dyskutować, bo wiemy, prawda? Natomiast dalej, co będzie z tym wszystkim?
1: Zespół trójstronny chce rozmawiać między innymi o podwyżkach wynagrodzeń, likwidacji kominów płacowych, maksymalnym czasie pracy i planach konsolidacji szpitali. A efekty rozmów premiera z szefową resortu zdrowia mamy poznać jutro. Szef MON-u zapewnia, Polska jest bezpieczna, ale należy myśleć także o przyszłości. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas szczytu NATO w Ankarze. Każdego dnia jesteśmy bardziej bezpieczni, ale też każdego dnia musimy robić więcej wysiłku, bo zagrożenie jest coraz większe, mówił wicepremier o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO. Jak dodał, Polska podejmuje kolejne decyzje zbrojeniowe, które zwiększają nasze bezpieczeństwo i wzmacniają wschodnią flankę sojuszu.
4: Jeżeli mamy decyzję o produkcji rakiet, pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, ponad 900 km, Barracuda 500, jeżeli mamy wzmocnienie wschodniej flanki poprzez transfer technologii amerykańskich, potwierdzenie zdolności sojuszniczych, rozmowy o tym, w jaki sposób integrować całą wschodnią flankę i wzrost wydatków następuje, tak, jesteśmy bezpieczniejsi. Czy wszystko w tym zakresie zostało wykonane? Nie, bo proces dostawy sprzętu, podnoszenia kwalifikacji naszych wojsk, połączenia zdolności na przykład mobilności militarnej nie został jeszcze ukończony.
1: W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją. Decyzja zapadła na forum obronnym na marginesie szczytu NATO. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. To nieoficjalne ustalenia Polskiego Radia. W ubiegłym tygodniu węgierski rząd cofnął status uchodźcy politykom poszukiwanym w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski.
5: W kwietniu ubiegłego roku Interpol odmówił ścigania czerwoną notą Marcina Romanowskiego. Chociaż oficjalne powody pozostają nieznane, przyczyną tej decyzji był najprawdopodobniej status uchodźcy politycznego, jaki były wiceminister sprawiedliwości uzyskał od rządu Viktora Orbana. Cofnięcie azylu politycznego otwiera drogę do ponownego wystąpienia o czerwoną notę za Romanowskim, który prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. W sprawie Zbigniewa Ziobry sąd wyższej instancji podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla polityka PiSu, co również pozwala wnioskować o czerwoną notę. Były minister przygotowuje się do procesu o ekstradycję przed Amerykanami.

0: amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Ewentualne wydanie polityka polskim władzom wymaga jednak zgody sądu oraz Departamentu Stanu USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Śledczy wkrótce zamierzają złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra z USA. W Rzymie odbędzie się kolejna tura rozmów mediacyjnych między Libanem a Izraelem. Spotkanie zaplanowano na 15 i 16 lipca. Więcej w relacji Aleksandry Nietopiel.
2: Informację potwierdził minister spraw zagranicznych Antonio Tajani na platformie Truth Social, podkreślając, że Rzym jest miejscem spotkań na rzecz pokoju i dialogu. Włochy już kilka miesięcy temu zadeklarowały gotowość do wspierania rozmów pokojowych, wskazując stolicę jako miejsce negocjacji. Rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych w roli mediatora będą prowadzone na szczeblu ambasadorów. Konflikt izraelsko-libański trwa od wielu lat. Napięcia między tymi państwami utrzymują się m.in. z powodu działalności wspieranego przez Iran Hezbollahu na południu Libanu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Na koniec o lokalnej inicjatywie na rzecz poprawy bezpieczeństwa zwierząt. Czarny kot i napis ostrzegający przed czworonogami pojawiły się w Gnieźnie. Fundator oznaczeń, prezes Fundacji Red Cat Andrzej Zabiega mówi, że mają przypominać o wolno żyjących w mieście zwierzętach, w tym kotach.
3: Ten znak jest takim głosem nie moim, tylko właściwie tych zwierząt. Ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie. Większość ludzi nie widzi w tych zwierzętach żywej jakiejś istoty, tylko bo tam mi się zbił reflektor, czy urwało mi kawałek zderzaka.
1: Władze Gniezna informują, że mimo obiekcji niektórych kierowców znaki ustawiono legalnie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na północy porywisty wiatr, na południu burze i ulewy. Przed tymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii. Lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
5: Sześć minut po godzinie 17.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Trwa popołudnie na antenie Polskiego Radia 24. Teraz sprawdzamy, czym żyją regiony. No to zaczniemy od wyprawy nad morze, bo nie jest to czas dla tych, którzy lubią smażyć się na bałtyckich plażach. Ostatnie dni nie rozpieszczają turystów, pada z niewielkimi przerwami i ma z godziny na godzinę także coraz mocniej wiać. Nad Bałtyk wybrała się dziś reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Właśnie jest ta chwila, kiedy tylko kropi, a nie leje.
5: No to w takim razie powiedz, czy temat pogody jest w tej chwili dla turystów tematem drażliwym, czy bardzo drażliwym?
7: To zależy od turysty, ale można powiedzieć, że nie na takie wczasy nad polskim morzem liczyli. Wiele osób przyjechało zwabionych ostatnimi takimi południowoeuropejskimi upałami, a tu przykra dość niespodzianka. Kto na wakacje wyjechał w tym tygodniu i zaplanował je sobie tylko na ten tydzień, no to niestety musi zamiast stroju kąpielowego nosić płaszcz przeciwdeszczowy, nieprzemakalne buty. Nie wszystkie osoby, które dzisiaj spotkałam nad morzem, takie buty miały. Niektóre osoby miały sandały i cieszyły się, że przynajmniej to, co do buta wpadnie, to zaraz z tego buta wypadnie. Jest to jakiś plus. Wybrałam się również nad samo morze, w Rewalu. Jeżeli ktoś lubi pustą plażę, falujące morze, to jest to czas dla niego. No, niestety takich osób poza mną spotkałam tam dosłownie kilka. Te osoby, które mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na plaży, gdzie powiewa czerwona flaga wywieszona przez ratowników, przyszły, mówiły, że bardzo im się mimo wszystko podoba.
8: Jest fajnie. Pomimo, że pogoda jest jaka jest, mnie to odpowiada. Wystarczy się odpowiednio ubrać.
9: Właśnie widzę, że pani jest przygotowana tak. Na najgorsze.
8: Tak. Staram się i nie żałuję, że jestem.
9: Piękny Bałtyk. Mogą państwo sobie wyobrazić, jak Bałtyk wygląda w październiku? Na przykład tak. Byliśmy w październiku i też tak wyglądało. A niestety mamy lipiec, więc... Nie no, wczoraj byliśmy w Niechorzu, w Brzeżynie. Zwiedzamy. Częsaczu. Coś trzeba robić.
10: Jak długo państwo zostają?
9: Do soboty.
10: No to jest szansa, że jeszcze słońce wyjdzie.
9: No jutro ma wyjść. Słońce, liczymy na to, że jutro będzie słońce w końcu.
11: i przestanie

0: nie wiać.
1: Na razie wiatr ma coraz mocniej. Ostrzeżenie tutaj w zachodniej części wybrzeża obowiązuje od późnego popołudnia do wczesnych godzin rannych. Najmocniejsze wręcz huraganowe porywy zapowiadane są w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam prędkość wiatru w porywach może sięgać nawet 120 km na godzinę. To już, proszę Państwa, nie są żarty, to jest naprawdę potężna prędkość wiatru. Prognozy mówią, że dziś wczesnym wieczorem powinno już tutaj na zachodzie przestać padać. W nocy będzie można zobaczyć gwiazdy, jutro już też bez deszczu, więc ci, którzy liczą na to, że słońce wyjrzy nad Bałtykiem, w końcu się doczekają. Jutro też po południu już nie będzie wiało, no i będzie coraz cieplej. To jest dobra wiadomość dla tych, którzy spakowali stroje kąpielowe i chcą je założyć podczas tego urlopu. Będzie szansa już w najbliższy weekend. Nad morzem będzie całkiem przyjemnie, słonecznie i ciepło.
2: No to w takim razie bądźmy dobrej myśli, a na razie z nad deszczowo...
1: Wytrzymajmy jeszcze trochę,
2: kilka
1: wytrzymajmy.
2: A na razie z nad, no jednak deszczowo-wietrznego Bałtyku, mówiła Aneta Łuczkowska. Bardzo dziękuję. Mija rok od rozpoczęcia kontroli pojazdów i osób wjeżdżających do Polski z Litwy oraz Niemiec i z Niemiec na Litwę. Służby zaznaczają, że zatrzymują tylko niektóre pojazdy, a ich działania nie utrudniają ruchu. Do zmian musieli przyzwyczaić się mieszkańcy i przedsiębiorcy. Jak rok tymczasowych kontroli podsumowują mieszkańcy Słubic i niemieckiego pogranicza. To od rana śledził Maciej Szefer, który jest na granicy polsko-niemieckiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: No to Maciej, jak ten rok mija, ten rok z kontrolami i jak ten rok podsumowują mieszkańcy? No i oczywiście jeszcze jedna kwestia bardzo ważna. Jaki jest bilans tych rocznych kontroli?
3: Tak wiele pytań, a tak mało czasu. Służby zaznaczają, że tylko niektóre pojazdy są przez nich kontrolowane i każą, właściwie sugerują, aby akcentować to na każdym kroku. Służby wskazują też, szczególnie te nasze, mam tu na myśli Straż Graniczną, że te działania nie są ukierowane na to, żeby utrudniać życie mieszkańcom czy przedsiębiorcom. Ale co o tym wszystkim mówią mieszkanki Słubic? Posłuchajmy.
4: Czy są kontrole, czy nie ma. Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
5: Zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe. To nie jest tak, że po prostu są korki, bo są kontrole.
3: Korki są na granicy polsko-niemieckiej, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie przy okazji dłuższych weekendów, a nawet w piątki czy w poniedziałki. I to jest standard, który nie zmienił się od momentu wprowadzenia kontroli po polskiej stronie dokładnie rok temu. Straż Graniczna przypomina, że te kontrole, które trwają po polskiej stronie, czyli sprawdzane są samochody wjeżdżające z Niemiec do Polski, podobna sytuacja jest na granicy litewskiej, to tak naprawdę kontrole wprowadzone w celu zwalczania nielegalnej migracji i to jest jakby ich kluczowa kwestia. Służby skontrolowały łącznie na obu granicach nawet 4 miliony osób w ciągu tego roku. Około 4 milionów osób. Z danych Straży Granicznej wynika, że wśród najliczniej kontrolowanych grup byli to Litwini, a potem Polacy, Niemcy, Ukraińcy czy Łotysze. Co ciekawe, przez ten rok kontroli na obu granicach, na granicy niemieckiej i litewskiej, poddano kontroli prawie 2 miliony pojazdów, a niemal 2000 osób odmówiono wjazdu do Polski. Jeśli chodzi o granicę zachodnią, którą się zajmuje tak bardziej dokładnie, to tylko na przejściach w województwach lubuskim i dolnośląskim służby skontrolowały ponad 1 milion osób i 500 000 pojazdów wjeżdżających do Polski. O czym mówił mi Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
6: W trakcie tymczasowych kontroli granicznych sprawdzamy tylko wytypowane pojazdy. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort osób przekraczających granicę i dzięki selektywnej kontroli nie tamujemy, nie utrudniamy swobodnego przepływu osób i towarów.
3: Burmistrz, właściwie wiceburmistrz Słubic, z którym rozmawiałem, mówił mi, że wyrywkowe kontrole prowadzone po polskiej i niemieckiej stronie jednak komplikują życie mieszkańców i przełożyły się też na bilans handlu, który jest prowadzony zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie. Posłuchajmy, co mówi Adam Szulczewski.
7: W pierwszych tygodniach czy w pierwszych miesiącach rzeczywiście, szczególnie

0: Bickie bazary obserwowały mniejsze zainteresowanie ze strony kupujących, przyjeżdżających tutaj ze strony niemieckiej. Po czasie to się troszeczkę wyrównało, natomiast no wiemy, że tutejszy handel mimo wszystko jeszcze odczuwa te delikatne spadki w stosunku do sytuacji sprzed wprowadzenia kontroli granicznych.
1: O tym, jak wyglądają te kontrole, rozmawiałem też z przedsiębiorcą transportowym. On wyraźnie zarysował mi, na czym polegają działania służb.
2: Zupełnie przypadkowo, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, wyrywkowo kontrolowane są dokumenty, dowód osobisty, paszport kierowcy, dokumenty ładunku. Także to jest wyrywkowo i nie jest bardzo uciążliwe.
1: Mówił Maciej Kozłowski. A jak to wszystko, co się dzieje na granicach, na granicy niemieckiej, czyli granicy wewnątrz strefy Schengen, ma się do przyszłości strefy Schengen? O tym rozmawiałem z europeistą z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesorem Jarosławem Jańczakiem.
3: Z procedur, procesów kontrolnych i tak dalej, one są dużo bardziej permanentne niż wcześniej było to możliwe, ale z drugiej strony może to jest cena za to, żeby ten mechanizm nadal funkcjonował.
1: Kontrole po polskiej stronie dla osób wjeżdżających od strony Niemiec do Polski i od strony Litwy do Polski na pewno będą trwały do 1 października.
4: No, o tych wszystkich ograniczeniach i kontrolach mówił Maciej Szefer. Bardzo dziękuję. Prawie 16 minut po godzinie 17 to jest Polskie Radio 24, a już teraz czas na sport. Najnowsze doniesienia z różnych aren przedstawi Sylwia Urban.
5: Informacje sportowe, Sylwia Urban, dzień dobry. Katarzyna Piter i Czeszka Anna Sisakowa są już w ćwierćfinale debla w tenisowym turnieju Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu. Kilka minut temu wygrały z rodaczkami Siskowej Lindą Noskową i Rebeką Sramkową, a to spotkanie obserwował Cezary Guriew. Dzień dobry, Czarku.
6: Dzień dobry. 7-5, 6-4 wygrana na korcie numer 18, a więc to jeden z piękniejszych kortów, takie show korty. Tu jest kilka tych obiektów, a ten rzeczywiście wzbudza zawsze zainteresowanie. Ale to, co najważniejsze, Katarzyna Piter, która grała tutaj w półfinale rywalizacji juniorek w 2007 roku, 19 lat temu, zapowiadała się piękna kariera. Potem wiele lat przerwy, nawet nie mogła marzyć o turniejach wielkoszlemowych, a teraz Kasia wróciła, jest mocna. No i można powiedzieć, że jeden mecz, żeby znaleźć się w tym klubie Last Eight, a więc przejść do historii, być tutaj zapraszanym, ale jeszcze Katarzyna Piter będzie pisać pewnie swoją historię. Z rywalizacji deblistek odpadła Barbara Kostecka. Jej mama tutaj 25 lat temu grała w rywalizacji singlistek. Wtedy była jedyną przedstawicielką polskiego tenisa na kortach Wimbledonu.
5: Bardzo dziękuję za relację i posłuchajmy, co powiedziała nasza młoda tenisistka, juniorka Basia Kostecka.
7: Niesamowite doświadczenie, zdecydowanie pierwszy szlem mój i pierwsze takie doświadczenie. No coś niesamowitego, zupełnie inna atmosfera niż na co dzień. Byłam w dużym szoku, jak przyjechałam. Wszystko jest zupełnie inne, to jest myślę, że nieporównywalne. Dla mnie w tym roku bardziej pod względem doświadczenia, ale zbieram je, wykorzystuję to, żeby się po prostu nauczyć i żeby było lepiej w przyszłym roku. Myślę, że to na pewno nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że mi się uda. Wiadomo, są takie przypadki osób w Polsce, którym się to udało. Taki też jest mój cel, więc mam nadzieję, że mi też się uda. Moje marzenia to przede wszystkim, żeby się rozwijać, żeby być zdrowa, żeby być w stanie grać na najwyższym poziomie i krok po kroku, żeby być po prostu coraz lepszą, robić progres i mam nadzieję, że za kilka lat będę w stanie się znaleźć na tych największych kortach.
5: Basi Kosteckiej życzymy powodzenia i dodam, że Katarzyna Piter z Anną Sramkową zagrają w ćwierćfinale Wimbledonu z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani. Tymczasem w piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku odbędą się dzisiaj ostatnie dwa mecze 1/8 finału. O 18:00 Argentyna zagra z Egiptem. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, przyznaje, że Albiceleste zgrają dość przewidywalnie z nastawieniem na swojego lidera Leo Messiego i taka taktyka sprawdza się.
8: Coś tam nie zadziałało w tej maszynie argentyńskiej, bo oni grają 10 plus Messi, ale Messi strzela bramki. Ja mu z całego serca życzę, żeby zdobył w tych mistrzostwach króla strzelców, bo tylko to chyba mu brakuje. W w karierze, wszystko ma i sądzę, że tutaj Argentyna powinna

0: kontrolować to spotkanie i powinna wygrać. Oczywiście Egipt też bardzo, ale oni nie mieli jakiegoś takiego porządnego przeciwnika. Oczywiście Salah jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale biorąc jakość, to Argentyna powinna wygrać.
1: Przypomnę, mecz Argentyna-Egipt o 18:00 czasu w Polsce, a więc już za 40 minut. Natomiast o 22:00 Kolumbia zagra ze Szwajcarią. Udział trzech szwajcarskich gwiazd w meczu z Kolumbią jest zagrożonym. Tym żyją dzisiaj Helweci przed spotkaniem. Szwajcarzy przed mundialem twierdzili, że w takiej formie reprezentacji jeszcze nie mieli, a jak jest dzisiaj, sprawdzał Adam Górczewski.
2: Radosne podekscytowanie przed meczem zastąpił strach o przetrwanie, tak pisze szwajcarski kicker. Z poważną miną po przerwanym ostatnim treningu trener Murat Yakin obwieścił, że nie wiadomo co z grą Johana Manzambiego, Rubena Vargasa oraz Jibril Assoa. Szczegółów medycznych dolegliwości szkoleniowiec nie podał, ale zapewnił, że stylu gry nie zmieni, nawet jeśli zabraknie tych, bez których trudno wyobrazić sobie kadrę. Kicker przypomina, że oznaczać to może brak nawet pięciu podstawowych zawodników, bo już wcześniej wypadli Luka Jakes i Michel Eibischer. Naturalnym zmiennikiem Manzambiego jest Fabian Rieder, który potrzebuje mentalnej rehabilitacji po tym, jak przeciwko Algierii przestrzelił z najbliższej odległości, nie podwyższając na 3-0 i stając się bohaterem memów. Miejsce Vargasa może zająć Noah Okafor, który na razie na tym mundialu uzbierał 19 minut i chciałby zmazać łatkę wiecznego rezerwowego. Portal Sport.ch przypomina brutalną statystykę. W 9 mundialowych meczach z drużynami z Ameryki Południowej Szwajcaria wygrała tylko raz, 12 lat temu z Ekwadorem. Obok dwóch remisów ma też na koncie 6 porażek, w tym 0-2 z Kolumbią w 1994. Przy czym tylko jedno z tych spotkań było w fazie pucharowej. Przegrane 8 lat temu dopiero po dogrywce i golu w 118 minucie starcie z Argentyną. Też na poziomie 1/8 finału. Nati, jak nazywają kadrę Szwajcarzy, może stawić Kolumbii skuteczny opór, ale trudno będzie o wsparcie rezerwowych, przestrzegają eksperci. Jeśli kontuzje gwiazd wykluczą ich z meczu, na ławce będzie bardzo mało opcji.
1: Zwycięzcy tych dwóch spotkań, czyli Argentyny z Egiptem i Szwajcarii z Kolumbią, zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale. Inne pary 1/4 finału są już znane. Przypomnę, to Francja i Maroko, Norwegia zagra z Anglią i Hiszpania z Belgią. Hiszpania pokonała wczoraj po wielkich mękach Portugalię 1-0. O tym Tadeusz Musioł.
3: Jak się okazało, po końcowym gwizdku był to ostatni mistrzowski taniec Cristiano Ronaldo. Kapitan reprezentacji Portugalii nie poprowadził swojego zespołu do ćwierćfinału. Jego ekipa uległa Hiszpanii 0-1, tracąc gola w doliczonym czasie gry. Rozpoczynała się pierwsza z 6 dołożonych przez arbitra minut, gdy fantastycznym podaniem między środkowych obrońców popisał się Ferran Torres. Merino w tempo wbiegł przed bramkarza i strzelił mocno po ziemi obok jego prawej nogi. Zmieścił piłkę przez łupku i Hiszpania oszalała z radości. Później zrozpaczeni Portugalczycy jeszcze mieli szansę, ale po strzale głową Bernardo Silvy piłka przefrunęła tuż nad poprzeczką, a chwilę później Neves strzelił obok słupka. Ten czas wynagrodził kibicom wcześniejsze fragmenty, w których wyliczyć można po jednej dobrej interwencji obu bramkarzy i trzęsącą się po rykoszecie poprzeczkę hiszpańskiej bramki. Poza tym oglądaliśmy niezliczoną liczbę podań i asekuracyjną grę, w której nikt nie chciał popełnić błędu. To nie była Hiszpania z polotem i fantazją, to nie była ofensywna, techniczna Portugalia szukająca każdej okazji do strzału. To była zachowawcza gra, po której widać było paraliż i świadomość stawki meczu. Wspomniany Ronaldo miał zaledwie 19 kontaktów z piłką. Wprawdzie oddał 3 strzały, ale tylko do statystyk. A skoro o nich mowa, warto dodać, że z 7 bezpośrednich konfrontacji w Mistrzostwach Świata Hiszpania nigdy z Portugalią nie przegrała. Z kolejnym rywalem Belgią już tak dobrych wyników nie mają, a w obecnym turnieju Belgowie zaczęli niemrawo od 2 remisów, ale z każdym meczem wyglądają lepiej, a w 3 ostatnich zdobyli 12 goli. Ale z drugiej strony Hiszpania jest jedyną ekipą, która w tych mistrzostwach jeszcze gola nie straciła. Zapowiada się zatem starcie 2 maszyn, w którym trudno wskazać faworyta.
1: A Belgia dostała się do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Amerykanami, aż 4-1. Przed tym spotkaniem było sporo kontrowersji. O wszystkim opowie teraz Jan Pachlowski. Dzień dobry Janku i powiedz, jakie są teraz relacje po odpadnięciu Amerykanów właśnie w Stanach Zjednoczonych.
4: Bardzo dużo dyskutuje się na temat tego meczu. Mam wrażenie, że mniej od kwestii sportowej, natomiast w przypadku tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach, to naprawdę trudno w to wszystko skomentować. Tylko w poniedziałek, w takim dniu pełnym chaosu, jakiego chyba jeszcze nie odnotowano w ogóle w nowożytnej historii Mistrzostw Świata, przedstawiciele władz piłkarskich podali tak trochę też, myślę, że wątpliwość, uczciwość tego turnieju. O tym napisał między innymi Reuters. Chodzi o kontrowersyjną rozmowę telefoniczną, którą

0: Donald Trump przyprowadził w zeszłym jeszcze tygodniu z szefem FIFA Gianni Infantino. Prezydent argumentował w tej rozmowie, że amerykański napastnik Larin Balogun nie powinien zostać zawieszony na mecz z Belgią z powodu czerwonej kartki otrzymanej w poprzednim spotkaniu. Mówimy tutaj o tym meczu oczywiście z Bośnią i Hercegowiną. No i co się wydarzyło? FIFA ostatecznie uchyliła karę zawieszenia i dopuściła zawodnika do gry. Sam prezydent też bez żadnych skrupułów opowiadał, jak działał na ten temat. I tutaj taka ciekawostka, bo było to prawdopodobnie pierwsze, tak jak wyszukałem, od 1962 roku. No to był taki pierwszy przypadek zawieszenia kary nałożonej na przewinienie podczas Mistrzostw Świata. A te wydarzenia były bardzo wzmogły krytykę.
1: Janku, wtrącę się. Były przypadki skrócenia kary, bo czerwona kartka, to zależy od faulu, jest dyktowana albo na zakaz występu w jednym spotkaniu, czasami w dwóch, czasami nawet w trzech, jeśli ten faul był bardzo brutalny. Więc były takie przypadki, że kara czerwonej kartki została skrócona na przykład o jeden mecz, ale nie zupełnie jakby wymazana. To znaczy ta kara dalej istnieje i ona będzie dalej istnieć i ten Balogun będzie dalej tej karze podlegał. Ale w tym meczu mógł zagrać i podobno ty mówiłeś, że prezydent Trump dzwonił do prezesa FIFA Gianniego Infantino raz, a ja słyszałam, że tam były aż trzy telefony podobno.
0: To prawda, dużo jest tutaj informacji na ten temat, natomiast to nie ma znaczenia tak naprawdę, ile tych telefonów było. Chodzi o samą reakcję, chodzi o to, w jaki sposób ta sprawa została załatwiona. Tutaj Donald Trump w ogóle dolewał oliwy do ognia, sam ten komentarz. Dziękuję FIFA za postąpienie słuszne i naprawienie wielkiej niesprawiedliwości, napisał prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. On napisał to jeszcze w niedzielę. No i to wszystko świadczy o tym, jak ta sytuacja była rozgrywana. FIFA swoją decyzją wprawiła w rozsupienie cały świat, pisze CNN. Ja wczorajsze spotkanie oglądałem w strefie kibica, tutaj strefie kibica, która jest w Miami, i w 60 minucie były takie żarty amerykańskich kibiców, kiedy już no, patrzyli na taką bezradność reprezentacji z Belgią i podkreślali, że teraz chyba Donald Trump dzwoni do Gianniego Infantino, który został zresztą pokazany w transmisji telewizyjnej i prosi, aby coś zrobić w tej kwestii, a być może jakiś walkover.
1: Tak, to prawda, to prawda. Ja też czytałam o tym, że tak w zasadzie to Belgia wcale nie wygrała, to Amerykanie wygrali tak. 4-1, a może nawet i więcej, więc muszą się zastanowić, co z tym zrobić. To prawda, Janku, że czegoś takiego świat piłkarski i chyba świat sportu jeszcze nie widział. Wcześniej wielki niesmak po meczu Paragwaj-Francja, teraz właśnie po tym, co się wydarzyło przy okazji meczu Belgia, USA. Natomiast powiedz, jak Amerykanie zareagowali na tę porażkę, no bo jednak to była porażka.
0: Przede wszystkim tutaj chciałbym dwa cytaty z mediów, które jakby obrazują, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Od kwestii sportowej odejdźmy tutaj na szczęście na tą chwilę od kwestii politycznej. Przez wiele tygodni Stany Zjednoczone sprawiały wrażenie, jakby organizowany przez nie mundial nabierał rozpędu, w którym kolejnym mieście było coraz głośniej, po każdym zwycięstwie tłumniej, po porażce Belgią. Wszystko to gwałtownie wyhamowało, tak napisał m.in. Washington Post. Zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino zachwycił na początku turnieju swobodnym, ofensywnym stylem gry, jednak w starciu ze znacznie lepiej dysponowaną Belgią drużyna ta całkowicie się posypała, ocenił New York Times.
1: Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
1: I przypomnę, za pół godziny Argentyńczycy zagrają z Egipcjanami, a o 22:00 Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią i po tych meczach będziemy już mieli komplet ćwierćfinalistów.
2: No, te informacje sportowe przekazała nam Sylwia Urban.
3: Reklama.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę.

0: i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 17.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek problemy turystów wracających z Chorwacji. Grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy musiała opuścić pociąg. Austriacka obsługa składu PKP Intercity kazała im wysiąść z pociągu i pozostawiła samych na dworcu w Grazu, niedaleko granicy ze Słowenią. Zostaliśmy bez pomocy i informacji, mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
7: Żadnej informacji nie otrzymaliśmy, kompletnie żadnej pomocy nie otrzymaliśmy. Zostaliśmy po prostu z dziećmi na peronie, trzecia w nocy, wszystko pozamykane, kompletnie porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o trzeciej w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
6: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w dwóch wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
8: Ta przesiadka wynikała z usterki sieci elektrycznej w dwóch wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację. Nie była ona zależna od nas. To była decyzja kolei austriackich i austriackiej załogi pociągu, że do takiej sytuacji doszło.
6: Po kilku godzinach oczekiwania grupa pasażerów wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero stamtąd zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości. Ratownik medyczny i lekarz zaatakowani przez pacjenta w oddziale ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Wczoraj po południu udzielali mężczyźnie pomocy. Na miejsce natychmiast wezwano mundurowych, mówi Karol Górski z suwalskiej policji.
9: Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna sam zgłosił się do szpitalnego działu ratunkowego w celu uzyskania pomocy medycznej. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zaatakował ratownika medycznego. Obrażeń ciała niezagrażających życiu doznał również lekarz, który podjął próbę udzielenia pomocy zaatakowanemu ratownikowi. Agresywny mężczyzna został ujęty przez personel medyczny, a obecnie pozostaje pod opieką lekarzy.
6: Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej lekarza i ratownika medycznego. Leśnicy alarmują, że kierowcy zastawiają w lasach drogi przeciwpożarowe i dojazdowe. Problem jest szczególnie widoczny w weekendy, kiedy mieszkańcy przyjeżdżają do lasu na spacery i jagody. Jacek Dzierżanowski ze Służby Leśnej Nadleśnictwa Tułowice na Opolszczyźnie przypomina. Źle zaparkowane samochody utrudniają dojazd służbom ratunkowym i zwiększają ryzyko pożaru.
10: Miejmy świadomość, że pod samochodem przebiega układ wydechowy samochodu z rozgrzanym katalizatorem, z rozgrzanym tłumikiem. Stawiając samochód w miejscu nieprzeznaczonym do postoju pojazdów, narażamy środowisko na to, że może dojść do zapłonu chociażby suchej trawy, która dotknie rozgrzanych urządzeń w samochodzie.
6: Za zastawienie drogi przeciwpożarowej grozi mandat do 500 zł, a przed sądem grzywna nawet do 5 tysięcy.
11: Za 27 minut godzina 18.
12: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: I już teraz ponownie czas na Pawła Pawłowskiego i jego gościa.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: Witam ponownie, a moim gościem jest Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Witam, dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
13: Panie pośle, czy minister Sobierańska-Grenda powinna zostać zdymisjonowana?
14: To jest panie redaktorze pytanie.

0: do pana premiera Tuska.
1: A ja pytam o pana opinię.
0: Ale no przecież to działa. Tak, ale te działania, które dzisiaj są ogólnie w służbie zdrowia, w ministerstwie, w problemach bieżącym funkcjonowania ochrony zdrowia, one są rzeczywiście bardzo poważne. Pani minister, nie ukrywajmy, nie daje sobie rady i chyba pan premier Donald Tusk doszedł do takiego wniosku, że trzeba dokonać zmiany personalnej, aby pewnie uspokoić atmosferę, aczkolwiek te sprawy i te problemy, które występują w służbie zdrowia, są problemy rządu, a nie pani minister Grendy, czy wcześniej pani minister Leszczyny, ze względu na to, że dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy, ma deficyt, podobny deficyt bardzo dużo występuje w budżecie państwa i dzisiaj polityczną odpowiedzialność też personalną bierze też za tą sytuację. Odpowiedzialność bierze pan premier Donald Tusk i cała koalicja rządowa, która się składa z kilku podmiotów. Natomiast jeśli pan premier Donald Tusk doszedł do takiego wniosku, że trzeba panią minister Grendę Sybirańską wymienić, to pewnie uczyni to.
1: Na razie dał jej 5 dni na rekomendację reform. Na razie dał jej 5 dni na rekomendację reform i zastanawiam się, czy pana zdaniem jest to po prostu jakiś żart, czy może jednak sprawność zarządzania w kryzysie ze strony premiera. Jak pan to ocenia?
0: No więc ja przypomnę, że koalicja rządowa jest już przy władzy blisko 3 lata. I naprawdę był czas na to, aby dokonywać reformy, poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia, a jest tak, że dzisiaj na kolonoskopię czy inne badania na gastrologię czeka się 2 lata i takie są terminy na stronach internetowych na przykład łódzkiego czy mazowieckiego NFZ-u. I to są rzeczywiste problemy. Natomiast ja nie wiem, czy jest możliwe, aby pani minister Grenda w ciągu 5 dni przygotowała reformę służby zdrowia, jeśli pan premier Donald Tusk, będąc od 3 lat premierem, tej reformy nie przeprowadził.
1: A w 2 kadencje da się przeprowadzić reformę?
0: Wie pan, no, patrząc na Szpital Południowy i tą skrajnie nieodpowiedzialną sytuację, trudną, wręcz skandaliczną, która miała tam miejsce i teraz przy tych sytuacjach, które się pojawiają co chwila w układzie rozliczania i godzin, i dyskusji, ile, jakie faktury były wystawione, to rzeczywiście ten system wymaga reformy, tylko ta reforma powinna być podjęta w momencie, kiedy koalicja 13 grudnia już przejęła stery rządu w Polsce i wówczas wszystko za pomocą czarodziejskiej różdżki miało się stać w ciągu kilkunastu dni. I
1: tylko na ochronę zdrowia narzekamy, panie pośle, co najmniej od 30 lat. 2 kadencje rządu Prawa i Sprawiedliwości przed tym, jak Koalicja Obywatelska doszła do władzy. Co się udało przez ten czas zrobić?
0: Ale panie redaktorze, no przecież nie było sytuacji takiej w poprzednim czasie, że na takie badania jak na kolonoskopie czekało się 2 lata, wręcz ten system ochrony
1: zdrowia. Nie istniały
0: problemy
1: w ochronie zdrowia wówczas.
0: Ja mówię konkretnie o tych badaniach prewencyjnych, które można było wykonywać. Można było w sposób naprawdę szybszy uzyskać te badania prewencyjne, które miały służyć ochronie zdrowia, tak?
1: I za to rozliczyłem polityczkę Koalicji Obywatelskiej godzinę temu. A teraz chciałbym porozmawiać o tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, żeby nie było takich problemów dzisiaj.
0: Ale Prawo i Sprawiedliwość, panie redaktorze, dzisiaj nie rządzi. Od 3 lat nie rządzi.
1: Nie rządzi, ale rządziło 2 kadencje. Czy wówczas nie było żadnych problemów w ochronie zdrowia?
0: Jest. A oczywiście, że problemy były, bo to jest sfera życia publicznego, która jest bardzo trudną sferą, ale te problemy wyglądały zupełnie inaczej niż to dzisiaj wygląda od 3 lat.
1: Czyli jak wyglądały?
0: No, na pewno wie pan, uważam, że było lepiej, jeśli chodzi o te badania i różnego rodzaju programy, które się pojawiały.
1: A to jest pan w stanie wymienić jakieś przykłady, powiedzieć, dlaczego było lepiej?
0: Ale panie dyrektorze, czy te badania, które były prowadzone jako te badania prewencyjne, ja takie nazywam, czy one były łatwiej dostępne niż dzisiaj? No przecież były łatwiej dostępne. Tak sama kwestia przejścia przez kryzys covidowy, do którego dzisiaj ludzie, którzy walczyli o zdrowie Polaków, dzisiaj są prześladowani przez prokuraturę albo inne służby. To naprawdę były trudne czasy, które powodowały, że służba zdrowia moim zdaniem lepiej się miała w tamtych czasach niż w obecnych, kiedy dzisiaj jest mimo wszystko w kraju spokojniej. No, jeśli spojrzymy na sprawę pandemii czy ustabilizowanej, no trudno też tak to nazywać, ustabilizowanej wojny na Ukrainie, to dzisiaj jednak pan premier Donald Tusk moim zdaniem łatwiej rządzić niż niż w momencie tych dwóch wielkich kryzysów, które miał pan premier Morawiecki.
1: No właśnie na przełomie tych kryzysów pomiędzy COVID-em a wojną na Ukrainie pojawił się Polski Ład i likwidacja możliwości

odliczania składki zdrowotnej od podatku. Wtedy, pamiętam, dokręciliście śrubę przedsiębiorcom, wprowadzając 9% podatek na skali i 4,9% na liniówce, obiecując,

0: tego sprzętu. Jest wiele takich przykładów związanych z rezonansem magnetycznym czy innymi wysokospecjalistycznymi urządzeniami, które dzisiaj nie są użytkowane ze względu na to, że nie ma na obsługę i na bieżącą działalność pracy na tych urządzeniach. Mamy chyba tego świadomość, tak? Tego sprzętu naprawdę w tamtym czasie, szczególnie dla szpitali takich powiatowych, mniejszych czy w mniejszych miejscowościach, pojawia się bardzo dużo.
1: Czy wówczas zmniejszyły się kolejki?
0: Ludzie nawet nie mają możliwości wykonywania kontraktów, a cały czas są na obsłudze. I pan powie mi, czy to jest gospodarne w tej sytuacji?
1: To spójrzmy na liczby. Nie, to zejdźmy w takim razie, panie pośle, i spójrzmy na liczby, bo te liczby nie kłamią. Kiedy przejmowaliście władzę, zadłużenie szpitali wynosiło około 10 miliardów złotych. Kiedy oddawaliście władzę w 2023 roku, zadłużenie sięgało około 20 miliardów złotych. Więc kto zadłużył te szpitale?
0: A pan mi powie, a ile teraz wynosi to zadłużenie po 3 latach?
1: Ale panie pośle, pytam na razie o tę kwestię, kiedy wy oddawaliście władzę. Panie pośle, umawialiśmy się na razie na taką formułę, że to ja zadaję pytania, a pan odpowiada naszym słuchaczom, bo to państwo rządzili Polską, nie ja.
0: Skoro, panie redaktorze, pan pokazuje pewien trend i podaje dwie liczby, to ja się pytam, pan podaje liczby, które dotyczą rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak, to ja chciałem teraz zapytać, jaka jest sytuacja z zadłużeniem. A ile dzisiaj są szpitale zadłużone? Bo wydaje
1: Panie
0: mi się, że to jest zdecydowanie
1: więcej. Rozliczałem polityka, koalicja, właściwie polityczkę Koalicji Obywatelskiej godzinę temu. Chciałbym porozmawiać o tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Bo Koalicja Obywatelska mówi, że to państwo popełnili błędy. Państwo mówią, że to Koalicja Obywatelska popełniła błędy, a ja próbuję dociec, jakie są fakty.
0: No więc zawsze Koalicja Obywatelska po 3 latach rządów, panie redaktorze, będzie opowiadać, że to jest wina poprzedników i to będzie takie podejście, które będzie sugerować za wszystko całe złe i nieudolność rządów koalicji 13 grudnia jest odpowiedzialny Prawo i Sprawiedliwość. A przecież mamy świadomość tego, natomiast, że tak nie jest. Natomiast sprawa związana z systemem ochrony zdrowia i tego, że cały czas ten system powinien być dofinansowany, no to jest problem funkcjonowania bieżącego ochrony zdrowia, która w ramach rozwoju i technologii, i też wzrostu wynagrodzeń, a także całych działań medycznych, bo te usługi medyczne, one też drożeją, no powoduje, że tych pieniędzy, można powiedzieć, cały czas w systemie jest za mało.
1: Panie pośle, to przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, bo za nami już połowa rozmowy, a jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą powinniśmy tutaj rozważyć i na jej temat porozmawiać. Ujawnienie donacji dla Ukrainy przez ministra obrony narodowej. To był dobry i potrzebny ruch, czy niekoniecznie?
0: Te informacje, one w czasie, kiedy funkcjonował rząd Zjednoczonej Prawicy, one przecież były pokazywane, ukazywane. Natomiast rzeczą skandaliczną jest sprawa teraz przekazywania tej broni nowoczesnej, która powinna być żelazną rezerwą funkcjonowania polskiej armii i obronności kraju.
1: Chodzi o rakiety PAC-3 do systemu Patriot.
0: Na Ukrainę. Natomiast też proszę pamiętać, że ten system, że te donacje, które były wówczas przekazywane przez rząd Zjednoczonej Prawicy, one dały możliwość utrzymania Ukrainy, że to dzisiaj jest tak czy inaczej państwo, które prowadzi wojnę, ale państwo niepodległe, bo gdyby nie Polska i także nie zaangażowanie polityczne i włączenie się sprzętowe w pomoc Ukrainie, to dzisiaj ci, którzy psują stosunki polsko-ukraińskie, być może staliby na placu egzekucyjnym. I tutaj Polska nie ma absolutnie żadnej, to nie jest nasza wina, że w ten sposób dzisiaj ta eskalacja kontaktów i relacji polsko-ukraińskich się rozwija i to jest naprawdę bardzo przykra sprawa i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Natomiast jest kwestia rozsądnego i rozumnego podejścia, w jaki sposób, kiedy i jak wspomagać Ukrainę.
1: Powinna nastąpić jakaś ewaluacja tej pomocy?
0: Bardzo dużo, jakim sprzętem. Słucham?
1: Czy powinna nastąpić jakaś ewaluacja tej pomocy?
0: Znaczy rządzący powinni racjonalizować to, w jaki sposób możemy dzisiaj wspomagać Ukrainę, jakim sprzętem, bo co innego było przekazywanie w układzie wymiany sprzętowej czy lotniczej, gdzie przybywały nowe samoloty do Polski, czy broni pancernej, czy armatohaubic, a dzisiaj polska armia z racji tego, że ta zmiana technologiczna nastąpiła, wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj polska armia dysponuje innym sprzętem, który wówczas będąc jeszcze sprzętem starszej generacji pomógł Ukrainie się obronić. To jest przecież

0: też oczywiste, nie można tego kwestionować i ta sprawa tym bardziej jest przykra, że w ten sposób zamiast utrzymywać bardzo bliskie relacje i bardzo dobre ze swoim najbliższym sojusznikiem, dzisiaj no jednak strona ukraińska łamie te,
1: a no właśnie,
0: te relacje.
1: To w takim razie tu kolejne pytanie, panie pośle. Czy dziwi pana, albo może zniesmacza jakoś postawa Wołodymyra Zełenskiego, którego kraj przecież otrzymał już niezależnie od tego, kto kiedy rządził, ale w sumie około 16 miliardów złotych od Polski, a teraz odwdzięcza nam się czczeniem tak zwanych bohaterów UPA.
0: No i to jest sprawa naganna, która nie powinna mieć miejsca. Ja się zastanawiam, kto podpowiedział taki ruch panu prezydentowi Załęskiemu i po co to było zrobione. Po co to było zrobione? Prezydent Karol Nawrocki nie miał wyjścia, musiał postawić już w pewnym momencie tamę zachowaniem, dlatego decyzja o odebraniu orderu Orła Białego i później z drugiej strony pana prezydenta Załęskiego, ja uważam, że wręcz skandaliczna sytuacja odesłania pocztą tego odznaczenia. Wie pan, no, w układzie międzynarodowej, tym bardziej do najbliższego sojusznika i sąsiada, nie robi się takich rzeczy, że odsyła się pocztą, bo można było to naprawdę załatwiać w inny sposób. A dzisiaj dalsze komunikaty, które się pojawiają ze strony ukraińskiej, dzisiaj chyba szef gabinetu prezydenta się wypowiadał, kwestionując prezydenta Ukrainy, kwestionując sprawy związane z obchodami 11 lipca, czyli Krwawej Niedzieli.
1: Szef biura prezydenta Ukrainy, Kirill Budaków, w lokalnych mediach, w ukraińskich mediach.
0: Tak, i tak się... I panie redaktorze, no tak, tak jak mówię, tak się nie powinno postępować w stosunku do sąsiada, który naprawdę wiele zrobił dla tego państwa. Ja nie wiem, z czego to wynika. Być może na moje wyczucie sprawy to jest podejście chyba, które związane jest już z odbudową Ukrainy i kto będzie miał prawo realizacji możliwości odbudowy Ukrainy i realizacji kontraktów.
1: Ostatnie pytanie w takim razie, panie pośle, i bardzo proszę o krótką odpowiedź, bo biegnie czas. Czy w dającej się przewidzieć przyszłości widzi pan Ukrainę w NATO?
0: No, to jest na tą chwilę niemożliwe ze względu na to, że to jest kraj, który jest w stanie wojny i prowadzi tę wojnę. Dzisiaj przepis prawa międzynarodowego traktatu północnoantarktyckiego nie dopuszcza takiej możliwości, aby dzisiaj Ukraina znalazła się w NATO. Natomiast bardzo ciekawą sytuacją jest to, że dzisiaj Ukraina, nie będąc w Unii Europejskiej, ma te same prawa co członek Unii Europejskiej jako państwo członkowskie, na przykład Polska, na bazie umowy bilateralnej podpisanej pomiędzy Komisją Europejską a Unią Europejską. To jest też zastanawiające. I to jest bardzo ciekawa sprawa, że Ukraina nie jest w Unii, a jednocześnie ma prawie takie same prawa jak państwa członkowskie.
1: I może to jest temat na kolejną rozmowę. Tymczasem musimy kończyć. Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Zachęcam, że jest bardzo ciekawy temat. Ja się tym interesuję. Możemy porozmawiać, bo nowa propozycja takiego miękkiego członkostwa to jest też do omówienia.
1: Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję. Miłego popołudnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut godzina 18.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A w studiu jest już Marek Klapa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i przed nami spojrzenie na najciekawsze rzeczy, najciekawsze tematy dotyczące gospodarki. Na początek ważne zmiany w prawie pracy i nowe uprawnienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, czyli temat wzbudzający spore kontrowersje.
4: Spore kontrowersje i to już od pewnego czasu, ale teraz klamka zapadła i faktycznie Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zmianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. I co ważne, to jest najważniejsza informacja dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wchodzą jutro, czyli 8 lipca. Inspektorzy PIP będą mogli zdecydować na przykład o administracyjnym przekształceniu umów, jeśli kontrola wykaże, że współpraca w rzeczywistości spełnia cechy etatu. A zatem inspektor będzie sprawdzał, czy faktycznie ta współpraca, która do tej pory była regulowana umową cywilnoprawną na przykład albo B2B, no nie podlega bardziej pod prawo pracy, czy ta praca wykonywana przez danego pracownika czy współpracownika no jednak nie kwalifikuje się do etatu. No i właściciele firm powinni dostosować się do nowych regulacji w ciągu 12 miesięcy bez narażania się na sankcje. Potem już zrobi się gorąco. Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz powiedziała, że przedsiębiorcy są przygotowani na zmiany. Posłuchajmy.
5: będą duże zmiany, zwłaszcza dla tych firm, które zatrudniają więcej osób albo z większą liczbą osób mają podpisane umowy cywilnoprawne bądź B2B. Natomiast zapewne pewien przegląd tych umów już się rozpoczął.

0: przedsiębiorczą w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
1: A jak to wygląda w branży IT? O tym będziemy mówili jutro w magazynie Saldo o godzinie 12.30. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Przypomnę tylko, że celem reformy PIP nie jest utrudnianie życia przedsiębiorcom. Bardziej chodzi o walkę z wypychaniem, mówiąc nieładnie, pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Teraz ma się to absolutnie zmienić.
2: No to teraz o tym, czym powinniśmy żyć, gdyby nie pogoda, która jest za oknami, czyli sezon wakacyjny, który przecież się już rozpoczął. Tymczasem w Brukseli podejmowane są decyzje w sprawie praw pasażerów linii lotniczych. Co się zmienia, czy też co ma szansę się zmienić?
1: No patrząc na pogodę, to rzeczywiście widzimy, że chętnie moglibyśmy uciec gdzieś samolotem w jakieś cieplejsze kraje. I dobre informacje mam dla podróżujących. Otóż Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Reforma ma nie tylko rozszerzyć ochronę podróżnych, ale także zwiększyć skuteczność egzekwowania nowych obowiązków przez przewoźników. O co chodzi? Autorzy reformy przekonują, że nowe przepisy nie pozostaną jedynie na papierze, jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem sprawozdawca projektu, dokładnie bułgarski deputowany Europarlamentu Andrzej Nowakow. Linie lotnicze będą musiały liczyć się z dodatkowymi konsekwencjami za złamanie nowych zasad. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Nie sądzę więc, aby próbowały zaoszczędzić 300 czy 400 euro na danym pasażerze, ryzykując znaczny spadek dochodów po nałożeniu kary przez Komisję Europejską. Zatem rozporządzenie obejmie i zabezpieczy prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. A reforma utrzymuje prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny oraz obecne kwoty rekompensat. Linie lotnicze będą też zobowiązane do informowania pasażerów o możliwości uzyskania odszkodowania i sposobie złożenia wniosku. A zatem nie chodzi o to, że my musimy pilnować swoich praw, ale wręcz linie lotnicze mają o tych prawach nam przypominać. Linie lotnicze mają także zapewnić dzieciom do 14 roku życia bezpłatne miejsca obok opiekunów, a także większej przejrzystości cen biletów oraz lepszej ochrony osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po formalnym zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej i publikacji w Dzienniku Urzędowym w Unii Europejskiej, a przewoźnicy będą mieli około 12 miesięcy na ich wdrożenie. A zatem jeżeli ktoś jutro, pojutrze albo za miesiąc wybiera się na wczasy lotnicze, no to niestety jeszcze te nowe przepisy nie będą obowiązywały, ale w wakacje 2027 jak najbardziej.
2: No i rozumiem, że ten przepis mówiący o tym, że będą musiały zapewnić bezpłatne miejsce dziecku do lat 14 przy opiekunie, to nie chodzi o to, że dziecko będzie latać za darmo, tylko nie będzie trzeba specjalnie płacić za miejsce obok siebie.
1: Tak, możemy się spotkać z takimi różnymi...
2: Co jest w tej chwili nagminne.
1: Tak, oczywiście, z takimi sytuacjami, że rodzic dopłaca, bo chce akurat siedzieć obok swojej pociechy. Wiadomo, że tutaj takie rozsadzenie w różne części samolotu, no może być stresujące i dla rodzica, i dla dziecka. Teraz ma się to zmienić i linie lotnicze mają nie pobierać opłat. Chociaż praktyka jest taka, że są linie, które już tam przy czekinie, przy odprawie zwracają na to uwagę i faktycznie dzieciaczki, szczególnie tam chyba do 13 roku życia, z tym problemów nie ma.
2: No to w takim razie jeszcze jeden temat. Deregulacja. Mhm. Słowo wraca do słownika bieżącej polityki. No pytanie tylko, jak reagują na to przedsiębiorcy?
1: Oczywiście, słowo wraca i to z takim dopiskiem 2.0. Faktycznie to ma być kontynuacja tej wielkiej akcji deregulacyjnej, której świadkami byliśmy w ubiegłym roku. Przedsiębiorcy, co ciekawe, pozytywnie mówią o zapowiadanych przez rząd zmianach, które znalazły się w pakiecie deregulacyjnym 2.0. Przypomnijmy, wczoraj mówiliśmy o tym, ale to jest bardzo ciekawe, bo chodzi na przykład o zupełnie darmową aplikację mobilną do wystawiania paragonów, czyli aplikacja zastąpi kasę fiskalną. Bardzo ciekawe rozwiązanie, a także wstępnie wypełniane przez administrację skarbową deklarację VAT. W propozycjach znalazła się także zapowiedź 5-letniej gwarancji niezmienności interpretacji indywidualnych w przypadku prawa podatkowego. Zapytaliśmy pana Witolda Michałka z Business Center Club właśnie o cenę tych propozycji, które pojawiły się dosłownie 2 dni temu i które są szeroko komentowane. On powiedział Polskiemu Radiu, że deregulacja była zapowiadana od kilku miesięcy, a w pakiecie jego zdaniem znalazło się kilka interesujących zmian. Jakich?

0: Po pierwsze, wprowadzenie tej aplikacji na wystawianie cyfrowych e-paragonów zamiast kasy fiskalnej bardzo podejrzewam ułatwi tym najmniejszym przedsiębiorcom. To są często ludzie, którzy są nieznajomieni z tymi rzeczami. Robią to dorywczo, gdzieś tam na straganach i tak dalej. To zresztą też przyda się samemu fiskusowi, bo będzie więcej takich legalnych obrotów.
1: Ale na te rozwiązania przyjdzie nam trochę poczekać. Wszystkie te reformy mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca tego roku i według zapowiedzi sukcesywnie będą wchodziły w życie od początku 2027 roku. Ciekawe, jak też ten kalendarz legislacyjny się ułoży, ale na pewno każda taka zmiana deregulacyjna będzie ciepło witana przez przedsiębiorców.
2: Spoglądamy na rynki.
1: Oczywiście. Na rynkach bardzo ciekawa sytuacja. Ja zerknąłem, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i widzimy, że dzisiaj indeks Dow Jones cofnął się z rekordowych poziomów, gdy inwestorzy ponownie zaczęli wycofywać kapitał ze spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją. Ceny ropy naftowej nieznacznie wzrosły, zaraz o nich powiem, ale faktycznie WIG dzisiaj na minusie. WIG stracił 0,38%, trochę śladem za nieudanym rozpoczęciu handlu w Stanach Zjednoczonych. WIG 20 również na minusie 0,42%, MWIG 40,38% na minusie i na zielono jedynie SWIG 80,19%. Ropa naftowa niestety troszeczkę podrożała, $70 WTI, 73, $74 ropa Brent. Niestety tak wygląda sytuacja dzisiaj. Nie są to jakieś gigantyczne skoki, ale jednak warto odnotowania. Za 1 euro płacimy 4,30. W tej chwili dolar amerykański wyceniany jest na 3,76.
2: A o tym wszystkim informował Państwa Marek Klapa. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
14: Ma pani rację. Nie widzę.
13: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
15: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy szefowa resortu zdrowia zachowa stanowisko? W informacjach polityczne komentarze naszych gości. Umowa zlecenie czy etat? Rozstrzygnie to Państwowa Inspekcja Pracy. Od jutra inspektorzy z nowymi uprawnieniami. Powiemy też o zmianach w prawach pasażerów linii lotniczych. Będą przejrzyste ceny biletów i łatwiejsza droga do uzyskania odszkodowań. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Mija ultimatum premiera dla szefowej resortu zdrowia. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia premierowi kompleksowy plan naprawczy ochrony zdrowia. Zadanie szef rządu zlecił w piątek. Dziś trwają rozmowy w tej sprawie. Sobierańska-Grenda na przygotowanie planu miała zaledwie 5 dni. Czy jutro może stracić stanowisko? Tego próbował dowiedzieć się Paweł Pawłowski, prowadzący popołudniowe rozmowy polityczne.
2: Tak jest.
1: Witaj i powiedz, co o ewentualnej dymisji mówią politycy.
2: To decyzja premiera. Taką wyuczoną formułką odpowiada mi posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka. Dopytywana, czy w 5 dni da się uratować ochronę zdrowia, mówi, wierzę, że pani minister miała ten plan przygotowany wcześniej. Dlaczego zatem nie przedstawiła go do tej pory? No tutaj posłanka uciekła od odpowiedzi, mówiąc, że działania naprawcze były wdrażane, odkąd Sobierańska-Grenda objęła stanowisko. Po co zatem plan naprawy i groźba dymisji? Bo premier ma prawo weryfikować działania ministrów, wyjaśnia posłanka. Pani minister nie daje rady, a premier chce uspokoić atmosferę, mówi Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. I problem i ochrony zdrowia obarcza cały rząd, a nie jedno ministerstwo. Dopytywane wielokrotnie o to, co przez dwie kadencje zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, by rozwiązać ówczesne problemy i zapobiec przyszłym, odpowiada, dziś Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, problemów z endoskopią wcześniej nie było, a poza tym rząd PiSu doskonale, zdaniem posła, poradził sobie z kryzysem covidowym. Na pytanie, skąd zatem podwojenie zadłużenia szpitali podczas rządów Zjednoczonej Prawicy, poseł jednoznacznej odpowiedzi nie udzielił.
1: Paweł Pawłowski, dziękuję. Nasze rozmowy polityczne niebawem będą dostępne na polskieradio.pl/podcasty. Przypomnę, jutro mamy poznać propozycję w sprawie planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia. Państwowa Inspekcja Pracy z nowymi uprawnieniami. Od jutra inspektorzy będą mogli nakazać przedsiębiorcom zamianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Więcej na ten temat wie Klaudia Wróblewska.
3: Urzędnicy będą mogli zdecydować o przekształceniu umów, jeśli ich kontrola wykaże, że współpraca w rzeczywistości spełnia cechy etatu. Przykład takiej sytuacji podaje główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
4: Wyobraźmy sobie, że jest to pracownik firmy budowlanej, który codziennie o 7 rano melduje się w robocie, dostaje zadania, dostaje sprzęt i wykonuje pod nadzorem kierownika budowy przez 8 godzin albo 10 godzin pracy.
3: Na dostosowanie się do nowych regulacji, bez ryzyka poniesienia sankcji, przedsiębiorcy mają 12 miesięcy. Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz powiedziała, że pracodawcy są przygotowani na zmiany.
5: Pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach.
3: Celem reformy Państwowej Inspekcji Pracy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: W informacjach Ankara i dwudniowy szczyt państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przemysł obronny NATO musi być przygotowany do długotrwałego wspierania sił zbrojnych, a nie jedynie do zapewnienia zapasów wystarczających na pierwsze 30 dni działań bojowych, powiedział naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie generał Aleksiusz Grynkiewicz. Jak mówił, kluczowe znaczenie ma nie tylko gromadzenie odpowiednich zapasów amunicji, lecz także zdolność przemysłu do ich szybkiego uzupełnienia w razie strat ponoszonych na polu walki. Potrzebujemy także całego zaplecza przemysłowego, które będzie w stanie podtrzymywać wysiłek wojenny przez dłuższy czas, powiedział dowódca sił NATO w Europie. Szczyt w Ankarze potrwa do jutra. Szpital MSWiA w Białymstoku walczy z legionellą. Po wykryciu w instalacji ciepłej wody podwyższonego poziomu tej groźnej bakterii w placówce wprowadzono specjalne procedury, mówi rzeczniczka podlaskiego sanepidu Ewa Tokajuk.
6: Chodzi o dezynfekcję, oczyszczenie sieci. W przypadku tej bakterii najlepszym sposobem jest działanie gorącą wodą. I z tego, co poinformował dyrektor szpitala, takie działania już zostały przeprowadzone.
1: Instalacja jest przepłukiwana wodą o temperaturze powyżej 60 stopni. Szpital czeka teraz na wyniki badania próbek wody. Koniec z Ukrainy.

0: Tymi opłatami Parlament Europejski przyjął największą od ponad 20 lat reformę praw pasażerów lotniczych. Nowe przepisy mają ułatwić dochodzenie odszkodowań i zwiększyć przejrzystość cen biletów. Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przeciwko reformie były obawy, że nowe obowiązki przewoźników przełożą się na droższe bilety. Może być on symboliczny, przekonuje sprawozdawca nowych przepisów, bułgarski eurodeputowany Andrzej Nowakow. Uważnie wsłuchiwaliśmy się w obawy, że to rozporządzenie podniesie ceny biletów. Zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej o zbadanie tej kwestii i okazało się, że to rozporządzenie podniesie cenę biletu o około 1 euro i 80 centów. W kontekście odszkodowania do 600 euro myślę, że to nic. Po wejściu nowych przepisów pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny, a linie lotnicze będą musiały same poinformować o możliwości uzyskania rekompensaty.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do jutra obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed silnym wiatrem dla północy kraju. Z kolei dla południa wydano alerty w związku z burzami i ulewnym deszczem. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Deszcz możliwy jednak w całym kraju. W nocy termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na Podkarpaciu.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 18.
1: Debata dnia.
2: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pani profesor Danuta Plecka, politolog, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: I pani doktor Magdalena Baran, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także redaktor Liberté. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: No i przed nami komentarz najważniejszych wydarzeń politycznych, nie tylko krajowych, ale również międzynarodowych. I chyba od tych międzynarodowych chciałbym rozpocząć, a mianowicie spojrzeć uważnie na to, co dzieje się w tej chwili w Ankarze. Kolejny szczyt NATO, ale szczyt, o którym mówi się, że być może będzie szczytem przełomowym, że z jednej strony padną potwierdzenia jedności państw NATO. To ważne, bo w ostatnim czasie mieliśmy różnego rodzaju wypowiedzi, chociażby ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie będzie to szczyt, który jednak przypieczętuje stopniowe przejmowanie przez Europę coraz większej odpowiedzialności za obronę NATO, jeżeli chodzi oczywiście o ten teren Europy. Wiele mówi się również o tym, że dużo większą rolę w tych europejskich strukturach NATO mogłaby odgrywać Turcja, czyli druga natowska armia. Czego możemy się pani zdaniem spodziewać po szczycie w Ankarze? To rzeczywiście będzie szczyt przełomowy? To może najpierw pani profesor Danuta Plecka.
3: My jesteśmy w procesie odchodzenia od tej wyraźnej dominacji Stanów Zjednoczonych w sojuszu północnoatlantyckim i na pewno będzie to kolejny etap takiego odchodzenia. Dobrze, że Europa się przebudziła, zresztą dzięki Donaldowi Trumpowi i jego takiej polityce odcinania Stanów Zjednoczonych od NATO i takiego wyraźnej obecności Stanów Zjednoczonych w NATO, albo odwrotnie. W związku z tym, że po prostu włożył karty na stół i zażądał od Europy, od państw europejskich wchodzących w skład struktur NATO większego zaangażowania. Ale także tę świadomość zbudowała w mojej ocenie pełnoskalowa wojna w Ukrainie, zagrożenia z niej wynikające dla państw europejskich, również albo przede wszystkim dla tych, które są najbliżej tych działań wojennych. I ja myślę, że to nie będzie takie spotkanie przełomowe, ale będzie to na pewno spotkanie będące kolejnym kamieniem milowym w tym procesie przeobrażania się struktur NATO i zwiększenia się odpowiedzialności państw europejskich za to, co NATO powinno czynić w Europie.
2: Czy będziemy świadkami czegoś przełomowego, czy rzeczywiście to jest tylko jeden z etapów na bardzo długiej drodze, która tak naprawdę

0: Naprawdę już trwa.
1: Ja myślę, że my z jednej strony patrzymy, że rzeczywiście jesteśmy w tym procesie już od jakiegoś czasu i był też moment, kiedy rozważano w ogóle trzy możliwe, alternatywne wobec siebie scenariusze, jakby to NATO 3.0 miało wyglądać. Czy to będzie rzeczywiście takie przeniesienie tej odpowiedzialności za Pakt Euroatlantycki na Europę, Europa biorąca odpowiedzialność sama za siebie, czy będą tutaj różne dość spekulatywne wersje ewentualnych dodatkowych sojuszy, no i też jakie będzie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w przyszłość. Jeżeli mówimy o tym scenariuszu, który najczęściej się dyskutuje, który najprawdopodobniej zostanie jutro potwierdzony w tej ostatecznej deklaracji, która pojawia się na końcu szczytu, no to mowa ma być o tym, o tej deklaracji dotyczącej przejmowania właśnie Europy odpowiedzialności za samą siebie z jednoczesnym potwierdzeniem bardzo mocnym działania artykułu 5, czyli jednak to, o czym mowa, że Stany Zjednoczone miałyby potwierdzić to niezłomne zobowiązanie. I rzeczywiście mnie się czasami przypomina ta scena z Monty Pythona, kiedy pada pytanie, co zawdzięczamy Rzymianom, no to my dzisiaj będziemy mogli tak powiedzieć, że Donaldowi Trumpowi na pewno zawdzięczamy to przebudzenie NATO i ten moment, w którym siły, które jak się szacuje, czy Europa, która jak się szacuje była w tych kwestiach militarnych zapóźniona między 5 do 10 lat, jednak dostała impuls z jednej strony ze względu na wymagania Donalda Trumpa, a z drugiej strony, tak jak pani profesor powiedziała, ze względu pod wpływem wojny toczącej się w Ukrainie, też zrozumieliśmy, że musimy brać odpowiedzialność sami za siebie. Ale ta odpowiedzialność to są bardzo konkretne, to nie jest tylko, no przez lata dyskutowaliśmy chociażby o wspólnej armii, o tych scenariuszy było bardzo wiele. Natomiast tutaj te zobowiązania muszą być bardzo konkretne, one zresztą konkretne są i jak się dzisiaj wydaje, one też wykraczają już poza to, co zostało nakreślone w tym raporcie, pierwszego zresztą, komisarza do spraw obrony NATO, Andriusa Kubiliusa, raporcie, który nam rysował tą perspektywę 2030 roku. Działania, które wtedy by planowano, są już wdrażane, no ale potrzebujemy tego potwierdzenia od Stanów Zjednoczonych i zresztą mówi się, że to bardzo wiele, sama chociażby sekretarz generalny NATO Mark Rutte przygotował, żeby jakby podkreślić, tam mówi się wręcz o tym, że ma się pojawić na szczycie prezentacja w PowerPoincie, żeby rzeczywiście wręcz nie tylko pokazać, ale wyolbrzymić te zasługi Trumpa, jeśli chodzi o podniesienie europejskich wydatków na zbrojenia. Oczywiście to takie mizianie Trumpa, jak wiemy, Mark Rutte jest w ogóle nazywany zaklinaczem Trumpa, bo już niejednokrotnie udało mu się Trumpa czy to udobruchać, czy to namówić do podjęcia pewnych działań. Dla Europy to oczywiście jest zyskiwanie na czasie, ale to jest ten moment, kiedy my potrzebujemy ciągle i pewnie zawsze będziemy potrzebować tego niezłomnego zobowiązania, jakim jest artykuł 5 i jego utrzymania będziemy tutaj pilnować.
0: No ale to w takim razie jedna kwestia, bo jakiś czas przed szczytem w Ankarze mówiono o tym, iż bardzo duże znaczenie ma mieć takie no, rozliczenie państw europejskich, państw natowskich z realizacji zobowiązania, ubiegłorocznego zobowiązania dotyczącego przeznaczenia 5% PKB na obronność. No, doskonale wiemy o tym, że nie wszystkie natowskie kraje z tego zobowiązania się wywiązały. Ba, były takie kraje, które zapowiedziały, że nie zamierzają w ogóle w stronę tych 5% zmierzać. No i pojawiały się takie głosy mówiące o tym, że być może będziemy świadkami powstawania dwóch prędkości w NATO, czyli tego no, NATO właściwego i NATO bis. My, nie wiem, czy to dobra wiadomość, gdyby do tego doszło, na szczęście bylibyśmy w tej lepszej grupie, no bo my akurat problemów ze zwiększaniem swojego PKB na obronność nie mamy. Czy taki scenariusz, on rzeczywiście jest realny, czy to raczej były no, takie pohukiwania publicystów? To może pani doktor teraz rozpocznie.
1: Czy pohukiwania publicystów? No to przede

0: Przede wszystkim były pohukiwania Donalda Trumpa, ale też no niedawno mieliśmy spotkanie pod przewodnictwem, czy przewodnictwem, spotkanie, w którym brał udział Pete Hegseth, jak wiemy, kiedyś sekretarz obrony, dziś sekretarz wojny. To spotkanie miało miejsce 18 czerwca, gdzie wręcz Hegseth groził państwom, które no, nie wywiązały się jeszcze z tych z tego obowiązku, czy z tej deklaracji 5%, a pamiętamy, to między innymi jest Hiszpania, bo to Hiszpania podkreśliła, że oni nie zamierzają wydawać tych pieniędzy. I tutaj Hegseth składał deklaracje wskazujące na to, że po prostu Stany Zjednoczone miałyby zmieniać formę swojej obecności, przegrupowywać swoje wojska tak, żeby te kraje, które nie wywiązują się z obietnicy, dość mocno to odczuły. I rzeczywiście mieliśmy na pewno tą sytuację hiszpańską. Inna rzecz, że kwestia Hiszpanii tutaj Trumpa szczególnie boli, bo Hiszpania była jednym z tych krajów, które przecież krytykowało działania Stanów Zjednoczonych w Iranie. Zdecydowało się również na to, żeby nie udostępnić ani swoich lotnisk, ani przestrzeni powietrznej, swoich baz, na to, żeby samoloty amerykańskie mogły z nich korzystać w czasie działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, więc brzydko mówiąc, ta Hiszpania Trumpowi dodatkowo podpadła i no, my dzisiaj już widzimy te ruchy amerykańskie, te pomysły, gdzie i jak będzie stacjonowało wojsko. No, wiemy już, że tu szczęśliwie dla nas ta rotacja została wznowiona, więc akurat do Polski trafią niebawem ci żołnierze, którzy mieli trafić. Tu minister Tomczyk wspominał, że to prawdopodobnie jest szansa, że to będzie nawet przed 15 sierpnia, czyli przed świętem Wojska Polskiego. Natomiast na pewno no z tego, co wiemy przed szczytem, ta kwestia krajów, które się nie wywiązują, będzie dyskutowana i Stany Zjednoczone, można przypuszczać, że Donald Trump będzie w jakiś sposób wyciągał z tego konsekwencje. Pytanie, na ile te konsekwencje będą dotkliwe dla Europy. Warto też powiedzieć, że większość krajów europejskich tuż przed szczytem chwaliło się wręcz tym, jakiego rodzaju uzbrojenie kupują, ile wydają na uzbrojenie. To jest chociażby Holandia, która bodajże wczoraj ogłaszała, że to są 4 miliardy euro. Więc w przypadku znowu kraju, który nie jest krajem dużym, te wydatki znacząco wzrosły. Tu może pewien uśmiech. Dania również ogłosiła to dzisiaj podczas tego Defense Industry Forum, które poprzedza niejako, czyli to forum przemysłu zbrojnego. Dania ogłosiła, że będzie kupowała od Stanów Zjednoczonych samoloty Poseidon, które będą, dwa samoloty, które będą patrolowały w wypatrowaniu wrogich działań niebo nad Grenlandią.
1: Wrogich działań, no chciałoby się złośliwie zapytać, wrogich działań z czyjej strony?
0: No, więc tu uśmiech trochę i trochę puszczenie.
1: Dobrze, to nie dopowiadamy w takim razie. To teraz pani profesor, na ile rzeczywiście tych 5%, ten temat 5% może być znaczący, jeżeli chodzi o ten szczyt w Ankarze? I jeszcze jedna rzecz, którą wywołała przed chwilą pani doktor, wspominając o Iranie. Na ile być może żądanie wspólnej strategii, jakiegoś wspólnego stanowiska wobec Iranu będzie ceną, którą Europa, europejskie państwa NATO będą musiały zapłacić za, no, za taką jednoznaczną deklarację Stanów Zjednoczonych dotyczącą punktu piątego.
2: Czy ja się nie spodziewam tutaj jakichś takich sytuacji przewidywalnych, może w ten sposób powiem. Dlatego, że Donald Trump jest człowiekiem nieprzewidywalnym, prezydentem nieprzewidywalnym. Oczywiście problem tych nakładów w wysokości 5% PKB każdego państwa członkowskiego w NATO, on będzie obecny w trakcie szczytu w Ankarze. Na pewno pogrozi palcem poszczególnym państwom. Ale być może będzie tak, że będzie chciał właśnie zobowiązania ze strony państw europejskich w zawarciu czy w wypowiedzi wspólnego stanowiska w sprawie Iranu. I w związku z tym tą kwestię umacniania finansów na rzecz uzbrojenia poszczególnych armii

0: Będzie taką kartą przetargową, może w ten sposób. Z drugiej strony ja się nie spodziewam, żeby większość państw europejskich wchodzących w skład struktur natowskich podjęła jakieś zobowiązanie wspólne ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące Iranu, dlatego że tutaj większość z tych państw zachowała wyraźny dystans. Tak jak pani doktor powiedziała, Hiszpania jest tego idealnym przykładem, a to, co Duńczycy dzisiaj ogłosili, to chyba majstersztyk w polityce. I tych takich wątków spornych będzie trochę więcej, ale to chwalenie się, co kupiliśmy, co będziemy zamawiać od Stanów Zjednoczonych, ile przeznaczyliśmy środków na zakupy, no i oczywiście mechanizm, który jest solą w oku Donalda Trumpa, czyli mechanizm SAFE, tak? Europa zbroi się sama i większość tych pieniędzy, zdecydowana większość pieniędzy zostanie w Europie. Przecież to Donald Trump był pierwszym przeciwnikiem tego, aby ten mechanizm wszedł w życie, ale dla Europy jest to dowód na to, że zawsze może powiedzieć Donaldowi Trumpowi, że no jednak robimy wszystko, aby podnieść swój potencjał militarny, tak w zakresie całej Europy, jak i poszczególnych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co dzieje się, co się może jeszcze wydarzyć w Ankarze. Jak wiele w Ankarze może ugrać Ukraina? No bo pojawił się ten apel prezydenta Zełenskiego dotyczący kolejnych pocisków, kolejnych rakiet, które są w tej chwili Ukrainie potrzebne, również tych pocisków przeciwrakietowych i przeciwlotniczych. Ale jeszcze przed rozpoczęciem szczytu pojawiło się takie oczekiwanie ze strony Ukrainy, żeby w tej ostatecznej deklaracji państw NATO, która miała zostać wydana jeszcze przed szczytem w Ankarze, znalazł się zapis wskazujący, iż Ukraina jest nie tylko państwem otrzymującym pomoc, ale chodziło o to, aby uznać Ukrainę za obrońcę sojuszu przed rosyjską agresją. To pani doktor, to proszę kontynuować, jeżeli mogę poprosić.
2: Dobrze, to może tak, ja wątpię, żeby udało się tego rodzaju zapis przemycić, a być może, czy może na to pracować pewien pomysł, który pojawił się, mianowicie mówiący o tym, że Zełenski ma podczas szczytu przekonywać Trumpa i ma mu to też umożliwić najprawdopodobniej nie tylko dzisiejszy udział w dzisiejszej kolacji, ale też mówi się o tym planowanym spotkaniu Zełenskiego z Trumpem. No i pomysł jako Zełenski miałby właśnie pokazać Trumpowi, że na dziś to Ukraina jednak wygrywa tą wojnę z Rosją. Jeżeli popatrzymy na to, że chociażby dzisiejszy poranek, dzisiejsza noc, wczoraj na dzisiaj, to jest ponad 460 ukraińskich dronów, które uderzają w Moskwę, które uderzają w rafinerie, które uderzają w pewne strategiczne zresztą dla Rosji punkty. I jeżeli patrzymy na to, że ta wojna zaczyna być w końcu, powiedziałabym, dla Rosjan, a mówię tutaj o obywatelach Rosji, nie tylko tych, których rodziny, tych, których synowie, mężowie trafili na front, uciążliwa, chociażby jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne, bo to się zrobiło bardzo, bardzo źle. I tutaj jeżeli pokazano by Trumpowi, że Ukraina tą wojnę wygrywa, to Trump, pamiętajmy, kocha zwycięzców. I Trump zawsze będzie, tutaj nawet niektórzy spekulują, że miano by Trumpowi pokazywać, że gdyby w tej chwili bardzo mocno wsparł Ukrainę, stawiając jeszcze więcej na tą kartę wygrywającego dzisiaj, no to można by porównywać ten sukces do sukcesu Reagana, jeśli chodzi o zakończenie, pokonanie, zamknięcie zimnej wojny. No oczywiście to by było dla Trumpa, podejrzewam, bardzo kuszące, bo to byłby sposób, w jaki trafiłby na karty historii. Ale czy oczywiście na tej z jednej strony łaska Trumpa rzeczywiście na pstrym koniu jeździ i ten roller coaster, który on nam funduje, to jest niesamowita nieprzewidywalność. Pytanie, czy on się da złapać na tego rodzaju lep. Z drugiej strony mamy te deklaracje, które już się pojawiają, czyli 140 miliardów euro, które w ciągu dwóch

0: 2 lat państwa sojusznicze mają przekazać Ukrainie na sprzęt, na szkolenia, w tym to jest ten pakiet pomocy Unii Europejskiej. To jest to 60 miliardów euro do końca 2027 roku, gdzie kolejne pieniądze, te kolejne 80 miliardów miałoby pochodzić. I tu już mówimy o budżetach krajowych, przy czym lwia część miałaby być, tam się mówi o 11,6 miliarda, do końca 2026 roku już miały być finansowane przez Niemcy. Więc być może państwa europejskie skłaniałyby się ku takim deklaracjom, choć sądzę, że też nie wszystkie byłyby tak bardzo chętne do takiej deklaracji. A Trump, pytanie, czym Trumpa można tak naprawdę uwieść i czy można mu zagwarantować miejsce w historii, bo to na pewno byłoby dla niego kuszące.
1: Pani profesor, to miejsce w historii byłoby wystarczającą zachętą dla Donalda Trumpa, żeby rzeczywiście z uwagą wysłuchać tych ukraińskich postulatów?
2: No, tu podkreślamy cały czas nieprzewidywalność prezydenta Trumpa, natomiast jego wielkim marzeniem jest otrzymanie pokojowej Nagrody Nobla.
1: No, dosyć często powraca do tego tematu.
2: Tak, więc być może to byłoby zachętą, ale ja słuchając pani doktor bardzo uważnie i zgadzając się w zasadzie ze wszystkim, chcę jeszcze jedną kwestię wyeksponować. Donald Trump rozłożył czerwony dywan przed Władimirem Putinem. I ja nie jestem przekonana, który z czynników zwycięży, czy jego wielka sympatia dla Putina, i to mówię z pełną świadomością tego, co właśnie wypowiedziałam, czy chęć osiągnięcia tego wyróżnienia w postaci pokojowej Nagrody Nobla. Druga sprawa, która tutaj nam się nasuwa, to te kwoty, o których pani doktor powiedziała, pomocowe, płynące, zadeklarowane przez Europę i w zasadzie już płynące, bardzo duże i ciągle wzrastające oczekiwania ze strony Zełenskiego, który nie należy do faworytów Donalda Trumpa. Mam wątpliwości, czy te życzenia, marzenia, żądania wyrażone przez Ukrainę będą odebrane przez NATO w sposób poważny, uważnie wysłuchane i czy będzie skory podjąć rozmowę na ten temat sam Donald Trump.
1: To w takim razie do tematu Ukrainy już za chwilę powrócimy. Przypomnę, że dziś w debacie dnia pani profesor Danuta Plecka, politolożka Uniwersytet Gdański i pani dr Magdalena Baran, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, redaktorka Liberté. Do tych wątków, również wątków ukraińskich, wrócimy po informacjach.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Po reklamie. autopromocja.

0: Ach, cisza. No właśnie, tęsknimy za nią, czy też nie możemy w niej wytrzymać i się jej boimy. A w dobie ciągłego szumu i hałasu w głowie trudno nam odnaleźć spokój. O tym właśnie będę rozmawiać z trenerem świeckiej medytacji Michałem Niewęgłowskim w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Środa, 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 18.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Ministra zdrowia nie weźmie udziału w posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Przedstawiciele strony społecznej uczestniczący w spotkaniu czekają na przyjazd szefowej resortu. Spotkanie odbywa się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Strona społeczna chce rozmawiać o podwyżkach wynagrodzeń, likwidacji kominów płacowych, maksymalnym czasie pracy i planach konsolidacji szpitali. Jolanta Sobierańska-Grenda może wziąć udział w posiedzeniu zespołu 16 lipca. Ale strona społeczna nie zaakceptowała nowego terminu, mówi rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
3: To jest kwestia kalendarza, pani minister, i tego, żeby to spotkanie było na pewno i żeby ono po prostu się odbyło. No wiadomo, jaką mamy w tej chwili sytuację, pani minister ma po prostu bardzo dużo pracy.
2: Ministra zdrowia przedstawiła już premierowi Donaldowi Tuskowi propozycje zmian systemowych. Jutro o 13 ma zaprezentować reformę systemu podczas konferencji w Ministerstwie Zdrowia. W liczących tysiąc mieszkańców w Stoszowicach na Dolnym Śląsku powstanie schron dla około 50 osób. Budowa ma się rozpocząć jesienią. Obiekt będzie połączony z nową remizą strażacką, która zastąpi budynek zniszczony podczas powodzi w 2024 roku. Wójtka gminy Stoszowice Katarzyna Ruszkowska mówi, że schron będzie też pełnił funkcję magazynu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
4: Jeżeli już budujemy coś, to budujmy to, żeby było podwójnego przeznaczenia. Nie budujmy samych magazynów czy samych schronów, tylko coś, co będzie i na czas pokoju, i na czas jakiegoś zagrożenia.
2: Koszt schronu i remizy to 10 milionów złotych. 95% to dofinansowanie z Unii. Gmina wkrótce ogłosi przetarg na budowę. Po grzybach to najchętniej zbierane owoce runa leśnego. W wielkopolskich lasach na dobre rozpoczął się sezon na jagody. Granatowe owoce kuszą zarówno miłośników leśnych wędrówek, jak i tych, którzy co roku wracają do swoich sprawdzonych miejsc. Do tych drugich należy regionalista z Wielkopolski Chobornik Karol Strzelecki, który właśnie wrócił z lasu z 2 litrami dorodnych owoców.
5: Jagody tutaj mamy dosłownie w mieście, nawet pod granicą z Dąbrówką Leśną. Tutaj naprawdę ogromne połacie jagód są i będzie ich jeszcze więcej, ale ogólnie w całych lasach Puszczy Noteckiej. Naprawdę, Puszcza Notecka jest bogata w jagody, bogata w grzyby. Podlesie, Stomnica, Kiszewo, Bomblin, Bombliniec, Oborniki, Dąbrówka Leśna.
2: Leśnicy przypominają, żeby podczas zbiorów nie niszczyć krzewinek i nie wjeżdżać samochodami na drogi leśne. Jeśli ktoś nie ma czasu, by pochodzić po lesie, może kupić jagody na targu lub od przydrożnych sprzedawców w cenie od 25 do 30 zł za litr.
6: Za 27 minut godzina 19.
1: Debata dnia.
6: A w debacie dnia na antenie Polskiego Radia 24 przypomnę pani profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański i pani dr Magdalena Baran, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i redaktorka Liberté. To wracamy w takim razie do wielkiej polityki, na razie do spraw międzynarodowych, no i do relacji polsko-ukraińskich. No wydawałoby się, że ten najgorętszy okres mamy już za sobą i w tym momencie pojawia się Kiryło Budanow, szef biura prezydenta Załęskiego, który mówi, że Polska przygotowuje całą serię niedojrzałych kroków eskalacyjnych w relacjach z Ukrainą. Ten przedstawiciel prezydenta Załęskiego mówił o tym, iż Kijów nie zaakceptuje ultimatum od nikogo. Ten punkt wrzenia w relacjach polsko-ukraińskich ma zostać osiągnięty jeszcze w tym tygodniu. Na te słowa odpowiada, między innymi oczywiście odpowiada Adam Szłapka. Po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu mówił o tym, że w interesie Polski i Ukrainy nie jest eskalowanie konfliktu między oboma krajami.
7: Lepiej, żeby wypowiedzi, które są eskalujące, się nie pojawiały. Natomiast naszym zadaniem jako władz Polski jest działanie w interesie Polski. W interesie Polski jest to, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. I tak zarówno ten, jak i poprzedni rząd bardzo konsekwentnie działały, wspierając wysiłki Ukrainy i Ukraińców na froncie, wspierając

0: Jest przede wszystkim także wsparciem militarnym i wielokrotnie zarówno ze strony prezydenta, jak i innych władz Ukrainy wyrażana była za to wdzięczność.
1: No i dodajmy jeszcze, że ta eskalacja zdaniem Budanowa zapewne przypadnie 11 lipca, czyli w 83. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Przypomnijmy, że tego dnia w 1943 roku oddziały ukraińskiej Armii Powstańczej napadły na około 100 polskich wsi i osad. W wyniku tych ataków i późniejszych działań UPA miało zginąć około 8 tysięcy Polaków. Skąd takie słowa po stronie dosyć ważnego urzędnika ukraińskiego rządu, przepraszam, nie rządu ukraińskiego, przedstawiciela ukraińskiego prezydenta? No bo takich słów w takim momencie raczej przez przypadek się nie wypowiada pani profesor Danuta Plecka.
2: Że w ogóle nie powinniśmy się znaleźć w takiej sytuacji w momencie, kiedy no w zasadzie, no nie chcę powiedzieć, że ramię w ramię, ale wspieramy Ukrainę w wojnie obronnej przeciwko agresji rosyjskiej. No doszło do sytuacji, gdzie została naruszona nasza wrażliwość historyczna. Niewątpliwie tu nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast dalsza eskalacja tego konfliktu nie służy żadnej ze stron i tutaj rację ma pan poseł Szłapka to podkreślając. Ja myślę, że Budanow wykonał taki ruch, jak gdyby obrona przez atak, tak? Obawiając się naszego stanowiska chociażby na szczycie w Ankarze w stosunku do Ukrainy, obawiając się tego, o czym mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz, mówiący o tym, że będziemy przede wszystkim strzec swoich interesów i nikt nas nie zmusi do tego, żebyśmy przychylnie patrzyli na wszystkie państwa składające akces do Unii Europejskiej itd., itd. Jest to w ogóle wypowiedź niepotrzebna. Mam nadzieję, że nie jest to stanowisko całego społeczeństwa ukraińskiego. I mam nadzieję, że dyplomaci obu państw zainteresują się tym, aby ten konflikt, który się no niestety rozrasta, z którego cieszy się tylko i wyłącznie Putin i Kreml, żeby ten konflikt jak najszybciej zażegnać. Przy czym trzeba podkreślić, że w tej
1: przepraszam, ale te słowa raczej temu nie służą.
2: Absolutnie, te słowa temu nie służą, dlatego mówię, że mam nadzieję, że dyplomaci, reprezentanci społeczeństwa polskiego, państwa ukraińskiego usiądą, zaczną ze sobą na ten temat rozmawiać i będą próbowali zażegnać ten konflikt. W ogóle te słowa są absolutnie niepotrzebne i tak jak powiedziałam, w mojej ocenie jest to ucieczka do przodu przez atak na Polskę i na Polaków, a pamiętać powinniśmy o tym, że jesteśmy skazani na współpracę, bo wróg jest jeden. Programy i dla Ukraińców, i dla Polaków w tej chwili są Rosjanie.
1: Pani doktor, to rzeczywiście jest obrona przez atak? Tak należy interpretować te słowa?
3: Ja pamiętam, jak przyjeżdżał, kiedy mieliśmy to zeszłotygodniowe spotkanie wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z szefem dyplomacji ukraińskiej Nejem Sibichą, kiedy Sibicha mówił, jesteśmy skazani na dobre sąsiedztwo. I myślę, równocześnie mieliśmy Radka Sikorskiego podkreślającego, że jednak dyplomacja woli ciszę niż od publicznych demonstracji. I to, co wtedy ustalono, również to, że panowie w zasadzie wyszli bez komentarza. Nie było żadnej wspólnej konferencji prasowej. Za moment o wpisie, który się później pojawił na bodajże X-ie szefa ukraińskiej dyplomacji, było znaczące. Tak, mamy rocznicę Krwawej Niedzieli i to jest też taki moment, w którym te emocje na pewno z jednej strony nie powinny być podgrzewane, a z drugiej strony popatrzmy na to, kim jest Budanow i jakie Budanow ma w tej chwili swoje własne ambicje polityczne.
1: Szef biura prezydenta Ukrainy, no to nie jest daleki szereg.
3: No więc o tym mówię. To jest człowiek, który ma swoje ambicje polityczne, który, jeżeli popatrzymy na potencjalne sondaże, może nawet być kolejnym prezydentem Ukrainy. To jest człowiek, który nie pierwszy raz wypowiada się w tonie bardzo mocno nacjonalistycznym. Jego wypowiedzi też związane chociażby z tym ukraińskim panteonem narodowym, ale nie tylko.

No, nie były nigdy, powiedziałabym, deeskalujące. Był oczywiście moment na początku tego konfliktu, kiedy on przyjechał do Polski, jednakże nawet jak popatrzymy, powiedziałabym, na zdjęcia, które pojawiają się po tych spotkaniach, to postawy na tych zdjęciach dalekie były od zwykłej serdeczności, czy wydawałoby się niemal od uprzejmości. My mamy sytuację, w której oczywiście ten konflikt nie jest ani na

0: Przepraszam, no to komu jest potrzebny, skoro takie słowa padają z ust tak ważnego urzędnika?
1: Jeżeli tylko dokończę zdanie, mam wrażenie, że na Kremlu już się po prostu szampan skończył. Tyle tych korków ostatnio mogło wyskoczyć. Natomiast no, po tych deklaracjach również prezydentowi Zeleńskiemu bardzo wzrosły słupki poparcia. Natomiast Ukraina chyba, można mieć takie wrażenie, nie do końca, z jednej strony grając tutaj no właśnie tą kartą nacjonalistyczną, nie wiem, czy poszukuje tego, żeby stać się rzeczywiście tym super istotnym graczem. Niektórzy analitycy mówią, że być może graczem, którym stanie się dla Polski w przyszłości konkurentem bardzo mocnym w regionie, kiedy wojna się skończy. I kiedy przejdziemy chociaż częściową odbudowę Ukrainy. Natomiast na pewno jest to granie na swoją własną popularność, tylko to nie jest moment, w którym takie karty wykłada się na stół, jeżeli w ogóle taki moment jest. I pytanie, które mi urosło w głowie po tej wypowiedzi, to było no w takim razie, jakie muszą być relacje pomiędzy panem Budanowem a szefem dyplomacji, który jednak, wracam do tego wpisu, w tym wpisie po spotkaniu z ministrem Sikorskim, mówił o tym, że powinni się spotkać polscy, ukraińscy historycy, że trzeba rzeczywiście prowadzić do deeskalacji tego, co się wydarzyło, jak również, że należy prosić hierarchów kościelnych, przywódców religijnych obu krajów o to, żeby w jakiś sposób pośredniczyli w tych rozmowach. I tak naprawdę to są dwa zupełnie różne stanowiska wysokich urzędników ukraińskich, które dostajemy w odstępie no, niecałego tygodnia. To na pewno musi też nas niepokoić, ale też staje się tym, no, powiedziałabym, paliwem w Polsce dla eskalacji nastrojów antyukraińskich oczywiście i napracowanie na taką bardzo prorosyjską w swojej istocie strategię wyborczą, która będzie dzieliła społeczeństwo jeszcze bardziej i nie będzie pokazywała tego, co mamy wspólne, ale tego, gdzie możemy szukać obcych, a wręcz gdzie szukać wrogów. A tych wrogów, przypominajmy, mamy na Kremlu. I tu postawię kapelę.
0: No ale to w takim razie jeszcze jeden dosyć chyba niezaskakujący wniosek, bo do tej pory moglibyśmy powiedzieć wiele złych rzeczy na temat tego, jak wygląda polska polityka zagraniczna, że tak naprawdę to są co najmniej dwa ośrodki niezależne od siebie, które prowadzą własną grę. Ale patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie, no to właściwie widać no, bliźniacze podobieństwo. Każdy gra na siebie. Również w relacjach międzynarodowych.
2: Panie redaktorze, tak. Być może problem polega na tym, że Budanow musiał dzisiaj coś przykryć, co się wydarzyło w Ukrainie, a my jeszcze tego nie wiemy. Jeszcze to nie dotarło do opinii publicznej.
0: Ale to przepraszam, to od razu zapytam.
2: Bez wątpienia.
0: To tak. Dlaczego jest tak, że w ostatnim czasie rzeczywiście to przykrywanie afer, bo budowanie popularności, że to wszystko, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, no jakby na to nie patrzeć, odbywa się trochę polskim kosztem.
2: Oczywiście, że tak. Pełna zgoda co do tej hipotezy, że to się odbywa polskim kosztem. Być może przestajemy być dla Ukraińców, no powiedzmy, strategicznym partnerem. Być może już jest pomysł na to partnerstwo wysunięte gdzie indziej. Inna sprawa. To, o czym już pani doktor powiedziała, w polityce międzynarodowej, w polityce zagranicznej okazuje się, że Ukraińcy nie mówią jednym głosem. My nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy Zełenski już się nie poukładał z przywódcami Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, bo przecież te rozmowy się toczyły poza nami. I tutaj dosyć istotna była uwaga premiera Tuska mówiącego o tym, że o pokoju w Ukrainie nie powinno się mówić poza plecami Polaków, bo to od nas jak gdyby też sporo w tej kwestii zależy. I może to jest taka gra gra obliczona na wiele fortepianów, które grają osobno i fałszywie, a nie współpracują ze sobą. Inna sprawa, że zarówno uznanie UPA za bohaterów

0: przez Zełenskiego, nadanie tego patronatu jednemu z oddziałów. To było działanie na rzecz lokalnej polityki wewnętrznej, krajowej, przykrycia afery korupcyjnej, budowania takiego mitu wśród żołnierzy, żeby wznieść ich morale na froncie, takie koło zamachowe, żeby ta wojna toczyła się dalej, żeby Ukraińcy nadal znosili te wszystkie utrudnienia, delikatnie rzecz ujmując, z nią związane. I Budanow, osłabiając taką wypowiedzią relacje polsko-ukraińskie, również gra na wewnętrzną politykę, na politykę krajową, ale także na to, co może się wydarzyć w Ankarze.
1: To w takim razie teraz już trochę zostawiając Ukrainę z boku, ale nie do końca, bo nadal będzie o sprawach ukraińskich, ale teraz już na polskim podwórku, no to wspomnieliśmy o tym, że po ukraińskiej stronie no widać, że różne obozy polityczne reprezentujące czy to prezydenta, czy rząd trochę grają na siebie samych, niezależnie od właśnie od siebie, ale patrząc na Polskę, no można odnieść wrażenie, że no, jesteśmy świadkami bardzo podobnych właśnie działań. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się wokół donacji dla Ukrainy, tych wojskowych donacji, czyli tych przekazywania wojskowego sprzętu. Jak wygląda komunikacja pomiędzy rządem a kancelarią prezydenta? To teraz pani doktor, jeżeli dobrze ustalam kolejność? Tak.
2: Ja się przez moment zastanawiam, czy przekrzykiwanie się można nazwać komunikacją tak naprawdę. I czy takie rzucanie tylko wzajemnych komunikatów to jest faktyczna komunikacja, czy to jest takie krzyczenie do siebie z przeciwnej strony góry? I mi się jednak bardzo, bardzo mi zostało dzisiaj to sformułowanie wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, który dokładnie mówił o tej strategii wyborczej, że to, co w tej chwili się wydarza, to jest strategia wyborcza, a nie strategia bezpieczeństwa. I że te wypowiedzi kancelarii prezydenta, ale również to, co się dzieje po stronie dzisiaj posłów, kiedyś ministrów pochodzących z Prawa i Sprawiedliwości, Polskę w jakimś sensie osłabia, bo no, w tym momencie antagonizowanie nas wewnętrzne i pokazywanie, jakie to straszne donacje przeznaczył rząd Donalda Tuska dla Ukrainy w momencie, kiedy wiemy, że ileż to było, że z 16, prawie 16,5 miliarda donacji, 14,9 miliarda to są donacje z czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. To są 44 donacje dla armii ukraińskiej w czasie rządu koalicji dzisiejszej. To jest 5 takich donacji i naprawdę kwoty są tutaj zdecydowanie niższe. Oczywiście pociski do rakiet Patriot to jest jako ta broń, która jest bronią strategiczną, najbardziej są tutaj dyskutowane. Natomiast kiedy koalicja jednak zapewnia, że wszelkie donacje były zawsze przeprowadzane w porozumieniu ze sztabem, i ja się bardzo z jednej strony ucieszyłam, kiedy była taka zdecydowana odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej, zresztą po konsultacjach przecież z premierem, czyli decyzja o odtajnieniu danych dotyczących pomocy. Tylko cały czas się zastanawiam, czy to odtajnienie danych dotyczących pomocy rzeczywiście po pierwsze dotarło w taki sposób, w jaki miało dotrzeć i tu, gdzie powinno dotrzeć, a z drugiej strony na ile pokazanie faktycznie, co przekazaliśmy, w jakich ilościach przekazaliśmy, służy dzisiaj bezpieczeństwu Polski, bo szczerze mówiąc, ja w to bardzo mocno wątpię. Oczywiście to nie jest tak, że wojskowi nie mieli do tego dostępu, ale jednak mówimy o konieczności odtajnienia tych dokumentów i w tym momencie będzie tylko pokazujemy tutaj opinii publicznej, co też się wydarzyło, ale de facto pokazujemy to również naszym wrogom, co w sytuacji politycznej, w sytuacji wojennej, w jakiej jesteśmy, bo my tkwimy w sytuacji wojny hybrydowej. To nie jest tylko wojna, która się toczy bezpośrednio przy naszej granicy, ale to też jest wojna w tym momencie hybrydowa, w której Polska jest często ofiarą.

0: i w miarę skutecznie się tutaj broni, na ile w tym momencie pokazywanie, co oddaliśmy, nawet jeżeli po części mówimy, że jest to sprzęt starszego typu, nie osłabia nam dzisiaj bezpieczeństwa, ja uważam, że osłabia.
1: Choć pojawiają się takie głosy mówiące o tym, że tym akurat nie powinniśmy się przejmować, bo co jak co, ale takie rzeczy to rosyjski wywiad raczej wiedział wcześniej niż my.
0: Ale co innego jest, kiedy mówimy o tym otwarcie, zresztą no to, że to zostało odtajnione, to na pewno jest to kwestia tego, że wiemy, że wywiady wiedzą takie rzeczy, może tak. Natomiast robienie tego w tak otwarty sposób i w zasadzie prawie wymuszanie tego, żeby to zostało opublikowane, nie służy, na pewno nam nie służy w sytuacji wojennej. No, może szczęśliwie możemy tylko powiedzieć, że skoro przekazaliśmy te nasze rosomaki, kraby, wyrzutnie piorun, które no, dotąd testowaliśmy tylko w warunkach poligonowych, no, miały szansę sprawdzić się na prawdziwej wojnie i okazują się sprzętem naprawdę wysokiej klasy.
1: To pani profesor, rzeczywiście to jest niepokojące, że tego typu informacje zostały ujawnione, czy raczej jest no, tak, jak niektórzy wskazują, że to nie była tajemnica dla tych, którzy takimi rzeczami się zajmują?
2: Na pewno nie była to tajemnica dla wywiadów innych państw, ale dbając o bezpieczeństwo państwa, dbając o bezpieczeństwo całego społeczeństwa, te informacje nie powinny być odtajnione. I dla mnie to jest sytuacja jednoznaczna. Znowu wojna polsko-polska pomiędzy małym, dużym pałacem, a jeszcze zamieszanymi w to wszystko posłami z różnych ugrupowań politycznych doprowadza do sytuacji, kiedy nasze bezpieczeństwo na arenie międzynarodowej zostało zachwiane. I to nie tylko w tym świetle wojny hybrydowej, w której my uczestniczymy. Ja też jestem co do tego przekonana od dłuższego czasu. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest prowokacja służb rosyjskich, żeby jak gdyby sprowokować Polaków do tego, żeby jasno określili, jaki sprzęt został podarowany Ukraińcom, jakie kwoty, na jakie kwoty i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj mnie się w tej chwili nasunęła. Rozmowa wokół tego, co podarowaliśmy Ukraińcom, w jaki sposób pomogliśmy Ukraińcom, może powodować, że w polskim społeczeństwie pojawi się taka sytuacja lęku. No dobrze, tyle podarowaliśmy, to ile nam zostało. I ten lęk absolutnie nikomu nie służy. Lęk, który wzbudzają politycy wśród społeczeństwa, służy tylko i wyłącznie im samym w celu polaryzacji tego społeczeństwa i sprawowania władzy dla samej władzy. I jeszcze jedno. Jeżeli nie będziemy wspólnym językiem mówić o polityce zagranicznej, o bezpieczeństwie państwa, to nawet jeżeli wojna się w Ukrainie skończy, to wyjdziemy z niej my jako państwo, my jako społeczeństwo, bardzo, bardzo osłabieni na arenie międzynarodowej. Bo już w tej chwili przez naszych partnerów i w Unii Europejskiej, i za oceanem, jesteśmy uważani jako społeczeństwo chimeryczne, skonfliktowane, z którym trudno się porozumieć, więc wojna, która się skończy, może wcale nie być otwarciem nowego początku dla Polaków i znowu będziemy w ogonie Europy na własne życzenie.
1: No i tu w takim razie stawiamy kropkę. Oczywiście pozostały bardzo ciekawe tematy, już takie czysto krajowe, no chociażby dotyczące służby zdrowia, ale patrzę na zegar, chyba tak szerokiego tematu, tylu wątkowego, nie ma nawet sensu zaczynać, mając niecałą minutę. Więc w takim razie bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie dnia. Pani profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański, i pani dr Magdalena Baran, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, redaktorka Liberté. Bardzo paniom dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Za 5 minut godzina 19, jeżeli chodzi o mecz Egipt-Argentyna, to na razie dzieją się rzeczy niezwykle interesujące. O tym, czym to spotkanie się zakończy, to o tym poinformuję już państwa za mniej więcej godzinę, no chyba, że będą dogrywki karne. Maciej Wolny, dzień dobry.
3: Dzień dobry i dobry wieczór, bo wieczór zaczynamy w Polskim Radiu 24 o tej 19. Myślałem, że do tego nawiążesz, a ty tutaj o meczu Egiptu mówisz.
1: No, Egipt prowadzi 1-0, to dosyć ciekawa sytuacja i chyba jednak troszkę niespodziewana.
3: To prawda, chociaż ja słyszałem, kiedyś miałem taką rozmowę kiedyś, no kilka dobrych dni temu z jednym z ekspertów

0: sportowych w Polskim Radiu 24, który mówił o tym, że ten Egipt to jest taka drużyna, która jeszcze może tutaj na Mistrzostwach Świata namieszać. No i na razie przynajmniej to się udaje.
1: Ja jestem bardzo ciekaw Maroka jeszcze, co pokaże. No, dzieje się. Zaczęły się dziać rzeczy ciekawe.
0: Ale czy interesowałeś się tymi Mistrzostwami Świata w piłce nożnej od samego początku, czy teraz dopiero zaczynasz zwracać uwagę
1: na to, co ja lubię piłkę, natomiast no, zawsze jest tak, że gdy zaczynają się takie mistrzostwa, tym bardziej jeszcze tak obsadzone jak tegoroczny mundial, gdzie tych drużyn jest naprawdę całe mnóstwo, znaczy było całe mnóstwo, no to wiadomo, że na początku ta temperatura nie jest aż tak wysoka.
0: To prawda i ja miałem dokładnie to, o czym w zasadzie teraz mówimy, czyli na samym początku praktycznie w ogóle się nie interesowałem tymi mistrzostwami, a teraz coraz bardziej.
1: Tylko te godziny.
0: No, ale z tym nic nie zrobimy.
1: No nie poradzimy.
0: To warto być z Polskim Radiem 24, a potem na przykład obejrzeć sobie jakiś mecz w nocy, w ciągu nocy, ale my w nocy też jesteśmy z państwem.
1: Dobrze, to powiedz w takim razie, co nas czeka do północy?
0: Sporo oczywiście, zaczynając może po kolei, zmiana klimatu po godzinie 19. Tam będzie o katastrofie ekologicznej na Jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr. Jeżeli chodzi o zdrowie, 19.33 na naszej antenie, tam temat infolinii dla osób, które zmagają się z chorobami otępiennymi. Więc warto zostać również wtedy z nami, no ale o 26 to o czym rozmawiamy teraz w zasadzie. Mamy magazyn sportowy
1: no to Krzysztof do tego
0: Kuzek.
1: Czasu chyba się już powinno
0: tak,
1: wyjaśnić.
0: I tam właśnie między innymi mecz Argentyna-Egipt, więc warto być z Polskim Radiem 24. Tematy polityczne wrócą. 21.33 nawiążę do twojej debaty i bezpieczeństwo i szczyt NATO. Filip Waluszko z Faktu będzie w naszym studiu, będzie naszym gościem i omówimy to, co najważniejsze dzieje się w polityce i w kraju i na świecie.
1: To wszystko. Do północy na antenie Polskiego Radia 24. Zapewniał o tym Maciej Wolny. Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio PL.
5: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zniknięcia, morderstwa, więzienia, gangi i brudna polityka. W Ameryce Łacińskiej to codzienność. W czerwcu w Ekwadorze zamordowano polską aktywistkę Monikę Silwę Koniuszek. Sprawę przybliży przyjaciółka ofiary Joanna Cuper. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda nieobecna na posiedzeniu zespołu Trójstronnego.

0: Stronnego do spraw ochrony zdrowia. Pomysły na naprawę systemu przedstawiała premierowi. Niewykluczone, że Polska będzie serwisować rakiety do systemów Patriot. W Ankarze podpisano porozumienie w sprawie budowy centrum serwisowego w Europie. Powiemy też o kłopotach Marine Le Pen. Liderka francuskiej skrajnej prawicy ponownie skazana za defraudację unijnych środków. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Spotkanie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia bez udziału Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Strona społeczna jest oburzona jej nieobecnością. Szefowa resortu zdrowia brała udział w innych rozmowach. Przedstawiała dziś premierowi pomysły na uzdrowienie sytuacji po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. A wśród palących tematów są nadmierne zarobki lekarzy i spółek medycznych, regulacja czasu pracy medyków i omijanie kolejek do specjalistów. Z Jolantą Sobierańską-Grendą chce rozmawiać m.in. przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.
1: Potrzebujemy, żeby pani główna minister była obecna, skoro pani minister Kęcka podkreślała, że to jest w gestii głównej minister, więc czekamy dzisiaj na główną panią minister. Potrzeba do zmian odwagi w ochronie zdrowia. Potrzeba odwagi.
0: Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia poinformowała, że najbliższy możliwy termin udziału szefowej resortu w zespole trójstronnym to 16 lipca. Dodajmy, że propozycje naprawy systemu ochrony zdrowia po dzisiejszych rozmowach z premierem mają być przedstawione jutro. Europa będzie serwisować rakiety do systemów Patriot. Możliwe, że będzie się to odbywać w Polsce. Mówił o tym w Ankarze przed rozpoczęciem szczytu NATO wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska podpisała wraz z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją porozumienie w sprawie utworzenia Centrum Serwisowania Pocisków w Europie. Z Ankary Beata Płomecka.
2: Czwórka, która ma serwisować Patrioty, to najbardziej zaufani sojusznicy.
3: Bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji.
2: Mówił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jesteśmy jednym z liderów projektu. Myślę, że każde z tych państw będzie miało swoją rolę odegrania w tym procesie.
2: Obecnie serwisowanie trwa nawet i 2 lata. Teraz ma się to zmienić. Szef MON podkreślił, że takie serwisowanie w Europie jest kluczowe, bo moce produkcyjne do wytwarzania Patriotów są bardzo ograniczone.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie to wyraźnie pokazała, jak szybko zużywa się ten sprzęt i jak trzeba utrzymać jego żywotność.
2: A takie utrzymanie żywotności to właśnie serwisowanie i potwierdzanie zdolności do oddziaływania. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: To rozwiązania, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Chodzi o pakiet deregulacyjny 2.0. Mowa w nim m.in. o tym, że sprzedawca nie będzie już musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym. Nowe przepisy mają położyć kres surowemu karaniu za nieświadome błędy. Jeśli system komputerowy wykryje ludzką pomyłkę w deklaracji, a przedsiębiorca poprawi ją sam przed interwencją urzędnika, państwo zmniejszy kwotę odsetek do zapłaty. Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej pozytywnie ocenia te zapowiedzi.
4: Te zapowiedzi teraz, zwłaszcza w kontekście jeszcze większego wzmożenia ucyfryzowienia i digitalizacji, ułatwienia kontaktu z urzędami, są bardzo dobre. No i miejmy nadzieję, że zostaną wprowadzone dość prędko. Natomiast w tej chwili trudno mi orzec, czy będą to takie zmiany, które globalnie przez przedsiębiorców zostaną odczute. Ta, która dotyczy paragonów fiskalnych, zapewne byłaby taką zmianą, którą odczulibyśmy w znakomitej większości.
0: Wszystkie te reformy mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca tego roku, by sukcesywnie wchodzić w życie od początku 2027 roku. W informacjach Francja. Marine Le Pen stoi przed kluczową decyzją. Liderka Narodowej Prawicy została ponownie skazana za defraudację unijnych środków, ale sąd umożliwił jej kandydowanie w wyborach, choć pod dozorem elektronicznym. Teraz Le Pen ma ogłosić, czy mimo wyroku wystartuje w przyszłorocznym wyścigu prezydenckim.
5: Jesteśmy częściowo zadowoleni, skomentował orzeczenie adwokat Marine Le Pen. Teraz w siedzibie Zjednoczenia Narodowego trwa narada przed wieczornym wywiadem telewizyjnym, podczas którego ma ona poinformować o swoich dalszych planach. Możliwe są 2 scenariusze. Albo ogłosi swoją kandydaturę, albo ustąpi miejsca swojemu najbliższemu współpracownikowi, Jordanowi Bardelli. We Francji przypomina się, że liderka narodowców deklarowała jeszcze niedawno, iż nie będzie prowadzić kampanii, jeśli zostanie skazana na odbywanie kary pod dozorem elektronicznym. Wielu obserwatorów uważa jednak, że okres dozoru może zostać skrócony lub dostosowany do harmonogramu kampanii. Jej przeciwnicy przypominają z kolei, że sąd potwierdził jej winę w sprawie defraudacji środków publicznych, co ich zdaniem powinno definitywnie wykluczyć ją z walki o Pałac Elizejski. Jak wyobrazić sobie kandydatkę prowadzącą kampanię z elektroniczną bransoletką? Pytają polityczni rywale Le Pen z lewicy.

0: Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Na koniec o sukcesie lekarzy z Wrocławia. Uratowali oni rękę 30-latka. Mężczyzna trafił do szpitala z bólem nadgarstka. Badania wykazały agresywny nowotwór kości łokciowej. Samo usunięcie guza oznaczałoby trwałą niepełnosprawność. Zespół pod kierunkiem doktora Adama Domanasiewicza opracował nietypowe rozwiązanie.
2: Rozwiązaliśmy to właśnie nie protezą indywidualną, robioną pod konkretnego pacjenta, która jest niezwykle kosztowna, tylko zaadoptowaniem istniejących dwóch protez i z kombinacji tych dwóch protez zrobiliśmy protezę do resekcji onkologicznej.
1: Pacjent jutro wraca do domu. Lekarze liczą, że jego ręka odzyska pełną sprawność.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy pochmurno, prawie w całym kraju może przelotnie popadać. Na południowym wschodzie kraju oraz na wschodnim wybrzeżu miejscami burze. Termometry pokażą 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum, do 15 na południowym wschodzie oraz nad morzem. Uwaga na silny wiatr na północnym wschodzie i na północy.
4: No i deszczowy ten siódmy dzień lipca, to trzeba przyznać, mamy wtorek i już 6 minut po godzinie 19 zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24, a na tym wieczornym pokładzie jesteśmy z Państwem w składzie Paulina Olak, Rafał Roślik, Michał Daniluk, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy nasze spotkanie.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: I za moment to, co zapowiadałem kilka minut temu, kiedy z Krzysztofem Grzybowskim rozmawialiśmy o tym, co będzie po godzinie 19 na naszej antenie. Teraz opowiemy Państwu o katastrofie ekologicznej, do której doszło na jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr po spuszczeniu wody ze zbiornika. W wyniku tych działań, przypomnijmy tak pokrótce, śnięciu uległy tysiące ryb, a służby zebrały kilkanaście ton martwych zwierząt. Więcej o tej katastrofie ekologicznej już teraz w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
6: Zmiana klimatu.
7: Patryk Michalski, mamy na Dolny Śląsk, a tam katastrofa ekologiczna na Bobrze. Po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowickiego doszło do masowego śnięcia ryb, a woda w rzece Bóbr, na której znajduje się ten akwen, jest brudna. Wszystko to wynik zaplanowanego remontu zapory Pilchowickiej. Spółka odpowiedzialna za jego przeprowadzenie twierdzi, że inaczej się nie dało. Ale czy rzeczywiście nie da się inaczej w takich sytuacjach? Co też ta sytuacja mówi nam o stanie polskich rzek? Te pytania padną teraz w rozmowie, a moim gościem jest dziś Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju i członek koalicji Czas na Odrę. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Panie Krzysztofie, gdy słyszymy kolejna katastrofa na rzece, to na myśl przychodzą nam wspomnienia z 2022 roku i z tego, co wydarzyło się wtedy na Odrze. No, przyczyny katastrofy tej obecnej na Bobrze są inne. Co tam konkretnie się wydarzyło?
8: Mamy duży zbiornik, jeden z największych na Dolnym Śląsku, zresztą ponad 100-letni, historyczny, który powstał z uwagi na zagrożenie powodziowe. I w jakiś sposób to zagrożenie powodziowe tam troszeczkę kompensuje na odcinku poniżej tego zbiornika. I ten zbiornik no, ma już swoje lata i pewnie wymagał remontu, co już było wiadomo przed powodzią z 2024 roku, dlatego że w 2021 roku spółka otrzymała pozwolenie na przeprowadzenie tam remontu. Tego remontu jakoś za bardzo nie zrealizowano. Powódź 2024, kolejna, można powiedzieć, katastrofa w zlewni Odry, tej górnej, na Dolnym Śląsku. Wielkie opady związane też z ociepleniem klimatu i z tym kryzysem klimatycznym. W rezultacie prawie, że się przelało przez tą koronę tej bardzo wysokiej kamiennej zapory. No i pewnie wymagało to przygotowania się do kolejnej katastrofy, czyli kolejnej powodzi. Natomiast no, to, co się stało, to po prostu spuszczono wodę. Spuszczono wodę, nie za bardzo zwracając uwagę na ryby i inne organizmy, które tam żyją. No i oczywiście na dnie tego zbiornika, który ostatni raz był chyba czyszczony ponad 50 lat temu, mamy prawie 6 metrów namułów. No, zrobiono to w czasie najgorszym z możliwych, czyli po prostu w momencie, kiedy mieliśmy na Dolnym Śląsku największe upały, zresztą w całym kraju, no, ale tu mieliśmy prawie 40 stopni. Gwałtowne spuszczenie wody ze zbiornika. Jeszcze się
7: i zamulenie tej wody, no właśnie.
8: tej chwili trwają jakieś badania, co tam było w tych namurach, ale ja myślę, że to nie jest istotne. Najważniejsze jest tlen, to znaczy po prostu jeśli z dużej ilości wody

0: które mamy większą ilość tlenu, po prostu ta ilość wody maleje, a te organizmy tam żyją, jeszcze ten mus się wzbudza i jeszcze mamy temperatury bardzo wysokie, no to nic dziwnego, że po prostu to zabiło ryby, najprawdopodobniej dziesiątki tysięcy ryb, które po prostu się udusiły w wielkich męczarniach, próbowały wyskakiwać też na brzeg. No to, co się stało, no to jest po prostu katastrofa, może nie tej rangi, co 2020 roku na Odrze, natomiast to jest coś, co się dzieje nie tylko na tym zbiorniku, bo trzeba pamiętać, że to, co się zdarzyło na zbiorniku, w tej chwili płynie rzeką w dół, ta rzeka jest dopływem Odry, no mamy w tej chwili też kryzysową sytuację poniżej zbiornika, w szczególności chodzi o właśnie o brak tlenu w wodzie, no i to może prowadzić do kolejnych śnięć, bo przypominam, że katastrofa 2022 roku, która była związana ze złotą algą i tą, że ta złota alga, a właściwie to nie złota alga, tylko to, co myśmy zrobili w rzece, a złota alga była tą kulą, którą myśmy wypuścili z pistoletu, a to myśmy pociągnęli za spust, bo chodziło o zasolenie. Więc w górnym odcinku złota alga, toksyny zabiła ryby, potem te ryby, które płynęły już martwe wzdłuż rzeki, one spowodowały znowu brak tlenu, czyli to, że najwięcej ryb zginęło w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku, to właśnie było związane z brakiem tlenu. Więc to jest tak, jeśli zaburzamy ekosystem Doliny Rzecznej, na przykład regulując ją, betonując, tworząc sztuczne zbiorniki, prostując, no to tworzymy sytuację taką, która powoduje katastrofę. I w tym momencie, no tu się zbiegło parę różnych czynników. No,
1: No
0: chyba też
1: tak,
0: to,
1: tych, o
0: że
1: których pan powiedział, czyli spuszczenie całej wody, zamulenie jej, no i te ogromne upały, które mieliśmy w całym
0: tak, ale
1: kraju.
0: też nie zbadanie tej sytuacji dokładnie i nie odłowienie tych ryb, bo przecież to nie jest niemożliwe odłowienie ryb ze zbiornika. To oczywiście to się nie robi metodą, że się siatką tam jakoś wybiera czy wędką, tylko po prostu są metody na to, że można ryby odłowić. Oczywiście do tego się trzeba przygotować. Trzeba mieć na to pozwolenie, trzeba oszacować, ile tych ryb jest, trzeba to zrobić z głową. No, to podstawowy problem jest to, że nie zrobiono tego z głową, zrobiono to w sposób nagły i zrobiono to w sposób taki, że ważniejsza jest inwestycja. No, oczywiście to trzeba tę inwestycję wykonać, niż kwestie przyrodnicze. Z tym mamy do czynienia nie tylko na rzekach, mamy też do czynienia na drogach, czyli psu niszczy się aleje drzew na przykład, bo trzeba zrobić inwestycje. Tu zniszczono populację ryb żyjących w tym sztucznym zresztą zbiorniku. To jest pewien standard, szczególnie przy tych dużych inwestycjach, gdzie mamy do czynienia z takim starym podejściem, że psu przyrody, natury, tej infrastruktury, często też zielonej, nie traktuje się w sposób taki, że jest to coś ważnego. To jest jakiś taki dodatek i tak często ci duży inwestorzy to traktują. Jest jakiś dodatek, a to jest
1: No i
0: nasza
1: tak
0: póliza
1: też
0: na przetrwanie. Naturalne rzeki to póliza na przetrwanie dla nas.
1: i tak też tłumaczy to spółka Tauron odpowiedzialna za ten remont zapory Pilchowickiej. W tych tłumaczeniach, w oświadczeniach czytamy, że do tego i tak musiało dojść, skoro całą wodę ze zbiornika spuszczono. Jak pan odpowie
0: Ale to
1: na takie
0: nieprawda.
1: wyjaśnienia?
0: To nieprawda, nie musiały dojść do tego. Woda można było spuszczać wolniej, można było to zrobić nie w czasie upałów, można było ryby odłowić, to można było zrobić na wiele różnych sposobów, nie tak jak to zrobiono. Zresztą to nie pierwsza katastrofa na dolnośląskich rzekach tego typu, na zbiornikach, zresztą chyba przez tą samą spółkę. Mieliśmy kilka lat temu do czynienia z podobną katastrofą na zbiorniku Leśna, nieopodal zupełnie. W ogóle ten zbiornik Pilchowice to, powiem tak, on przeżył ostatnio, można powiedzieć, trzy katastrofy. W 2024 prawie że się przelało przez główną koronę. No, gdyby doszło do czegoś takiego jak w Stroniu Śląskim, czyli ta zapora by po prostu uległa awarii, to byśmy mieli znacznie większą katastrofę niż w Stroniu, bo w Stroniu to jest mały zbiornik, tu jest naprawdę duży zbiornik. Więc to jest tak, że to coś, co nas chroni przed powodzią,
1: Jednocześnie z wielkim
0: paradoksalnie
1: zagrożeniem.
0: jest zagrożenie, bo chroni nas przed tymi średnimi powodziami, a przy ekstremalnym stwarza jeszcze większe zagrożenie, no bo po prostu jeśli rzeka powoli wylewa, nawet w czasie powodzi, to jest to znacznie bezpieczniej niż jeśli zapora na przykład runie, tak? Katastrofa 24 i potem tak, 25. Mało znana, może nie przebiła się do mediów ogólnopolskich, ale mieliśmy olbrzymi zakwit sinic nad tak zwanym jeziorem Pilchowickim, bo to jest sztuczny zbiornik. I teraz mamy trzecią katastrofę. 3 lata pod rząd, 24, 25, 26 mamy trzy katastrofy. Co pokazuje, że tego typu sztuczne rozwiązania, nienaturalne, które były kiedyś lansowane ponad 100 lat temu, no one po prostu się nie sprawdzają. Sprawdzają się zupełnie inne rozwiązania.
1: Panie Krzysztofie, to jeszcze jedno zdanie z komunikatu spółki Tauron, najnowszego komunikatu na temat tej katastrofy, bo ono przykuło bardzo moją uwagę i chciałbym, żebyśmy to skomentowali. Spółka pisze w tym oświadczeniu tak: bezpieczeństwo ludzi i odpowiedzialność za środowisko są wartościami, które muszą iść ze sobą w parze. Tym zdaniem spółka tłumaczy konieczność tego remontu zapory, która ma chronić Dolinę Bobru przed powodzią. No to pytanie, jak powinno się to łączyć?

0: zaznaczyć, żeby jednak chronić odpowiednio środowisko, no bo tutaj ewidentnie nie wyszło.
1: To jest takie oświadczenie, wiadomo, są służby prasowe, one tam oświadczenia przed przygotowują. To bardzo ładnie to zdanie brzmi. Tylko ono tak naprawdę niewiele znaczy.
0: No tylko, że mówię, no tutaj ewidentnie nie wyszło.
1: Błąd tej spółki, która to zrobiła w sposób nieprzemyślany, ale to jest w ogóle błąd podejścia do rzek. To znaczy my mamy z tym do czynienia nie tylko na tym zbiorniku Pilchowicy, tylko na setkach, tysiąca kilometrów rzek. To znaczy my traktujemy rzeki jako kanały żeglugowe, kanały ściekowe, po prostu jako infrastrukturę. Kiedyś rzeki i ekosystemy rzeczne były w Ministerstwie Środowiska. Obecnie są w Ministerstwie Infrastruktury, tak jak autostrady i magistrale kolejowe. Poprzez regulację rzek, ich pogłębianie, spadają poziomy wód gruntowych, poprzez budowy takich zapór czy ostróg na rzekach, jak na Odrze mamy do czynienia, po prostu tworzymy sztuczne środowisko, które powoduje, że no, rozwijają się sinice, te złote algi na Odrze, proszę sobie wyobrazić, że one rozmnażały się w tych sztucznych ostrogach, są takie ostrogi kamienne wbite w rzekę i tam właśnie te algi...
0: Które zapobiegają erozji bocznej rzeki, tak? Żeby rzeka się nie rozlewała, nie poszerzała swojego koryta, no to takie ostrogi trochę jak grzebienie.
1: Ona powoduje, że rzeki nam meandrują, a tam te ostrogi są zrobione po to, żeby mogły barki towarowe pływać, ale te barki i tak nie pływają, bo po prostu ten transport jest tak naprawdę u nas w zaniku, więc budowa na przykład ostróg na Odrze powoduje, że to jest bezzasadne. Zresztą takich bezzasadnych na przykład stopni wodnych na rzekach. My mamy 20-letnie zapóźnienie w renaturyzacji rzek, co najmniej. Na Dolnym Śląsku tego mamy bardzo dużo i powiem tak, ryba nie przeskoczy pół metra. W związku z tym to, że my mieliśmy tutaj ryby w tym jeziorze Pilchowickim, to było jakiś element sztucznego zarybiania. Gdybyśmy mieli naturalne rzeki, to ryby miałyby gdzie uciekać. Mogłyby na przykład w czasie takiej katastrofy, jak mieliśmy na Odrze, uciec w dopływy. Ryby nie są głupie. Natomiast
0: płyną za tlenem, za w miejscach, w których mogą oddychać po prostu.
1: My koncentrujemy się na tej katastrofie i bardzo dobrze, bo to jest też pretekst, żeby o tym mówić na przyszłość, może to spółka czy inne spółki się nauczą, żeby takich rzeczy nie robić, tak? Natomiast mniej się koncentrujemy na tym, czego nie widać. A nie widać tego, że tutaj straciliśmy kilkadziesiąt tysięcy ryb, ale my milionów ryb nie mamy. Nie mamy, nie istnieją. Te po prostu populacje nie istnieją, dlatego że zabiliśmy te populacje poprzez regulację rzek. W złym stanie ekologicznym to mamy 90 kilka % rzek, ale no można powiedzieć, no to jest ogólnie zły stan ekologiczny, tam jest ileś parametrów. Natomiast jeśli chodzi o przegrodzone rzeki, no to mamy tragiczne przegrodzone co najmniej połowę. I to, że akurat Odra poniżej stopnia wodnego w Malcicach nie jest przegrodzona, a poniżej Włocławka, Wisła nie, to jest tylko jeden element. Natomiast na tych dopływach my mamy olbrzymią ilość przegród. W związku z tym ryby nie mogą tam żyć, inne organizmy nie mogą żyć, ale co więcej, po prostu takie nienaturalne rzeki są też zagrożeniem dla nas na wypadku powodzi, suszy, no i tego typu katastrof, jak mieliśmy w tej chwili. Czyli być może ta katastrofa mogłaby zwracać naszą uwagę nie tylko na to, żeby bardziej zwracać się w stronę tych kwestii przyrodniczych i patrzeć na nie, ale też no, zrewidować swoje podejście do rzek. To znaczy, jak zrobić to, żebyśmy mogli z tymi rzekami w zgodzie żyć, żebyśmy no, potrafili wykorzystać ten potencjał, bo to rzeki to nie są tylko zagrożeniem, ale one są naszą szansą no, też na przetrwanie. Szczególnie w naszym klimacie te kwestie czystej wody, nie tylko wody, bo taka zupa zielona, jak była w Pilchowicach rok temu, to nie jest żadna woda. Warto by było w tym zbiorniku Pilchowice rozważyć coś takiego. Stopień wodny zostawić, no bo on jest zabytkowy, powiem tak. No to jest jakiś ewenement sztuki hydrotechnicznej sprzed ponad 100 lat, to można tam byłoby zostawić. Natomiast rozważyć takie rozwiązanie, żeby tam na stałe nie była piętrzona woda. To z jednej strony zapobiegnie tego typu katastrofom jak w tym roku. Z drugiej strony nie będzie zakwitów tych zielonych sinic. Z trzeciej strony, jeśli chodzi o zabezpieczenie powodziowe, no to zbiornik będzie pusty, więc więcej wody powodziowej przejmie. Czyli to jest w zasadzie dobre rozwiązanie. Oczywiście ono nie jest w interesie spółki, która pozyskuje energię elektryczną z tej wody. Ale powiem tak, tej energii elektrycznej, którą my możemy mieć w Polsce z wód, jest naprawdę bardzo mało. To znaczy tak, bo my jesteśmy raczej krajem niezimnym. A tam, gdzie mamy większe spadki, to jest mało wody. Więc nie jesteśmy Norwegią, żebyśmy tutaj czerpali dużo energii elektrycznej. No i też trzeba policzyć te koszty, czy faktycznie się opłaca. I czy jest
0: patrząc tak, nawet na to właśnie, co się wydarzyło, jakim dużym kosztem przyrodniczym czy środowiskowym odbywa się ta produkcja energii. Rzeczywiście udział energii wodnej w polskim miksie energetycznym, no to jest jakiś bardzo mały promil, patrząc też na to, jak inne odnawialne źródła energii się powiększają.
1: Sporo spółek korzysta z tego minimalnego produkcji energii dzięki temu, że z budżetu państwa zbudowano stopnie wodne. Tak jest z Włocławkiem, tak jest ze stopniem wodnym Malczyce, na Odrze ostatnim. To chyba nie jest w porządku, że z budżetu

0: Tu państwa finansujemy działania, które potem jakaś jedna spółka z tego korzysta, nie bacząc na kwestie środowiskowe, nie bacząc na inne też walory przyrodnicze, na przykład te rekreacyjne. Też przypominam 97 rok, kiedyś to nazywano powodzią tysiąclecia. Wiem już, że to nie była powódź tysiąclecia, bo w 2024 przyszła większa powódź, ale ta powódź zalała Wrocław, ja akurat jestem z Wrocławia, w 97 roku, dlatego, że nałożyły się na siebie fale z Nysy Kłodzkiej i z Odry. Nałożyły się dlatego, że zbiorniki wodne Nysa i od Muchów były pełne wody, czyli one nie były spuszczone. Gdyby były spuszczone, to by nie doszło do nałożenia tych fal. Czyli jeśli zbiorniki przeciwpowodziowe, to lepiej puste.
1: A w jaki sposób, panie Krzysztofie, no właśnie renaturyzacja rzek tak naprawdę może pomagać w tym zabezpieczeniu przeciwpowodziowym? No bo tak sobie wyobrażam, że mieszkańców, którzy usłyszą, że no teraz musimy renaturyzować rzeki, pozostawiać ich naturalny bieg, nie budować wałów przeciwpowodziowych, być może no nie będą się na to godzili. Jak też ludziom uświadomić, że właśnie pozostawienie rzeki czy i jej renaturyzacja to jest też działanie przeciwpowodziowe.
0: Zaraz przejdziemy do przeciwpowodziowego, ale ja wrócę jednak do suszy. Bo powodzie mamy raz na kilkanaście lat, ale suszę mamy w tej chwili, szczególnie w obszarach tych na południu kraju, notoryczne. To znaczy po prostu nie ma wody w studniach. Jest z tym poważny problem. Dlaczego? Dlatego, że na terenach górskich my tak naprawdę nie mamy ujęć głębinowych, bo po prostu tam niżej jest skała. I teraz tak, jeśli nie mamy naturalnej doliny, w której ta rzeka może sobie meandrować, może wylewać, to nie mamy wody w podziemnych po prostu w dolinie. W związku z tym nie mamy z czego tej wody czerpać. Czyli jeśli my zrobimy rzeki w ten sposób, żeby albo szybko wodę spuścić, albo właśnie, żeby ona była taka skisła, jak w tym zbiorniku pilchowickim, to my nie mamy wody do picia dla ludzi. Moim zdaniem to jest coś, o czym warto mówić. To dotyczy nie tylko Sudetów, to dotyczy Beskidów. Z tym mamy poważny problem. Naturalne rzeki meandrujące, szeroko płynące dolinami, one są retencją wodną, która służy nam w momencie suszy i ona przyjmuje też wody w czasie powodzi. Oczywiście to nie jest tak, że w ogóle żadna ingerencja nie jest potrzebna. No my jednak uregulowaliśmy też, jak mamy miasta zbudowane nad rzekami. Potrzebne są wały na przykład w dużych miastach. Potrzebne są rozwiązania hydrotechniczne, tylko że one mogą bazować na naturze. Zamiast robić zbiorniki wodne, na przykład na Odrze mamy zbiornik wodny Racibórz, bardzo chwalony, lepszy suchy niż mokry, no ale przeliczyliśmy, ile ten zbiornik w Raciborzu przejął wody w czasie powodzi w 2024. I sprawdziliśmy, ile takie naturalne rozwiązanie, jedyne zresztą zrealizowane w dolinie Odry, odsunięcie wałów, czyli po prostu rzeka może szerzej doliną płynąć, ile wody przejęło. Oczywiście przejęło trochę mniej, ale jak przeliczyliśmy to na metr sześcienny, to się okazuje, że to jest 10 razy taniej. Czyli 10 razy taniej jest odsuwać wały tam, gdzie można, pozwalać, żeby woda wylewała się na łąki czy do lasu, a potem z tego wracała i wracała też do naszych studni, niż budować stopnie wodne. Problem z tymi stopniami wodnymi jest taki, że to niestety politycy obiecują, że powstanie jakieś wielkie rozwiązanie, potem to rozwiązanie jest budowane latami, jakieś firmy mają na tym zysk, ale tak naprawdę ludzie na tym nie korzystają, a ludzie są wprowadzani w błąd, mówiąc im, że będziecie teraz bezpieczni, bo coś wam zbudujemy. No to nie jest tak, to po prostu każde rozwiązanie techniczne zwiększa bezpieczeństwo przy tych średnich powodziach, a przy wielkich powodziach, a pewnie będziemy mieć ich coraz więcej, no bo klimat mamy strasznie rozregulowany, no to przy tych wielkich powodziach to te rozwiązania sztuczne, one tylko zwiększają ryzyko, dlatego że dają ludziom bezpieczeństwo. Możecie się budować poniżej, tak? Ale też w momencie, kiedy ta infrastruktura zawiedzie, to nie jest tak jak w przypadku zrenaturyzowanej rzeki, że tam troszeczkę wyleje, może stopniowo podtopi jakieś gospodarstwo, tylko mamy to, co mieliśmy w Stroniu Śląskim w Lądku, po prostu
1: idzie
0: ludzie
1: wielka
0: giną.
1: Fala.
0: No bo fala wielka płynie, więc no, trzeba przemyśleć to nasze podejście do rzeki. No i jest taki plus, że my jesteśmy w Unii Europejskiej. Unia już ma to całkiem nieźle przemyślane. Powstał taki no, projekt, a właściwie no, to już jest prawo, bo to się nazywa Nature Restoration Law, czyli oddajemy przestrzeń rzekom do 2030 roku. W Europie mamy zrenaturyzowanych 30 tysięcy kilometrów rzek. I też u nas w Polsce. No, u nas w Polsce jeszcze tej listy nie ma. Wiemy z tego, że Ministerstwo Środowiska no, chciałoby, żeby tych rzek było dużo, jest za, a Ministerstwo Infrastruktury, którym te rzeki podlegają, no jeszcze tego tak nie widzą. I wiemy, że do września ma być ta lista przedstawiona. No zobaczymy, co w tej liście będzie. My jako Koalicja Czas na Odrę tutaj postulujemy, żeby w szczególności zająć się tymi dopływami Odry. No to też jest bóbr. To jest bóbr Kaczawa. No tych dopływów jest więcej, bo jest szansa na tych rzekach, szczególnie na odcinkach ujściowych, uczynić się bardziej naturalnymi i to nie jest w konflikcie z ludźmi, tylko jak najbardziej jest to też dla ludzi.
1: Tylko no to
0: no
1: ma
0: to
1: właśnie
0: tak naprawdę jest
1: służyć.
0: to realizacja naszych zobowiązań prawnych jako Polski, jako państwa też.
1: Też, ale no to ma być wypełnieniem tego zdania, które przytoczyłem z tego.

0: oświadczenia, że bezpieczeństwo ludzi i odpowiedzialność za środowisko mogą iść ze sobą w parze i w znacznie lepszy sposób służyć jednemu i drugiemu niż tak jak to
1: tylko
0: zrobiono.
1: Żeby to zdanie było nie tylko wypowiedziane, tak, napisane, ale żeby ono było realizowane w praktyce, no do tego potrzebujemy różnych działań, a w szczególności potrzebujemy też rozwiązań kwestii prawnych, dlatego że bardzo dużo nawet takich prostych rozwiązań renaturyzacyjnych i to wędkarze to doskonale rozumieją, że jak nie, ten stopień wody niczemu nie suszy, co ma pół metra, to można byłoby go rozebrać albo zasypać żwirem, tak? Ale żeby to zrobić potrzeba często kilka lat, bo po pierwsze nie wiadomo czyje to jest, bo mamy bałagan niestety formalno-prawny, po drugie procedury prawne są bardzo skomplikowane i to głównie, znaczy jedno to, co nam blokuje renaturyzację rzek, to jest takie podejście sprzed kilkudziesięciu lat, ale mamy dużo wykształconych inżynierów, którzy już są skończyli studia w tych nowszych czasach. Oni wiedzą, jak to trzeba zrobić. To można wszystko zrobić. To też wymaga jakichś prac budowlanych, bo ta renaturyzacja sama się z siebie tak nie dzieje. Ktoś może to zaprojektować, ktoś może na tym zarobić. To można zrobić. Tylko tą bezwładność jeszcze niestety pogłębiają te kwestie formalno-prawne. Nie wiemy, czy są te porzucone często jakieś regulacyjne budowle. No i mamy skomplikowane ścieżki prawne, które powodują, że to trwa latami.
0: Zatem niech renaturyzacja będzie takim dużym, ogólnokrajowym, ogólnospołecznym projektem, który ma przysłużyć i środowisku, i ludziom, projektem na lata, tak jak pan powiedział, a w perspektywie, mam nadzieję, nie lat, ale miesięcy, ma pan nadzieję, że przyroda na tym odcinku Bobru za Zaporą Pilchowicką szybko się odbuduje, będzie w stanie sama się odbudować?
1: Przyroda, jeśli nie przeszkadzamy jej, jest w stanie się odbudować. Natomiast no, znam przykład znacznie bardziej Odry i tego, co się zdarzyło. To znaczy, jeśli chodzi o 2022 rok. Mamy w tej chwili najnowszy raport sprzed dwóch miesięcy Instytutu Leibniza niemieckiego, który to się zajmuje tym kwestią ryb. No i pokazuje tak, że populacje się odtworzyły, tak? Ale w sposób niepełny, to znaczy nie mamy tych starszych osobników, no bo po prostu, żeby one znowu się pojawiły, to potrzebujemy kilkunastu lat. Znaczy ryby mamy, nawet skład gatunkowy jest, no żaden gatunek nam nie zginął i z rybami jest łatwiej, natomiast na przykład z małżami, małże nie potrafią aż tak dobrze uciekać. Ryby są mądre i potrafią poszukiwać czystej, płynącej wody, w której jest tlen i nie ma zanieczyszczeń. Natomiast małże nie. I mamy olbrzymi kryzys na przykład na Odrze związany z małżami, a które są naturalnymi filtratorami wody. To one tą wodę oczyszczają. To nie jest tak. Jak zaburzymy ekosystem, to on wróci do równowagi, ale to nie, że wróci na drugi raz, czy na trzeci. On może wrócić po 15, po kilkudziesięciu latach i niestety no to jest tak samo jak z drzewami. Wytniemy drzewo, posadzimy nowe, tak? Ale to nowe będzie stuletnie. Być może, jeśli jego potencjał genetyczny jest taki, że ono wytrzyma w tym miejscu, za 100 lat będzie stuletnim drzewem, więc tu jest podobnie. To co rozchwiejemy, to po prostu potem dużo czasu trzeba, żeby wróciło do równowagi. I to tym bardziej powinno nas skłonić do tego, żebyśmy nie zwlekali, jak najszybciej podejmowali te działania, do których jesteśmy też zobowiązani prawnie jako państwo. Bo to nie jest tak, że myśmy jako organizacje pozarządowe sobie to wymyślili. Polska jest częścią Unii Europejskiej, Unia ma swoje prawo. Są też środki finansowe na renaturyzację, że Ministerstwo Klimatu i Środowisko kilkaset milionów w tej chwili z funduszy unijnych przeznacza właśnie na renaturyzację. Też zachęcam samorządy, żeby się przyjrzeć temu, bo to nie chodzi tylko o te zielone doliny, ale chodzi na przykład o tą wodę pitną, żebyśmy mieli co pić i też o bezpieczeństwo, nie tylko na wypadek powodzi, co jest takie jakby najbardziej jakby rozpoznawalne, ale też na wypadek suszy. My mamy w kraju olbrzymi problem z suszą i to, że niektórzy myślą, że będziemy głębiej wiercić studnie. Oczywiście w górach tam nie ma co wiercić, ale na nizinach można, tylko że im głębiej wiercimy, to dochodzimy do wód, które powstawały kilkadziesiąt lat temu.
0: Tutaj musimy kropkę postawić i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju i członek koalicji Czas na Odrę.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: I ja dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko

0: Szybko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 19.31. Łukasz Pastor, zapraszam. Polska zacieśnia współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w kosmosie. W Warszawie podpisano dziś deklarację intencji między MON-em a siłami kosmicznymi Stanów Zjednoczonych. Ostatnie lata pokazują, że Polska poważnie interesuje się kosmosem. Dowodem jest tu rosnąca liczba satelitów, z których ostatni właśnie dziś zameldował się na orbicie, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
5: Jeszcze kilka lat temu w Polsce, wtedy kiedy mówiło się o siłach kosmicznych, to raczej wiele osób się uśmiechało. I rzeczywiście, na koniec 2023 roku Polska miała dokładnie 0 satelit. Pod koniec tego roku będziemy mieli 11 satelit na orbicie okołoziemskiej i to nie jest nasze ostatnie słowo. Zresztą też wiadomość z ostatniej chwili, z dzisiaj. Satelita Pirx poleciał w kosmos, szczęśliwie zaorbitował. To optoelektroniczna satelita polskiej produkcji.
4: Amerykanie potwierdzili między innymi gotowość do wspierania rozwoju polskich zdolności kosmicznych poprzez wspólne ćwiczenia czy szkolenie polskiego personelu. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zamianę umowy zlecenia na B2B lub umowę o pracę. Nowe przepisy jutro wejdą w życie. Inspektorzy będą mogli zdecydować o administracyjnym przekształceniu umów, jeśli kontrola wykaże, że współpraca w rzeczywistości spełnia cechy etatu. Właściciele firm powinni dostosować się do nowych regulacji w ciągu 12 miesięcy, bez narażania się na sankcje. Przedsiębiorcy są przygotowani na zmiany, zapewnia dyrektorka generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz.
6: To będą duże zmiany, zwłaszcza dla tych firm, które zatrudniają więcej osób albo z większą liczbą osób mają podpisane umowy cywilnoprawne bądź B2B. Natomiast zapewne pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
4: Celem reformy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Młode bociany czarne z łódzkich lasów przebadane i zaobrączkowane. Leśnicy z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego jak każdego roku odwiedzili bocianie gniazda. Zespół badawczy testuje też nowe metody obserwacji bocianów czarnych. Ptaki otrzymały dwa rodzaje logerów, mówi Hanna Kolasińska z Łódzkiego Oddziału Lasów Państwowych.
7: To są takie urządzenia, które pozwalają nam na to, żeby śledzić lot bocianów do Afryki na zimowisko. One pokazują również inne parametry, takie jak na przykład wysokość lotu bociana czy temperaturę. Te dane są naprawdę bardzo wartościowe i takie porównawcze w ciągu zbierania wszystkich tych badań.
4: Życie bocianów czarnych z łódzkich lasów można obserwować dzięki transmisji Bociany Czarne Online. Pod koniec sierpnia te ptaki wyruszą na zimę do Afryki. W informacjach ode mnie to wszystko. Za pół godziny spotka się z Państwem Damian Szpyra. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
8: Jest 19.34 i 70 minuta spotkania Argentyny z Egiptem i w 68 minucie padła bramka na 2-0 dla Egiptu. Będziemy śledzić ten mecz w Polskim Radiu 24 dla Państwa i to, co tam się dzieje.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Ale teraz o zdrowiu. Na naszej antenie temat niezwykle ważny, bo będzie o infolinii dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów. Zapraszamy.
9: Samo zdrowie.
10: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A ze mną Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy Rzecznika Praw Pacjenta. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
10: Szanowni Państwo, będziemy dziś rozmawiać o bardzo ważnej rzeczy. No, wszystkie tematy poruszane w audycji Samo Zdrowie są ważne, ale ten szczególnie dla osób, które mają problem chociażby z bliskimi, którzy chorują na chorobę Alzheimera

0: i innymi zaburzeniami otępiennymi. To czasami powoduje rewolucję w życiu. Świat wali się na głowę, bo nagle nasz bliski przestaje chociażby pamiętać, co nas łączyło. My obserwujemy zachowania, których do tej pory się nie spodziewaliśmy. To powoduje paraliż, to powoduje bezradność, a rzecznik praw pacjenta takim osobom pomaga. Pomaga od jakiegoś czasu, bo proszę Państwa, rozmawiamy w tej chwili o helpline. Co to jest helpline? To jest, jak rozumiem, infolinia dla wszystkich tych, którzy w chorobie Alzheimera i chorobach otępiennych czują się zagubieni.
1: Tak, dokładnie. 800 201 801 to numer, pod którym można zadzwonić, dostać takie podstawowe informacje o tym, co możemy zrobić, jak możemy sobie pomóc jako osoby, które opiekują się osobą chorą na chorobę Alzheimera lub inne choroby otępienne. Bo na co należy zwrócić uwagę? To na to, że choroba, mówmy po prostu, otępienna, już bez tego Alzheimera. Choroby otępienne, tak jak pani redaktor powiedziała, powodują, że nasi seniorzy stają się innymi ludźmi niż byli wcześniej. Zaczyna się bardzo prozaicznie. Bardzo często, sam znam taki przypadek, zaczyna się od takiego prostego zapomnienia. Osoba starsza podchodzi nagle do ściany i patrzy na włącznik światła i nie wie, co to jest. I to jest ten moment, w którym należy zwrócić uwagę, że coś się zaczyna dziać. Dziś jesteśmy w stanie opóźnić tą chorobę, ale nie jesteśmy w stanie jej wyleczyć. Wiadomo, że Alzheimer czy właśnie te inne choroby otępienne będą postępowały. No i co się dalej dzieje? Na zachodzie tacy chorzy mają pełen plan opieki. Bardzo często są w domach dziennych opieki, są oddawani przez rodziny na pobyt. U nas nie ma tej formy jeszcze tak bardzo rozwiniętej, więc opieka nad osobą starszą spada najczęściej na najstarszą córkę lub najstarszego syna. Tak się u nas już przyjęło.
0: I wtedy jest szok, bo nagle wali się człowiekowi życie na głowę. To są osoby, które zwykle są jeszcze aktywne i czynne zawodowo. My będziemy dzisiaj omawiać różne scenariusze i różne sytuacje, ale zacznijmy od tego, co daje taka infolinia. Jaki rodzaj pomocy znajdziemy dzwoniąc pod numer 800 201 801, bo rozumiem, że jest to cały program, który zresztą finansowany jest z unijnych funduszy.
1: A to jest bardzo ważne, to co pani redaktor powiedziała, bo pozwolę sobie powiedzieć, że ten program właśnie został sfinansowany z funduszy unijnych. No i tutaj należy powiedzieć, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dlaczego to ważne? Bo bez pieniędzy unijnych mielibyśmy problem. Rzecznik Praw Pacjenta przy tym projekcie współpracuje z Ministerstwem Zdrowia. To jest bardzo bliska współpraca. Program jest ułożony przez specjalistów z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ale też z Ministerstwa Zdrowia. I jakiej pomocy możemy oczekiwać? Przede wszystkim prawnik, psycholog, nawet lekarz, taki doraźny, gdzie się skierować i po prostu taki moment rozmowy z osobą, która nas wysłucha. Jeżeli chodzi o prawnika, dlaczego to bardzo ważne, że jest dostęp do prawnika, bo osoby, które chorują na choroby otępienne lub Alzheimera, nie tracąc praw do samostanowienia o sobie, już nie będę mówił, bo bardzo staramy się odejść od tego ubezwłasnowolnienia, ale no generalnie mówimy o tym ubezwłasnowolnieniu cały czas, mogą podejmować czynności prawne i bardzo często stają się ofiarami naciągaczy, ale też same pod wpływem jakiegoś impulsu zaciągają kredyty. No i co zrobić wtedy, prawda? Bo dla banku nie interesuje to, że babcia, dziadek
0: choruje.
1: A spłacić kredyt trzeba. Bardzo często to nawet nie jest bank, tylko jakaś instytucja pożyczkowa, gdzie bajońskie sumy trzeba zwrócić. W związku z tym tutaj taki prawnik doradzi się, gdzie się skierować,
0: jakie kroki podjąć,
1: jakie dokumenty przynieść, prawda, żeby można było podważyć taką decyzję kredytową, bo to można zrobić, to jest wykonalne. Psycholog, no to tutaj jest właśnie to, o czym my zaczęliśmy mówić, czyli że jeżeli wywraca nam się życie o 360 stopni do góry nogami, zmienia się porządek dnia, zostajemy sami, senior jest wymagający, zaczyna dziecinnieć, no i sami zaczynamy popadać w stany lękowe, depresyjne.
0: Ogromne obciążenie psychiczne, ogromne, prawda? Opieka nad taką osobą.
1: Tak, i do niedawna wstydziliśmy się mówić o tym, w ogóle wstydziliśmy się mówić o naszych problemach, o tym, że ktoś ma depresję, o tym, że ktoś ma nerwicę. Dziś to jest powszechne mówienie o tym i dlatego właśnie ten psycholog na tej naszej infolinii jest, bo to jest

często pierwsza forma kontaktu ze specjalistą dla takich osób. Gros ludzi, gros osób, które pozostają pod opieką rodzin, żyje nie w wielkich miastach, ale we wsiach i w małych miasteczkach. To właśnie tam ten problem jest największy i tam staramy się dotrzeć, bo dotarcie do potencjalnych pacjentów w dużych miastach nie jest problemem, bo są

0: tej osoby chorej? Jakieś wskazówki, wstępne diagnozy? Na czym to polega?
1: Psycholog na naszej infolinii jest skierowany do osób, które właśnie chorują na chorobę Alzheimera bądź inne choroby otępienne, ale też dla ich opiekunów i bliskich. Zacznę od tych osób, które zaczynają chorować na chorobę Alzheimera bądź inne choroby otępienne, bo często dziś świadomość bycia sobą jest dużo wyższa niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. I osoby, które do niedawna bardzo aktywne zawodowo zauważają, że coś zaczyna się dziać złego, nie wiedzą, gdzie się mają zgłosić. Cały czas w naszej mentalności jest, że zgłoszenie się do psychologa czy psychiatry to jest od razu zwrócenie uwagi, jesteś chory psychicznie, co nie jest prawdą. Lepiej leczyć się u psychologa czy psychiatry i nie dopuścić do szeregu innych chorób, niż właśnie przemilczeć to. I ten telefon działa trochę jak telefon zaufania. Bo...
0: A, czyli taka poufna rozmowa, poufna, spokojna rozmowa, intymna.
1: Dokładnie. Wszystkie tutaj prawa pacjenta muszą być zachowane i są przestrzegane. Bezpiecznie, intymnie, poufnie i też z dozą szacunku dla zrozumienia, bo na to stawiamy. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest otwarte dla pacjentów, którzy chcą przyjść i zgłosić różne niedopatrzenia, różne problemy w naszym systemie ochrony zdrowia. I tak samo nasze infolinia Rzecznika Praw Pacjenta i ten helpline. Tam pracują osoby, które są specjalnie przeszkolone i które mają to podstawowe poczucie empatii.
0: A no właśnie, bo chciałam zapytać, no kto pracuje? Wiemy, że prawnik, wiemy, że psycholog, ale rozumiem, że to są osoby, które przeszły najpierw pewną selekcję.
1: Muszą i tutaj chodzi o tą komunikację międzypokoleniową. Bardzo ważne zagadnienie obecnie. Bo łatwo nam się komunikować, kiedy jesteśmy w podobnym wieku, mamy podobne doświadczenia, ale trudniej nam się komunikować z osobami starszymi. Bardzo często na tej kanwie dochodzi do nieporozumień, prawda? To widać w środkach komunikacji miejskiej na ulicy czy w domu. Więc ta komunikacja międzypokoleniowa, to na to Rzecznik Praw Pacjenta przykłada bardzo dużą rolę, no bo gros pacjentów dziś to są osoby z tak zwanego pokolenia baby boomersów, czyli osoby urodzone w latach 40., 50., to te osoby już zaczynają właśnie nam chorować na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne, ale też to tak zwane ciche pokolenie, czyli to z lat 20. i 30., ci ostatni seniorzy, którzy dobijają dzisiaj nawet setki, cały czas funkcjonują w społeczeństwie, bardzo często pod opieką rodzin. No i oni, mimo że nawet nie chorują na te choroby otępienne, bo też znam takie przypadki, to jednak opieka nad taką osobą, która już staje się zniedołężniała w wielu aspektach, czyli problem ze wstaniem z łóżka, przejściem do toalety, to też wywiera duży wpływ na osoby opiekujące się.
0: Prawnik, psycholog, czy ktoś jeszcze, kto pomaga osobom bezradnym wobec tych objawów zaburzeń otępiennych?
1: Ja bym skupił się na tym prawniku i psychologu, bo to są takie najważniejsze aspekty, na których należy się skupić, bo tej pomocy najbardziej potrzebujemy. Prawnik jest, porada prawna jest dosyć drogą specjalnością. Porada psychologiczna również.
0: Również i trochę niedostępną.
1: I
0: właśnie
1: trochę niedostępną.
0: W tym, o czym pan mówił, w małych ośrodkach. A czy jeżeli dzwoni osoba bezradna, opiekun osoby z jakimiś objawami zaburzeń otępiennych, to helpline jest w stanie pokierować go, co zrobić dalej, gdzie szukać pomocy, gdzie znaleźć pełną diagnozę, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, co można ze sobą zrobić. Jest odpowiedź na tego typu pytania?
1: Tak, to jest właśnie podstawa działalności helpline'u, czyli zwrócenie uwagi na to, gdzie się zgłosić, bo rozmowa telefoniczna nie rozwiązuje problemów. Rozmowa telefoniczna ma nas nakierować. Bardzo, bardzo spokojny, wyważony sposób zostaniemy poinformowani, jeżeli widzimy właśnie te pierwsze objawy otępienne, do jakiego lekarza specjalisty się zgłosić, mówimy, gdzie mieszkamy. Taka osoba po drugiej stronie tej infolinii sprawdzi dla nas możliwości w najbliższym otoczeniu, w najbliższej gminie, czy nawet powiecie. No i tutaj pomoże nam. Co jest ważne, bo projekt nie jest polskim pomysłem. Projekt jest przeniesiony z Irlandii. to w Irlandii od ponad 20 lat taki projekt funkcjonuje. Cieszy się wielkim powodzeniem. Irlandia jest społeczeństwem starzejącym się, jak wiemy. Dlatego tam tak dużo Polaków wyjechało i tak dobrze sobie radzą, bo Irlandia potrzebowała napływu świeżej krwi. I tam ten projekt stał się takim wierzchołkiem całego systemu.
0: A no właśnie, o ten system chciałam zapytać. Tak. Bo zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że właściwie u nas tego systemu jeszcze opieki nad

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strona społeczna oburzona. Lekarze chcą rozmawiać z szefową resortu zdrowia. Ministry nie było na spotkaniu. Rakiety do systemu Patriot będą serwisowane w Polsce. W stolicy Turcji podpisano umowę w tej sprawie. Przez południową Polskę przechodzą burze. Strażacy są wzywani do licznych interwencji. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia bez udziału szefowej resortu zdrowia. Strona społeczna liczyła na rozmowę m.in. o planowanych przez rząd reformach systemu. Ostatecznie Jolanta Sobielańska-Grenda odwołała swoją obecność. To lekceważące zachowanie, tak uważa Marianna Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.
2: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy jej na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
1: Strona społeczna była uprzedzona o możliwej nieobecności minister, mówi rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
3: Ja to wszystko rozumiem, natomiast była informacja wczoraj taka, że może być taka sytuacja, że pani minister nie będzie mogła w tym spotkaniu uczestniczyć. Wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, jakie rozwiązania są na stole, jak trudną mamy sytuację i pani minister w czasie tego spotkania o 14.30 była w KPRM i rozmawiała na temat rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia.
1: Ministra zdrowia zaproponowała spotkanie z zespołem 16 lipca. Na to nie zgodziła się strona społeczna. Polska znalazła się w gronie krajów, które będą serwisować pociski do systemów obrony powietrznej Patriot. Umowę w tej sprawie podpisano podczas szczytu NATO w Ankarze. Polska od dawna zabiegała o to, aby stać się centrum serwisowym i koprodukcyjnym dla broni amerykańskiej, mówi wiceminister resortu obrony Cezary Tomczyk.
4: Polska w ciągu ostatnich lat zainwestowała około 65 miliardów dolarów w sprzęt amerykański, budując nie tylko zdolności dla naszej armii, ale też zdolności produkcyjne na terenie naszego kraju. W ciągu następnych lat chcemy zakupić sprzęt i zainwestować w zdolności produkcyjne i serwisowe w naszym kraju około 150 miliardów dolarów.
1: Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi podpisały również Holandia, Niemcy i Szwecja. Zostajemy jeszcze w Ankarze. Przed szczytem amerykański prezydent spotkał się z prezydentem Turcji i ponownie zagroził wycofaniem amerykańskich wojsk ze Starego Kontynentu. Donald Trump upomniał się też o Grenlandię.
5: Prezydent USA Donald Trump rozpoczął wizytę w Turcji od takiego komentarza. Jeśli szczyt nie byłby w Turcji, gdzie jest mój przyjaciel, który jest silnym liderem, pewnie bym nie przyleciał. Prezydent USA wciąż chowa urazę i nie może zapomnieć Europejczykom, że nie pomogli mu w atakach na Iran. A potem dodał, moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Dopytywany odpowiedział, że to prawdopodobne. I upomniał się znowu o Grenlandię. Powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię. Spór o Grenlandię zaognił już i tak napięte relacje transatlantyckie kilka miesięcy temu. Potem sprawa ucichła, ale jak widać, dla Donalda Trumpa zamknięta nie jest. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że Polskę podczas szczytu NATO w Turcji reprezentują m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski. Prawie 130 interwencji strażaków w Małopolsce w związku z burzami i nawałnicami. Najpoważniejsze zdarzenie to przewrócone drzewo, które upadło na samochody osobowe w miejscowości Siercza w powiecie bielickim. Jedna osoba została lekko ranna. Rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły powiedział, że najwięcej interwencji związanych jest właśnie z usuwaniem powalonych drzew.
6: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych.
1: Strażacy na bieżąco przyjmują nowe zgłoszenia.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Silne opady deszczu i burze przechodzą teraz przez Pomorze i Podkarpacie. W kolejnych godzinach podobnie będzie również w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckie, wielkopolskie po dolnośląskie. Oprócz tego nad morzem obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może osiągać prędkość do 120 km na godzinę. Termometry w nocy wskażą od 10 stopni w Białymstoku, 13 we Wrocławiu, do 15 w Rzeszowie. A jutro w ciągu dnia deszczowa aura utrzyma się we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w Warszawie, do 22 w Szczecinie.
1: Mamy prawie 6 minut po godzinie 20, a teraz pora na sport w Polskim Radiu 24.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A w tym sporcie dzieje się naprawdę sporo i gorąco, przede wszystkim na Mistrzostwach Świata. I teraz ten temat przedstawi Państwu Krzysztof Kuzak.
3: Dzień dobry.
4: Sport.
3: Tak jest, będzie dużo o mundialu, bo przed chwilą zakończył się pasjonujący mecz Argentyny z Egiptem. Egipcjanie prowadzili 2-0, ale w ćwierćfinale zagra Argentyna.
1: Niesamowite spotkanie, ja tutaj też Państwu mówiłem, 68 minuta, 2-0 dla Egiptu, a ten mecz kończy się wygraną Argentyny. Coś niesamowitego, ale chyba to jest właśnie przykład na takie niesamowite sytuacje właśnie w sporcie i w piłce nożnej przede wszystkim.
3: To najbardziej kochamy, kiedy coś, co wydaje się, że jest już przesądzone, nagle zupełnie się odwraca. No sport jest wtedy najpiękniejszy, kiedy jest nieprzewidywalny. Ale zanim o mundialu, zanim o tym meczu, o którym porozmawiamy z naszym Kowalczykiem, najpierw zaczniemy od tego, co dziś wydarzyło się w centrali olimpijskiej, czyli w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Tymczasowo zniesiono zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. O tej decyzji mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym.
5: Wszystkie kalkulacje zmierzają ku temu, żeby w MKOL-u, żeby brać pod uwagę geopolitykę i wiele już było przesłanek, które mówiły o tym, że takie decyzje będą podejmowane. No, chciałem zauważyć, że rosyjscy sportowcy pod flagą i hymnem, że młodzi sportowcy wystartują pod koniec tego roku w Senegalu na Światowych Igrzyskach Młodzieży. To już samo w sobie było zapowiedzią, że MKOL będzie powoli wychodził z tej blokady dla Rosji i Białorusi. Jaką to będzie miało formę, jeszcze nie wiemy tego, ale wygląda na to, że proces jest już rozpoczęty i nieuchronny. Z naszej perspektywy to jest sytuacja, która dotyczy naszego najbliższego sąsiada, dotyczy żywotnie naszych interesów, dotyczy naszych relacji z ludźmi, którzy są w strefie konfliktu, ewidentnej napaści Rosji, ale to jest nasza perspektywa, kraju środkowoeuropejskiego, kraju z cywilizacji zachodniej. MKOL to cały świat, to Azja, to Afryka, to Ameryka Południowa, które mają nieco inne widzenie świata niż my. To, co się dzieje teraz, nie jest jakimś efektem podniesionej oceny, jaką MKOL daje Rosjanom, tylko bardziej skutkiem takiego pragmatyzmu globalnego, który ma, jak dla nas, ma etyczną cenę. Ta cena jest czymś, czego nie chcemy płacić, tak? Tylko przykład idzie z góry, no, wyraźnie z góry. No. Prezydent Trump zadeklarował, że on chce mieć rosyjskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. I nie cofną tej swojej deklaracji, a Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles będą już za 2 lata.
3: No to jeszcze posłuchajmy prezesa Polskiego Związku Judo, Krzysztofa Wiłkomirskiego.
6: To bardzo smutna wiadomość, bardzo smutny dzień. Niestety od dłuższego czasu spodziewaliśmy się takiej decyzji MKOL-u, który powoli będzie przywracał udział Rosjan i Białorusinów do normalnej rywalizacji. Myślę, że w najbliższym czasie także pod hymnem i pod flagą. To smutna sytuacja, w której codziennie giną ludzie na wojnie, giną dzieci, niewinne osoby, a jednocześnie dopuszcza się w ten sposób zawodników agresora. I w ten sposób powoli daje się przyzwolenie na te brutalne działania, które w tej chwili się odbywają na Ukrainie. Ja

0: Wręcz chciałbym, żeby tutaj światowy sport potępiał nie tylko tę inwazję, ale wszystkich agresorów na całym świecie, i żeby zawodnicy, żeby sport właśnie był tą kwestią, tym miejscem, w którym nie będzie zgody na wszystkie działania, które są nieetyczne, niehumanitarne, niezgodne z zasadami MKOL-u olimpijskimi, z zasadami fair play. To jest trudne do skomentowania, chociaż tak jak mówiłem, no niestety mogliśmy się z tego spodziewać i myślę, że w najbliższym czasie zostaną dopuszczeni również pod swoją flagą, pod swoim hymnem i będą mogli na arenach całego świata promować nie tylko siebie i swój kraj, ale właśnie przede wszystkim sposób funkcjonowania Rosji, to, że są imperium, które jest żądne kolejnych terenów, kolejnych podbojów.
1: A ja przypomnę, że to zawieszenie obowiązywało do 2023 roku. Rosjanie rywalizowali pod neutralną flagą w Paryżu w 2024 oraz w Mediolanie i w Cortinie w tym roku. MKOL zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji co do kwestii obecności rosyjskiej czy białoruskiej flagi i hymnu tych państw na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast Światowa Olimpijska Centrala podjęła jeszcze jedną decyzję. W programie zimowych igrzysk w 2030 roku we Francji nie będzie kombinacji norweskiej. No i jeszcze kolarstwo. Duńczyk Mats Pedersen wygrał czwarty etap wyścigu Tour de France, a nowym liderem został Norwek Thorsten Trane. Teraz już piłka nożna, mundial, za nami pasjonujący mecz w Atlancie. Maroko, tak jak Państwo słyszeli, prowadziło 2-0, ale ostatecznie to broniąca tytułu Argentyna wygrała 3-2. Jest z nami Tomasz Kowalczyk, który na pewno z wypiekami na twarzy śledził to spotkanie. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry. Oj, rzeczywiście działo się tutaj i już stawiałem, że jednak faraonowie mogą sprawić tą gigantyczną niespodziankę, ale jednak grali z mistrzami świata. Na mistrzów świata w 1/8 finału tak łatwo nie jest odprawić. No, zaczęło się to dla Egipcjan fantastycznie. W 15 minucie Atia dośrodkowuje w pole karne. Tam Ibrahim wyskakuje najwyżej, wymija obrońcę Lisandro Martineza, strzela do bramki Emiliano Martineza i 1-0 prowadzi Egipt. Ale Argentyna bardzo szybko miała podaną dłoń, bo rzut karny podyktowany przez arbitra Francisa Letizia Taliafico, przewracany przez Hassana w polu karnym. Leo Messi podchodzi do jedenastki i broni to bramkarz drużyny Egiptu, Shobir. Piłka skierowana w stronę lewego słupka z jego perspektywy, prawego z perspektywy Messiego i drugi rzut karny na tych mistrzostwach przez Leo Messiego zmarnowany, a czwarty w ogóle na mistrzostwach świata. Rzeczywiście tych karnych buduje mnóstwo. Argentyna zaatakowała jeszcze w pierwszej połowie kilka sytuacji. Nie chciała piłka wpaść do siatki, no a w drugiej części Egipcjanie czuli, że mogą tutaj wyprowadzić kontrę i że może zapachnieć golem na 2-0. Zapachniało w 58 minucie. Wyprowadzili właśnie dynamiczną akcję. Zico to sfinalizował, ale była wcześniej sytuacja, w której faul mieliśmy pod polem karnym jeszcze Egipcjan. Tam Atia zahaczył Lisandro Martineza. No i to było widoczne rzeczywiście na wideo weryfikacji. Gol nie został uznany. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. 67 minuta. Bardzo podobna akcja. Kombinacja, wyprowadzenie kontry. Tym razem Hassan zagrywa do Zico na 6 metr. No i z impetem trafia na 2-0. Wydaje się, że Argentyna jest w opłakanej sytuacji, ale wierzą. Wierzą Argentyńczycy i biorą się za odrabianie strat. 79 minuta. Messi, skoro nie udało się gola strzelić, no to bierze się za dośrodkowania. Dośrodkowuje na głowę Romero. Ten wyskakuje najwyżej i 1-2. Już 4 minuty później mieliśmy remis. Messi też dośrodkowywał w pole karne. Tam spore zamieszanie. Piłka pod nogami Montiela. Montiel, ten, który zapewniał Argentynie poprzednie Mistrzostwo Świata strzelając decydującego karnego. Teraz wyłożył piłkę do Leo Messiego, a ten od poprzeczki 8 gola na tych mistrzostwach strzela i staje się samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców, a w doliczonym czasie no pewna kontrowersja, bo wydawało się, że jeden albo drugi z Egipcjan mógł być faulowany.

0: W polu karnym reprezentacji Argentyny gwizdek Francisa Letizie milczał kontra Argentyny. Martinez, Lisandro Martinez na głowę Enzo Fernandeza, ten strzela pięknie od tuż pod poprzeczkę. 3-2 dla Argentyny. Egipcjanie protestują tam. Żółte kartki dla zawodników w sztabie, dla trenerów. Czerwona kartka dla któregoś z asystentów Hosana Hassana powędrowała, ale już nic nie wskurali. Tutaj wideo weryfikacji nie mieliśmy. Gol uznany. 3-2 dla reprezentacji Argentyny. I tak wzruszonych zawodników Albicelestes, no nie widziałem nawet po finale Mistrzostw Świata w Katarze, bo tutaj łzy lały się strumieniami, szczególnie z oczu Leo Messiego. No nieprawdopodobnie tutaj wyratowali się Argentyńczycy i po raz drugi już na tych mistrzostwach, bo przecież też 3-2 z Republiką Zielonego Przylądka. No naprawdę mają spore kłopoty, ale grają dalej.
1: No tak, i tutaj można powiedzieć, że akurat w tym meczu z Egiptem wrócili z dalekiej podróży, no bo jednak przecież przegrywali 0-2 ten mecz z Republiką Zielonego Przylądka. Jakby wynikowo był mimo wszystko pod ich kontrolą, na Messi no śrubuje ten swój rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o zdobycze na bramkowe zdobycze na mundialach. No i chyba właśnie takiej postaci zabrakło Canarinhos, prawda? W tym meczu z Norwegią, która tak jak Messi tutaj odwrócił losy tego spotkania z Egipcjanami, tak w drużynie Brazylii zabrakło takiego zawodnika.
0: Tak, Leo Messi 21 gola, właśnie oczko. Dodajmy, strzelił oczko i nie powiedział ostatniego słowa, tyle że też bardzo szybko gdzieś tam Kylian Mbappé może do niego doskoczyć, to pamiętamy oczywiście
1: tak
0: o tym.
1: Tak jest, 19 trafień.
0: Tak, 19 trafień
1: i
0: kolejne mecze w perspektywie. Tak, Brazylia chyba rzeczywiście no, nie miała takiego zawodnika. Chcieli taki talizman Neymara tutaj pewnie odczarować i Neymar przecież wszedł na boisko. Swojej szansy nie wykorzystał niespełna 20-letni młody Endrick, kiedy pojawił się na murawie. No to Carlo Ancelotti sięgnął też po tego doświadczonego piłkarza, który zapewniał Brazylii mistrzostwo olimpijskie w 2016 roku, no ale na Mistrzostwach Świata no strzelił nawet tego gola z rzutu karnego, tyle że to było za mało. No brakowało też troszkę kontuzjowanych zawodników, Pakety, Rafini w zespole Brazylii, a Norwegia po prostu zagrała koncertowo w tamtym meczu i po prostu miała też dzień konia. I bramkarz, i Erling Haaland tutaj sprawili, że właśnie Argentynę, Brazylię potrafili zatrzymać, ale gdyby grali z Argentyną, myślę, że też Argentyńczycy mieliby z tak dysponowaną Norwegią ogromne problemy.
1: No tak, na razie pary ćwierćfinałowe wyglądają następująco. Francja, Maroko, Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia, no i Argentyna czeka na zwycięzcę dzisiejszego drugiego meczu. O 22:00 to spotkanie się rozpocznie polskiego czasu. Szwajcaria, Kolumbia, twoje przewidywania?
0: Myślę, że tutaj drużyna też z Ameryki Południowej będzie mocno walczyła, bo tak po cichu, dobrze zorganizowana, z kilkoma naprawdę fantastycznymi zawodnikami. Nieźle sobie radzi na tych mistrzostwach, ale Szwajcarzy no, też mają bardzo doświadczonych zawodników. No i tutaj tak, jeżeli mam na coś typować, to na dogrywkę, która może w stronę Szwajcarii jednak tutaj przechyli szale zwycięstwa tego spotkania. Wyrównany mecz. Jeżeli awansowałaby Szwajcaria, to mielibyśmy 6 europejskich drużyn, jedną z Ameryki Południowej i jedną z Afryki. Jeżeli awansuje Kolumbia, no to 5 europejskich drużyn, 2 z Ameryki Południowej i to Maroko z Afryki. No już ekscytująco zapowiadają się te ćwierćfinałowe spotkania. A myślę, że i Kolumbia, i Szwajcaria no, będą znowu bardzo trudnym przeciwnikiem, tak czy siak, kto by nie awansował dla Argentyny, która cierpi podczas tego mundialu, ale cierpieli też wczoraj Hiszpanie, cierpieli Francuzi z Paragwajem. No kto tutaj nie cierpiał tak naprawdę? Anglicy cierpieli Belgowie we wcześniejszej fazie. No to jest mundial, w którym mamy jedną rundę dodatkową, tak? 8 meczów trzeba rozegrać, żeby zagrać o medale w sumie, zagrać potencjalnie w finale bądź o brąz. No i to jest ta

0: Różnica. No, gigantyczny nakład sił już włożony i zawodnicy będą wyczerpani, myślę, jeszcze bardziej.
1: Ja tylko tak się zastanawiam, czy jeżeli Argentyna w następnym spotkaniu znów będzie miała rzut karny, czy Leo Messi podejdzie znowu do niego? Jak myślisz?
0: Dobre pytanie. Też bym się mocno naprawdę zastanowił nad zmianą strzelca, bo tych karnych no, nie strzela mnóstwo w całej karierze. Cztery już niestrzelone rzuty karne na Mistrzostwach Świata, bo przecież na poprzednich też Wojciech Szczęsny złapał jedenastkę, gdzie ten karny był dużo lepiej strzelany niż na tych Mistrzostwach.
1: Ale zobacz, jak to się wszystko pięknie kończy. Przecież oni bronią tytułu i teraz też nie strzelały karnych w dwóch spotkaniach, a oni grają dalej. Może to jest talizman. Messi nie strzela,
0: nie przejmują
1: a my wygrywamy.
0: Nie przejmują się Argentyńczycy, po prostu traktują taki rzut karny jako element czegoś, co muszą na boisku zrobić. Jak stały fragment, jak rożny, jak wolny. No tutaj nie strzeliliśmy, spróbujemy inaczej. I podciągamy skarpety, gramy dalej, nie przejmujemy się tym, co się wydarzyło. No takie podejście ma Leo Messi. Oczywiście strzela dużo więcej karnych niż jego koledzy. Ma większe szanse nie trafić, bo jeżeli prawie wszystkie strzela, no to coś się zmarnuje. Natomiast no, ta liczba, ten procent robi się już coraz gorszy dla Messiego, no i dla dobra drużyny trzeba by się nad tym zastanowić. No tylko kto miałby te karne strzelać? Czy Julian Alvarez, który też miał swoje problemy z jedenastkami? Pamiętamy, jak w serii rzutów karnych w meczu Atletico z Realem to podwójne dotknięcie mu Szymon Marciniak wyłapał. Czy Lautaro Martinez, który jest koszmarnie nieskuteczny, jeszcze chyba bardziej niż Leo Messi z rzutów karnych. No naprawdę tam nie wiem, czy jest dobry następca dla Messiego po prostu.
1: No tak, ale to zmartwienie Argentyny, zmartwienie. No grają dalej, więc może specjalnie się tym nie przejmują. Tomasz Kowalczyk opowiadał o pasjonującym meczu Argentyna kontra Egipt. Przypomnę, zwycięstwo Argentyny 3-2 i pewne miejsce w ćwierćfinale. Tomku, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A z nami jest Jan Pachlowski. Halo.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Witaj.
2: Dzień dobry, dobry wieczór z Państwa perspektywy.
1: Tak
2: dzień
1: jest.
2: Dobry.
1: Masz człowiek w Stanach Zjednoczonych, przeważnie w Miami, ale jak trzeba, to bywa i w Chicago, a nawet w Meksyku. W turnieju nie ma już żadnego z gospodarzy. Odpadły Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. No chyba, że w przypadku tych ostatnich coś jeszcze się zmieniło w ostatnich godzinach. Przypomnę, że przegrali z Belgami 1-4. Udało się anulować czerwoną kartkę dla Baloguna, żeby mógł wystąpić w tym meczu. No to może i wynik meczu z Belgami. No oczywiście ja żartuję, no ale może nie aż tak bardzo, bo to pewnie nie wszystkim do śmiechu jest. Jakie komentarze po tym odpadnięciu amerykańskich piłkarzy?
2: No właśnie, twój sarkazm jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ ja w strefie kibica wraz z amerykańskimi tutaj fanami oglądałem mecz Belgii ze Stanami Zjednoczonymi w 60. minucie, kiedy na telebimach pojawiła się postać Gianni Infantino, no to wszyscy zaczęli żartować, że nie ma się co przejmować tym, że Amerykanie przegrywają, grają słabo, bo pewnie teraz Donald Trump, który to spotkanie ogląda, dzwoni do szefa FIFA i prosi, aby coś w tej kwestii zrobić, być może jakiś walkover, tak więc nie przejmujmy się, że przegrywamy, bo i tak pewnie wygramy. Oczywiście my tutaj żartujemy, ale w taki sposób właśnie komentowano te wydarzenia ostatnich godzin, cofnięcie czerwonej kartki dla Balogana, coś niesamowitego i tutaj bardzo ciekawie napisał na ten temat Reuters na przykład, że w poniedziałek w dniu pełnym chaosu, jakiego nie odnotowano w nowożytnej historii Mistrzostw Świata, przedstawiciele władz piłkarskich poddali wątpliwość uczciwość tego turnieju, pisał Reuters i trudno się z tą argumentacją nie zgodzić, bo wręcz coś nie prawdopodobnego. I też przypomnę Państwu, że ta kartka nie została anulowana zawodnikowi amerykańskiemu, ale ona została zawieszona na rok. Też zawodnik amerykański Balogan dostał 40 000 dolarów grzywny, ale tutaj Amerykańska Federacja Piłkarska zgodnie podkreśliła, że tutaj solidarnie bierze na siebie tą kwotę i zapłaci do FIFA. Coś niesamowitego dosłownie, no ale już oczywiście kończąc te żarty, to po spotkaniu, po tym jak Amerykanie przegrali 4-1, rozmawialiśmy z kibicami reprezentacji Yankeesów, bardzo zawiedzionymi. Posłuchajmy, co powiedzieli.
3: Jest słabo, nie zaprezentowali się jak faworyci. Nasi

0: Zagrali trochę jak mięczaki. Pozwoliliśmy Belgii zaprezentować ich własne show. Po stracie bramek osiągaliśmy przewagę, jednak się odkrywaliśmy i za to zostaliśmy ukarani. Cały zespół zagrał do kitu. Bramkarz był beznadziejny. Obrona była beznadziejna. Oni grali bez energii. Jestem nieszczęśliwy i bardzo zawiedziony. Jest co jest, już sam nie wiem jak to ocenić. Trudno mi się nawet wypowiadać. Mam złamane serce po odpadnięciu Amerykanów. Pochodzę z Czech, ale mieszkam w USA ponad 20 lat i całym sercem byłem za Stanami Zjednoczonymi. Belgowie zagrali jednak bardzo mądrze, w pełni zasłużyli na awans.
1: Mówili amerykańscy kibice, z którymi rozmawiałem po przegranej z Belgią. Nie ma już gospodarzy na tym turnieju. Trochę szkoda, że nie ma Amerykanów pod tym względem, że jednak ta popularność, te dobre wyniki w poprzednich meczach sprawiały, że ten turniej pod względem popularności w Stanach Zjednoczonych nabierał rozpędu. Teraz wśród Amerykanów na pewno ten mundial z dnia na dzień będzie coraz mniej popularny.
2: Tyle o piłkarskich mistrzostwach świata. Jan Pachlowski, bardzo
1: dziękuję.
2: Za to przenosimy się teraz na korty Wimbledonu. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału debla na wimbledońskiej trawie. Polka i Czeszka Anna Siszkowa wygrały z czesko-słowacką parą Linda Noskowa, Rebeka Szramkowa 7-5, 6-4.
3: Bardzo się cieszę, że dzisiaj się też udało. Co mam tu więcej powiedzieć? Jest wielka radość. Kort był piękny. No i grałyśmy. Udało się zbrejkować w każdym secie po razie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, ale też spokojna i gram po prostu piłka po piłce. Jestem wdzięczna, że jestem, że wyjdę na kolejny mecz i że Wimbledon zaskakuje nas bardzo piękną pogodą.
2: A Cezary Gurjew spotkał w Londynie Agnieszkę Radwańską.
4: Agnieszka Radwańska, oczywiście uśmiech na twarzy, jak jesteś na trawie Wimbledonu.
5: Czuję się oczywiście bardzo dobrze. Zresztą tutaj już jestem już prawie 2 tygodnie. Kolejny tydzień przede mną i to taki najbardziej intensywny chyba, bo oczywiście mówię tutaj o graniu, więc zaraz gram swój pierwszy mecz. Też fajnie, bo pierwszy raz gram z Karoliną, więc to też zawsze cieszy, kiedy możemy wrócić tak myślami trochę do tych naszych czasów, które były dokładnie 20 lat temu tutaj, kiedy grałyśmy też debla na juniorskich szlemach. Ten czas leci.
4: Dużo wspomnień. Oczywiście Maja Chwalińska pięknie wystąpiła w Paryżu, ale przypomina się, że ty miałaś tę niesamowitą grę w czasach wielkiej siły. Ty czarowałaś i dawałaś sobie świetnie radę.
5: No tak, musiałam czarować, bo tutaj warunki fizyczne były troszkę inne od przeciwniczek, ale tak, na tym bazowałam i ogólnie granie z kontry dla mnie to było coś, co ja uwielbiałam, to był mój tenis, który się sprawdzał przede wszystkim tutaj też na trawie i na szybszych hardkortach, które były. No teraz niestety mamy te wszystkie wolniejsze nawierzchnie. Pewnie byłoby teraz trochę pewnie inaczej. Trochę ciężej wydaje mi się, ale na pewno tutaj też Maja pokazuje, że też można grać inny tenis i też osiągać sukcesy.
4: Agnieszka, to się wszystko bardzo ostatnio uprościło, ale mówię o tym dlatego, że tak fantazjując, gdybyś chciała wrócić na chwilę, oczywiście wiem, że tego nigdy nie zrobisz, no twoje umiejętności, ta technika byłyby bardzo w cenie.
5: Na pewno tak. Zresztą na pewno tutaj są inne przeciwniczki i inne przeciwniczki są w czołówce. Ten tenis się troszkę zmienił. Teraz to troszkę wygląda inaczej, więc nieraz tutaj sobie tak rozmawiamy, czy właśnie ktoś się wspomina, jakby to było i porównuje, ale wiadomo, że zawsze się łatwo mówi tak z kanapy, ale myślę, że tak dla challenge'u, gdybym mogła tak wejść na seta z tenisem swojego prime time'u, to chętnie bym zagrała dla challenge'u właśnie z tymi dziewczynami, które są w czołówce teraz.
4: Co jest takiego magicznego w tym Wimbledonie? Oczywiście lubiłaś trawę, potrafiłaś swój styl dostosować do tej nawierzchni, ale co takiego jest, co cię tak ujmuje bardzo?
5: Myślę, że przede wszystkim tutaj tradycja tego turnieju. To wszystko, co jest dookoła, cała historia i myślę, że też wiele rzeczy od wewnątrz wychodzi, co my mamy, jak funkcjonujemy, wszystkie zasady, które są czasem naprawdę bardzo takie nie do ruszenia i do naginania. To całość robi taką magię tego turnieju. Za każdym razem, jak tutaj wracam, to mam taką ponowną, nową ekscytację, że tu jestem.
2: A w dzisiejszym magazynie sportowym to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Kuzak, dobranoc i do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Podcast Polskiego Radia.
11: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia.

0: no, specyficznym, tak? I tutaj no, sekretarz generalny NATO no, słynie z tego, że on gdzieś tam no, dosyć dobrze radzi sobie w tej komunikacji z Donaldem Trumpem. Często był nawet krytykowany za pewnego rodzaju spolegliwość, tak, czy brak asertywności wobec Donalda Trumpa, no, ale z perspektywy czasu no, no, widać, że jakby no, no jego misją jest zapewnienie tego, żeby no, Sojusz Północnoatlantycki pozostał w całości, tak? No i rzeczywiście Markowi Rutte udało się no, przeprowadzić sojusz no, przez ten najtrudniejszy okres, łącznie tak jak mówiłem o tym problemie Grenlandii, tak o problemie Iranu. No i tutaj no, sekretarz generalny NATO gdzieś tam no, Donalda Trumpa przywództwo też podkreśla, tak, no bo jednak no, za prezydenturę Donalda Trumpa oczywiście tu musimy oddać pewną sprawiedliwość. No, no, administracja Trumpa jest administracją bardzo specyficzną, no, ale przynajmniej w tym zakresie no, zwiększenia tej odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo, podniesienie wydatków obronnych, tak, no, gdzieś tam propozycji przejścia do nowej wersji NATO, mówimy na to roboczo, NATO 3.0 z większą odpowiedzialnością Europy za no za Sojusz Północnoatlantycki, za bezpieczeństwo strefy transatlantyckiej, no to żadnej poprzedniej administracji no tak wiele nie udało się zrobić, tak, więc jakby no tutaj mimo całej naszej krytyki, prawda, no, no i wielu słów, które padły niepotrzebnie, pewnie podważając no gdzieś tam zaufanie do organizacji, do amerykańskich zobowiązań wobec Europy, no to jako sprawiedliwość trzeba oddać, że dużo z administracji Trumpa udało się zrobić.
1: No dobrze, tylko ja mam takie wrażenie, że Donald Trump namawiał nas, byśmy podnieśli wydatki na obronność, ale byśmy te pieniądze wydawali w Ameryce, a tu nagle myśmy się obrócili i zaczynamy myśleć o tym, jak wydawać u siebie.
0: Tak, no i oczywiście jest to jakiś punkt, który jest na agendzie transatlantyckiej, no ale z drugiej strony no, nasz argument jest taki, że oczywiście my również byśmy chcieli pozyskiwać amerykańskie uzbrojenie, ale nie zawsze ono jest dostępne, tak? Jak wiemy, no dzisiaj to nie jest tak, że europejski przemysł ma problemy z produkcją uzbrojenia wystarczającej ilości. Również takie problemy ma przemysł amerykański, tak? No wiemy, że ta operacja izraelska, amerykańska na Bliskim Wschodzie no, zużyła dużą część amerykańskich zapasów, tak, jeśli chodzi o, nie wiem, pociski manewrujące, o pociski obrony przeciwlotniczej. No i dzisiaj no, Amerykanie myślą o tym, żeby uzupełnić w pierwszej kolejności własne zapasy, a w dalszej kolejności o tym, żeby sojusznicy mogli takie zdolności pozyskać, więc mamy bardzo mocne argumenty teraz za tym, że my musimy rozbudowywać, prawda, no, europejski przemysł obronny i pozyskiwać no, pewne uzbrojenie nowe własnym przemyśle, no bo jakby no, jeśli oczekujemy w tym momencie przekucie wydatków obronnych na zdolności, tak, no, sprzęt nie jest dostępny na rynku, no to musimy go zacząć produkować w większej ilości tutaj w Europie, tak, no, żeby go produkować, no musimy wydawać pieniądze w Europie, więc myślę, że tutaj, no, tutaj oczywiście mamy bardzo silne i bardzo racjonalne argumenty za tym, żeby no, te pewnego rodzaju no, niuanse, które podnosi strona amerykańska, no, w pewnym sensie odbić.
1: Bo myślę, że też troszkę Europa zapomniała o tym swoim przemyśle zbrojeniowym, bo on przecież jest dosyć silny. To nie są takie małe zakładziki, bo i produkujemy samoloty wojskowe, i okręty podwodne. Zresztą Kanada podpisała z Niemcami kontrakt w tej chwili. Produkujemy jeszcze różne inne typy uzbrojenia, w związku z czym myślę, że powinniśmy docenić to, co mamy na miejscu też.
0: Oczywiście, że tak. No, problem z naszym przemysłem europejskim obronnym było to, że przez wiele lat no, państwa europejskie no, korzystały z tej dywidendy pokoju w Europie. No i przemysł europejski obronny no, musiał się, ponieważ nie mógł sprzedawać no, swojego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rynki europejskie, bo nie było takiego zainteresowania, no musiał się nakierowywać na klientów eksportowych no i szukać, prawda, no, rynków zbytu poza Europą, dostosowując, prawda, no, no, no, do swoje produkty do ich oczekiwań, tak. Więc no, od paru lat mamy zupełnie inną tendencję. Jest duże zapotrzebowanie na system uzbrojenia w państwach europejskich. No i są również inwestycje, jest cały szereg różnego rodzaju projektów, które podjęliśmy między innymi w ramach Unii Europejskiej, służących jakby wzmocnieniu przemysłu, wzmocnieniu, zwiększeniu produkcji. No i to przynosi efekty, tak? O ile no, mówiliśmy na początku wojny na Ukrainie, że mamy wielkie braki, jeśli chodzi na przykład o amunicję artyleryjską, no dzisiaj już takich problemów nie ma, tak, no dzisiaj produkujemy amunicję w Europie w milionach, prawda, no, no sam niemiecki Rheinmetall, prawda, gdzieś tam produkuje około chyba miliona sztuk amunicji 155 mm, więc A więc

0: mocarstwo z takimi zapędami, prawda, no, mocarstwa globalnego w postaci Chin, które pewnie no, ma aspiracje do tego, żeby zastąpić Stany Zjednoczone no, w roli tego głównego światowego mocarstwa i narzucić pewien zmodyfikowany porządek międzynarodowy. No i to są rzeczy, które gdzieś tam dla Stanów Zjednoczonych są kluczowe, prawda? Natomiast no, Amerykanie wskazują, że Rosja jest no, takim no, mocarstwem drugorzędnym, mocarstwem regionalnym. No i jakby no, wysiłek Stanów Zjednoczonych no, nie jest potrzebny do tego, żeby powstrzymywać Rosję. No jeśli rosyjska gospodarka to jest ułamek, prawda, no, no gospodarki Unii Europejskiej jako całości, tak? Więc jakby no, ten potencjał, którym dysponuje Unia Europejska, a nawet no, szereg, kilka, prawda, państw europejskich, no jest daleko wystarczający na to, żeby no, Rosję na teatrze transatlantyckim powstrzymywać. I tutaj no, Amerykanie wskazują, że no, w pewnych rzeczach mogą Europejczykom pomagać, mogą dostarczać uzbrojenie, mogą dostarczać pewne zaawansowane, drogie zdolności, których no, nie będziemy w stanie zbudować w dłuższej perspektywie. No, zagwarantują oczywiście parasol nuklearny nad Europą, natomiast no, jeśli chodzi o to odstraszanie konwencjonalne, prawda, o zdolności konwencjonalne, no to powinien być zakres odpowiedzialności Europejczyków. No i rzeczywiście, jak się głębiej nad tym pewnie zastanowić, no to pewna logika w amerykańskiej argumentacji oczywiście jest.
1: No tak, tylko zastanawiam się, na ile, czy to nie jest sprzeczne z interesem reszty sojuszników. Większość sojuszników Paktu Północnoatlantyckiego to są państwa europejskie. Dla nich Rosja jest największym zagrożeniem, a Ameryka podchodzi do Rosji jako do ewentualnego partnera w polityce przeciwko Chinom.
0: No tak, no natomiast oczywiście no, to jest pewnego rodzaju teza, natomiast to stanowisko w Stanach Zjednoczonych na pewno nie jest tak jednoznaczne, tak? Pewnie znajdziemy gdzieś tam na jakichś krańcach amerykańskiej administracji no, ludzi, którzy uważają, że powinniśmy podchodzić do Rosji jako do, nie wiem, no, potencjalnego no, partnera, tak? W tym jakby tam ułożeniu nowego globalnego układu sił. No ale ja myślę, że jednak no ciągle, jeśli prawda, no, pojedzie się do Waszyngtonu, porozmawia się czy z senatorami, czy z kongresmenami, czy z ekspertami z różnych think tanków, w tym konserwatywnych, czy do tą bardziej profesjonalną częścią administracji Trumpa, no to myślę, że wszyscy tam mają jednak świadomość, że ten sojusz rosyjsko-chiński jest silny, tak? I jakby te państwa, bo Rosja nie jest zainteresowana tym, żeby gdzieś tam, no, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, no, zwalczać czy równoważyć potęgę Chin. I no, myślę, że duża część również tego establishmentu jakby konserwatywnego no, jest tego świadoma.
1: Zastanawiam się, na ile ta układanka geopolityczna, czy na przykład nie wyniknie z niej sytuacja taka, że Stany Zjednoczone na przykład od sojuszników NATO będą chciały włączenia się w ich działania wobec Chin.
0: Wobec Chin?
1: Tak.
0: No, to jest kolejna część, prawda, no, jakiejś tam dyskusji, którą mamy na agendzie transatlantyckiej. No rzeczywiście były takie obawy i gdzieś tam no, dyskusje, czy nowa administracja amerykańska nie będzie wymagała od partnerów europejskich no, większego włączenia się w bezpieczeństwo regionu Indo-Pacyfiku. Nie wiem, być może nie wysłanie jakichś sił europejskich, nie wiem, na przykład do patrolowania ciśniny tajwańskiej, czy jakby no, w jakiś inny sposób wspierając amerykańskie działania na tym teatrze, natomiast no, sygnały, które do tej pory płyną ze strony amerykańskiej, są raczej tego typu, że Europa powinna się skupić na własnym teatrze, tak? I jakby to, co jest oczekiwane od Europejczyków, to jest przede wszystkim no, zagwarantowanie tego, żeby Rosja nie tworzyła problemów w tej strefie transatlantyckiej, równoważenie Rosji, a no, Amerykanie sobie w Indo-Pacyfiku poradzą, tak? No i to są rzeczywiście raczej sygnały, które w tym momencie docierają do nas tutaj w Europie, natomiast no, pamiętamy oczywiście case Iranu, więc nigdy nie wiadomo, czy gdyby coś się nie wydarzyło, prawda, w tym regionie, to czy również administracja nie domagałaby się większego zaangażowania jakby europejskiego również na teatrze Indo-Pacyfiku.
1: Na finał naszej audycji postawię takie pytanie, czy nadal filarem Paktu Północnoatlantyckiego

0: bloku NATO są Stany Zjednoczone, czy jednak ten filar nam się skruszył i tych filarów nagle zrobiło się bardzo dużo, a głównie są to państwa europejskie?
1: No, myślę, że Stany Zjednoczone pozostają filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, wynik to też w dużej mierze z tego, że no, Europa oczywiście nie ma jednego spójnego głosu, tak? I tutaj no, no widzimy, że to jednak Stany Zjednoczone nawet w obliczu tego, że no, redukują swoje zobowiązania wobec sojuszu, tak, redukują siły i środki, które dostarczają na potrzeby sojuszu, no to są ciągle państwem, które jednak narzucają wizję, jak ten sojusz ma wyglądać. Tak, no, oczywiście to była inicjatywa amerykańska, żeby zwiększyć wydatki na obronność, żeby dojść do tych 3,5% czy 5% PKB. No, w tym momencie no, ten model NATO 3.0, no to są wszystko czy to, co się pojawia na szczycie, to są w dużej mierze wszystko postulaty czy argumenty amerykańskie. No, my jako Europa no, mamy problem no, ze względu na no, różną percepcję, różną kulturę strategiczną, no, z tym, żeby jakiś spójny głos europejski no, wyrobić, bo no, rzeczywiście mamy różne stanowiska w wielu kwestiach, tak? No i mnożą się rzeczywiście te formaty, prawda, E3, E5,
0: V4,
1: E7, tak? Więc jakby i tutaj no nawet trudno nam wypracować decyzję, no jakie państwa i w jakim gronie miałyby to wspólne stanowisko europejskie wypracowywać.
0: Zatem musimy mieć przewodnika w postaci Stanów Zjednoczonych. Czasem mam wrażenie brutalnego.
1: Tak.
0: Pan Tomasz Smura, Fundacja Pułaskiego, był gościem audycji Świat w powiększeniu w Polskim Radiu 24. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję pięknie, panie redaktorze. Kłaniam się nisko.
0: A państwu przypomnę, że audycje o sprawach świata nadajemy codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16:45 i o 20:30, a w weekendy słyszymy się i omawiamy najważniejsze sprawy ze świata między godziną 13 a 14. Taka jest nasza międzynarodowa oferta w Polskim Radiu 24. Dziś kłaniam się państwu, to była audycja Świat w powiększeniu. Ernest Zozuń, dziękuję bardzo.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ministra zdrowia nie spotkała się ze stroną społeczną. Jest propozycja innego terminu. Sprawa dotyczy zmian w ochronie zdrowia. Szczyt NATO w Ankarze. Prezydent Turcji zastosował wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Egipt pokonany mimo trudności. Argentyna zagra w ćwierćfinale mundialu. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszam. Podwyżki wynagrodzeń, likwidacja kominów płacowych, maksymalny czas pracy i plany konsolidacji szpitali to najważniejsze kwestie, o których chce rozmawiać strona społeczna z ministrą zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda nie stawiła się jednak na posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia w Warszawie. Nie wiemy, na czym stoimy, mówi dr Grażyna Cebula-Kubat,

0: przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
1: Ja bym chciała naprawdę wiedzieć w końcu, jak mamy pracować. Jaki mamy czas pracy, prawda, maksymalny, to jest jedna sprawa. Jaki mamy czas dla pacjenta, bo to jest następna sprawa. Jakie będą, jeżeli chodzi o wynagrodzenia na kontraktach? No, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie mamy co dyskutować, bo wiemy, prawda? Natomiast dalej, co będzie z tym wszystkim?
0: Do najbliższego spotkania mogłoby dojść 16 lipca, ale strona społeczna nie wyraziła na to zgody, mówi rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
2: To jest kwestia kalendarza, pani minister, i tego, żeby to spotkanie było na pewno i żeby ono po prostu się odbyło. No wiadomo, jaką mamy w tej chwili sytuację, pani minister ma po prostu bardzo dużo pracy.
0: Szefowa resortu zdrowia przedstawiła już premierowi propozycje zmian systemowych. Jutro ma zaprezentować reformę systemu podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia. Bezpieczeństwo przez duże B. Tak można określić środki zastosowane w Ankarze, gdzie wieczorem rozpoczął się szczyt NATO. Do stolicy Turcji przylecieli przywódcy 22 państw członkowskich sojuszu, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Blokady dróg niemal całkowicie odcięły miejsce szczytu od świata.
3: Ponad 70 tysięcy funkcjonariuszy pilnuje bezpieczeństwa podczas szczytu. Posiłki były ściągane z sąsiednich prowincji. Procedury identyfikacji są rygorystyczne. Nawet dziennikarze z akredytacją w drodze na szczyt są sprawdzani kilka razy. Muszą pokazywać paszporty. Przy wjeździe do Ankary skrupulatnie sprawdzane są też samochody. Bezpieczeństwa pilnują jednostki antyterrorystyczne, wywiadowcze, cybernetyczne, oddziały chemiczne czy biologiczne. A prezydent Recep Tayyip Erdoğan wykorzystał ten szczyt, by rozprawić się z tymi, którzy go krytykują. Zatrzymano setki osób. Mediom opozycyjnym wobec prezydenta Turcji odmówiono akredytacji. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że przed szczytem szef NATO ogłosił projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych sojuszu. To wielomiliardowe projekty. Pełna kwota zostanie ogłoszona jutro. Wszystko po to, by nie doszło do sporu z prezydentem Donaldem Trumpem na tle wydatków na zbrojenia w Europie. Polskę podczas szczytu reprezentują m.in. prezydent Karol Nawrocki, wicepremierze Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zmianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Nowe przepisy jutro wejdą w życie, a więcej na ten temat powie Klaudia Wróblewska.
4: Urzędnicy będą mogli zdecydować o przekształceniu umów, jeśli ich kontrola wykaże, że współpraca w rzeczywistości spełnia cechy etatu. Przykład takiej sytuacji podaje główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
5: Wyobraźmy sobie, że jest to pracownik firmy budowlanej, który codziennie o 7 rano melduje się w robocie, dostaje zadania, dostaje sprzęt i wykonuje pod nadzorem kierownika budowy przez 8 godzin albo 10 godzin pracę.
4: Na dostosowanie się do nowych regulacji, bez ryzyka poniesienia sankcji, przedsiębiorcy mają 12 miesięcy. Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz powiedziała, że pracodawcy są przygotowani na zmiany.
6: Pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
4: Celem reformy Państwowej Inspekcji Pracy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Choć przegrywali 0-2, to ostatecznie wygrali i zagrają w ćwierćfinale. Mowa o Argentynie, która w 1/8 pokonała reprezentację Egiptu 3-2. Do bramki trafiali Cristiano Romero, Lionel Messi i Enzo Fernandez, a dla pokonanych Yasser Ibrahim i Mostafa Zico. Messi w 21 minucie nie wykorzystał rzutu karnego, ale po golu w 83 minucie ma już 21 bramek w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Na tym turnieju strzelił najwięcej, 8 goli do tej pory. Argentyna zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Szwajcaria-Kolumbia. Ten mecz rozpocznie się o 22.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Silne opady deszczu przechodzą przez Polskę. Parasole przydadzą się teraz mieszkańcom Pomorza, Warmii i Mazur, województwa lubuskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Oprócz tego nad morzem obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach mogą osiągać prędkość do 120 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia deszczowa aura utrzyma się we wschodniej połowie kraju, a termometry wskażą od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w Warszawie do 22 w Szczecinie.
7: Klimat.
0: Prawie 39% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na całym wybrzeżu, a

0: Także w zlewni Zalewu Wiślanego oraz zlewni Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na południu kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Mamy wtorek, to 7 dzień lipca, już 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: A w naszym studiu przede mną Paweł Wojewódka. Pawle, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: W Polskim Radiu 24 kolejny temat poruszysz, pomówmy o tym za moment na naszej antenie. Temat dotyczący Polaków w Ukrainie, ale to nie będzie dotyczyło też współczesności. Zabierzesz natomiast naszych słuchaczy w przeszłość.
4: Tak, zabiorę w przeszłość i zabiorę w przeszłość Kijowa, tego przedrewolucyjnego. No trochę się czuję związany z Kijowem, dlatego że moi antenaci tam pomieszkiwali przed rewolucją.
2: Czyli temat bardzo ci bliski.
4: Bliski, tak. I jeden z moich upadłych antenatów zrobił rzecz zaskakującą w ówczesnych czasach, a mianowicie wyszedł z restauracji, bardzo zadowolony z siebie, wsiadł do dorożki i krzyknął do pozostałych dorożkarzy: jedźcie za mną, musicie zaprezentować, jaki to jestem ważny. I po Chryszczatyku właśnie przejeżdżał takim zestawem kilkudziesięciu dorożek. No, stracił majątek, to prawda.
2: To już jest ciekawa historia, o której mógłbyś tutaj nam opowiedzieć przez kolejne minuty w Polskim Radiu 24, ale nie przedłużając, porozmawiaj teraz o tym ciekawym temacie ze swoim gościem.
1: Pomówmy o tym.
4: A dziś pomówię z panią doktor Violettą Wiernicką, specjalistką od stosunków polsko-rosyjskich, tych stosunków pomiędzy rokiem 815 a 1915, a także specjalistką od prawosławnej mniejszości w Polsce. Dobry wieczór, pani doktor.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
4: Jak słyszała pani, zacząłem od takiego osobistego wspomnienia, co mi moja babcia opowiadała. Skończył źle ten mój antenat oczywiście, dlatego że majątek przehulał, tak jak w tamtych czasach to się zdarzało, tak jak się zdarza w dzisiejszych czasach. Ale wracając do tego przedrewolucyjnego Kijowa, to są rzeczy zaskakujące. Nawet 10% mieszkańców Kijowa to byli Polacy, to by się wahało około 50-60 tysięcy rodowitych Polaków mieszkających w Kijowie przed rewolucją.
5: Zgadza się. I powiedziałabym, że Polacy pracowali właściwie we wszystkich branżach gospodarki. Znaczy nie tylko pracowali, ale również zapisali w historii nauki, szkolnictwa, sztuki, przemysłu. Także pracowali w wolnych zawodach. Więc właściwie nie było gałęzi życia, w której nie zapisaliby się nasi rodacy w Kijowie.
4: A skąd się wzięli Polacy w Kijowie? No bo część Polaków to byli ci, których majątki były rozrzucone na Kijowszczyźnie, bo tacy byli przecież.
5: Mnóstwo tych majątków polskich było kilkanaście razy więcej niż majątków rosyjskich czy ukraińskich. Zresztą nie tylko na Kijowszczyźnie, ale też na Podolu, gubernii wołyńskiej, więc na zachodzie Imperium Rosyjskiego rzeczywiście ci właściciele ziemscy byli przeważnie Polacy.
4: Największą grupą mieszkańców tego przedrewolucyjnego Kijowa to byli Rosjanie, potem Ukraińcy, potem Żydzi, gdzieś koło 12-14% nawet. No i to trzecie miejsce zajmowali Polacy. A kto jeszcze mieszkał w tym przedrewolucyjnym Kijowie? Bo ja słyszałem, że Francuzi, Niemcy.
5: Tak, oczywiście. Imperium Rosyjskie jeszcze chociaż uważa się, że to Piotr I zaczął zapraszać cudzoziemców do Imperium Rosyjskiego. Od czasów Piotra I do Imperium zaczęli zjeżdżać specjaliści z różnych dziedzin. No i byli to Francuzi, byli to Niemcy, byli to Holendrzy, Włosi. Co więcej, na przykład Włosi nawet odnawiali Kreml, prawda? Włoscy architekci Kreml odnawiali. Także rynek Imperium Rosyjskiego był dosyć chłonny.
4: A do

0: Tego można było, do jakiego miasta europejskiego można było porównać Kijów, ten Kijów przedrewolucyjny, czyli tam do roku 15, a właściwie do roku 17. Chociaż pierwsza wojna światowa ten Kijów troszkę zubożyła, nawet bardzo zubożyła.
1: Kijów, ja bym porównała Kijów nawet do Warszawy. Warszawę na przykład w Imperium Rosyjskim nazywano nieformalnie oczywiście trzecią stolicą, bo było to miasto, które przyciągało Rosjan. Myślę, że w tej samej lidze Kijów i Warszawa grały. Jeśli chodzi o drugą, o pierwszą wojnę światową i Kijów, paradoksalnie, ale to życie kulturalne i oświatowe Polaków właśnie podczas I wojny światowej rozkwitło. Zresztą ono i tak było dosyć aktywne przed wojną, ale podczas I wojny światowej rozkwitło, a to dlatego, że z Królestwa Polskiego przyjechało wiele Polaków, którzy uciekali przed wojną. I proszę sobie wyobrazić, że w czasie I wojny światowej w Kijowie działało 12 szkół średnich, plus kilkanaście szkół początkowych, żłobki, a nawet polskie studia wyższe, tak? Polskie uczelnie, na przykład uczelnia artystyczna polska. Także paradoksalnie ta pierwsza wojna światowa, chociaż krwawa i okropna, to zagrała jak gdyby, no, była na rękę Polaków.
0: No, moja babcia uczęszczała na pensję, ale pensja była agendą jednej ze znanych pensji paryskich. I no i tak miała i ten francuski, miała oczywiście rosyjski. No, a była taka kiedyś historia, jak przyjechały z siostrą swoją do domu. No i babcia w czasie obiadu odezwała się po rosyjsku. No i skończyło się na tym, że przez miesiąc nie dostawała deseru. To była kara za używanie języka rosyjskiego w polskim domu.
1: No to jest możliwe. Chociaż oczywiście no, te domy polskie były różne. Życie było bardzo różne. Ale powiem też o polskich pensjach, właściwie polskiej szkole. Była taka pani, która się nazywała Wacława Perykiatkowicz. Przyjechała do Kijowa jako wdowa z dziećmi i założyła pensję i bardzo długo się starała o to, by założyć szkołę średnią z językiem polskim nauczania. W 1905 roku otworzyła tę pensję, bardzo zresztą znaną w Kijowie. Te dziewczyny chodziły w mundurkach, tak w kratkę, i nazywano je potocznie perytiatkami. I w końcu dopięła z tego, bo przed I wojną światową w jej szkole było, jej szkoła była uprawniona do matur, po których dziewczyny mogły iść na studia wyższe. Także Polka właśnie była taką gospodynią, znaczy właścicielką najpierw pensji, potem szkoły średniej dla dziewcząt, dokąd właśnie uczęszczała też polska młodzież.
0: No tak, ale oprócz tych właścicieli majątków i tych zamożniejszych obywateli Kijowa, którzy byli Polakami, w Kijowie też mieszkali tacy normalni Polacy, którzy wykonywali najróżniejsze zawody. Było sporo podobno lekarzy. No,
1: tak,
0: w tamtych czasach, no co prawda, lekarz to nie był najzwyklejszy zawód. Było sporo adwokatów, sporo prawników. I jakie jeszcze zawody reprezentowali nasi rodacy w tym przedrewolucyjnym Kijowie?
1: Naukowcy. Sporo było Polaków naukowców. W 1834 roku do Kijowa przeniesiono to słynne liceum krzemienieckie, które zamknął Mikołaj I po powstaniu listopadowym. Więc on rozporządził się, by to liceum przenieść do Krzemieńca, ale na jego bazie wraz z biblioteką, wszystkimi zbiorami, pracowniami, utworzyć uniwersytet. Więc w 1834 roku zainaugurowano Uniwersytet Świętego Włodzimierza w Kijowie i w tym pierwszym okresie 19 na 20 wykładowców to byli właśnie Polacy. Wśród nich był człowiek, który się nazywał Aleksander Mickiewicz i nie jest to wcale zbieżność nazwisk, był to brat Adama Mickiewicza, wykładowca prawa. Później Później on się przeniósł na Uniwersytet Charkowski. I taką

0: ciekawostką jest, że on się tak trochę był oczywiście uważany za specjalistę w swojej branży. Bardzo był szanowany przez władzę, przez studentów. Ale taką ciekawostką jest, że on się swojego brata wstydził, ponieważ ten sprzeciwił się władzy państwowej. Ale pod koniec swojego życia bardzo tego żałował. Mówił coś w rodzaju, że ja sprzedałem duszę Moskalom, a tak naprawdę nic od nich nie zyskałem. Tak. No i jeszcze taka naukowiec Ignacy von Berg, który był chemikiem i biologiem i miał ogromny wkład w rozwój medycyny, mianowicie prowadził badania nad cukrzycą, między innymi dzięki niemu medycyna i rosyjska i światowa dowiedziała się więcej o mechanizmie tej choroby. No mogę tutaj jeszcze wymieniać kolejnych naukowców. Jeszcze bym wymieniła prezydenta Kijowa, Józefa Zawadzkiego, który był księgarzem, przybył z Wilna. Przez wiele lat dzierżawił drukarnię Uniwersytetu Kijowskiego. Był na pewno bardzo popularną osobą w Kijowie, bo wybrano go na radnego, a potem w latach 1860-1863 Zawadzki pełnił funkcję prezydenta i chociaż pełnił tę funkcję bardzo krótko, to zapisał się w historię miasta dzięki temu, że po pierwsze utworzył pogotowie ratunkowe i giełdę towarową. No, niestety musiał ustąpić z tego stanowiska po powstaniu styczniowym, gdy władze tak krzywym okiem patrzyły na Polaków piastujących właśnie te wysokie stanowiska administracyjne.
1: To są bardzo miłe rzeczy, bo okazuje się, że w tamtych czasach, co prawda to było imperium carskie, to nie było królestwo, to było imperium carskie. Polacy rzeczywiście byli znaczącą grupą narodową w tymże, no, dużym, naprawdę wtedy dużym mieście cesarstwa.
0: Zgadza się. Poza tym muszę też powiedzieć, że chociaż po powstaniu styczniowym rzeczywiście przez jakiś czas niechętnie mianowano Polaków na te wysokie stanowiska, to na stanowiska wybieralne, na przykład na stanowiska marszałka szlachty guberni kijowskiej, wybierano Polaków. Oczywiście, że było to stanowisko niezależne od władz państwowych, tylko taką osobę wybierano na takim specjalnym zjeździe szlachty. I bardzo często i najczęściej to właśnie byli Polacy wybierani na stanowisko takiego nieformalnego lidera szlachty. I taką ciekawostką ja czytałam we wspomnieniach Polaków z tamtych czasów, że właśnie damy polskie, kiedy na przykład przyjeżdżał ktoś z rodziny cesarskiej, na przykład brat Aleksandra II młodszy przyjeżdżał do Kijowa, no to do zaprezentowania się temu bratu wybierano właśnie panie Polki, tak, które mówiły po francusku i które w jakiś tam najlepszy sposób reprezentowały miasto. Także można powiedzieć, że był to taki kwiat Kijowa.
1: Proszę powiedzieć, a co stało się z Polakami mieszkającymi w Kijowie w czasie rewolucji i po rewolucji i po tym krótkim okresie, kiedy wojska polskie weszły do Kijowa, no a potem musiały z tego Kijowa bardzo szybko się ewakuować?
0: Ja może opowiem na przykładzie takiej pewnej rodziny Idzikowskich. Byli oni właścicielami największej, znaczy nie tylko polskiej księgarni, znaczy polskiej to też, ale w ogóle największej księgarni na Chreszczatyku, czyli na tej głównej ulicy Kijowa. Mawiano, znaczy sprzedawali książki, nuty, ale również posiadali własne wydawnictwo, agencję artystyczną. I mawiano, że jeśli cokolwiek, jakiekolwiek nuty, czy jakakolwiek książka została wydana gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju na ziemi, to Idzikowscy mogli tę pozycję sprowadzić. Więc kiedy zaczęło, tak, więc

0: kiedy wybuchła rewolucja, rodzina jeszcze próbowała, nie zdecydowała się na wyjazd do niepodległej Polski. No jeszcze mieli nadzieję na to, że jednak bolszewicy zostaną zwalczeni. I do 1920 roku jeszcze przybywali w Kijowie, chociaż tutaj żołnierze taka miejscowa hołota zniszczyła ich sklep, oczywiście zniszczyła ich zbiory, zniszczyła drukarnię. Jednak oni próbowali do 1920 roku jeszcze pozostawali, jeszcze mieli nadzieję na powrót starych czasów. I w 1920 roku wyjechali do Warszawy. Na mocy umowy pomiędzy Rosją Sowiecką, jeszcze nie Związkiem Radzieckim, tylko Rosją Sowiecką, a Warszawą, zawartą w 1919 roku, Polacy albo też mieszkańcy Królestwa Polskiego, ale też Polacy, którzy przybywali w imperium, mogli wrócić do Polski. Właśnie i dzikowscy wrócili do Polski. Nawet otworzyli sklep w Warszawie, który oczywiście nie działał na tą skalę jak w Kijowie. I proszę sobie wyobrazić, że gdy skończyło się powstanie warszawskie, to oni właściwie na ruinach Warszawy wywiesili szyld Księgarnia i Dzikowskich, żeby pokazać, że to życie, żeby zasygnalizować ten powrót do dawnego życia. Więc część rodzin, jak i dzikowscy, wróciła do Polski. Część została w Kijowie z różnych powodów. I w latach 1937-1938 wielu z nich zostało ofiarami operacji polskiej NKWD, która rozpoczęła się w sierpniu 1937 roku. I chociaż te represje właściwie trwały od 1917 roku, 20 lat, to Operacja Polska była tą pierwszą operacją, kiedy podstawą do prześladowania i aresztu była narodowość.
1: Tak, to była ogromna czystka etniczna, tak, która zorganizowana przez Rosję sowiecką. I na ten temat pani doktor będę rozmawiał w przyszłym tygodniu właśnie na temat tej operacji Sowietów, bo o tym jest cicho, o tym się mało mówi, a to należy pokazywać, że już wtedy w tych latach 30. Polacy byli w sposób bardzo brutalny mordowani.
0: Muszę powiedzieć, że mój pradziadek, tak jak pan mówił o swoich antenatach, mój pradziadek, Adam Koza, był jedną z ofiar operacji polskiej NKWD. I już za czasów Chruszczowa dowiedzieliśmy się, oczywiście po jakimś tam wymianie listów z władzami, dowiedzieliśmy się, jakie były losy naszego pradziadka.
1: Tak, te losy były rzeczywiście Polaków, którzy tam zostali, tragiczne. Również losy Polaków, którzy wydostawali się stamtąd, no też nie były najszczęśliwsze. No, moja rodzina częściowo wróciła w roku 19, częściowo wróciła po wojnie 20 roku w ramach tej pokoju i podpisanej umowy częściowo repatriacyjnej. To ta pierwsza tak poważna repatriacja, no udało się na szczęście wrócić. Bo gdyby nie udało się wrócić, to byśmy nie rozmawiali. A udało się mojej babci wrócić, jej siostrze i kilku jeszcze moim antenatom z tamtych czasów. Czy w Kijowie są jakieś ślady Polaków przedrewolucyjne?
0: Przede wszystkim architektura. Zachował się... Przed rewolucją w Kijowie były trzy duże wolnostojące kostioły, nie licząc oczywiście kaplic gdzieś tam w szpitalu czy w szkole. W tej chwili katolicka społeczność Kijowa jest w posiadaniu kościoła świętego Mikołaja. Niestety jakiś czas temu, kilka albo kilkanaście miesięcy

0: miesięcy temu został kościół uszkodzony przez rosyjski pocisk. Także nawet siedziba prezydenta Wołodymyra Zełenskiego została zaprojektowana przez Polaka, tak zwany dom z chimerami. Także przede wszystkim są to, również jest taki budynek, zresztą zaprojektowany przez Polaka Andrzeja Myłeckiego, budynek, gdzie w carskich czasach, no właściwie od końca XVIII wieku do 1917 roku, odbywały się tak zwane kontrakty, jarmarki kontraktowe, dokąd przyjeżdżali ziemianie nie tylko z imperium, ale również z krajów ościennych. Te jarmarki trwały około miesiąca, więc sprzedawano tam i zboże, i nieruchomości, i ziemię, a czasami nawet i dzieła sztuki. Więc zachował się ten budynek główny, gdzie właśnie te jarmarki kontraktowe się odbywały. Oczywiście cmentarze. Właściwie to, co po nich pozostało, tak? Bo akurat Sowieci nigdy nie dbali o cmentarze, tak można tak powiedzieć. Właściwie dbanie o cmentarze było dla nich obce. Także to, co tylko pozostało, tak, po tych polskich grobach.
1: Myślę sobie tak, że w literaturze też widzimy Polaków, którzy mieszkali w Ukrainie, no chociażby Odessa, chociażby Żeromski i nie tylko. I to warto na ten temat mówić, bo to pokazuje, że jednak byliśmy wszędzie i mieliśmy dosyć spory wpływ na rozwój i kultury, i polityki w tamtych czasach, chociaż to była polityka carska, ale Polak potrafi. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że jest pani autorką książki Polacy w Ukrainie, czasy carskie. I rzeczywiście bardzo ciekawa pozycja, warto przeczytać. I dziękuję na dzisiaj, pani doktor. Doktor Wioletta Wiernicka była państwa i moją gościnią i przybliżyła nam ten przedrewolucyjny Kijów. Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 21.30, Damian Szpyra. Zapraszam. W reformie ochrony zdrowia to, co jest możliwe, zostanie przygotowane niezwłocznie, zapowiedział premier. Po rozmowie z szefową resortu zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą, Donald Tusk dodał, że ustalenia dotyczące m.in. finansowania szpitali i działania NFZ-u zostaną przeprowadzone w trybie pilnym.
9: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
8: Zmiany systemowe miałyby objąć m.in. ograniczenie nadmiernych zarobków lekarzy, dokładniejszą kontrolę czasu pracy medyków czy problemy z omijaniem kolejek do specjalistów. Szczegóły mają zostać przedstawione jutro. Szpital MSWiA w Białymstoku walczy z legionellą. Po wykryciu w instalacji ciepłej wody podwyższonego poziomu tej groźnej bakterii, zgodnie z zaleceniami sanepidu, w placówce wprowadzono

0: Prowadzono specjalne procedury, mówi rzeczniczka podlaskiego sanepidu Ewa Tokajuk.
1: Został nałożony nakaz przeprowadzenia działań naprawczych. Przede wszystkim chodzi o dezynfekcję, oczyszczenie sieci. W przypadku tej bakterii najlepszym sposobem jest działanie gorącą wodą. I z tego, co poinformował dyrektor szpitala, takie działania już zostały przeprowadzone.
0: Instalacja jest przepłukiwana wodą o temperaturze powyżej 60 stopni. Pacjenci nie mogą korzystać z ciepłych kąpieli, ale szpital zapewnia, że ma przygotowane rozwiązania zastępcze, m.in. podgrzewacze wody i urządzenia do dezynfekcji. 7 milionów złotych, tyle będzie kosztował dodatkowy cień na rynku głównym w Krakowie. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymał pozwolenie budowlane na realizację nasadzeń drzew w sercu Krakowa. Drzewa miały pojawić się na rynku już wiosną, ale projekt ma półroczne opóźnienie. Przybędzie 18 drzew, będą to robinie akacjowe, lipy, klony i dęby, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
2: To są parametry w obwodzie 25-30 cm, to są już duże drzewa, już kilkunastometrowe, czterokrotnie szkółkowane, czyli ten proces przygotowania drzew już od dobrych kilku lat następuje.
0: Jeśli uda się szybko wybrać wykonawcę w przetargu, pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze jesienią. Pozostałe mają pojawić się w przyszłym roku. Są już zabezpieczone pieniądze na nasadzenia, dodaje Łukasz Pawlik.
2: W tym roku to jest kwota nieco milion złotych. W sumie w kolejnych latach, w przyszłym roku mamy w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczone 3 miliony złotych i w kolejnym 3. Już samo finansowanie pokazuje, że będziemy to zadanie realizować stopniowo.
0: Pomysł zasadzenia drzew na rynku w budżecie obywatelskim już 5 lat temu zyskał rekordowe poparcie głosujących. Jednak dopiero 2 lata temu urzędnicy zdecydowali się przekazać pieniądze na jego realizację.
3: Tu Polskie Radio 24 i mamy w zasadzie 33 minuty po godzinie 21, a przed nami tematy dotyczące przede wszystkim polityki, nie tylko krajowej.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Bo jeżeli chodzi o kraj, to dzieje się sporo, przede wszystkim wokół systemu ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o to, co za granicą, no to oczywiście Ankara i szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego.
5: Stan dnia.
3: A w naszym studiu gość Filip Waluszko, dziennikarz Faktu. Panie redaktorze, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
3: Zacznijmy od Ministerstwa Zdrowia i ochrony systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, bo to temat niezwykle gorący z jednej strony, ale przede wszystkim chyba bardzo ważny dla naszego społeczeństwa. Mówię chyba, ale można by było powiedzieć, że na pewno ważny dla naszego społeczeństwa. Ministerstwo Zdrowia napisało, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie mogła wziąć udziału w spotkaniu trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia z uwagi na spotkanie z premierem oraz pracę nad planowanymi zmianami w ochronie zdrowia, o czym poinformowała wcześniej członków zespołu. W odpowiedzi na oczekiwanie partnerów społecznych minister zdrowia zaproponowała zorganizowanie posiedzenia 16 lipca. Strona społeczna czekała na panią minister do godzin wieczornych na to spotkanie cały czas. Czy te argumenty przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia i panią minister są według pana przekonujące?
6: Wydaje mi się, że przede wszystkim teraz cały czas trwa takie poszukiwanie najlepszego możliwego politycznie rozwiązania, bo te z takiej warstwy merytorycznej, które mają uzdrowić system ochrony zdrowia, one na pewno są potrzebne i tutaj swoją drogą też toczą się dyskusje. Natomiast najbardziej ciekawe jest to, jak politycznie się to rozegra. Jutro na pewno dowiemy się tego z konferencji z udziałem premiera i minister zdrowia, jak rozumiem, premier też będzie tam obecny i wydaje mi się, że to, co zostanie zaprezentowane, będzie potem w jakiś sposób testowane, będzie obserwacja tego, czy to, co zostanie wprowadzone, będzie politycznie skuteczne. Czyli przede wszystkim społeczeństwo, które oczekuje rozliczenia tych afer, o których mówimy w ostatnich tygodniach, czy będzie usatysfakcjonowane tymi zmianami.
3: Tylko, że ta cała sprawa dotycząca systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim może afery wokół Szpitala Południowego, choć nie tylko, to kwestia też problemu wizerunkowego dla obecnie rządzącej koalicji i być może przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej. Ja zastanawiam się, wracając do tego pierwszego wątku, czy to dobre jest takie zagranie, kolokwialnie rzecz ujmując, ze strony minister zdrowia, żeby nie spotykać się ze stroną społeczną, bo nie mam czasu, proponować inny termin. Może takie spotkanie na nawet na chwilę wyjaśnienie, że prowadzimy teraz rozmowy, że jutro przedstawimy pomysły, później będziemy o tym rozmawiać. Może

0: że to by było czymś lepszym niż pisanie oświadczenia, że brakuje czasu i że inny termin.
1: Znaczy na pewno wizerunkowo to zawsze jest lepiej odbierane, jeśli minister czy ktoś z rządu spotka się ze stroną społeczną, w jakiś sposób te kwestie, zwłaszcza tak drażliwe jak ochrona zdrowia, poruszy. No chociaż tutaj pytanie, czy pani minister zdrowia ma na tyle wyczucia politycznego, żeby wiedzieć, że taki ruch jest potrzebny, bo no to też jej wypowiedź wcześniejsza, bodajże dotycząca tego, że no, Polacy powinni się cieszyć z tego, jak wygląda ochrona zdrowia, no to pokazuje, że brakuje jej tego doświadczenia politycznego, które miałby pewnie inny minister zdrowia. No, zresztą takie było założenie, żeby tam był minister apolityczny, niezwiązany z żadną partią. No, też ta konferencja jutrzejsza i to, co się dzieje, pokaże, czy ten eksperyment wyszedł.
0: Za moment tej jutrzejszej konferencji dotkniemy ewentualnej dymisji pani minister. Ale a propos tego, że powinniśmy się cieszyć z tego, jak funkcjonuje system ochrony zdrowia w naszym kraju. No z jednej strony moglibyśmy się cieszyć, ale z drugiej strony w wielu aspektach mogłoby być zapewne lepiej. No i też jest dość ciekawa sytuacja, kiedy z jednej strony słyszymy takie zdanie z ust pani minister, a później na tych wszystkich konferencjach, z którymi teraz mamy do czynienia, czy to premier Donald Tusk, czy inni ministrowie, którzy w tej sprawie się wypowiadają, no tłumaczą, że wiele mamy do zrobienia i wiele do naprawy w tym systemie ochrony zdrowia.
1: No tak, to jest takie standardowe. Zawsze politycy mówią, że mamy wiele do zrobienia i tak naprawdę myślę, że po tej jutrzejszej konferencji nawet nic się nie zmieni. Te zmiany, które są w ochronie zdrowia, znaczy można je praktycznie wprowadzać ciągle, ale też problem jest taki, że ciągle trwa dyskusja na takim bardzo abstrakcyjnym poziomie. To znaczy na przykład choćby w kontekście wydatków wysokości, czy mamy wydawać 7, 8 czy 9% PKB na ochronę zdrowia. To wszystko to są takie liczby, które dla przeciętnego zjadacza chleba są bardzo abstrakcyjne i tak naprawdę on nie wie, na co te pieniądze są kierowane, gdzie zostaną wydatkowane, w jaki sposób. To powoduje, że ta komunikacja zmian ze strony rządu no, też jest utrudniona, bo mała jest świadomość społeczna tego, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby na końcu było tak, że pacjent będzie usatysfakcjonowany.
0: Dzisiaj przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zaznaczył, że przed szefową Ministerstwa Zdrowia i prezesem NFZ stoi pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji pracy szpitali. Nad tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń. Tak mówi szef rządu i pamiętamy też, że do dzisiaj właśnie premier dawał ten czas na przedstawienie planu naprawy systemu, jednocześnie zapowiadając możliwość decyzji personalnych. Wiemy, do czego to się miało odnosić, ale to czy po wydarzeniach z dzisiaj ten scenariusz dymisji Jolanty Sobierańskiej-Grendy jest bardziej prawdopodobny, czy mniej?
1: Wydaje mi się, że na jutro i w takiej bardzo krótkiej perspektywie jeszcze nie jest realny i myślę, że premier Donald Tusk cały czas się zastanawia, co z tym zrobić. Natomiast, no i tu będzie ta faza właśnie testowania tego, co jutro zostanie pokazane na konferencji prasowej. Jeśli okaże się, że te rozwiązania no, nie spotkają się z dobrym odbiorem i będzie tak, że jednak to będzie za mało w kontekście tych afer, z którymi mieliśmy do czynienia, no to pewnie będzie musiał pomyśleć o jakichś decyzjach personalnych, w tym też, jeśli chodzi o panią minister zdrowia, chociaż jeśli chodzi o te decyzje personalne, trochę trudno jest wskazać tak naprawdę, no pani minister zdrowia jest takim pierwszym, który przychodzi na myśl, ale tutaj jest też Rafał Trzaskowski, mówi się o Marcinie Kierwińskim, chociaż no nie można mu przypisać nic, nie można mu udowodnić, ale mówi się dużo, jeśli chodzi o jego zarządzanie z tylnego siedzenia Warszawą i pytanie, jaka decyzja personalna będzie satysfakcjonująja? Czy dymisja na przykład ministra zdrowia będzie takową, czy nie? Tak jak mówię, no myślę, że jutro najpierw będzie konferencja, przedstawienie rozwiązań, sprawdzenie tego, jaki jest odbiór, a potem kolejne decyzje.
0: Ale to jeżeli chodzi o politykę, to spójrzmy na to, co by było najłatwiej zrobić, to znaczy jaką decyzję najłatwiej by było podjąć, bo na razie mamy w Warszawie takie zmiany, że dwie wiceprezydentki złożyły dymisję, te zostały przyjęte przez prezydenta Trzaskowskiego. Jeżeli chodzi o samego włodarza stolicy, czy też ministra Kierwińskiego, wydaje mi się, się, że to by były o wiele trudniejsze decyzje do przełknięcia dla Koalicji Obywatelskiej, chociażby ze względów wizerunkowych, bo opozycja by się wtedy, no, kolokwialnie rzecz ujmując, rzuciła na Koalicję Obywatelską.
1: To prawda, tak, rzeczywiście i tutaj, no, tak, Rafał Trzaskowski i tak jest od dłuższego czasu na celowniku opozycji i od wyborów prezydenckich tak naprawdę cały czas, mimo tego, że już upłynęła dawno kampania, którą Rafał

0: Trzaskowski przegrał, no to cały czas opozycja patrzy mu na ręce, a ta sytuacja, która się zdarzyła ze Szpitalem Południowym, tylko to spotęgowała. Więc no, jego odwołanie choćby będzie problematyczne, bo tu jest kwestia organizacji referendum. Jeśli referendum, no to jak się ma zachować Koalicja Obywatelska? Czy ma go bronić, czy nie ma go bronić? No, rozliczenie Rafała Trzaskowskiego jest trudne pod tym względem. Tym bardziej, jeśli chodzi o Marcina Kierwińskiego, tak jak wspomniałem, ciężko jest mu udowodnić jednak to, czy odpowiada, czy nie odpowiada za jakieś układy, jeśli chodzi o Warszawę, jeśli chodzi też o zarządzanie Szpitalem Południowym. To są tylko pogłoski, więc to jest, więc tutaj jakieś rozliczenia tym bardziej byłyby, myślę, trudniejsze.
1: To najprościej w takim razie by było pozbawić stanowiska ministra zdrowia albo prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Tak, tak. No i to są, to myślę, że takie decyzje mogą zapaść w sytuacji, kiedy te jutrzejsze postulaty, które zostaną przedstawione, nie osiągną rezultatu.
1: To jeżeli jutro premier nie zdecyduje się na dymisję ministra, będzie musiał przedstawić, to znaczy w zasadzie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda będzie musiała przedstawić, jak rozumiem, głęboką reformę ochrony, systemu ochrony zdrowia, no bo jakieś delikatne, kosmetyczne, ujmijmy to w ten sposób, zmiany, no nie wystarczą.
0: Nie wystarczą. Nie wystarczą i tutaj, no właśnie pytanie przede wszystkim, jak ona przemówi do świadomości społecznej tymi rozwiązaniami, które przedstawi, no czy na przykład będzie tak, że jeśli chodzi o takie sytuacje, jaka miała miejsce z Dawidem Kacprzykiem, czy tutaj będzie jakieś nawiązanie do tego i zaprezentowanie jakiegoś czytelnego rozwiązania, które takie problemy załatwi. No wszystko kwestia skojarzeń i tego, żeby że rząd, jeśli chce tą sprawę załatwić, no to musi te zmiany czytelnie zaprezentować.
1: Jak wiele będzie zależało od tego, jakie sondaże albo jak będą się te sondaże układały w najbliższych tygodniach i miesiącach?
0: No, na razie wydaje mi się, też patrząc na pierwsze, które już spłynęły w trakcie tej afery, no to na razie nie ma jakiegoś wielkiego przełomu. Natomiast no, im dalej będziemy podążać tą drogą, którą teraz i będzie widoczne no, coraz większe uwikłanie się obecnej władzy, no, głównie Koalicji Obywatelskiej w tą aferę, no to te sondaże będą spadały. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim warto powiedzieć o tym, no, że elektorat Koalicji Obywatelskiej w odróżnieniu na przykład od tego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości no, oczekuje jednak bardziej tego, że takie afery zostaną wyjaśnione, bo tak jak przez 8 lat poprzedniej władzy wiele afer się działo, to tak naprawdę nie wpływało na sondaże i mniej więcej te notowania Prawa i Sprawiedliwości były stabilne. Tutaj myślę, że w dłuższej perspektywie elektorat, zwłaszcza klasa średnia, która też ciężko pracuje i głosuje na Koalicję Obywatelską, no, może sobie zadawać pytania, dlaczego tak się dzieje, że sprawy są zamiatane pod dywan.
1: Jeżeli ten temat też nie zostanie rozwiązany teraz, no to byłby zapewne jednym z najważniejszych tematów zbliżającej się albo już powoli trwającej, choć nieoficjalnie, kampanii przed wyborami parlamentarnymi
0: w 2027 roku. Już trwającej, już ona się rozgrzewa. Za pół roku mniej więcej pewnie będą takie pierwsze przymiarki, kto wystartuje, z jakich list i tak dalej. No i też będą widoczne te tematy, które zaczną w tej kampanii dominować, mimo oczywiście, że jeszcze oficjalnego ogłoszenia nie będzie, ale już tematy będą mniej więcej znane.
1: A im bliżej wyborów, tym bardziej obecnie rządząca koalicja będzie się dzieliła, no bo nawet przy tym temacie ochrony zdrowia Szpitala Południowego widać, że no nie wszyscy współkoalicjanci chcą brać odpowiedzialność za to, co się dzieje.
0: No tak, tutaj zawsze wybija się Polska 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ale też Lewica ma swoje pomysły, więc no, na dzisiaj jest tak, że na pewno ci koalicjanci, którzy mogą, to się jak najbardziej od tej sprawy dystansują. Z racji tego, że tutaj no, jako pierwszy wyszła sprawa jako pierwsza z Dawidem Kacprzykiem, no to łatwiej jest się im dystansować, bo jest to jednak sprawa na takim szczeblu, na razie samorządowym, aczkolwiek oczywiście jak się rozwinie, to będzie to głębszy problem.
1: To przenieśmy się teraz na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Tam dzieje się bardzo dużo, ale czy spodziewa się pan po tym szczycie jakiegoś przełomu? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?
0: Wydaje mi się, że ten szczyt, znaczy nie wiem, czy tutaj spodziewać się jakiegoś przełomu. Przełom to jest zawsze duże słowo w odniesieniu do takich szczytów. Często jest bardzo używane, a wręcz nadużywane. Natomiast wydaje mi się, że no, pierwsza sprawa szczytu odbywa się w Ankarze, w Turcji. W związku z tym wydaje mi się, że taką zmianą, która może nadejść,

0: to albo szansą, która jest dla Europy, to zacieśnienie tych relacji z Turcją z racji tego, że Stany Zjednoczone no, dystansują się coraz bardziej od NATO.
1: No, to było właśnie a propos nawet słychać tej Turcji, że prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że ze względu na przyjaźń z prezydentem Turcji, no to on się na tym szczycie w ogóle pojawił. Tak te słowa można było odebrać.
0: Tak, tak. No i oczywiście do tego dorzucił to, co znamy, czyli że Europejczycy powinni więcej dopłacać, że nie będę was bronić, jakby coś i tak dalej, i tak dalej.
1: USA powinny zarządzać Grenlandią, to też padło.
0: Tak jest. I powtórzył to samo, co już dobrze znamy. Natomiast no tutaj przy oczywiście też wszystkich cechach i gospodarki, i ustroju politycznego Turcji, który no, odbiega bardzo często od tego europejskiego, no to jednak z racji rosnącej potęgi Turcji, z racji tego, że rozwija się tam przemysł zbrojeniowy, z racji tego, że bodajże chyba 11. największym dostawcą broni na świecie jest Turcja i to znaczenie cały czas rośnie, no to Europie jest na rękę to, żeby być z nią coraz bliżej. Dodatkowo no, istotne jest też to, że Turcja ma jednak wymiar, mimo tego, że jest obecności w NATO, takiego państwa neutralnego i na przykład w kontekście potencjalnych przyszłych negocjacji Ukrainy z Rosją, no gdzieś rola Erdogana może być istotna, może być takim łącznikiem, gdzie też te interesy europejskie będą uwzględniane.
1: Jednym z takich naszych, czy ważnych dla nas informacji jest to, że holenderskie patrioty pozostaną w Jasionce do końca tego roku. O tym informuje wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To dobre informacje, ale ja nie wiem, czy one są na tyle dobre, żeby przykryć to wszystko, wokół czego były kontrowersje ostatnio. A przede wszystkim chodzi tutaj o przekazanie chociażby Ukrainie pocisków do systemów Patriot.
0: Tak, tak. No ja muszę powiedzieć, że ja trochę tą debatę na temat przekazania patriotów Ukrainie, odtajnienia też tych dostaw w latach 2022-2026 odbieram jako kontynuację tego sporu, z którym mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o UPA, jeśli chodzi o nadanie imienia tej jednostce wojskowej w Ukrainie, bo no, czuć ewidentnie, że, znaczy, nie wiem, gdybyśmy się cofnęli 2-3 lata do tyłu, wydaje mi się, że to by nie obudziło takich emocji, że raczej byśmy w pełni zaakceptowali to, że Ukraina dostaje takie wsparcie, a teraz przekazanie bodajże chyba kilku baterii, to nie jest jakaś, to nie jest, znaczy w wymiarze tym, którym Polska pomogła, to nie jest tak duża pomoc. To są jakieś kolejne dostawy do Ukrainy. No, to budziło ogromne emocje i to nachodzi na to, na ten spór, z którym mieliśmy do czynienia i mamy do czynienia nadal tak naprawdę.
1: Jak będzie wyglądała, jak może wyglądać relacja Polski i Ukrainy? Bo mamy z jednej strony szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczekujemy jedności ze strony Sojuszu, która miałaby być też takim elementem odstraszania Rosji. Ale myślę, że równie ważna jest jedność między krajami Sojuszu Północnoatlantyckiego a Ukrainą, a między Polską a Ukrainą te relacje są co najmniej cały czas napięte.
0: Tak, no tutaj problem polega na tym, że niestety ten spór o UPA najmniej służy społeczeństwom polskiemu, ukraińskiemu, a najbardziej służy politykom. No bo jak też wielokrotnie wspomniano, prezydent Zełenski prawdopodobnie dokonał tej decyzji ze względów na wewnętrzną politykę. On podjął taką decyzję, aby przy okazji, czy w kontekście wyborów, które się odbędą w przyszłości w Ukrainie po wojnie, no, przypodobać się elektoratowi takiemu bardziej nacjonalistycznemu. Z kolei podgrzewanie tego w Polsce przez prezydenta Nawrockiego, przez Grzegorza Brauna między innymi, no też oni idą na tej fali nacjonalistycznej, która niestety przez Polskę się przetacza i to powoduje, że dla każdego z tych polityków prawicowych to jest korzyść, a dla społeczeństw to jest ogromna strata.
1: No tylko szkoda, że społeczeństwa tutaj stają się pewnym narzędziem politycznym, bo no dobrze, z jednej strony pewne prawo polityków, żeby w ten sposób też kreować różne rzeczy i działać na swoją polityczną korzyść, ale tego typu sytuacje, mam wrażenie, i to już są tego przykłady, mogą prowadzić do tragedii albo sytuacji po prostu bardzo niebezpiecznych.
0: Jak najbardziej. No, ja uważam, że brakuje w tym wszystkim niestety właśnie za dużo jest cynizmu, a za mało takiej dojrzałości politycznej, bo gdyby rzeczywiście politykom, którzy, tak jak pan zwrócił uwagę, no mają wpływ na społeczeństwo, podjęliby się tego tematu w sposób profesjonalny, gdyby dyskutowali w oparciu o dokumenty, w oparciu o dowody, a nie w oparciu o emocje, to wydaje mi się, że to też by wpłynęło na to, co się dzieje w społeczeństwach. W ukraińskim społeczeństwie nie jest to tak zauważalne, no ale w polskim wiemy doskonale, że to budzi ogromne emocje i jednak jest oczekiwanie takie, żeby tą sprawę załatwić w sposób należyty.
1: Sporo też emocji.

wywołały słowa szefa biura prezydenta Ukrainy, Kiryła Budanowa. On odniósł się do tych napięć, mówiąc, że nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy. Za mniej niż tydzień, 11 lipca, przypada rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, które posiadam, wynika, że strona polska przygotowuje cały szereg niedojrzałych działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej wszystko to będzie teraz

0: przyjęliśmy. Delikatnie rzecz ujmując, to bardzo mocne słowa i niepomagające chyba w tych obustronnych relacjach.
1: Tak, dokładnie. No, Kirill Budanow powiedział o eskalacji, ale no, to jest też przykład niepotrzebnej eskalacji ze strony ukraińskiego polityka. No, tak jak mówiłem, kolejny przykład takiej niedojrzałości i wydaje mi się, że no, z tego względu właśnie, że też jest trochę z jednej strony nadawanie na tych politycznych falach inne i władza polska mówi co innego, władza ukraińska mówi co innego, a po drugie na tym poziomie społecznym też inne jest podejście do tej kwestii społeczeństwa polskiego i inne ukraińskiego, no to ciężko będzie w przeciągu najbliższych lat pewnie, mam nadzieję, że nie dłużej, tą sprawę rozwiązać.
0: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że Budanow podważa ideę obchodów, które każdego roku odbywają się 11 lipca.
2: Tego dnia upamiętniamy ofiary ludobójczej akcji UPA, która była kontynuowana przez kolejne dwa lata do roku 1945. Zatem nikt nie ma prawa mówić o tym, że 11 lipca będziemy prowokować, będziemy w jakikolwiek sposób działać niezgodnie z prawdą historyczną. Tego dnia będziemy upamiętniać wszystkie ofiary. Ponad 100 tysięcy Polaków, kobiet, dzieci, starców zamordowanych bardzo brutalnie przez UPowców.
0: Pamięć o tamtych wydarzeniach jest niezwykle ważna i myślę, że też no, dobrze by było, gdyby strona ukraińska, przede wszystkim mówię tutaj o politykach, o administracji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zrozumiała naszą wrażliwość na ten temat, ale chyba jesteśmy od tego daleko. Natomiast rzecznik rządu Adam Szłapka mówi dzisiaj, że zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej pojawiają się dyskusje, które eskalują napięcie pomiędzy dwoma krajami. Nie jest to dobre ani dla Polski, ani dla Ukrainy i lepiej, żeby takie wypowiedzi się nie pojawiały. No i chyba można się pod tym zdaniem, pod tą wypowiedzią podpisać.
1: Tak, myślę, że no właśnie każda deeskalacja, każda próba rozwiązania tego w sposób jak najbardziej pokojowy, merytoryczny jest potrzebna, jest zgodna i z polską, i z ukraińską racją stanu.
0: Na co Ukraina może liczyć, jeżeli chodzi o wsparcie podczas tego szczytu NATO w Ankarze, chociażby ze strony Stanów Zjednoczonych? No bo to jednak te niepewne, bym powiedział, Stany Zjednoczone, niepewny przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swoich decyzjach, pozostają jednak tym liderem wszelkiej pomocy i chyba wszelkiej nadziei na rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.
1: No właśnie tutaj ze strony Stanów Zjednoczonych z racji wypowiedzi prezydenta Trumpa, no zawsze trudno się spodziewać. Jednego dnia powie jedną rzecz, drugiego dnia powie drugą, w zależności od tego, z kim rozmawiał dzień wcześniej, więc tutaj trudno jest się spodziewać jakichś konkretnych deklaracji, jeśli chodzi o Ukrainę. Natomiast no, mam nadzieję, że ten szczyt będzie taką okazją do zacieśnienia współpracy, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o pomoc, jaką Europa może kontynuować dla Ukrainy. I no, wydaje mi się, że to jest najważniejsze teraz.
0: To jest najważniejsze, ale nie wiem, czy wszyscy to dostrzegają. Jeszcze zastanawia mnie też kwestia tego, co może kusić bardziej prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, to żeby pozostać w dobrych relacjach z prezydentem, przywódcą Rosji Władimirem Putinem, czy jednak być po stronie Ukrainy i na przykład zakończyć tę wojnę, być może później zdobyć nagrodę pokojową, Nagrodę Nobla, jak pan sądzi?
1: No, nadal Donald Trump na pewno zależy mu na tym, żeby trzymać dobre relacje z Władimirem Putinem, bo ciągle uważa, jest zdania, że odciągnie ją od Chin. Rosję. Odciągnie od Chin i być może mu to się uda, w związku z tym cały czas stara się dbać o te relacje. No, jeśli chodzi o Wołodymyra Zełenskiego, wydaje mi się, że tutaj no, te relacje były bardzo różne. One były lepsze, one były gorsze. Pamiętamy to, co się zdarzyło w Białym Domu. Więc no, prezydent Trump bardzo patrzy tak personalnie na tę politykę, a mniej, myślę, czuje to, dlaczego wsparcie dla Ukrainy potencjalne jest potrzebne. Razem tego choćby jest to, że no, ani razu, mimo że zrobił to na przykład prezydent Biden, nie pojawił się w Kijowie, no, nie wykonał w każdym razie żadnego gestu, który by wskazywał na to, że jakoś bardziej na wsparciu Ukrainy by mu zależało.
0: Jak wygląda nasza rola w Sojuszu Północnoatlantyckim dzisiaj? No bo możemy przeczytać, że poziom 3,5% PKB ustalono na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze, a z danych opublikowanych przed rozpoczynającym się szczytem w Ankarze w Turcji wynika, że w tym roku na obronność

0: najwięcej wyda. Litwa to jest ponad 5% PKB, Estonia również ponad 5%, Łotwa trochę poniżej 4% i Polska też trochę poniżej 4%, za Polską jeszcze Grecja, ale to jest no, troszeczkę powyżej tego celu, 3,65% PKB wydanych na obronność ze strony Grecji. Czwarte miejsce, jeżeli chodzi o wydatki na obronność nasze. Czy to się przekłada na też naszą realną siłę decyzyjną w Sojuszu Północnoatlantyckim?
1: No, na pewno to jest solidna podstawa. Oczywiście jeszcze poza tym, ile się wydaje, ważne jest to, jak się wydaje. No, tutaj w kontekście choćby wojsk dronowych, które są planowane. Mam nadzieję, że to będzie, te plany będą poszerzane. Natomiast oczywiście to jest baza. Mamy ku temu mobilizację. Jesteśmy na wschodniej flance NATO, więc te wydatki zarówno u nas, jak i w państwach bałtyckich są jak najbardziej zrozumiałe i na pewno partnerzy europejscy, którzy no, nie doświadczyli tego, co my w historii, mogą się uczyć.
0: Redaktor Filip Waluszko, dziennikarz Faktu, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i komentarz w Polskim Radiu 24.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dobrego wieczoru życzymy, a państwa zachęcamy do pozostania razem z nami, bo wiele kolejnych propozycji oczywiście mamy dla państwa przygotowanych. Punkt 22. Najnowsze informacje na naszej antenie przedstawi dla państwa Damian Szpyra. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro poznamy propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia. Wcześniej premier zagroził wyciągnięciem konsekwencji personalnych. Pociski do systemu Patriot będą mogły być serwisowane w Polsce. Nasz kraj znalazł się w gronie chętnych. Powiemy również o problemach turystów, którzy wracali pociągiem PKP z Chorwacji. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Mam nadzieję, że ministra zdrowia zaprezentuje jutro efekty naszych ustaleń, przekazał premier przed posiedzeniem rządu. Chodzi o propozycje zmian w ochronie zdrowia. Szef rządu zapowiadał wcześniej, że jeżeli nie będą one satysfakcjonujące, podejmie odpowiednie decyzje personalne. Premier podkreślił, że rząd jest gotowy na potencjalne zmiany ustawowe, a wszelkie działania będą podejmowane w trybie pilnym.
2: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda miała dziś wziąć udział w posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Ostatecznie odwołała swoją obecność. Niezadowolenia nie krył między innymi Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa

0: Towarzystwa Gospodarczego.
1: Wczoraj otrzymaliśmy faktycznie pismo, że inne obowiązki mogą zatrzymać panią minister w innym miejscu. My oczekujemy od rządu przedstawienia planu.
0: Szefowa resortu zdrowia przedstawiła już premierowi propozycje zmian systemowych. Jutro ma zaprezentować reformę systemu podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia. Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie w sprawie utworzenia Centrum Serwisowania Pocisków w Europie. Chodzi o rakiety PAK-3 do systemów Patriot. Porozumienie podpisały też Niemcy, Holandia i Szwecja.
2: Czwórka, która ma serwisować Patrioty, to najbardziej zaufani sojusznicy.
3: Bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji.
2: Mówił wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jesteśmy jednym z liderów projektu. Myślę, że każde z tych państw będzie miało swoją rolę odegrania w tym procesie.
2: Obecnie serwisowanie trwa nawet i 2 lata. Teraz ma się to zmienić. Szef MON podkreślił, że takie serwisowanie w Europie jest kluczowe, bo moce produkcyjne do wytwarzania Patriotów są bardzo ograniczone.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie to wyraźnie pokazuje, jak szybko zużywa się ten sprzęt i jak trzeba utrzymać jego żywotność.
2: A takie utrzymanie żywotności to właśnie serwisowanie i potwierdzanie zdolności do oddziaływania. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Polska zacieśnia również współpracę z Amerykanami w kosmosie. Strony podpisały dziś deklarację w Warszawie. Nasz kraj poważnie traktuje inwestycje w domenę kosmiczną. Dowodem jest tu liczba rosnących satelitów, z których ostatni dokładnie dziś zameldował się na orbicie. Mówi wiceminister resortu obrony Cezary Tomczyk.
4: Na koniec 2023 roku Polska miała dokładnie 0 satelit. Pod koniec tego roku będziemy mieli 11 satelit na orbicie okołoziemskiej i to nie jest nasze ostatnie słowo. Zresztą też wiadomo, z ostatniej chwili, z dzisiaj, satelita Pirx poleciał w kosmos, szczęśliwie zaorbitował. To optoelektroniczna satelita polskiej produkcji. To dzisiaj pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy.
0: Deklaracja obejmuje m.in. współpracę w zakresie wojskowej łączności satelitarnej, zwalczania zakłóceń w łączności satelitarnej oraz rozwoju systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach rakietowych. Problemy turystów wracających z Chorwacji. W środku nocy grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy musiała opuścić wagon. Zostali pozostawieni sami na dworcu w Grazu, niedaleko granicy ze Słowenią. Zostaliśmy bez pomocy i informacji, mówi Polskiemu Radiu pan Marcin, jeden z podróżnych.
5: Żadnej informacji nie otrzymaliśmy, kompletnie żadnej pomocy nie otrzymaliśmy. Zostaliśmy po prostu z dziećmi na peronie, 3 w nocy, wszystko pozamykane, kompletnie porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji.
0: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w 2 wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
6: Ta przesiadka wynikała z usterki sieci elektrycznej w 2 wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację. Nie była ona zależna od nas. To była decyzja kolei austriackich i austriackich załogi pociągu, że do takiej sytuacji doszło.
0: Grupa pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Grazu wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Silne opady deszczu na Pomorzu, w Warmińsko-Mazurskiem, Lubuskiem, na Mazowszu i Podkarpaciu. Deszczowe chmury przesuwają się powoli na wschód. Oprócz tego nad morzem obowiązują ostrzeżenie przed silnym wiatrem. W porywach może on osiągać prędkość do 120 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia deszczowa aura utrzyma się we wschodniej połowie kraju. Termometry wskażą od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w Warszawie, do 22 w Szczecinie.
7: Polskim Radiu 24.
8: Za moment zegary wskażą 22:06, a my mamy dla Państwa oczywiście kolejną propozycję na naszej antenie, bo za moment audycja Między Sztukami, a w niej humor, autoironia i przenikliwy komentarz do rzeczywistości. Takiego oblicza Jana Matejki wielu odbiorców po prostu jeszcze nie zna. A opowiemy Państwu o wystawie, która odsłania mniej oficjalną stronę artysty, prezentując jego rysunki satyryczne, w których z dystansem i lekkością portretował świat.
7: Między sztukami.
9: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka, witam Państwa dziś z niezwykłego miejsca.

0: miejsca, mianowicie z Muzeum Dom Jana Matejki, to oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Znajdujemy się na wystawie Satyra i komiks u Jana Matejki i poznamy dziś Jana Matejkę z zupełnie innej strony, a może inaczej, a może poznamy go takiego, jakim był naprawdę. Naszym gościem jest pani Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz Muzeum Dom Jana Matejki, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią.
0: Powiedziała mi pani przed naszym nagraniem, że walczy pani z pewnymi mitami o tym, jak postrzegany jest Jan Matejko jako ten wielki autorytet, malarz historyczny, poważny człowiek. Oczywiście takim też był, bo musiał, ale tak naprawdę kim był Jan Matejko?
1: Człowiekiem z krwi i kości, z mocnymi emocjami, z nadwrażliwością, która przecież towarzyszy wielu artystom. Człowiekiem z poczuciem humoru i z ogromnym dystansem do siebie, o czym zresztą świadczą wystawiane przez nas, stworzone przez niego rysunki satyryczne, będące też pewnym takim komentarzem do codziennych sytuacji, do życia rodzinnego, do podróżowania, dość zabawnym, mówiącym też o cechach charakteru członków rodziny i samego artysty.
0: Zatem ile takich rysunków znajduje się w państwa zbiorach? Bo rozumiem, że wszystko jest własnością Muzeum Dom Jana Matejki.
1: Tak, wszystko jest własnością Muzeum Dom Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest ich kilkadziesiąt, to jest pierwsza odsłona tej wystawy. One są podzielone na rysunki satyryczne i karykatury rodzinne, na rysunki komentujące życie z pewnym dystansem, z poczuciem humoru, na rysunki mówiące o podróżach artysty, ale i też takie, które są komentarzem i ilustracją do utworów literackich i wierszy, między innymi do Skąpca Moliera i do bajek La Fontaine'a i biskupa Ignacego Krasickiego oraz kilka przezabawnych rysunków stworzonych piórem, będących komentarzem do lekcji, jakie odbywały dzieci Jana Matejki, a historia związana była z filozofią wykładaną dzieciom przez nauczyciela Miena podczas pobytu w Krzesławicach. Nasz bohater domu, Jan Matejko, w tym czasie nie mógł malować, ponieważ już zapadał zmrok. Przysłuchiwał się tej lekcji filozofii i w trakcie, w zeszycie dzieci, wrysował komentarz dotyczący kilku filozofów starożytnej Grecji.
0: Zanim pójdziemy na spacer, to chciałabym panią prosić o opowieść o tym właśnie człowieku, który na nas patrzy. To jest portret Jana Matejki jako młodego, przystojnego mężczyzny. Kto go namalował i w jakim momencie życia znajduje się tutaj mistrz Matejko?
1: Można by rzec od końca, że w najlepszym momencie życia, tu ma lat 30 kilka. Autorem tego portretu jest jego kolega od czasów gimnazjalnych i zresztą wieloletni współpracownik, również malarz Izydor Jabłoński. Można by rzec tu, że przedstawił Jana Matejkę w najlepszym okresie jego życia, bo to jest początek lat 70. Jan Matejko jest już uznanym artystą w Europie, już po kilku nagrodach europejskich. Zostaje dyrektorem Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, dzięki zresztą jego pozycji i wytrwałości reaktywowanej. Jednocześnie dobrze się wiedzie w życiu rodzinnym, jest już też ojcem trójki dzieci. Wszystko się układa bardzo dobrze.
0: No i trochę sobie kpi z środowiska, trochę sobie kpi może nawet z członków własnej rodziny. W tej sali, w której się znajdujemy, jakie szkice Jana Matejki pani pokazała?
1: Oczywiście te dotyczące pobytu w Krzesławicach. Tu warto zaznaczyć, że w roku 1876 po sprzedaży obrazu Batory pod Pskowem Jan Matejko kupuje wieś przed Krzesławice. To wówczas była w XIX wieku wieś pod Krakowem. Tam kupuje dworek również na terenie wsi. Jest dworek, który kiedyś należał do Hugona Kołłątaja. I oczywiście dworek służy rodzinie Matejków przede wszystkim do tego, żeby od kwietnia do jesieni dzieci artysty miały dobre powietrze. Nie mieszkały w Krakowie, a mówimy o XIX wieku, tylko wyjeżdżały dla zażycia dobrego powietrza, żeby oczywiście nie cierpiały na górne drogi oddechowe. W dworku w Krzesławicach artysta ma również atelier. Jedna z karykatur pokazuje sytuację, kiedy do dworku przybywają goście. Tumult osób, oczywiście zwierząt. Wśród przybywających gości widzimy poza witającą w progu dworku panią domu Teodorą, również żonę kuzyna Jana Matejki, Ludwikę Groplerową. No, czwórka dzieci artysty dzikie harce tam wyprawia. Jest również widoczna słynna Madame Charlotte. To była Francuzka, która uczyła dzieci Matejki języka francuskiego. No, widać oczywiście zwierzęta, bo zawsze u Matejków były i psy, i koty. No, a nasz

0: Bohater domu, widoczny za kolumną, oddala się z rulonem do pracy, dając nam sygnał, że jego jakby nie do końca interesuje ten tumult, a jednocześnie ktoś na tę zabawę musi zapracować. Warto też zwrócić uwagę, że po prawej stronie tego rysunku widoczne są na sztalugach obrazy, czyli możemy się domyślać, że to jest też wyrażony przez artystę stosunek do jego własnych prac. A poniżej zupełnie inna historia dotycząca bohatera Krzesławic, niezwykłej postaci, osiołka Szwajgiera. I po prawej stronie mamy fantastyczne rysunki przedstawiające osiołka. Historia osiołka jest niezwykła. Otóż to jest taki prezent, dzisiaj również takie prezenty czasem nietrafione bywają. Otóż Jan Matejko w dniu swoich urodzin był w klasztorze w Mogile na nabożeństwie. Towarzyszył mu jego sekretarz i po nabożeństwie, to był popołudniowe czy wieczorne nabożeństwo, udał się do ogrodów, tam spotkał jednego z ojców i kiedy ten ojciec dowiedział się, że zakonnik, że to jest właśnie dzień urodzin mistrza, to ojcowie postanowili Janowi Matejce podarować rzeczonego osiołka. On dostał imię Szwajgier, był bohaterem swoistym harców i zabaw w Krzesławicach. Kolejna karykatura przedstawia syna artysty, Jerzego, który w stroju Sancho Pansy na osiołku przejeżdża, bo trzeba pamiętać, że jednym z takich ulubionych od dzieciństwa utworów literackich Jana Matejki był Don Kiszot. Więc to taka scena z Don Kiszota, a Jerzy jako Sancho Pansa. Natomiast osiołek oczywiście towarzysz zabaw dziecięcych, wielu harców, do czasu, kiedy podczas zabawy zrzucił z grzbietu córeczkę artysty Helenę, a Helenka złamała rączkę. I tata nie bardzo z tym się mógł pogodzić, że doszło do takiego wypadku. I kolejna karykatura przedstawia scenę, kiedy osiołek jako dar dla z kolei ojców z klasztoru kapucynów z dużym oporem jest przewidziany do opuszczenia Krzesławic i udania się, jeden z ojców, ojciec Leon, próbuje go tam troszeczkę poganiać. Jakiś wieśniak trzyma za uzdę, a proszę popatrzeć, zwrócić uwagę, jak się zachowują psy państwa Matejków. No Dok, zwany Dok, to już z taką miną nietęgą patrz na całą sytuację, do czego tu doszło. Zupełnie inne są karykatury mówiące o podróżach Jana Matejki. Tu podróż w towarzystwie kolegi Floriana Cynka. Podróż odbywa się zimą. Taki duży dystans artysty do sytuacji to podróżują wagonem kolejowym, oczywiście nieogrzewanym, więc widzimy, jak sami się muszą rozgrzewać.
1: Dopiero teraz tą buteleczkę zobaczyłam.
0: Jakaś naleweczka i jak są obydwaj utrudzeni. Ale na pewno nikt z naszych gości nie wyobraża sobie, że Jan Matejko podróżował również na słoniu i odbył podróż przez pustynię. To jest karykatura dotycząca, jedna z karykatur dotycząca jego pobytu na Bliskim Wschodzie w latach 70. XIX wieku, kiedy odwiedzał swojego kuzyna Henryka Groplera w Stambule i między innymi odbył szereg innych podróży po terenach dzisiejszej Iranu, czy Iraku, czy Syrii. Ta karykatura nosi nazwę Karawana. No, karawana podąża z wielbłądami, ze zwierzętami przez pustynię, a na słoniu Jan Matejko, a w lektyce jego żona.
1: Muszę zapytać o tę postać, która przy trzewikach ma skrzydła, twarz taką troszkę trupią. Co to za dama z taką piękną parasolką?
0: To Madame Charlotte. Madame Charlotte, która zostaje sprowadzona z Paryża, ponieważ tu w tym domu podczas jakiegoś popołudniowej kawy czy herbaty pani Teodora, żona artysty, stwierdza, że dzieci cówny, czyli córki, powinny uczyć się już francuskiego od prawdziwej francuski. I zostaje jako guwernantka z Paryża, przyjeżdża Madame Charlotte. Tu widać, jak przerysowane cechy jej wyglądu i przypuszczam jej charakteru, jej strój, jej wąska talia, zawsze z książką, z parasolką. Podpis oczywiście autorstwa Jana Matejki, ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest pełny rysunek. On został przez kogoś przetargany w czasach przedmuzealnych. Świadczący na dole podpis mówi nam, że była tam inna postać i chyba ta postać postanowiła się, że tak
1: ulotnić,
0: wyprowadzić z tej karykatury.
1: piękne historie. Przejdźmy, jeżeli możemy, do drugiej sali. Autoportret mistrza z profilu, a całkiem poważny.
0: Całkiem poważny i dwa niepoważne. Proszę zwrócić uwagę, na sąsiednich karykaturach zupełnie niepoważnie, z przerysowaną fryzurą.

0: fryzurą, tak dość buńczucznie i z dużą złością. Jedna karykatura opowiada właśnie o towarzystwie postaci w Krzesławicach, prawda? Bo tam najczęściej one powstawały. Czyli i Madame Charlotte, i druga pani, przypuszczam, że kuzynka Matejki, w jakichś tu konfliktach chyba wszyscy są, guwerner, no i oczywiście zwierzęta domowe.
1: Też w konflikcie chyba.
0: Tak, a na drugiej karykaturze Jan Matejko tak głaskany albo ma porządkowaną fryzurę i brodę przez córkę Helenę, jak przerysowana fryzura Heleny, warkocz to by nas mógł, przepraszam, uderzyć dość mocno. No oczywiście nasz bohater sam siebie recenzuje i cenzuruje, bo mamy w jego ręku cygaro, ogromne kłęby dymu, a na górze postać konia, który by się uśmiał chyba z tego wszystkiego. Jeśli chodzi o ten cykl karykatur, to warto zwrócić uwagę, że w jednej z gablot znajduje się szkicownik należący do córki artysty Heleny, która próbowała wykonywać rysunki w tym szkicowniku, a tata dorysowywał postaci w sposób karykaturalny, czyli i dorysował, przypuszczam, że guwernera postać i słynnego doga tu przedstawił i jakąś ucieczkę kota, który jest goniony przez psy i koty w Krzesławicach i samego siebie i znów z tą brodą nieuporządkowaną i fryzurą.
1: Nasuwa się pytanie, jakim ojcem, jakim tatą był Jan Matejko, bo z tego co pani mówi wydaje się, że takim bardzo troskliwym i dobrym.
0: Tak, i bardzo troskliwym, bardzo czułym i odchodzącym w ogóle od takiego sposobu rodzicielstwa, widzenia rodzicielstwa w XIX wieku, jako wymagającego, zdystansowanego. W jego wypadku było zupełnie inaczej. Ja tak przywołam z pamięci list, w którym, kiedy w Krzesławicach przebywa żona artysty Teodora z dziećmi, to 8-letnia Helenka pisze do taty list w imieniu wszystkich i tata jej odpisuje i dziękuję jej, że ten list napisała i dziękuję jej, że tak pięknie ona pisze, kaligrafuje i pisze w liście do niej, żeby broń Boże nie brała przykładu z niego jako ojca, który brzydko pisze. Można by rzec nawet, że w pewnych okresach rzeczach dość desgraficznie. Uważam, że to jest bardzo piękny list, bardzo ciepły i jeszcze taki podkreślający zalety, umiejętności dziecka, więc myślę, że on zresztą kiedyś po latach powie, że ze wszystkich swoich dzieci najbardziej się boi o nią. I zapytany przez sekretarza dlaczego, mistrzu, to mówi, bo ona jest najbardziej do mnie podobna. Czyli rozpoznaje te cechy charakteru związane również z nadwrażliwością, prawda? I taką introwertyczną, bo jedni wyrzucają z siebie emocje, a inni chowają do środka i to na pewno jest trudniejsze. On to widzi u swoich dzieci. Widzi, jak najmłodszy Jerzy zwany Izio, ten słynny Sancho Panza, jak go wzrusza, że się uczy różnych rzeczy. Potem oczywiście przyjdą inne problemy. Wśród karykatur jest też taka karykatura nazwana przez niego Dramat w Malborgu, która dotyczy sytuacji związanej z synem Tadeuszem, kiedy tata pracuje nad bitwą pod Grunwaldem, ale pojawiają się problemy z nauką Tadeusza. I stąd ta karykatura Dramat w Malborgu. Ale przed nami również karykatury, dwa przykłady karykatur, a właściwie rysunków satyrycznych, będących ilustracją również do utworów literackich, między innymi do Skąpca Moliera i do bajki La Fontaine'a.
1: Zapytałam o dzieci i zapytałam o to, jakim Jan Matejko był ojcem. To chciałabym jeszcze zapytać, jakim był mężem, bo historia szczególnie tej drugiej części życia jego i Teodory jest bardzo poruszająca i smutna, a wiele różnych mitów na ten temat krąży.
0: Myślę, że każda choroba to jest bardzo ciężki, trudny element w życiu każdego człowieka, czy w życiu rodziny. My 2 lata temu poświęciliśmy parze państwa Matejków wystawę w 160. rocznicę ich ślubu. I można by to ująć tak. Wielka miłość, którą zdeterminowała w pewnym momencie ciężka choroba Teodory, a z drugiej strony no, ciężka praca jej męża. A z boku obyczajowość wieku XIX i Kraków, bo jakby trzeba te wszystkie rzeczy umieć połączyć, że to nie jest współczesność, gdzie mówi się o pewnych chorobach ducha i nie czas, kiedy kobiety żyją w zupełnie innej sytuacji, a tu mamy wiek XIX, znanego twórcę, ciężką chorobę emocjonalną jego żony, poprzedzoną chorobami wewnętrznymi, między innymi cukrzycą i to dość zaawansowaną, opiekę nad dziećmi i śmierć najmłodszego dziecka. Nie do udźwignięcia tak naprawdę. Na pewno próbował

0: sobie radzić, chociaż czas, kiedy żona już była bardzo ciężko chora i musiała być poza domem, dla dobra również dzieci i tego domu, był dla niego bardzo trudnym czasem, ponieważ wykorzystuje się przeciwko artyście sytuację, kiedy Teodora przebywa w odosobnieniu, to ja opowiem taką historię. Ona trafia wiosną 1882 roku do szpitala, a w czerwcu artysta obchodzi urodziny i imieniny. Zwykle ten czas zbiega się z czasem końca roku szkolnego w szkole artystycznej, której jest dyrektorem. I każdego roku tutaj na ulicę Floriańską pod dom przyjeżdżali studenci, rzucali kwiaty, wywoływali mistrza. On trochę w tym świecie funkcjonował jako celebryta, czego też za bardzo nie lubi. Natomiast tego roku, kiedy żona trafiła do szpitala, on w ogóle nie wyszedł do studentów. Jego sekretarz opisał ten czas, kiedy on przyszedł, prosił, żeby się chociaż artysta pokazał na balkonie. Matejko miał odpowiedzieć, że on tego nie zrobi, bo on jest w trudnych przeżyciach, a niektórzy by myśleli, że on się cieszy, że jego żona trafiła do szpitala. Wielki dramat.
1: Dużo mówi taka postawa i też te listy, o których pani wspomina. W tytule wystawy mamy satyrę, ale mamy też komiks. Jak to komiks u Matejki?
0: Komiks u Matejki, gdybyśmy niektóre z tych karykatur poukładali w kolejności, to mielibyśmy sytuację komiksową, a stoimy z kolei przed zabawnymi, ja już nadmieniłam, że te z kolei rysowane piórkiem, karykatury i rysunki powstały, właśnie nie rysunki, tylko satyra wyrażona piórem na stronach zeszytów dziecięcych podczas lekcji filozofii. I mamy i Antystenesa z Aten, który rozmawia ze swoim psem, i mamy Marność z Filuterią, czyli taką alegorię miłości, ale mamy, jeśli chodzi o filozofów, również Epikura w gablocie i nawet widać na tych rysunkach przebieg linii w zeszycie. Epikur, czyli hedonista. Wszystko dotyczy czasów pracy i życia filozofów starożytnej Grecji. Ale wśród rysunków alegorycznych jest i miłość, proszę zwrócić uwagę, kotka tańczy z psem. To dużo mówi, bo to dog państwa Matejków i kotka państwa Matejków. A tu Marność z Filuterią, czyli no wszystko gdzieś tam przemija, prawda? A czas symbolizuje krowa czy wół. Prawdopodobnie krowa widziana przez Matejkę w Wiśniczu i naszkicowana w Wiśniczu, ale między jej rogami znalazł się zegar, czyli takie rysunki również alegoryczne.
1: Co nam mówi ten pospieszny styl? Bo to są takie jakby notatki z dnia również. O Janie Matejce, czy my widzimy tę samą kreskę, którą odnajdujemy w Bitwie pod Grunwaldem? Czy to jest zupełnie inny artysta?
0: To jest artysta i inny, i ten sam. Bardzo szybki dokumentator rzeczywistości, taki reporterski bym wręcz powiedziała, jeśli chodzi na przykład o te związane z filozofią, albo te ilustrujące sceny rodzinne, jakby są uchwycone, tam walka kucharki z baranem na przykład, prawda? Albo wyprowadzanie, to będzie w następnej odsłonie, albo wyprowadzanie tego nieszczęsnego, biednego osiołka Szwajgiera z Krzesławic. To jest uchwycone w danym momencie. Często na tych rysunkach z Krzesławic pojawia się Jan Matejko jako bardzo niewielka postać siedząca na ławeczce, gdzieś stojąca za drzewem i obserwująca te zdarzenia. Oczywiście o czym innym są te rysunki alegoryczne. I też taka przemyślana alegoria, prawda, gdzie pod postaciami zwierzęcymi kryje się prawdziwa rzeczywistość. Może należy powiedzieć, że Matejko nigdy nie rozstawał się z szkicownikiem i w gablocie, przy której byłyśmy, jest, do której warto wrócić, jest taki niewielki szkicownik, z którym on jeździ zwykle, bo takich zeszytów pojawia się w naszych zbiorach wiele, gdzie jest zarys szkicu do obrazu historycznego. Pojawia się również rysunek satyryczny, bo to jakaś postać z jego czasów, która stała się no, troszeczkę taką postacią z komiksu, bo ni to kot, ni to ptak, ale jest zdewiska, jest zegarek, są okulary. Myślę, że trzeba by przeanalizować, kto się stał tą postacią, a jednocześnie jest to zapisek dnia i nawet rachunki, czyli ile nasz artysta zapłacił w podróży za kawę, ile za prasowanie koszul, etc., ile za bilet.
1: To są cudowne rzeczy, patrzeć na to, co powstało właśnie w takiej codzienności artysty. Chciałam jeszcze na zakończenie zapytać o jedną rzecz, bo zwykliśmy też o Matejce myśleć w taki sposób, że to przeciwko niemu zbuntowali się ci, którzy wyjechali do Paryża, że ten Pankiewicz pojechał.

0: jechał po nową sztukę, że ci studenci się tak przeciwko niemu buntowali, przeciwko tej konserwatywnej w cudzysłowie sztuce, czy tej akademickiej sztuce. No ale ja słyszę, że było inaczej, że oni go kochali, ci studenci właśnie.
1: Było inaczej i trzeba też czytać korespondencje, zapiski. Trzeba również czytać między wierszami. Matejko rusza ze szkołą i kieruje ją przez 20 lat. Walczy o stypendia dla swoich tych zdolnych studentów, dla których widzi tę drogę, bo przecież jednak Wyspiański, Mehofer wyjeżdżają do Paryża, do którego sam Matejko nie mógł pojechać, a chciał. Jemu wypadło stypendium w Monachium, a potem w Wiedniu. I czas jego nauki to jest koniec lat 50. i początek 60., czyli czas przed powstaniem styczniowym, a potem upadek powstania. Jego studenci żyją w już innej rzeczywistości. Mówimy, jesteśmy bliżej końca wieku w ogóle. Wszystko się zmienia. Przecież on przez kolejnych od skończenia swoich studiów artystycznych wyjeżdża wielokrotnie, jeździ po świecie. Spotyka się z różnymi ujęciami sztuki. Sam tworzy w różnych technikach. Trzeba naszym słuchaczom i naszym widzom też przypominać, że po upadku powstania styczniowego Jan Matejko dokonuje świadomego wyboru i tworzy taką swoistą, bo też często alegoryczną, metaforyczną ilustrację historii Rzeczpospolitej. Ona ma mieć też wymiar edukacyjny. Ale kiedy na chwilę się zwalnia z tej misji? W czasach chwilowego odpoczynku, bo musimy zaznaczać wciąż, że on był pracoholikiem, to powstają właśnie rysunki satyryczne, rysunki na zeszycie malowane piórkiem dziecka, piórem dziecka, albo powstają obrazy o zupełnie innej tematyce, bo podróż na Bliski Wschód to sceny obyczajowe utopiona w Bosforze, czy jedyny namalowany przez Matejkę pejzaż olejny widok Bebeku. A to są już dzieła, w których widzimy światło impresjonistów. On nam wtedy daje sygnał, że potrafi inaczej tworzyć, ale, tak jak już powiedziałam, dokonał świadomych wyborów.
0: Satyra i komiks u Matejki, wystawa w Muzeum Dom Jana Matejki, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. A o wystawie opowiadała Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz Muzeum Dom Jana Matejki, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 22:30. Damian Szpyra. Zapraszam. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zakaz nałożony na Rosję. Utorował w ten sposób drogę do powrotu do zawodników, do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski nie jest zaskoczony takim obrotem sprawy. Przypomina, że MKOL od czasu wyboru nowej przewodniczącej Christy Coventry coraz wyraźniej sprzyja Rosjanom.
4: Cała ta retoryka jej, im dalej się jest do tego konfliktu i tym inaczej się na niego patrzy. Poza tym w wielu federacjach Rosja ma ciągle bardzo silną pozycję i oni ciągle walczą, na szczęście u nas już nie. Także my mamy tą jakąś tam przywilej, ale rzeczywiście w wielu sportach Rosjanie ciągle rządzą i to widać, ta presja na MKOL też pewnie jest. No i działa, no niestety działa.
3: Zawieszenie Rosjan obowiązywało od 2023 roku. Od tego czasu rywalizowali pod neutralną flagą w Paryżu w 2024 oraz w Mediolanie i Cortinie w 2026 roku. Rodzinny przeszczep nerki przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. 43-letni pacjent otrzymał nerchy od swojej 46-letniej siostry. Stan pacjenta ostatnio gwałtownie się pogorszył, mówi profesor Marek Karczewski.
5: Nie było nawet czasu na biopsję. Właściwie takie myślenie przebiegało dwutorowo, żeby uniknąć dializ w ten sposób, że może być takie przeszczepienie wyprzedzające. I to można zrobić tylko właściwie w ten sposób, że ktoś z rodziny odda nerkę.
3: Przygotowania do rodzinnego przeszczepu trwały kilka miesięcy. W Polsce takie zabiegi nadal są rzadkością. To tylko 5% transplantacji. Jeden z najsławniejszych perkusistów świata, Ringo Starr, świętuje 86. urodziny. Z tej okazji łodzianie spotkali się na ulicy Piotrkowskiej, aby świętować. Parada żółtej łodzi podwodnej swoją nazwę nawiązuje do tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine zespołu

0: The Beatles, której członkiem był jubilat. Wydarzenie zgromadziło sporą grupę fanów kultowej brytyjskiej kapeli, na których była to szczególna impreza.
1: Zespół jest mi bliski z racji tego, że jest to zespół kultowy, myślę, że znany każdemu.
2: Kultowa muzyka, muzyka mojej młodości. Do dziś jej słucham.
3: Urodziny Ringo Starra to jest taki ważny punkt w popkulturze światowej, bo jest to jeden z najważniejszych ludzi, którzy tworzyli kiedyś, dawno temu, nowoczesną muzykę i pozostali w historii muzyki. Nie było, nie ma i nie będzie ważniejszego zespołu od The Beatles.
0: Parada przeszła z pasażu Schillera do OFF Piotrowska Center. Tam odbył się mały koncert. Po nim młodzianie nagrali urodzinowe pozdrowienia, które zostaną przesłane do jubilata.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 32 minuty po godzinie 22 już mamy. Trwa wieczór w Polskim Radiu 24 i kolejne propozycje mamy dla Państwa. Teraz będzie o robotach i o tym, jak te roboty się programuje.
6: Powtórka programu. Wiek Azji.
7: Wiek Azji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. W ostatnich miesiącach coraz częściej, niezależnie szczerze powiedziawszy od kontekstu, w audycjach pojawia się temat humanoidów. Ja przypomnę tylko ten słynny pekiński maraton, o którym opowiadałem Państwu kilka tygodni temu, kiedy rok wcześniej zaledwie sześcioro humanoidów, jakkolwiek to nie określać, było na starcie. W tym roku 130 robotów i co więcej, jeden osiągnął czas, który jest lepszy od czasu ludzkiego. Obchodziliśmy, Chińczycy obchodzili niedawno święto smoczych łodzi i też opowiadałem Państwu o tym, że w tym roku, po raz pierwszy w historii święta, które ma 2000 lat, w tych smoczych łodziach oprócz ludzi były także humanoidy. I dziś audycja o humanoidach właśnie, to w ciekawym kontekście, bo okazuje się, że my mamy polskie nasze własne sukcesy w trenowaniu humanoidów, a dzisiaj ze mną w studio Arkadiusz Cybulski i Piotr Gerke z zespołu Brave Mind Fighters. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Pogromcy umysłów, czy trenerzy umysłów humanoidów.
8: Tak, na pewno. Pogromcy zarówno naszych umysłów w trakcie samego treningu, jak i również tego umysłu, który będzie służył do walki, tego braina, który faktycznie tak się dla nas nazywa, czyli tego systemu, który decyduje o tym, jaką decyzję podjąć bezpośrednio już w trakcie interwencji, w trakcie interakcji na ringu i o tym będziemy za chwilę opowiadać.
7: To teraz właśnie wyjaśnimy, skąd panowie się wzięliście, dlatego że macie projekt, który zakwalifikował się do turnieju robotów humanoidalnych organizowanego przez chińską firmę Engine AI. Ten turniej odbywa się w chińskim mieście Shenzhen, oczywiście, który kojarzy się jak najbardziej z takim rozwojem. To jest takie centrum technologiczne Chin. Zajmujecie się trenowaniem humanoidów. W ogóle jak do tego doszło?
9: My jesteśmy taką grupą pasjonatów. Tworzymy społeczność właśnie inżynierów i przedsiębiorców robotyki. Gromadzimy się raz w miesiącu na takim w świecie rzeczywistym, na takich śniadaniach robotycznych i tam wymieniamy wiedzę, wymieniamy się koncepcjami i właśnie w ramach tych naszych śniadań robotycznych powstała taka drużyna, która łączy różne grupy, różne kompetencje. I można powiedzieć, że taka była geneza naszego...
7: Ja rozumiem, że wasze kompetencje to jesteście programistami. Jak was określić?
8: Tak, trenerami i programistami gdzieś pomiędzy tymi słowami bym operował.
7: Czy to jest nowy zawód trener humanoidów?
8: Może jeszcze nie, ale myślę, że taki zawód nadejdzie. Ten proces tak naprawdę składa się z samego treningu. To proces, który wymaga kilku osób o różnych kompetencjach.
7: Bardzo to jest ciekawe, bo trenujecie humanoidy i co więcej, już jesteście w projekcie, który jest realizowany nie w Chinach, a w Japonii i tam trenujecie humanoidy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, mówiąc ogólnie.
8: Tak, widzimy dużą lukę na rynku.

0: systemach security i tego, że nie zawsze widać ludzką słabość, ten czynnik ludzki w systemach security, gdzie przychodzi do monotonnych patroli, gdzie trzeba regularnie powtarzać takie czynności, które są męczące dla człowieka, i tam robot pomoże. To znaczy robot będzie wykonywał zadania, których człowiek przy 45 razie już mu się nie chce, już o nich zapomina.
1: A robot uszczegółówmy, bo to oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, te systemy bezpieczeństwa, bo to brzmi bezpieczeństwo i humanoidy. Budzi niepokój przynajmniej na tym etapie rozwoju humanoidów. Tutaj mówimy o humanoidach na przykład, które mogą posłużyć do patrolowania, czy też jakichś takich funkcji zwiadowczych.
2: Tak, i trzeba tutaj właśnie, warto powiedzieć, że w chwili obecnej te systemy, nad którymi my pracujemy, działają w taki sposób, że w chwili interwencji, w chwili zagrożenia, to człowiek przejmuje kontrolę nad humanoidem i steruje nim, tak jakbyśmy powiedzieli, w grę komputerową.
1: Czyli macie na smyczy te humanoidy.
2: Czyli człowiek, tak, człowiek decyduje, humanoid może w pewnych rzeczach pomagać, tak, bo może mieć szybszy czas reakcji niż człowiek, który widzi przez jego kamerę. Więc humanoid może pomóc, natomiast to człowiek na końcu podejmuje decyzję, na przykład czy odciąć drogę ucieczki, nie wiem, napastnikowi i włamywaczowi.
1: Nie, słuchajcie, może pytanie trochę naiwne, ale jesteśmy w audycji Wiek Azji, tak? Ten wiek będzie nie tylko wiekiem Azji, ale też zapewne wiekiem humanoidów. Z tego, jak widzimy, jak szybko rozwija się ta dziedzina i te technologie. Jak to się stało, że Azja przoduje w rozwoju humanoidów?
0: Myślę, że to jest ten moment, w którym ten wyścig pomiędzy Chinami, bo tak skrócę do Chin, bo Japonia już trochę te lata minęły chyba w Japonii, chociaż tutaj też możemy za chwilę o tym porozmawiać, pomiędzy Chinami a Japonią trwa i jest to chyba pierwszy taki wyścig, w którym widzę, że Chińczycy zaczynają przeganiać Amerykanów. Myślę, że głównie kwestia jest tu adopcyjna, to znaczy części produkowane w Chinach są bardziej dostępne dla ludzi cenowo, przez co ta adopcja rośnie. Amerykanie troszeczkę inaczej podchodzą do tego wyścigu. Oni działają na tym, żeby rzeczy były stabilne, działały bezbłędnie. Tutaj mamy przykład tego, co robi Elon Musk, który ma być, czy Neo, to są roboty, które mają działać perfekcyjnie i tak jest założenie. Chińczycy do tego podchodzą bardziej, nazwijmy to po studencku.
1: No właśnie, ale ten wzrost tych technologii w Chinach, no, czy on też nie budzi waszego takiego, nie wiem, zdumienia, trochę też niepokoju, bo no, ten maraton pekiński wyraźnie pokazuje, jak w ciągu 12 miesięcy naprzód posunęły się technologie i one, rozumiem, że one się właśnie w takim tempie kosmicznie szybkim rozwijają.
2: Tak, no wydaje mi się, że to jest pokłosie też rozwoju branży samochodowej, samochodów elektrycznych dokładnie, i branża robotyczna jest organizowana w taki sam sposób, tak, czyli rząd po prostu wspiera te firmy dostają subsydia i rozliczają się po prostu z ilości, tak jak samochodów wcześniej, tak, ilości robotów dostarczonych na rynek, nie? I to jest to, co mówi Piotr, że jakby jakość tutaj jest troszeczkę wtórna, więc można powiedzieć, że Chińczycy działają tak jak startup, tak, czyli wydaje niedopracowany produkt na rynek, zbiera sobie feedback z rynku dużo szybciej, a Amerykanie chyba podchodzą do tego dużo bardziej ostrożnie.
1: No, mamy i państwo macie absolutnie chyba unikalną okazję usłyszenia tego, jak wygląda trenowanie humanoida, jak ta wasza smycz wygląda i czy ona jest, jako człowiek zapytam, aby na pewno bezpieczna dla nas.
0: Ja mogę powiedzieć, jak gdyby tutaj w przypadku tego projektu jest on dość specyficzny, tak tylko jak gdyby napomnę, że jest to konkurs organizowany przez Engine.ai, i to, co, do czego dążymy, to do gali finałowej, która odbędzie się w grudniu tego roku właśnie w Shenzhen, gdzie będzie ring, gdzie będą roboty, które będą toczyły ze sobą sportową rywalizację. Proces wygląda tak, że na pierwszym etapie musieliśmy pozyskać ruchy. Musieliśmy zastanowić się, skąd je wziąć i jak je przełożyć fizycznie na robotę. Więc za pomocą takich technologii, jak
1: no ruchy dzisiaj, to chyba z człowieka, prawda? Czy nie? Czy niekoniecznie?
0: No właśnie. No właśnie. I dokładnie tu się wszystko zaczyna. Czyli jak gdyby zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się ze przyjaźnionymi kaskaderami, których nagraliśmy ruchy, a następnie te ruchy przełożyliśmy na taki szkielet, który my nazywamy skeletonem, i następnie nałożyliśmy na to robota. Mówię to tym w dużym uproszczeniu. Jest to wiele godzin, wiele trudu i wiele klawiszy wystukanych na klawiaturze, zanim się to udało zrobić. Natomiast tak, finalnie udało się przejść jako trzeci zespół na świecie do kolejnego etapu.

0: trochę mnie to niepokoi jednak, bo to mam takie wrażenie, jeśli trenujecie na kaskaderach, to, czyli na ludziach, którzy jednak mają więcej zdolności fizycznych od przeciętnego zjadacza chleba, no to te roboty będą takimi nad ludźmi, super ludźmi.
1: Tutaj jak gdyby my nie zapominamy o tej kwestii etycznej i mamy to cały czas gdzieś, jesteśmy w bliskiej relacji, zresztą zespół, z którego jesteśmy, z którym współpracujemy, to zespół również składający się ze studentów współpracujących z Human Tech, z Uniwersytetu SWPS, gdzie ten kontakt, relacja, robot, człowiek jest priorytetem.
0: Czyli jest psychologiczny aspekt i etyczny trenowania.
1: Tak, oczywiście. Znaczy, to znaczy w tym, jak gdyby niezależnie od tego, jaki jest ten projekt, ta etyka pracy i to, żebyśmy wiedzieli, jak ten kod jest skonstruowany, jest istotne. To tak jak wszystko inne, może zostać wykorzystane, może być mieczem obusiecznym. My zakładamy to dobre i rywalizację sportową. Przecież nie każdy bokser jest kryminalistą.
0: Wielkie słowa, Arku. Porozmawiajmy o turnieju robotów humanoidalnych. Finał tego konkursu pod koniec grudnia w Shenzhen. Wasz projekt jest na jednym z pierwszych miejsc na 32 zakwalifikowane ekipy. Tutaj Piotr ujawnił, że to będzie rywalizacja sportowa, tak?
2: Tak.
0: W jakich kategoriach?
2: W kategorii, no właśnie, jest to połączenie inżynierii i sportu, tak? Czyli zespoły takie jak nasz przygotowują najpierw roboty od strony technicznej, tak, żeby mogły wykonywać uniki, ciosy, prawidłowo poruszać się po ringu. I następnie te roboty zaprogramowane przez nas są do wystawiane w zawodach. Tak?
0: Czyli roboty ochroniarze.
1: Czy roboty ochroniarze?
2: Chyba bardziej bokserzy. Tak?
0: Bokserzy.
2: Natomiast
0: nawet
2: nasz kontekst faktycznie był bliski tego ochroniarstwa, nie? Bo tak jak właśnie mówiliśmy o tym na początku audycji, mamy funkcję patrolowania, mamy funkcję inspekcji, reagowania, ale na końcu może dojść do takiej interwencji i wtedy robot sterowany przez człowieka, pomagający w jego pracy, no on wystawiany jest jakby na to ryzyko kontaktu, tak, z jakimś tam czynnikiem zagrożenia.
0: Ja wam i państwu powiem, że jednak ten rozwój robotyki i rozwój technologii humanoidalnych, no, budzi we mnie niepokój związany z tym, w jaki sposób to będzie jednak kontrolowane, tak? Czy nie będzie to stanowiło zagrożenia dla ludzi? Też nie wiemy, te technologie się tak szybko rozwijają. W Polsce widziałem w przekazach medialnych takiego humanoida z plecaczkiem chodzącego po Warszawie, biorącego udział na przykład w różnych przyjęciach. Jestem ciekaw w ogóle, jak ta komunikacja, czy to jest tylko programowanie, czy na przykład też mówicie, no dziś ulewy sierpowy do humanoida.
1: Zastanawiam się, czy, znaczy na pewno to, co się dzieje teraz obecnie w mediach, jest potrzebne, bo ociepla wizerunek robotów i sprawia, że nam jest prościej wykonywać naszą pracę, bo spotykamy się z mniejszym takim oporem społecznym związanym z tym.
0: A widzieliście go wcześniej? Odczuliście go?
1: To znaczy naturalne. Czego widzieliśmy? Widzieliśmy go przez ostatnie 20 czy 30 lat w filmach. Widzieliśmy go w każdym sci-fi'u. Więc ten robot, który, mityczny robot, który wymyka się spod kontroli, jest takim organem, do którego każdy gdzieś
0: czyli
1: tam podświadom...
0: Czyli Gwiezdne Wojny i Lord Vader zarządzający tymi humanoidami.
1: Dokładnie. Więc dobrze, że pojawił się ten drugi ruch, który pokazuje, że roboty mogą być blisko ludzi, mogą współpracować, mogą wyręczać ludzi w ich codziennych obowiązkach. I to jest, do czego my dążymy. To znaczy, my dążymy do tego, żeby robot pomagał ludziom w ich codziennych czynnościach, odciążał. I ten przykład security właśnie też jest, to jest istotne to, co Arek powiedział, czyli robot, który idzie tam, kiedy człowiek ryzykuje własnym życiem. Kiedy napastnik może mieć broń, kiedy w sytuacji, w której często, niegęsto ci ochroniarze, którzy pracują, są narażeni na utratę własnego życia czy zdrowia, wysłanie robota, czyli w sumie sterty silników i trochę metalu, jest dużo bezpieczniejsze.
0: No, jak mówisz, Piotrze, sterta silników i trochę metalu, to jak nie do końca ci wierzę, bo to w końcu to ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby ta sterta silników i trochę metalu miała, no, oglądałem ostatnio, miała świadomość, chciałem dokończyć to zdanie, dlatego, że oglądałem ostatnio dokument poświęcony humanoidom i on zaczyna się od rozmowy programisty

0: ze sztuczną inteligencją od pytania, czy masz świadomość, i odpowiedź jest tak, mam świadomość. Mhm.
1: No tutaj trzeba też zróżnicować trochę. To jest faktycznie tak, że to nie robot byłby świadomy, tylko AI, które stoi za tym robotem. Jeśli chodzi o samo AI, które działa na robocie, to są dużo prostsze modele, dużo prostsze rozwiązania niż te nawet, które teraz tak zwany Kowalski ma dostępne. Czyli to są dużo prostsze rozwiązania niż te duże modele językowe.
0: Powiedz mi, to jest też ciekawe, to trzeba oddzielać AI od humanoida? W sensie nie jest to, bo ja tak myślę o humanoidach, jak słyszę humanoidy, to tak jednak mam to w głowie, że to jest taka jedność, że to w pewnym momencie jest tak połączone, że te humanoidy, które wyglądają, mają ludzkie ruchy, za chwilę zaczną mówić, komunikować się w sposób przypominający komunikację ludzką.
1: Tak, i tak faktycznie będzie i to się już zaczyna. Natomiast, no właśnie, warto patrzeć na roboty też jako to przedłużenie tej sztucznej inteligencji, nie? Po angielsku się mówi physical AI i tak trochę to jest, nie? Czyli ten AI jakby ma dostać ciało. Natomiast faktycznie te rozwiązania są dużo, dużo jakby prostsze. Nie mówię, że w stworzeniu, nie? Tylko to wynika z tego, jak duży model ten językowy, jak duży model AI można uruchomić na samym robocie. Nie?
0: Jestem ciekaw, jakie państwa jeszcze są reprezentowane w tym turnieju Shenzhen? Czy z naszej części Europy Środkowo-Wschodniej takie grupy zapaleńców też są w innych państwach?
2: Jak patrzyliśmy na poprzednim etapie, widzieliśmy chyba 4 zespoły, które były spoza Chin, z różnych krajów. Wydaje mi się, że 2 z nich były z Europy. Czyli jeden był ze wschodniej ściany, a jeszcze jeden był chyba z Hiszpanii.
0: Czyli my oprócz was już na starcie jesteśmy na przegranej pozycji, jeśli chodzi o robotykę.
2: To znaczy, to też myślę, że jest bezpośrednio związane z tym, że producent jest z Chin. Jeżeli będziemy mieli tak, że roboty zaczną pojawiać się w Europie, produkcję robotów, a takie ruchy są wykonywane, tego też nie można pomijać, to pewnie te proporcje będą zupełnie inne. Wiem, że odbywają się analogiczne gale, turnieje po stronie amerykańskiej i myślę, że tam zdecydowanie dominacja jest Amerykanów.
0: Gdzie można będzie w przyszłości wykorzystywać humanoidy? Jak w tej chwili widzicie trendy? Oczywiście to, o czym mówicie, te wszystkie systemy związane z bezpieczeństwem, z wysyłaniem w sytuacje, które są niebezpieczne potencjalnie dla człowieka, to jest jedno. A gdzie jeszcze?
1: No wszędzie tam tak naprawdę, gdzie jest infrastruktura przygotowana dla człowieka, a jest wszędzie, tak? Natomiast takie zastosowania, o których my myślimy, od tych, którymi się teraz zajmujemy, które nie wymagają manualnych zdolności robota, które tak naprawdę w chwili obecnej są jakby największym wyzwaniem dla robotów humanoidalnych, to będzie wszelkiego rodzaju manipulacja, czyli centra logistyczne, fabryki, i możemy sobie myśleć o takich scenariuszach adopcji tych robotów, gdzie pracownicy pracują na przykład na nocnej zmianie, albo w trudnych warunkach, w hałasie, czy trzeba zastosowywać środki ochrony przeciwko na przykład chemii. Tak? I to są prawdopodobnie pierwsze rozwiązania takie przemysłowe.
0: Ja przypominam sobie 2019 rok, czyli to było 7 lat temu, proszę państwa, i wizytę w Szanghaju w jednej z firm. W Chinach wówczas zaczęły być popularne takie roboty, nie humanoidy jeszcze, tylko roboty, które pomagały w restauracjach, które powiedzmy tam programowano, że dowoziły jedzenie do stolików. Nawet w moim przepięknym, cudownym Podlasiu, w jednej z moich ulubionych kawiarenek w Białowieży, też teraz dostali podaje takie urządzenie, ale chcę powiedzieć o tym, że tam już wówczas był robot, gdzie skoordynowano ciśnieniomierz, badanie automatyczne poziomu cukru we krwi, no i oczywiście badanie temperatury. No, to jednak pamiętam w nas, dziennikarzach obserwujących, to rodziło taki niepokój, bo no, bycie pielęgniarką to jest jednak też taki zawód zaufania publicznego i no, trudno sobie wyobrazić, żeby nie mieć wątpliwości przy badaniu

0: przeprowadzonym przez robota.
1: Ja myślę, że tak naprawdę to trzeba patrzeć na kilka takich trendów, czyli jak rozmawiamy z polskimi przedsiębiorcami, to każdy polski przedsiębiorca mówi, że de facto brakuje pracowników. I to jest pewnego rodzaju paradoks, tak? No bo z jednej strony możemy obserwować bezrobocie, a z drugiej strony, kiedy

0: elastyczność. Roboty kelnerskie, roboty pielęgniarki to też jest prawdopodobnie ten obszar, w którym jakby ta technologia może znaleźć zastosowanie.
1: Słyszałem o takim pilotażowym programie, który odbywa się w Chinach i jest on oparty na tym, jest on wąsko wyspecjalizowany. To chodzi dokładnie o badania jakieś związane z płucami, gdzie sztuczna inteligencja ocenia potencjalnie na co może być chory pacjent. Skuteczność tego jest gigantyczna. Z tego, co słyszałem, to wydajność tego polega na tym, że dziennie ten szpital jest w stanie obsłużyć około 1000 osób, dzięki temu, że pojawiają się pewne paterny. Nie wszystkie choroby, jedna specyficzna, pewnie charakterystyczna dla danego regionu.
2: Panowie, to na koniec jednak łyżka dziegciu. To jest oczywiście taka dziedzina, która budzi niepokój, dlatego że związana jest, o czym rozmawialiśmy, z etyką. Tym bardziej, że przodują w tych technologiach Chiny, które nie są transparentne. Ten program humanoidów jest wspierany przez chińskie władze. Też nie do końca jest rozumiany w Chinach w tym momencie, dlatego że humanoidy już zaczęły wypierać część zawodów, czy też sztuczna inteligencja. Może rozszerzmy to w tej chwili. Też czytałem artykuł dotyczący tego, jak to znikają zajęcia z translatoryki, czy też z fotografii, tak, które są zastępowane w firmach przez AI. Nie boicie się, że będziecie też napiętnowani jako tacy pionierzy przemysłu, który ma zastąpić ludzkość?
0: Ktoś to zrobi. Ja wychodzę z założenia, że wolałbym to robić ja, będąc świadomy, jak to zostanie przeprowadzone i w sposób taki etyczny. I tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że luka na rynku właśnie pracowników jest tak duża, że gdyby nie roboty, no to tak naprawdę mierzylibyśmy się z jakimś kryzysem gospodarczym globalnym.
2: Piotrze, chcesz coś dodać?
1: Wydaje mi się, że świat się zmienia. Zmienia się na naszych oczach i będzie się zmieniał. Dlatego uważam, że roboty, że w dzisiejszych czasach powinniśmy skupić się na tym, żeby edukacja powszechnie zmierzała w kierunku uczenia się sztucznej inteligencji, wykorzystania jej również w dziedzinie robotyki. Bo tam, gdzie znikają okazje, to znaczy, że pojawiają się nowe. I wydaje mi się, że nie jest groźne. Być może znikną zawody, które znamy. Ale to nie oznacza, że nie otworzą się nowe, których jeszcze nie znamy.
2: A te okazje technologiczne łapią Arkadiusz Cybulski i Piotr Gerke, członkowie projektu Brave Mind Fighters, którzy AI i humanoidom nadają polski sznyt, polską twarz, mogę tak powiedzieć?
3: Jak najbardziej.
2: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to była audycja Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.
4: Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, mamy 55 minut po godzinie 22 i przypominamy teraz Państwu, że Państwa głos jest dla nas ważny i można dzwonić na naszą automatyczną sekretarkę pod numer 22 645 24 00 i dzwonić mogą Państwo do nas w każdej ważnej dla Państwa sprawie. Ale takim tematem, który w ostatnim czasie wywołał bardzo dużo reakcji, dużo emocji, to oczywiście problem czy problemy, mówiąc szerzej, w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju. W tych tematach to, co budzi też kontrowersje, między innymi, jest to, czy mamy wystarczającą liczbę szpitali, a może tych szpitali jest za dużo. To temat istotny dla jednej z naszych słuchaczek.
5: Dobry Państwu, chciałam powiedzieć, podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami, swoimi. Ktoś, kto wymyślił tak absurdalny absurd, jak zamykanie szpitali i ktoś, kto się pod tym podpisze, to tak, jak wydano by wyrok śmierci.
4: Absurdalny absurd i chyba coś w tym jest, ale pytanie też, czy informowanie tak społeczeństwa przez polityków, że mamy pomysł, aby zamykać szpitale, że niektóre są niepotrzebne, czy to tak z perspektywy nawet wizerunkowej dobry pomysł, to jest też coś do zastanowienia się, ale temat szpitali, ich liczby, to jest tylko jedna z kwestii, które są problemami ochrony zdrowia w Polsce, a w sprawie czasu pracy lekarzy wypowiedział się nasz słuchacz Rafał.
6: Witam serdecznie, Rafał z tej strony Tychów, odnośnie lekarzy. Ja myślę, że liczy się tylko teraz gotówka, pieniądze, ile kto zarobi. Dlaczego lekarze nie są pilnowani, nie jest narzucany im tryb pracy, tak jak kierowca zawodowy, że maksymalnie może pracować 15 godzin dziennie, dwa razy w tygodniu, a tak to po 13 godzin. Może jechać tylko 9 godzin, a lekarze pracują po 48 godzin, robią sobie dyżury i I tak to wygląda i zarabiają krocie,

0: a pilnuje nas kierowców itd., policja, żebyśmy my nie łamali czasu pracy. Pozdrawiam serdecznie.
1: To taki tachograf dla lekarzy by się przydał, ale to pół żartem, pół serio i ten żart to jeszcze taki gorzki, bym powiedział, w tej całej sytuacji dotyczącej pracy lekarzy, tych godzin. Oczywiście staramy się nie generalizować, bo są lekarze, którzy pracują uczciwie, którzy oddają swój czas i być może często swoje zdrowie, aby służyć pacjentom, więc to też miejmy na uwadze. No ale te sprawy bardzo głośne, ogromnych zarobków, kontrowersyjnego czasu pracy, no negatywnie będą wpływały, wiadomo, że na wizerunek całej ochrony zdrowia w naszym kraju. Ciekawe też swoją drogą i trochę na marginesie, co jutro zostanie zaprezentowane przez ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, która zapowiedziała, w zasadzie premier Donald Tusk zapowiedział, że te pomysły mają jutro zostać przedstawione. Niewiele czasu było, żeby to wszystko dopracować. Tym bardziej pytanie, czy to będą takie plasterki na rany ochrony służby zdrowia, czy może jednak rewolucja w tej ochronie, bo chyba jednak ta rewolucja by się przydała i oby ona naprawiła to, co do tej pory nie działało. Kolejna kwestia przed nami, ochronę zdrowia zostawiamy, a porozmawiamy teraz o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które trwają dzisiaj, ogromne emocje wokół meczu Argentyna-Egipt i przypomnijmy, to 68. minuta, wtedy Egipt prowadził 2-0, a mecz zakończył się zwycięstwem Argentyny, 3-2. Więc to jest zaskakujące i można powiedzieć, że to jedno ze spotkań, które zapamiętamy na tych Mistrzostwach Świata. A teraz kolejny telefon od naszych słuchaczy, naszej słuchaczki, która również na temat Mistrzostw Świata nam opowiedziała.
2: No, następna sprawa, której już nie można słuchać, o tych speców od tego futbolu. Teraz się Niemcami martwi ten jeden, że miał jechać, nie pojechał. To będzie zmiana. Co was to obchodzą Niemcy? Wy się zajmijcie swoją polską drużyną, bo jakoś ani jednego słowa o niej nie ma. Ani jednego słowa. No, ciekawa jestem, jak technicznie Lewandowski będzie przyjeżdżał za oceanu. No zobaczymy, no, czy go nóżka, czy rączka nie będzie bolała znowu.
1: A Robert Lewandowski do tej pory ze swojej kondycji i zdrowia przecież był znany i ceniony i tego zdrowia należy Robertowi, myślę, życzyć i życzyć też tego, żeby pojawiał się na zgrupowaniach reprezentacji Polski. Teraz na naszej antenie serwis informacyjny Suma Wydarzeń, przedstawia go Damian Szpera.
3: Suma Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
4: Mamy wtorek, 7 lipca, minęła 23. U nas na początek rozmowy o zmianach w systemie ochrony zdrowia. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda ma jutro przedstawić pakiet zmian. Dziś na ten temat rozmawiała m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. W Ankarze rozpoczął się szczyt NATO. Wcześniej Polska podpisała umowę na serwisowanie pocisków do systemu Patriot. Argentyna gra dalej. Powiemy również o dzisiejszych meczach piłkarskich Mistrzostw Świata. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
3: Suma wydarzeń.
4: To były długie godziny rozmów o sposobach na naprawę systemu ochrony zdrowia. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się dwukrotnie z premierem i prezesem NFZ. Efekty tych rozmów mamy poznać jutro, kiedy podczas konferencji prasowej pani minister zaprezentuje swój plan na reformę. Od tego zależy, czy pozostanie na stanowisku. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk dał jej ultimatum. Albo przedstawi dobre rekomendacje, albo on później podejmie decyzje personalne. O szczegóły Dagmara Kędzior.
5: Pozycja ministry zdrowia nie jest w tym momencie pewna. Z jednej strony szef rządu podkreśla, że nie zależy mu na szukaniu kozła ofiarnego, ale z drugiej chce konkretnych propozycji. Donald Tusk podkreślał, że liczy na to, że ustalenia dotyczące m.in. finansowania szpitali i pracy medyków zostaną wdrożone w trybie pilnym.
6: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
5: Na szczegóły dotyczące rządowej propozycji liczyła też strona społeczna zasiadająca w zespole trójstronnym do spraw ochrony zdrowia. Zwłaszcza, że w ubiegłym tygodniu otrzymali informację, że w dzisiejszym posiedzeniu weźmie udział Jolanta Sobierańska-Grenda.

0: ostatecznie nie przyszła na to spotkanie. Strona społeczna jest oburzona tym faktem i również tym, że plany dotyczące naprawy systemu zostaną przedstawione jutro, bez wcześniejszej konsultacji z zespołem. Podkreślała to Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.
1: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. To nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakim powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
2: Ja to wszystko rozumiem, natomiast była informacja wczoraj taka, że może być taka sytuacja, że pani minister nie będzie. Pani minister w czasie tego spotkania o 14:30 była w KPRM-ie.
0: A tak odpowiadała na to rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska. Strona społeczna ma też swoje pomysły na reformę samego systemu. To na przykład przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę dla medyków. Mówiła o tym Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.
3: Rok temu dawaliśmy propozycje, jakie powinny być wprowadzone, przede wszystkim dotyczące uregulowania umów kontraktowych i tych wynagrodzeń, które są w niektórych sytuacjach, słyszymy, takie nie do przyjęcia.
0: A Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, uważa, że trzeba skończyć z sytuacjami, w których medycy pracują po nawet 400 godzin miesięcznie.
4: Najdłużej, uważam, powinni pracować do 208 godzin, a to jest maksymalnie, ponieważ lekarz po wykonanych pracy powinien mieć możliwość iść do domu, odpocząć.
0: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na szereg nieprawidłowości, które wyszły na jaw w ostatnich dniach. Między innymi w Szpitalu Południowym, w którym lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk miał przyjmować na SOR pacjentów poza kolejką, w tym polityków KO. Ponadto w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a w kolejnych dniach pojawiały się nowe informacje o medykach z różnych placówek, którzy nie tylko pracowali po 100 godzin tygodniowo, ale też zarabiali ponad 300 tysięcy złotych miesięcznie.
5: Mówiła Dagmara Kędzior. Jak można uzdrowić system zdrowia? O to zapytaliśmy naszych gości. Problemów jest co niemiara. To m.in. horrendalne zarobki części lekarzy, słyszymy od ekspertki. I to trzeba zmienić w pierwszej kolejności, mówi nam Anna Gołębicka z Centrum imienia Adama Smitha.
6: Ja od dawna mówię o tym, że w przestrzeni takiej publicznej powinno się ustalać benchmarki zarobków, czyli takie wzory zarobków. Czyli jeżeli lekarze apelują o 3 średnie krajowe i my sobie ustalamy, że te 3 średnie krajowe to jest taka kwota, która jest w porządku, to jeżeli jest powyżej tych 3 średnich krajowych, to wtedy na to zwracamy uwagę. I może się okazać, że to jest wybitny specjalista, ma unikalną wiedzę i musi zarabiać więcej, ale możemy w ten sposób jakby eliminować szybko te nadużycia, które się pojawiają, jeżeli jest to na przykład bardzo młody lekarz.
5: Z kolei dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego uważa, że ewentualne dymisje w Ministerstwie Zdrowia oddaliłyby zapowiadaną reformę systemu.
7: Kolejna reorganizacja w strukturach zarządzających Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia tylko i wyłącznie oddaliłaby nas od tego zasadniczego celu, jakim jest modyfikacja pewnych założeń i rozwiązań systemowych, które doprowadziły do rozwoju patologicznych zjawisk, które obserwujemy na przykładzie Szpitala Południowego, ale przecież doskonale wiemy, że nie jest to przykład incydentalny.
5: Każdego roku rząd przeznacza dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia, ale tych i tak ciągle brakuje. Tylko w tym roku budżet na ten cel to prawie 250 miliardów złotych. Teraz przenosimy się do stolicy Turcji. Wieczorem rozpoczął się tam szczyt państw NATO. Do Ankary przylecieli przywódcy 32 państw członkowskich, w tym polska delegacja i prezydent Stanów Zjednoczonych. W Ankarze jest Beata Płomecka. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
5: Sporo działo się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem samego szczytu. Co dokładnie?
8: Tak, zorganizowane zostało Forum Przemysłu Obronnego. Tak naprawdę to było wydarzenie towarzyszące szczytowi. Na tym Forum Przemysłu Obronnego były przede wszystkim dyskusje o rozwijaniu przemysłu europejskiego, ale jak się okazało, sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił razem z sojusznikami kilkanaście projektów wzmacniających przemysł europejski, rozwijających przemysł. I ta prezentacja tak naprawdę została zrobiona z takim wielkim rozmachem, z wielką pompą, z dużymi telebimami. Miałam wrażenie, że to było robione specjalnie dla Donalda Trumpa. On lubi takie prezentacje. Mark Rutte często do niego przyjeżdżał z różnymi wykresami, tabelkami. Pokazywał mu, jak Europejczycy zwiększają wydatki na obronę.

0: One tutaj ta prezentacja miała pewnie, była takim przesłaniem do Waszyngtonu, bo przedstawiciele amerykańskiej administracji już od rana byli w Ankarze, pokazać, że Europejczycy poważnie traktują swoją obronę, że biorą odpowiedzialność za swoją obronę, czyli że ta presja Donalda Trumpa przynosi rezultaty, stąd kilkanaście projektów. Polska w kilku tych projektach uczestniczy. Dzisiaj na szczycie, dzisiaj, bo już mówimy po północy, drugiego dnia szczytu, poznamy kwotę opiewającą, znaczy te wszystkie projekty zostaną zsumowane i poinformowana, sekretarz generalny NATO poinformuje, jaka to jest kwota. Zapewne zrobi to celowo także na szczycie, na zakończenie, żeby jeszcze bardziej pokazać Donaldowi Trumpowi, jak Europejczycy postanowili rozwijać swoje zdolności, a przy okazji także to jest łączenie przemysłu amerykańskiego i europejskiego, bo Europejczycy stawiają także na zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego, co jeszcze bardziej Donaldowi Trumpowi powinno się podobać. I tak przebiegały kilka godzin jeszcze poprzedzające szczyt. Dowiedzieliśmy się także, że Polska podpisała umowę z czterema krajami na serwisowanie pocisków do systemów Patriot. To jest ważne, jak tłumaczył nam wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, bo serwisowanie czasami trwa i 2 lata, jak się odsyła te pociski, a produkcja jest bardzo niewielka, a systemów czy rakiet do tych systemów potrzeba bardzo, co pokazała wojna na Bliskim Wschodzie. Jeżeli będą one serwisowane w Europie, no to będzie na miejscu, będą one na miejscu i w chwili będą do wykorzystania. I mniej więcej forum przemysłu obronnego trwało do godziny 13-14 i właśnie wtedy w Ankarze lądował prezydent USA Donald Trump. 32 przywódców jest, ale wszystkie oczy zwrócone są tylko na tego jednego. Była nadzieja, że ta prezentacja, potem przywitanie też przez prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana, takie iście królewskie z najwyższymi honorami, że to wszystko udobrucha Donalda Trumpa, no ale niestety przed spotkaniem z prezydentem Turcji Donald Trump uderzył w Europejczyków. Najpierw przypomniał, że nie pomogli mu, kiedy atakował Iran, a potem odnowił swoje żądania sprzed kilku miesięcy i znowu upomniał się o Grenlandię. Także mówiąc, że Dania nie potrzebuje Grenlandii, w ogóle nie łoży na Grenlandię, a to jest ważne miejsce dla Stanów Zjednoczonych i że Grenlandia powinna należeć do Stanów Zjednoczonych i przy okazji też zagroził, że może wycofać wszystkich żołnierzy w Europie. Także w takiej nie najlepszej atmosferze europejscy przywódcy zasiadali do stołu. Ta kolacja już się teraz kończy. Jutro, dzisiaj, w środę drugiego dnia szczytu jedna krótka sesja robocza. No i zobaczymy, jak ona będzie przebiegała. Jest bardzo krótka, niespełna nieco ponad 3 godziny, tylko po to, żeby nie dawać okazji Donaldowi Trumpowi do sporów, do atakowania Europejczyków. Więc jutro będziemy wiedzieć więcej, jak ten szczyt się zakończył.
1: W takim razie będziemy przyglądać się temu, co wydarzy się jutro. Z Ankary relacjonowała Beata Płomycka. Dziękuję. I tak jak już wspominała Beata Płomycka, w Ankarze Polska razem z kilkoma innymi państwami podpisała umowę w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Serwisowania Rakiet. To oznacza, że w naszym kraju będą serwisowane pociski PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot. Pozytywnie komentują te sprawy politycy. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę, że jest to element nowej strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Zdaniem polityka takie sygnały są pozytywne.
2: To jest zawsze dobrze. Każdy sygnał, który płynie ze Stanów Zjednoczonych, a pokazuje, mówi o inwestycji, amerykańskich inwestycjach, kwestia bezpieczeństwa, tak jak tutaj w produkcję i współpracy ze Szwecją, z Niemcami i z Polską, jest dobry, jest pozytywny. Trzeba go przyjmować i mówić o systemie. Polska jest w systemie bezpieczeństwa europejskiego, którym gwarantem są Stany Zjednoczone. To jest po prostu nasz cel.
1: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości mówi o tym, że produkcja jakichkolwiek pocisków na licencjach amerykańskich czy innych krajów jest dla Polski ważna. Polityk zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na ten rodzaj uzbrojenia jest olbrzymie.
3: I stoi się po te różne pociski w długich kolejkach. Co więcej, to znacząco obniżyłoby koszty. Poza tym dałoby nam po prostu wgląd w nowoczesne technologie, więc oczywiście powinniśmy być na takie propozycje otwarci.
1: Dodajmy, że porozumienie zostało zawarte między Stanami Zjednoczonymi, a Polską, Holandią, Niemcami oraz Szwecją. Teoretycy i praktycy łączą siły. Uniwersytet Radomski.

0: Polska rozpoczyna współpracę z producentem dronów i systemów antydronowych. Wspólnym mianownikiem jest bezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii. W uczelnianych laboratoriach powstaną nowatorskie rozwiązania, które wymagają praktycznej weryfikacji, a do tego, jak mówi profesor Przemysław Motyka, potrzebny jest odpowiedni partner.
1: Testy testami, ale później przychodzi rzeczywistość, trzeba to zweryfikować w naturalnych warunkach i tego typu porozumienia właśnie temu służą, aby w tego typu zakładach, gdzie są zaawansowane technologie, sprawdzać się zarówno jako dyplomanci, inżynierowie, jak również jako badacze i naukowcy.
0: Partnerstwo nauki i biznesu dotyczy też efektywnego oraz bezpiecznego wykorzystywania sztucznej inteligencji.
2: Sumę wydarzeń.
0: Minister Obrony Narodowej odtajnił listę sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie. Okazało się, że największe wsparcie miało miejsce, gdy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. To odpowiedź na krytykę ze strony opozycji, której nie podoba się, że obecny rząd przekazał do Kijowa rakiety do systemów Patriot. W interesie Polski i Ukrainy nie jest eskalowanie konfliktu między oboma krajami, powiedział rzecznik rządu. Po posiedzeniu Rady Ministrów Adam Szłapka zaznaczył, że wypowiedzi podnoszące napięcie pojawiają się zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej.
3: Lepiej, żeby wypowiedzi, które są eskalujące, się nie pojawiały. Natomiast naszym zadaniem jako władz Polski jest działanie w interesie Polski. W interesie Polski jest to, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. I tak zarówno ten, jak i poprzedni rząd bardzo konsekwentnie działały, wspierając wysiłki Ukrainy i Ukraińców na froncie, wspierając przede wszystkim także wsparciem militarnym i wielokrotnie zarówno ze strony prezydenta, jak i innych władz Ukrainy wyrażana była za to wdzięczność.
0: Nie jest dobrze, że napięcie między Warszawą a Kijowem będzie narastało, bo wiemy, że najbardziej cieszą się z tego wszyscy na Kremlu, powiedział rzecznik rządu. Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że prezydent Karol Nawrocki był informowany o ilości i typie sprzętu przekazywanego Ukrainie.
4: Kilka komitetów bezpieczeństwa w tej sprawie, kilka informacji, rozmów na różnym poziomie. Pan prezydent w tej wypowiedzi nie zaprzeczył, że miał tą informację. My będziemy tą prawdę mówić jasno i wyraźnie. Pan prezydent nie miał wpływu na tą decyzję, ale pan prezydent o tej decyzji wiedział. Jak widzę, nie ma co liczyć na to, że będzie tutaj jakiekolwiek wsparcie dla rządu. Nie oczekujemy tego, ale oczekujemy, że jego współpracownicy nie będą opowiadać głupot i nie będą wprowadzać w błąd.
0: Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski odpowiada, że nie należy stawiać znaku równości między starym sprzętem, który i tak trzeba byłoby zezłomować, a nowoczesnymi systemami do obrony polskiego nieba.
5: Był przekazywany sprzęt niższej wartości bojowej, głównie postsowiecki, i natychmiast był zastępowany nowoczesnym sprzętem, nowymi kontraktami, między innymi z Korei Południowej czy też ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili mamy przekazanie kluczowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej w sytuacji, kiedy sami rządzący ostrzegają, że Polska może stać się celem ataków właśnie z powietrza ze strony Rosji.
0: Mówił wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.
2: Sumę wydarzeń.
0: Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Tak powiedział szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Kirył Budanow. Kijów i Warszawa powinny dążyć do deeskalacji napięcia w kwestii Wołynia, podkreśla były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W TVP Info mówił, że Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Tragedii Wołyńskiej powinien zostać odpowiednio upamiętniony, a polscy i ukraińscy rządzący w sporach dotyczących historii powinni kierować się zasadami dyplomacji.
6: Ja uważam, że gdyby włączyć bardziej dyplomację, właśnie znaleźć ten czas, nie eskalować, czyli obejść obchody 11 lipca, uszanować ofiary, ponad 100 tysięcy ludzi i ich rodziny i tak dalej, ale nie używając języka agresywnego, nie podgrzewając tego, byłoby dobrze. No ale z drugiej strony no, mamy prezydenta Nawrockiego, który nawet w sprawach, które nie są tak dramatyczne jak Wołyń, używa języka brutalnego.
0: Wypowiedź ukraińskiego urzędnika skrytykował prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że Budanow podważa ideę obchodów, które każdego roku odbywają się 11 lipca.
7: Tego dnia upamiętniamy ofiary ludobójczej akcji UPA, która była kontynuowana przez kolejne dwa lata do roku 1945. Zatem nikt nie ma prawa mówić o tym, że 11 lipca będziemy prowokować, będziemy w jakikolwiek sposób działać niezgodnie z prawdą historyczną. Tego dnia będziemy upamiętniać wszystkie ofiary. Ponad 100 tysięcy Polaków, kobiet, dzieci, starców zamordowanych bardzo brutalnie przez UPowców.
0: Pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. W reakcji prezydent Karol Nawrocki

0: i odebrał mu order Orła Białego. Na taką zmianę trzeba było czekać dwie dekady. Parlament Europejski przyjął największą od ponad 20 lat reformę praw pasażerów lotniczych. Nowe przepisy mają ułatwić dochodzenie odszkodowań i zwiększyć ochronę podróżnych. Sprawie przyjrzał się Jan Olencki.
1: Po wejściu reformy w życie pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny. Linie lotnicze będą musiały też same informować podróżnych o możliwości uzyskania rekompensaty, a rodzice nie zapłacą za miejsca obok dzieci do 14 roku życia. Okazuje się, że nowe prawo podniesie średnią cenę biletu o około 1,80 euro. W kontekście odszkodowania do 600 euro myślę, że to nic. Odpowiadał na zarzuty o kosztach reformy poseł sprawozdawca Andrzej Nowak. Komisarz do spraw transportu Apostolos Dzidzikostas podkreśla, że reforma zachowuje dotychczasowe prawa pasażerów, a jednocześnie ułatwi ich egzekwowanie. Usprawnione procedury składania roszczeń ułatwią pasażerom uzyskanie odszkodowania. Nowe przepisy przewidują także obowiązek pokazywania pełnej ceny biletu już na początku rezerwacji, większą ochronę osób z niepełnosprawnościami oraz zakaz anulowania biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Marine Le Pen ogłosiła start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Poinformowała o tym w wywiadzie telewizyjnym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Nie wykluczone jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze.
3: Rok dozoru elektronicznego i 15 miesięcy zakazu kandydowania w wyborach. Mimo takiego wyroku Marine Le Pen postanowiła nie rezygnować z prezydenckich ambicji. Dziś wieczorem potwierdzam, że kandyduję w wyborach prezydenckich, oświadczyła w głównym wydaniu wiadomości największej francuskiej stacji telewizyjnej TF1. Taka decyzja wydawała się jeszcze do niedawna mało prawdopodobna. Marine Le Pen zapowiadała bowiem, że nie będzie prowadzić kampanii pod dozorem elektronicznym. Teraz przekonuje, że skarga kasacyjna, którą zamierza złożyć, pozwoli jej uniknąć noszenia elektronicznej bransoletki. Wielu ekspertów ma w tej sprawie odmienne zdanie. Wątpliwości budzi również to, co stanie się, jeśli prawomocny wyrok zapadnie tuż przed wyborami. Zobaczymy. To Francuzi będą sędziami, ponieważ, i to jest dobra wiadomość tego wieczoru, zachowają swobodę wyboru, powiedziała Marine Le Pen. Liderka Zjednoczenia Narodowego zapowiedziała, że rozpoczyna kampanię prezydencką u boku Jordana Bardelli, kandydata narodowców na premiera. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wiatr w porywach może osiągać siłę huraganu, czyli ponad 120 km na godzinę. Do Polski zbliża się potężne załamanie pogody, które najmocniej da się we znaki w strefie przybrzeżnej. Pogoda będzie zagrożeniem dla życia i zdrowia, mówi meteorolog ze Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz Grzegorz Zawiślak.
4: Ten wiatr będzie powodować liczne szkody w drzewostanie, masowe awarie energetyczne. Miejscami niestety może doprowadzać także do zrywania dachów. Tutaj bardzo ważny apel do wszystkich podróżujących, aby zachowali szczególną ostrożność. Drzewa obciążone liśćmi będą niestety ulegać masowemu łamaniu i stanowić dla nas potencjalnie duże zagrożenie. Przeparkujmy samochody spod wyższych obiektów, w tym zwłaszcza drzew. Uprzątnijmy balkony z tych lżejszych przedmiotów, które mogą z łatwością zostać porwane przez dynamiczny pęd powietrza.
0: W obawie przed huraganem wszystkie porty zarządziły zakaz wychodzenia w morze, a właściciele łodzi do ostatniej chwili zabezpieczają je przed zagrożeniem.
5: No, trzeba poprawić obijacze, cumy, trzeba pilnować, czy się coś nie poluzuje, czy się coś nie oberwie. No, to jest żywioł, nie? Tak sam pan widzi, jak to wszystko chodzi, tutaj pracuje, nie? Nie ma żartów. To ludzie się przedstawiają w drugiego portu, żeby chronić swoje jednostki.
6: Falochronów nie ma, takich jakie były jeszcze do niedawna, bo remont jest tak nieszczęśliwy.
7: No właśnie, mam nadzieję, że to się właśnie, jak to już remont skończy, że będzie lepiej.
6: Dzisiejsza noc będzie, rozumiem, na pokładzie?
7: Tak.
8: No jestem przygotowany, proszę bardzo. Podwójne cumy, zabezpieczone wszystko, pompy, wszystko jest sprawdzone.
0: Synoptycy apelują, aby zachować szczególną ostrożność. Siła wiatru osłabnie dopiero nad ranem.
2: Suma wydarzeń.
0: Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zmianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Nowe przepisy wejdą w życie już jutro. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
9: Urzędnicy będą mogli zdecydować o przekształceniu umów, jeśli ich kontrola wykaże, że współpraca w rzeczywistości spełnia cechy etatu. Przykład takiej sytuacji podaje główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
10: Wyobraźmy sobie, że jest to pracownik firmy budowlanej, który codziennie o 7 rano melduje się w robocie, dostaje zadania, dostaje

0: sprzęt i wykonuje pod nadzorem kierownika budowy przez 8 godzin albo 10 godzin pracy.
1: Na dostosowanie się do nowych regulacji, bez ryzyka poniesienia sankcji, przedsiębiorcy mają 12 miesięcy. Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz powiedziała, że pracodawcy są przygotowani na zmiany.
2: Pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
1: Celem reformy Państwowej Inspekcji Pracy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Na koniec mundial. Argentyna awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu, mimo że przegrywali już z Egiptem 0-2, to w ciągu niespełna kwadransa odrobili straty i wygrali 3-2. 8 gola na Mistrzostwach strzelił Leo Messi i objął prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców mundialu.
4: Tak kibice albiceleste na stadionie w Atlancie fetowali zwycięstwo swojej drużyny. Po ostatnim gwizdku sędziego wzruszeni zawodnicy reprezentacji Argentyny zalali się łzami. Leo Messi w trakcie swojej kariery w Mistrzostwach Świata ma już zdobytych 21 goli. Piłkarz na początku meczu nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Argentyńczyk na mundialach na 8 jedenastek ma 4 niestrzelone, w tym 2 na tym turnieju. Przegrywając 0-2 w 78 minucie, Lionel Messi i reprezentacja Argentyny dokonali imponującego zwrotu akcji, zdobyli 3 bramki, pokonali Egipt na stadionie w Atlancie i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, podsumowała na gorąco telewizja Fox, która w Stanach Zjednoczonych pokazuje mistrzowski turniej. Messi i Argentyna szykują Egipt wspaniałym powrotem, czytamy w dzienniku USA Today. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: A w drugim dzisiejszym meczu Szwajcaria-Kolumbia obecnie wynik 0-0, a minuta 65. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Mamy 25 minut po godzinie 23 i kolejny temat przed nami. Dla większości dzieci wakacje to czas wyjazdów, beztroski i wspomnień, do których wraca się przez całe życie. Dla wychowanków domów dziecka lato często oznacza czas w placówce, taki jak każdy inny. A jeżeli wyjeżdżają, to bez atrakcji, o których marzy każde dziecko. Fundacja Dobrych Inicjatyw chce to zmienić i zebrać 50 tysięcy złotych na letni obóz terapeutyczny dla ponad 20 dzieci. Na czym ten obóz będzie polegał? O tym Ewie Wasążnik opowiadała Katarzyna Salamonowicz, psychoterapeutka, kierowniczka projektów społecznych i edukacyjnych Fundacji Dobrych Inicjatyw oraz Bartłomiej Jojczyk, prezes i założyciel fundacji.
11: Obóz letni to jest bardzo ważne działanie dla nas, ponieważ ono jest skierowane do dzieci z domów dziecka, z 3 placówek, z 3 różnych województw. I to jest obóz bardzo różny od tego, takich typowych inicjatyw, gdzie rodzice kierują swoje dzieci na płatne kolonie czy obozy w okresie wakacyjnym, ponieważ to jest obóz, w którym nie tylko się bawimy, nie tylko dobrze spędzamy czas, ale przede wszystkim staramy się lepiej poznać dzieci. Lepiej poznać ich potrzeby, to jak funkcjonują, czego potrzebują, po to, żeby po takim obozie móc przyjechać do nich, do placówki, do domu dziecka i zaproponować im indywidualne stypendium, roczny czas wspierania, odpowiedzi na ich potrzeby, po to, żeby budować ich sprawności, sprawność zaufania do osób dorosłych, sprawność zaufania do samego siebie i wiary w swoje możliwości i wiele innych sprawności, o których tak na co dzień nie myślimy w kontekście młodych dorosłych, młodych dzieci czy młodzieży, ponieważ nasze dzieciaki mierzą się z wieloma różnymi wyzwaniami, i na te wyzwania w trakcie tego obozu staramy się odpowiedzieć.

0: I Katarzyno, czy taki obóz, taki wakacyjny wypoczynek, coś, co pewnie wielu naszym słuchaczom i ich dzieciom, no, kojarzy się z czymś najbardziej naturalnym. Jaki to ma walor terapeutyczny dla tych dzieci, które są pod opieką domów dziecka?
1: Tak, ma duży walor terapeutyczny, ponieważ nasze dzieciaki przebywają na co dzień w domach dziecka. To jest 14 dzieci na jedną placówkę, ale tak naprawdę placówki są często przepełnione, więc jest tych dzieci nawet 16 czy 18 i pieczę nad tymi dziećmi sprawuje jeden, maksymalnie dwóch, a dwóch to tylko tam powiedzmy w niektórych momentach, więc to jest też tak, że dzieciaki mają deficyty relacji z dorosłym, ponieważ dzieci w ogóle znajdują się w domach dziecka głównie z powodów dysfunkcji rodzinnych, głównie jest to alkohol, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i te dzieci po prostu nie mają takich dobrych relacji z tymi pierwotnymi opiekunami i będąc w placówce, placówka stara się oczywiście zaopiekować te działania opiekuńczo-wychowawcze i na działania opiekuńcze bardzo często jest sporo przestrzeni, natomiast na wychowawcze, na takie rozmowy, pogłębione rozmowy, na empatyzowanie, jakoś rozumienie tych dzieciaków często brakuje po prostu fizycznie czasu, no bo proszę sobie wyobrazić, jeden dorosły na 14 dzieci, no to jakoś trudno może się udać, tak? Natomiast na naszych obozach jest tak, że jest około 20 dzieci i aż 7 dorosłych, czyli dzieciaki mają tak naprawdę możliwość doświadczenia takich korektywnych doświadczeń, takiej dostępności dorosłego, dorosły, który ich słyszy, rozumie, widzi, ale też pomieszcza różne ich stany emocjonalne. Więc już samo to jest korektywne i tak naprawdę leczące dla tych dzieciaków.
0: Każdy, kto miał doświadczenie z dziećmi, nie wiem, pracy w szkole, w przedszkolu, wie, że kiedy po takiej wakacyjnej przerwie te dzieci wracają z powrotem, po prostu wracają do szkoły, do zajęć takich codziennych, widać, jak bardzo przez ten okres wakacyjny się zmieniają, dojrzewają, dorastają, czy nawet po prostu tak fizycznie rosną. To pokazuje, jak ważny jest to czas w życiu takiego małego, młodego człowieka.
1: Tak, no. Tak, to prawda. To, co jest jeszcze w kontekście naszych obozów, na czym polega ta terapeutyczność, to oprócz tych dostępnych dorosłych mamy też działania typowo terapeutyczne. My realizujemy je poprzez arteterapię, czyli takie działania, w których młodzi ludzie mogą za pomocą takich bezpiecznych form wyrazu w postaci rysunku, kolażu czy piosenki wyrazić siebie, czyli mówimy o takim wyprojektowaniu treści psychicznych na gotowe dzieło i tak naprawdę dzieciaki nie muszą się tak odsłaniać i też często nie są na to gotowe, zwłaszcza w grupie. Tak wprost o tym, co w nich, często też nie mają umiejętności nazwania tego, czy jakoś zrozumienia, co się z nimi dzieje, ale mogą to zrobić za pomocą właśnie takiego dzieła artystycznego i omawiać po prostu za pomocą symbolu, rozmawiać o tym na grupie, ujawnić się za pomocą symbolu. Więc też to działanie arteterapeutyczne tutaj jak najbardziej nam się sprawdza. Robimy to już od kilku lat i też młodzi ludzie chętnie z tego korzystają.
0: No właśnie, bo to nie jest eksperyment taki pierwszorazowy. Państwo wiedzą, o czym mówią, panie prezesie, prawda? Bo już kilkukrotnie takie obozy zimowe były organizowane i wiecie, jaki jest tego efekt i że te wysiłki rzeczywiście mają swój sens i ten cel jest osiągnięty.
2: Tak, ja bym powiedział, że obozy terapeutyczne, zarówno te zimowe, jak i letnie, są kluczowe dla naszych działań i dla naszego takiego indywidualnego podejścia do dziecka. I to jest też coś, co my ewaluujemy kosztorazowo i sprawdzamy. I kiedy 3 lata temu wydaliśmy raport na temat sytuacji młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tej młodzieży, która opuszcza potem domy dziecka i wchodzi w dorosłość, zauważyliśmy, jak ważnym jest ten projekt dla nich, ponieważ, tak jak powiedziała Kasia, oni często na takim obozie zaczynają ufać dorosłym osobom, zaczynają dostrzegać swoje silne strony. I też mamy takie zadanie na obozie zimowym i prosimy ich o to, żeby napisali do siebie list. Sami piszą list to samych siebie i prosimy ich, żeby napisali w tym liście to, jak się teraz czują, jak się mają, jak siebie widzą, jak widzą swoje najbliższe miesiące, jakie mają plany, marzenia na najbliższe lata. I potem te listy oddajemy im na obozie letnim, czyli już w przyszłym miesiącu oddamy im list, który pisali do siebie w styczniu, w lutym, po to, żeby sami zobaczyli, jak bardzo się zmienili w ciągu tego pół roku. No bo pomiędzy obozem zimowym a letnim my już wdrażamy im indywidualną ścieżkę wsparcia i stypendium i tą ścieżkę będziemy też kontynuować po obozie letnim. To jest coś bardzo

0: innowacyjnego, jeśli chodzi o Polskę, że obóz nie jest jednorazowym wydarzeniem, tylko jest pewną ciągłością, pewną kontynuacją po to, żeby doszło do najważniejszej zmiany, czyli do zmiany postaw.
1: Mówi pan, panie prezesie, o listach, które te dzieci piszą same do siebie, ale są jeszcze listy, które będą wysyłane z letniego obozu do tych, którzy zdecydują się pomóc w jego realizacji. Pani Katarzyno, jakie to z kolei ma znaczenie, że uczestnicy tego obozu, tego wypoczynku będą mogli napisać kartkę z pozdrowieniami dla kogoś, no, kto przez to, że zdecyduje się na tę pomoc, stanie się osobą bliską dla uczestników tego wypoczynku.
2: Przede wszystkim ma to znaczenie tak wdzięczność, która jakoś jest istotna i ważna, bo też dzięki wdzięczności możemy docenić to, co mamy i bo często też dzieciaki są w takiej pozycji, że są mocno w deficycie i tak naprawdę jest to bardzo trudne być w tym deficycie, no bo wtedy człowiek patrzy przez ten filtr na świat i nawet jeżeli dostaje coś dobrego, to czasami, znaczy nie, czasami jest po prostu zobaczyć te dobre rzeczy, natomiast to, kiedy to dziecko usiądzie, wyjmie kartkę i zacznie pisać, też może sobie jakoś to bardziej ułożyć, uświadomić, gdzie jest i co się dzieje, więc też to budowanie takiej postawy wdzięczności jest dla nas ważne. Realizujemy to też poprzez inne nasze projekty. Mamy też taki projekt bardzo wdzięczny, Paczka dla seniora, gdzie młodzi ludzie też wzbudzają w sobie tą postawę wdzięczności i na przykład dostarczają wsparcie materialne dla seniorów, więc my tutaj w fundacji też jest dla nas ważne to, żeby oprócz tego, że pomagamy młodym ludziom, to też kształtujemy w nich takie postawy prospołeczne.
3: Z Katarzyną Salamonowicz i Bartłomiejem Jojczykiem z Fundacji Dobrych Inicjatyw rozmawiała Ewa Wasążnik. Na dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24 przygotowali dla Państwa Paulina Olak i Rafał Roślik. Zrealizowali Michał Daniluk i Eldar Pedorenko, a przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy i zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24. Do usłyszenia.

0: Powtórka programu. Portfel seniora.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora. Rosnąca populacja osób starszych wymusza dostosowanie systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, opieki długoterminowej, ale także ekonomii całej gospodarki do nowych potrzeb wynikających z odwróconej piramidy demograficznej. Czy to się w Polsce dzieje? Czy takie działania są realizowane? Na ile sami tak zwani młodsi seniorzy mogą i powinni się do tego wszystkiego przygotować? Czy jest może już za późno? A jeśli jest, to dlaczego? Na te wszystkie pytania odpowie mój dzisiejszy gość, profesor Piotr Szukalski, demograf, gerontolog, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Witam również pana profesora. Rozmawiamy w związku z zakończonym już projektem, który pan realizował pod tytułem Przygotowanie do starości. Przyznam, brzmi to bardzo ciekawie, ale pytanie, jakie nasuwa mi się tutaj na początek, jest takie. Kto powinien się do tej starości przygotować? Czy miał pan na myśli osoby 50+, tak rzucam, zobaczymy co pan odpowie, a może osoby starsze w związku, nie wiem, z przesuwaniem się granicy starości, czy osoba w średnim wieku, na przykład około 40, to powinna być, kiedy te osoby, bo właściwie tak jest, że one dopiero wtedy zaczynają sobie uświadamiać, że jednak ta starość pewnie nadejdzie, nadejdzie emerytura, to się z tym wszystkim wiąże. Czy może to już wtedy jest za późno na przygotowanie się do starości? Należy przygotować się na przykład od początku wejścia w dorosłość? Panie profesorze, pan ma głos.
2: Odpowiadając na pierwsze pytanie, myślę, że wystarczy podać podtytuł naszego projektu realizowanego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, a mianowicie Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości. I my definiowaliśmy ten wiek przedemerytalny jako wiek, w którym brakuje nie więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Czyli były to kobiety mające 50-59 lat, mężczyźni 55-64 lata. Co więcej, wyszło z naszych badań, że znaczna część badanych deklaruje przygotowanie do starości na jakiejś płaszczyźnie, ale tak naprawdę, że

0: rzeczywiście okazuje się, że moment, w którym badani zaczęli przygotowywać się do własnej starości, związany jest przede wszystkim z tym, że ktoś w najbliższej rodzinie osiągnął ten wiek emerytalny. Krótko mówiąc, pokolenie rodziców osiąga wiek emerytalny lub też wręcz zaczynają się pierwsze poważniejsze problemy zdrowotne wśród po przejściu na emeryturę kilka, niekiedy więcej lat i wówczas dopiero uświadamiamy sobie, że przecież nas to też czeka i zaczynamy szerzej myśleć, a tymczasem odpowiadając na dalszą część pani pytania.
1: No właśnie.
0: Tak naprawdę przygotowywać się do starości powinniśmy znacznie wcześniej. Myślę, że nie później niż w wieku 40 lat, z uwagi na to, iż no, te 20-25 lat to jest niezbędny czas, aby móc tak naprawdę za pomocą chociażby niewielkich oszczędności zgromadzić środki, które no, w znaczący sposób podniosą nam poziom życia. Tak naprawdę powinno się z oczywistych względów robić to znacznie wcześniej, ale kto mając lat 20 kilka, 30, 30 kilka myśli o tym, co będzie za lat 30-40.
1: Tak mi to, panie profesorze, przyszło do głowy. Trochę próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie kto, ale pytanie, czy pan się ze mną zgodzi, że może ci, którzy na przykład żyją, no wiem, że to coraz rzadsze, ale może którzy żyją w rodzinach wielopokoleniowych, bo to, co pan powiedział na początku, że jeżeli widzimy wokół siebie osoby, które stają się starymi, które żyją w tej starości, tak, przychodzą na emeryturę i tak dalej, to może w rodzinach wielopokoleniowych to i następne pokolenia mające 20, 20 kilka lat, gdyby widziały takie starsze osoby, to też zaczęłyby się wcześniej do tej starości przygotowywać. Co pan na to? To jest jakaś odpowiedź, czy nie?
0: Teoretycznie tak, ale w praktyce wygląda to inaczej. Pamiętajmy, że w naturalny sposób, kiedy mamy do czynienia z dochodzeniem do adolescencji, te wnuki osłabiają kontakty ze swoimi dziadkami. Dziadkowie z reguły wówczas właśnie zaczynają dochodzić do wieku, w którym kończy się karierę zawodową, w którym zaczynają się pojawiać pierwsze problemy i niestety to wpisuje się w wiek, w którym występuje to osłabienie relacji z uwagi na to, że dlatego 15, 17, 20 latka zdecydowanie ważniejsi są rówieśnicy i kontakty z nimi niż kontakty rodzinne. I nawet proszę zwrócić uwagę, że występuje w tym wieku wyraźne osłabienie nawet relacji z rodzicami własnymi. Więc to też się nie dziwmy, że ci młodzi 20-latkowie nie widzą za bardzo tych praktycznych problemów, jakie pojawiają się w życiu ich własnych dziadków.
1: Jeszcze tak jak pan powiedział, że około 40, to rzeczywiście badania pokazują, że wtedy zaczynamy o tym myśleć, tak powszechnie, czy też średnio, przeciętnie. Ale trochę system chyba nas też do tego zmusza, sam system emerytalny, no bo jeżeli on powiedzmy wymaga, żeby na przykład dostać emeryturę, czy dostać dopłatę do emerytury minimalnej. Obecnie, obojętnie w jakiej sytuacji się znajdziemy, to trzeba pracować co najmniej 20 albo 25 lat kobieta, mężczyzna, no to to się idealnie wpisuje w ten wiek 40, prawda?
0: No to jest między innymi rzeczywiście ten element, a proszę zwrócić uwagę, że ja sam znam osoby, które po 40 zaczęły inaczej patrzeć na relacje z pracodawcą, krótko mówiąc, gotowe były do tego, aby wynagrodzenie na rękę było trochę niższe, ale żeby nie tylko od płacy minimalnej była liczona składka emerytalna. No właśnie myśląc o tym, co będzie ze mną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Fakt, żeby nie było niedomówień, to również jest sytuacja, znaczy lepsza sytuacja na rynku pracy również to, że tak powiem, sprawia, że pracodawcy no, mniej niechętnie godzą się na takie rozwiązania, no bo to podnosi generalnie ich koszty, nieprawdaż? Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że pojawia się to właśnie takie przekonanie, że w pewnym momencie dożyje. Proszę bowiem zwrócić uwagę, no co ci 20-latkowie jak wyjaśniają brak zainteresowania. Ale czy ja dożyję?
1: Tak,
0: jest najczęstsze wyjaśnienie. Ci 40-latkowie, nagle do nich dochodzi, że no zdecydowana większość z nas, no tak 90% osiągnie.
1: Jednak
0: to
1: dożyje.
0: Tak. I mało tego, do nich dociera, że ten okres przebywania na emeryturze to nie będzie 3-5 lat, ale w przypadku kobiet wszystko wskazuje, że to będzie raczej wielkość bliższa ćwierćwiecza.
1: No właśnie. No dobrze, to niby dobrze, ale rzeczywiście trzeba się do tego przygotować. To teraz drugie pytanie, które jest z tym projektem chyba związane. No to moje pytanie jest takie, kto powinien się przygotowywać do owej starości? Czy chodzi tylko o nas samych, tak? O ludzi, którzy mają nadzieję być starzy? No tak to już trzeba chyba powiedzieć.

0: powiedzieć, czy bardziej o instytucje państwa, o przedsiębiorców, w ogóle o polityki publiczne, które powinny być nakierowane na takie nieuchronne zestarzenie się już nawet całego społeczeństwa, ogólnie społeczeństwa, no bo tego chyba już nie unikniemy. To kto powinien się przygotowywać do starości?
1: W naszym projekcie akurat koncentrowaliśmy się na przygotowaniu indywidualnym, a zatem staraliśmy się badać, jak te osoby na przedpolu starości, które właśnie badaliśmy, jakie działania podejmują, jakie mają plany dotyczące na przykład, nie wiem, remontu mieszkania, nieprawdaż, w ostatnich latach aktywności zawodowej, czyli w ostatnich latach, kiedy ma się wyższe dochody. Tak. Ale z oczywistych względów musimy sobie zdawać sprawę, że to przygotowanie do starości to tak naprawdę może się dokonywać zarówno na poziomie jednostek, jak i na poziomie społecznym, czyli na poziomie właśnie władz publicznych, czy też właśnie na poziomie pracodawców. I to ostatnie może trochę się zdziwić naszych słuchaczy, ale zwyczajnie w świecie, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tym, że coraz większa część ogółu pracowników to osoby w wieku 50+, kiedy mamy do czynienia w niektórych, zwłaszcza zawodach, z totalnym deficytem nowych pracowników wchodzących na rynek pracy, posiadających dane umiejętności, dane kwalifikacje, to pracodawcy starają się również być zainteresowani tym, aby przynajmniej część tych dochodzących do wieku emerytalnego pracowników zachęcić do tego, aby jeszcze rok, trzy, pięć popracowali. I tu musimy też sobie zdawać sprawę, że w takim wypadku to przygotowanie do starości z punktu widzenia pracodawców przybiera bardzo specyficzne formy. To jest z jednej strony wdrażanie tak zwanego zarządzania wiekiem, a zatem takiej specyficznej formy zarządzania, w której mamy do czynienia z dostosowywaniem na przykład czasu pracy do specyfiki wieku. Godzimy się zatem na to, aby pracownik, który już po osiągnięciu uprawnień emerytalnych, który u nas chce pracować, aby pracował w niepełnym czasie pracy. Godzimy się dostosować elastycznie wszystkie warunki pracy do na przykład tego, iż znaczna część tych 60-kilkulatków ma pewne zobowiązania opiekuńcze wobec pokolenia własnych rodziców.
0: Tak.
1: Aby dostosować specyficzne warunki pracy polegające na to, aby zgodnie z zasadami ergonomii na przykład zastąpić ślińskie powierzchnie, po których się porusza człowiek, powierzchniami, które są bardziej przyczepne po to, aby ograniczyć możliwość poślizgnięcia się. To jest lepsze oświetlenie stanowiska pracy. To jest wreszcie w przypadku pracowników biurowych gotowość do podniesienia temperatury w pomieszczeniu, w którym pracują o 1,5-2 stopnia w porównaniu do młodych pracowników, no bo jak łatwo się domyślamy, jest zupełnie inna cyrkulacja krwi, a w takim wypadku no i inna, że tak powiem, inne zapotrzebowanie na ciepło. W tym pomieszczeniu, w którym siedzi te ileś godzin.
0: No dobrze, panie profesorze, według Eurostatu nasz kraj zanotował w ostatnich 10 latach największy wzrost wskaźnika, tak zwanego wskaźnika obciążenia emerytalnego w całej Unii Europejskiej. No jest to taka miara, która porównuje liczbę osób w wieku 65+ do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym. No i za nami są Bułgaria i Chorwacja, a na zupełnie drugim końcu Portugalia czy Finlandia. No i to jest pytanie takie, czy na to ma wpływ tylko demografia, czy może jednak na przykład dłuższa aktywność zawodowa? Jak to powinno w pańskiej opinii u nas wyglądać, jeśli chodzi o tą właśnie aktywność zawodową w tym kontekście, o którym mówimy?
1: Miernik, tak jak został przez panią zdefiniowany, jednoznacznie wskazuje, że ten wzrost wynika tylko i wyłącznie z przemian demograficznych, nieprawdaż? Bowiem jest tutaj wzięta granica 65 lat, a zwyczajnie w świecie ten wiek 65 lat już osiągnęły wszystkie roczniki powojennego wyżu demograficznego, a w związku z czym naturalny sposób ta liczba 65-latków i starszych jest bardzo wysoka. Natomiast z oczywistych względów my musimy sobie zdawać też sprawę, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia o połowę zwiększyła się liczba osób, które mając już wiek emerytalny,

0: emerytalny dalej wykonują pracę. I co więcej, jestem głęboko przekonany, iż chociaż ten wzrost w ostatnich latach wyhamował, bowiem roczniki niżu demograficznego z lat 60. zaczynały dochodzić do wieku emerytalnego, to jednak, jeśli spojrzymy na częstość wykonywania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, ta częstość będzie tylko rosła. Musimy sobie zdawać sprawę, że po pierwsze, czy są to, jakby powiedzieć, dwa osobne czynniki, które tutaj na to wpływają. Czynnik numer jeden, no to jest to, że generalnie hojność systemu emerytalnego długofalowo się będzie obniżać. To, co nazywamy stopą zastąpienia, czyli relacja pomiędzy w skali makro średnią emeryturą, a średnim wynagrodzeniem, a w skali mikro relacja pomiędzy pierwszą emeryturą, a typowym wynagrodzeniem, jakie się w ciągu ostatniego roku pracy uzyskiwało, ta relacja stale się obniża. Co z oczywistych względów zachęca, czy wręcz zmusza niektóre osoby do tego, aby zostać na rynku pracy.
1: Właśnie, być bardziej aktywnym zawodowo.
0: Tak,
1: to niewątpliwie, ale panie profesorze, no, większa aktywność zawodowa to na pewno ta większa zamożność finansowa, ale czy Polacy, to jest też pytanie, jakie bym miała, czy Polacy myślą właśnie o tym, żeby zwiększyć to swoją zamożność finansową, dlatego żeby zabezpieczyć się na starość i tu już możemy chyba mówić, powiedzmy, zacząć od tych 50-latków i wzwyż, nie wiem, odłożyć, zainwestować, a jeśli tak, to jak? Aktywnie, pasywnie, bo to też jest różnica. Czy chcą mieć poduszkę finansową, czy raczej myślą, że jakoś to będzie, a i tak już im niewiele zostało i niewiele im potrzeba, bo też taki sposób myślenia jest.
0: A pozwoli pani, że jeszcze wrócę do tego drugiego czynnika warunkującego długofalowy wzrost aktywności zawodowej. To jest po prostu poprawa poziomu wykształcenia kolejnych roczników, które wykonują po prostu prace w miarę lekkie, znaczy lżejsze niż ci urodzeni wcześniej, których zwyczajnie w świecie nie ma fizycznych ograniczeń do wykonywania pracy. Zgodzimy się bowiem, że zupełnie inaczej wygląda praca w księgowości i zupełnie inaczej wygląda praca w
1: budowie. O problemach zdrowotnych jeszcze chcę powiedzieć. Teraz chciałam dokończyć te finanse. Właśnie jak osoby starsze tutaj o tym myślą na swoją starość, już tak to powiedzmy. To jest właśnie inwestowanie aktywne, pasywne, poduszka finansowa, czy raczej takie myślenia, niewiele mi trzeba, jakoś to będzie, tak jak powiedziałam.
0: No w polskich realiach, kilka dni temu ukazał się taki raport z polskich, znaczy dla kilkunastu krajów europejskich i okazuje się, że w polskich realiach tym najważniejszym składnikiem majątku jest mieszkanie.
1: Tak jest.
0: No ale jak łatwo się domyślać, jest to de facto, no, ono oczywiście zapewnia bezpieczeństwo w tym znaczeniu takim mentalnym, że nic mi się nie stanie, ale ono jest takim aktywem, który nie jest kapitałem, czyli nie przynosi zysku, prawda? Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że te oszczędności typowego emeryta szacowane na niecałe 10 tysięcy euro średnio, to są relatywnie nieduże kwoty. Kwoty, które umożliwiają przeżycie kilkunastu miesięcy. Na dodatek, i teraz wrócę do badań, od których rozpoczęliśmy, okazuje się, że znaczna część naszych rodaków, znaczy, jeśli już się posiadają jakiekolwiek zabezpieczenie finansowe, to niestety posiadają to w postaci takiej, chciałby się powiedzieć, bardzo tradycyjnej. Jakieś lokaty w banku, nieprawdaż? Natomiast brak jest, znaczy niewielka część dokonuje bardziej przemyślanych inwestycji. Niewielka część uczestniczy na rynku akcji czy obligacji. Niewielka część myśli o wykupowaniu jakichś polis dodatkowych, nieprawdaż? Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, kilkanaście, bo to zależy od środowiska, nieprawdaż? Ale niewielka część, 1 na 8, mniej więcej 9 osób, posiada takie składniki majątku, które mogą prowadzić do pojawienia się dochodu pasywnego, krótko mówiąc, który
1: mieszkania na wynajem.
0: Mieszkanie na wynajem, czy coś innego na wynajem, bo pamiętajmy, to niekoniecznie musi być wynajmowane mieszkanie. W warunkach Warszawy wystarczy wynajmować garaż, nieprawdaż, aby znacząco poprawić
1: coś jest. Działkę
0: sytuację.
1: Można... Tak, tak.
0: No ale to, więc musimy zdawać sobie sprawę, niewielka część.

0: osób dokonuje tego typu inwestycji. Natomiast nam się w poprzednich badaniach, które robiliśmy, pojawiło bardzo ciekawy sposób zabezpieczenia wśród osób, które pracowały za granicą przez kilkanaście lat.
1: Właśnie.
0: Najczęściej na czarno, żeby nie było, nieprawdaż? Więc bez opłacania składek i bez posiadania

0: nieprawdaż budowlanych, no to ze sprzedaży jednej da się te 2-3 kolejne lata przeżyć i to był wymieniany taki bardzo często w tych naszych badaniach.
1: Aczkolwiek to też konsumpcja, no jakby na to nie patrzeć, no bo jeżeli sprzeda się tę działkę, to się skonsumuje to, co się pozyskało.
0: No tak, ale to wie pani, to jak mówię, to było w specyficznych warunkach, kiedy pracowało się na czarno za granicą, ale będąc świadomym tego, że to oznacza brak uprawnień emerytalnych, czy bardzo niską emeryturę, no część tych środków zarabianych próbowało się jednak w jakiś sposób zainwestować, aby poprawić sytuację w okresie starości.
1: To jeszcze takie pytanie, jak tak dotykamy tych mieszkań, bo to ciekawe, już wcześniej miałam pana o to zapytać, ale czy odnotowali państwo coś takiego, wykonując swoje badania, że na przykład osoby starsze tuż przed emeryturą, czy też w ostatnich latach, bo pan mówi na przykład o remoncie mieszkania, ale czy dokonują takich zmian większych, typu przeprowadzają się, zmieniają miejsce pobytu, na przykład z mieszkania na wieś, albo nie wiem, z kraju za granicę. To też ma związek oczywiście z mieszkaniami. Czy takie ruchy widać wśród Polaków?
0: Odpowiem tak. Pytaliśmy się tych naszych badanych w wieku przedemerytalnym o plany związane właśnie ze zmianą miejsca zamieszkiwania, tak, wychodząc z założenia, że być może część będzie chciała zwyczajnie w świecie przenieść się do mniejszego mieszkania, no albo właśnie przenieść do miejsca, gdzie mieszkają dzieci, aby było bliżej. To jest naprawdę znikoma.
1: Czyli jednak stary drzew się nie przesadza.
0: Tak, to były wielkości 3-4%, które stwierdzały, że tak, myślą o czymś takim. Natomiast zdecydowana większość naszych badanych stwierdzała, w ogóle nie mam tego w planie, nie widzę żadnego powodu. No wie pani, nie ma się co dziwić, jeśli mieszka się i zajmuje się w danym mieszkaniu, dane mieszkanie przez 20, 30, 40 lat, to sama pani wie, tak naprawdę do wielu miejsc można chodzić prawie że z zamkniętymi oczami. Jednak człowiek jakoś tam wsiąka tą tkankę sąsiedzką, niekiedy buduje żywe relacje, a przynajmniej, że tak powiem, nie boi się chodzić po okolicy, bo wszyscy mnie tu znają, więc jakby nawet jakaś chuliganeria była, to ktoś tam zareaguje.
1: To panie profesorze, jeszcze taki jeden wątek i tych wątków jest jeszcze kilka, ale no chciałam teraz taki może poruszyć. Opieka długoterminowa i jej koszty. No bo skoro mówimy tutaj o starzeniu się społeczeństwa i tak dalej, to powinien być obowiązek państwa. No i jego koszty też powinny właściwie, tak byśmy powiedzieli, spoczywać na państwie. Czy jednak można tak przerzucić ten koszt na państwo, czy właśnie dobrym rozwiązaniem jest przerzucanie ich na seniorów i ich rodziny, no to wobec takiego drastycznego jednak starzenia się społeczeństwa może być z tym problem, że nie będzie komu tej opieki przejąć i to będzie się dziać kosztem też aktywności zawodowej kolejnych grup, kolejnych pokoleń, co byłoby kompletnie bez sensu.
0: No i znowu pytaliśmy tych naszych respondentów właśnie o kwestię tego, jaka ich zdaniem jest najlepsza forma opieki, a przede wszystkim jaką sami chcieliby, kiedy w ich sytuacji pojawiłyby się pewne problemy z niesamodzielnością, jaką chcieliby wykorzystywać. I pojawiło nam się tutaj kilka grup wyraźnie różniących się stopniem właśnie myślenia o korzystaniu ze wsparcia publicznego. Pierwsza grupa mówiła, nie, w zasadzie tylko ze współżonkiem będziemy się sobie nawzajem się wspomagać, a jeśli ktoś z rodziny, to tylko w sytuacjach krytycznych, nieprawdaż. Kolejne grupy w większym stopniu uznały, iż ich dzieci lub inni krewni powinni się włączać. I wreszcie grupa, która chociaż generalnie stwierdziła, że to rodzina będzie głównym dostarczycielem opieki w sytuacji, gdyby w ich życiu pojawiła się niesamodzielność, to ewidentnie uznawała, że instytucje publiczne powinny wspierać, powinny być takim dodatkowym źródłem wsparcia.
1: Czyli to jednak jest w mniejszości, tak? A czwarta?
0: Tak. Czwarta, która w zdecydowanie większym stopniu uwzględniała właśnie, czy można powiedzieć w dominującym stopniu uznawała, że jej wsparcie będzie zwyczajnie w świecie wsparciem udzielanym przez władze publiczne, samorządy, ale jak łatwo się można domyślać, w dużym stopniu, to była relatywnie kilkunastoprocentowa grupa, ale grupa ludzi, którzy albo nie założyli rodzin, albo

0: bo mieli dość słabe kontakty z członkami swoich rodzin. Więc też pamiętajmy, w dużym stopniu jest to trochę wymuszone, nieprawdaż, przez sytuacje rodzinne. Jasne. Natomiast ten nasz projekt był powtórzeniem projektu, który realizowaliśmy 17 lat wcześniej, pod zbliżonym tytułem. Początek był dokładnie taki sam, przygotowanie do starości.
1: Panie profesorze...
0: Kiedy się porównuje, przepraszam, to widać to ewidentnie, krótko, bo... że coraz bardziej zwiększa się gotowość do korzystania ze wsparcia instytucji publicznych.
1: Aha. To też ciekawy wątek. Wątków tych ciekawych jest jeszcze na pewno wiele. Na pewno temat jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy i bardzo potrzebny w tej sytuacji demograficznej do tego, żeby go analizować. Ja dzisiaj panu serdecznie dziękuję. Profesor Piotr Szukalski, demograf, gerontolog i wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszam na kolejny Portfel Seniora naszych słuchaczy za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Huragan nad polskim wybrzeżem. Pogoda będzie zagrożeniem dla życia i zdrowia. Dziś mamy poznać reformę systemu ochrony zdrowia. Stany Zjednoczone ponownie uderzyły w Iran. To odpowiedź na ataki Iranu na statki handlowe. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Wiatr nad morzem może osiągać siłę cyklonu w porywach do 120 km na godzinę. Wywoła to sztorm i ogromne fale. Najbardziej zagrożone będą rejony strefy przybrzeżnej, ostrzega synoptyk ze Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz Grzegorz Zawiślak.
2: Sytuacja jest dość nietypowa jak na okres wakacyjny. Mamy przecież pełnię lata. Tego typu wichury, sztormy są dużo bardziej charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego. A to wszystko za sprawą głębokiego układu niskiego ciśnienia, który z nadpołudniowej Szwecji będzie nurkować nad południowy Bałtyk w kierunku krajów nadbałtyckich.
1: Wiatr na wybrzeżu osiągnie najwyższe wartości między północą a drugą w nocy. Dlatego w portach ogłoszono pogotowie sztormowe i wprowadzono zakaz wychodzenia statków w morze.
3: Wachta cumownicza tak zwana, wachta sztormowa, proszę pana. Siedzimy, pilnujemy, żeby się nic nie stało.
4: Te prognozy robią na was wrażenie, nawet 120 km na godzinę.
3: Proszę pana, no jak prognoza mówi, że będzie niebezpiecznie, to będzie niebezpiecznie, prawda? Na morzu to nie ma litości.
5: No staram się jeszcze jakby odbijaczy pozakładać, żeby się łódka nie odbiła, nie? Falowanie będzie, ale podobno będzie jeszcze większe, nie?
1: Tak mówili właściciele jachtów i łodzi cumujących w porcie w Ustce, który najbardziej jest narażony na zjawisko falowania, ponieważ falochrony na czas remontu zostały rozebrane. Synoptycy apelują o ostrożność. Dziś mamy poznać plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Reforma ma zostać przedstawiona przez minister zdrowia i kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia. Premier Donald Tusk oczekuje m.in. ograniczenia zarobków lekarzy i przypadków omijania kolejek do specjalistów.
6: Kilka zaproponowanych rozwiązań będzie wymagało zmian ustawowych, co wiąże się z dłuższym czasem potrzebnym na ich wdrożenie.
7: Natomiast wszystko to, co jest możliwe do zrobienia mocą decyzji pani minister rządu Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzimy w trybie pilnym.
6: Szef rządu dodaje, że reformy w ochronie zdrowia nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Reformy mają polegać m.in. na przyspieszeniu we wdrażaniu systemu e-rejestracji, wprowadzeniu limitu zarobków dla lekarzy w szpitalach oraz limitu godzin przepracowanych w publicznej służbie zdrowia. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda miała wziąć udział w posiedzeniu trójstronnego zespołu do spraw ochrony. Strona społeczna liczyła na rozmowę m.in. o planowanych przez rząd reformach systemu. Ostatecznie szefowa resortu odwołała

0: swoją obecność. Polska znalazła się w gronie krajów, które będą serwisować pociski do systemów obrony powietrznej Patriot. Umowę w tej sprawie podpisano podczas szczytu w Ankarze. Polska od dawna zabiegała o to, aby stać się centrum serwisowym i koprodukcyjnym dla broni amerykańskiej, mówi wiceminister resortu obrony Cezary Tomczyk.
1: Polska w ciągu ostatnich lat zainwestowała około 65 miliardów dolarów w sprzęt amerykański, budując nie tylko zdolności dla naszej armii, ale też zdolności produkcyjne na terenie naszego kraju. W ciągu następnych lat chcemy zakupić sprzęt i zainwestować w zdolności produkcyjne i serwisowe w naszym kraju około 150 miliardów dolarów.
0: Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi podpisały również Holandia, Niemcy i Szwecja. To odpowiedź na irańskie ataki na 3 statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Amerykańskie siły rozpoczęły uderzenia na Iran, poinformowało dowództwo centralne CENTCOM. Według irańskich mediów na południu kraju słychać eksplozje. Wykazana przez Iran agresja była nieuzasadniona, niebezpieczna i stanowiła wyraźne naruszenie zawieszenia broni, dodało dowództwo amerykańskich sił. Według brytyjskiej agencji bezpieczeństwa żeglugi UKMTO w cieśninie Ormus zaatakowano w ciągu ostatnich doby 3 statki, w tym statki gazowiec i saudyjski tankowiec. Wracamy do kraju. Umowy zlecenia lub B2B decyzją urzędników będą mogły zostać zmienione na umowy o pracę. W życie wchodzą dziś nowe przepisy, które rozszerzają możliwości Państwowej Inspekcji Pracy. Właściciele firm powinni dostosować się do nowych regulacji w ciągu 12 miesięcy bez narażania się na sankcje. Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz powiedziała, że przedsiębiorcy są przygotowani na te zmiany.
2: To będą duże zmiany, zwłaszcza dla tych firm, które zatrudniają więcej osób albo z większą liczbą osób mają podpisane umowy cywilnoprawne bądź B2B. Natomiast zapewne pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
0: Celem reformy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Reprezentacja Argentyny awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/8 w Atlancie Albiceleste pokonali Egipt 3-2. Zespół z Afryki poniósł porażkę, mimo że prowadził 2-0. Jacek Gmoch, były trener reprezentacji polskiej, który w 1978 roku prowadził biało-czerwonych podczas mundialu w Argentynie, tak ocenia postawę obu ekip w tym spotkaniu.
3: Egipcjanie zagrali świetny mecz. Argentyna oczywiście, potencjał jest różny, doświadczenie, zawodnicy, ale mecz był taki, który chciałoby się oglądać. Wiadomo, że potencjał drużyny argentyńskiej jest bardzo duży. No, jest to mistrz świata, wszystko przemawia. Ta drużyna jest oczywiście, jak wiele innych drużyn, tak zwanych wielkich, trafiały na trudności.
0: Dodajmy, że trwa dogrywka w drugim dzisiejszym meczu mundialowym. Szwajcaria-Kolumbia. Jest wynik bezbramkowy, 96. minuta.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Silne opady deszczu na północy, na wschodzie i w centrum i na południu. Oprócz tego nad morzem obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. A jutro, w zasadzie dziś, w ciągu dnia deszczowa aura utrzyma się we wschodniej połowie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w Warszawie do 22 w Szczecinie. Jest prawie 7 minut po północy.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Powtórka programu.

0: Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, mamy na Dolny Śląsk, a tam katastrofa ekologiczna na Bobrze. Po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowickiego doszło do masowego śnięcia ryb, a woda w rzece Bóbr, na której znajduje się ten akwen, jest brudna. Wszystko to wynik zaplanowanego remontu zapory Pilchowickiej. Spółka odpowiedzialna za jego przeprowadzenie twierdzi, że inaczej się nie dało. Ale czy rzeczywiście nie da się inaczej w takich sytuacjach? Co też ta sytuacja mówi nam o stanie polskich rzek? Te pytania padną teraz w rozmowie, a moim gościem jest dziś Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju i członek koalicji Czas na Odrę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Krzysztofie, gdy słyszymy kolejna katastrofa na rzece, to na myśl przychodzą nam wspomnienia z 2022 roku i z tego, co wydarzyło się wtedy na Odrze. No, przyczyny katastrofy tej obecnej na Bobrze są inne. Co tam konkretnie się wydarzyło?
2: Mamy duży zbiornik, jeden z największych na Dolnym Śląsku, zresztą ponad stuletni, historyczny, który powstał z uwagi na zagrożenie powodziowe. I w jakiś sposób to zagrożenie powodziowe tam troszeczkę kompensuje na odcinku poniżej tego zbiornika. I ten zbiornik no, ma już swoje lata i pewnie wymagał remontu, co już było wiadomo przed powodzią z 2024 roku, dlatego że w 2021 roku spółka otrzymała pozwolenie na przeprowadzenie tam remontu. Tego remontu jakoś za bardzo nie zrealizowano. Powódź 2024, kolejna można powiedzieć katastrofa w zlewni Odry, tej górnej, na Dolnym Śląsku. Wielkie opady związane też z ociepleniem klimatu i z tym kryzysem klimatycznym. W rezultacie prawie, że się przelało przez tą koronę tej bardzo wysokiej kamiennej zapory. No i pewnie wymagało to przygotowania się do kolejnej katastrofy, czyli kolejnej powodzi. Natomiast no, to, co się stało, to po prostu spuszczono wodę. Spuszczono wodę, nie za bardzo zwracając uwagę na ryby i inne organizmy, które tam żyją. No i oczywiście na dnie tego zbiornika, który ostatni raz był chyba czyszczony ponad 50 lat temu, mamy prawie 6 metrów namułów. No, zrobiono to w czasie najgorszym z możliwych, czyli po prostu w momencie, kiedy mieliśmy na Dolnym Śląsku największe upały, zresztą w całym kraju, no, ale tu mieliśmy prawie 40 stopni. Gwałtowne spuszczenie wody ze zbiornika. Jeszcze się
1: i zamulenie tej wody, no właśnie.
2: W tej chwili trwają jakieś badania, co tam było w tych namułach, ale ja myślę, że to nie jest istotne. Najważniejsze jest tlen, to znaczy po prostu jeśli z dużej ilości wody, której mamy większą ilość tlenu, po prostu ta ilość wody maleje, a te organizmy tam żyją, jeszcze ten muł się wzbudza, jeszcze mamy temperatury bardzo wysokie, no to nic dziwnego, że po prostu to zabiło ryby, najprawdopodobniej dziesiątki tysięcy ryb, które po prostu się udusiły w wielkich męczarniach, próbowały wyskakiwać też na brzeg. No to, co się stało, no to jest po prostu katastrofa, może nie tej rangi, co 2020 roku na Odrze, natomiast to jest coś, co się dzieje nie tylko na tym zbiorniku, bo trzeba pamiętać, że to, co się zdarzyło na zbiorniku, w tej chwili płynie rzeką w dół, ta rzeka jest dopływem Odry, no mamy w tej chwili też kryzysową sytuację poniżej zbiornika, w szczególności chodzi o właśnie o brak tlenu w wodzie, no i to może prowadzić do kolejnych śnięć, bo przypominam, że katastrofa 2022 roku, która była związana ze złotą algą i to, że ta złota alga, a właściwie to nie złota alga, tylko to co myśmy zrobili z rzece, a złota alga była tą kulą, którą myśmy wypuścili z pistoletu, a to myśmy pociągnęli za spust, bo chodziło o zasolenie, więc w górnym odcinku złota alga, toksyny zabiła ryby, potem te ryby, które płynęły już martwe wzdłuż rzeki, one spowodowały znowu brak tlenu, czyli to, że najwięcej ryb zginęło w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku, to właśnie było związane z brakiem tlenu. Więc to jest tak, jeśli zaburzamy ekosystem Doliny Rzecznej, na przykład regulując ją, betonując, tworząc sztuczne zbiorniki, prostując, no to otworzymy sytuację taką, która powoduje katastrofę. I w tym momencie no tu się zbiegło parę różnych czynników.
1: No tych, o których pan powiedział, czyli spuszczenie całej wody, zamulenie jej, no i te ogromne upały, które mieliśmy w całym kraju.
2: Ale też nie zbadanie tej sytuacji dokładnie i nie odłowienie tych ryb, bo przecież to nie jest niemożliwe odłowienie ryb ze zbiornika. Oczywiście to się nie robi metodą, że się siatką tam jakoś wybiera, czy wędką, tylko po prostu są metody na to, że można ryby odłowić. Oczywiście do tego się trzeba przygotować. Trzeba mieć na to pozwolenie, trzeba oszacować, ile tych ryb jest. Trzeba to zrobić z głową. No, podstawowy problem jest to, że nie zrobiono tego z głową. Zrobiono to w sposób nagły i zrobiono to w sposób taki, że ważniejsza jest inwestycja, którą no, oczywiście to trzeba tę inwestycję wykonać, niż kwestia

0: przyrodnicze. Z tym mamy do czynienia nie tylko na rzekach, mamy też do czynienia na drogach, czyli niszczy się aleje drzew na przykład, bo trzeba zrobić inwestycje. Tu zniszczono populację ryb żyjących w tym sztucznym zresztą zbiorniku. To jest pewien standard, szczególnie przy tych dużych inwestycjach, gdzie mamy do czynienia z takim starym podejściem, że przyrody, natury, tej infrastruktury, często też zielonej, nie traktuje się w sposób taki, że jest to coś ważnego. To jest jakiś taki dodatek i tak często ci duży inwestorzy to traktują. To jest jakiś dodatek, a to jest nasza polisa na przetrwanie. Naturalne rzeki to polisa na przetrwanie dla nas.
1: I tak też tłumaczy to spółka Tauron, odpowiedzialna za ten remont Zapory Pilchowickiej. W tych tłumaczeniach, w oświadczeniach czytamy, że do tego i tak musiało dojść, skoro całą wodę ze zbiornika spuszczono. Jak pan odpowie na takie wyjaśnienia?
0: To nieprawda. Nie musiało dojść do tego. Wodę można było spuszczać wolniej. Można było to zrobić nie w czasie upałów. Można było ryby odłowić. To można było zrobić na wiele różnych sposobów. Nie tak, jak to zrobiono. Zresztą to nie pierwsza katastrofa na dolnośląskich rzekach tego typu, na zbiornikach. Zresztą chyba przez tą samą spółkę. Mieliśmy kilka lat temu do czynienia z podobną katastrofą na zbiorniku Leśna. Nie opodal zupełnie. W ogóle ten zbiornik Pilchowice to, powiem tak, on przeżył ostatnio można powiedzieć trzy katastrofy. W 2024 prawie że się przelało przez główną koronę. No, gdyby doszło do czegoś takiego jak w Stroniu Śląskim, czyli ta zapora by po prostu uległa awarii, to byśmy mieli znacznie większą katastrofę niż w Stroniu, bo w Stroniu to jest mały zbiornik, tu jest naprawdę duży zbiornik. Więc to jest tak, że to coś, co nas chroni przed powodzią, paradoksalnie
1: jest wielkim zagrożeniem.
0: Jest zagrożeniem, bo chroni nas przed tymi średnimi powodziami, a przy ekstremalnym stwarza jeszcze większe zagrożenie, no bo po prostu jeśli rzeka powoli wylewa, nawet w czasie powodzi, to jest to znacznie bezpieczniej niż jeśli zapora na przykład runie, tak? Mhm. Katastrofa 24 i potem tak, 25. Mało znana, może nie przebiła się do mediów ogólnopolskich, ale mieliśmy olbrzymi zakwit sinic nad tak zwanym Jeziorem Pilchowickim, bo to jest sztuczny zbiornik. I teraz mamy trzecią katastrofę. 3 lata pod rząd, 24, 25, 26, mamy 3 katastrofy, co pokazuje, że tego typu sztuczne rozwiązania, nienaturalne, które były kiedyś lansowane ponad 100 lat temu, no one po prostu się nie sprawdzają. Sprawdzają się zupełnie inne rozwiązania.
1: Panie Krzysztofie, to jeszcze jedno zdanie z komunikatu spółki Tauron, najnowszego komunikatu na temat tej katastrofy, bo ono przykuło bardzo moją uwagę i chciałbym, żebyśmy to skomentowali. Spółka pisze w tym oświadczeniu tak. Bezpieczeństwo ludzi i odpowiedzialność za środowisko są wartościami, które muszą iść ze sobą w parze. Tym zdaniem spółka tłumaczy konieczność tego remontu zapory, która ma chronić Dolinę Bobru przed powodzią. No to pytanie, jak powinno się to łączyć, żeby jednak chronić odpowiednio środowisko, no bo tutaj ewidentnie nie wyszło.
0: To jest takie oświadczenie, wiadomo, są służby prasowe, one tam oświadczenia przygotowują. To bardzo ładnie to zdanie brzmi. Tylko ono tak naprawdę niewiele znaczy.
1: No tylko, że mówię, no tutaj ewidentnie nie wyszło.
0: Błąd tej spółki, która to zrobiła w sposób nieprzemyślany, ale to jest w ogóle błąd podejścia do rzek. To znaczy my mamy z tym do czynienia nie tylko na tym zbiorniku Pilchowicy, tylko na setkach, tysiąca kilometrów rzek. To znaczy my traktujemy rzeki jako kanały żeglugowe, kanały ściekowe, po prostu jako infrastrukturę. Kiedyś rzeki i ekosystemy rzeczne były w Ministerstwie Środowiska. Obecnie są w Ministerstwie Infrastruktury, tak jak autostrady i magistrale kolejowe. Poprzez regulację rzek, ich pogłębianie, spadają poziomy wód gruntowych, poprzez budowy takich zapór czy ostróg na rzekach, jak na Odrze mamy do czynienia, po prostu tworzymy sztuczne środowisko, które powoduje, że no, rozwijają się sinice, te złote algi na Odrze, proszę sobie wyobrazić, że one rozmnażały się w tych sztucznych ostrogach, są takie ostrogi kamienne wbite w rzekę i tam właśnie te algi...
1: Które zapobiegają erozji bocznej rzeki, tak? Żeby rzeka się nie rozlewała, nie poszerzała swojego koryta, no to takie ostrogi trochę jak grzebienie.
0: Ona powoduje, że rzeki nam meandrują, a tam te ostrogi są zrobione po to, żeby mogły barki towarowe pływać, ale te barki i tak nie pływają, bo po prostu ten transport jest tak naprawdę u nas w zaniku, więc budowa na przykład ostróg na Odrze powoduje, że to jest bezzasadne. Zresztą takich bezzasadnych na przykład stopni wodnych na rzekach. My mamy 20-letnie zapóźnienie w renaturyzacji rzek, co najmniej. Na Dolnym Śląsku tego mamy bardzo dużo i powiem tak, ryba nie przeskoczy pół metra. W związku z tym to, że my mieliśmy tutaj ryby w tym jeziorze Pilchowickim, to było jakiś element sztucznego zarybiania. Gdybyśmy mieli naturalne rzeki, to ryby miałyby gdzie uciekać. Mogłyby na przykład w czasie takich katastrof, jak mieliśmy na Odrze, uciec w dopływy. Ryby nie są głupie. Natomiast
1: płyną
0: no,
1: za tlenem,
0: mogli...
1: za w miejscach, w których mogą oddychać po prostu.
0: My koncentrujemy się na tej katastrofie i bardzo dobrze, bo to jest też pretekst, żeby

0: tym mówić. Na przyszłość może ta spółka czy inne spółki się nauczą, żeby takich rzeczy nie robić, tak? Natomiast mniej się koncentrujemy na tym, czego nie widać. A nie widać tego, że tutaj straciliśmy kilkadziesiąt tysięcy ryb, ale my milionów ryb nie mamy. Nie mamy, nie istnieją. Po prostu populacje nie istnieją, dlatego że zabiliśmy te populacje poprzez regulację rzek. W złym stanie ekologicznym to mamy 90 kilka% rzek, ale no można powiedzieć, no to jest ogólnie zły stan ekologiczny, tam jest ileś parametrów. Natomiast jeśli chodzi o przegrodzone rzeki, no to mamy tragiczne przegrodzone co najmniej połowy. I to, że akurat Odra poniżej stopnia wodnego w Malczycach nie jest przegrodzona, a poniżej Włocławka, Wisła nie, to jest tylko jeden element. Natomiast na tych dopływach my mamy olbrzymią ilość przegród. W związku z tym ryby nie mogą tam żyć, inne organizmy nie mogą żyć, ale co więcej, po prostu takie nienaturalne rzeki są też zagrożeniem dla nas na wypadku powodzi, suszy, no i tego typu katastrof, jak mieliśmy w tej chwili. Czyli być może ta katastrofa mogłaby zwracać naszą uwagę nie tylko na to, żeby bardziej zwracać się w stronę tych kwestii przyrodniczych i patrzeć na nie, ale też no, zrewidować swoje podejście do rzek. To znaczy, jak zrobić to, żebyśmy mogli z tymi rzekami w zgodzie żyć, żebyśmy no, potrafili wykorzystać ten potencjał, bo to rzeki to nie są tylko zagrożeniem, ale one są naszą szansą no, też na przetrwanie. Szczególnie w naszym klimacie te kwestie czystej wody, nie tylko wody, bo taka zupa zielona, jak była w Pilchowicach rok temu, to nie jest żadna woda. Warto by było w tym zbiorniku Pilchowice rozważyć coś takiego. Stopień wodny zostawić, no bo on jest zabytkowy, powiem tak. No to jest jakiś ewenement sztuki hydrotechnicznej sprzed ponad 100 lat. To można tam byłoby zostawić, natomiast rozważyć takie rozwiązanie, żeby tam na stałe nie była piętrzona woda. To z jednej strony zapobiegnie tego typu katastrofom, jak w tym roku. Z drugiej strony nie będzie zakwitów tych zielonych sinic. Z trzeciej strony, jeśli chodzi o zabezpieczenie powodziowe, no to zbiornik będzie pusty, więc więcej wody powodziowej przejmie. Czyli to jest w zasadzie dobre rozwiązanie. Oczywiście ono nie jest w interesie spółki, która pozyskuje energię elektryczną z tej wody. Ale powiem tak, tej energii elektrycznej, którą my możemy mieć w Polsce z wód, jest naprawdę bardzo mało. To znaczy tak, bo my jesteśmy raczej krajem nizinnym. A tam, gdzie mamy większe spadki, to jest mało wody. Więc nie jesteśmy Norwegią, żebyśmy tutaj czerpali dużo energii elektrycznej. No i też trzeba pójść te koszty, czy faktycznie się opłaca. I czy jest tak,
1: Patrząc
0: że...
1: nawet na to właśnie, co się wydarzyło, jakim dużym kosztem przyrodniczym czy środowiskowym odbywa się ta produkcja energii, rzeczywiście udział energii wodnej w polskim miksie energetycznym, no to jest jakiś bardzo mały promil, patrząc też na to,
0: To
1: jak
0: jest
1: inne
0: minimalne, ale też proszę
1: odnawialne
0: zwrócić
1: źródła
0: uwagę,
1: energii
0: no,
1: się powiększają.
0: sporo spółek korzysta z tego minimalnego produkcji energii dzięki temu, że z budżetu państwa zbudowano stopnie wodne. Tak jest z Włocławkiem, tak jest ze stopniem wodnym Malczyce na Odrze ostatnim. To chyba nie jest w porządku, że z budżetu państwa finansujemy działania, które potem jakaś jedna spółka z tego korzysta, nie bacząc na kwestie środowiskowe, nie bacząc na inne też walory przyrodnicze, na przykład te rekreacyjne. Też przypominam 97 rok, kiedyś to nazywano powodzią tysiąclecia. Wiem już, że to nie była powódź tysiąclecia, bo w 2024 przyszła większa powódź, ale ta powódź zalała Wrocław. Ja akurat jestem z Wrocławia w 97 roku, dlatego że nałożyły się na siebie fale z Nysy Kłodzkiej i z Odry. Nałożyły się dlatego, że zbiornik wodne Nysa i od Muchów były pełne wody, czyli one nie były spuszczone. Gdyby były spuszczone, to by nie doszło do nałożenia tych fal. Czyli jeśli zbiorniki przeciwpowodziowe, to lepiej puste.
1: Tutaj musimy kropkę postawić i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju i członek koalicji Czas na Odrę.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: I ja dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś oczywiście w naszej audycji patrzymy na szczyt NATO, który rozpoczyna się w Ankarze. A patrzeć na ten szczyt będziemy z panem Tomaszem Smurą z Fundacji Pułaskiego. Witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie Tomaszu, to powinien być raczej, myślę sobie, spokojny szczyt, bo sojusz zgodny jest co do zwiększania nakładów na obronność, do przejmowania odpowiedzialności przynajmniej w części europejskiej od Stanów Zjednoczonych, no i co do zasad pomocy Ukrainie. Czy może nas coś jednak zaskoczyć?
4: Tak, no myślę, że rzeczywiście, no przeszliśmy już w dyskusji o Sojuszu Północnoatlantyckim chyba przez ten najgorszy okres, tak, bo rzeczywiście tutaj na tej agendzie transatlantyckiej, no pojawiło się

0: dużo takich obszarów zapalnych, prawda? No pamiętamy tą dyskusję wokół Grenlandii, czy różnego rodzaju groźby administracji Donalda Trumpa pod adresem no, części sojuszników, to gdzieś tam oburzenie amerykańskie związane z pewnymi deklaracjami, czy w stosunku do amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi, czy niechęci części państw do tego, żeby tą operację wspierać. No teraz atmosfera wydaje się lepsza, tak? Że wydaje się, że przeszliśmy już przez ten trudniejszy okres. No i ten szczyt rzeczywiście no, ma charakter taki trochę bardziej implementacyjno-techniczny, tak? Bo udało się wypracować pewnego rodzaju konsensus na poprzednim szczycie w Hadze, który no, był chyba szczytem trudniejszym. Udało się dogadać pomiędzy sojusznikami, że jako Sojusz Północnoatlantycki będziemy wydawać 3,5% PKB na obronność plus dodatkowe 1,5% na bezpieczeństwo, łącznie około 5% PKB. No, każdy z państw natowskich w ciągu 10 lat ma przeznaczać na to szerzej rozumiane bezpieczeństwo. No i to był gdzieś tam element, który dla strony amerykańskiej oczywiście był najbardziej interesujący, tak? No i ten szczyt no, ma służyć temu, żebyśmy zobaczyli, gdzie po roku od szczytu w Hadze jesteśmy. No tutaj sekretarz generalny, ale też pewnie administracja amerykańska będzie oczekiwała, że poszczególne państwa sojusznicze przedstawią, prawda, no, swój plan dojścia do tych 5% PKB w ciągu 10 lat. No i na tym aspekcie gdzieś tam pewnie będziemy się skupiać, tak? No, drugim ważnym aspektem jest aspekt przemysłowy. No tutaj no, wiemy, że dzisiaj akurat odbywał się szczyt, czy taka konferencja duża poświęcona przemysłowi obronnemu i zdolnościom, zwiększeniu możliwości produkcyjnych przemysłu, no bo jakby no z jednej strony mamy te wyższe wydatki na obronność, a z drugiej strony no teraz naszym priorytetem jest to, żeby przekuć te zwiększone wydatki na obronność no w realne zdolności, tak, w to, żebyśmy jako NATO mieli więcej czołgów, samolotów, nie wiem, systemów obrony powietrznej, no i żeby dojść do tego poziomu, no musimy mieć też sprawny przemysł obronny, no i dzisiaj duża część właśnie tych dyskusji w ramach tego forum przemysłowego, czy dyskusji gdzieś tam w węższych formatach, tak, czy spotkań bilateralnych była poświęcona tym kwestiom przemysłowym. No i rzeczywiście no, trzeci ten obszar no, to jest kwestia kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, no, ale ten oczywiście obszar wiąże się z tym obszarem drugim, o którym mówiliśmy, czyli ten zwiększony potencjał przemysłu obronnego, no, transatlantyckiego, no, z jednej strony będzie oczywiście działał na rzecz no, zwiększenia bezpieczeństwa Europy, no ale z drugiej strony, prawda, no też będzie pozwalał Ukrainie kontynuować wojnę obronną przeciwko Rosji.
1: Tylko wie pan co, jeszcze mamy pośród uczestników tego szczytu Donalda Trumpa. Czy on będzie z tego wszystkiego zadowolony? Bo my rzeczywiście powód do dumy mamy.
0: Tak, no tak, oczywiście, no Donald Trump no, jest politykiem no, specyficznym, tak, i tutaj no, sekretarz generalny NATO no, słynie z tego, że on gdzieś tam no, dosyć dobrze radzi sobie w tej komunikacji z Donaldem Trumpem. Często był nawet krytykowany za pewnego rodzaju spolegliwość, tak, czy brak asertywności wobec Donalda Trumpa, no, ale z perspektywy czasu no, no, widać, że jakby no, no, jego misją jest zapewnienie tego, żeby no, Sojusz Północnoatlantycki pozostał w całości, tak? No i rzeczywiście Markowi Rutte udało się no, przeprowadzić sojusz no, przez ten najtrudniejszy okres, łącznie tak jak mówiłem o tym problemie Grenlandii, tak o problemie Iranu. No i tutaj no, sekretarz generalny NATO gdzieś tam no, Donalda Trumpa przywództwo też podkreśla, tak, no bo jednak no, za prezydenturę Donalda Trumpa oczywiście tu musimy oddać pewną sprawiedliwość. No, no, administracja Trumpa jest administracją bardzo specyficzną, no, ale przynajmniej w tym zakresie no, zwiększenia tej odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo, podniesienie wydatków obronnych, tak, no, gdzieś tam propozycji przejścia do nowej wersji NATO, mówimy na to roboczo, NATO 3.0 z większą odpowiedzialnością Europy za no za Sojusz Północnoatlantycki, za bezpieczeństwo strefy transatlantyckiej, no to żadnej poprzedniej administracji no tak wiele nie udało się zrobić, tak, więc jakby no tutaj mimo całej naszej krytyki, prawda, no, no i wielu słów, które padły niepotrzebnie, pewnie podważając no gdzieś tam zaufanie do organizacji, do amerykańskich zobowiązań wobec Europy, no to jako sprawiedliwość trzeba oddać, że dużo z administracji Trumpa udało się zrobić.
1: No dobrze, tylko ja mam takie wrażenie, że Donald Trump namawiał nas, byśmy podnieśli wydatki na obronę.

0: praworządność, ale byśmy te pieniądze wydawali w Ameryce, a tu nagle myśmy się obrócili i zaczynamy myśleć o tym, jak wydawać u siebie.
1: Tak, no i oczywiście jest to, jest to jakiś punkt, który jest na agendzie transatlantyckiej, no ale z drugiej strony no, nasz argument jest taki, że oczywiście my również byśmy chcieli pozyskiwać amerykańskie uzbrojenie, ale nie zawsze ono jest dostępne, tak? Jak wiemy, no dzisiaj to nie jest tak, że europejski przemysł ma problemy z produkcją uzbrojenia wystarczającej ilości. Również takie problemy ma przemysł amerykański, tak? No wiemy, że ta operacja izraelska, amerykańska na Bliskim Wschodzie, no zużyła dużą część amerykańskich zapasów, tak? Jeśli chodzi o, nie wiem, pociski manewrujące, o pociski obrony przeciwlotniczej. No i dzisiaj, no, Amerykanie myślą o tym, żeby uzupełnić w pierwszej kolejności własne zapasy, a w dalszej kolejności o tym, żeby sojusznicy mogli takie zdolności pozyskać, więc my mamy bardzo mocne argumenty teraz za tym, że my musimy rozbudowywać, prawda, no, europejski przemysł obronny i pozyskiwać no, pewne uzbrojenie nowe w własnym przemyśle, no bo jakby no, jeśli oczekujemy w tym momencie przekucie wydatków obronnych na zdolności, tak, na sprzęt nie jest dostępny na rynku, no to musimy go zacząć produkować w większej ilości tutaj w Europie, tak, na żeby go produkować, no musimy wydawać pieniądze w Europie, więc myślę, że tutaj oczywiście mamy bardzo silne i bardzo racjonalne argumenty za tym, żeby no, te pewnego rodzaju no, niuanse, które podnosi strona amerykańska, no, w pewnym sensie odbić.
0: Bo myślę, że też troszkę Europa zapomniała o tym swoim przemyśle zbrojeniowym, bo on przecież jest dosyć silny. To nie są takie małe zakładziki, bo i produkujemy samoloty wojskowe, i okręty podwodne. Zresztą Kanada podpisała z Niemcami kontrakt w tej chwili. Produkujemy jeszcze różne inne typy uzbrojenia, w związku z czym myślę, że powinniśmy docenić to, co mamy na miejscu też.
1: Oczywiście, że tak. No, problem z naszym przemysłem europejskim obronnym było to, że przez wiele lat no, państwa europejskie no, korzystały z tej dywidendy pokoju w Europie. No i przemysł europejski obronny no, musiał się, ponieważ nie mógł sprzedawać no, swojego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rynki europejskie, bo nie było takiego zainteresowania, no musiał się nakierowywać na klientów eksportowych, no i szukać, prawda, no, rynków zbytu poza Europą, dostosowując, prawda, do swoje produkty do ich oczekiwań, tak. Więc no, od paru lat mamy zupełnie inną tendencję. Jest duże zapotrzebowanie na systemy uzbrojenia w państwach europejskich. No i są również inwestycje, jest cały szereg różnego rodzaju projektów, które podjęliśmy między innymi w ramach Unii Europejskiej, służących jakby wzmocnieniu przemysłu, wzmocnieniu, zwiększeniu produkcji. No i to przynosi efekty, tak? O ile no, mówiliśmy na początku wojny na Ukrainie, że mamy wielkie braki, jeśli chodzi na przykład o amunicję artyleryjską, no dzisiaj już takich problemów nie ma, tak? No, dzisiaj produkujemy amunicję w Europie w milionach, prawda? No, sam niemiecki Rheinmetall, prawda, gdzieś tam produkuje około chyba miliona sztuk amunicji 155 mm, więc jakby jeśli chodzi o Europę, zrobiliśmy ogromny progres w zakresie no, zwiększenia naszych zdolności produkcyjnych. Oczywiście są obszary, w których mamy jeszcze ciągle duże braki, no to są przede wszystkim te zdolności w zakresie zwalczania celów lotniczych, a zwłaszcza pocisków balistycznych, tak, no bo tutaj jesteśmy uzależnieni w dużej mierze od amerykańskich produktów, no ale w szeregu innych jakby obszarach, no Europa produkuje no, już coraz większe ilości tego uzbrojenia, które zaczynają odpowiadać no, naszym potrzebom tutaj wewnątrz europejskim, ale oczywiście między innymi na szczycie NATO w Ankarze odbywają się dyskusje, jak te zdolności i ten zakres produkcji jeszcze zwiększyć.
0: No dobrze, a my ten nasz przemysł w Europie jakoś tak ze sobą synchronizujemy, żeby on był kompatybilny, żebyśmy na przykład nie wszyscy produkowali kule karabinowe, tylko na przykład jedni czołgi, inni samoloty, inni jeszcze okręty, a inni właśnie te kule.
1: No to jest wielki temat, panie redaktorze, i oczywiście my, to nie jest tajemnica, że mamy z tym w dużej mierze problem, tak, i to jest jedna z pięt Achillesowych w Europie, że no, u nas państwa europejskie, no trochę każde z państw europejskich chce być niezależna w tym obszarze. No oczywiście musimy pamiętać, że jeśli chodzi o produkcję uzbrojenia, no to jest taki, no czy własne takie twarde bezpieczeństwo, no to jest taki core interesu narodowego, prawda? No i oczywiście każdemu państwu ciężko jest no zdać się na inne państwo, nawet jeśli bardzo sobie ufamy w Unii Europejskiej z naszymi sąsiadami, chociaż jak wiemy nie zawsze tak jest, no to często jest ciężko nam zawierzyć.

0: prawda, innym państwom w zakresie pewnych kluczowych zdolności. I w efekcie szereg państw europejskich sama chce produkować różnego rodzaju systemy uzbrojenia, być niezależna od dostawców, od poddostawców. No i w efekcie mamy rzeczywiście rozdrobniony przemysł obronny w państwach europejskich i dużą część wydatków, ponieważ poszczególne państwa europejskie prowadzą badania czy rozwijają systemy uzbrojenia, które już występują na rynkach europejskich, to wydajemy pieniądze często jakby zbędne i niepotrzebnie, tak, bo dane produkty już na rynku dostępne są i wystarczyłoby je skalować, co jest oczywiście tańsze. No i też, żeby tego uniknąć, wprowadziliśmy te różnego rodzaju mechanizmy, prawda, w ramach Unii Europejskiej, planowanie obronne kart, prawda, mamy mechanizmy PESCO, wreszcie wspomniany SAFE, który też jest oczywiście mechanizmem służącym przede wszystkim nie temu, żeby tanio pożyczać, prawda, pieniądze na rynku międzynarodowym i kupować uzbrojenie, tylko żeby skłaniać państwa członkowskie do tego, żeby to uzbrojenie dzięki pieniądzom europejskim pozyskiwało wspólnie, tak? Bo kiedy kilka państw, prawda, zdecyduje się na ten sam system uzbrojenia, to koszt jednostkowy danego sprzętu będzie tańszy, bo oczywiście możesz negocjować z producentem lepsze ceny, dłużej są rozłożone, prawda, linie produkcji, można zawrzeć lepsze kontrakty, mamy większą siłę negocjacyjną, też unikamy tego rozdrobnienia, że każde państwo, prawda, będzie posiadało inny typ uzbrojenia, i trzeba to później wszystko integrować, nie wiadomo, czy te systemy będą ze sobą rozmawiały, prawda, czy te same typy amunicji będą pasować, więc im więcej państw dysponuje tym samym sprzętem, tym prostsza jest logistyka, tym prostsze jest planowanie wojskowe, i temu te mechanizmy europejskie mają służyć, ale oczywiście do pełnej jakby unifikacji rynków obronnych w Europie droga jest jeszcze bardzo daleka.
1: Ameryka. Chcemy od Ameryki, by produkowała u nas na przykład rakiety do systemów Patriot. Ameryka się na to zgodzi? Właściwie to chyba już powoli nie ma wyjścia. Musi się na to zgadzać.
0: Bardzo byśmy chcieli oczywiście, tak. To jest rzecz absolutnie kluczowa. Tak jak wspominałem, że w wielu obszarach Europa zwiększyła produkcję i zbudowała pewnego rodzaju niezależność, natomiast nie dotyczy to właśnie tych systemów do zwalczania bardziej zaawansowanych pocisków, przede wszystkim balistycznych. No i tutaj rzeczywiście jest duża potrzeba na te interceptory Patriot. Pojawia się postulat, żeby te systemy zacząć produkować w Europie, tak? Wiemy, że możliwości produkcyjne takie ma na przykład, czy otrzymała od Stanów Zjednoczonych Japonia. Starszą generację tych pocisków produkują Niemcy. Chcielibyśmy dążyć do tego, żeby Amerykanie te pociski produkowali również na terenie Europy. Natomiast jest to zdolność, która jest bardzo zaawansowana. Są to pociski, które są bardzo zaawansowane, bardzo drogie i Amerykanie też niespecjalnie, to jest oczywiście zrozumiałe, chcą się dzielić tymi technologiami. Więc jeśli chodzi o jakieś możliwości produkcji licencyjnej, tak, wiemy, prezydent Zełenski postulował o to, żeby to produkować na Ukrainie, my postulujemy, żeby to produkować w Polsce, tak, to myślę, że jeśli chodzi o taki bardziej zaawansowany model współpracy na zasadzie przekazania jakiejś licencji, produkcję licencyjną, to jeszcze jest do tego daleka droga.
1: Współpraca i właściwie zadowolenie Ameryki tym, co my robimy, czy też granie z Ameryką o tym, co my robimy, to jedno, ale pomoc Ukrainie to też ważny punkt, który będzie na tym szczycie dyskutowany. Zastanawiam się nad rzeczą taką, bo państwa w sumie mechanizm pomocy Ukrainy mają uzgodniony i on funkcjonuje. Ale czy musimy się z tym pogodzić, że to jest sprawa sojuszników z Europy, bo Stany Zjednoczone mocno się dystansują do tej pomocy Ukrainy?
0: Wiemy, że administracja amerykańska jakby dużą część odpowiedzialności za przekazywanie pomocy Ukrainie przerzuciła na Europę, tak? Też musimy się w pewnym sensie z tym pogodzić, bo rzeczywiście strona amerykańska argumentuje, że przecież skoro Rosja jest przede wszystkim dla nas zagrożeniem, prawda, jako dla Europejczyków, i wojna na Ukrainie dotyczy naszych interesów, to jednak jako Europejczycy powinniśmy mieć za to największą część odpowiedzialności. Amerykanie mogą nam w czymś pomóc, ale jednak odpowiedzialność powinna być po stronie europejskiej, tak? Wiemy, że w tym momencie są inicjatywy też na

0: amerykańskim kongresie, żeby tą pomoc wznowić, oczywiście w dużo mniejszym zakresie niż to było w czasach poprzedniej administracji, no ale jednak no, no tutaj jakieś takie poczucie odpowiedzialności, oczywiście w dużo mniejszym zakresie niż poprzednio, tak jak mówię, no jednak, jednak w Stanach Zjednoczonych jest, no i pozostaje nam trzymać kciuki za tutaj no, te wysiłki po stronie amerykańskiej. Natomiast no, no, rzeczywiście jest tak, że no, musimy się z tym pogodzić, że konflikt jakby, czy wojna rosyjsko-ukraińska i wsparcie dla Ukrainy, no to już w tym momencie jest gdzieś tam no, po stronie europejskiej.
1: Czy musimy się także pogodzić z tym, że priorytety w strategii Stanów Zjednoczonych są gdzie indziej, już nie w Europie?
0: No tak, no jeśli przyjrzymy się, prawda, no, nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, czy też później wydanej strategii obronnej, no to gdzieś tam Stany Zjednoczone no, bardzo jasno deklarują, że no, Europa nie jest w tym momencie priorytetem dla Stanów Zjednoczonych, czy teatr transatlantycki. Stany Zjednoczone no, przede wszystkim chcą się skupiać na własnej strefie odpowiedzialności, na zachodniej hemisferze, no, w drugiej perspektywie, na drugim miejscu, na obszarze Indo-Pacyfiku, no, gdzie jest wyłaniające się mocarstwo z takimi zapędami, prawda, no, mocarstwa globalnego w postaci Chin, które pewnie no, ma aspiracje do tego, żeby zastąpić Stany Zjednoczone no, w roli tego głównego światowego mocarstwa i narzucić pewien zmodyfikowany porządek międzynarodowy. No i to są rzeczy, które gdzieś tam dla Stanów Zjednoczonych są kluczowe, prawda? Natomiast no, Amerykanie wskazują, że Rosja jest no, takim no, mocarstwem drugorzędnym, mocarstwem regionalnym. No i jakby no, wysiłek Stanów Zjednoczonych no, nie jest potrzebny do tego, żeby powstrzymywać Rosję. No jeśli rosyjska gospodarka to jest ułamek, prawda, no, no, gospodarki Unii Europejskiej jako całości, tak? Więc jakby no, ten potencjał, którym dysponuje Unia Europejska, a nawet no, kilka, prawda, państw europejskich, no jest daleko wystarczający na to, żeby no, Rosję na teatrze transatlantyckim powstrzymywać. I tutaj no, Amerykanie wskazują, że no, w pewnych rzeczach mogą Europejczykom pomagać, mogą dostarczać no, uzbrojenie, mogą dostarczać pewne zaawansowane drogie zdolności, których no, nie będziemy w stanie zbudować w dłuższej perspektywie. No, zagwarantują oczywiście parasol nuklearny nad Europą, natomiast no, jeśli chodzi o to odstraszanie konwencjonalne, prawda, o zdolności konwencjonalne, no to powinien być zakres odpowiedzialności Europejczyków. No i rzeczywiście, jak się głębiej nad tym pewnie zastanowić, no to pewna logika w amerykańskiej argumentacji oczywiście jest.
1: No tak, tylko zastanawiam się, na ile czy to nie jest sprzeczne z interesem reszty sojuszników. Większość sojuszników Paktu Północnoatlantyckiego to są państwa europejskie. Dla nich Rosja jest największym zagrożeniem, a Ameryka podchodzi do Rosji jako do ewentualnego partnera w polityce przeciwko Chinom.
0: No tak, no natomiast oczywiście no, to jest pewnego rodzaju teza, natomiast to stanowisko w Stanach Zjednoczonych na pewno nie jest tak jednoznaczne, tak? Pewnie znajdziemy gdzieś tam na jakichś krańcach amerykańskiej administracji no, ludzi, którzy uważają, że powinniśmy podchodzić do Rosji jako do, nie wiem, no, potencjalnego no, partnera, tak, w tym jakby tam ułożeniu nowego globalnego układu sił. No ale ja myślę, że jednak no ciągle, jeśli prawda, no pojedzie się do Waszyngtonu, porozmawia się czy z senatorami, czy z kongresmenami, czy z ekspertami z różnych think tanków, w tym konserwatywnych, czy do tą bardziej profesjonalną częścią administracji Trumpa, no to myślę, że wszyscy tam mają jednak świadomość, że ten sojusz rosyjsko-chiński jest silny, tak? I jakby te państwa, Rosja nie jest zainteresowana tym, żeby gdzieś tam no wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, no, zwalczać czy równoważyć potęgę Chin. I no, myślę, że duża część również tego establishmentu jakby konserwatywnego no, jest tego świadoma.
1: Zastanawiam się, na ile ta układanka geopolityczna, czy na przykład nie wyniknie z niej sytuacja taka, że Stany Zjednoczone na przykład od sojuszników NATO będą chciały włączenia się w ich działania wobec Chin.
0: Wobec Chin?
1: Tak.
0: No, to jest kolejna część, prawda, no, jakiejś tam

0: dyskusji, którą mamy na agendzie transatlantyckiej. No rzeczywiście były takie obawy i gdzieś tam dyskusje, czy nowa administracja amerykańska nie będzie wymagała od partnerów europejskich większego włączenia się w bezpieczeństwo regionu Indo-Pacyfiku, być może wysłania jakichś sił europejskich, na przykład do patrolowania ciśniny tajwańskiej, czy jakby w jakiś inny sposób wspierając amerykańskie działania na tym teatrze. Natomiast sygnały, które do tej pory płyną ze strony amerykańskiej, są raczej tego typu, że Europa powinna się skupić na własnym teatrze. Tak? I jakby to, co jest oczekiwane od Europejczyków, to jest przede wszystkim zagwarantowanie tego, żeby Rosja nie tworzyła problemów w tej strefie transatlantyckiej, równoważenie Rosji, a Amerykanie sobie w Indo-Pacyfiku poradzą. Tak? No i to są rzeczywiście raczej sygnały, które w tym momencie docierają do nas tutaj w Europie, natomiast pamiętamy oczywiście case Iranu, więc nigdy nie wiadomo, czy gdyby coś się nie wydarzyło, prawda, w tym regionie, to czy również administracja nie domagałaby się większego zaangażowania jakby europejskiego również na teatrze Indo-Pacyfiku.
1: Na finał naszej audycji postawię takie pytanie, czy nadal filarem Paktu Północnoatlantyckiego, bloku NATO są Stany Zjednoczone, czy jednak ten filar nam się skruszył i tych filarów nagle zrobiło się bardzo dużo, a głównie są to państwa europejskie?
0: No myślę, że Stany Zjednoczone pozostają filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego. No wynika to też w dużej mierze z tego, że Europa oczywiście nie ma jednego spójnego głosu, tak? I tutaj widzimy, że to jednak Stany Zjednoczone nawet w obliczu tego, że redukują swoje zobowiązania wobec sojuszu, tak, redukują siły i środki, które dostarczają na potrzeby sojuszu, to są ciągle państwem, które jednak narzucają wizję, jak ten sojusz ma wyglądać. Tak, oczywiście to była inicjatywa amerykańska, żeby zwiększyć wydatki na obronność, żeby dojść do tych 3,5% czy 5% PKB. W tym momencie ten model NATO 3.0, to są wszystko czy to, co się pojawia na szczycie, to są w dużej mierze wszystko postulaty czy argumenty amerykańskie. My jako Europa mamy problem ze względu na różną percepcję, różną kulturę strategiczną, z tym, żeby jakiś spójny głos europejski wyrobić, bo rzeczywiście mamy różne stanowiska w wielu kwestiach, tak? No i mnożą się rzeczywiście te formaty, prawda, E3, E5,
1: V4,
0: E7, tak? Więc jakby i tutaj nawet trudno nam wypracować decyzję, jakie państwa i w jakim gronie miałyby to wspólne stanowisko europejskie wypracowywać.
1: Zatem musimy mieć przewodnika w postaci Stanów Zjednoczonych. Czasem mam wrażenie brutalnego.
0: Tak.
1: Pan Tomasz Smura, Fundacja Pułaskiego, był gościem audycji Świat w powiększeniu w Polskim Radiu 24. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję pięknie, panie redaktorze. Kłaniam się nisko.
1: A państwu przypomnę, że audycje o sprawach świata nadajemy codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16:45 i o 20:30. A w weekendy słyszymy się i omawiamy najważniejsze sprawy ze świata między godziną 13 a 14. Taka jest nasza międzynarodowa oferta w Polskim Radiu 24. Dziś kłaniam się państwu. To była audycja Świat w powiększeniu. Ernest Zozuń, dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A ze mną Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy Rzecznika Praw Pacjenta. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
3: Szanowni państwo, będziemy dziś rozmawiać o bardzo ważnej rzeczy. Wszystkie tematy poruszane w audycji Samo Zdrowie są ważne, ale ten szczególnie dla osób, które mają problem chociażby z bliskimi, którzy chorują na chorobę Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi. To czasami powoduje rewolucję w życiu. Świat wali się na głowę, bo nagle nasz bliski przestaje chociażby pamiętać, co nas łączyło. My obserwujemy zachowania, których do tej pory się nie spodziewaliśmy. To powoduje paraliż, to powoduje bezradność, a Rzecznik Praw Pacjenta takim osobom pomaga. Pomaga od jakiegoś czasu, bo proszę państwa, rozmawiamy w tej chwili o helpline. Co to jest helpline? To jest, jak rozumiem,

0: rozumiem, infolinia dla wszystkich tych, którzy w chorobie Alzheimera i chorobach otępiennych czują się zagubieni.
1: Tak, dokładnie. 800-201-801 to numer, pod którym można zadzwonić, dostać takie podstawowe informacje o tym, co możemy zrobić, jak możemy sobie pomóc jako osoby, które opiekują się osobą chorą na chorobę Alzheimera lub inne choroby otępienne. Bo na co należy zwrócić uwagę, to na to, że choroba, mówmy po prostu, otępienna, już bez tego Alzheimera, choroby otępienne, tak jak pani redaktor powiedziała, powodują, że nasi seniorzy stają się innymi ludźmi niż byli wcześniej. Zaczyna się bardzo prozaicznie. Bardzo często, sam znam taki przypadek, zaczyna się od takiego prostego zapomnienia. Osoba starsza podchodzi nagle do ściany i patrzy na włącznik światła i nie wie, co to jest. I to jest ten moment, w którym należy zwrócić uwagę, że coś się zaczyna dziać. Dziś jesteśmy w stanie opóźnić tą chorobę, ale nie jesteśmy w stanie jej wyleczyć. Wiadomo, że Alzheimer czy właśnie te inne choroby otępienne będą postępowały. No i co się dalej dzieje? Na zachodzie tacy chorzy mają pełen plan opieki. Bardzo często są w domach dziennych opieki, są oddawani przez rodziny na pobyt. U nas nie ma tej formy jeszcze tak bardzo rozwiniętej, więc opieka nad osobą starszą spada najczęściej na najstarszą córkę lub najstarszego syna. Tak się u nas już przyjęło.
0: I wtedy jest szok, bo nagle wali się człowiekowi życie na głowę. To są osoby, które zwykle są jeszcze aktywne i czynne zawodowo. My będziemy dzisiaj omawiać różne scenariusze i różne sytuacje, ale zacznijmy od tego, co daje taka infolinia. Jaki rodzaj pomocy znajdziemy dzwoniąc pod numer 800-201-801, bo rozumiem, że jest to cały program, który zresztą finansowany jest z unijnych funduszy.
1: A to jest bardzo ważne, to co pani redaktor powiedziała, bo pozwolę sobie powiedzieć, że ten program właśnie został sfinansowany z funduszy unijnych. No i tutaj należy powiedzieć, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dlaczego to ważne? Bo bez pieniędzy unijnych mielibyśmy problem. Rzecznik Praw Pacjenta przy tym projekcie współpracuje z Ministerstwem Zdrowia. To jest bardzo bliska współpraca. Program jest ułożony przez specjalistów z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ale też z Ministerstwa Zdrowia. I jakiej pomocy możemy oczekiwać? Przede wszystkim prawnik, psycholog, nawet lekarz, taki doraźny, gdzie się skierować. I po prostu taki moment rozmowy z osobą, która nas wysłucha. Jeżeli chodzi o prawnika, dlaczego to bardzo ważne, że jest dostęp do prawnika? Bo osoby, które chorują na choroby otępienne lub Alzheimera, nie tracąc praw do samostanowienia o sobie. Już nie będę mówił, bo bardzo staramy się odejść od tego ubezwłasnowolnienia, ale no generalnie mówimy o tym ubezwłasnowolnieniu cały czas, mogą podejmować czynności prawne. I bardzo często stają się ofiarami naciągaczy, ale też same pod wpływem jakiegoś impulsu zaciągają kredyty. No i co zrobić wtedy, prawda? Bo dla banku nie interesuje to, że babcia, dziadek
0: choruje.
1: A spłacić kredyt trzeba. Bardzo często to nawet nie jest bank, tylko jakaś instytucja pożyczkowa, gdzie bajońskie sumy trzeba zwrócić. W związku z tym tutaj taki prawnik doradzi się, gdzie skierować, gdzie się skierować,
0: jakie kroki podjąć,
1: jakie dokumenty przynieść, prawda, żeby można było podważyć taką decyzję kredytową, bo to można zrobić, to jest wykonalne. Psycholog, no to tutaj jest właśnie to, o czym my zaczęliśmy mówić, czyli że jeżeli wywraca nam się życie o 360 stopni do góry nogami, zmienia się porządek dnia, zostajemy sami, senior jest wymagający, zaczyna dziecinnieć, no i sami zaczynamy popadać w stany lękowe, depresyjne.
0: Ogromne obciążenie psychiczne, ogromne, prawda? Opieka nad taką osobą.
1: Tak, i do niedawna wstydziliśmy się mówić o tym, w ogóle wstydziliśmy się mówić o naszych problemach, o tym, że ktoś ma depresję, o tym, że ktoś ma nerwicę. Dziś to jest powszechne mówienie o tym i dlatego właśnie ten psycholog na tej naszej infolinii jest, bo to jest często pierwsza forma kontaktu ze specjalistą dla takich osób. Gros osób, które pozostają pod opieką rodzin, żyje nie w wielkich miastach, ale we wsiach i w małych miasteczkach. To właśnie tam ten problem jest największy i tam staramy się dotrzeć, bo dotarcie do potencjalnych pacjentów w dużych miastach nie jest problemem, bo są przychodnie, możemy właśnie nagrywać audycje, ale dzięki radiu, możemy dotrzeć pod te przysłowiowe strzechy.
0: I komu ten

psycholog się przydaje. On wspiera osobę dzwoniącą, a więc opiekuna osoby z chorobą otępienną, czy też pełni jakąś taką funkcję dla tej osoby.

0: do niedawna bardzo aktywne zawodowo zauważają, że coś zaczyna się dziać złego, nie wiedzą, gdzie się mają zgłosić. Cały czas w naszej mentalności jest, że zgłoszenie się do psychologa czy psychiatry to jest od razu zwrócenie uwagi, jesteś chory psychicznie, co nie jest prawdą. Lepiej leczyć się u psychologa czy psychiatry i nie dopuścić do szeregu innych chorób, niż właśnie przemilczeć to. I ten telefon działa trochę jak telefon zaufania. Bo...
1: A, czyli taka poufna rozmowa,
0: tak.
1: Poufna, spokojna rozmowa, intymna.
0: Dokładnie. Wszystkie tutaj prawa pacjenta muszą być zachowane i są przestrzegane. Bezpiecznie, intymnie, poufnie i też z dozą szacunku dla zrozumienia, bo na to stawiamy. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest otwarte dla pacjentów, którzy chcą przyjść i zgłosić różne niedopatrzenia, różne problemy w naszym systemie ochrony zdrowia. I tak samo nasze infolinia Rzecznika Praw Pacjenta i ten helpline. Tam pracują osoby, które są specjalnie przeszkolone i które mają to podstawowe poczucie empatii.
1: A no właśnie, bo chciałam zapytać, no kto pracuje? Wiemy, że prawnik, wiemy, że psycholog, ale rozumiem, że to są osoby, które przeszły najpierw pewną selekcję.
0: Muszą i tutaj chodzi o tą komunikację międzypokoleniową. Bardzo ważne zagadnienie obecnie. Bo łatwo nam się komunikować, kiedy jesteśmy w podobnym wieku, mamy podobne doświadczenia, ale trudniej nam się komunikować z osobami starszymi. Bardzo często na tej kanwie dochodzi do nieporozumień, prawda? To widać w środkach komunikacji miejskiej, na ulicy czy w domu. Więc ta komunikacja międzypokoleniowa, to na to Rzecznik Praw Pacjenta przykłada bardzo dużą rolę, no bo gros pacjentów dziś to są osoby z tak zwanego pokolenia baby boomersów, czyli osoby urodzone w latach 40., 50., to te osoby już zaczynają właśnie nam chorować na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne, ale też to tak zwane ciche pokolenie, czyli to z lat 20. i 30., ci ostatni seniorzy, którzy dobijają dzisiaj nawet setki, cały czas funkcjonują w społeczeństwie, często, bardzo często pod opieką rodzin. No i oni, mimo że nawet nie chorują na te choroby otępienne, bo też znam takie przypadki, to jednak opieka nad taką osobą, która już staje się zniedołężniała w wielu aspektach, czyli problem ze wstaniem z łóżka, przejściem do toalety, to też wywiera duży wpływ na osoby opiekujące się.
1: Prawnik, psycholog, czy ktoś jeszcze, kto pomaga osobom no, bezradnym wobec tych objawów zaburzeń otępiennych?
0: Ja bym skupił się na tym prawniku i psychologu, bo to są takie najważniejsze aspekty, na których należy się skupić, bo tej pomocy najbardziej potrzebujemy. Prawnik jest, porada prawna jest dosyć drogą specjalnością. Porada psychologiczna również.
1: Również i trochę niedostępną.
0: I
1: właśnie
0: trochę niedostępną.
1: W tym, o czym pan mówił, w małych ośrodkach. A czy jeżeli dzwoni osoba bezradna, opiekun osoby z jakimiś objawami zaburzeń otępiennych, to helpline jest w stanie pokierować go, co zrobić dalej, gdzie szukać pomocy, gdzie znaleźć pełną diagnozę, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, co można ze sobą zrobić. Jest odpowiedź na tego typu pytania?
0: Tak, to jest właśnie podstawa działalności helpline'u, czyli zwrócenie uwagi na to, gdzie się zgłosić, bo rozmowa telefoniczna nie rozwiązuje problemów. Rozmowa telefoniczna ma nas nakierować. Bardzo, bardzo spokojny, wyważony sposób zostaniemy poinformowani, jeżeli widzimy właśnie te pierwsze objawy otępienne, do jakiego lekarza specjalisty się zgłosić, mówimy, gdzie mieszkamy. Taka osoba po drugiej stronie tej infolinii sprawdzi dla nas możliwości w najbliższym otoczeniu, w najbliższej gminie, czy nawet powiecie. No i tutaj pomoże nam. Co jest ważne, bo projekt nie jest polskim pomysłem. Projekt jest przeniesiony z Irlandii. To w Irlandii od ponad 20 lat taki projekt funkcjonuje. Cieszy się wielkim powodzeniem. Irlandia jest społeczeństwem starzejącym się, jak wiemy. Dlatego tam tak dużo Polaków wyjechało i tak dobrze sobie radzą, bo Irlandia potrzebowała napływu świeżej krwi. I tam ten projekt stał się takim wierzchołkiem całego systemu.
1: A no właśnie, o ten system chciałam zapytać. Tak. Bo zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że właściwie u nas tego systemu jeszcze opieki nad osobami z zaburzeniami otępiennymi brakuje. No to posłuchajmy, jak to wygląda gdzie indziej.
0: W Irlandii są opiekunowie osób chorych na choroby otępienne i to są tacy opiekunowie społeczni na takiej zasadzie jak nasze bardziej rozbudowana forma opieki środowiskowej. Tyle tylko, że nakierowana generalnie na daną gminę, w której jest kilka osób chorych. Kilkanaście. I taka osoba odwiedza te osoby. Ona jest często tą osobą, która dzwoni na

0: infolinię Helpline Irlandzki i mówi, że z panią X czy z panem Y coś się gorszego dzieje, należy zweryfikować pomoc. I tam jest i pielęgniarka, i lekarz, którzy mogą przyjechać i odwiedzić takiego pacjenta w domu. U nas to jest dopiero początek.
1: Samo zdrowie. Powtórka programu. Autopromocja.
2: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Pogoda będzie zagrożeniem dla zdrowia i życia. Meteorolodzy ostrzegają, że do Polski zbliża się załamanie pogody, które najmocniej da się we znaki w strefie przybrzeżnej. Wiatr w porywach może tam osiągać siłę huraganu, czyli ponad 120 km na godzinę. Wywoła to sztorm i ogromne fale. W obawie przed huraganem wszystkie porty zarządziły zakaz wychodzenia w morze, a właściciele łodzi do ostatniej chwili zabezpieczali je przed zagrożeniem.
1: No, trzeba poprawić obijacze, cumy, trzeba pilnować, czy się coś nie poluzuje, czy się coś nie oberwie. No, to jest żywioł, nie? To sam pan widzi, jak to wszystko chodzi, tutaj pracuje, nie? Nie ma żartów. To ludzie się przedstawiają w drugiego portu, żeby chronić swoje jednostki.
2: Falochronów nie ma, takich jakie były jeszcze do niedawna, bo remont jest tak nieszczęśliwy.
3: No właśnie, mam nadzieję, że to się właśnie, jak to już remont skończy, że będzie lepiej.
2: Dzisiejsza noc będzie, rozumiem, na pokładzie?
3: Tak.
4: No jestem przygotowany, proszę bardzo. Podwójne cumy, zabezpieczone wszystko, pompy, wszystko jest sprawdzone.
0: Synoptycy apelują, by zachować szczególną ostrożność. Siła wiatru ma osłabnąć dopiero nad ranem. Zmasowany nocny atak rosyjski na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko apeluje o udanie się do schronów. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W kilku miejscach doszło do silnych eksplozji. Rosyjski ostrzał spowodował m.in. pożar magazynu i budynku w dzielnicy Światoszyn w północno-zachodniej części Kijowa. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. Wcześniej rosyjskie pociski balistyczne uderzyły w Odessę, gdzie zostało rannych 9 osób. Jedna z nich jest w stanie krytycznym, o czym poinformował szef wojskowej administracji miasta Ołeh Kiper. Amerykańska armia rozpoczęła serię uderzeń na cele w Iranie. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA, CENTCOM, poinformowało, że jest to odpowiedź na atak Teheranu na co najmniej 3 cywilne statki płynące przez cieśninę Ormus. O szczegółach z Waszyngtonu już teraz Marek Wokuski.
5: CENTCOM poinformowało na platformie X, że uderzenia mają na celu wymierzenie wysokiej kary za ataki na cywilną żeglugę w cieśninie Ormus. Amerykańskie dowództwo oceniło, że irańska agresja była nieuzasadniona, niebezpieczna i stanowiła jawne złamanie zawieszenia broni. Wcześniej Katar oskarżył Iran o zaatakowanie katarskiego gazowca przewożącego skroplony gaz ziemny. Z kolei Brytyjczycy podali, że cywilny tankowiec zapalił się po trafieniu pociskiem w pobliżu wybrzeża Omanu. Iran ostrzegał wcześniej, że tankowce muszą korzystać z zatwierdzonych przez Teheran tras przez cieśninę Ormus, grożąc, że w przeciwnym razie spotkają się ze zbrojną odpowiedzią. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Szwajcarzy wygrali z Kolumbijczykami 4-3, ale dopiero w rzutach karnych w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, które odbywa się w Vancouver. Helweci są ostatnim ćwierćfinalistą tej imprezy i o półfinał powalczą z Argentyną. Problemy turystów wracających z Chorwacji, nietypowy i pechowy koniec wypoczynku. Grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy musiała opuścić pociąg. Austriacka obsługa składu PKP Intercity kazała im wysiąść z pociągu i zostawiła samych na dworcu w Gracu przy granicy ze Słowenią.
7: Pasażerowie, między innymi rodziny z dziećmi, o 3 nad ranem musieli wysiąść z pociągu i zostali zostawieni na peronie dworca w Gracu. Nie mieliśmy żadnej pomocy i informacji.

0: Mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
1: No porzuceniu, pozostawieniu. Bo jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
0: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w 2 wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
2: Usterki sieci elektrycznej w 2 wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację.
0: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Gracu wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości, skąd wyruszyli na wakacje do Chorwacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: A PKP Intercity wyjaśnia teraz całą tę sytuację z kolejami austriackimi. 7 milionów złotych. Tyle będzie kosztował dodatkowy cień na rynku głównym w Krakowie. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymał pozwolenie budowlane na realizację nasadzeń drzew w sercu Krakowa. Drzewa miały pojawić się na rynku już wiosną, ale projekt ma półroczne opóźnienie, a pojawi się 18 nowych drzew. Będą to robinie akacjowe, lipy, klony i dęby. Jeśli uda się szybko wybrać wykonawcę w przetargu, pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze jesienią. Pozostałe mają pojawić się w przyszłym roku. Są już pieniądze na te nasadzenia, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
4: W tym roku to jest kwota nieco 1 000 000 zł. W sumie w kolejnych latach, w przyszłym roku mamy w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczone 3 miliony złotych i w kolejnym 3. Już samo finansowanie pokazuje, że będziemy to zadanie realizować stopniowo.
3: Pomysł sadzenia drzew na rynku w budżecie obywatelskim już 5 lat temu zyskał rekordowe poparcie mieszkańców, ale dopiero 2 lata temu urzędnicy zdecydowali się przekazać pieniądze na ten cel. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: W nocy silne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie i wybrzeżu. Przypominamy o tym bardzo silnym wietrze, sięgającym w porywach do ponad 120 km na godzinę, to w strefie przybrzeżnej. Termometry pokazują od 9 do 15 stopni.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
6: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Akademia Pożarnicza, także w Warszawie. Dzień dobry, panie generale, panie profesorze.
7: Witam serdecznie, dzień dobry.
6: Chciałabym zacząć od zamieszania wokół naszej pomocy Ukrainie i zacytować Mariusza Błaszczaka, który pisze na X-ie tak. Rząd oficjalnie potwierdza przekazanie Ukrainie pocisków. Pomoc dla Ukrainy nigdy nie może oznaczać osłabiania bezpieczeństwa Polski. Przekazywanie najbardziej newralgicznego uzbrojenia, kluczowego dla naszej obrony powietrznej, w sytuacji rosnących zagrożeń jest decyzją, która wymaga pełnej odpowiedzialności i publicznego rozliczenia. Nie można też przekazywać uzbrojenia, nie gwarantując żadnej alternatywy i szybkiego uzupełnienia braków. Panie generale, czy my przekazując uzbrojenie takie czy inne Ukrainie narażamy własne bezpieczeństwo i robimy to kosztem własnych zapasów? Kiedykolwiek tak robiliśmy?
7: To jest tak, że każde uszczuplenie naszych zasobów, niezależnie od tego, czy to były czołgi T-72, czy PT-91, czy Rosomaki, czy Kraby, to wszystko, co przekazywano w roku 2022 i później, czy to są patrioty, rakiety, zawsze to można tak określić, bo w obronności tak to jest, że dopóki się nie ma czegoś na zapas, co wypiera stare uzbrojenie, no to wszystko to zaliczane jest do potencjału i z reguły mówi się, że to jest potencjał niezbędny. W związku z powyższym to jest debata bardziej polityczna niż merytoryczna, bo jest zasadnicze pytanie, czy Ukraina, która się broni przed Rosją, na razie skutecznie działa na rzecz bezpieczeństwa Polski, czy nie? Bo gdyby to było takie bezmyślne przekazanie innemu państwu, no to pewnie należałoby się zgodzić, że po co dawać komuś coś, co mi się przyda. Ale to jest sytuacja specyficzna i tutaj nie ma co ukrywać. I Niemcy, przekazując dużo więcej niż Polska i często bardzo im także potrzebnych środków pola walki, na przykład Taurusy, które chronią dzisiaj ukraińskiego nieba, a w Niemczech też.

0: z całą pewnością byłyby niezbędne, wypełniają te same kryteria, o których tutaj rozmawiamy. W związku z powyższym Niemcy też zdają sobie z tego sprawę, że ta Ukraina, jeżeli skutecznie zwalcza Rosję, to ona także hamuje dalsze zapędy, które mogą się skończyć niekoniecznie nad Bugiem czy Odrą, bo mogą się skończyć i nad Renem. Bo kiedyś takie były plany Związku Radzieckiego. W związku z powyższym to jest kwestia interpretacji, co to znaczy dzisiaj polskie bezpieczeństwo i w jaki sposób je zapewniamy. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że działania wojenne Ukrainy działają przede wszystkim na rzecz tego państwa, ale mają także duże znaczenie dla bezpieczeństwa, szczególnie państw sąsiednich, czyli państw bałtyckich i Polski w pierwszej kolejności. Reszta jest debatą polityczną. Ja w nią nie wchodzę. Pomiędzy ministrami, posłami, senatorami, liderami partyjnymi. Ja rozumiem oczywiście, bo tak było zawsze, że szczególnie w okresie przedwyborczym te zmagania były bardziej napięte, w okresie powyborczym pewnie były spokojniejsze i one będą trwały. Natomiast to, co byłoby z mojego punktu właściwe, to próba rozmawiania o sprawach wrażliwych, takich jak polskie bezpieczeństwo, jak polska obronność, bez udziału mediów, bez debaty publicznej całego społeczeństwa i bez podgrzewania tej atmosfery, bo to w dużym stopniu to dzielenie polskiego społeczeństwa, czy dzielenie się nasze, Polaków, źle służy także bezpieczeństwu, bo ono osłabia wolę wielu grup, całych dużych grup naszego społeczeństwa do obrony państwa. W związku z powyższym, im szybciej ta debata się zakończy, tym będzie lepiej dla Polski.
1: Panie generale, ja też nie pytam o politykę, tylko o logistykę bardziej. Jak to z pana doświadczenia, jak to się może odbywać? Ukraina apeluje o pomoc. My mamy, powiedzmy, X, tak, zasobów. Przekazujemy im część i bardzo szybko je uzupełniamy. Czy najpierw domawiamy i tę nadwyżkę przekazujemy? To jest do określenia teraz, bo może my powinniśmy to wiedzieć.
0: Nie ma takich zasad, które są stosowane w 100%. Ja pokazałem obraz, który wydaje się idealny, albo taki, który byłby zawsze najbardziej akceptowany. Czyli taki, że zanim oddajemy, powiedzmy, czołgi Leopard, bo takie też oddaliśmy, to wcześniej wiemy, że już nadchodzą inne, które zastąpią je jak gdyby w szyku i uzupełnią nasz potencjał. W przypadku wojny w Ukrainie wszystkie państwa, które wspierały, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, które wspierały Ukrainę, sięgnęły po zasoby, które miały, bo nie wszystko schodziło z linii produkcyjnych i szybka pomoc udzielana Ukrainie wymagała zdjęcia tego z naszych zasobów. Jest pytanie oczywiście i to jest pytanie, na które muszą odpowiedzieć wojskowi, cywile, którzy w tej chwili pracują w resorcie obrony. Co dalej, bo przecież to są rzeczy tajne. Kiedy będą następne rakiety Patriot, a jeżeli będą, to w jakiej ilości? I to będzie odpowiedź na pani pytanie, ponieważ to jest oczywiste, że trzeba je zastąpić innymi. I z tego, co słyszałem, minister obrony mówił o planowanych zakupach i dostawach w tym zakresie. Natomiast życie nie jest idealne i tutaj widać wyraźnie, że to jest wysiłek wielu państw. Również ta decyzja o przekazaniu przez Polskę Patriotów, no widać wyraźnie, że ona była rozważana i przez dowódców natowskich, w tym amerykańskich, i była jakaś rozmowa szersza w gronie innych państw, bo Ukraina od czasu do czasu znajduje się w sytuacji takiej, która jest alarmem, gdzie Rosjanie zaczynają walić, że tak powiem, prosto w cel, bez żadnej możliwości obrony. Mówił o tym Zełenski pod koniec poprzedniego roku, na przykład, kiedy jeździł i błagał dosłownie o różnego typu środki obrony powietrznej, bo to nie tylko patrioty bronią dzisiaj Ukrainy, bo się okazywało, że Rosjanie wszystko, co wystrzelili, to w 90% trafiało prosto w cel, robiąc ogromne zniszczenia. To jest trudne pytanie i jeszcze trudniejsza odpowiedź. Co robić w takiej sytuacji? Czy dać, czy nie dać?
1: No, dzisiaj czy mówić o tym, tego, czy też nie? Albo jaką część prawdy powinniśmy poznać, a o czym w ogóle nie powinniśmy mieć pojęcia? Tylko teraz, panie generale, zastanawiam się, że wobec tego politycznego zamieszania potrzebne jest uspokojenie sytuacji i

0: być może stawiam pana w trudnej roli, ale pan byłby za tym, żebyśmy poznali prawdę od A do Z, czy też
1: wie pani, ja mam
0: jakieś
1: inne
0: komunikaty?
1: Uważam, że w każdej takiej sytuacji, ja rozumiem te wątpliwości i rozumiem, że liderzy partii, komisji sejmowych i nie tylko elit prezydenta mają prawo do poznawania różnych danych, decyzji podejmowanych przez przedstawicieli rządu, ale to powinno się odbywać w ciszy gabinetu, przy zamkniętych drzwiach, jeszcze przy przestrzeganiu określonych klauzul dopuszczających rozmawiania o sprawach niejawnych. Dzisiaj ta zasada została zmieniona nie tylko w Polsce, bo od początku tej wojny publicznie mówi się we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, co się daje, ile się daje, ile było warte. To służy z jednej strony no być może zaspokajaniu różnych potrzeb własnego społeczeństwa czy elit, ale służy także odstraszaniu Rosji, bo to był wielki sygnał, gdzie państwa podawały, co dają, a nawet mówiły, co zamierzają dać, co jest przygotowywane. I to hamująco na pewno działało na Rosję, która zaczęła sobie zdawać sprawę z tego, że już nie ma huzia na juzia, idziemy i sobie zajmiemy Ukrainę, bo tu jest 50, to są 54 państwa. To jest bardzo duża część świata, która wspomaga Ukrainę i trzeba się z tym bardzo liczyć.
0: Jako kto, panie generale, Donald Trump przyjeżdża do Ankary? Jako destruktor czy jako opcja ratunkowa dla NATO?
1: Myślę, że ani jako destruktor, ani jako opcja ratunkowa dla NATO, bo nie może tak być, że jeden prezydent i nawet supermocarstwa ratuje coś, co dobrze funkcjonuje. Sojusz Północnoatlantycki funkcjonuje wiele dekad i wypełnił swoją rolę bardzo dobrze, o czym wiemy, w różnych sytuacjach się sprawdzał. I najważniejszym efektem jest jednak to, że nie było państw, które ośmieliły się na członków sojuszu zaatakować w taki sposób, jak została teraz zaatakowana Ukraina. To jest najważniejsze. Natomiast wyzwanie jest, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę, niezależnie od pewnej nieobliczalności zachowań czy wypowiedzi Donalda Trumpa, że mamy do czynienia ze zmianą strategii Stanów Zjednoczonych. Ona jest zmieniona już dawno, w 2025 roku ją poznaliśmy i z tej strategii wynika, że priorytetowym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych są Chiny i jeszcze raz Chiny. Rosja zeszła na plan drugi, podobnie jak i Bliski Wschód. Nomen omen zaskoczył bardzo Stany Zjednoczone. I teraz z tej strategii, co wynika? Z tej strategii wynika oczywista sprawa, że Stany Zjednoczone będą redukowały siły w Europie i będą wymuszały na Europie takie działania, żeby Europa sama sobie poradziła z ewentualnymi zagrożeniami, bo to też jest w interesie Stanów Zjednoczonych. I to jest dzisiaj wyzwanie. Na ile Stany Zjednoczone będą chciały przesunąć jeszcze bardziej tą wajchę, że tak powiem, odpowiedzialności i w jakim tempie, ponieważ Europa nie jest jeszcze gotowa, chociaż coraz bardziej się przygotowuje do tego, żeby z dnia na dzień przejąć pełną odpowiedzialność. Dzisiaj ten model, o którym mówi się już dość powszechnie, że Stany Zjednoczone zapewniają odstraszanie nuklearne i dają gwarancje nuklearne na wypadek, gdyby doszło do najgorszego w świecie i dają rozpoznanie, w tym rozpoznanie satelitarne, które dzisiaj to amerykańskie jest bardzo potrzebne Europie także. Dają także pewne gwarancje konwencjonalne.
0: A właśnie.
1: Dają także pewne, ale jakie? I przecież nie schodzą zupełnie z Niemiec. Zostawiają wojsko w Polsce. Nie wychodzą z państw bałtyckich tam, gdzie są w jakikolwiek sposób zaangażowane. Nic tu się takiego nie dzieje. Ale wymuszają poprzez presję, mówią 5% macie wydawać. Dlaczego 5%? Macie być bardziej zdolni do działania obronnego. To jest oczywiste. I teraz jest kwestia, na ile szybko ta wajcha się przełoży, jak daleko pójdzie, no i czy nie będzie jakiegoś, prawda, zaskoczenia, dociskania w ramach tej presji ponad miarę i czy Stany Zjednoczone postąpią rozważnie i dadzą jeszcze czas, to jest kilka lat, które są potrzebne jeszcze Europie, na dostosowanie swoich działań, na zbudowanie własnego przemysłu obronnego, własnego, a nie tylko amerykańskiego. To jest pewna rozbieżność w myśleniu, typowo handlowa, amerykańska, Trumpa, że brońcie Europy sami, ale broń kupujcie u nas. Tak się nie da.

0: i trzeba kupować Amerykanów, mają najlepsze na świecie, to jest prawda, ale z drugiej strony trzeba też budować potencjał własny, europejski, bo nie można czekać 2 miesiące na dostawę amunicji zza oceanu. Ta amunicja może być potrzebna za dzień lub dwa i ona musi pochodzić z miejsca, które nie jest odległe. To jest oczywiste, że
1: Panie
0: własny
1: generale,
0: potencjał obronny jest potrzebny.
1: Wycofają część wojsk z Polski czy nie? Dotkną nas redukcje?
0: Jeżeli postąpią z ogólnie przyjętą strategią, to tak, to wycofają ze wszystkich, niezależnie od tego, jak będą tłumaczyć, niezależnie od tego, kiedy to postąpią. Jeżeli postąpią według trochę nowej strategii albo troszeczkę z pewnym wyjątkiem do tej ogólnej strategii, to nie. Ponieważ Stany Zjednoczone według mnie myślą coraz bardziej takimi kategoriami, żeby jednak pozostawić i dla odstraszania i do ewentualnego interweniowania w jednym z państw większy element poza Niemcami, gdzie nadal będzie na pewno ponad 30 tysięcy żołnierzy i określone zdolności też do przyjmowania wojsk przerzucanych z Ameryki, bo to tam są zdolności największe.
1: I to może być Polska właśnie?
0: A teraz Polska może nie do przerzutu tyle, bo do tego potrzebny nam byłby chociażby centralny port komunikacyjny, o którym w Polsce tak głośno, ale do tego, żeby oddziaływać odstraszająco na Rosję, na Białoruś, aby te jednak nie odważyły się pójść dalej niż Ukraina dzisiaj, z tej Ukrainy prędzej czy później też się wycofały, bo taka obawa dzisiaj w Europie istnieje. Jak gdybym był się Donaldem Trumpem, to bym tak zrobił. Zrealizowałbym tą strategię, jeżeli ona jest amerykańska, zakładam, że jest Amerykaninem w tym momencie oczywiście, ale z drugiej strony zostawiłby takie siły w jednym z państw, a to w Polsce, jest dowódca 5. Korpusu, jest dobra baza, dobra infrastruktura, jest na tyle daleko od Rosji, że można wiele rzeczy przewidzieć, zaplanować i uzupełnić swoje siły, a z drugiej strony na tyle blisko także, żeby istotnie i skutecznie odstraszać Rosję przed głupimi, agresywnymi pomysłami.
1: Panie generale, do czego Turcja jest potrzebna NATO? Bo czytam, że co prawda ma ponurą historię w zakresie praw człowieka, silne powiązania z Rosją i z Chinami, ale w związku z wahaniami Trumpa w kwestii zaangażowania w obronę Europy skłaniają sojuszników do zacieśnienia współpracy wojskowej z Ankarą, delikatnie mówiąc.
0: Ja miałem okazję być w wielu jednostkach i w marynarki wojennej, wojsk lądowych w Turcji w różnych latach i jednoznacznie oceniam, że Turcja ma bardzo dobrą armię, dobrze modernizowaną. Dowódcy dbają o jej nowe zdobycze, mają także dobry przemysł obronny własny. W związku z powyższym Turcja w NATO jest z jednej strony znana jako drugi potencjał w sojuszu po Stanach Zjednoczonych, po drugi potencjał militarny, ale z drugiej strony jest trochę niedoceniana. W Polsce ja już dawno wskazywałem, jeszcze kiedy byłem doradcą jednego z ministrów obrony, wskazywałem, że Polsce przydałaby się, Polsce już nie mówię, że w NATO, trochę bliższa współpraca z Turcją. Niezależnie od różnych zawirowań politycznych, czy autokratycznych różnych posunięć władz Turcji, to pod względem militarnym Turcja jest bardzo istotnym graczem w świecie.
1: No tak, ale był tam kilka miesięcy temu Donald Tusk i spotykał się z tureckim prezydentem. To, co prawda dawno temu było, nie słyszałam o jakichś konsekwencjach tego spotkania, czy jakichś korzyściach, ale może to się dzieje gdzieś w zaciszu, tak jak się dziać powinno.
0: Ja wtedy miałem dużo nadziei. Pamiętam, że to komentowałem nawet na jakiś większy deal. Natomiast pamiętajmy, że gramy zespołowo w dużym zespole, w zespole państw NATO, 32 państwa z dużym, silnym liderem, jakim są Stany Zjednoczone. I powiedzmy sobie szczerze, w tej grze byłoby źle dla nas, gdybyśmy się wyrywali za bardzo przed orkiestrę i za bardzo, że tak powiem, chojraczyli również w kwestiach współpracy. Nie ma co ukrywać, że cieniem kładzie się na różne posunięcia, nie tylko Polski, to, co wynika z sugestii, ze współpracy, z ustaleń ze Stanami Zjednoczonymi. I to Stany Zjednoczone w dużym stopniu wpływają na decyzje różnych państw sojuszu.
1: Jakieś korzyści z tego szczytu, uspokojenie? Tego chyba potrzebujemy bardziej. Takie ugruntowanie w pewności, że system, nie lubię tego słowa, ale nie znajduję innego, że system działa. Że
0: tak,
1: mówimy
0: to
1: jak to, prawda, jednym głosem. Jestem też ciekawa, co usłyszymy od prezydenta Nawrockiego, co usłyszymy od Radosława Sikorskiego, czy to samo i czy Karol Nawrocki spotka się gdzieś nawet przypadkiem z Wołodymyrem Zełenskim.
0: Dzisiaj trzeba powiedzieć, że bohaterem tego szczytu, bohater

0: Już jest jeden. On się nazywa Donald Trump. Ponieważ to w największym stopniu od Stanów Zjednoczonych będzie zależało teraz, w jakim kierunku potoczą się dalsze losy sojuszu. A w blokach startowych i z ogromną niecierpliwością na wyniki tego szczytu czeka i Władimir Putin, i Xi Jinping. Ponieważ pewne rysy powstały na sojuszu, nie ma co ukrywać. I to, że Europa jednak próbuje się skonsolidować, że jest ta wielka piątka z udziałem Polski, no, że produkujemy szybciej. No to jest wynik czegoś tam, w tym jednak pewnych wątpliwości, niepewności, które powstały po bardzo ostrych, różnych wystąpieniach nie tylko Donalda Trumpa, ale także wielu jego współpracowników. W związku z powyższym najważniejszy cel tego szczytu dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie, to jest przetrwanie sojuszu jako organizacji, która i w istotny sposób zapewnia bezpieczeństwo Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, państwom europejskim, bo to jest najważniejsze. Każda rysa, jeżeli będzie pogłębiona, to jest woda na młyn i Putina, i Xi Jinpinga w konsekwencji także, bo tam idzie wojna handlowa, co prawda, ale z tą wojną handlową dzisiaj się łączą również ewentualne działania militarne w konsekwencji gdzieś tam dalszej. W związku z powyższym ich Chin nie można lekceważyć, bo one także bardzo ostro grają z Europą i ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim. I to jest wojna handlowa, co najmniej, jeżeli nie polityczna, także i przygotowanie do czegoś innego.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Generał profesor Bogusław Pacek z Państwem w Polskim Radiu 20.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Obserwuje pan uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Jakie refleksje przychodzą panu do głowy?
3: Ogromna manifestacja, sukces polityczny dla władz w Teheranie. I właściwie widzimy to, że Teheran, nawet w stosunku do tych krajów, z których miał zatargi, a więc z Arabią Saudyjską, z krajami Zatoki Perskiej, arabskimi, no jest jakby nie tylko tolerowany, ale wręcz zabiegany. Są delegacje z tych krajów.
1: Około 70, czyli tak. Mówi pan Arabia Saudyjska, kto jeszcze?
3: Jeszcze są z Kataru i tak dalej, i tak dalej. Tu będziemy wymieniali, właściwie wszystkie poza Bahrajnem są. I z tym na niskim szczeblu, ewentualnie na wyższym szczeblu. I jedna będzie ciekawostka, którą od razu powiem może. Wszystkie delegacje, to było w piątek, składały hołd przed trumną, a właściwie trumnami nie tylko przywódcy, ale jego rodziny. Kiedy wchodzili na to podium, lektor imam czytał odpowiedni werset Koranu. I rzecz symptomatyczna. Delegacje z Pakistanu, który został określony krajem przyjacielskim, bratnim. On był pośrednikiem w negocjacjach między Teheranem a Waszyngtonem, ale również Hezbollah, również Hamas z Gazy. Został powitany hasłami takimi. Chwała za waszą nieustępliwość, za służbę Bogu i wierni jesteśmy cały czas Bogu. Były to pozytywne te wersy, cytaty z Koranu. Kiedy się pojawiła na scenie delegacja z Arabii Saudyjskiej, zacytowano dosyć szczególny opis, który był relacją z bitwy między wiernymi Mahometanami, a nie wojskami niewiernymi, Badr pod Medyną. To był VII wiek naszej ery. I odpowiedni pasus brzmiał: Allah umacnia zwycięstwem tego, kogo sobie upodoba. To jest nauka dla tych, którzy mają oczy, by widzieć i wyciągnąć stosowną naukę. I teraz komentarze są takie. Arabii Saudyjskiej delikatnie zasugerowano,
1: żeby
3: możecie wybrać,
1: naukę.
3: Tak, albo jasne, jesteście po stronie Mohamed, wiernych, albo jesteście po stronie szatana, zresztą też w czasie tych obchodów, już w sobotę i w niedzielę w Teheranie, ludzie mieli odpowiedni taki ceremoniał, który z reguły się odbywa pod Mekką. To jest kamieniowanie szatana. I w tym momencie zamiast szatana, tego bóstwa kamiennego, który tam jest na pustyni, tutaj był portret Trumpa. I tłum rzucał kamieniami w niego, krzycząc, to jest morderca, to jest, trzeba ukarać winnego. Krótko mówiąc, pełne symboliki. Zresztą sam przebieg uroczystości, zarówno w Teheranie, 3 dni, w czasie tylko jednego dnia 7 milionów pasażerów metra teherańskiego. Mówi się, że w Teheranie pojawiło się ponad 12 milionów, a nawet więcej ludzi. Ogromny, powiedziałbym, i polityczny.

0: wydźwięk tego ogromny, ale również i religijny. I pokazanie tutaj światu, że jesteśmy zwarci. To, co się działo w styczniu, te demonstracje, to jest przeszłość, to jest coś innego. I stwierdzenie, no być może troszeczkę na wyrost, że tak naprawdę okazywanie żałoby i hołdu zabitemu przywódcy jest postawą a patriotyczną i obowiązkiem religijnym. Krótko mówiąc, ktokolwiek nie, to się wyklucza poza wspólnotę. Rzecz symptomatyczna, że na sztandarach, które się pojawiały tam, nie tylko Republiki Islamskiej, ale również były czerwone flagi. Czerwone flagi w szyizmie to jest symbol męczeństwa. Męczeństwa Husajna, męczeństwa w czasach, do których się odwołują. I teraz rzecz również symptomatyczna. W wszystkich wielkich takich banerach pojawiało się hasło powstańmy. To jest odpowiednik w Koranie arabskiego powstań dla Boga. Nawiązanie obowiązku jakby religijnego. Nie tylko okazania czci, wykazywania gorliwości religijnej, ale również prawa do zemsty. I na tych wielkich flagach pojawiała się zaciśnięta pięść zmarłego przywódcy. Krąży taka opowieść, to troszeczkę mit, że zmarły, ręka zmarłego zacisnęła się właśnie w tą pięść. Chociażby czyli pokazuje narodowi, musimy być zwarci, musimy być gotowi. I są te, ta pełna symbolika mieszana polityczna i religijna, no była, jakby nie było, sukcesem władz w Teheranie.
1: Panie redaktorze, czego jesteśmy świadkiem na Bliskim Wschodzie w związku z tym?
0: Chyba zaczyna się zmieniać troszeczkę paradygmat dotychczasowy. Dotychczasowe większość krajów arabskich uważała, wcześniej to była rywalizacja między Moskwą a Waszyngtonem, część się orientowała na Moskwę, ci, które były kraje bardziej lewicowe, radykalne arabskie.
1: Jeszcze Chiny.
0: A drugie to był Waszyngton, prawda? I uważało się potem, kiedy Moskwa właściwie upadła i została wykluczona z tego Bliskiego Wschodu, uważano, że parasol ochronny Amerykanów, że oni mają klucz do pokoju na Bliskim Wschodzie, że właściwie należy zabiegać o sojusz z nimi względy i zapewnia to bezpieczeństwo. Przebieg wojny między Ameryką a Iranem wykazał dla wielu krajów arabskich, że nie do końca to jest prawda. Że bazy amerykańskie...
1: Że nie można ufać Amerykanom, że nie można na nich polegać albo nie można stać z nimi ramię w ramię, bo czekają nas konsekwencje, bo będziemy ostrzeliwani, bo musimy szukać sojuszy gdzie indziej. Musimy być ostrożni w takim ślepym zaufaniu wobec sojusznika zza oceanu.
0: Że Stany Zjednoczone nie są tym, czym kiedyś były, a zwłaszcza trzeba uważać bardzo na sojusz amerykańsko-izraelski, ponieważ on szkodzi interesom arabskim i może zagrażać. Co więcej, to się głośno o tym nie mówi w mediach, ale to w kuluarach przebiega taki nurt myślenia, że Iran będzie zawsze, jest naszym sąsiadem, będzie naszym sąsiadem i lepiej sobie z nim ułożyć stosunki na zasadzie respektowania wzajemnych interesów.
1: Ale jakiejś kosztem równowagi. Relacji ze Stanami Zjednoczonymi czy przy uwzględnieniu tych relacji?
0: Na początku teraz, ten pierwszy etap to jest przy uwzględnieniu, ale pewnego rodzaju ochłodzenie i pewnego rodzaju pojawienie się nieufności w krajach arabskich zaczyna być. Co więcej, ten element, ponieważ Izrael przenosi tą wojnę polityczną, dyplomatyczną czy militarną z krajami wybranymi, przedtem z Syrią, z Libanem, z Iranem, przenosi na wątek religijny, że to jest wojna przeciwko tym, którzy zagrażają państwu żydowskiemu, judaizmowi i tak dalej, i tak dalej. I teraz pogadza się, to było tydzień temu, ale wcześniej też były takie incydenty, w świętym meczecie na Skale w Jerozolimie pojawiają się osadnicy żydowscy pod dowództwem Ben-Gwira, ministra rządu, Smotricza, i ci odprawiają w miejscu, w świętym miejscu dla islamu, odprawiają obrzędy judaistyczne. No, to jest hańba zupełna. I teraz kraje arabskie zaczynają sobie zdawać sprawę, czy nie jest tak, że poza względami politycznymi zaczyna być wojna między judaizmem, czy światem zachodnim, a islamem. I to jest najgorsza wersja, jaka może nastąpić. Destabilizacja dalsza, i to niezależnie od tego, co będą myśleli rządzący w poszczególnych krajach Arabii Saudyjskiej.
1: Czyli co, Izrael chce sprowokować tę część świata do wojny religijnej? Dlaczego może mu się to opłacać?
0: Dla Netanyahu, żeby się utrzymać u władzy, zresztą wczoraj okazało się, że utworzono komisję, która ma zbadać prawdziwe kulisy, to co się stało 7 października 23. Kto jest winien tego, że Izrael został zaskoczony? I tutaj się mówi w kuluarach...
1: Przypomnijmy naszym słuchaczom, tego dnia Hamas zaatakował w niezwykle krwawy sposób.

0: Izrael. Zginęło około 1500 osób, prawda, obywateli Izraela. To było okrutne, krwawe, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale to było też wstępem do tego, co od tego czasu obserwujemy w Strefie Gazy.
1: I mówi się, że tak naprawdę dla skrajnej prawicy to był prezent. Był prezent do zaatakowania, zniszczenia Gazy, to co się dzieje na zachodnim brzegu, zaatakowania krajów arabskich. Ale również mówi się o tym, że Izrael wcześniej o tym wiedział. I premier Izraela Netanyahu zbagatelizował, twierdząc, że...
0: Słyszałam takie opinie, że oni wiedzieli, że nie zareagowali, żeby mieć argument do zaatakowania.
1: Tak, ale to jeśli się ukaże publicznie, rzeczywiście zostanie potwierdzone przez tą komisję...
0: Mogą być na to jakieś dowody?
1: Mogą być to ogromne, bo to jest zdrada interesów.
0: Ale
1: to
0: mogą być na to jakieś dowody?
1: Są podobno takie dowody. Zresztą wszyscy dowódcy, czy szefowie służb wywiadowczych, wojskowych i cywilnych Izraela zostali zdymisjonowani po 2 miesiącach, praktycznie natychmiast. I oni twierdzą, że przepraszam bardzo, ale myśmy sygnalizowali to. Więc gdzieś jakieś dowody
0: wtedy,
1: są.
0: Bo Hamas wszedł wtedy na terytorium Izraela trochę jak do siebie.
1: Tak.
0: Prawda? Oni się nie spotkali z większym oporem, a właściwie z żadnym.
1: Mówiło się, że od 2 lat Hamas przygotowuje dużą operację. W Izraelu o tym się mówiło. Potem się okazało, że jednak żadnego pogotowia nie było, że w tym momencie, kiedy Hamas zaatakował, siły jakby izraelskie na granicy były kompletnie zdemobilizowane i na reakcję trzeba było czekać godzinę, czy dwie, czy trzy. Krótko mówiąc, uważa się, że rząd w jakiś sposób został zaskoczony tym wszystkim, chociaż nie powinien. I teraz następna sprawa dla Netanyahu i jego, no, jego tej części prawie, a właściwie całego rządu. Polityka ofensywy nieustannej, nieustannego atakowania krajów arabskich to jest pozostanie u steru rządu, bo mówi się, że toczy się cały czas proces o korupcję przeciwko Netanyahu. Jeszcze powiedział o tym wyraźnie prezydent Trump. Mówi, gdyby nie ja, to byś już dawno siedział w kryminale, bo by cię skazali za przestępstwa pospolite. Czyli dla Netanyahu...
0: No ale potem też powiedział, no chyba nie skażecie takiego fajnego faceta, jakim jest Bibi.
1: Ale potem się już mu zmieniło, bo to tu można polemizować wielokrotnie z Trumpem, bo on co pewien czas zmienia stanowisko. Niemniej jednak nastąpiło pewnego rodzaju ochłodzenie, dlatego że Netanyahu zaczyna szkodzić interesom amerykańskim. Mówi o tym się, zresztą w Teheranie pojawiło się takie pogłoski, że Izrael być może zaatakuje to zgromadzenie
0: czy ja
1: żałobne.
0: To jest, dopytam, czy ja to jest opinia, bo nie amerykańska, albo nieoficjalnie amerykańska?
1: Że Izrael może zaatakować?
0: Nie, nie, że Izrael szkodzi interesom amerykańskim.
1: Amerykańskie się pojawiało to w różne przecieki do New York Timesa, Washington Post i tak dalej. Mówiło się w kuluarach, że tak naprawdę to musimy zacząć krytycznie patrzeć na te stosunki i zresztą nawet padło oświadczenie takie ze strony wiceprezydenta Trumpa. Nie może być tak, żeby
0: wiceprezydenta Vansa, przepraszam bardzo.
1: Że nie może być tak, żeby ogon machał psem. No to było bardzo wyraźne, kto jest ogonem, a kto tego. A zresztą potem prezydent Trump miał w rozmowie, która została jakoś ujawniona poprzez przecieki, powiedzieć do Netanyahu, no uważaj, kto tu jest szefem, a kto jest podwładnym. No to było jasne. Znaczy,
0: to, co mówi Trump, to jedno, a to, co robi Netanyahu, to jest zupełnie nieco innego. I pokazuje, kto tu jest ogonem, a kto tym ogonem macha.
1: Tak, dlatego że w pewnym momencie Netanyahu poszedł na kompletne zwarcie, co mu zarzucają nawet opozycja. Opozycja jest za prowadzeniem wojny. To nie jest tak, że dyskusja jest, czy prowadzić wojnę i ofensywy przeciwko krajom arabskim. Tylko czy można narażać się aż tak bardzo największemu, jedynemu sojusznikowi Izraela, jakim są Stany Zjednoczone?
0: No na razie, jak widać, można.
1: Ale zaczyna się nurt pojawiać, chociaż bardzo nieoficjalnie, podobno w administracji Trumpa i u niego samego, czy właściwie ta cena warta jest, bo są wybory cząstkowe, jeśli Izrael znowu spowoduje jakieś, a mówi się o tym, że pierwsza ta nieudana wojna z Teheranem to było dzieło Netanyahu. Tutaj blamasz był dla Amerykanów. Wygrali militarnie, ale politycznie jakby przegrali do tej pory, że ceny ropy naftowej podskoczyły, że inflacja wysoka jest w Stanach. Krótko mówiąc, jest to duży i potężny rachunek dla administracji waszyngtońskiej.
0: No i jeśli teraz Netanyahu zamiesza, czy zniweczy plany rozejmu w oczekiwaniu na...
1: No, to jest dążenie.
0: ...tego zawieszenia broni w oczekiwaniu na rozejm, to...
1: To zepsuje kompletnie interesy amerykańskie.
0: Trumpowi, dlatego, dokładnie.
1: Tak, zresztą część już ruchu MAGA, tego ruchu, który wspiera prezydenta Trumpa, wręcz mówi o tym, interesy amerykańskie, wewnętrzne, bo to było hasło przy wyborach. Jeśli teraz interesy izraelskie są ponad naszymi, no to my tak nie chcemy. Krótko mówiąc, zaczyna być pewnego rodzaju, to nie zerwanie, broń Panie Boże, bo ten sojusz będzie zawsze trwał. Natomiast pewnego rodzaju ochłodzenie i zawężające się pole manewru Netanyahu, który w odpowiedzi na te wszystkie pogłoski mówi, my jesteśmy absolutnie świetnymi przyjaciółmi.

0: Trumpem, z administracją waszyngtońską. Nic nie narusza z naszych świetnych stosunków. To wszystko, co się mówi, jest nieprawdą.
1: Nie no, wybory połówkowe mogą ten, amerykańskie wybory połówkowe mogą tę przyjaźń nadwyrężyć, delikatnie mówiąc. Dziękuję panu za komentarz. Mariusz Borkowski z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami mecenas Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Co tam słychać u pana Zbigniewa Ziobry? Czy pan wie?
3: Nie dzwonił, nie pisze.
1: Nie?
3: Ale na poważnie, no, ma coraz większe kłopoty. Mimo tego, że jest w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że czuje się tam, jak sądzę, bezpieczny, no to prokuratura działa. Sejm również, a przed nami, jak sądzę, wniosek o ekstradycję, na który niestety troszeczkę jeszcze poczekamy, nie na sam wniosek, tylko na jego rozstrzygnięcie, albowiem te sprawy w Stanach Zjednoczonych trwają. Mamy umowę ekstradycyjną, jest to z 96 roku, z pewnymi zmianami, ale jakby prześledzić wnioski, które były składane przez Polskę na przestrzeni tych lat obowiązywania tej umowy, to te procesy ekstradycyjne trwają tak kilka lat. To jest pewnego rodzaju no, specyfika też Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony my również no, nie procedujemy może w najzwyczajnym tempie. Tak patrząc na te wnioski, to, bo my nawet nie mamy jakby pojęcia skali, ale kilkadziesiąt wniosków rocznie jest składanych. To my dzisiaj mówimy o tym najbardziej medialnym dotyczących Zbigniewa Ziobry.
1: Ile one są zwykle rozpatrywane? Wiemy to? Pewnie ile one są zwykle rozpatrywane, bo pan mówi kilkadziesiąt.
3: Nie, kilkadziesiąt. Tak, wniosków kilkadziesiąt.
1: Tak, jest jakaś średnia?
3: Od roku do paru lat. To taki wniosek trafia do z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oczywiście wcześniej kierowanych przez prokuraturę, do Departamentu Sprawiedliwości, następnie do Sądu Federalnego i on dokonuje oceny, czy ten wniosek jest zgodny z tą umową, w związku z powyższym, czy można nad nim procedować. I to trochę może się dziwię, bo raptem tylko w granicach 30%, tak jak sobie miałem okazję dokonywać oceny tej statystyki, tylko, a może aż 30% wniosków jest nieuwzględnianych, jeżeli chodzi o...
1: Czyli 70% jest uwzględnianych i to jest właściwie odpowiedź na pytanie, które chciałam panu zadać, jak bardzo drobiazgowi są Amerykanie w ocenie tych wniosków i co ma tak naprawdę na to wpływ? Jakiś no może nie naciski, ale sytuacja polityczna. Przypomina mi się historia Edwarda Mazura, prawda? Który miał być ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych do Polski w sprawie zabójstwa generała Papały. I wtedy Amerykanie nie zgodzili się, nie uwzględnili tego wniosku o ekstradycję. Tam była mowa między innymi o tym, że świadkowie, którzy zeznawali, zmieniali bardzo często zeznania i oni byli właściwie po jednej stronie barykady. To był argument prokuratury. Dobrze to pamiętam? To znaczy
3: tak,
1: amerykańskiej strony.
3: Tam sąd dokonał bardzo krytycznej analizy tego wniosku prokuratury. Stwierdził, że jednak ci świadkowie nie do końca są wiarygodni. A co za tym idzie, no mamy nie do czynienia z przestępstwem zabójstwa, ale ze swoistego rodzaju chciejstwem, jak to mówi Melchior Wańchowicz, tego, żeby tą osobę sprowadzić do Polski. I tak się dzieje w sprawach, które mają charakter medialny. Te 70% uwzględnianych wniosków to sprawy, o których my generalnie mało co wiemy. To są sprawy związane ze zorganizowaną przestępczością, cyberprzestępczością. Natomiast no, najbardziej rozgrzewają nas te sprawy medialne. A co badają Amerykanie i co bada strona polska, bo tak o tym stanowi ta umowa. No bada, czy to przestępstwo jest przestępstwem na terenie kraju wydającego.
1: No to tutaj mielibyśmy zgodność.
3: Mielibyśmy zgodność, ale proszę zwrócić uwagę, już sąd, który procedował teraz nad zażaleniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro, no miał wątpliwości co do kilku czynów, czy jest wysokie prawdopodobieństwo tego, że mamy do czynienia z popełnieniem...

0: przestępstwa. Sądzę, że ten czas, który teraz prokurator generalny sobie dał na skierowanie tego wniosku, jest również czasem na analizę tego orzeczenia sądowego pod kątem, czy aby iść z wnioskiem co do wszystkich 26 zarzutów, czy może jednak okroić ten wniosek. No nie możemy sobie pozwolić na, jak to się było powiedziało, na piękną katastrofę, gdyby tego wniosku nie uwzględniono, bo to byłoby oczywiście od strony medialnej, politycznej, no, wykorzystywane.
1: No tak, bo z takiej powszechnej perspektywy może się wydawać, że kilka w związku z 26 zarzutami, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze, to kilka nie ma znaczenia. Tymczasem jeden, dwa, ale to w naszym przekonaniu, ale w przekonaniu strony amerykańskiej, nie wiem, wobec 26 kilka wątpliwych wystarczy, tak, żeby odrzucić wniosek.
0: Jeden przypadek może spowodować, no, coś, czego byśmy nie chcieli. W związku z powyższym tak oceniam, ostrożna analiza dzisiaj przed skierowaniem tego wniosku. No bo my tak patrzymy, a dlaczego ten wniosek jeszcze nie został skierowany? A z jakiego powodu on jeszcze nie został skierowany? Przecież były obietnice. No, no tutaj nie chodzi o szybkość, tylko chodzi jednak o jakość.
1: Panie mecenasie, to może rządowa strona będzie zwlekać, żeby nie okazało się, że wniosek zostanie odrzucony przed wyborami i będziemy mieli do czynienia z taką piękną katastrofą, jak to pan powiedział.
0: Ja sądzę,
1: nie, co by było, gdyby wniosek został odrzucony przed wyborami przyszłorocznymi.
0: No byłaby właśnie ta piękna katastrofa. Ja jednak nie sądzę, żeby czas zazębił się z okresem przedwyborczym czy też wyborczym. Aczkolwiek to trudno powiedzieć, może akurat strona amerykańska chciałaby podejść do tej sprawy no, w sposób bardzo szybki i trudno mi oceniać. Natomiast tam, jeżeli chodzi o sądy federalne, to tam polityka jeszcze nie odgrywa dużej roli. Może odgrywać, bo widzimy tą scenę amerykańską, obserwujemy. A w związku z powyższym myślę, że i też nie sądzę, żeby z tą sprawą się tak spieszono. Ale na koniec jeszcze mamy, gdyby nawet doszło do sytuacji, w której sąd stwierdza, tak, umowa spełnia warunki, mamy do czynienia z przestępstwem, mamy ze zgromadzeniem wszystkich przesłanek, czyn nie jest, żaden z tych czynów nie jest przedawniony, nie ma charakteru politycznego, w związku z powyższym należy wydać tą osobę, no to na koniec jest jeszcze sekretarz stanu, który będzie decydował, czy to zrobić.
1: Czyli osobiście i indywidualnie.
0: Osobiście i indywidualnie, ale te zapisy są również w Polsce identyczne. No, u nas są tym decydentem jest minister sprawiedliwości. Czy wydać daną osobę konkretnie już, czy też jednak nie. Mieliśmy przypadki niewydawania osób, w stosunku do których sąd uznawał, że należy je wydać.
1: 1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na areszt tymczasowy i tym samym uprawomocniła się decyzja z lutego. Zgodnie z nią były minister ma zostać tymczasowo aresztowany. Ta prawomocna decyzja jest krokiem w stronę wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA. I zastanawiam się, panie mecenasie, jak bardzo są to jednostkowe sprawy. To znaczy, czy to może być taki deal, przepraszam za słowo, coś za coś. Bo mówi pan, że Zbigniew Ziobro czuje się tam bezpieczny. Ja nie jestem przekonana, że się czuje zupełnie bezpieczny. I czy się na przykład nie okaże, że my też możemy coś Stanom Zjednoczonym zaproponować, albo wręcz przeciwnie. I tym samym przyspieszyć decyzję. Wie pan, o czym mówię? O takich
0: no, zakulisowych rozmowach.
1: Jasne. No ja powiedziałam coś za coś.
0: Politycy, mówi pani,
1: tak.
0: Jedno słowo.
1: Ja użyłam określenia coś za coś, tak? Ale ekstradycja za ekstradycję.
0: No,
1: to się tak
0: mamy
1: czasem
0: takie
1: odbywa.
0: Przypadki,
1: no właśnie.
0: I to na różnych polach. Chociażby w kwestii wydawania osób, które są pozbawione wolności. Białoruś, Rosja, na styku różnych innych państw, Ukraina, Rosja. W związku z powyższym, no to pokazuje,
1: no ale tutaj
0: że
1: są Stany Zjednoczone, Polska. Tu teoretycznie nie ma, że tak powiem, warunków dyktowanych przez Białoruś. Spotkał się pan z takimi sytuacjami w swojej też politycznej karierze, żeby to było jednak może nie coś za coś, tylko ktoś za kogoś?
0: To znaczy, jeszcze parę lat temu bym powiedział, że to jest niemożliwe. Natomiast patrząc na politykę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, uważam, że wszystko jest możliwe. Jeżeli czytam, że

0: naprawdę taki pewny siebie, się panowie znacie trochę, jest naprawdę pewny siebie jak na to, jak się na takiego kreuje?
1: W mojej ocenie, w oparciu o moje doświadczenie i relacje z panem Zbigniewem Ziobro, to na pewno nie jest spokojny. Może być spokojniejszy, bo w tej chwili jest w państwie, gdzie są pewnego rodzaju problemy, może nie tyle problemy prawne, ile powiedzmy długotrwałość pewnych procedur. Ale jak najbardziej nie może się czuć bezpieczny. Jak najbardziej, znając jego charakter, jest to osoba, która jest pełna obaw, żeby nie powiedzieć słowami Jacka Kurskiego, leszczyk, któremu trzeba było zmieniać pieluch.
0: Decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie dwóch wież wydał niezależny prokurator w oparciu o materiał dowodowy i niezależnie od oczekiwań mediów czy polityków. Tak mówiła prokurator Małgorzata Adamajtys z prokuratury regionalnej w Warszawie, wyjaśniając, czy jakby zamykając sprawę umorzenia śledztwa w sprawie dwóch wież. Sporo krytyki spotkało prokuraturę w tej sprawie. Pan pewnie też się temu przygląda z ciekawości nie tylko prawnej i politycznej, ale żeby nie powiedzieć historycznej. O co chodzi w tej sprawie? Dlaczego to tyle trwa i dlaczego pan Birkfellner nie może dojść swoich pieniędzy?
1: Najtrudniej się wypowiadać o sprawie, kiedy się nie czytało akt. Więc raczej musimy się posługiwać tutaj tymi medialnymi informacjami. I informacjami, które pochodzą od stron procesowych. Czy to od pełnomocnika pokrzywdzonego, czy to od prokuratorów. Ja byłbym jednak chłodny w tej ocenie, jeżeli chodzi o prokuraturę. Czy tam faktycznie był taki materiał dowodowy, który by pozwalał w sposób jednoznaczny postawić kogokolwiek zarzut? Pierwsze pytanie, które się rodzi, to takie, czy wykonano wszystkie czynności procesowe. Jeżeli wykonano wszystkie czynności procesowe i teraz należałoby tylko postawić zarzuty, to wtedy dochodzi w grę, wchodzi ocena, czy faktycznie ten materiał dowodowy na to pozwala. Nie byłbym taki kategoryczny, jako bezstronny obserwator, ani przyjmujący stronę prokuratorską, ani przyjmujący stronę pełnomocnika pokrzywdzonego. Każda z tych stron ma jak gdyby swój interes prawny, ażeby przedstawiać swoją wersję. Natomiast chętnie bym wysłuchał bardziej dogłębnej analizy ze strony prokuratury. Ta sprawa jednak ma charakter dzisiaj nie tylko medialny. Ona kreuje pewną rzeczywistość, co więcej, wytwarza w nas różnego rodzaju oceny. Nawet te, które w trakcie naszej rozmowy się pojawiły. A co za tym idzie, ja chętnie i namawiałbym tutaj prokuraturę do bardziej szczegółowego przedstawienia, co stało za tą decyzją, albowiem niestety jakiekolwiek milczenie, niedomówienia tworzą brak zaufania.
0: I pole do różnych insynuacji, choć prokuratura nie wydaje swojej decyzji, ani żaden sąd na podstawie tego, co napisane w prasie, prawda? Na podstawie wypowiedzi, tylko na podstawie materiału, którym dysponuje i może tutaj tkwi.
1: Czasami te medialne informacje rozmijają się z rzeczywistością. Tak sobie na swój użytek policzyłem mniej więcej w oparciu tylko o medialne informacje, ile skierowano wniosków, jeżeli chodzi o prokuraturę, o uchylenie immunitetów różnego rodzaju posłom, senatorom, sędziom, prokuratorom. Jest tego blisko 70. A co za tym idzie, to pokazuje, że jednak jakaś praca jest. Pytanie jest, jak te wnioski są rozpoznawane. I pytanie o sąd, jak on proceduje, ja nie mówię o wnioskach, ale w ogóle w tego typu sprawach.
0: Poproszę pana o odpowiedź tak lub nie na ostatnie pytanie, które chcę panu zadać. Zostawiłam je na koniec, bo nie wiem, czy byłby pan zadowolony z dyskusji na ten temat. Czy Roman Giertych byłby dobrym ministrem sprawiedliwości? Mówi się o takiej zmianie.
1: Ja myślę, że Roman Giertych tam, gdzie jest, spełnia się. Ma jeszcze przed sobą dużo, jest świetnym obserwatorem, komentatorem nie tylko życia publicznego, ale również sfery wymiaru sprawiedliwości. I to jest dla niego w mojej ocenie bardzo dobre.
0: Dyplomata, mecenas Janusz Kaczmarek, także były prokurator krajowy i były szef MSWiA z nami.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u dziś przedstawi opinii publicznej plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier Tusk oczekuje zmian dotyczących ograniczenia zarobków lekarzy i przypadków omijania kolejek do specjalistów, a także dokładniejszej kontroli czasu pracy medyków.
2: Premier Tusk nie zdecydował się na dymisję w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia. Szefowie obu instytucji dalej stoją przed zadaniem stworzenia systemowych rozwiązań.
3: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
2: Kilka zaproponowanych rozwiązań będzie wymagało zmian ustawowych, co wiąże się z dłuższym czasem potrzebnym na ich wdrożenie.
3: Natomiast wszystko to, co jest możliwe do zrobienia mocą decyzji pani minister rządu Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzimy w trybie pilnym.
2: Szef rządu dodaje, że reformy w ochronie zdrowia nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu węgierski rząd cofnął status uchodźcy politykom poszukiwanym w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy list kończy skierowany do organów ścigania o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie poszukiwanego w oczekiwaniu na jego ekstradycję. Prokuratura chce postawić Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy wkrótce zamierzają złożyć się wniosek o ekstradycję byłego ministra z USA. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Wcześniej Amerykanie odwołali tymczasowe zniesienie sankcji na eksport irańskiej ropy. Ataki zostały przeprowadzone na portowe miasta Bandar Abbas i Sirik oraz na wyspę Keszem. Poprzedziło je cofnięcie przez Departament Skarbu USA decyzji o zniesieniu na 60 dni sankcji na eksport przez Iran ropy naftowej i produktów ropopochodnych. W Teheranie jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Milena Harit-Khebab.
4: Irański MSZ nazwał tę decyzję podjętą niecałe 3 tygodnie po podpisaniu memorandum rażącym jego naruszeniem. Świadczy ona, jak piszą Irańczycy w komunikacie, o złej wierze Stanów Zjednoczonych i dowodzi, że nie można im ufać. Podkreślają także, że takich naruszeń ze strony USA jest więcej, o czym świadczą m.in. działania Izraela przeciwko Libanowi, co jest złamaniem punktu 1 memorandum. Amerykański atak ma być odpowiedzią na zaatakowanie przez Iran 3 statków przepływających przez cieśninę Ormus. Wczoraj Katar ostrzegł Iran, że poniesie odpowiedzialność prawną za atak na 3 tankowce, w tym katarski w cieśninie Ormus. Ataki nastąpiły w pobliżu trasy wytyczonej wzdłuż wybrzeża Omanu i kontrolowanej przez amerykańską marynarkę wojenną. Irańczycy sprzeciwiają się stworzeniu tego korytarza, bo jednocześnie pracują z Omańczykami nad zasadami pobierania opłat za korzystanie z cieśniny. Twierdzą, że pozwala im na to właśnie irańsko-amerykańskie memorandum o porozumieniu. Jak dowiedziało się Polskie Radio od wysokiego urzędnika irańskiego MSZ, pieniądze od statków przepływających przez Ormus mają być opłatą za usługi zapewniające bezpieczną żeglugę. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Podczas protestów w Ankarze przeciwko NATO, przy okazji szczytu właśnie NATO w tym mieście zatrzymano kilkadziesiąt osób, przekazały tureckie media. Tego samego dnia w tureckiej stolicy rozpoczął się coroczny szczyt liderów państw członkowskich sojuszu. W jednym z parków tureckiej stolicy zgromadzili się przedstawiciele kilku ugrupowań lewicowych, domagając się zakończenia globalnego wyścigu zbrojeń, który określili mianem przygotowań do nowej wojny o podział świata. W związku ze szczytem w stolicy Turcji wprowadzono ograniczenia w ruchu. Do pilnowania porządku skierowanych zostało łącznie ponad 56 tysięcy funkcjonariuszy policji i żandarmerii.
0: To są aktualności Jedynki.
1: Jeden z najsławniejszych perkusistów świata, Ringo Starr, świętuje 86. urodziny. Z tej okazji łodzianie spotkali się wczoraj na ulicy Piotrkowskiej. Parada żółtej łodzi podwodnej swoją nazwą nawiązuje do tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine zespołu The Beatles, a wydarzenie zgromadziło